ponad 580 rannych. To w większości żołnierze, którzy odnieśli obrażenia w amerykańskich bazach wojskowych zaatakowanych przez Iran. W marynarce wojennej jest 86 rannych, w lotnictwie 64, a w piechocie morskiej 19. Centralne dowództwo USA podaje niewiele szczegółów na temat skali obrażeń i okoliczności ich powstania. Demokraci w Kongresie krytykują sposób liczenia i klasyfikacji

0: miejsca oraz źródła. Czynności te jeszcze nie zostały zakończone.
1: W sprawie rzekomej pumy zwołano sztaby kryzysowe, przeszukiwano lasy i sprawdzano kolejne zgłoszenia mieszkańców. Śladów wielkiego kota jednak nie znaleziono. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przez Polskę przetacza się burzowy front. Padać w nocy może w całym kraju, może też zagrzmieć. Temperatura od 13 stopni na Warmii i Mazurach i na ziemi lubuskiej, 15 w centrum, do 19 na Podkarpaciu.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: A teraz o ocenie naszej wiarygodności kredytowej. Ze mną Dawid Czopek, analityk giełdowy zarządzający Polaris Fizz. Dzień dobry, panie Dawidzie.
4: Dzień dobry.
3: Dziś agencja ratingowa Fitch dokona nowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. Obecna znajduje się na poziomie A- z negatywną perspektywą. Wyjaśnijmy, co to oznacza.
4: To oznacza, że mniej więcej rok temu agencja Fitch, która dokonuje okresowych przeglądów naszej wiarygodności, co pół roku dokonywana jest taka ocena, uznała, że jednak być może w przyszłości nie będziemy zasługiwać na tego rodzaju oceny, którą mamy dzisiaj. Dodajmy, że same oceny, mamy jakby dwa elementy tego przeglądu. Jeden element związany z tym przeglądem to jest sam rating, czyli to jest to A minus, o którym wspomniała pani redaktor. A druga to jest ta perspektywa. No, po angielsku to się nazywa outlook i on bardzo często jest używany w ten sposób.
3: Ona
4: i
3: też
4: to,
3: jest ważna.
4: To, bo to pokazuje, w jakim kierunku ewentualnie w przyszłości rating może się zmienić. I akurat w przypadku agencji Fitch my od roku mamy ten outlook, tą perspektywę negatywną. To oznacza taką pewną zapowiedź. To nie jest pewność, ale to jest taka zapowiedź, że agencja ma nas na uwadze i raczej jeżeli w przyszłości będzie dokonywała jakiejś zmiany, to będzie to zmiana na in minus, czyli już obniżenia samego ratingu. Zresztą to obniżenie odbywa się niezwykle rzadko, ja sprawdzałem. Agencja Fitch nadała nam te oceny wiarygodności w 2007 roku, czyli to już 19 lat.
3: Na to, tak.
4: I się od trzyma. Tego czasu się właściwie nie zmieniło.
3: A tyle rzeczy się wydarzyło po drodze przecież.
4: Dokładnie, dokładnie. Przecież pamiętamy Polskę w 2007 roku, 3 lata po wejściu do Unii, to tak. Był inny kraj. Ale rzeczywiście niewiele się, przynajmniej zdaniem agencji Fitch, niewiele się zmieniło. W międzyczasie dwie inne agencje, które też są no, takie bardzo renomowane, też dokonywały przeglądu i tylko jedna z nich najpierw nam obniżyła rating, potem powróciła do tego poprzedniego. Także te zmiany, jeżeli chodzi o rating, czyli ocenę wiarygodności, odbywają się niezwykle rzadko. Ale jeżeli chodzi już o tą perspektywę, no to tutaj mamy do czynienia z częstszymi zmianami, chociaż one też w żaden sposób nie gwarantują, czy nie mówią o tym, w jakim kierunku zmieni się sama ocena, sam rating.
3: Czyli teraz może się tylko zmienić już jakby rating, skoro tą perspektywę mamy negatywną.
4: Mamy ocenę negatywną. Mamy ją od mniej więcej roku. Zwykle uważa się, dlatego też dzisiaj większość analityków uważa, że nie zostanie zmieniona sama ocena, że zwykle ten rate, ta perspektywa musi trwać, musi być ważna przez no, co najmniej te 18 miesięcy. Zwykle, jeżeli
3: nic za krótko,
4: pozytywnego
3: nie?
4: się nie zmienia, miesięcy. To te 18 miesięcy jest potrzebne na to, żeby dokonać zmiany samego ratingu. Czyli dopiero możemy mówić, oczywiście nigdy nie ma pewności, tak, ale raczej możemy mówić o tym, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to wydarzy się przy okazji następnego przeglądu, a to będzie miało miejsce dopiero za pół roku. Więc myślę, że jeszcze agencja cały czas daje nam czas, bo ten rating to trochę jest taka żółta albo zielona karteczka, w zależności od tego, o której stronie mówimy, że no, nie wszystko jest tak, jak powinno być i poprawcie się.
3: Panie Dawidzie, ja bym chciała, żebyśmy się tu zatrzymali, bo mówimy rating, ale tak wyjaśnijmy, co on daje, ta ocena wiarygodności kraju, kto na to patrzy, dlaczego to jest istotne. Tak to rozłóżmy na czynniki pierwsze, dobrze?
4: Rating w praktyce rating ma dwa znaczenia. Tak naprawdę on ma największe znaczenie dla tych, którzy chcą pożyczyć nam pieniądze. Bo to jest taka bardzo obiektywna ocena nas jako wiarygodnego bądź mniej wiarygodnego pożyczkodawcy. Tak, dokładnie tak. Czy spłacimy, z jakim

0: prawdopodobieństwem, tak? No i teraz w zależności od tego, jaki mamy rating, to tak naprawdę nie jest nawet kwestia tego, czy nam pożyczą pieniądze, czy nie, chociaż o tym może za chwilę, ale ile będziemy płacili za tą pożyczkę. Czyli kraj o tym najwyższym ratingu, potrójne A, to, czyli kilka poziomów wyżej, powyżej nas, jest kilka krajów na świecie, które mają taki rating, na przykład Niemcy są takim krajem, które wciąż mają taki rating, zwykle płacą dużo mniej za swój dług. Czyli mamy jakąś podstawową stopę, czy to jest w euro, czy w dolarze, czy w jakiejś innej walucie i patrzymy na to dany kraj, ile musi zapłacić powyżej tej stopy. My często mówimy o takich różnicach, to też nazywa się z angielskiego spready, pomiędzy na przykład polskimi obligacjami, a niemieckimi obligacjami w tej samej walucie. I my zwykle drożej za to samo jedno euro, które pożyczamy, musimy płacić od Niemców, właśnie dlatego, że mamy ten niższy rating. Ta nasza ocena wiarygodności jest niższa. Oczywiście ocena wiarygodności, szczególnie ta w zagranicznej walucie i szczególnie ta dotycząca długiego terminu, ona nie bierze pod uwagę tylko i wyłącznie stan finansów czy zadłużenia, ona musi brać pod uwagę wiele rzeczy. Niestety nasze sąsiedztwo także brane jest pod uwagę. Ono nam nie pomaga, tak? No Polska jest geograficznie w tym w tej części świata, w którym jest. Więc tam jest bardzo wiele rzeczy branych pod uwagę, ale generalnie chodzi o to, ile musimy zapłacić za zadłużenie i dwa, są pewne instytucje, które na przykład tworzą fundusze inwestycyjne, które inwestują tylko i wyłącznie w papiery o określonym ratingu, czyli wiadomo, że klient wpłaca pieniądze do takiej instytucji i on ma zagwarantowane, że nie, jego pieniądze nie będą inwestowane w papiery dłużne o ratingu poniżej jakiegoś poziomu. Więc wypadając z jakiegoś poziomu ratingu, możemy automatycznie stracić pewnego rodzaju inwestorów, którzy chcieliby kupić nasze papiery, bo po prostu oni nie będą mogli tego dokonać.
1: O jakich inwestorach my to mówimy? Wyjaśnijmy.
0: Tu mówimy o dużych inwestorach finansowych, tak?
1: Międzynarodowe korporacje, banki.
0: Fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, banki, to wszystkie, te wszystkie instytucje, o których pani redaktor wspomniała, tak jak w Polsce są fundusze inwestycyjne, obligacyjne, które inwestują, czy to w Polsce, czy na świecie, tak samo na świecie. Oczywiście o wiele potężniejsze, wielkie instytucje, które inwestują pieniądze swoich klientów, czyli klienci mogą być bardzo duzi albo bogaci, bo to często też są, tak jak wspomniałem, fundusze emerytalne na świecie. Ten biznes emerytalny jest gigantyczny, bo ta część kapitałowa systemu emerytalnego jest bardzo duża, więc z tego punktu widzenia to są naprawdę ważni i potężni pożyczkodawcy, dlatego mają tak duże znaczenie dla systemu.
1: Czyli im niższy jest ten koszt pożyczki, tym lepiej dla budżetu państwa.
0: Oczywiście tak, bo jeżeli nasz dług wynosi w granicach tam 2 bilionów złotych, tak, no to każdy jeden punkt procentowy od 2 bilionów złotych dość łatwo policzy, że to są w tym momencie olbrzymie pieniądze, tak, to 20 miliardów wychodzi, tak, mniej więcej. Więc w zależności od tego, czy my mamy dobry rating, czy nie, to każdy punkt procentowy to jest dużo, jeżeli chodzi oczywiście o oprocentowanie, ale każda część nawet z tego punktu procentowego decyduje o kilku czy kilkunastu miliardach złotych w tym momencie. Więc to są duże pieniądze z punktu widzenia budżetu ministra Domańskiego, ale tak na koniec dnia nas wszystkich.
1: No właśnie, patrzymy na te ratingi. Pan już o tym wspomniał, ale tak, mamy główne agencje ratingowe, 3. To jest ten Fitch, Moody's i S&P i one wszystkie mamy jako Polska podobną ocenę?
0: Mamy podobną ocenę wiarygodności. One się inaczej nazywają, bo czasem tak.
1: Ale one na siebie patrzą, jak to jest. Jak każda z nich ocenia i my za każdym razem to przeżywamy, informujemy tutaj, ale biorą pod uwagę te same parametry?
0: Podobne. No, niekoniecznie te same, bo ja już wspomniałem, że na przykład był taki moment, kiedy... Zresztą w jednej z tych agencji, w S&P, chyba mamy ten outlook, tą perspektywę cały czas stabilną, więc tutaj mamy trochę inaczej. W drugiej mamy też negatywną. Pamiętamy o tym, tak jak wspomnieliśmy, że kilka lat temu S&P zmieniło nasz rating, potem go najpierw go obniżyło, potem go podniosło. Także te parametry nie są identyczne, one nawet nie powinny być identyczne, ale są podobne,
1: tak.
0: No bo jakby, tak jak mówię, na koniec chodzi o to, żebyśmy ten dług spłacili, tak? I nic wielkiego nie wymyślimy, poza tymi kilkoma parametrami, które są ważne. Ewentualnie możemy troszkę inną wagę do nich przywiązywać. No i oczywiście tam zawsze jest jakiś komitet, zawsze jest jakiś człowiek, który troszkę na nas spojrzy w lepszym świetle albo w gorszym, ale bo ten czynnik ludzki też jest bardzo ważny. To nie jest taki automat, który w arkuszu kalkulacyjnym
1: czyli
0: wyliczał.
1: Czyli tak po ludzku patrzą na nas.
0: Na koniec to zawsze
1: jaki
0: jest ważne.
1: Jaki jest ten progres? No, jak to wygląda, prawda? Jaka jest sytuacja w ogóle?
0: To zawsze

0: Tak jest, nawet jakby z mojej pracy w instytucjach finansowych wiem, że są te twarde dane, ale tam gdzieś na koniec jest taka decyzja człowieka, który mówi, no pożyczymy im albo nie.
1: Jak patrzymy na te oceny, jak się przygotowywałam do rozmowy, to patrzyłam na co patrzą te agencje. No i agencja Moody's ostatnio dostrzegała ryzyko pogorszenia się, a właściwie te wcześniejsze też o tym mówiły oczywiście, pogorszenie się kondycji finansów publicznych w Polsce. Prognozowała wzrost zadłużenia, no i tak się przecież dzieje. I nawoływała ostatnio rząd Donalda Tuska do zwiększenia dyscypliny budżetowej, a więc tego redukcji deficytu i długu. A tutaj niewiele się zmieniło, a może bardziej się zmieniło w tą drugą stronę, bardziej się jeszcze zadłużyliśmy.
0: No niestety to jest nasz w tym momencie największy problem. Oczywiście to, że się zadłużamy, to jest w miarę normalne, bo wszystkie kraje się zadłużają. Natomiast liczy się, w jaki sposób się zadłużamy. I to odniesienie to jest PKB, nominalne PKB, jakie w tym momencie Polska osiąga. Jeżeli ta część do PKB jest w miarę rozsądna, tak? My wciąż w stosunku do PKB jesteśmy zadłużeni w sposób rozsądny, bym powiedział. Więc z tego punktu widzenia to nie jest jakiś wielki problem. Wiele krajów ma o wiele większe zadłużenie. Natomiast to, co u nas jest problemem, to jest deficyt. My mamy rzeczywiście duży deficyt budżetowy i ten deficyt powoduje, że to zadłużenie cały czas rośnie. I ono rośnie w taki sposób, no nie chcę powiedzieć, że niekontrolowany, bo wciąż ten samolot ma pilota. Natomiast generalnie jest to poziom, który jest dużo wyższy niż agencje ratingowe i my wszyscy, ekonomiści, chcieliby widzieć, bo rzeczywiście on powoduje, że po kilku latach takiego dużego zwiększania zadłużenia, no, będziemy już na poziomach, które zaczną niepokoić.
1: Jak patrzymy na te wcześniejsze wypowiedzi ekspertów z agencji, na te raporty, to niepokój agencji budziły też relacje na linii prezydent-rząd. Też na to patrzą i o tym mówią. Wskazano również na ryzyko związane z sytuacją geopolityczną, o czym pan wspomniał, na świecie, które mogą uderzyć rykoszetem w Polskę. No ale ta sytuacja, te relacje na linii prezydent-rząd, tutaj też się nic nie zmieniło przecież, jeśli nie pogorszyło.
0: Tak, to też widać wyraźnie. To jest ten element taki miękki, taki, który nie da się wpisać do arkusza kalkulacyjnego, tak, o którym wspominałem. I to jest taki element oceny, który właśnie na tych komitetach gdzieś tam występuje. No niestety, tak rzeczywiście jest. Polityka, także taka współpraca pomiędzy władzami jest istotna, bo ona też powoduje, w jaki sposób można wyjść chociażby z deficytu, czy obniżyć zadłużenie, czy w sytuacji jakiejś krytycznej podjąć decyzje, które nie będą koniecznie popularne, ale będą sprawiały, że finanse publiczne ulegną poprawie. No, tu widzimy w ostatnim czasie rzeczywiście, że ta współpraca, to delikatnie powiem, nie jest dobra między rządem a panem prezydentem. Wiele z tych inicjatyw, które rząd w ostatnim czasie przedstawił, jest odsyłane bądź do Trybunału Konstytucyjnego, bądź mamy jakieś zapowiedzi blokowania czy wetowania tych ustaw, a to wszystko sprawia rzeczywiście, że agencje widzą, że coś jest nie tak. I niezależnie od tego, kto ma rację, bo to też nie jest kwestia tego, kto ma rację, czy rząd, czy pan prezydent, ale ważne jest to, że brakuje tej harmonijnej współpracy, a to oceniamy.
1: To jest ważne, no, tutaj,
0: trochę tak, jakbyśmy mieli obok rodzinę, którą wiemy, że się kłóci, tak? Niby tak, finanse wyglądają dobrze, ale słyszymy
1: nie
0: awantury.
1: Nie chodzi o rację, tak. Że to nie sprzyja gospodarce.
0: I to gdzieś tam się może odbić.
1: Wspomniał pan o długu publicznym Polski. Te najnowsze dane też potwierdzają, że on rośnie w ekspresowym tempie. No ale mimo to w budżecie na 2027 rok rząd znalazł miejsce na obniżkę podatków. O tym dzisiaj mówimy, o tym mówimy cały tydzień od środy. Jeśli patrzymy na te zmiany w podatkach, no i tutaj mają być zyski dla Polaków, ponad 3 milionów Polaków to ma być zysk. No tymczasem z perspektywy agencji ratingowych istotne są takie faktyczne zmiany, a nie zapowiedzi, ale z drugiej strony też te zapowiedzi też mogą zatrzymać się jakby na tym, co się będzie działo w Polsce, patrząc na ten dług publiczny, prawda?
0: Tak, pamiętajmy o tym, że zanim dokonany jest przegląd czy zmiana ratingu, analitycy bardzo często rozmawiają, czy to z ministrem finansów, czy z innymi władzami fiskalnymi, czy monetarnymi danego kraju, i na takich spotkaniach zwykle padają pewne zapowiedzi, obietnice, czy to poprawy, czy zmiany.
1: Tak to wygląda, tak?
0: Tak
1: technicznie.
0: To wygląda,
1: to się spotykają,
0: technicznie,
1: rozmawiają przy stole.
0: Tak, to są normalne rozmowy.
1: Aha, jakie macie plany, nie tylko dane. Myślałam, że to bardziej takie statystyki są.
0: punktu widzenia danego kraju ten rating jest na tyle ważny, że człowiek, który chce spotkać się z ludźmi, nie wiem czy z samymi

0: ministrem, ale jeżeli chce spotkać i uzyskać pewne dane samego ministerstwa, to absolutnie ma na nich dostęp, bo to jest tak
1: to
0: ważne.
1: Tym bardziej
0: nam też zależy na tym miękkim elemencie.
1: Rozumiem ten czynnik ludzki, o którym pan wspomniał. To zupełnie inaczej, w innym świetle to pokazuje.
0: Dokładnie tak. I ten element poprawy naszego budżetu właśnie związany z tym, że będziemy starali się ograniczać deficyt budżetowy, także związany jest z tym, że nie będziemy dokonywać ruchów, które deficyt budżetowy pogłębiają. Widzimy wyraźnie, że rząd starał się, czy stara się coś zrobić z tym, żeby rzeczywiście progi podatkowe, które zostały zamrożone kilka lat temu, podnieść. No ale z drugiej strony pamiętajmy, że okej, ale udowadniając właśnie agencji ratingowej, że dba o stan finansów publicznych, musi pokazać tę drugą stronę. Czyli musi pokazać dochody. Wiadomo, że wraz z zapowiedzią obniżenia, właściwie podwyższenia progów, czyli de facto obniżenia podatków nam wszystkim, jest ta druga strona, czyli podniesienie CIT-u dla przedsiębiorstw. Tam też chodzi o ten podatek dla najbogatszych, chodzi o kwestie związane z ryczałtem, ale to są zmiany, które mają z punktu widzenia budżetu być neutralne. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą część utraconych przychodów, rozumiemy, one będą mniejsze, ale z drugiej strony pytanie, czy pan prezydent zdecyduje się na podpisanie ustaw, które zwiększają dochody budżetu, czyli właśnie te rzeczy związane z CIT-em. No nie jest tajemnicą informacje medialne póki co, że pan prezydent czy kancelaria niezbyt chętnie, żeby podpisać tę część związaną z podwyższeniem podatku. Więc no jest to jednak jakiś problem i to także ma wpływ na to, o czym mówiliśmy w przypadku agencji.
1: Decyzje agencji Fitch i ten pełny raport zostaną opublikowane wieczorem po zamknięciu rynków finansowych. Tak zawsze jest, żeby rynki finansowe, prawda, żeby to będziemy o tym informować. Korzystając z okazji, bo mamy jeszcze kilka minut, a korzystając z okazji, że mamy eksperta jednak także od rynku paliw, nie tylko od giełdy, to porozmawiajmy o tym, co się dzieje w Polsce. No od tygodnia mamy wznowiony program CPN. No i to jest taka realna ulga dla kierowców. Jak duża? Jak to pan widzi?
0: No to jest oczywiście duża ulga, bo to jest około 12%. Natomiast to, co mnie niepokoi, to od czasu, kiedy został wprowadzony CPN, czyli od ubiegłego tygodnia, mamy do czynienia ze znacznie wyższymi cenami paliw. Nie tylko ropy naftowej, ale także tych gotowych paliw. Marże rafinerii, szczególnie na oleju napędowym, na dieslu, sięgają rekordowych poziomów. No i dzisiaj, jadąc też do państwa, spoglądałem na te pylony. W przypadku oleju napędowego cena to jest powyżej 7,50 i program wygasa za 10 dni, tak, trochę ponad tydzień. Jeżeli do tej ceny doliczymy 15%, a tyle powinniśmy doliczyć niemal z automatu, no to mamy około
1: kłopot.
0: 1 zł, czyli 8,50 za diesla. No to naprawdę już taka cena blisko rekordów. Być może kiedyś była wyższa, być może w marcu to było tak, że zbliżaliśmy się do tej ceny, chociaż niekoniecznie mi się wydaje.
1: Po wygaszeniu
0: tego programu możemy rzeczywiście być w momencie, kiedy będziemy bliżej 9 niż 8 zł. No na razie jeszcze nie 9, ale bliżej. Mam nadzieję, że sytuacja na Bliskim Wschodzie w jakiś tam sposób zostanie załagodzona, chociaż wczoraj słowa prezydenta Trumpa o tym, że przerywa rozmowy z Iranem,
1: tak,
0: i raczej presja ekonomiczna niż presja militarna, czyli kilka tygodni, no Iran nie podda się tak łatwo, szczególnie jeżeli ta presja ekonomiczna będzie na niego wywierana. To wszystko powoduje, że jednak będziemy mieli do czynienia z wysokimi cenami paliw i chyba nie widać specjalnie w tym momencie jakiejś ulgi, szczególnie złe wiadomości dla kierowców samochodów z napędem dieslowskim.
1: Jak ropa jest wyceniana teraz?
0: Ropa to jest około 86-87 dolarów w przypadku ropy WTI, powyżej 90 dolarów w przypadku ropy Brent. Ona od kilku dni niespektakularnie, ale codziennie o 1-2% drożeje, więc to są rzeczywiście wzrosty. I tak jak podkreślam, rekordowe, absolutnie rekordowe poziomy marż rafinerii powyżej 80 dolarów na dieslu to są poziomy, czyli znowu ta łączna cena, tak jak my bardzo często patrzymy, łączna cena, wartość marży rafineryjnej plus ropy naftowej w przypadku diesla to jest 160 dolarów za baryłkę, więc to jest...
1: Naprawdę robi wrażenie. Czego pan się spodziewa? No, powiedzieliśmy o tym, do końca sierpnia ma działać ten program CPN. Zostanie wydłużony?
0: Nie wiem, czy rząd zdecyduje się na niewydłużanie tego programu, biorąc pod uwagę, że zobaczylibyśmy naprawdę bardzo wysokie ceny. Natomiast z drugiej strony znowu wracamy, ta cała gospodarka gdzieś tam się zamyka, znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Ten program jest kosztowny.
1: Tak.
0: Oczywiście mówimy o kosztach utraconych przychodów, żeby...

0: nie było tutaj wątpliwości, czyli utracone przychody do budżetu. Sytuacja budżetu jest trudna. Znowu, podobnie jak w przypadku obniżenia PIT-u, program miał być finansowany przez podatek od nadmiarowych zysków przedsiębiorstw. Wiemy, że ten podatek został odesłany, czy ustawa o tym podatku została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego, więc
1: czyli nie ma
0: de facto,
1: raczej nie będzie tego wsparcia na razie, ale jakimś, to przecież ogromne byłoby wsparcie też, tak, prawda, dla budżetu.
0: Tak, tak. No, te $80 oznacza, że jeżeli ta sytuacja się utrzyma, nawet jak będzie trochę niższa, to wyniki Orlenu, które zobaczymy w trzecim kwartale, to będą, nie chcę używać jakichś słów, ale no delikatnie powiem, kosmiczne, tak? Ale można naprawdę innych słów użyć, bo Orlen dzisiaj zarabia gigantyczne pieniądze i cały pomysł był, polegał na tym, żeby nie tylko Orlen, bo nie tylko Orlen płacił te pieniądze, ale to głównie Orlen też zarabia. Tak. Żeby on w jakimś tam stopniu pokrył
1: te pieniądze. A te pieniądze są tak potrzebne teraz przecież.
0: No absolutnie są potrzebne, no bo koszt tego programu przekroczy 5 miliardów złotych. Tak. 4700 to był ten program wiosenny, co najmniej 500, moim zdaniem może być nawet trochę więcej przez te 2 tygodnie w sierpniu, więc to jest powyżej 5 miliardów złotych, więc to są duże pieniądze z punktu widzenia budżetu, a sytuacja budżetu jest trudna i to nawet rząd tego jakoś specjalnie nie ukrywa. Także te pieniądze, to nie są pieniądze, które minister może sobie podarować.
1: A kierowcy chcieliby mieć tą ulgę jednak wydłużoną, bo to jest pewne. Z tego, co pan mówi, jak to może wyglądać od 1 września, to ta jesień nie zapowiada się tutaj najlepiej, jeśli nie zostanie wydłużona.
0: Na razie wygląda to źle.
1: Trzymamy kciuki, żeby się poprawiło, no bo cóż możemy więcej powiedzieć? Dawid Czopek, analityk giełdowy zarządzający Polaris Fizz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za te prognozy.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: Naszym gościem jest Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam panią bardzo serdecznie. Wbrew powszechnej cały czas jeszcze opinii, jakoby nauczyciele mogli cieszyć się wyjątkowo długimi wakacjami, sierpień, czy druga połowa sierpnia w szczególności, to jest ten moment, kiedy praca wre w szkołach. Czy w tym roku w związku z planowanymi zmianami, a trochę ich będzie, jest wyjątkowo intensywnie?
4: Och, jak najbardziej. Mnie się udało 2 tygodnie wyrwać w te wakacje, a pozostały czas spędzam w szkole, remonty, przygotowanie do kompasu jutra, przygotowanie do tych wszystkich zmian, które towarzyszą kompasowi jutra, bo tych zmian jest jeszcze więcej. Jesteśmy już w blokach startowych, od poniedziałku spotkania z nauczycielami, elementy szkolenia, elementy pracy zespołowej, elementy ustalania dalszych działań. Więc praca wre.
3: Kompas jutra to są zmiany wprowadzane w szkołach, one dotyczą przede wszystkim programu, czy również kwestii organizacyjnych?
4: Program nie jest tu rzeczą tą najważniejszą. Najważniejszą rzeczą jest zmiana podejścia do sposobu nauczania. To jest klucz całej reformy. Przede wszystkim ma być to reforma krocząca, czyli nie wrzesień i zmieniamy wszystko, ale przez lata ma ona wkraczać do polskiej edukacji. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zacząć uczyć dla efektów, a nie dla przekazywania wiedzy. Chodzi o to, żeby uczeń poczuł sprawczość, żeby był aktywnym uczestnikiem procesu nauczania. Chodzi o to, żeby oprzeć się na doświadczaniu edukacyjnym, na aktywizacji uczniów. Chodzi o to, żeby zmienić sposób nauczania. A żeby było to możliwe, również nastąpiła zmiana podstawy programowej i od 1 września wchodzą te nowe podstawy programowe do klas pierwszych i czwartych. I tu ta reforma startuje.
3: Może pani się ze mną nie zgodzi, ale mogłoby się wydawać, mnie się w każdym razie wydaje oczywiste, że aktywny uczeń, taki, który ma przekonanie, że rozmawia niejako z nauczycielem o rzeczach, które go dotyczą i które mają dla niego znaczenie i które go ciekawią, to jest najbardziej oczywista droga. Dlaczego my zatem odkrywamy Amerykę?
4: Nie odkrywamy Ameryki. Bardzo dużo szkół już weszło w tego typu działania, już prowadzi taki sposób nauczania, już zaakceptowało chociażby ocenianie kształtujące oparte na informacji zwrotnej dla ucznia. Pracują te szkoły metodami projektu, metodami aktywizującymi, ale chodzi nam o to, żeby nie było tutaj słowa

0: niektóre szkoły, żeby było słowo wszystkie szkoły. Chodzi o to, żeby stało się to normą w polskich szkołach i żeby to podejście naprawdę było wprowadzone w życie. W tej chwili wielu nauczycieli czuje, że reforma jest tylko kontynuacją i uporządkowaniem dotychczasowych działań. Mamy jednak pewną grupę nauczycieli, którzy muszą troszeczkę popracować.
1: Wspomniała pani, że te zmiany będą wprowadzane stopniowo, a nie na komendę od września wszystkie naraz. Co się w pierwszym rzędzie zmieni dla uczniów klas najmłodszych i tych nieco starszych?
0: Zmieniają się podstawy programowe, zmienia się również ramowy plan nauczania, czyli chociażby w klasach młodszych wydłużenie czasu na edukację wczesnoszkolną z 20 do 21 godzin, chociażby wprowadzenie większej liczby, bo aż 6 godzin do dyspozycji dyrektora. W klasach starszych 3 godziny przyrody, 2 godziny, mówię o klasie czwartej, 2 godziny zajęć praktyczno-technicznych. Nastawienie właśnie na doświadczanie, na jak największą liczbę wycieczek, działań tego typu. Również fakultatywnie można rozpocząć już prowadzenie tygodnia projektowego. Obowiązkowo będzie trzeba to robić od przyszłego roku, ale warto już teraz wypróbować i sprawdzić, jak nam to wychodzi. Również ocenianie ma być nieco inne. Nadal będą te cyferki, ale za cyferką musi być informacja zwrotna. Uczeń musi wiedzieć, jakie są efekty nauczania. Podstawa programowa opiera się właśnie na efektach, nie na próbach takiego ewidentnego przekazywania wiedzy i tylko encyklopedycznego później sprawdzania, czy się nauczyłeś, ale chodzi tu o efekty. Uczeń musi czuć sprawczość. Myśmy już zapomnieli trochę o tak zwanym profilu absolwenta. A on nadal istnieje w tej reformie. Jest to zebranie danych, czego oczekujemy od nauczania w stosunku do ucznia, czyli właśnie poczucia sprawczości, współudziału w procesie edukacyjnym, umiejętności prac grupowych, funkcjonowania wspólnego we wspólnocie, elementy poczucia bycia obywatelem. Tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo i to brzmi bardzo szumnie, a ma być to po prostu codzienne życie szkoły.
1: Wspomniała pani o przyrodzie, za chwilę powiemy o szczegółach, ale proszę wcześniej wyjaśnić, czym jest tydzień projektowy, czyli to, co od przyszłego roku ma być obowiązkowe, a teraz będzie testowane.
0: Tydzień projektowy jest to działanie całej szkoły przez właśnie tydzień w celu uzmysłowienia dzieciom ich możliwości rozwiązywania różnego rodzaju problemów i zadań. Poszukujemy tematyki, którą zajmie się szkoła. Mogą być to bardzo różne tematy i w ramach różnych przedmiotów, różnych aktywności, różne grupy współpracując tworzą całkowity obraz danego problemu, analizują ten problem. Weźmy na przykład problem, no moja szkoła jest na Sadybie. Po prostu sadyba. Na przyrodzie będziemy sobie omawiać, jakie mamy warunki przyrodnicze na Sadybie, jeziorko Czerniakowskie, jakie zwierzęta, rośliny tutaj się znajdują. Na historii będziemy omawiać całą historię Sadyby, która jest bardzo bogata. Język polski, wielkie osoby mieszkające na Sadybie i ich twórczość. I tak dalej, i tak dalej. Czyli każdy przedmiot odnosi się do danego zagadnienia. A dzieci robią to same, stawiają sobie problem, pracują nad jego rozwiązaniem wspólnie. Nauczyciel tylko kieruje, nauczyciel tylko jest takim mentorem, a potem następuje moment pokazania, co uzyskaliśmy, co przygotowaliśmy i podsumowania i wniosków. Czyli wspólna praca, wspólne działanie, rozwiązywanie wspólnych zagadnień i ma być to i wiedza, i integracja, i poczucie sprawczości.
1: To brzmi trochę jak założenia projektu Marii Montessori. Nauczyciel jako obserwator, doradca, który interweniuje wtedy, kiedy dziecko ewidentnie sobie nie radzi i przede wszystkim stawia na sprawczość małych ludzi. Wspomniała pani o przyrodzie.

0: To nie jest nowość, bo przecież przyroda wraca do szkół. Jak będzie wyglądała w nowej odsłonie?
1: W czwartej klasie mieliśmy przyrodę, były to 2 godziny. Jest to przedmiot, który łączy treści z różnych dziedzin. Tam znajdują się zarówno treści związane z geografią, z biologią, elementy chemii, elementy fizyki, czyli takie spojrzenie holistyczne na świat, właśnie na przyrodę, na to, jak nasz świat funkcjonuje. Nasz świat nie funkcjonuje od 8 do 9 według fizyki, od 9 do 10 według chemii, tylko to wszystko się przeplata. I tak ma być w tym przedmiocie. Będziemy więc teraz pracować do klasy 6 w ramach przyrody, 3 godziny w każdej klasie. Będzie to przedmiot oparty przede wszystkim o doświadczenia. Szkoły mają mieć dobrze przygotowane pracownie do prowadzenia tych zajęć. No, w tej chwili te nasze pracownie są takie sobie, ale będziemy je uzupełniać. No, mamy czas na to, żeby uzupełnić je i doprowadzić do bardzo dobrego stanu. Niestety tutaj mój apel olbrzymi i do samorządu, i do pani ministry. Nie da się tego zrobić bez pieniędzy. Szkoły potrzebują jednak na tą reformę, która ma być bezkosztowa, ale tak się nie da. My potrzebujemy, jeżeli mam sadzić roślinki, ja muszę kupić szpadle i sadzonki. Więc tych pieniędzy będzie potrzeba trochę więcej.
0: Chyba, że sceduje się to na rodziców. Od tego roku obowiązkowa będzie też edukacja zdrowotna, tyle że treści dotyczące zdrowia seksualnego zostaną wydzielone do osobnych, nieobowiązkowych zajęć. Łatwo jest w siatce godzin znaleźć wolne miejsce na nieobowiązkowe zajęcia?
1: To będzie tylko 1 godzina rocznie, więc na takie zajęcia, mówię o tej nieobowiązkowej, czyli zdrowie seksualne człowieka, tą 1 godzinę da się umieścić. Edukacja zdrowotna, która staje się obowiązkowa, będzie oznaczała, że wszystkie dzieci będą uczęszczały. Będą takie szkoły, gdzie dotychczas uczęszczała bardzo mała liczba uczniów i tam będzie troszeczkę trudniej teraz i znaleźć nauczycieli, i umieścić to w siatce godzin. Są również takie szkoły jak moja, gdzie w każdej klasie była grupa uczniów, więc tej różnicy ja aż tak mocno nie odczuję. W tym momencie będzie to przedmiot obowiązkowy i to nam troszeczkę ułatwia sytuację, bo nie musimy umieszczać tego przedmiotu na pierwszych i ostatnich godzinach, tylko może on się znajdować gdzieś tam w środku planu zajęć. Edukacja związana z życiem seksualnym człowieka będzie tym elementem najbardziej kontrowersyjnym dla naszego społeczeństwa, więc pochylamy się nad tym wyjątkowo, z wyjątkową delikatnością i z wyjątkową empatią. Staramy się znaleźć takie rozwiązania, które będą akceptowalne przez jak największą grupę rodziców. Ja będę sięgała do pomocy specjalistów. Mamy prawo zapraszania do szkoły. Oczywiście wtedy obecny jest również na lekcji nauczyciel, ale osobą zaproszoną może być lekarz, może być pani pielęgniarka, może być seksuolog. I wtedy ta rozmowa będzie znacznie łatwiejsza. Oczywiście wszystkie treści są dostosowane do wieku dziecka i chodzi tu o zdrowie seksualne, czyli pojęcie dosyć szerokie.
0: Delikatność i empatia to są słowa, których bardzo potrzebujemy. Ale skoro rozmawiamy o zdrowiu, nowe zasady obejmują też korzystanie z telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Zostaje wprowadzony zakaz, czy zaczyna obowiązywać zakaz. Jak sobie państwo technicznie z tym zakazem radzą, czy poradzą?
1: To jest zagadnienie, które w różnych szkołach ma różne znaczenie. Myśmy prosili jako dyrektorzy o takie wsparcie, bo to rozporządzenie jest dla nas pewnego rodzaju wsparciem. W wielu szkołach zostało to załatwione bez rozporządzenia i jeżeli rodzice zaakceptowali i uczniowie zaakceptowali rozwiązania, to wszystko było w porządku. U mnie opracowaliśmy sobie regulamin wspólnie, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i ja. Regulamin, który rozesłaliśmy do wszystkich, wszyscy mogli się wypowiedzieć. Następnie zaczął on obowiązywać. Mamy poczucie współuczestnictwa w tworzeniu tego dokumentu i to działa. Były jednak szkoły, gdzie takie próby uregulowania budziły sprzeciw. A to rodzica, który chciał, no, w cudzysłowie,

0: inwigilować swoje dziecko 24 godziny na dobę, a do starszej młodzieży, która poruszała tu kwestie wolności i posiadania sprzętu. Wtedy takie uregulowanie zewnętrzne może nam pomóc. W tej chwili mamy czas na dogadanie się, wspólne dogadanie się co do szczegółów, ponieważ rozporządzenie nie reguluje szczegółów, czyli nie mówi, gdzie ma być pozostawiony telefon, jak zabezpieczony, absolutnie nie. To szkoła ma sobie sama wypracować i najlepiej, moja rekomendacja, zrobić to razem. Wtedy jest poczucie odpowiedzialności za wspólną decyzję i łatwiej zaakceptować rozwiązanie.
1: A pani zdaniem ten zakaz ma sens?
0: Moim zdaniem ma sens każde działanie, które po pierwsze nagłośni problem nadużywania smartfonów przez społeczeństwo. Ja tu nie ograniczam tego do dzieci, bo to samo robią rodzice.
1: I słusznie, tak.
0: Dokładnie. Rodzice robią to samo i dziecko, patrząc na mamę, tatę z nosem w smartfonie, po prostu naśladuje, a potem mamy uzależnienie. Wolność od smartfonu już przez te kilka, sześć, siedem godzin pobytu w szkole, to już jest dla zdrowia rzecz znacząca. Natomiast najważniejsze jest to, że temu zakazowi powinna towarzyszyć cała działalność wychowawcza, czyli omawianie, tłumaczenie, mówienie starszym dzieciom szczególnie o tym, co dzieje się z mózgiem młodego człowieka, jak niszczymy koncentrację, jak źle wpływamy na relacje, co z tym się dzieje. Dziecko nie tylko musi usłyszeć zakaz, ale musi również powoli rozumieć. I tu się to łączy z kompasem jutra. Tu dziecko ma być współuczestnikiem i ma przede wszystkim rozumieć. A naszym działaniem jest pomóc mu zrozumieć to zagadnienie. Olbrzymie wyzwanie, ale gdzieś trzeba zacząć. Zakaz to jest ten punkcik.
1: Jeśli chodzi o zdrowie, jeszcze jedna zmiana jest istotna, mianowicie co najmniej jeden w pełni roślinny posiłek na bazie strączków tygodniowo, częstsze zupy na wywarze warzywnym i ograniczenie cukru dodawanego do napojów. Te regulacje dotyczą zarówno stołówek, jak i oferty szkolnych sklepików i automatów. Chciałbym zapytać, czy dzieci cieszą się na taką zmianę, ale jedna rzecz jeszcze mnie nurtuje i to jest, myślę, kluczowe, bo w ustawie można zapisać absolutnie wszystko. Tylko że nawet najpiękniejszy, najszczytniejszy pomysł potem ludzie wprowadzają w życie. Ludzie, którzy mają często swoje doświadczenia, swoje przyzwyczajenia zebrane w ciągu wielu lat, czasem to i dekady. Jak nauczyciele odnajdują się w nowej rzeczywistości? Jak są do niej przygotowani?
0: My jesteśmy szkołą promującą zdrowie, więc u nas ta tematyka od 20 kilku lat jest bardzo żywą tematyką i nam będzie łatwiej. W dodatku w tej chwili wyłoniłam nowego, w ramach przetargu, nowego ajenta stołówki. W wymaganiach przetargowych były zapisane wymogi płynące z nowego rozporządzenia. Intendent ma podzielony etat, czyli pani, która będzie robiła zakupy, przygotowywała wszystko, i dwie godziny pani dietetyk, która będzie mi sprawdzała zestawienia i sprawdzała, czy zgadza się ilość, nie wiem, węglowodanów w stosunku do białka. Te wszystkie działania są do wprowadzenia. Każda szkoła jest w innym miejscu. Zacząć trzeba od diagnozy, od tego, w jakim miejscu my się znajdujemy. Jeżeli dotychczas w ogóle nie zajmowaliśmy się tematyką zdrowego żywienia, to byłoby dziwne, bo różne uregulowania już długo funkcjonują. Jeżeli tak, to będzie nam trudno to wprowadzać. Jeżeli natomiast już byliśmy zaangażowani, będzie nieco łatwiej. Ale wie pan, fakt, że coś jest wyzwaniem i jest trudne, nie znaczy, że nie należy próbować. My dostajemy dzieci na początku, które są przyzwyczajone jeść słodko, słono i bardzo wybiórczo. I powoli, stopniowo wprowadzamy zdrowe nawyki nauczania. Przez szkołę najłatwiej dotrzeć do rodziny.
1: Tak jest. A przez żołądek do serca podobno, ale to jest zupełnie inny temat. Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
2: Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Naszym gościem jest pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry państwu.

0: Dobry pani redaktor.
1: Dzisiaj posiedzenie rządu, takie robocze poświęcone planom budżetowym na przyszły rok, ten rok wyborczy już. Okazuje się, że ten budżet roku wyborczego może stać się jednym z głównych tematów kampanii wyborczej, w którą włącza się również prezydent. Słyszymy od ludzi z jego otoczenia bardzo krytyczne opinie dotyczące tych propozycji, które poznaliśmy, propozycji podatkowych rządowych. Zazwyczaj otoczenie prezydenta wstrzymuje się z ogłaszaniem tego rodzaju ocen. Słyszymy od ministrów prezydenckich, że co do decyzji prezydenta o ewentualnym wecie, to przekonamy się wtedy, kiedy już gotowy projekt trafi na jego biurko. Tym razem już bardzo szybko słyszymy tę krytykę. To będzie rzeczywiście charakterystyka tego, co będzie działo się w najbliższych tygodniach i miesiącach?
0: Tak, tak. Jesteśmy na etapie kolejnym etapie wojny polsko-polskiej i przecież prezydent i jego urzędnicy nie ukrywają, że ich głównym celem jest obalenie tego rządu. Oni mówią to oficjalnie w wywiadach, więc tutaj nic nie wymyślam, tylko powtarzam to, co mówią oni. No więc w związku z tym robią wszystko, żeby temu rządowi zaszkodzić. Im gorzej, tym dla nich lepiej. Taka jest zasada. No i tutaj rząd się broni, więc będziemy mieli przez najbliższe miesiące, przynajmniej do wyborów, które będą za ile? Za 14 miesięcy? Za 13, 14 miesięcy?
1: No pewnie po wakacjach zacznie się kampania.
0: Po wakacjach tak jest, więc za chwilę zacznie się kampania. Będziemy mieli ciężki polityczny bój i będziemy mieli pełne ręce roboty.
1: Kto kogo może tutaj ograć, zaszachować? Bo słyszymy już również ze strony rządowej takie informacje, takie sygnały płynące, że te propozycje podatkowe, o których już wiemy, które w tym tygodniu zostały zaprezentowane, to nie koniec. I być może rząd planuje jeszcze zaszyć w nie takie dotyczące na przykład kwestii prorodzinnych i wtedy prezydentowi będzie bardzo trudno już krytykować i wetować te propozycje, które pewnie przez parlament przejdą.
0: Budżetu prezydent nie może zawetować, więc może te ustawy okołobudżetowe ewentualnie, ale budżet jest tutaj nie do ruszenia. No ale on może oczywiście budować atmosferę, może atakować, może wypominać, proszę bardzo, to jest źle wydane, to są złe pieniądze, to za dużo, to za mało, to jest oczywiste. Jaki efekt będzie tej awantury? Efekt będzie taki, że będziemy mieli budżet hojny. Zawsze jest to budżet przedwyborczy, zawsze jest budżetem hojnym. Ja mam nadzieję przy okazji tej hojności jednocześnie rząd może być złośliwy i może ograniczyć wydatki Kancelarii Prezydenta, które są gigantyczne i największe w historii Kancelarii Prezydenta od roku 1989. Może ograniczyć wydatki IPN, które instytucja ta oczywiście ma swoje wydatki, bo na Ukrainie trwają prace ekshumacyjne, ale jednocześnie wydaje na takie quasi propagandowe rzeczy też grube miliony. Czyli rząd ma możliwości grania tym budżetem. Pokazywania, że dajemy pieniądze na rzeczy istotne i chcemy, by Polakom w tych sprawach się poprawiło, a jednocześnie mówi, tam gdzie jest, te pieniądze są wyrzucane w błoto, tam będziemy oszczędzać. No a opozycja będzie oczywiście to krytykowała, bo musi krytykować, bo jak już mówiłem na początku, atmosfera będzie nam gęstniała, a nie uspokajała się.
1: Mówi pan, panie redaktorze, że ten budżet roku wyborczego jest zawsze budżetem hojnym. No i jakby na potwierdzenie tych słów dzisiejsza wypowiedź premiera Donalda Tuska, który zapowiada, że w przyszłorocznym budżecie rząd przeznaczy o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, czyli ten bardzo taki wrażliwy obszar. Donald Tusk podkreślił, że konieczne jest uchwalenie nowej ustawy dotyczącej służby zdrowia, ochrony zdrowia, aby dodatkowe pieniądze były wykorzystane efektywnie. Tak mówił dzisiaj premier.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty bo na to

0: zgodzić się nie możemy.
1: No i znowu ten mechanizm. Będą pieniądze pod warunkiem, że będzie nowa ustawa, a ustawa będzie pod warunkiem, że podpisze ją prezydent. Prezydent pewnie będzie bardzo krytyczny, no bo wiemy to już z doświadczenia. No a co na to wszystko mają powiedzieć pacjenci, którzy myślą sobie, no dobrze, skoro w systemie jest te 17 miliardów dodatkowych, które można wydać na ochronę zdrowia, 14 miliardów w tym roku wynosi dziura w budżecie NFZ-u, to dlaczego w ogóle stawiać jakieś dodatkowe warunki i w ten sposób igrać losem pacjentów w tych realiach twardej kampanii wyborczej?
2: Nie, nie. Ja akurat w tym przypadku uważam, że premier ma rację, bo te pieniądze dodatkowe nie mogą iść na kolejnych lekarzy typu tych ze Szpitala Południowego. Liczba, wie pani, no, prosta sprawa. W Polsce jest około ponad 140 tysięcy lekarzy i jest ich tyle, ilu ich jest. Jeżeli rzucimy te pieniądze dodatkowe na służbę zdrowia, ich liczba się nie zwiększy. Dyrektorzy szpitali będą mieli więcej pieniędzy i oczywiście będą rywalizowali o lekarzy, bo będą chcieli zapewnić w swoim ośrodku lepszą opiekę i zaczną znowu się takie licytacje, kto da więcej, prawda? Kto zaoferuje większe pieniądze, lepsze. Więc tu jest rzeczywiście bardzo poważny problem, jak tą większą pulą pieniędzy uczciwie, w sposób tak gospodarski działać, jak nimi, tymi pieniędzmi gospodarować. To nie jest prosta sztuka i wiemy już, że ten system opieki zdrowotnej, który w Polsce mamy, jest po pierwsze niewydolny, bo czekamy czasami wiele, wiele miesięcy na wizytę u specjalisty, a jednocześnie jest szalenie marnotrawny, co w sposób taki wręcz patologiczny, nie wręcz, na pewno patologiczny, jest marnotrawny i patologicznie marnotrawny, co wiemy, zważywszy tę aferę w Szpitalu Południowym, ale nie tylko w tym szpitalu, bo kolejne kontrole wykazały, że szpital bankrutuje, a pensje są dla niektórych to jest istotne, lekarzy po prostu milionowe. Więc to trzeba zbudować, może nie od nowa, ale naprawdę trzeba nad tym bardzo rozsądnie popracować.
1: Ale warunkiem przekazania tych dodatkowych pieniędzy do systemu, pana zdaniem, powinno być właśnie to uszczelnienie tego, w jaki sposób te pieniądze są wydatkowane?
2: Ja myślę, że nie trzeba uszczelniać, nie trzeba kolejnej ustawy. No znaczy na pewno byłoby lepiej, gdyby była jakaś dobra ustawa, nowy system ochrony zdrowia, pilnujący to wszystko. Tylko ja obawiam się, że w polskich warunkach, a zwłaszcza w roku, który nadchodzi, czyli roku wyborczym, takie rzeczy są po prostu mało realne. No, ale jednocześnie rząd ma instrumenty, które pozwoliłyby mu funkcjonować bardziej efektywnie, oszczędzać te pieniądze. I cały czas powtarzam, chodzi po prostu o to, by wyeliminować patologię. Te pieniądze rzeczywiście pomagały pacjentom, pomagały szpitalom, miały lepszy sprzęt, lepiej to funkcjonowało. No, a jednocześnie, żeby nie było tych szaleństw, które przecież obserwujemy i oczywiście co po niektórym się podnosi ciśnienie niepotrzebnie i stają się kolejnymi pacjentami.
1: Kolejni przedstawiciele większości rządzącej koalicji 15 października zapewniają w swoich wypowiedziach medialnych, że kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego najprawdopodobniej wycofana nie będzie. Nie będzie wycofana mimo apeli różnych również organizacji społecznych, które twierdzą, że ta kandydatura może okazać się szkodliwa dla budowania zaufania, wizerunku i powagi Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego premier Donald Tusk z taką determinacją forsuje tę kandydaturę?
2: Po pierwsze dlatego, że Trybunał Konstytucyjny nie ma dzisiaj żadnego zaufania i żadnej wartości dodanej. Tam są funkcjonariusze PiS-u, którzy nim rządzą. Szefem jest Bogdan Święczkowski, były prokurator generalny, prawa ręka Zbigniewa Ziobro. Osoba umoczona w masę spraw, między innymi w sprawę śmierci Barbary Blidy. Tam jest Stanisław Piotrowicz, były poseł PiS-u i też były prokurator. I teraz pytanie, znaczy stał się Trybunał Konstytucyjny takim bojowym skrzydłem PiS-u i przecież my wszyscy wiemy,

0: jaką ono głosi, jaki ono głosi wyrok. Będzie to wyrok taki, żeby było korzystnie dla PiS-u, a dla Donalda Tuska jak najbardziej niekorzystnie. No to jest oczywiste. Więc ja oczywiście marzy mi się ten ideał, który był na samym początku powstawania Trybunału Konstytucyjnego, że jest to miejsce, gdzie są wybitni profesorowie, którzy oddzieleni są od polityki, które nie interesują ich sprawy partyjne i oni patrzą, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, i uczciwie debatują. Tylko że to jest marzenie. To nie ma nic wspólnego z realem, z tym, co jest. Ten Trybunał albo trzeba rozwiązać, albo trzeba zbudować go od nowa, albo trzeba próbować go w jakiś tam sposób opanować. No, dodajmy jeszcze, żeby było śmieszniej w tym całym bałaganie, że orzeczenia Trybunału, one nie funkcjonują, bo są niedrukowane. No, rząd przyjął taktykę, którą kiedyś przyjęła Beata Szydło, jak była premierem. Nie drukujemy orzeczeń Trybunału, które nam nie pasują. No i nie ma. Więc mamy instytucję, która nie dość, że jest jeszcze bez jakiegokolwiek autorytetu, nieszanowana, to jeszcze nikt jej wyroków nie drukuje.
1: Maciej Berek w roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego może to zmienić, pana zdaniem?
0: Pani, no, poszło do Trybunału Konstytucyjnego 6 sędziów. 2 z nich prezydent zaprzysiągł, 4 nie. No i oni zgodnie z konstytucją złożyli rotę ślubowania w Sejmie. No więc cóż mamy dalej? Prokurator Święczkowski, dzisiaj prezes Trybunału Konstytucyjnego, chociaż też jego jest kwestionowany, czy jest legalnym prezesem, Marek Safian między innymi to kwestionuje, i po prostu ich nie wpuści. Oni mogą posiedzieć na korytarzu i nic więcej. Czyli mamy z jednej strony ludzi, profesorów prawa, którzy chcieliby, sędziów, którzy chcieliby pracować, a z drugiej strony brutalną siłę takiego prokuratora, który mówi: nie otworzę wam drzwi i co mi zrobicie? Prawda? Więc no, coś rzeczywiście trzeba z tym zrobić, bo po prostu to przechodzi w tej chwili już wszelkie granice śmieszności, wszelkie granice patologii. To ośmiesza wszystkich tak naprawdę, ośmiesza i opozycję, która rządzi w Trybunale, bo no, pokazuje, jak ona traktuje państwo. No i ośmiesza rząd, bo po prostu też pokazuje, że jest ten rząd, no, nie ma siły, jest bezradny. Nie ma sprawczości, więc no, ten Maciej Berek, no zobaczymy, czym się wykaże. Na razie minister Waldemar Żurek i na razie premier powiedzieli, że czas skończyć z tą patologią, że podejmą zdecydowane działania. No i zobaczymy, we wrześniu będzie pan Berek wybierany, minie wrzesień i na przełomie września i października pewnie będziemy widzieli, jaka jest sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz. Pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd, był z nami. Dobrego popołudnia życzę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Już dziś po 12 w TDI. Cały świat dowie się o Polsce. Lewandowski i Kopernik promują nasz kraj. Przeżył 15 dni w zalanej jaskini. Ratownicy mówią o cudzie. Łódź przywraca podziemną rzekę. To coś więcej niż walka z betonozą. W programie też rodzice, którzy chcą mieć więcej czasu dla dzieci i być obecnym w ich życiu. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.

Jest trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Inwestycje, ochrona zdrowia i obronność NATO przede wszystkim.

0: Przeznaczone zostać mają środki z przyszłorocznego budżetu. Premier Donald Tusk poinformował o priorytetach dla Rady Ministrów w planowanym wydatkowaniu środków publicznych. Wczoraj odbyło się robocze posiedzenie Rady Ministrów w tej sprawie. Dagmara Kędzior.
1: Na obronność rząd chce przeznaczyć w przyszłym roku 5% PKB. Z kolei na ochronę zdrowia przekazanych zostanie dodatkowych 17 miliardów złotych. W tym przypadku szef rządu Donald Tusk postawił jeden warunek.
2: Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
1: W projekcie budżetu będą też zawarte planowane zmiany progów podatkowych i inwestycje drogowe czy kolejowe. Premier zaznaczył jednak, że to, czy faktycznie będą one zrealizowane, zależy od decyzji prezydenta.
2: Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane.
1: Projekt budżetu ma zostać przyjęty w przyszłym tygodniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Drugi stopień zagrożeń meteorologicznych dotyczących intensywnych opadów deszczu i burz obowiązują do rana dla południowo-zachodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii, ostrzegając jednocześnie przed gwałtownymi wzrostami stanów wód, zwłaszcza w miejscach dotkniętych powodzią sprzed 2 lat. Burmistrz gminy Leśna powołał sztab kryzysowy i ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Służby gotowe są na skutki ulew, w tym na powódź błyskawiczną, zapewnia Sylwia Mowczko, inspektorka do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w gminie Leśna na Dolnym Śląsku.
3: Największym zagrożeniem są te małe potoki, Miłoszówka i Bruśnik. Boimy się po prostu, żeby nie było powtórki sytuacji z 2024 roku, gdzie no właśnie najbardziej ucierpieli mieszkańcy, którzy znajdują się właśnie w pobliżu tych potoków. A że obserwujemy i mapy tutaj z panem burmistrzem, więc najbardziej zagrożonym rejonem są Sudety i Karpaty.
0: W związku z zagrożeniem podobne alarmy przeciwpowodziowe ogłosiły też inne gminy na Dolnym Śląsku. Jest akt oskarżenia dla matki i jej partnera po śmierci 6-letniego Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Prokuratura oskarżyła Daniela S. o zabójstwo. Według śledczych 29-latek miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad dzieckiem, brutalnie je pobić, co doprowadziło do śmierci 6-latka, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Sieradzu Jolanta Szklinik.
4: Stosował bez powodu drastyczną przemoc fizyczną, co spowodowało ostatecznie zgon Maksymiliana. Oskarżony pozostawił ciężko pobite dziecko samo, bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy, podczas gdy sam z matką dziecka pojechał do innego miasta kupić narkotyki.
0: Matka chłopca jest oskarżona m.in. o znęcanie się nad synem, nieudzielenie mu pomocy i narażenie go na niebezpieczeństwo. Oboje przebywają w areszcie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie.
5: To są aktualności jedynki.
0: Portret wykonany przez Wojciecha Grzędzińskiego, jednego z najbardziej znanych polskich fotoreporterów, może być cenną pamiątką z wakacji dla naszych słuchaczy. To jedna z atrakcji, która czeka dziś na gości Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. W naszym mobilnym studiu fotograficznym każdy będzie miał możliwość zapozowania w profesjonalnej sesji, mówi Agnieszka Ciecierska z Radiowej Jedynki.
6: Zapraszamy wszystkich, małych, dużych, tych, którzy chcą sobie zrobić zdjęcie rodzinne albo indywidualne. No i w tym roku zapraszamy z psami. I Wojtek Grzędziński ma na to sposób, żeby psy patrzyły w obiektyw.
0: To wszystko w ramach pikniku Lata z Radiem. Ten rusza o 12 w Tarnowie w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria. Wcześniej o 9 audycja, a wieczorem koncert. Naukowcy za Odrą mają do dyspozycji Centrum Technologii Bezpieczeństwa Dronowego. W centralnych Niemczech przygotują odpowiedź na zagrożenie ze strony bezzałogowców, coraz częściej pojawiających się nad obiektami niemieckiej infrastruktury.
7: Nowa placówka badawcza to kilkadziesiąt etatów obok już istniejących w Kochstedt w ramach niemieckiej agencji kosmicznej, skupionej dotąd na cywilnym wykorzystaniu badań. To, czego potrzebujemy w przyszłości, to umiejętność rozpoznawania nowych technologii dronowych, by móc szybko przeciw nim reagować, podkreśliła ministra nauki i kosmosu Dorothee Bär. Szef niemieckiego MSW podkreślił konieczność intensywnych badań. Nasi partnerzy, którzy mierzą się z obroną przed dronami i sami też je wykorzystują, czyli Izrael i Ukraina, Ukraina wskazują, że tylko 8 do 12 tygodni zajmuje obecnie dopasowanie systemów obronnych do nowo wprowadzanych technologii. Przekazał minister Aleksander Dobrindt. Centrum Technologii Bezpieczeństwa Dronowego otwarto 10 dni po pierwszym w Niemczech przypadku

0: sabotażu z użyciem uzbrojonego drona. Nieskuteczny ostatecznie atak został przeprowadzony na lotnisku w Lipsku w pobliżu wypełnionego amunicją ukraińskiego samolotu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu pierwszego.

0: A naszym gościem teraz Leszek Jarzewski, publicysta Liberté. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy sobie o Lex Szarlatanie. Ta ustawa, no właściwie można powiedzieć, że w jakiś sposób zawetowana, zablokowana, może tak będzie bardziej dokładnie, zablokowana, bo prezydent weta nie ogłosił, ale odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, więc do takiej wielkiej zamrażarki, bo Trybunał Konstytucyjny ostatnio pracuje raczej tak z doskoku tylko w kwestiach politycznych, a ta ustawa chyba polityczna nie jest. Czy ta ustawa trafiła tam dlatego, że mogła być, podkreślam, mogła być sukcesem rządu?
1: Myślę, że cóż, prezydent generalnie stara się szkodzić temu rządowi i nie ukrywa tego, że jego głównym celem jest no, blokowanie jakichś możliwości utrzymania władzy przez Donalda Tuska, to nie jest tajemnicą. Wetował ustawy, które nie wydawały się kontrowersyjne, ale potencjalnie mogły być rozpatrywane jako pokazanie, że ten rząd coś robi, osiąga sukcesy. W przypadku Lex Szarlatan ja myślę, że sprawa jest bardziej skomplikowana, to znaczy nie chodzi wyłącznie o to, żeby szkodzić rządowi, ale też jest pewnie jakaś grupa Polaków, która korzysta z wszelkiego rodzaju porad dla chorów czy osób, które stosują niestandardowe metody i prezydent się przecież spotykał z reprezentantem takiego nurtu medycyny alternatywnej, no, która jest po prostu nie żadną medycyną, tylko właśnie szarlatanerią. I moim zdaniem on chciał w tym środowisku nie stracić przynajmniej jakichś punktów, bo duża część wyborców, na przykład Grzegorza Brauna, no to są ludzie, których taką chyba główną motywacją do działalności i angażowania się było na przykład to, że byli zdenerwowani na wszelkiego rodzaju covidowe restrykcje. Część z nich w ogóle odrzuca to, że istniała. Uważa, że był jakiś spisek. Odrzucali jakby pandemię jako zjawisko realne. Więc myślę, że tutaj chodziło o to, że jakby w tych środowiskach prezydent chciał pokazać, że jest po ich stronie, no, a z drugiej strony było mu trochę głupio chyba wejść jednak na sojusznika takich znachorów, więc wybrał rozwiązanie, które pozwoli mu w jego mniemaniu zachować twarz i jakby i z jednej, i z drugiej strony.
0: Czyli prezydent wszystkich foliarzy tak na pół?
1: No, ja powiem tak, prezydent wysłał tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma prawo to zrobić, ma prawo to zrobić z bardzo różnych przyczyn proceduralnych i innych.
0: Może się nawet nie tłumaczyć.
1: Nie, może się nie tłumaczyć, natomiast chodzi mi o to, że prezydent ma do tego pełne prawo, to nie było weto, to jednak bym rozróżniał, tak, pomiędzy powiedzeniem jasno, ta ustawa nie może wejść w życie, a wysłaniem do Trybunału. Problem, który jest w polskim prawodawstwie taki obecnie, jest, że w zasadzie Trybunał nie funkcjonuje, jego wyroki nie są drukowane, nie funkcjonuje w składzie pełnym, ci, którzy zostali powołani, sędziowie nie są, nie zostało od nich odebrane zaprzysiężenie przez prezydenta. No w zasadzie można powiedzieć, że funkcjonujemy w ustroju, w którym nie ma ciała, które oceniałoby zgodnie z konstytucją prawodawstwa w Polsce. Więc można powiedzieć, że taki odesłanie czegoś do Trybunału jest takim faktycznym odesłaniem w niebyt.
0: Adakta, odsyłanie, tak do archiwum, że tak powiem. Doskonały urzędnik budzi ogromne kontrowersje. Maciej Berek, nazywany prawą ręką Donalda Tuska, ma zostać kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, skoro już o Trybunale słówko wspomnieliśmy. Przeciwko ostro protestuje 9 znanych organizacji pozarządowych, apelują o wycofanie tej kandydatury w imię odpolitycznienia i ratowania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Na to wszystko premier mówi, ja już nie mam czym grać, no musimy coś zrobić z tym Trybunałem. To która strona bliższa panu?
1: No, to nie chodzi o to, która strona jest bliższa, bo tak, ja jakby mówienie o politycznym Trybunału jest w jakimś sensie zabawne, bo no, rządzi nim pan Sienczkowski, tak, czyli prawa ręka Zbigniewa Ziobry. Ten Trybunał został, jak mówiłem w poprzedniej części, w zasadzie zniszczony de facto tymi działaniami PiS-u, a obecna władza nie była w stanie tego Trybunału naprawić.
0: Nie była, bo nie mogła, bo w ostatnią ustawę zawetował z kolei prezydent i no, niewiele można zrobić.
1: To znaczy tak, no, działania jeszcze Adama Bodnara zostały tutaj zablokowane, natomiast ja powiem tak, no, to co premier próbuje zrobić, czyli pójście dokładnie w kroki Prawa i Sprawiedliwości, jest tylko jakby nie ma znaczenia, uważam, z punktu widzenia Trybunału. Ten Trybunał nie zacznie działać, dlatego że Maciej Berek tam się znajdzie. I jakby natomiast jest w innym wymiarze, także jakby wymiarze tego, czy Trybunał będzie działać, czy nie będzie działać, to jest w mojej opinii absolutnie obojętne.

0: moim zdaniem premier się łudzi, że będzie w stanie dzięki Barkowi, który tam będzie podejmować jakieś twarde decyzje, że będzie, no przede wszystkim, no nie będzie prezesem tego Trybunału, więc nie będzie miał tych narzędzi, będzie po prostu jednym z kilku sędziów. Natomiast jest inny problem, to znaczy jest to problem, w którym formacja, która szła pod hasłami naprawy Trybunału, twierdzi, że musi robić dokładnie to samo, co robił PiS. I jakby ocena osoby, że to jest człowiek kompetentny, merytoryczny, nie ma znaczenia, ponieważ jest ministrem rządu, a minister rządu nie powinien zasiadać w Trybunale. No i jeśli premier twierdzi, że skoro oni tak robili, to my też tak będziemy robić, no to w tym momencie jakby dla dużej części elektoratu pokazuje, że w zasadzie w tej sprawie nie różni się od PiSu. No a właśnie chodziło o to, że należało się od PiSu różnić i nie robić dokładnie tego samego, co oni robili. Także moim zdaniem tutaj cnotę stracił, rubla nie zarobił, no ale zobaczymy, bo ciekawe jest dla mnie, czy w ogóle pan minister znajdzie większość w tym Sejmie, bo niektóre formacje, w tym Lewica, odgrażały się, że przynajmniej niektórzy ich członkowie, że nie zagłosują za tą kandydaturą i moim zdaniem zdobędą na tym punkty polityczne w swoim elektoracie. Także moim zdaniem takie zapędzenie się w kozi róg zupełnie niepotrzebne, no bo nikt nie zmuszał premiera, żeby akurat ministra Berka merytorycznego odsyłał z rządu w kierunku ciała, które w zasadzie nie funkcjonuje. Także tutaj także rząd straci na tej decyzji. Ja przyznam, że nie rozumiem, dlaczego w tę stronę premier poszedł, nie mając jeszcze pewności, że ta osoba znajdzie się de facto w Trybunale. Tak.
1: Z insiderskich wiadomości wiemy, że klub Lewicy jest podzielony. Decyzja na dniach ma w tej sprawie być, więc ciekawe, co wybiorą. Czy to tę pryncypialność, którą mieli wcześniej, czy raczej jednak chęć trzymania koalicji razem. Dobrze, obracamy się ciągle wokół weta prezydenta. Dzisiaj Roch Kowalski, tutaj pytany, który rozmawiał z politykami u nas, mówił, że spodziewa się też weta przy reformie podatkowej, która ta reforma podatkowa razem trafić ma za chwil kilka na prezydenckie biurko. A Leszek Jeżdżewski spodziewa się tej reformy, tego weta przy reformie, tych nowych progach podatkowych, czy nie?
0: Pewnie gdybym był doradcą prezydenta, to bym mu radził jednak odesłać to do Trybunału Konstytucyjnego, ale nie jestem. Dlaczego do Trybunału? Dlatego, że już ustaliliśmy, że ten Trybunał de facto i tak nie podejmuje tutaj jakichś szczególnych decyzji. Natomiast no jednak ta zmiana podatkowa jest przez rząd prezentowana jako obniżka podatków i ona faktycznie będzie obniżką podatków dla części osób wpadających w ten najwyższy próg podatkowy pod koniec roku, więc zawetowanie tego no, byłoby wprost narażeniem się i w zasadzie bym powiedział nadaniem nadmiernej wagi tej zmianie, to znaczy ona będzie, nazwijmy to, kosmetyczna w porównaniu z tym, co było zapowiadane, czyli po prostu podniesienie kwoty wolnej od podatku, tak? Teraz to będzie dla jakiejś grupy ludzi
1: 3,5 miliona podatników. Mniej więcej.
0: Tak, która rzeczywiście, no można powiedzieć, momentami traci na podwyżkach, które dostaje, ponieważ pod sam koniec roku płacą podatek 32%. Teraz by był próg pośredni. Natomiast rzeczywiście w tej ustawie są również zaszyte, no bo muszą być zaszyte podwyżki podatków, bo ta ustawa ma być neutralna dla budżetu, czyli mają nie powstawać dodatkowe koszty dla budżetu państwa, które i tak już ma rekordowy deficyt. No i te podwyżki obejmą część najlepiej zarabiających, obejmą firmy, tak, podniesienie podatku CIT. I tutaj rzeczywiście Nawrocki mógłby się pokazać jako no, znowu pryncypialnie nie pozwalający na żadne podwyżki podatków. Obiecował to Konfederacji, dla której wyborców, niezależnie od tego, czy ich to dotyczy, czy nie, jakiekolwiek podwyżki podatków są nieakceptowalne. Więc pewnie jakimś rodzajem salomonowego wyjścia byłoby albo wysłanie w ramach kontroli następczej, czyli po prostu odesłanie, podpisanie i odesłanie niektórych punktów do Trybunału, albo po prostu skierowanie swojej ustawy do Trybunału. Zawetowanie moim zdaniem będzie oznaczało, że prezydent się będzie prezentował jako przeciwnik obniżek podatków, no a chyba tego by nie chciał.
1: Dobrze, to teraz porozmawiamy o wspólnej liście. To jest coś, co uwodzi polityków, ale de facto trochę jak Yeti. Wszyscy mówią, ale nikt nie widział. To będzie wspólna lista na prawicy, czy w ugrupowaniu, w ugrupowaniach rządzących w dzisiejszej koalicji, która, jakbyśmy mieli obstawiać, to która wspólna lista ma większe szanse na zaistnienie?
0: Moim zdaniem nie będzie żadnej listy, która będzie obejmować wszystkie formacje, czy to opozycyjne, czy rządzące, dlatego że to chyba by musiało nastąpić jakieś, znaczy oczywiście

0: i nie można przewidzieć, co się dokładnie wydarzy za rok w polskiej polityce, natomiast, czy tam za pół roku, kiedy pewnie taką decyzję należałoby podjąć, ale na ten moment żadna formacja, znaczy to nie jest tak, że wszystkie formacje oscylują w okolicach progu wyborczego i muszą się zjednoczyć, żeby ten próg przekroczyć. Myślę, że każda z nich może, prawie każda z nich, poza no tam PSL-em, Polską 2050, ale każda z tych innych formacji przekracza próg i może w tym momencie, w sondażach oczywiście, i może domniemywać, że więcej zyska, idąc samodzielnie, w sensie więcej jedynek, więcej mandatów zdobędzie, a jednocześnie nie straci swojej wyrazistości i nie będzie się musiała nikomu podporządkowywać. Także ja myślę, że jest duża szansa na taką centroprawicową koalicję, gdzie Tusk będzie musiał uratować jednak PSL wspólną listą. To będzie trudne dla PSL-u, ale być może niezbędne, żeby przekroczyć ten próg wyborczy. Znajdą się tam pewnie jakieś spady po Polsce 2050, ale nie sądzę, że to była cała formacja. Lewica, wydaje mi się, że chciałaby iść osobno i musiałaby naprawdę coś się wydarzyć takiego w sondażach, żeby Lewica zdecydowała inaczej. A po prawicowej stronie nie wykluczam, że Morawiecki mógłby spróbować z Kaczyńskim, gdyby się okazało, że jest w okolicach 3 punktów procentowych, że się przeproszą i on posypie głowę popiołem. Natomiast nie bardzo wierzę w to, żeby Konfederacja miała iść z PiS-em. No, dla nich to byłoby przyznanie się, że de facto są formacją od PiS-u niewiele się różniącą i nie widzę w tym zysków dla Konfederacji. No, Konfederacja, jakby jej głównym hasłem jest to, że jest alternatywą i dla PiS, i dla PO. Także to byłoby dość absurdalne, gdyby zdecydowali się na pójście z PiS-em. Na Konfederację Grzegorza Brauna, no to z kolei jest nie do przełknięcia dla bardzo dużej części polityków Prawa i Sprawiedliwości, no i w ogóle dużej części Polaków. Także do Senatu być może tak, będzie jedna lista i na prawicy, i na centro prawicy de facto, ale nie wierzę w jakąś ogólną listę pojedynczą po drugiej stronie.
1: Dzisiejsza prasa donosi dr Tomasz Słupik. Konfederacja nie chce żadnego patronatu politycznego od Karola Nawrockiego, bo mówiło się o tym, że może Karol Nawrocki będzie takim akuszerem tej prawicowej listy wspólnej, ale chyba nie wygląda na to.
0: No, tak jak powiedziałem, do Senatu moim zdaniem jak najbardziej tak, bo to już pokazała po prostu ta ordynacja i nie trzeba być tutaj geniuszem zliczenia mandatów. Tylko pan Kukiz mógł liczyć na to, że w okręgach jednomandatowych będą wygrywać niezależni kandydaci. W większości po prostu wygrywa największa partia, która jest w stanie tam przeforsować swojego człowieka. I tak też będzie teraz. Także tutaj jest sens, żeby przynajmniej nie konkurować ze sobą. Nawet jeśli nieformalnie występować pod jednym sztandarem, to żeby przynajmniej nie wystawiać przeciwko sobie kandydatów. I tutaj nie wykluczam, że Nawrocki będzie chciał taką rolę odegrać, żeby ta druga izba była prawicowa. Natomiast tak, no, patronat prezydenta nad formacją idącą do Sejmu, myślę, że nawet jeśli prezydent miałby takie ambicje, to nie ma żadnych narzędzi, żeby przymusić partie, żeby coś takiego zrobiły. A tak jak powiedziałem, partie to zrobią tylko wtedy, kiedy będą czuły, że alternatywą jest nie wejście do Sejmu. Także do większości formacji to nie dotyczy.
1: A skoro mamy Leszka Jeżdżewskiego na antenie, to muszę o to zapytać. 62 dni pozostały. 13. Festiwal Idei, Igrzyska Wolności, 23-25 października w Łodzi. Tech for Humanity już potwierdzony jest, z tego co wiem, Salman Rushdie. Ktoś jeszcze będzie? Może zdradzić coś więcej?
0: No cóż, zawsze na igrzyskach jest dużo ciekawych osób. Dziękuję za to odliczanie. Nawet nie wiedziałem, że tylko już 62 dni.
1: 62 dni.
0: Tak, to już blisko. Już, tak. Trzeba się mobilizować, już warto sobie bukować ten weekend w kalendarzach. No, będzie z nami Enapuła, będzie Iwan Krastew, będzie dużo ciekawych postaci, także z krajowej sceny związanej z technologiami, także nie będzie brakowało tematów nie tylko wokół IT czy sztucznej inteligencji, ale w ogóle technologii i roli w naszym życiu szeroko pojętej, także na pewno warto przyjść, bo dzisiaj technologia jest wszechogarniająca, nawet na wakacjach, także warto o tym pamiętać.
1: Tech for Humanity, czyli technologia dla ludzkości. Czy dobra, czy pozytywna, czy zła? O tym debatować na Festiwalu Idei. Będziemy w Łodzi w październiku. Polskie Radio 24 też tam będzie i od razu się zapowiadamy. Zatem do zobaczenia. Leszek Jeżdżewski był z nami, publicysta Liberta.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: pozostajemy.

0: przy kwestiach związanych z Ukrainą, tyle że skupimy się na relacjach polsko-ukraińskich na szczeblu obywatelskim. Przede wszystkim jest z nami profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry, serdecznie witam.
0: Panie profesorze, spójrzmy na badanie, które zostało przeprowadzone przez CBOS. Ono dotyczy kontaktów Polaków z Ukraińcami i społecznego dystansu wobec nich. Z badania wynika, że 2/5 Polaków zadeklarowało, że ma wśród dalszych znajomych osoby narodowości ukraińskiej. Więcej niż co czwarty badany ma je też wśród kolegów w szkole albo w pracy. Dystans społeczny wobec Ukraińców nie jest duży, choć wyraźnie wzrósł od poprzedniego pomiaru z roku 2023 wraz z rozpowszechnieniem się nastrojów antyukraińskich. Na ten wzrost może mieć wpływ polityka i po jednej, i po drugiej stronie granicy polsko-ukraińskiej?
1: Najbardziej. Myślę, że jesteśmy tutaj po pierwsze ofiarami emocji wzajemnych, po drugie ofiarami bieżącej polityki, bieżących kampanii wizerunkowych, kampanii medialnych, kampanii wyborczych ostatecznie, dlatego że właściwie w Polsce jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Właściwie w ciągu każdego okienka przez cały czas bez specjalnego oddechu, bez specjalnej przerwy, w tym roku nawet wakacje nie stanowiły odejścia od ze względu na różnego rodzaju ruchy i fluktuacje na scenie politycznej. W przypadku kraju dotkniętego wojną, gdzie podstawowe procedury demokratyczne związane z wyborami są wstrzymane ze względu na toczące się działania zbrojne, ta sytuacja jest również podobna, dlatego że każdy z obozów zastanawia się nad tym, czy ewentualnie po wojnie, po poszczególnych układach pokojowych, czy będzie można przejąć władzę, czy też znowu osoby, które dowodziły państwem ukraińskim, będą na przykład mogły korzystać i będą otrzymywać pewną premię za to, że w określony sposób zachowywały się w czasie wojny i broniły granic. Natomiast jesteśmy również ofiarami po obu stronach nie tylko emocji bieżących związanych na przykład z pamięcią zbiorową, z polityką historyczną, ale jesteśmy ofiarami tak zwanego resentymentu. Ja zastanawiam się nad tym, co takiego się stało. No i obudził się pewien resentyment. To jest koncepcja, którą do nauk społecznych włączył Max Scheler już dawno, dawno temu. Natomiast no, pojawiały się po obu stronach pewne niestety trwałe urazy, niechęć do bycia tak zwaną stroną B, czyli no cóż, Polacy i Ukraińcy rywalizują w tym momencie o nadrzędność w stosunkach.
0: To prawda, do tego jeszcze wrócimy, ale chciałbym spojrzeć na wspomniane już badanie, z którego wynika, że ten dystans, jak mówiliśmy, duży nie jest, chociaż wzrósł od poprzedniego badania i dziś osoby z Ukrainy są najszerzej akceptowane jako koledzy albo koleżanki z pracy, 83% i spadek o 8 punktów i sąsiedzi albo sąsiadki, tu mamy 82%, spadek o 10 punktów. Zdecydowana większość Polaków nie miałaby nic przeciwko chodzeniu do ukraińskiego lekarza lub lekarki, 75%, tu znów spadek o 10 punktów. Tego rodzaju spadki od 8 do 10% to jest wyraźna zmiana, to jest może nawet małe tąpnięcie czy po prostu korekta?
1: Zmiana przede wszystkim widoczna jest już od początku roku 2026. Pojawiło się badanie sympatii do narodów ze strony Polaków i w ramach tego badania okazało się, że Ukraińcy, którzy byli dość wysoko postrzegani i zajmowali czołowe miejsca wśród narodów, z którymi Polacy sympatyzowali, bardzo mocno spadli. To znaczy w tym momencie od badania, które dokładnie opublikowane zostało w lutym 2026 roku, Ukraińcy znajdują się wśród 5 najmniej lubianych narodów przez Polaków. To nie jest badanie pogłębione, to jest badanie klasyczne związane z, po prostu z wyrażeniem opinii na temat tego, jaka jest hierarchia narodów, które najbardziej lubimy, a których najbardziej nie lubimy. No więc Ukraińcy znajdują się wśród tych najmniej lubianych. Czy to jest tąpnięcie? To nie jest tąpnięcie, jeśli chodzi o główną tendencję, bo pamiętajmy, że w naszym kraju funkcjonuje 1,9 miliona Ukraińców. I teraz oczywiście pojawiają się z racji ilości osób te grupy, które niewątpliwie budują pewną frustrację, szczególnie klasy niższe po obu stronach są emocjami politycznymi przesiąknięte, są łatwe w manipulowaniu, w związku z czym pojawiają się różnego rodzaju rozruchy, pojawiają się personalne konflikty, pojawiają się bójki.

0: Niemniej nie mówiłbym tutaj o topnięciu, ale mówiłbym o narastającej tendencji zwiększania się nie tylko nawet dystansu, ale wzajemnych niechęci. Pamiętajmy jednak o tym, że wśród prawie 2 milionów Ukraińców większość to osoby, które zdecydowanie wypracowują również polskie PKB, to osoby, które pracują, to osoby, które są społecznie użyteczne. Niemniej ze względu na dłuższy czas już od tych pierwszych pomocowych emocji związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, w tym momencie zaczynamy również dostrzegać pewne problemy w asymilacji. Zaczynamy dostrzegać również i to, że fala uchodźców, fala migrantów również zarobkowych ze strony ukraińskiej, to nie jest z punktu widzenia socjodemograficznego grupa bardzo jednolita. Tam również pojawiają się bardzo problematyczne jednostki. One są po prostu bardziej zauważalne. Niemniej musimy tu jednak powiedzieć, że sytuacja jest jak na razie przynajmniej, i oby tak było dalej, daleka od trwałego naruszania porządku społecznego, daleka od rozruchów, które miałyby większą skalę, skalę masową. No niewątpliwie nasza sytuacja, generalnie sytuacja migracyjna w Polsce, to nie jest sytuacja, którą można byłoby porównać z krajami Europy Zachodniej czy Południowej.
1: To jest ciekawe, że my mimo wszystko pewnych wniosków nie wyciągamy, bo mieliśmy na to sporo czasu i przecież mamy też bogate własne doświadczenia. Mam na myśli ten moment, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i Polacy masowo wyjeżdżali, szukając szczęścia, na przykład w Wielkiej Brytanii, potem, kiedy było to możliwe, także w Niemczech, i tam często byli traktowani jako tania siła robocza, jako tańsza konkurencja, jako biedni kuzyni ze wschodu. Mam wrażenie, że my dziś podobnie patrzymy na Ukraińców, a chyba dokonała się pewna mentalna zmiana. Ukraińcy trwają na froncie od ponad 4 lat i to na pewno wpłynęło na ich poczucie samoświadomości i ich pewność siebie, mimo oczywiście dramatu całej sytuacji, a my chyba tę zmianę mentalną przegapiliśmy.
0: Moim zdaniem my mocno przegapiliśmy zmianę mentalną i konieczną pracę nad własną mentalnością w czasie transformacji ustrojowej, ale moglibyśmy długo o tym mówić ze względu na to, że jesteśmy bardzo ciężko pracującym narodem, bardzo ciężko pracującym społeczeństwem, które jednak we wszelkich badaniach satysfakcji z własnej pracy nie posiada. I to jest pewien problem, dlatego że użyteczni społecznie Ukraińcy, nie mówię tu o wszystkich, niewątpliwie z tych około 2 milionów, pracujących, funkcjonujących w Polsce, bo nie wszyscy pracują. Nie wszyscy są społecznie użyteczni, ale jednak większość jest społecznie użyteczna. I przede wszystkim to osoby, których postawa ich wojska na froncie napawa dumą. Pojawia się duma z ukraińskości. Duma z ukraińskości w Polsce konotowana jest bardzo często pejoratywnie, ale pamiętajmy o tym, że nie wszyscy Ukraińcy to zwolennicy Ukraińskiej Armii Powstańczej, to zwolennicy ukraińskiej organizacji ukraińskich nacjonalistów. Niewątpliwie nie, co nie oznacza, że oczywiście tego typu odpryski ideologii niewątpliwie wrogiej Polakom w Polsce również się pojawiają, i to coraz częściej, ale to wynika z masowości obecności Ukraińców w naszym społeczeństwie. Kolejną kwestią jest to, że wspomniany przeze mnie resentyment zaczął pojawiać się po obu stronach, bo oczywiście trudno, aby Ukrainiec w pełni ufał Polakowi nawet po 24 lutego 2022 roku, pamiętając jednak wieki braku swojej państwowości. I pamiętajmy o tym, że po prostu Ukraińcy funkcjonowali w państwie polskim, a mamy nawet swoje epopeje narodowe, które opowiadają o, czy część trylogii, która opowiada przecież o powstaniu Chmielnickiego. O tym pamiętać zdecydowanie należy. To jest obecne w społecznym DNA Ukraińców. Z drugiej strony w naszym społecznym DNA niewątpliwie obecne jest właśnie to, że Ukraińcy to być może często i nawet sympatycznie użyteczni nasi partnerzy w dyskusji, partnerzy w pracy, ale że jednak po pierwsze dochodziło do pewnych historycznych zaognień, i tu mówię naprawdę bardzo, ale to bardzo eufemistycznie, a z drugiej strony, że jednak w hierarchii narodów europejskich zawsze byli podrzędni. W tym momencie Ukraińcy zaczynają prowadzić politykę, która z tej podrzędności zaczyna wychodzić, co dla Polaków znowu bywa mało akceptowalne i nie jest rozumiane. Tymczasem zmiana technologiczna na przykład na polu walki I to nie jest zmiana technologiczna, którą przyniósł Zachód, tylko ze względu na możliwość spostrzeżenia, jakie technologie, jakie materiały, w jaki sposób budować.

0: Ukraińcy sami potrafią w tym momencie produkować broń. I jeśli chodzi o technologię, to Zachód zaczyna się pytać, w jaki sposób tak szybko. No zatem Ukraińcy stają się suwerenni technologicznie. Dla nas jest to wręcz niewyobrażalne. Mówię tutaj o masach społecznych.
1: A przy okazji Ukraińcy prowadzą też bardzo asertywną politykę zagraniczną, bardzo asertywną dyplomację. Czy toczy się w tym momencie swego rodzaju wyścig o pierwszeństwo w tej części Europy, o to, który kraj będzie stanowił jakiś istotny punkt odniesienia w działaniach politycznych na wschodzie Europy i być może Polacy, czując, że mogą spaść na drugie miejsce, odreagowują w taki, a nie inny sposób?
0: Żywotnym interesem państwa polskiego jest to, aby to zdecydowanie Polska była pasem transmisyjnym dla Ukrainy, pasem do świata zachodu. Natomiast no, oczywiście ze Stepanem Banderą i Andrijem Melnykiem na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie, co potwierdza rezolucja Parlamentu Europejskiego. To jest całkowicie oczywiste. Ona była przyjęta lwią większością głosów. Natomiast no, niewątpliwie pewne obawy się pojawiają. Ukraińcy potrafią budować mosty, szczególnie z Berlinem, z Paryżem, nad Warszawą. Niewątpliwie pozbawienie się i pozbawienie ukraińskich partnerów nadmiernych emocji może być zdecydowanie owocne zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy.
1: Tyle, że kończą się wakacje. Za chwilę wejdziemy w tryb przedkampanijny, no a za niespełna rok będziemy już w samym centrum kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Spodziewa się pan, że to narastające napięcie wokół relacji polsko-ukraińskich niestety w roku kampanijnym przybierze na sile?
0: Bardzo dużo zależy od tego, jak będą kształtowały się sondaże i kto w tych sondażach, również po stronie ukraińskiej, to jest szalenie ważne, będzie dominował. Dlatego, że ja chciałem przypomnieć o pewnym wydarzeniu, które no, ze względu na brak udziału najważniejszych przedstawicieli władz ukraińskich, no niespecjalnie zostało zauważone. A mówię tutaj o pewnej konferencji międzynarodowej, biznesowej, technologicznej, która się w Trójmieście odbywała i tam gośćmi byli właściwie trochę, być może w zastępstwie, choć są w konflikcie politycznym z Wołodymyrem Zełenskim, bracia Kliczko. I bracia Kliczko, gdybyśmy posłuchali ich wypowiedzi, to są naprawdę ważne postaci dzisiaj. No przecież Witalij Kliczko, starszy brat, były mistrz świata wagi ciężkiej Federacji WBC, jest merem Kijowa. I jego słowa na temat relacji polsko-ukraińskich były dalece bardziej wyważone, dalece bardziej racjonalne. Gdyby na przykład partia UDAR, środowisko Witalija Kliczko mogło przejąć władzę, bądź też nadawało rytm, co nie jest niemożliwe, to jestem prawie przekonany, że z tak racjonalnym partnerem, niezależnie od tego, jaka strona sporu politycznego w Polsce przejmie władzę, dyskusja byłaby możliwa, nawet jeszcze przed, nawet na etapie kampanii. Gdybyśmy jednak tkwili dalej w dominacji tych sił, które mamy obecnie, no to niestety polska scena polityczna poddana jest w kwestii ukraińskiej, tak bym to określił, to w pewien sposób jest tak narracji radykalnej i to tej jeszcze radykalniejszej Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorza Brauna. Tu wszyscy starają się w pewien sposób pozycjonować, bo ta strona jedynie licytuje się na radykalizm, również z radykalną prawicą ukraińską. I tu pojawia się problem. To wszystko zależy zatem od tego, które siły i narracja których sił będzie dominować.
1: Te napięcia przybrały też niestety bardzo zły obrót w postaci ataków na obywateli ukraińskich mieszkających w Polsce. To były ataki werbalne, to były też w niektórych przypadkach ataki fizyczne. Jakoś temu można zaradzić, żeby ta sytuacja nie eskalowała?
0: Pamiętajmy o tym, że pojawiły się równolegle ataki na obywateli polskich ze strony również i ukraińskiej. I teraz mówimy tu właściwie o sytuacji, po pierwsze, zdecydowanie zwielokrotnienia przekazu, jeśli chodzi o mass media, które jeszcze do pewnego czasu, kiedy temat nie był tak gorący, nie podejmowały specjalnie tak głośno każdego poszczególnego zakłócenia porządku publicznego, ze względu na to, że i tak dochodziło do pewnych starć, dochodziło do pewnych tarć, dochodziło do pewnych być może nawet drobnych zamieszek, z tym, że oczywiście one nie kończyły się tak poważnymi uszczepkami. Tu mamy do czynienia z pewną eskalacją, może nawet nie ilościową, ale jakościową, jeśli chodzi o poszczególne

0: poszczególne, nazwijmy to w ten sposób, starcia uliczne, czy też ataki. Cały problem polega właśnie na emocjach, które przez klasy niższe, przez osoby, które być może podchodzą mniej racjonalnie do rzeczywistości, po obu stronach zaczynają dominować. No więc szansą na ograniczenie tych przypadków jest tylko i wyłącznie odpowiedzialna narracja medialna, odpowiedzialna komunikacja polityczna z elektoratami, ale po obu stronach. Dlatego, że pamiętajmy o jednej rzeczy. Ukraińcy, którzy przebywają w Polsce, w większości nie oglądają polskich mediów. Oni są podłączeni do mediów ukraińskich. A media ukraińskie od kilku co najmniej miesięcy są raczej bardzo niechętne w stosunku do Polski, polskiego społeczeństwa i tak dalej.
1: Może jakimś rozwiązaniem jest, na tyle na ile to możliwe, odejście od emocjokracji. Profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Kamil Smogorzewski, Res Futura. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Sprawa goni sprawę. Nie wiadomo od czego zacząć, ale jednak skupmy się na projekcie budżetu. Ostatni taki przed wyborami. Czyli oznacza to, że raczej cięć nie należy się spodziewać?
3: A to wszystko się okaże. Bo jak pan redaktor słusznie zauważył, sprawa goni sprawę i tych spraw będzie jeszcze do wyborów bardzo dużo. Budżet zawsze można znowelizować, no oczywiście to przy odpowiednich warunkach i politycznych, i klimatycznych, i społecznych da się zrobić wszystko, tylko trzeba to wszystko wytłumaczyć odpowiednio wyborcom, w zasadzie to wyborcom swoim, no ale jak jesteśmy rządem, no to jednak wszystkim Polakom najlepiej.
1: To prawda. I ten budżet ma też ujmować już te zmiany, które zostały zapowiedziane w tym tygodniu, czyli między innymi podwyższenie progu podatkowego i wprowadzenie nowej stawki podatkowej dla tych, którzy zarabiają więcej niż 130, a mniej niż 150 tysięcy złotych. Ta zmiana ma dotyczyć mniej więcej 3,5 miliona obywateli. Sądzi pan, że te 3,5 miliona obywateli, stojąc przed urną, przypomni sobie o tym geście?
3: A czy 3,5 miliona obywateli to jest klasa średnia w Polsce? Ja pamiętam badania i to z całkiem niedawnego okresu, gdzie 78% Polaków uważa, że jest klasą średnią. No więc, jeżeli będziemy patrzeć nie na to, jak to rzeczywiście wygląda, to znaczy, no, też trzeba podkreślić, że kryteria wejścia do klasy średniej są po pierwsze bardzo niejasne, a po drugie w zasadzie kto miałby wyznaczać ten próg.
1: No i, tak, to jest kulturowy, jakiś skrót myślowy
3: i finansowy, ale no, musimy jednak bazować bardziej na tym, jak się czują Polacy i kim się czują Polacy, żeby móc do nich mówić.
1: Mistrzami świata zawsze.
3: Polska mistrzem Polski, oczywiście, to wiemy. Natomiast jeżeli mówimy o ulgach czy odciążeniu pewnej grupy klasy średniej, no to dobrze by było jednak wiedzieć, o kim rozmawiamy. A 3,5 miliona osób to trochę jest za mało, żeby przekonać pozostałą część, że to jednak jest pewna ulga w ich życiu. I czy te 3,5 miliona osób, podchodząc do urny, uzna, że to jest dla nas, to teraz będziemy głosowali na Koalicję Obywatelską, czy jakąkolwiek formację, w której Koalicja Obywatelska wejdzie, czy na którykolwiek z partii, którą tworzą, znaczy w koalicji, które teraz są, no wydaje się na dzisiaj, że raczej to nie będzie masowa sytuacja. No bo jak sobie prześledzimy dane w internecie, to te 10 tysięcy w zasadzie podwyżki progu podatkowego jest traktowane jak ochłap. Bardzo przepraszam za kolokwializm, no ale to jest jedno z najczęściej pojawiających się określeń, jeśli mówimy o komentowaniu akurat tej propozycji.
1: Dość dosadne określenie zresztą.
3: Tak, no ale to w internecie nie owijamy w bawełnę.
1: Nie ma subtelności, tak. Oczywiście, że tak. Czasy subtelności minęły. Wersal się skończył. Czy jakoś tak.
3: No, chociaż Ja nie wiem, czy to porównanie jest najlepsze, bo w Wersalu działy się rzeczy niekoniecznie.
1: Ale to skrzydlate słowo weszło już do kanonu polskiej polityki.
3: To tak, tak jest.

0: To z kim pójdzie do wyborów, z jakim skutkiem, o tym jeszcze pewnie dziś porozmawiamy. Porozmawiamy też o ustawie Lex Szarlatan, która została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego, ale skoro wspomniał pan o naszym wizerunku, o tym, jak my sami siebie w Polsce postrzegamy, to sięgnijmy do raportu badawczego Polaków Portret Własny.
1: I zacytujmy.
0: Możemy. Ten raport powstał pod kierownictwem doktor habilitowanej Barbary Mróz-Gorgoń. Został napisany, jak się okazuje, przez sztuczną inteligencję. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie blisko 200 tysięcy złotych. Resort twierdzi jednak, że przedmiotem umowy były jedynie badania, choć jest to w teorii możliwe, w praktyce raczej niespotykane w środowisku naukowo-akademickim. Mówił pan o cytatach. Bardzo proszę, z opracowania możemy dowiedzieć się, to cytat, jaką markę narodową chcą Polacy? Mhm. Albo drugie sformułowanie, co podpowiadają, by zbudować silną markę narodową? Mhm. Co możemy uzyskać dzięki takiemu raportowi?
1: Dowiedzieć się, że mamy w Polsce tradycyjną chlebowość. No i to jest oczywiście i żart, i nie żart. No i proszę państwa, panie redaktorze, ja mógłbym się wyzłośliwiać, bo też jestem odpowiedzialny za komunikację w miejscu, w którym pracuję, w którym pracowałem poprzednio. To mniej więcej te mechanizmy są znane. Natomiast może odwróćmy tę narrację. To znaczy, jeżeli taki raport i sposób napisania tego raportu plus wcześniejszy na przykład spot promujący Polskę, który w zamierzeniu miał promować Polskę, jest tak szeroko komentowany, że tak, te komentarze są tak dosadne i dobitne w internecie na przykład, to może chodzi o to, że Polacy, znaczy Polakom leży na sercu to, jak o Polsce się pisze. Albo co o Polsce się pisze. No więc to jest przykład tego, jak można jedną sprawę opowiedzieć z dwóch różnych, przynajmniej dwóch różnych perspektyw. No i jeżeli mamy, ma problem pani minister, ma problem rząd, ma problem Ministerstwo Turystyki. Ja mogę się nawet odnieść do tego, czy kwota, ta kwota projektu, którą ministerstwo wydało na ten projekt, nawet jeśli miałyby być to tylko zrobione badania, to jest wystarczająca kwota, a nie jest. Znaczy przynajmniej 3 razy tyle trzeba by było wydać, żeby zrobić porządnie te, w tej metodologii, która jest opisana w tym raporcie na samym początku, bo później ta metodologia się nieco zmienia. To musimy być precyzyjni tutaj. Na samym początku jest napisane, ile grup fokusowych, ile wywiadów indywidualnych, no nieważne, w każdym razie. Jest to na dzisiaj problem, ale dlaczego? Dlatego, że po sromotnych zwycięstwach albo sromotnych sukcesach ostatniego miesiąca, było ich no sporo niestety, sytuacja, w której problem ma twarz i ma twarz pani minister, będzie rezonowała zdecydowanie mocniej, zdecydowanie bardziej i Polacy będą chcieli rozliczeń i będą mocno komentowali to, niż na przykład spot, który też był komentowany. Ale o ile tam nie można było przypisać problemu do konkretnej osoby, i to się rozmywał na system. No system jest zły. No nie potrafimy w te spoty. No nie potrafimy. Drabinka decyzyjna jest za duża. Polacy tego się, na to się denerwowali. No to tutaj mamy jednego winnego. I większość krytyki skupia się na pani profesor, pani minister, niż rzeczywiście na tym, czy to było wygenerowane przez... Znaczy to też, ale to mieliśmy w pierwszej fazie. Te komentarze merytoryczne. A teraz mamy regularną dyskusję na temat tego, czy pani profesor jest specjalistką, czy nie jest specjalistką.
0: Szkoda, że potykamy się o raport wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji, bo akurat Polska wchodzi w niezły moment, czy właściwie jest już od jakiegoś czasu w niezłym momencie. To jest dostrzegane poza granicami Polski. Niemcy patrzą z pewnym zaskoczeniem, z pewną zazdrością też na to, co dzieje się w polskiej gospodarce i nie tylko, ale to nie dotyczy wyłącznie Niemców, a my, proszę, miało być pięknie, wyszło jak zwykle. No chyba, że ta sprawa zostanie jeszcze jakoś wyprostowana.
1: Ale to jeszcze jedno słowo, bo to jest problem rzeczywiście. AI w tamtym roku, bo ten raport, przypomnijmy, nie jest z teraz. To on został stworzony w tamtym roku, pod koniec tamtego roku była o nim mowa.

0: owa w gremiach naukowych. Przecież można z tego zrobić bardzo fajny spot, no, o tradycyjnej chlebowości. Dlaczego? Dlaczego by nie obrócić tego w coś pozytywnego naprawdę? Znaczy ja się przyczepiłem tej chlebowości, bo to jest tak irracjonalne, tu pan redaktor się ze mnie śmieje, natomiast
1: nie,
0: takie...
1: Nie zachwyca chlebowość
0: takie, no właśnie, nie? Takie kąski z tego raportu można wyciągnąć i naprawdę to na TikToku, na Instagramie, to są doskonałe platformy do tego, żeby tam promować Polskę. To będzie dziwne, to wielu nie będzie się podobało, ale zasięg będzie? Będzie. To, że my potrafimy żartować z tego, z naszych błędów, będzie? Będzie. A Polacy potrafią się z siebie śmiać. No oczywiście, jak ktoś inny się z nas śmieje, to nie. To nie fajnie. Ale Polacy potrafią. Dlaczego tego nie zrobić?
1: Może tradycyjna chlebowość jeszcze powróci do łask. Jeśli chodzi o sytuację polityczną, mamy nie weto, ale odesłanie kolejnej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest pierwsze tego typu rozwiązanie, które zastosował prezydent Karol Nawrocki. To jest jakiś sposób, żeby uniknąć tej łatki wetomatu? Już nie weto, ale odesłanie do Trybunału. No skutek to, podobny zresztą.
0: Komentarza też już zaczyna mówić o tym, że może za dużo, że już... Jest jakaś granica, za którą kolejne weto będzie niemile widziane i to też widzimy, jak badamy sobie internet pod kątem nie konkretnego weta czy konkretnego odesłania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, ale w ogóle liczby tych wet i tego, jak wygląda ta... No trudna współpraca, zresztą której się wszyscy spodziewaliśmy, no ale...
1: Która była zapowiadana.
0: No właśnie. Jeśli chodzi o Lex Szarlatan, my zrobiliśmy analizę, oczywiście ona jest dostępna. 50% komentarzy jest... Znaczy opowiada się za tym, że ta ustawa powinna być zawetowana, czy powinna być odesłana, albo przynajmniej nie podpisana. 50% jest zdania przeciwnego. Pan prezydent znowu to zrobił, czyli podzielił polski internet na pół. Ale uwaga, to nie znaczy, że 50% Polaków uważa, że szarlatańskie sposoby leczenia to jest to, czego oni chcą w życiu.
1: Że leczenie raka tak, witaminą C tak, działa.
0: Tak, to w ogóle nie o to chodzi. Bo w tych 50%, które mówią, że dobrze, że pan prezydent tego nie podpisał, mamy... bardzo dużą grupę, ponad 20% tych, którzy uważają, że rzeczywiście no jest to jednak pewnego rodzaju ograniczenie możliwości leczenia. Ale następna grupa wskazuje, i to też koło 20%, że ta po prostu ustawa była wadliwa. To znaczy, że dobrze, że pan prezydent jej nie podpisał, wprowadzając na agendę swoją ustawę, czym przekonał te 20 parę procent tych, którzy się nie zgadzali z tą ustawą, która została przedłożona panu prezydentowi, do tego, że ta jest lepsza. To już tutaj te 20% nam odpada z tej grupy 50%. No i reszta to jest pewnego rodzaju grupa osób, które cokolwiek Karol Nawrocki by zrobił albo nie zrobił, to będzie dobrze. To jakby i tutaj w ogóle nie ma dyskusji, to jest dobrze, bo to zrobił pan prezydent Karol Nawrocki, bo my mu ufamy. No i tyle, no i nie ma co z tym polemizować. Więc to, co chcę, żeby wybrzmiało, to, że to nie jest tak, że 50% Polaków chce lewoskrętną witaminę C wlewać sobie dożylnie.
1: Wspomniał pan, że część komentariatu wychodzi z założenia, że być może to już za dużo, że być może tego rodzaju gesty, weto czy odesłanie ustawy do TK, to się powtarza zbyt regularnie. Z drugiej strony w sierpniu ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia działania prezydenta Nawrockiego. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez OGB, przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, wynika, że głowa państwa notuje wyraźny wzrost poparcia w porównaniu do wcześniejszych ocen. Więc może tylko część komentariatu uważa, że to za dużo.
0: No, na pewno nie cały. Natomiast o jakie działania pytaliśmy w sondażu? ogólnie działania, wszystkie działania, czy o działania związane
1: cały
0: z wetami.
1: Całokształt działalności prezydenta.
0: No to tutaj musimy sobie też...
1: Ale weta są wyraźnym elementem tego działania.
0: Tak, ale jaką mają wagę w tym wszystkim? No bo

0: ile tam było? Niewiele ponad 50%, tak? Pozytywnie oceniało działania.
1: 52,5,
0: tak. 52,5 jako ogół. No to mamy 47,5% tych, którzy się nie zgadzają. I teraz dla tych, którzy...
1: Nie, negatywne zdanie o prezydenturze ma nieco ponad 35%.
0: No i reszta neutralne.
1: Tak.
0: No możemy przypuszczać, że z jakiegoś powodu nie
1: wyrabia
0: chcieli powiedzieć.
1: Opinię.
0: Albo wyrabia sobie opinię. Bardzo dobre stwierdzenie. No dobrze, no to te 30 parę procent. Waga w tych negatywnych ocenach WET jest zdecydowanie większa niż waga WET wśród tych, którzy popierają to, co robi Karol Nawrocki. Więc trzeba by było jeszcze dopytać w tym sondażu, które konkretnie działania najlepiej oceniają Polacy. No i wtedy byśmy zobaczyli, jak te weta rzeczywiście działają.
1: Na razie mamy przeciąganie liny. Prezydent nie pomaga rządowi, mówiąc oględnie. Rząd też jakoś nie pali się do współpracy z prezydentem i tak to trwa. Jaką widzi pan przyszłość przed Szymonem Hołownią w polskiej polityce? Mógłby zostać wicepremierem, bo takie pogłoski się pojawiają.
0: W polskiej polityce to już pan redaktor
1: wszystko
0: i ja
1: było?
0: Wszyscy tak widzieliśmy, wszystko było, wszystko jeszcze będzie.
1: Ja tak myślałem do niedawna.
0: Tak?
1: A potem się okazało, że jeszcze wszystkiego jednak nie było.
0: No tak, ale to jest po prostu, to jest prognostyk do tego, że jeszcze wszystko będzie, tylko okoliczności muszą się trochę zmienić. Czy Szymon Hołownia może wrócić na, znaczy wrócić, nawet, czy wrócić i... wrócić z upgrade'em, znaczy podwyższyć swoje notowania polityczne wewnątrz polityki. No może, przecież nikt mu nie odebrał prawa do tego, żeby być wicepremierem. Czy to jest opłacalne politycznie dzisiaj? No to już jest sprawa bardziej skomplikowana, bo poparcie, zaufanie w ogóle do Szymona Hołowni no szoruje po dnie. I to, że Szymona Hołowni nie ma przez kilka ostatnich miesięcy jakoś tak mocno aktywnie w mediach i w polityce, to nie znaczy, że to zaufanie się zmieniło. Znaczy, no są dwie taktyki. No, albo usuwasz się w cień, jak masz taką aferę, jak miał, czy takie afery, jak miał Szymon Hołownia, albo przykrywasz te afery inną narracją, bardziej pozytywną. Robisz rzeczy, tak jak na przykład Łukasz Mejza. Zapuścił wąsa, okulary założył i już mamy zupełnie inną narrację, już mamy zupełnie innego człowieka i polityka, prawda? I te notowania jakoś tam jakoś dryfuje. Szymon Hołownia wybrał tą pierwszą opcję, czyli schowam się. No teraz na trochę. Jak widać, chyba ona nie przyniosła oczekiwanych skutków. Natomiast to wszystko zależy od tego, jak Szymon Hołownia to rozegra.
1: Myśli pan, że te notowania szorują, bo Szymon Hołownia się schował, czy schował się, bo notowania szorowały?
0: No, to jest sprzężenie zwrotne. Znaczy, jedno z drugiego... Znaczy, na pewno schował się, bo notowania szorowały, ale schowanie nie pomogło mu tych notowań polepszyć. Pokazanie się teraz z trochę inną agendą, być może jako wybawca Polski 2050, jako ten, który znowu poprowadzi tych ludzi. No jednak ten elektorat gdzieś jest. On musi, trochę część przeszła do innych partii, no ale trochę jest zawiedzionych po prostu polityką. To miała być trzecia droga. Oni nie chcą ani PiSu, ani Koalicji Obywatelskiej. Oni chcieli trzecią drogę. Chcieli Szymona Hołownię, który miał ich poprowadzić. Tam jeszcze może się trochę wydarzyć. No, czy to będzie taki stopień popularności i taki stopień zaufania, który widzieliśmy na przykład na początku działalności Szymona Hołowni, albo w tym piku jego sejmfliksowo różnym, na pewno nie.
1: To już nie te emocje.
0: No ale trudno było też oczekiwać, że te emocje będą utrzymane przez dłuższy czas, no ale trudno było też oczekiwać, że te emocje zostaną tak przepalone. To jest z punktu widzenia emocji politycznych, w ogóle badania tego, albo działania w zakresie komunikacji politycznej, to jest jedna z bardziej przykrych sytuacji, która mogła się wydarzyć. No.
1: To wejdzie, ma pan wrażenie, do podręczników politologicznych tuż za rozdziałem o kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego?
0: Bardzo potężne działa, wysuwa pan redaktor. Na pewno wejdzie jako anegdota.
1: Nie, no chodzi mi o to, że tam też pewien kapitał został zaprzepaszczony.

0: koncertowo.
1: Tak, no na pewno wejdzie jako anegdota w różnych historiach opowiadanych przez, myślę, tych opowiadaczy niezależnie od strony politycznej sympatii. No tylko oczywiście charakter tych opowieści będzie różny, no, prawda? Można opowiadać to z, tak jak...
0: Satysfakcja albo żal.
1: Albo z żalem, tak jak to dzisiaj zaczęliśmy od raportu Polaków Portret Własny, który napisał algorytm. Oby nie pisał algorytm
0: podręczników. To jeszcze jedna kwestia na koniec. Ma pan wrażenie, że tego rodzaju informacje dotyczące choćby przyszłości politycznej Szymona Hołowni wskazują, że zaczyna się pewne sondowanie, badanie gruntu i zwieranie szyków przed, no, kampanią, która wprawdzie rozpocznie się za wiele miesięcy, no ale myślę, że po wakacjach już będziemy widzieć pierwsze oznaki pewnego napięcia.
1: No właśnie, no właśnie. Kończymy wakacje, chociaż tego sezonu ogórkowego w polityce nie ma od bardzo dawna już. Ja nie pamiętam. Jeszcze kiedyś w sumie myślę, idą wakacje, będzie trochę luźniej. Nie trzeba będzie tego tak śledzić. A wystarczy jeden dzień nie śledzić i już się okazuje, że osoba, która produkuje treści na OnlyFansa, nie oceniam, ale jest ambasadorką obchodów rocznicy powstania warszawskiego. No więc dzieje się dużo na tych wakacjach. Kończą się wakacje, no ale wracamy do pracy jednak. Znaczy Polacy wracają do pracy, politycy wracają do pracy, do pracy w regionach przede wszystkim. I tak, to już jest sondowanie i Szymona Hołowni, i być może nowych podmiotów, które się pojawią.
0: Kamil Smogorzewski, Les Futura. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Już dziś po 12 w TDI. Cały świat dowie się o Polsce. Lewandowski i Kopernik promują nasz kraj. Przeżył 15 dni w zalanej jaskini. Ratownicy mówią o cudzie. Łódź przywraca podziemną rzekę. To coś więcej niż walka z betonozą. W programie też rodzice, którzy chcą mieć więcej czasu dla dzieci i być obecnym w ich życiu. Tylko dobre informacje po 12. Jaremia Mrożek. Zapraszam. Już dziś po 12 w TDI. Cały świat dowie się o Polsce. Lewandowski i Kopernik promują nasz kraj. Przeżył 15 dni w zalanej jaskini. Ratownicy mówią o cudzie. Łódź przywraca podziemną rzekę. To coś więcej niż walka z betonozą. W programie też rodzice, którzy chcą mieć więcej czasu dla dzieci i być obecnym w ich życiu. Tylko dobre informacje po 12. Jaremia Mrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Alarm powodziowy wprowadziła gmina Leśna w województwie dolnośląskim. Na miejscu jest dyrektor zarządu zlewni, wydawane są worki z piaskiem. Został też przekroczony stan alarmowy na Pełcznicy w Świebodzicach. Alarmy przeciwpowodziowe obowiązują z kolei w kilku gminach na Dolnym Śląsku. Przyczyną przetaczający się przez Polskę front, niosący silne opady deszczu, burze i mocny wiatr. Agata Król.
1: Największym zagrożeniem są potoki Miłoszówka i Bruśnik.
2: Dlatego gmina Leśna wydała alarm przeciwpowodziowy i zwołała sztab kryzysowy, tłumaczy Sylwia Mowczko, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Dodaje, że władze gminy wolą dmuchać na zimne, by uniknąć zdarzeń sprzed 2 lat, kiedy region dotknęła powódź. W terenie już działają strażacy, zapewniła.
1: Czekamy na piasek, strażacy dostarczają worki do sołectw.
2: Ostrzeżenia wydało IMGW i RCB, które będą obowiązywać do soboty w 15 województwach. Beata Wiączek-Jankowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, jak należy w tym czasie postępować.
3: Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto zabezpieczyć wszelkie przedmioty.

0: znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega dodatkowo przed oberwaniami chmury. Zmożone opady deszczu w ciągu kilku minut mogą zmieniać ulice w potoki oraz powodować zniszczenia i straty. Agata Król, Polskie Radio.
2: Ze względu na silny wiatr i wysokie fale odwołana została uroczysta parada żaglowców w Zatoce Gdańskiej. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Dwoje rannych wylądowało wczoraj w Rzeszowie. W zderzeniu z udziałem pielgrzymów wracających w ostatni weekend z pielgrzymki do Medjugorje zginęło 12 osób. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że ranni są w dobrym stanie.
3: Dwie osoby zostały przetransportowane do Polski, przewiezione karetkami pogotowia ratunkowego do dwóch szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Stan tych pacjentów jest dobry. Rozmawiałam z każdą z tych osób. Trzy osoby nadal pozostają w szpitalach na Węgrzech. Lekarze będą podejmowali decyzje co do możliwości transportu tych osób w kolejnych dniach.
2: Dwie osoby z tych trzech są w stanie ciężkim, jedna w bardzo ciężkim. Ochrona zdrowia i obronność, a także inwestycje NATO przede wszystkim przeznaczone mają zostać środki w przyszłorocznym budżecie. Pracuje nad nim rząd. Zdaniem profesora Pawła Wojciechowskiego przez zbliżające się wybory i deficyt budżetowy rząd jest pod ogromną presją, a budżet będzie trudny.
4: Po pierwsze jest to rok wyborczy, więc będzie ogromna presja na różne wydatki, na różne obietnice, które się mogą pojawić w cyklu wyborczym. To jest cykl polityczny i to jest znany na całym świecie. A po drugie mamy taki trochę punkt zwrotny, tak, ponieważ stale jesteśmy już takim państwem, które z roku na rok ma bardzo wysokie deficyty. W zeszłym roku mieliśmy drugi najwyższy deficyt w Unii Europejskiej. W tym roku będziemy mieli najwyższy w Unii Europejskiej.
2: Projekt budżetu powinien zostać przyjęty do końca przyszłego tygodnia. Raport Polaków, portret własny pod okiem warszawskiej prokuratury. Chodzi o dokument w założeniu mający przedstawiać strategię promocji marki Polska. Znajdują się w nim jednak liczne błędy językowe mogące świadczyć o tym, że raport został napisany przez sztuczną inteligencję. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, powiedział, że trwają czynności sprawdzające.
5: Do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości związanych z finansowaniem rządowego raportu pod tytułem Polaków portret własny. Sprawa została zarejestrowana, przydzielony został referent postępowania. Na tym etapie mogę potwierdzić, że trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
2: Opracowanie dokumentu miało kosztować 200 tysięcy złotych. W związku z publikacją i treścią raportu ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń.
6: To są aktualności jedynki.
2: W poniedziałek w Paryżu odbyć ma się spotkanie tzw. koalicji chętnych. Wybór daty nie jest przypadkowy. Tego dnia Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości.
7: W spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, dla którego będzie to pierwszy udział w szczycie koalicji. W rozmowach ma również uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Spośród przywódców 37 państw tworzących koalicję część weźmie udział w spotkaniu osobiście, a pozostali połączą się za pośrednictwem wideokonferencji. Jak poinformował w oświadczeniu Pałac Elizejski, spotkanie ma potwierdzić wsparcie sojuszników dla Ukrainy oraz ich gotowość do zwiększenia pomocy w obronie przed rosyjską agresją. Rozmowy będą również dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, które mają zapewnić Ukrainie trwały i sprawiedliwy pokój. Poprzednie spotkanie koalicji odbyło się w Paryżu nieco ponad miesiąc temu. Premier Donald Tusk ogłosił wtedy, że jesienią w Polsce odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych z udziałem żołnierzy brytyjskich i francuskich. Zapowiedział również utworzenie infrastruktury umożliwiającej stacjonowanie wojsk sojuszniczych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: Sobota w pierwszej połowie dnia szykuje się deszczowa, później możliwe są przejaśnienia, lokalnie też możliwe są burze. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na północy i zachodzie kraju, 22 na północnym wschodzie, a także w centrum do 25, na południowym wschodzie chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 18 stopni.
8: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: A teraz o ocenie naszej wiarygodności kredytowej. Ze mną Dawid Czopek, analityk giełdowy, zarządzający Polaris Fizz. Dzień dobry, panie Dawidzie.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj

0: dzisiaj. Dodajmy, że same oceny, mamy jakby dwa elementy tego przeglądu. Jeden element związany z tym przeglądem to jest sam rating, czyli to jest to A-, o którym wspomniała pani redaktor, a druga to jest ta perspektywa, no po angielsku to się nazywa outlook i on bardzo często jest używany w ten sposób.
1: Ona
0: i
1: też
0: to
1: jest ważna.
0: To, bo to pokazuje, w jakim kierunku ewentualnie w przyszłości rating może się zmienić. I akurat w przypadku agencji Fitch my od roku mamy ten outlook, tą perspektywę negatywną. To oznacza taką pewną zapowiedź. To nie jest pewność, ale to jest taka zapowiedź, że agencja ma nas na uwadze i raczej jeżeli w przyszłości będzie dokonywała jakiejś zmiany, to będzie to zmiana in minus, czyli już obniżenia samego ratingu. Zresztą to obniżenie odbywa się niezwykle rzadko. Ja sprawdzałem, agencja Fitch nadała nam te oceny wiarygodności w 2007 roku, czyli to już 19 lat.
1: Na to, tak.
0: I się od trzyma. Tego czasu się właściwie nie zmieniło.
1: A tyle rzeczy się wydarzyło po drodze przecież.
0: Dokładnie, dokładnie. Przecież pamiętamy Polskę w 2007 roku, 3 lata po wejściu do Unii, to był inny kraj. Ale rzeczywiście niewiele się, przynajmniej zdaniem agencji Fitch, niewiele się zmieniło. W międzyczasie dwie inne agencje, które też są takie bardzo renomowane, też dokonywały przeglądu i tylko jedna z nich, najpierw nam obniżyła rating, potem powróciła do tego poprzedniego. Także te zmiany, jeżeli chodzi o rating, czyli ocenę wiarygodności, odbywają się niezwykle rzadko. Ale jeżeli chodzi już o tą perspektywę, no to tutaj mamy do czynienia z częstszymi zmianami, chociaż one też w żaden sposób nie gwarantują, czy nie mówią o tym, w jakim kierunku zmieni się sama ocena, sam rating.
1: Czyli teraz może się tylko zmienić już jakby rating, skoro tą perspektywę mamy negatywną.
0: Mamy ocenę negatywną. Mamy ją od mniej więcej roku. Zwykle uważa się, dlatego też dzisiaj większość analityków uważa, że nie zostanie zmieniona sama ocena, że zwykle ten rate, ta perspektywa musi trwać, musi być ważna przez co najmniej te 18 miesięcy. Zwykle, jeżeli
1: czyli jeszcze
0: nic
1: za krótko,
0: pozytywnego
1: nie?
0: się nie zmienia, to te 18 miesięcy jest potrzebne na to, żeby dokonać zmiany samego ratingu. Czyli dopiero możemy mówić, oczywiście nigdy nie ma pewności, tak, ale raczej możemy mówić o tym, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to wydarzy się przy okazji następnego przeglądu, a to będzie miało miejsce dopiero za pół roku. Więc myślę, że jeszcze agencja cały czas daje nam czas, bo ten rating to trochę jest taka żółta albo zielona karteczka, w zależności od tego, o której stronie mówimy, że no, nie wszystko jest tak, jak powinno być i poprawcie się.
1: Panie Dawidzie, ja bym chciała, żebyśmy się tu zatrzymali, bo mówimy rating, ale tak wyjaśnijmy, co on daje, ta ocena wiarygodności kraju, kto na to patrzy, dlaczego to jest istotne. Tak to rozłóżmy na czynniki pierwsze, dobrze?
0: Rating, w praktyce rating ma dwa znaczenia. Tak naprawdę on ma największe znaczenie dla tych, którzy chcą pożyczyć nam pieniądze, bo to jest taka bardzo obiektywna ocena nas jako wiarygodnego bądź mniej wiarygodnego pożyczkodawcy. Tak, dokładnie. Nie tak, czy spłacimy, z jakim prawdopodobieństwem, tak? No i teraz w zależności od tego, jaki mamy rating, to tak naprawdę nie jest nawet kwestia tego, czy nam pożyczą pieniądze, czy nie, chociaż o tym może za chwilę, ale ile będziemy płacili za tą pożyczkę. Czyli kraj o tym najwyższym ratingu, potrójne A, to, czyli kilka poziomów wyżej, powyżej nas, jest kilka krajów na świecie, które mają taki rating. Na przykład Niemcy są takim krajem, które wciąż mają taki rating. Zwykle płacą dużo mniej za swój dług, czyli mamy jakiś podstawową stopę, czy to jest w euro, czy w dolarze, czy w jakiejś innej walucie i patrzymy na to dany kraj, ile musi zapłacić powyżej tej stopy. My często mówimy o takich różnicach, to też nazywa się z angielskiego spready, pomiędzy na przykład polskimi obligacjami, a niemieckimi obligacjami w tej samej walucie. I my zwykle drożej za to samo jedno euro, które pożyczamy, musimy płacić od Niemców, właśnie dlatego, że mamy ten niższy rating. Ta nasza ocena wiarygodności jest niższa. Oczywiście ocena wiarygodności, szczególnie ta w zagranicznej walucie i szczególnie ta dotycząca długiego terminu, ona nie bierze pod uwagę tylko wyłącznie stan finansów czy zadłużenia. Ona musi brać pod uwagę wiele rzeczy. Niestety nasze sąsiedztwo także brane jest pod uwagę, ono nam nie pomaga, tak? No Polska jest geograficznie w tej części świata, w którym jest. Więc tam jest bardzo wiele rzeczy branych pod uwagę, ale generalnie chodzi o to, ile musimy zapłacić za zadłużenie i dwa, są pewne instytucje, które na przykład tworzą fundusze inwestycyjne, które inwestują tylko i wyłącznie w papiery o określonym ratingu, czyli wiadomo, że klient wpłaca pieniądze do takiej instytucji i on ma zagwarantowane jasne, że nie, jego pieniądze nie będą inwestowane w papiery dłużne o ratingu poniżej jakiegoś poziomu.

0: Więc wypadając z jakiegoś poziomu ratingu, możemy automatycznie stracić pewnego rodzaju inwestorów, którzy chcieliby kupić nasze papiery, bo po prostu oni nie będą mogli tego dokonać.
1: O jakich inwestorach my to mówimy? Wyjaśnijmy.
0: To mówimy o dużych inwestorach finansowych, tak?
1: Międzynarodowe korporacje, banki.
0: Fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, banki, to wszystkie, te wszystkie instytucje, o których pani redaktor wspomniała, tak jak w Polsce są fundusze inwestycyjne, obligacyjne, które inwestują, czy to w Polsce, czy na świecie, tak samo na świecie. Oczywiście o wiele potężniejsze, wielkie instytucje, które inwestują pieniądze swoich klientów. Ci klienci mogą być bardzo duzi albo bogaci, bo to często też są, tak jak wspomniałem, fundusze emerytalne na świecie. Ten biznes emerytalny jest gigantyczny, bo ta część kapitałowa systemu emerytalnego jest bardzo duża, więc z tego punktu widzenia to są naprawdę ważni i potężni pożyczkodawcy, dlatego mają tak duże znaczenie dla systemu.
1: Czyli im niższy jest ten koszt pożyczki, tym lepiej dla budżetu państwa.
0: Oczywiście tak, bo jeżeli nasz dług wynosi w granicach tam 2 bilionów złotych, tak, no to każdy jeden punkt procentowy od 2 bilionów złotych dość łatwo policzy, że to są w tym momencie olbrzymie pieniądze, tak, to 20 miliardów wychodzi, tak, mniej więcej. Więc w zależności od tego, czy my mamy dobry rating, czy nie, to każdy punkt procentowy to jest dużo, jeżeli chodzi oczywiście o oprocentowanie, ale każda część nawet z tego punktu procentowego decyduje o kilku czy kilkunastu miliardach złotych w tym momencie, więc to są duże pieniądze z punktu widzenia budżetu ministra Domańskiego, ale tak na koniec dnia nas wszystkich.
1: No właśnie, patrzymy na te ratingi. Pan już o tym wspomniał, ale tak, mamy główne agencje ratingowe, 3. To jest ten Fitch, Moody's i S&P i one wszystkie mamy jako Polska podobną ocenę?
0: Mamy podobną ocenę wiarygodności. One się inaczej nazywają, bo czasem to
1: ale one na siebie patrzą, jak to jest. Jak każda z nich ocenia i my za każdym razem to przeżywamy, informujemy tutaj, ale biorą pod uwagę te same parametry?
0: Podobne. No, niekoniecznie te same, bo ja już wspomniałem, że na przykład był taki moment, kiedy... Zresztą w jednej z tych agencji, w S&P, chyba mamy ten outlook, tą perspektywę cały czas stabilną, więc tutaj mamy trochę inaczej. W drugiej mamy też negatywną. Pamiętamy o tym, tak jak wspomnieliśmy, że kilka lat temu S&P zmieniło nasz rating, potem go najpierw go obniżyło, potem go podniosło. Także te parametry nie są identyczne, one nawet nie powinny być identyczne, ale są podobne,
1: tak.
0: No bo jakby, tak jak mówię, na koniec chodzi o to, żebyśmy ten dług spłacili, tak? I nic wielkiego nie wymyślimy, poza tymi kilkoma parametrami, które są ważne. Ewentualnie możemy troszkę inną wagę do nich przywiązywać. No i oczywiście tam zawsze jest jakiś komitet, zawsze jest jakiś człowiek, który troszkę na nas spojrzy w lepszym świetle albo w gorszym, ale bo ten czynnik ludzki też jest bardzo ważny. To nie jest taki automat, który w arkuszu kalkulacyjnym
1: wyliczał. Czyli tak po ludzku patrzą na nas.
0: Na koniec to zawsze
1: jest
0: ważne. Jaki
1: jest ten progres? No, jak to wygląda, prawda? Jaka jest sytuacja w ogóle?
0: To zawsze tak jest. Nawet jakby z mojej pracy w instytucjach finansowych wiem, że są te twarde dane, ale tam gdzieś na koniec jest taka decyzja człowieka, który mówi, no pożyczymy im albo nie.
1: Jak patrzymy na te oceny, jak się przygotowywałam do rozmowy, to patrzyłam na co patrzą te agencje. No i agencja Moody's ostatnio dostrzegała ryzyko pogorszenia się, a właściwie te wcześniejsze też o tym mówiły oczywiście, pogorszenie się kondycji finansów publicznych w Polsce. Prognozowała wzrost zadłużenia, no i tak się przecież dzieje. I nawoływała ostatnio rząd Donalda Tuska do zwiększenia dyscypliny budżetowej, a więc tego redukcji deficytu i długu, a tutaj niewiele się zmieniło, a może bardziej się zmieniło w tą drugą stronę, bardziej się jeszcze zadłużyliśmy.
0: No niestety to jest nasz w tym momencie największy problem. Oczywiście to, że się zadłużamy, to jest w miarę normalne, bo wszystkie kraje się zadłużają. Natomiast liczy się, w jaki sposób się zadłużamy. I to odniesienie to jest PKB, nominalne PKB, jakie w tym momencie Polska osiąga. Jeżeli ta część do PKB... No, jest w miarę rozsądna, tak? My wciąż w stosunku do PKB jesteśmy zadłużeni w sposób rozsądny, bym powiedział. Więc z tego punktu widzenia to nie jest jakiś wielki problem. Wiele krajów ma o wiele większe zadłużenie. Natomiast to, co u nas jest problemem, to jest deficyt. My mamy rzeczywiście duży deficyt budżetowy i ten deficyt powoduje, że to zadłużenie cały czas rośnie. I ono rośnie w taki sposób, no nie chcę powiedzieć, że niekontrolowany, bo wciąż ten samolot ma pilota. Natomiast generalnie jest to poziom, który jest dużo wyższy niż agencje ratingowe i my wszyscy, ekonomiści, chcieliby widzieć, bo rzeczywiście on powoduje, że po kilku latach takiego dużego zwiększania zadłużenia, no

0: będziemy już na poziomach, które zaczną niepokoić.
1: Jak patrzymy na te wcześniejsze wypowiedzi ekspertów z agencji, na te raporty, to niepokój agencji budziły też relacje na linii prezydent-rząd. Też na to patrzą i o tym mówią. Wskazano również na ryzyko związane z sytuacją geopolityczną, o czym pan wspomniał, na świecie, które mogą uderzyć rykoszetem w Polskę. No ale ta sytuacja, te relacje na linii prezydent-rząd, tutaj też się nic nie zmieniło przecież, jeśli nie pogorszyło.
0: Tak, to też widać wyraźnie. To jest ten element taki miękki, taki, który nie da się wpisać do arkusza kalkulacyjnego, o którym wspominałem. I to jest taki element oceny, który właśnie na tych komitetach gdzieś tam występuje. No niestety, tak rzeczywiście jest. Polityka, także taka współpraca pomiędzy władzami jest istotna, bo ona też powoduje, w jaki sposób można wyjść chociażby z deficytu, czy obniżyć zadłużenie, czy w sytuacji jakiejś krytycznej podjąć decyzje, które nie będą koniecznie popularne, ale będą sprawiały, że finanse publiczne ulegną poprawie. No tu widzimy w ostatnim czasie rzeczywiście, że ta współpraca, to delikatnie powiem, nie jest dobra między rządem a panem prezydentem. Wiele z tych inicjatyw, które rząd w ostatnim czasie przedstawił, jest odsyłane bądź do Trybunału Konstytucyjnego, bądź mamy jakieś zapowiedzi blokowania czy wetowania tych ustaw, a to wszystko sprawia rzeczywiście, że agencje widzą, że coś jest nie tak i niezależnie od tego, kto ma rację, bo to też nie jest kwestia tego, kto ma rację, czy rząd, czy pan prezydent, ale ważne jest to, że brakuje tej harmonijnej współpracy, a to oceniamy.
1: To jest ważne,
0: no,
1: tutaj,
0: trochę tak, jakbyśmy mieli obok rodzinę, którą wiemy, że się kłóci, tak? Niby tak. Finanse wyglądają dobrze, ale słyszymy
1: nie
0: awantury.
1: Chodzi o rację, tak, że to nie sprzyja gospodarce.
0: I to gdzieś tam się może odbić.
1: Wspomniał pan o długu publicznym Polski. Te najnowsze dane też potwierdzają, że on rośnie w ekspresowym tempie. No ale mimo to w budżecie na 2027 rok rząd znalazł miejsce na obniżkę podatków. O tym dzisiaj mówimy, o tym mówimy cały tydzień od środy. Jeśli patrzymy na te zmiany w podatkach, no i tutaj mają być zyski dla Polaków. Ponad 3 milionów Polaków to ma być zysk. No tymczasem z perspektywy agencji ratingowych istotne są takie faktyczne zmiany, a nie zapowiedzi, ale z drugiej strony też te zapowiedzi też mogą zatrzymać jakby na tym, co się będzie działo w Polsce, patrząc na ten dług publiczny, prawda?
0: Tak, pamiętajmy o tym, że zanim dokonany jest przegląd czy zmiana ratingu, analitycy bardzo często rozmawiają, czy to z ministrem finansów, czy z innymi władzami fiskalnymi, czy monetarnymi danego kraju, i na takich spotkaniach zwykle padają pewne zapowiedzi, obietnice, czy to poprawy, czy zmiany.
1: Tak to wygląda, tak?
0: Tak
1: technicznie,
0: to
1: się spotykają,
0: technicznie,
1: rozmawiają przy stole.
0: Tak, to są normalne rozmowy.
1: Aha,
0: to
1: jakie macie plany, nie tylko dane. Myślałem, że to bardziej takie statystyki są.
0: Z punktu widzenia danego kraju ten rating jest na tyle ważny, że człowiek, który chce spotkać się z ludźmi, nie wiem czy z samym ministrem, ale jeżeli chce spotkać i uzyskać pewne dane samego ministerstwa, to absolutnie ma do nich dostęp, bo to jest tak ważne.
1: Tym bardziej
0: nam też zależy na tym miękkim elemencie.
1: Rozumiem ten czynnik ludzki, o którym pan wspomniał. To zupełnie inaczej, w innym świetle to pokazuje.
0: Dokładnie tak. I ten element poprawy naszego budżetu właśnie związany z tym, że będziemy starali się ograniczać deficyt budżetowy, także związany jest z tym, że nie będziemy dokonywać ruchów, które deficyt budżetowy pogłębiają. Widzimy wyraźnie, że rząd starał się, czy stara się coś zrobić z tym, żeby rzeczywiście progi podatkowe, które zostały zamrożone kilka lat temu, podnieść. No ale z drugiej strony pamiętajmy, że okej, ale udowadniając właśnie agencji ratingowej, że dba o stan finansów publicznych, musi pokazać tę drugą stronę. Czyli musi pokazać dochody. Wiadomo, że wraz z zapowiedzią obniżenia, właściwie podwyższenia progów, czyli de facto obniżenia podatków nam wszystkim,
1: dochody
0: jest ta druga
1: mniejsze
0: strona, czyli podniesienie CIT-u dla przedsiębiorstw. Tam też chodzi o ten podatek dla najbogatszych, chodzi o kwestie związane z ryczałtem, ale to są zmiany, które mają z punktu widzenia budżetu być neutralne. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą część utraconych przychodów, rozumiemy, one będą mniejsze, ale z drugiej strony pytanie, czy pan prezydent zdecyduje się na podpisanie ustaw, które zwiększają dochody budżetu, czyli właśnie te rzeczy związane z CIT-em. No, nie jest tajemnicą informacje medialne póki co, że pan nie prezydent podpisze. Czy kancelaria niezbyt chętnie, żeby podpisać tę część związaną z podwyższeniem podatku. Więc no, jest to jednak jakiś problem i to także ma wpływ na to, o czym mówiliśmy.

0: w przypadku agencji?
1: Decyzje agencji Fitch i ten pełny raport zostaną opublikowane wieczorem po zamknięciu rynków finansowych. Tak zawsze jest, żeby rynki finansowe, prawda, żeby to będziemy o tym informować. Korzystając z okazji, bo mamy jeszcze kilka minut, a korzystając z okazji, że mamy eksperta jednak także od rynku paliw, nie tylko od giełdy, to porozmawiajmy o tym, co się dzieje w Polsce. No, od tygodnia mamy wznowiony program CPN. No i to jest taka realna ulga dla kierowców. Jak duża? Jak to pan widzi?
0: No to jest oczywiście duża ulga, bo to jest około 12%. Natomiast to, co mnie niepokoi, to od czasu, kiedy został wprowadzony CPN, czyli od ubiegłego tygodnia, mamy do czynienia ze znacznie wyższymi cenami paliw. Nie tylko ropy naftowej, ale także tych gotowych paliw. Marże rafinerii, szczególnie na oleju napędowym, na dieslu, sięgają rekordowych poziomów. No i dzisiaj, jadąc też do państwa, spoglądałem na te pylony. W przypadku oleju napędowego cena to jest powyżej 7,50 i program wygasa za 10 dni, tak, trochę ponad tydzień. Jeżeli do tej ceny doliczymy 15%, a tyle powinniśmy doliczyć niemal z automatu, no to mamy około 1 zł, czyli 8,50 za diesla. No to naprawdę już taka cena blisko rekordów. Być może kiedyś była wyższa, być może w marcu to było tak, że zbliżaliśmy się do tej ceny, chociaż niekoniecznie mi się wydaje.
1: Nie więc pamiętam, żebyśmy się zbliżali.
0: Po wygaszeniu tego programu możemy rzeczywiście być w momencie, kiedy będziemy bliżej 9 niż 8 zł. No na razie jeszcze nie 9, ale bliżej. Mam nadzieję, że sytuacja na Bliskim Wschodzie w jakiś tam sposób zostanie załagodzona, chociaż wczoraj słowa prezydenta Trumpa o tym, że przerywa rozmowy z Iranem, tak. I raczej presja ekonomiczna niż presja militarna, czyli kilka tygodni, no Iran nie podda się tak łatwo, szczególnie jeżeli ta presja ekonomiczna będzie na niego wywierana. To wszystko powoduje, że jednak będziemy mieli do czynienia z wysokimi cenami paliw i chyba nie widać specjalnie w tym momencie jakiejś ulgi, szczególnie złe wiadomości dla kierowców samochodów z napędem dieslowskim.
1: Jak ropa jest wyceniana teraz?
0: Ropa to jest około 86-87 dolarów w przypadku ropy WTI, powyżej 90 dolarów w przypadku ropy Brent. Ona od kilku dni niespektakularnie, ale codziennie o 1-2% drożeje, więc to są rzeczywiście wzrosty. I tak jak podkreślam, rekordowe, absolutnie rekordowe poziomy marż rafinerii powyżej 80 dolarów na dieslu to są poziomy, czyli znowu ta łączna cena, tak jak my bardzo często patrzymy, łączna cena, wartość marży rafineryjnej plus ropy naftowej w przypadku diesla to jest 160 dolarów za baryłkę, więc to jest...
1: Naprawdę robi wrażenie. Czego pan się spodziewa? No, powiedzieliśmy o tym, do końca sierpnia ma działać ten program CPN. Zostanie wydłużony?
0: Nie wiem, czy rząd zdecyduje się na niewydłużanie tego programu, biorąc pod uwagę, że zobaczylibyśmy naprawdę bardzo wysokie ceny. Natomiast z drugiej strony znowu wracamy, to wszystko, ta cała gospodarka gdzieś tam się zamyka, znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Ten program jest kosztowny.
1: Tak.
0: Oczywiście mówimy o kosztach utraconych przychodów, żeby nie było tutaj wątpliwości, czyli utracone przychody do budżetu. Sytuacja budżetu jest trudna. Znowu, podobnie jak w przypadku obniżenia PIT-u, program miał być finansowany przez podatek od nadmiarowych zysków przedsiębiorstw. Wiemy, że ten podatek został odesłany, czy ustawa o tym podatku została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego, więc
1: czyli nie ma
0: de facto,
1: raczej nie będzie tego wsparcia na razie, ale jakimś... to przecież ogromne byłoby wsparcie też, tak, prawda, dla budżetu.
0: Tak, tak. No te 80 dolarów oznacza, że jeżeli ta sytuacja się utrzyma, nawet jak będzie trochę niższa, to wyniki Orlenu, które zobaczymy w trzecim kwartale, to będą, nie chcę używać jakichś słów, ale no delikatnie powiem, kosmiczne, tak? Ale można naprawdę innych słów użyć, bo Orlen dzisiaj zarabia gigantyczne pieniądze i cały pomysł polegał na tym, żeby nie tylko Orlen, bo nie tylko Orlen płacił te pieniądze, ale to głównie Orlen też zarabia.
1: Tak.
0: Żeby on w jakimś tam stopniu pokrył
1: te koszty. A te pieniądze są tak potrzebne teraz przecież.
0: No absolutnie są potrzebne, no bo koszt tego programu przekroczy 5 miliardów złotych. Tak. 4700 to był ten program wiosenny, co najmniej 500, moim zdaniem może być nawet trochę więcej przez te dwa tygodnie w sierpniu, więc to jest powyżej 5 miliardów złotych, więc to są duże pieniądze z punktu widzenia budżetu, a sytuacja budżetu jest trudna i to nawet rząd tego jakoś specjalnie nie ukrywa. Także te pieniądze, to nie są pieniądze, które minister może sobie podarować.
1: A kierowcy chcieliby mieć tą ulgę jednak wydłużoną, bo to jest pewne. Z tego, co pan mówi, jak to może wyglądać od 1 września, to ta jesień nie zapowiada się tutaj najlepiej, jeśli nie zostanie wydłużona.
0: Na razie wygląda to źle.
1: Trzymamy kciuki, żeby się poprawiło, no bo cóż możemy więcej powiedzieć? Dawid Czopek, analityk giełdowy zarządzający Polaris Fizz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.

0: za tę rozmowę i za te prognozy.
1: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: Naszym gościem jest Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam panią bardzo serdecznie. Wbrew powszechnej cały czas jeszcze opinii, jakoby nauczyciele mogli cieszyć się wyjątkowo długimi wakacjami, sierpień, czy druga połowa sierpnia w szczególności, to jest ten moment, kiedy praca wre w szkołach. Czy w tym roku w związku z planowanymi zmianami, a trochę ich będzie, jest wyjątkowo intensywnie?
4: Och, jak najbardziej. Mnie się udało 2 tygodnie wyrwać w te wakacje, a pozostały czas spędzam w szkole, remonty, przygotowanie do kompasu jutra, przygotowanie do tych wszystkich zmian, które towarzyszą kompasowi jutra, bo tych zmian jest jeszcze więcej. Jesteśmy już w blokach startowych, od poniedziałku spotkania z nauczycielami, elementy szkolenia, elementy pracy zespołowej, elementy ustalania dalszych działań. Więc praca wre.
3: Kompas jutra to są zmiany wprowadzane w szkołach, one dotyczą przede wszystkim programu czy również kwestii organizacyjnych?
4: Program nie jest tu rzeczą tą najważniejszą. Najważniejszą rzeczą jest zmiana podejścia do sposobu nauczania. To jest klucz całej reformy. Przede wszystkim ma być to reforma krocząca, czyli nie wrzesień i zmieniamy wszystko, ale przez lata ma ona wkraczać do polskiej edukacji. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zacząć uczyć dla efektów, a nie dla przekazywania wiedzy. Chodzi o to, żeby uczeń poczuł sprawczość, żeby był aktywnym uczestnikiem procesu nauczania. Chodzi o to, żeby oprzeć się na doświadczaniu edukacyjnym, na aktywizacji uczniów. Chodzi o to, żeby zmienić sposób nauczania. A żeby było to możliwe, również nastąpiła zmiana podstawy programowej i od 1 września wchodzą te nowe podstawy programowe do klas pierwszych i czwartych. I tu ta reforma startuje.
3: Może pani się ze mną nie zgodzi, ale mogłoby się wydawać, mnie się w każdym razie wydaje oczywiste, że aktywny uczeń, taki, który ma przekonanie, że rozmawia niejako z nauczycielem o rzeczach, które go dotyczą i które mają dla niego znaczenie i które go ciekawią, to jest najbardziej oczywista droga. Dlaczego my zatem odkrywamy Amerykę?
4: Nie odkrywamy Ameryki. Bardzo dużo szkół już weszło w tego typu działania, już prowadzi taki sposób nauczania, już zaakceptowało chociażby ocenianie kształtujące oparte na informacji zwrotnej dla ucznia. Pracują te szkoły metodami projektu, metodami aktywizującymi, ale chodzi nam o to, żeby nie było tutaj słowa niektóre szkoły, żeby było słowo wszystkie szkoły. Chodzi o to, żeby stało się to normą w polskich szkołach i żeby to podejście naprawdę było wprowadzone w życie. W tej chwili wielu nauczycieli czuje, że reforma jest tylko kontynuacją i uporządkowaniem dotychczasowych działań. Mamy jednak pewną grupę nauczycieli, którzy muszą troszeczkę popracować.
3: Wspomniała pani, że te zmiany będą wprowadzane stopniowo, a nie na komendę od września wszystkie naraz. Co się w pierwszym rzędzie zmieni dla uczniów klas najmłodszych i tych nieco starszych?
4: Zmieniają się podstawy programowe, zmienia się również ramowy plan nauczania, czyli chociażby w klasach młodszych wydłużenie czasu na edukację wczesnoszkolną z 20 do 21 godzin, chociażby wprowadzenie większej liczby, bo aż 6 godzin do dyspozycji dyrektora. W klasach starszych 3 godziny przyrody, 2 godziny, mówię o klasie czwartej, 2 godziny zajęć praktyczno-technicznych. Nastawienie właśnie na doświadczanie, na jak największą liczbę wycieczek, działań tego typu. Również fakultatywnie można rozpocząć już prowadzenie tygodnia projektowego. Obowiązkowo będzie trzeba to robić od przyszłego roku, ale warto już teraz wypróbować i sprawdzić, jak nam to wychodzi. Również ocenianie ma być nieco inne. Nadal będą te cyferki, ale za cyferką musi być informacja zwrotna. Uczeń musi wiedzieć,

0: jakie są efekty nauczania. Podstawa programowa opiera się właśnie na efektach, nie na próbach takiego ewidentnego przekazywania wiedzy i tylko encyklopedycznego później sprawdzania, czy się nauczyłeś, ale chodzi tu o efekty. Uczeń musi czuć sprawczość. Myśmy już zapomnieli trochę o tak zwanym profilu absolwenta, a on nadal istnieje w tej reformie. Jest to zebranie danych, czego oczekujemy od nauczania w stosunku do ucznia, czyli właśnie poczucia sprawczości, współudziału w procesie edukacyjnym, umiejętności prac grupowych, funkcjonowania wspólnego we wspólnocie, elementy poczucia bycia obywatelem. Tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo i to brzmi bardzo szumnie, ale ma być to po prostu codzienne życie szkoły.
1: Wspomniała Pani o przyrodzie, za chwilę powiemy o szczegółach, ale proszę wcześniej wyjaśnić, czym jest tydzień projektowy, czyli to, co od przyszłego roku ma być obowiązkowe, a teraz będzie testowane.
0: Tydzień projektowy jest to działanie całej szkoły przez właśnie tydzień w celu uzmysłowienia dzieciom ich możliwości rozwiązywania różnego rodzaju problemów i zadań. Poszukujemy tematyki, którą zajmie się szkoła. Mogą być to bardzo różne tematy i w ramach różnych przedmiotów, różnych aktywności, różne grupy współpracując tworzą całkowity obraz danego problemu, analizują ten problem. Weźmy na przykład problem, no moja szkoła jest na Sadybie. Po prostu sadyba. Na przyrodzie będziemy sobie omawiać, jakie mamy warunki przyrodnicze na Sadybie, jeziorko Czerniakowskie, jakie zwierzęta, rośliny tutaj się znajdują. Na historii będziemy omawiać całą historię Sadyby, która jest bardzo bogata. Język polski, wielkie osoby mieszkające na Sadybie i ich twórczość. I tak dalej, i tak dalej. Czyli każdy przedmiot odnosi się do danego zagadnienia. A dzieci robią to same, stawiają sobie problem, pracują nad jego rozwiązaniem wspólnie. Nauczyciel tylko kieruje, nauczyciel tylko jest takim mentorem, a potem następuje moment pokazania, co uzyskaliśmy, co przygotowaliśmy i podsumowania i wniosków. Czyli wspólna praca, wspólne działanie, rozwiązywanie wspólnych zagadnień i ma być to i wiedza, i integracja, i poczucie sprawczości.
1: To brzmi trochę jak założenia projektu Marii Montessori, nauczyciel jako obserwator, doradca, który interweniuje wtedy, kiedy dziecko ewidentnie sobie nie radzi i przede wszystkim stawia na sprawczość małych ludzi. Wspomniała Pani o przyrodzie. To nie jest nowość, bo przecież przyroda wraca do szkół. Jak będzie wyglądała w nowej odsłonie?
0: W czwartej klasie mieliśmy przyrodę, były to 2 godziny. Jest to przedmiot, który łączy treści z różnych dziedzin. Tam znajdują się zarówno treści związane z geografią, z biologią, elementy chemii, elementy fizyki, czyli takie spojrzenie holistyczne na świat, właśnie na przyrodę, na to, jak nasz świat funkcjonuje. Nasz świat nie funkcjonuje od 8 do 9 według fizyki, od 9 do 10 według chemii, tylko to wszystko się przeplata. I tak ma być w tym przedmiocie. Będziemy więc teraz pracować do klasy 6 w ramach przyrody, 3 godziny w każdej klasie. Będzie to przedmiot oparty przede wszystkim o doświadczenia. Szkoły mają mieć dobrze przygotowane pracownie do prowadzenia tych zajęć. No, w tej chwili te nasze pracownie są takie sobie, ale będziemy je uzupełniać. No, mamy czas na to, żeby uzupełnić je i doprowadzić do bardzo dobrego stanu. Niestety tutaj mój apel olbrzymi i do samorządu, i do pani ministry. Nie da się tego zrobić bez pieniędzy. Szkoły potrzebują jednak na tą reformę, która ma być bezkosztowa, ale tak się nie da. My potrzebujemy, jeżeli mam sadzić roślinki, ja muszę kupić szpadle i sadzonki. Więc tych pieniędzy będzie potrzeba trochę więcej.
1: Chyba że sceduje się to na rodziców. Od tego roku obowiązkowa będzie też edukacja zdrowotna, tyle że treści dotyczące zdrowia seksualnego zostaną wydzielone do osobnych, nieobowiązkowych

0: obowiązkowych zajęć. Łatwo jest w siatce godzin znaleźć wolne miejsce na nieobowiązkowe zajęcia?
1: To będzie tylko jedna godzina rocznie, więc na takie zajęcia, mówię o tej nieobowiązkowej, czyli zdrowie seksualne człowieka, tą jedną godzinę da się umieścić. Edukacja zdrowotna, która staje się obowiązkowa, będzie oznaczała, że wszystkie dzieci będą uczęszczały. Będą takie szkoły, gdzie dotychczas uczęszczała bardzo mała liczba uczniów i tam będzie troszeczkę trudniej teraz i znaleźć nauczycieli, i umieścić to w siatce godzin. Są również takie szkoły jak moja, gdzie w każdej klasie była grupa uczniów, więc tej różnicy ja aż tak mocno nie odczuję. W tym momencie będzie to przedmiot obowiązkowy i to nam troszeczkę ułatwia sytuację, bo nie musimy umieszczać tego przedmiotu na pierwszych i ostatnich godzinach, tylko może on się znajdować gdzieś tam w środku planu zajęć. Edukacja związana z życiem seksualnym człowieka będzie tym elementem najbardziej kontrowersyjnym dla naszego społeczeństwa, więc pochylamy się nad tym wyjątkowo, z wyjątkową delikatnością i z wyjątkową empatią. Staramy się znaleźć takie rozwiązania, które będą akceptowalne przez jak największą grupę rodziców. Ja będę sięgała do pomocy specjalistów. Mamy prawo zapraszania do szkoły. Oczywiście wtedy obecny jest również na lekcji nauczyciel, ale osobą zaproszoną może być lekarz, może być pani pielęgniarka, może być seksuolog. I wtedy ta rozmowa będzie znacznie łatwiejsza. Oczywiście wszystkie treści są dostosowane do wieku dziecka i chodzi tu o zdrowie seksualne, czyli pojęcie dosyć szerokie.
0: Delikatność i empatia to są słowa, których bardzo potrzebujemy. Ale skoro rozmawiamy o zdrowiu, nowe zasady obejmują też korzystanie z telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Zostaje wprowadzony zakaz, czy zaczyna obowiązywać zakaz. Jak sobie państwo technicznie z tym zakazem radzą, czy poradzą?
1: To jest zagadnienie, które w różnych szkołach ma różne znaczenie. Myśmy prosili jako dyrektorzy o takie wsparcie, bo to rozporządzenie jest dla nas pewnego rodzaju wsparciem. W wielu szkołach zostało to załatwione bez rozporządzenia i jeżeli rodzice zaakceptowali i uczniowie zaakceptowali rozwiązania, to wszystko było w porządku. U mnie opracowaliśmy sobie regulamin wspólnie, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i ja. Regulamin, który rozesłaliśmy do wszystkich, wszyscy mogli się wypowiedzieć. Następnie zaczął on obowiązywać. Mamy poczucie współuczestnictwa w tworzeniu tego dokumentu i to działa. Były jednak szkoły, gdzie takie próby uregulowania budziły sprzeciw. A to rodzica, który chciał w cudzysłowie inwigilować swoje dziecko 24 godziny na dobę, a to starszej młodzieży, która poruszała tu kwestie wolności i posiadania sprzętu. Wtedy takie uregulowanie zewnętrzne może nam pomóc. W tej chwili mamy czas na dogadanie się, wspólne dogadanie się co do szczegółów, ponieważ rozporządzenie nie reguluje szczegółów, czyli nie mówi, gdzie ma być pozostawiony telefon, jak zabezpieczony, absolutnie nie. To szkoła ma sobie sama wypracować i najlepiej, moja rekomendacja, zrobić to razem. Wtedy jest poczucie odpowiedzialności za wspólną decyzję i łatwiej zaakceptować rozwiązanie.
0: A pani zdaniem ten zakaz ma sens?
1: Moim zdaniem ma sens każde działanie, które po pierwsze nagłośni problem nadużywania smartfonów przez społeczeństwo. Ja tu nie ograniczam tego do dzieci, bo to samo robią rodzice.
0: I słusznie, tak.
1: Dokładnie. Rodzice robią to samo i dziecko patrząc na mamę, tatę z nosem w smartfonie po prostu naśladuje, a potem mamy uzależnienie. Wolność od smartfonu już przez te kilka, sześć, siedem godzin pobytu w szkole to już jest dla zdrowia rzecz znacząca. Natomiast najważniejsze jest to, że temu zakazowi powinna towarzyszyć cała działalność wychowawcza, czyli omawianie tłumaczenie, mówienie starszym dzieciom szczególnie o tym, co dzieje się z mózgiem młodego człowieka, jak niszczymy koncentrację, jak źle wpływamy na relacje, co z tym się dzieje. Dziecko nie tylko musi usłyszeć zakaz, ale musi również

0: również powoli rozumieć. I tu się to łączy z kompasem jutra. Tu dziecko ma być współuczestnikiem i ma przede wszystkim rozumieć. A naszym działaniem jest pomóc mu zrozumieć to zagadnienie. Olbrzymie wyzwanie, ale gdzieś trzeba zacząć. Zakaz to jest ten punkcik.
1: Jeśli chodzi o zdrowie, jeszcze jedna zmiana jest istotna, mianowicie co najmniej jeden w pełni roślinny posiłek na bazie strączków tygodniowo, częstsze zupy na wywarze warzywnym i ograniczenie cukru dodawanego do napojów. Te regulacje dotyczą zarówno stołówek, jak i oferty szkolnych sklepików i automatów. Chciałbym zapytać, czy dzieci cieszą się na taką zmianę, ale jedna rzecz jeszcze mnie nurtuje i to jest, myślę, kluczowe, bo w ustawie można zapisać absolutnie wszystko. Tylko że nawet najpiękniejszy, najszczytniejszy pomysł potem ludzie wprowadzają w życie. Ludzie, którzy mają często swoje doświadczenia, swoje przyzwyczajenia zebrane w ciągu wielu lat, czasem to i dekady. Jak nauczyciele odnajdują się w nowej rzeczywistości? Jak są do niej przygotowani?
0: My jesteśmy szkołą promującą zdrowie, więc u nas ta tematyka od 20 kilku lat jest bardzo żywą tematyką i nam będzie łatwiej. W dodatku w tej chwili wyłoniłam nowego, w ramach przetargu, nowego ajenta stołówki. W wymaganiach przetargowych były zapisane wymogi płynące z nowego rozporządzenia. Intendent ma podzielony etat, czyli pani, która będzie robiła zakupy, przygotowywała wszystko, i 2 godziny pani dietetyk, która będzie mi sprawdzała zestawienia i sprawdzała, czy zgadza się ilość, nie wiem, węglowodanów w stosunku do białka. Te wszystkie działania są do wprowadzenia, każda szkoła jest w innym miejscu. Zacząć trzeba od diagnozy, od tego, w jakim miejscu my się znajdujemy. Jeżeli dotychczas w ogóle nie zajmowaliśmy się tematyką zdrowego żywienia, co byłoby dziwne, bo różne uregulowania już długo funkcjonują. Jeżeli tak, to będzie nam trudno to wprowadzać. Jeżeli natomiast już byliśmy zaangażowani, będzie nieco łatwiej. Ale wie pan, fakt, że coś jest wyzwaniem i jest trudne, nie znaczy, że nie należy próbować. My dostajemy dzieci na początku, które są przyzwyczajone jeść słodko, słono i bardzo wybiórczo. I powoli, stopniowo wprowadzamy zdrowe nawyki nauczania. Przez szkołę najłatwiej dotrzeć do rodziny.
1: Tak jest. A przez żołądek do serca podobno, ale to jest zupełnie
0: tak
1: inny
0: jest.
1: Temat. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
2: Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Naszym gościem jest pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
3: Dzisiaj posiedzenie rządu, takie robocze poświęcone planom budżetowym na przyszły rok, ten rok wyborczy już. Okazuje się, że ten budżet roku wyborczego może stać się jednym z głównych tematów kampanii wyborczej, w którą włącza się również prezydent. Słyszymy od ludzi z jego otoczenia bardzo krytyczne opinie dotyczące tych propozycji, które poznaliśmy, propozycji podatkowych rządowych. Zazwyczaj otoczenie prezydenta wstrzymuje się z ogłaszaniem tego rodzaju ocen. Słyszymy od ministrów prezydenckich, że co do decyzji prezydenta o ewentualnym wecie, to przekonamy się wtedy, kiedy już gotowy projekt trafi na jego biurko. Tym razem już bardzo szybko słyszymy tę krytykę. To będzie rzeczywiście charakterystyka tego, co będzie działo się w najbliższych tygodniach i miesiącach?
4: Tak, tak. Jesteśmy na etapie kolejnym etapie wojny polsko-polskiej i przecież prezydent i jego urzędnicy nie ukrywają, że ich głównym celem jest obalenie tego rządu. Oni mówią to oficjalnie w wywiadach, więc tutaj nic nie wymyślam, tylko powtarzam to co mówią oni. No więc w związku z tym robią wszystko, żeby temu rządowi zaszkodzić. Im gorzej, tym dla nich lepiej. Taka jest zasada. No i tutaj rząd się broni, więc będziemy mieli przez najbliższe miesiące, przynajmniej do wyborów, które będą za ile? Za 14 miesięcy? Za 13, 14 miesięcy?
3: No pewnie po wakacjach zacznie się kampania.
4: Po wakacjach tak jest, więc za chwilę zacznie się kampania.

0: Będziemy mieli ciężki, ciężki polityczny bój i będziemy mieli pełne ręce roboty.
1: Kto kogo może tutaj ograć, zaszachować? Bo słyszymy już również ze strony rządowej takie informacje, takie sygnały płynące, że te propozycje podatkowe, o których już wiemy, które w tym tygodniu zostały zaprezentowane, to nie koniec. I być może rząd planuje jeszcze zaszyć w nie no, takie dotyczące na przykład kwestii prorodzinnych i wtedy prezydentowi będzie bardzo trudno już krytykować i wetować te propozycje, które pewnie przez parlament przejdą.
0: No, budżetu prezydent nie może zawetować, więc może te ustawy okołobudżetowe ewentualnie, ale budżet jest tutaj nie do ruszenia. No ale on może oczywiście budować atmosferę, może atakować, może wypominać, proszę bardzo, to jest źle wydane, to są złe pieniądze, to za dużo, to za mało, no to jest oczywiste. Jaki efekt będzie tej awantury? Efekt będzie taki, że będziemy mieli budżet hojny. Zawsze jest to budżet przedwyborczy, zawsze jest budżetem hojnym. Ja mam nadzieję przy okazji tej hojności jednocześnie rząd może być złośliwy i może ograniczyć wydatki Kancelarii Prezydenta, które są gigantyczne i największe w historii Kancelarii Prezydenta od roku 1989. Może ograniczyć wydatki IPN, które instytucja ta oczywiście ma swoje wydatki, bo na Ukrainie trwają prace ekshumacyjne, ale jednocześnie no, wydaje na takie quasi propagandowe rzeczy też grube miliony. Czyli rząd ma możliwości grania tym budżetem. Pokazywania, że dajemy pieniądze na rzeczy istotne i chcemy, by Polakom w tych sprawach się poprawiło, a jednocześnie mówi, no tam, gdzie te pieniądze są wyrzucane w błoto, tam będziemy oszczędzać. No a opozycja będzie oczywiście to krytykowała, bo musi krytykować, jak już mówiłem na początku, atmosfera będzie nam gęstniała, a nie uspokajała się.
1: Mówi pan, panie redaktorze, że ten budżet roku wyborczego jest zawsze budżetem hojnym. No i jakby na potwierdzenie tych słów dzisiejsza wypowiedź premiera Donalda Tuska, który zapowiada, że w przyszłorocznym budżecie rząd przeznaczy o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, czyli ten bardzo taki wrażliwy obszar. Donald Tusk podkreślił, że konieczne jest uchwalenie nowej ustawy dotyczącej służby zdrowia, ochrony zdrowia, aby dodatkowe pieniądze były wykorzystane efektywnie. Tak mówił dzisiaj premier.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
1: No i znowu ten mechanizm. Będą pieniądze pod warunkiem, że będzie nowa ustawa, a ustawa będzie pod warunkiem, że podpisze ją prezydent. Prezydent pewnie będzie bardzo krytyczny, no bo wiemy to już z doświadczenia. No a co na to wszystko mają powiedzieć pacjenci, którzy myślą sobie, no dobrze, skoro w systemie jest te 17 miliardów dodatkowych, które można wydać na ochronę zdrowia, 14 miliardów w tym roku wynosi dziura w budżecie NFZ-u, to dlaczego w ogóle stawiać jakieś dodatkowe warunki i w ten sposób no, igrać losem pacjentów w tych realiach twardej kampanii wyborczej?
0: Nie. Ja akurat w tym przypadku uważam, że premier ma rację, bo te pieniądze dodatkowe nie mogą iść na kolejnych lekarzy typu tych ze Szpitala Południowego. Liczba, wie pani, no, prosta sprawa. W Polsce jest około ponad 140 tysięcy lekarzy, i jest ich tyle, ilu ich jest. Jeżeli rzucimy te pieniądze dodatkowe na służbę zdrowia, no ich liczba się nie zwiększy. Dyrektorzy szpitali będą mieli więcej pieniędzy i oczywiście będą rywalizowali o lekarzy, bo będą chcieli zapewnić w swoim ośrodku lepszą opiekę i zaczną znowu się takie licytacje, kto da więcej, prawda? Kto zaoferuje większe pieniądze, lepsze. Więc no, tu jest rzeczywiście bardzo poważny problem, jak tą większą pulą pieniędzy uczciwie, w sposób tak gospodarski działać, jak tymi pieniędzmi gospodarować. To nie jest prosta sztuka i wiemy już, że

0: ten system opieki zdrowotnej, który w Polsce mamy, jest po pierwsze niewydolny, bo czekamy czasami wiele, wiele miesięcy na wizytę u specjalisty, a jednocześnie jest szalenie marnotrawny, co w sposób taki no, wręcz patologiczny, no, nie wręcz, na pewno patologiczny, jest marnotrawny i patologicznie marnotrawny, co wiemy, zważywszy tę aferę w Szpitalu Południowym, ale nie tylko w tym szpitalu, bo kolejne kontrole wykazały, że szpital bankrutuje, a pensje są dla niektórych, to jest istotne, lekarzy po prostu milionowe. Więc to trzeba zbudować, może nie od nowa, ale naprawdę trzeba nad tym bardzo rozsądnie popracować.
1: Ale warunkiem przekazania tych dodatkowych pieniędzy do systemu, pana zdaniem, powinno być właśnie to uszczelnienie tego, w jaki sposób te pieniądze są wydatkowane?
0: Ja myślę, że nie trzeba uszczelniać, nie trzeba kolejnej ustawy. No, znaczy na pewno byłoby lepiej, gdyby była jakaś dobra ustawa, nowy system ochrony zdrowia, pilnujący to wszystko. Tylko ja obawiam się, że w polskich warunkach, a zwłaszcza w roku, który nadchodzi, czyli roku wyborczym, takie rzeczy są po prostu no, mało realne. No, ale jednocześnie rząd ma instrumenty, które pozwoliłyby mu funkcjonować bardziej efektywnie, no, oszczędzać te pieniądze. I cały czas powtarzam, chodzi po prostu o to, by wyeliminować patologię. Te pieniądze rzeczywiście pomagały pacjentom, pomagały szpitalom, miały lepszy sprzęt, lepiej to funkcjonowało. No a jednocześnie, żeby nie było tych szaleństw, które przecież obserwujemy i oczywiście co po niektórym się podnosi ciśnienie niepotrzebnie i stają się kolejnymi pacjentami.
1: Kolejni przedstawiciele większości rządzącej koalicji 15 października zapewniają w swoich wypowiedziach medialnych, że kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego najprawdopodobniej wycofana nie będzie. Nie będzie wycofana mimo apeli różnych również organizacji społecznych, które twierdzą, że ta kandydatura może okazać się szkodliwa dla budowania zaufania, wizerunku i powagi Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego premier Donald Tusk z taką determinacją forsuje tę kandydaturę?
0: Po pierwsze dlatego, że Trybunał Konstytucyjny nie ma dzisiaj żadnego zaufania i żadnej wartości dodanej. Tam są funkcjonariusze PiS-u, którzy nim rządzą. Szefem jest Bogdan Święczkowski, były prokurator generalny, prawa ręka Zbigniewa Ziobro. Osoba umoczona w masę spraw, między innymi w sprawę śmierci Barbary Blidy. Tam jest Stanisław Piotrowicz, były poseł PiS-u i też były prokurator. I teraz pytanie, znaczy stał się Trybunał Konstytucyjny takim bojowym skrzydłem PiS-u i przecież my wszyscy wiemy, jaki ono głosi wyrok. Będzie to wyrok taki, żeby było korzystnie dla PiS-u, a dla Donalda Tuska jak najbardziej niekorzystnie. No to jest oczywiste. Więc ja oczywiście marzy mi się ten ideał, który był na samym początku powstawania Trybunału Konstytucyjnego, że jest to miejsce, gdzie są wybitni profesorowie, którzy oddzieleni są od polityki, które nie interesują ich sprawy partyjne i oni patrzą, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie i uczciwie debatują. Tylko, że to jest marzenie. To nie ma nic wspólnego z realem, z tym, co jest. Ten Trybunał albo trzeba rozwiązać, albo trzeba zbudować go od nowa, albo trzeba próbować go w jakiś tam sposób opanować. No, dodajmy jeszcze, żeby było śmieszniej w tym całym bałaganie, że orzeczenia Trybunału, one nie funkcjonują, bo są niedrukowane. No, rząd przyjął taktykę, którą kiedyś przyjęła Beata Szydło, jak była premierem. Nie drukujemy orzeczeń Trybunału, które nam nie pasują. No i nie ma. Więc mamy instytucję, która nie dość, że jest jeszcze bez jakiegokolwiek autorytetu, nieszanowana, to jeszcze nikt jej wyroków nie drukuje.
1: Maciej Berek w roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego może to zmienić, pana zdaniem?
0: Wie pani, no, poszło do Trybunału Konstytucyjnego sześciu sędziów. Dwóch z nich prezydent zaprzysiągł, czterech nie. No i oni zgodnie z konstytucją.

0: złożyli rotę ślubowania w Sejmie. No więc cóż mamy dalej? Prokurator Święczkowski, dzisiaj prezes Trybunału Konstytucyjnego, chociaż też jego jest kwestionowany, czy jest legalnym prezesem, Marek Safian między innymi to kwestionuje, i po prostu ich nie wpuści. Oni mogą posiedzieć na korytarzu i nic więcej. Czyli mamy z jednej strony ludzi, profesorów prawa, którzy chcieliby sędziów, którzy chcieliby pracować, a z drugiej strony brutalną siłę takiego prokuratora, który mówi: nie otworzę wam drzwi i co mi zrobicie? Prawda? Więc to rzeczywiście trzeba z tym zrobić, bo po prostu to przechodzi w tej chwili już wszelkie granice śmieszności, wszelkie granice patologii. To ośmiesza wszystkich tak naprawdę. Ośmiesza i opozycję, która rządzi w Trybunale, bo pokazuje, jak ona traktuje państwo. No i ośmiesza rząd, bo po prostu też pokazuje, że jest ten rząd, no, nie ma siły, jest bezradny. Nie ma sprawczości, więc no, ten Maciej Berek, no zobaczymy, czym się wykaże. Na razie minister Waldemar Żurek i na razie premier powiedzieli, że czas skończyć z tą patologią, że podejmą zdecydowane działania. No i zobaczymy, we wrześniu będzie pan Berek wybierany, minie wrzesień i na przełomie września i października pewnie będziemy widzieli, jaka jest sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz. Pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd, był z nami. Dobrego
0: bardzo
1: popołudnia
0: dziękuję.
1: Życzę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta. To był program Pierwsze Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Koniec bezkarności patocelebrytów i zarabiania na ludzkiej krzywdzie. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy kodeksu karnego, które wprost zakazują patostreamingu. Za publikowanie w sieci materiałów pokazujących przemoc, poniżanie człowieka czy dręczenie zwierząt grozi do 3 lat więzienia, a gdy w procedurze bierze udział małoletni, nawet do 5 lat. Piotr Durys.
1: To koniec z tłumaczeniami o rzekomej inscenizacji czy materiałach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za patostreaming. Taka wymówka patostreamerów, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
1: Dla najmłodszych odbiorców powszechność agresji w sieci oznacza oswajanie zła, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
3: Dzieci, kiedy widzą, że jest to tak powszechne w internecie, to zaczynają mieć takie mniemanie, że to jest normalne, że to jest akceptowalne, że to jest społecznie do przyjęcia.
1: Nowe przestępstwo będzie ścigane z urzędu, a sądy zyskają prawo konfiskaty całego zysku z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: System tworzony jest przede wszystkim ze sprzętu powstałego w polskich zakładach, przypomniał szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz w Giżycku podsumował wczoraj 2 lata budowy systemu obrony Tarcza Wschód, który powstał w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę. Jak mówił, nazwy sprzętu wykorzystywanego w Tarczy Wschód i przez polskie wojsko brzmią obco, ale jest to zabieg celowy.
4: Niech nie będą te nazwy jak Save, jak Gladius, Warmate czy FlyEye tak straszne dla niektórych zadających pytania podczas ostatniego święta Wojska Polskiego. To jest polski sprzęt, to jest polska produkcja, a że ma angielską nazwę, to tylko czasem ułatwia możliwość promocji tego w innych państwach.

0: bo ten sprzęt sprawdza się i na Ukrainie, i kupują ten sprzęt nasi sojusznicy.
1: Na realizację projektu Tarcza Wschód zabezpieczono 10 miliardów złotych. Część tej kwoty będzie pochodziła ze środków Unii Europejskiej i NATO. Planował zamach na polityków ze wszystkich stron politycznej sceny. 23-latek z Tomaszowa Lubelskiego usłyszał zarzuty. Mikołaj T. na Telegramie. Na grupie publicznej zamieszczał wpis, w którym zachęcał do pomocy w planowanym przez niego zamachu. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk uważa, że służby w tym wypadku zareagowały szybko, ale są skuteczniejsze, gdy sprawa dotyczy polityków koalicji rządzącej.
2: Odnoszę wrażenie, że koncentracja służb jest na tego rodzaju przypadkach, które grożą rządzącym. Natomiast jeżeli chodzi o polityków opozycji, to z tym jest zdecydowanie inaczej.
1: Europoseł KO Michał Szczerba ocenił, że zatrzymanie 23-latka potwierdza czujność polskich służb.
3: Na social mediach agentura rosyjska łowi swoich wykonawców różnego rodzaju działań o charakterze sabotażu. W tej sprawie państwo zadziałało, w tej sprawie służby zadziałały i ten człowiek już krzywdy nikomu nie zrobi.
1: Mikołaj T. usłyszał zarzut m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko ludzkości oraz nawoływania do przestępstwa.
4: To są aktualności jedynki.
1: Brakuje krwi. W Łódzkim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa szczególnie poszukiwani są dawcy grupy 0 RH- i 0 RH+. Centrum apeluje do osób, które mogą oddać krew, by zgłaszały się do punktów pobrań, mówi Dagmara Kazimierska z Regionalnego Centrum w Łodzi.
5: Wakacje powoli dobiegają końca, ale dla pacjentów przebywających w szpitalach nie ma wakacyjnej przerwy. Jeżeli jesteś zdrowy i możesz oddać krew, przyjdź do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi lub jednego z naszych terenowych oddziałów i podaruj potrzebującym szansę na życie.
1: W Łodzi krew można oddawać od poniedziałku do soboty w siedzibie centrum przy ulicy Franciszkańskiej. Żydowscy osadnicy na zachodnim brzegu wspierani przez władze Izraela niszczą mienie palestyńskich osadników. Dochodzi też do napadów na karetki, które przyjeżdżają Palestyńczykom z pomocą. Amerykanie nie wykluczają sankcji na osadników dokonujących przestępstw na zachodnim brzegu.
6: Niedaleko Hebronu osadnicy zastrzelili 17-latka, a w okolicach Dżeninu żołnierze postrzelili w klatkę piersiową i plecy 14-letniego chłopca. W Deir Shams osadnicy wybili szyby w karetce, która przyjechała do 5 zaatakowanych przez nich Palestyńczyków. W Dżeninie uniemożliwiono dojazd karetki pogotowia do postrzelonego przez żołnierzy mężczyzny. W rezultacie zmarł z wykrwawienia. Według danych palestyńskich tylko od początku tego roku osadnicy zabili 25 Palestyńczyków. To największa liczba od 2019 roku, gdy zaczęto prowadzić tę statystykę. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Przed nami deszczowy dzień z przejaśnieniami. Gdzieniegdzie jednak możliwe są jeszcze lokalnie burze. Na termometrach od 19-20 stopni na północy i zachodzie do 22 na północnym wschodzie oraz w centrum. I 25 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tutaj około 18.
4: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
7: Marta Hoppe, zapraszam. Normalnie pumy nie występują w Polsce, no chyba że w ogrodzie zoologicznym to pewnie możemy zobaczyć, ale w lesie próżno ich szukać. Tak nam się wydawało niedawno. Okazuje się, że w okolicach województwa zachodniopomorskiego zwierzę widywano w lasach i w pobliżu zabudowań. Jak to się stało? Skąd wzięła się ta puma? No i co robić, jeżeli mielibyśmy takie spotkanie oko w oko z tym dzikim zwierzęciem? Między innymi o tym porozmawiamy, a na łączach Katarzyna Lesner, Fundacja Larus. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Puma odłowiona, ale był strach przez kilka dni. Wiadomo, skąd ona przybyła?
8: Nie wiadomo, absolutnie. I tego raczej się nie dowiemy. Natomiast no, możemy tutaj mieć jakieś takie założenia, hipotezy, ponieważ ona była w bardzo dobrej kondycji, co zresztą potwierdziły badania w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu. Więc ona na pewno nie błąkała się długo. Tak szacujemy, że od momentu tego pierwszego filmu, to było we wtorek w nocy, kiedy została nagrana przez myśliwego, ona mogła iść za

dźwiękiem głosu, bo była do tego po prostu przyzwyczajona, więc do człowieka, więc no, optymalnie mogła dzień, 2 dni wcześniej się w tym lesie znaleźć, ale skąd, jak, nie wiemy tego. Hipotezy takie bardziej prawdopodobne niż ogród zoologiczny, no bo my tu nie mamy w pobliżu ogrodu, ona nie przeszła. Najbliższy ogród zoologiczny jest w Gdańsku, to jest tam.

0: Policja oczywiście robi swoje, tak, w tym zakresie.
1: Osobnik schwytany to płeć żeńska, tak jak pojawiły się takie informacje, czyli że to dziewczyna uciekła gdzieś skądś. Niedługo się błąkała, jak pani mówi, 2-3 dni, bo była w bardzo dobrej kondycji. A co z nią jest teraz?
0: Teraz ona jest na kwarantannie wciąż w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu. Jest to jakiś tam kolejny etap, centralny azyl, bo od początku jakby pojawienia się informacji o tej pumie w lesie ja byłam w zasadzie od pierwszego dnia w kontakcie z centralnym azylem, no bo wiadomo, my nie możemy tego zwierzęcia przetrzymywać, a trzeba ją po odłowieniu gdzieś było umieścić, więc centralny azyl jakby wziął na siebie całą tutaj już logistykę i odpowiedzialność w tym zakresie co do dalszego postępowania. No i oni też tutaj pewnie zobowiązali się poszukać odpowiedniego miejsca, już takiego docelowego dla tego zwierzęcia, ale jeszcze nie wiem, czy na dzień dzisiejszy już zapadły jakiekolwiek decyzje w tym zakresie.
1: Puma była w dobrej kondycji, ale rozumiem, że została też dokładnie przebadana.
0: W ogrodzie zoologicznym, tak. Natomiast u nas było dwóch lekarzy weterynarii nadzorujących oczywiście cały odłów tutaj i potem dalsze postępowanie. My jej nie badaliśmy jakoś wyjątkowo szczegółowo. Ona była w sedacji, więc najbardziej dbaliśmy o to, żeby ona się bezpiecznie wybudziła. Tam oczywiście sprawdzaliśmy zęby, zabezpieczyliśmy oczy, czyli takie podstawowe działania. Dostała odpowiednie leki, potem i nawodnienie i tak dalej, ale to było na bardzo podstawowym poziomie. To, co się robi przy zwierzęciu w sedacji, dla nas najważniejsze było, żeby ona się bezpiecznie wybudziła po prostu z tych leków, które dostała.
1: No właśnie, jak się taką pumę łapie? Bo pierwsza informacja o tym, że jest w lesie takie dzikie zwierzę, pojawiła się z fotopułapki, czyli gdzieś była pokazana, gdzieś się to zdjęcie pojawiło, że nietypowe zwierzę jest w lesie. No i pytanie teraz, jak ją złapać, jak jej szukać?
0: O tej pumie konkretnej, którą myśmy odłowili, to pierwsze informacje, które do mnie dotarły od nadleśniczego, to były te filmy, które krążyły gdzieś tam po internecie od myśliwych. To oni jakby do nich, generalnie do głosu bardziej ludzkiego, ta puma się zbliżała. Widać było, że zwierzę jest zupełnie oswojone. Ja jak otrzymałam te filmy, no to skontaktowałam się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, mimo że Regionalna Dyrekcja nie zajmuje się zwierzętami egzotycznymi. Zadzwoniłam do profesora Rafała Kowalczyka, żeby oznaczyć gatunek. Nie jestem specjalistą od egzotycznych kotów. No i potem już i z Centralnym Azylem i byliśmy jakby tutaj wszyscy na bieżąco w kontakcie. No i ustaliliśmy ścieżkę działania, aczkolwiek to nie było takie proste, żeby odłowić to zwierzę.
1: To ja pomyliłam zdjęcie z fotopułapki, bo ostatnio też pojawiło się takie zdjęcie, tym razem z okolicy Warszawy, no kawałek od Warszawy, ale powiedzmy tu bardziej w tych regionach,
0: Chyba
1: że
0: bardziej Wrocławia.
1: kolejna puma, może i Wrocławia, ale na pewno była gdzieś w okolicach Pułtuska, czyli tutaj bliżej Warszawy, też kolejna puma, która była widziana i to całkiem niedawno w lasach. I ta była złapana na fotopułapkę, ale nie wiem, czy zna pani historię, okazuje się, że to nie była puma, tylko kot.
0: Myślę, że po tej naszej pumie to ludzie już zaczęli chcieć widzieć różne dziwne rzeczy w tych lasach. Natomiast faktycznie ileś tam się pojawiło takich różnej jakości nagrań z fotopułapek i z telefonów, i to były koty. Puma przebywająca na terenie naszego kraju w rękach człowieka jest nielegalna po prostu. Nawet jeżeli ona urodziła się w warunkach niewoli, legalnie, z papierami, to przywóz do naszego kraju to już nadaje i trzymanie nadaje status nielegalności, bo nasze przepisy nie zezwalają na rejestrację takich zwierząt na terenie Polski.
1: Egzotyczny drapieżnik w polskich lasach dałby sobie radę, gdyby nie to, że został zauważony i w miarę szybko odłowiony, gdyby musiała tak przeżyć w tym lesie więcej czasu, to poradziłaby sobie?
0: Myślę, że tak, one żyją naprawdę w takich warunkach naturalnych i w górach, i ten klimat jest dla nich takim dosyć różnorodny naturalnie, więc tu też. Natomiast to była kwestia w przypadku naszej pumy, tej młodej, kwestia doświadczenia w polowaniu po prostu. Koty długo trzymają się przy matce, nawet nasze rodzime rysie, to wszystko tak samo działa, więc one nawet do dwóch lat są przy rodzicach, znaczy przy matce w zasadzie, nie przy rodzicach, bo samiec nie uczestniczy w wychowaniu. Są przy matce, uczą się tych wszystkich zachowań, natomiast koty, te duże koty mają bardzo duży instynkt łowiecki, więc ona tego doświadczenia nabiera zbierałaby z każdym kolejnym zwierzęciem upolowanym. Więc myślę, że miała duże szanse na przeżycie.
1: Czy dużo dzikich zwierząt w ogóle?

0: w ogóle jest takich nietypowych się pojawia w naszych polskich lasach. No bo teraz mieliśmy hasło Puma, jak pani wspomniała, chętnie wypatrujemy kolejnych, żeby znowu może było o tym głośno, żeby znów temat podgrzać, ale takich dzikich zwierząt, które no nie są klasycznymi, tradycyjnymi mieszkańcami polskich lasów, dużo się spotyka?
1: Bardziej takie mniejsze hodowlane, typu żółwie, inwazyjnych gatunków. Ostatnio mieliśmy jakieś węża zbożowego. To są mniejsze kalibry, że tak powiem, jak się tam gdzieś znudzi albo za długo żyje. To tak, to dosyć często się to trafia i to w każdej części Polski. Natomiast aż tak bardzo egzotycznych, typu tam małpa, no to bardziej są albo odbierane, albo przekazywane, ale rzadziej wypuszczane, czy są uciekinierami po prostu gdzieś tam samopas biegające po lesie.
0: I wtedy też trzeba je złapać, jest na to jakaś metoda, jest jakiś taki stały plan, jak się łapie, odławia dzikie zwierzę.
1: No, myślę, że to wszystko zależy od gatunku. Jeszcze właśnie a propos poprzedniej mojej wypowiedzi, to przypomniało mi się, że gdzieś tam też w centralnej Polsce, o ile dobrze kojarzę, to jeżozwierzę się pojawiły i kangury, ale na Istrusie dosyć nagminnie uciekają, ale wszystkie te zwierzęta są właścicielskie, po prostu pouciekały z jakichś miejsc stałego przebywania. W taki sposób faktycznie się tam pojawiły w tych lasach. A co do odłowu, no to wszystko zależy od gatunku. No, puma z tych wszystkich zwierząt, które się pojawiły do tej pory, jest zwierzęciem najbardziej niebezpiecznym, bo jest w Polsce zaliczana do pierwszej kategorii zwierząt niebezpiecznych. Więc no może zabić nawet, więc ten instynkt takiego gonienia za ofiarą, jak się odpali, no to może to się źle skończyć. Dzikie zwierzę generalnie z natury jakby nie atakuje ludzi samo dla siebie, tak po prostu, żeby atakować. Musi się tam dużo czynników pewnie zadziać, żeby to się odbyło.
0: No właśnie, jak się zachować, jeżeli zdarzyłoby nam się natknąć na takie dzikie zwierzę? To puma, no to wiadomo, że bardzo groźne, ale też, tak jak pani wspomniała, żółwie, węże, no dzikie zwierzę, które nie powinno być w lesie. Co wtedy robić? Do kogo dzwonić? Jak się właśnie tym zwierzęciem zająć lub też właśnie pozostawić?
1: Najlepiej, no, w zależności od gatunku, ale najlepiej zrobić zdjęcie, bo to zawsze wszystkim ułatwia identyfikację gatunku, bo jakby od tego zawsze zaczynamy. Musimy wiedzieć, czy osoby, które będą brały udział w odłowie zwierząt, muszą wiedzieć, z jakim gatunkiem mają do czynienia, inaczej pewnie się odławia pumę, inaczej jeżozwierza czy węża, więc wszystko zależy od tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, więc to, co ja zawsze robię w swojej pracy, to zawsze proszę o zdjęcie. I wtedy już wiemy, co dalej robić. Natomiast zawsze dzwońmy na służby 112 najprościej, ewentualnie policja, gmina, jeżeli taki jest dzień jeszcze pracujący. Przedstawmy, myślimy zdjęcie i wtedy będzie to też wiarygodna informacja, pineska z miejsca znalezienia. Nie próbujmy podchodzić sami, nie mamy umiejętności, wiedzy co do danych gatunków, nie łapmy, bo sobie krzywdę sami zrobimy, a martwy ratownik to żaden ratownik tak naprawdę. Więc dbajmy też o swoje bezpieczeństwo.
0: No, bezpieczeństwo własne przede wszystkim w jakiejkolwiek sytuacji byśmy nie brali udziału, to najpierw zadbajmy o swoje bezpieczeństwo. Fundacja Larus działa na rzecz dziko żyjących zwierząt. Macie takie dzikie pogotowie, czyli odławiacie dzikie zwierzęta i leczycie, a następnie wypuszczacie na wolność. Jak duża jest potrzeba w ogóle działania takiej fundacji?
1: Coraz większa. My tutaj w zachodniopomorskim, tym ośrodkiem rehabilitacji, który ja prowadzę, załataliśmy trochę taką dziurę pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem. Z roku na rok coraz więcej. My tu jako jedyni też w okolicy możemy przyjmować ranne wilki, więc w tym zakresie współpracujemy ze Stowarzyszeniem dla Natury Wilk, oczywiście z panią profesor Sabiną Nowak. I tych wilków mamy dosyć sporo rocznie. Dużo mamy tych zwierząt, to kilkaset rocznie na pewno.
0: A w jakim one bywają stanie? No, oczywiście na pewno różnym, ale czy rzeczywiście są nieraz takie, które potrzebują bardzo poważnej opieki i udaje się uratować? Czy niestety zdarza się też, że zwierzę dotarło do państwa za późno i już nie da się mu pomóc?
1: To i tak, i tak. Zdarzają się zwierzęta, które generalnie ośrodki powinny mieć taką zasadę, że to, co można wyleczyć i wyrehabilitować i wypuścić, to się to robi po prostu. Taka jest idea ośrodków rehabilitacji. Zwierzę dzikie drugi raz do nas nie trafi, nie przyjdzie na kolejną wizytę kontrolną, więc ono musi jakby, czy powinno być doprowadzone do takiego stanu, jakby nigdy do nas nie trafiło. Więc musi umieć polować, chować się i tak dalej, czyli jakby w 100% musi być sprawne i ten cały proces leczenia i rehabilitacji tutaj od nas ludzi zależy. Natomiast w przypadku zwierząt, które nie mogą

0: wrócić do natury, no bo nie wiem, mają połamane skrzydła tak mocno, że nie da się tego poskładać, żeby ptak latał. Mieliśmy przestrzelonego wilka skłusowanego, który no po prostu tak został postrzelony, był oczywiście żywy w momencie odłowu, ale w środku nie miał pęcherza. Takie zwierzę nie będzie żyło w jakikolwiek sposób bez pęcherza, więc no decyzją lekarza weterynarii został poddany eutanazji, więc te przypadki są naprawdę bardzo, bardzo różne.
1: Często jest to działalność człowieka, ale pewnie też są sytuacje, kiedy zwierzęta same ze sobą na przykład walczyły i to jedno, które nie zostało do końca no, zabite przez drugie zwierzę, też trafia do państwa.
0: Najczęściej są to bieliki, które walczą o terytorium. Natomiast powiedzmy krokowaty, czyli te zwierzęta bardzo terytorialne, które walczą między sobą i w przypadku, najczęściej to są bieliki, które wiosną właśnie trafiają do ośrodków w całej Polsce, które właśnie są po takich bójkach. W przypadku terytorialnych wilków, no to raczej nie ma co zbierać, bo po prostu są one zagryzane gdzieś tam w lesie. Więc takie pogryzione wilki rzadko przeżywają. Krukowate, tak, no to są takie zwierzęta z bardzo silnym instynktem terytorialnym. To faktycznie dochodzi do bójek. Nie, zależy też, jakimi narzędziami zwierzę operuje. Jak są to szpony i dziób u dużych ptaków, no to faktycznie te obrażenia są duże.
1: Mówiła Pani o tym, że ten wyleczony, czyli zadbany, zaopiekowany zwierz, dziki zwierz, nie wróci na kontrolę za tydzień, za miesiąc, za dwa, tylko trzeba go rzeczywiście wypuścić na tyle silnego, żeby dał sobie radę. To ile czasu może trwać takie leczenie plus ta pewnie rehabilitacja, czyli nauka znowu ponownego polowania? Jak to wygląda?
0: Ptaków dorosłych nie trzeba uczyć polować. One same to potrafią, nie zapominają tych swoich żadnych umiejętności, które mają nawet nie nabyte, tylko z urodzenia, z racji gatunku, więc tego nie. Natomiast rehabilitacja trwa różnie. Najdłużej teraz mieliśmy sokoła wędrownego, który opuścił nasz ośrodek całkiem niedawno, ale on był od jesieni zeszłego roku. Miał tam uraz skrzydła i takie przykurcze mięśni, więc to trzeba było rehabilitować po prostu, żeby te mięśnie no, były sprawne. Sokół, wiadomo, to jest ptak, który lata chyba najszybciej na świecie, więc no, musi mieć wszystko sprawne. On już był późną wiosną, był sprawny, ale zaczął się pierzyć. Te pióra po zimie zaczął wymieniać, więc daliśmy mu jeszcze trochę czasu, ale po prostu sam stwierdził, że on no, w swoich własnych zasadach już będzie i przy karmieniu, przy którymś wejściu do woliery po prostu czmychnął sam. No to tak się skończyło. Ale wiemy, że już był zdrowy, tylko czekaliśmy, aż się trochę wypierzy, czyli będzie miał ładniejsze piórka.
1: A jakaś historia taka, która zapadła Pani w pamięć? Wydarzyło się coś niezwykłego, jakieś zwierzę trafiło i to było takie chwytające za serce albo no takie wydarzenie, które się pamięta?
0: No i tak, ale to jest taka historia, ona docelowo nie trafił do nas ten wilk, ale ja już opowiadam tą historię, bo to jest sprzed kilku lat. Pojechaliśmy z naszym lekarzem, zostaliśmy wezwani do... Najpierw wilk chodził gdzieś tam koło domów, jakiś się kręcił, był obserwowany i potem no, chodzącego wilka trudno odłowić, jest to prawie, że niemożliwe. Natomiast on w pewnym momencie się położył. Pamiętam, był marzec, zimno bardzo. Więc zostaliśmy poproszeni o przyjazd i ewentualny odłów tego zwierzęcia i stwierdzenie, co tam się dzieje. I faktycznie pojechaliśmy z naszym lekarzem weterynarii, oczywiście już będąc cały czas z panią profesor Nowak w kontakcie. No i zajeżdżamy na miejsce, wilk leży, został poddany sedacji przez lekarza. Oględziny tego wilka wskazywały na to, że został postrzelony, bo został postrzelony w łopatkę. Tutaj też te naturalne procesy, ta cała krew, to wszystko gdzieś tam się skupiło, czy tam spłynęło do tej nogi. Ta noga była czarna, opuchnięta. A co ciekawe, miał uraz drugiej przedniej łapy, stary, najprawdopodobniej również postrzelony. Przypuszczamy, że przez tą samą osobę. No, nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, ale... Praktyka wiele wskazuje, że często kłusuje jedna i ta sama osoba, zwłaszcza na jakiejś tam wsi czy tam miejscu takim mniej zurbanizowanym. Po uzyskaniu zgody na eutanazję, ponieważ ten wilk już był w takim bardzo złym stanie i ja naprawdę jestem dosyć twarda do takich sytuacji, ale no, jak zobaczyłam wilka i spojrzałam mu prosto w oczy, po prostu to no, lekarz zadecydował, że trzeba poddać wilka eutanazji i uzyskaliśmy zgodę generalnego dyrektora na tą czynność, dostał odpowiednie leki. Ja już byłam pewna, że ten wilk umarł, natomiast i tak klęknęłam, żeby większe oględziny zrobić i ten wilk otworzył nagle oczy.

0: uczy. Czekałam, aż odejdzie. To chyba było najbardziej emocjonalne odejście, jakiekolwiek mi się zdarzyło być przy zwierzęciu, gdzie patrzę wilkowi prosto w oczy i on odchodzi. Nie wiem, czy wilki, które boją się naturalnie ludzi jakoś tam, ale no, to było naprawdę długo ta historia. Myślę, że do końca życia ze mną zostanie, że ciężko, ciężko jest patrzeć mądremu zwierzęciu w oczy i widzieć no, masę cierpienia w tych oczach tak naprawdę, aczkolwiek nie zdarza mi się uczłowieczać zwierząt, ale to była naprawdę przejmująca historia.
1: To życzę, żeby następna historia była taka, że wilk będzie odchodził do lasu i ostatnie spojrzenie powłóczyste rzuci w pani stronę i powie: dzięki za pomoc, idę do swoich.
0: Tak nie robią, uciekają, aczkolwiek tak zdarzało nam się oczywiście też mieć szczęśliwe zakończenie, jeżeli chodzi o wilki. Natomiast, no niestety żadne zwierzę jeszcze z nami się nie pożegnało. Uciekają od człowieka, im szybciej, tym są szczęśliwsze. Jakoś nigdy nie machają na pożegnanie. No, ale no taka nasza praca i też specyfika zwierząt jakby jest taka, że rozstają się z nami bardzo chętnie.
1: A jak się źle czują, to zdarza się, że podchodzą, że próbują znaleźć pomoc?
0: Nie, to tak chyba nie działa. To są takie ludzkie interpretacje pewnych zachowań, że zwierzę gdzieś tam podchodzi do ludzi. On po prostu trzeba pamiętać, że zwierzęta dzikie w ogóle nie, jakby nie widać po nich, że je coś boli. I my często, jako osoby, które nie mają do czynienia ze zwierzętami na co dzień, pomijamy ten fakt, że zwierzę jest bólowe, że jak ma złamane skrzydło, złamaną nogę, to je to boli. One nie płaczą, nie krzyczą tak jak, nie wiem, nasze ludzkie dzieci, czy nawet my dorośli potrafimy gdzieś tam się zwijać z bólu. No zwierzę tego nie robi. Dodatkowo trzeba pamiętać i to jasno trzeba zawsze o tym mówić, że zwierzę dzikie w kontakcie z człowiekiem przeżywa przeogromny stres. Przeogromny. Zdarzyło nam się, że zwierzę było chore, gdzieś tam już naprawdę skrajnie wycieńczone. Dodatkowo przy kontakcie z człowiekiem doszedł stres i kilka zwierząt w ten sposób odeszło. Po prostu stres jest bardzo takim dużym czynnikiem niepożądanym w naszej pracy. Także nie sądzę, żeby one przychodziły. One po prostu gdzieś tam w pewnym momencie albo szukają jakiejś kryjówki. Dotyczy to głównie ssaków. Można znowu wrócić do historii wilków. Że zwierzę na przykład wejdzie do jakiejś otwartej stodoły, bo ma zaawansowanego świerzbowca, więc szuka ciepła, ta termoregulacja jest zaburzona. Mieliśmy takiego wilka, zresztą o nim wspomniałam, z przestrzelonym pęcherzem, czyli on szedł, tak długo szedł, dopóki na jego drodze nie pojawił się płot. I on już na tyle był wyczerpany i bólem, i tym wszystkim, że on pod tym płotem się położył. Czy to można interpretować jako szukanie pomocy u ludzi? Ja bym aż tak daleko nie szła.
1: Życzę w takim razie, żeby zwierzęta, które trafiają, no raczej udawało się wyleczyć i mogły wracać na wolność. A puma? No pumy może niekoniecznie życzę, jeżeli chodzi o to, żeby się w lasach polskich pojawiały. To nie jest to dla nich dobre miejsce. Katarzyna Lesner, Fundacja Larus, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Proszę Państwa, porozmawiamy o nowościach farmakologicznych w leczeniu cukrzycy. Artur Wolski. Czy cukrzyca, proszę Państwa, ma szansę stać się chorobą przewlekłą, a nie epidemią XXI wieku? Bo przypomnę, w Polsce choruje na nią około 3 milionów ludzi, a około 5 milionów ma stan przedcukrzycowy. A naszym ekspertem dzisiaj jest pan dr Kamil Wrzosek. Pan jest zastępcą ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych w Szpitalu Czerniakowskim. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
3: Dodam, że pan doktor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Panie doktorze, na czym polegają takie holistyczne wytyczne w leczeniu cukrzycy? Bo okazuje się, że takie spojrzenie właśnie całościowe na cukrzycę jest bardzo przydatne w nie tylko postawieniu samej diagnozy, ale także w prowadzeniu cukrzycy, w skutecznym prowadzeniu cukrzycy.
4: Oczywiście, że tak. Holistyczne podejście do cukrzycy zmieniło się w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach. W przeszłości głównie zwracaliśmy

0: uwagę na poziom wyrównania glikemii poprzez oznaczenie glukozy natczo, glukozy poposiłkowej. Okresowo oznaczaliśmy wartość hemoglobiny glikowanej, która odzwierciedla takie średnie stężenie glukozy w okresie ostatnich 3 miesięcy. Natomiast nie było aż tak szerokiego spojrzenia na przyczyny, na leczenie przyczyn oraz na kolejne jakby powikłania związane i z cukrzycą, i z chorobą otyłościową. Jakby dzisiejsza filozofia diabetologiczna opiera się nie tylko na wyrównaniu prawidłowym glikemii, ale również właśnie na ocenie nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii, choroby stłuszczeniowej wątroby.
1: No, czyli krótko mówiąc, patrzymy na pacjenta i pod kątem kontroli jego wagi. Tym bardziej, że choroba otyłościowa to jest choroba, która otwiera wrota do prawie 200 różnych chorób, między innymi także i cukrzycy. No i to ryzyko sercowo-naczyniowe, które też oceniamy, jest ono bardzo ważne, prawda?
0: Tak, oczywiście. Generalnie w tej chwili jakby lekarz diabetolog na wizycie ocenia tak kompleksowo pacjenta, zwracając uwagę właśnie na wszystkie te aspekty, rozpoczynając już leczenie, ewentualnie kierując już do kolejnych lekarzy, jeżeli pacjent wymaga jeszcze innego takiego kompleksowego leczenia.
1: Zanim stwierdzona zostanie u nas cukrzyca, to proszę nam przypomnieć, jakie objawy powinny nas zaniepokoić. No bo prawda jest taka, że cukrzyca nie boli, a więc może ona uśpić naszą czujność. Choroba się rozwija, my nic o tym nie wiemy.
0: Dokładnie. W zależności od typu cukrzycy objawy mogą mieć różne nasilenie. Jeżeli mówimy o cukrzycy autoimmunologicznej, która właśnie polega na zniszczeniu komórek beta-trzustki, niedoborze insuliny, to zazwyczaj dochodzi właśnie do objawów tak naprawdę takiej istotnej już hiperglikemii, jak właśnie częste oddawanie moczu, znacznie zwiększone spragnienie, nawracające infekcje skórne, osłabienie.
1: A te infekcje skórne to co? Pocimy się, jakiś świąt skóry?
0: Zostaje przełamana bariera w funkcji nerek, która jakby powoduje, że znacznie wzrasta poziom glukozy w moczu, co bardzo predysponuje do infekcji czy narządów zewnętrznych płciowych, czy właśnie układu moczowego. Jest to często jakby taki pierwszy objaw, że pacjent zgłasza się do lekarza, zostaje podejmowana diagnostyka. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, no tutaj objawy już bardzo zależą od tego, na jakim etapie tak naprawdę jesteśmy. Najczęściej faktycznie jest bezobjawowa albo skąpoobjawowa. Również może dojść do objawów takich zaawansowanych, wymagających hospitalizacji. Często u ludzi starszych występuje jakiś czynnik inicjujący, który faktycznie prowadzi do znacznej hiperglikemii. Natomiast obecnie też jakby jest bardzo duży nacisk na diagnozowanie stanu przedcukrzycowego. Dodatkowo możliwości farmakologiczne w dzisiejszych czasach są na tyle duże, że my możemy naprawdę w sposób bardzo istotny, stosując tylko leki farmakologiczne w odpowiednich dawkach, już zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzyc.
1: A no właśnie. Ja myślę, panie doktorze, że postęp wiedzy i badań naukowych w obrębie cukrzycy jest już tak ogromny, że właściwie dzisiaj w leczeniu tej choroby dysponujemy bardzo szerokim orężem farmakologicznym, prawda, do leczenia, bo to nie jest tylko jeden lek, tylko tych leków mamy kilkanaście, z których korzystamy. One są dobrze przebadane i są równolegle stosowane. Jakie są w tej chwili aktualnie dostępne terapie w leczeniu cukrzycy? No i co też dopytam, podają aktualne badania naukowe o takim dodatkowym wykorzystaniu tych leków, między innymi właśnie w leczeniu chorób otyłościowych. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to takie podwójne, potrójne zastosowanie leku w terapii, to nazywa się repozycjonowanie.
0: Tak. Obecnie leczenie cukrzycy zależy przede wszystkim od typu. Cukrzyca typu pierwszego autoimmunologiczna nadal opiera się oczywiście na podawaniu insuliny.
1: Tak zwana ta młodzieńcza.
0: Tak. Przy czym tutaj w tej chwili jakby dysponujemy nowymi technologiami, choćby systemami ciągłego właśnie pomiaru glikemii, pompami osobistymi, które są zintegrowane z odpowiednimi algorytmami. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, tutaj najważniejsze na początku jest to, żeby dobrze ocenić pacjenta, jakiego leku on jakby potrzebuje. Oczywiście patrzymy na skuteczność leków, jeżeli chodzi o poziom wyrównania glikemii, natomiast lek dostosowujemy jakby do całego obrazu klinicznego pacjenta, patrzymy na choroby współistniejące. Inaczej postąpimy u pacjenta, u którego jest choroba otyłościowa i jeszcze na przykład przewlekła choroba nerek. inaczej

0: pacjenta, u którego jest choroba otyłościowa i na przykład przebyte incydenty sercowo-naczyniowe. Zwracamy uwagę właśnie na te powikłania i na tej podstawie przede wszystkim obecnie jakby dobieramy leczenie farmakologiczne.
1: A no właśnie, tutaj kłania się to holistyczne podejście do cukrzycy, dlatego że całe to szerokie spektrum, które zostaje przez lekarza diabetologa ocenione, powoduje, że on może i ma gamę różnych leków, które są wtedy dopasowane, czyli taka spersonalizowana terapia może być ukierunkowana, prawda, dla konkretnej osoby.
0: Tak, w ogóle jakby w tej chwili w cukrzycy typu drugiego tak naprawdę stosowanie insulinoterapii jest znacznie rzadsze niż w poprzednich latach. Wynika to właśnie oczywiście z dostępnych leków z innych grup. Wynika to z patomechanizmu też tego typu cukrzycy. Tutaj wdrożenie właśnie tych leków z grupy czy flozyn, czy leków inkretynowych, czy nadal klasycznej metforminy umożliwia tak naprawdę prawidłowe wyrównanie metaboliczne bez użycia właśnie insuliny.
1: Panie doktorze, jak się ma metformina, to jest ten jeden z pierwszych leków, który był w ogóle stosowany w leczeniu cukrzycy, do tych nowych zupełnie leków, które są już w tej chwili na rynku, bo czasami pacjenci mają wątpliwości, że są leczeni starą metodą.
0: Starą, ale dobrą. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi jakby metformina na każdym etapie tak naprawdę leczenia cukrzycy typu drugiego jest zalecane, jeżeli nie ma przeciwwskazań. Więc my do metforminy dobieramy pozostałe grupy leków w zależności właśnie od chorób współistniejących. Natomiast nadal ona jest jakby podstawą.
1: Czy to oznacza, że pacjentowi z cukrzycą podajemy już na przykład nie jeden tylko lek, tylko możemy mu dawać kilka leków? Łączy pan tę terapię?
0: Dokładnie tak. W zależności od współistniejących chorób możemy leczenie farmakologiczne zacząć od dwóch, a nawet trzech leków. No przede wszystkim dotyczy to pacjentów już z wywiadem przebytych incydentów sercowo-naczyniowych.
1: Natomiast w badaniach naukowych i na różnych konferencjach, zjazdach dużo naukowych mówi się też o takim pewnym przełomie w leczeniu cukrzycy. Myślę o takim sposobie leczenia, gdzie podaje się jedną dawkę nowego preparatu i pacjent jest zaopiekowany. Co pan na to?
0: Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, są sytuacje kliniczne, kiedy pacjent faktycznie stosuje jedną właśnie taką terapię. Przede wszystkim właśnie chodzi o analogii GLP-1. Zdarzają się właśnie sytuacje, kiedy my od początku faktycznie nie wdrażamy i metforminy, i leków z grupy analogów GLP-1. Choćby z powodu tego, żeby zobaczyć tolerancję pacjenta, tak żeby nie kumulować działań niepożądanych, żeby najpierw ocenić ten lek dla nas bardziej istotny pod kątem tolerancji i ewentualnie jakby w kolejnych etapach na przykład dołączyć metforminę.
1: Ale czego to się nazywa GLP-1?
0: Ponieważ dotyczy receptora GLP-1, na który jakby bezpośrednio wpływa, przez to jakby modyfikuje tak naprawdę ilość spożywanych kalorii, spowoduje większe uczucie sytości posiłkowej.
1: Jak można to najprościej wytłumaczyć? Jak to działa?
0: W warunkach takich fizjologicznych, jeżeli nie stosujemy takich leków, to hormony tak inkretynowe poposiłkowo są wytwarzane i tak naprawdę czas ich takiego półtrwania wynosi około 1 do 2 minut, dlatego działają krótko. One wpływają w ten sposób, że jeżeli wzrost glikemii, no to po pierwsze stymulują jakby trzustkę do wydzielania insuliny. To jest ten główny mechanizm, żeby nie było hiperglikemii poposiłkowych. Natomiast receptory...
1: Czyli wysokiego poziomu glukozy.
0: Tak, i te leki naśladują jakby ten sposób działania w sposób, powiedziałbym, bardzo inteligentny, ponieważ przełożenie praktyczne tego jest takie, że jeżeli pacjent nie zje, jest na czczo, to tak naprawdę ryzyko niedocukrzenia, czyli spadku właśnie poziomu cukru przy tych lekach jest bardzo małe. Natomiast jeżeli pacjent zje posiłek, zwłaszcza taki z wysokim indeksem glikemicznym, to te leki jakby w odpowiednich już dawkach nie dopuszczają do istotnego wzrostu takiej glikemii poposiłkowej. Ładnie to tak naprawdę też można zaobserwować, jeżeli pacjent stosuje system ciągłego pomiaru glikemii. Takie wskazania refundacyjne faktycznie dotyczą pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, natomiast ewentualnie z cukrzycą typu drugiego stosujących odpowiednią częstość podawania insuliny. Natomiast jeżeli inni pacjenci zdecydują się na użycie takiego systemu, to bardzo łatwo właśnie mogą zaobserwować właśnie nauczyć się wpływu poszczególnych pokarmów na wzrost glikemii oraz zobaczyć, jak przy kolejnych dawkach tych leków tak naprawdę wyrównuje się nawet w okresie całodobowym ten poziom cukru. Nie ma istotnych wahań, co jest bardzo istotne z punktu widzenia powiek.

0: leczeniu cukrzycy.
1: Panie doktorze, a jaki jest udział komórek macierzystych, bo to jest też taki hit w medycynie ostatnich lat, w leczeniu cukrzycy?
0: Obecnie zastosowanie komórek macierzystych jest w trakcie badań klinicznych, jest to bodajże pierwsza lub druga faza. Na razie dane są bardzo obiecujące, ponieważ z tych komórek macierzystych wytwarzane są właśnie komórki beta-trzustki, następnie podawane dożylnie pacjentowi, gdzie one dalej regulują, w sumie w taki sposób odtwarzają funkcję trzustki, która jest uszkodzona, ponieważ cała jakby etiologia przecież cukrzycy typu pierwszego polega na tym, że komórki beta-trzustki, które wytwarzają insulinę, są niszczone, przez co mamy niedobór insuliny. Jakby dotychczas no, leczenie przede wszystkim polegało na tym, że my podajemy insulinę egzogenną, prawda, w formie zewnętrznej, jakby normując poziom cukru, natomiast nie wpływaliśmy, prawda, na odtworzenie istotnie tych komórek beta-trzustki. To są komórki alogeniczne pobrane od innego pacjenta i to jest właśnie główne tak naprawdę ograniczenie tej terapii, ponieważ na razie w ogóle dane tak naprawdę pochodzą od 12 pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, tam warunki, to oczywiście było złe wyrównanie metaboliczne i faktycznie u 12 na 12 pacjentów uzyskano zadowalające wyrównanie poziomu glikemii do wartości hemoglobiny glikowanej poniżej 7.
1: Natomiast, czyli to początek dopiero tej drogi badawczej, prawda? I ewentualnie terapii, która mogłaby się opierać na komórkach macierzystych.
0: Tak, uważam, że jest to początek. To pokazuje bardzo dobrze jakby kierunek, rozwój diabetologii. Natomiast najpewniej nie będzie to leczenie dla każdego, ponieważ jakby obecna konieczność stosowania immunosupresji wymaga tego, że na każdego pacjenta będzie trzeba spojrzeć indywidualnie, czy przeważają korzyści, czy jednak działania niepożądane.
1: Żyjemy w świecie bardzo dużego przyspieszenia technologicznego. Czy rzeczywiście w diagnostyce, ale także w prowadzeniu cukrzycy, w leczeniu, te nowe technologie mają też ogromne znaczenie i są stosowane, panie doktorze?
0: Są stosowane bardzo powszechnie. Uważam, że jest to bardzo duży faktycznie rozwój diabetologii, który tak naprawdę ma wiele korzyści. Dotyczy oczywiście przede wszystkim pacjentów stosujących insulinoterapię. Natomiast systemy te polegają na tym, że czujnik, sensor mamy zintegrowany z aplikacją, na przykład w telefonie, i mamy tak naprawdę ciągły pomiar glikemii przez całą dobę. Najczęściej te systemy jakby robią pomiary glikemii co jedną minutę, co tak naprawdę przełożenie ma następujące. Dla lekarza pozwala tak naprawdę na dużo dokładniejszą ocenę wyrównania cukrzycy. Dla pacjenta tak naprawdę bardzo istotnie zmniejsza ryzyko hipoglikemii, a przede wszystkim ciężkiej hipoglikemii, ponieważ jest nastawiony alarm, którego informuje o tym stanie oraz szybszą reakcję na przykład w cukrzycy typu pierwszego na hiperglikemię. Wpływa to tak naprawdę na bezpieczeństwo, na stopień wyrównania metabolicznego pacjenta.
1: A ponieważ korzystamy też w medycynie ze świata telemedycyny, więc możemy mieć też kontakt, prawda, ze swoim lekarzem, który nas prowadzi, diabetologiem, co też ułatwia monitorowanie aktualnego stanu pacjenta i daje chyba pacjentowi duże poczucie bezpieczeństwa.
0: Oczywiście, że tak. Wszystkie jakby z tych systemów ciągłego pomiaru glikemii są zintegrowane z odpowiednim systemem w szpitalu i my jesteśmy w każdym momencie w stanie sprawdzić, jaki poziom obecnie jest glikemii, jaka była historia. Wszystko mamy to zapisane w taki sam sposób, jak u pacjenta w urządzeniu. Możemy stworzyć z tego raport. Jest to bardzo, bardzo ważna rzecz.
1: Czyli cukrzycę można dzisiaj już monitorować i leczyć naprawdę skutecznie, pod warunkiem, że pacjent nie psoci.
0: Dokładnie. Oczywiście nadal współpraca pacjenta jest kluczowa. Na każdą terapię musi wyrazić zgodę, musi być jej świadomy. My przedstawiamy wszystkie jakby nowe możliwości obecnie w diabetologii i pacjenci bardzo chętnie z tego korzystają.
1: Bywa też tak, że jeżeli sobie trochę pofolgujemy, myślę tutaj o naszej karcie menu i tego, co lubimy sobie zjeść, i jeżeli zbliżamy się do choroby otyłościowej i mamy trochę za dużo kilogramów, no to jest to świetna pożywka do tego, żeby mogła pojawić się u nas też cukrzyca, prawda?
0: Oczywiście, nadmierna masa ciała tak naprawdę jest skazaniem do regularnej, mam na myśli corocznej, tak naprawdę oceny metabolicznej i wykonania nawet testu obciążenia glukozą.
1: O właśnie, jeżeli jeszcze dodatkowo lubimy sobie wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i to nawet w dużych ilościach, no to nawet w pewnej nieświadomości

0: świadomości żyjemy, że mamy zagrożenie właśnie cukrzycą. Jakie działania warto podjąć, żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby nie wpaść w tę cukrzycę?
1: Stosując odpowiednią profilaktykę, czyli tak naprawdę regularna wizyta u lekarza pod kątem właśnie oceny metabolicznej.
0: Co to znaczy regularna?
1: Co najmniej raz do roku. Zwłaszcza pewne badania u pacjentów z czynnikami ryzyka rozwoju cukrzycy, a nadmierna masa ciała jest jednym z głównych czynników, obligują nas do tego, że powinniśmy odpowiednią diagnostykę
0: przeprowadzić. Wywiad genetyczny, że ktoś w rodzinie miał na przykład cukrzycę, że może być jakieś obciążenie genetyczne, które może zapalić taką czerwoną lampkę. Oho, warto jednak zrobić badanie poziomu cukru, chociażby to najprostsze, prawda?
1: Oczywiście, że tak. To są kolejne wskazania do regularnej oceny pod kątem właśnie zaburzeń tej gospodarki węglowodanowej. Natomiast często mylące jest to, że w zależności właśnie od typu cukrzycy, czy to jest ta cukrzyca autoimmunologiczna, czy typu drugiego, trochę też inaczej rozkłada się w takiej w skali dobowej ten poziom cukru, bo jeżeli pacjent na przykład z dużą insulinoopornością wynikającą właśnie z otyłości ocenia wyrównanie tej gospodarki cukrowej tylko na poziomie glukozy z palca na czczo, no to może być bardzo mylące, bo on przede wszystkim będzie predysponowany do tego, żeby poposiłkowo mieć nadmierny poziom glukozy. Dlatego na przykład w tej grupie pacjentów bardzo ważne jest, żeby właśnie wykonywać ten test obciążenia glukozą, ponieważ tak naprawdę najwięcej rozpoznań właśnie tutaj cukrzycy następuje po wykonaniu tego testu, a nie glukozą na czczo. Najpierw na pierwszym miejscu jest właśnie test obciążenia glukozą, na drugim miejscu wartość hemoglobiny glikowanej, ponieważ też są czynniki, które tak naprawdę wpływają na jej interpretację, zwłaszcza u osób starszych, a dopiero w kolejnej kolejności poziom glukozy na czczo z ewentualnymi właśnie takimi objawami też hiperglikami.
0: Ten test obciążenia glukozą robi się tak, że pobieramy krew, jesteśmy na czczo, a potem dostajemy dużą porcję, prawda, do wypicia glukozy, takiego bardzo słodkiego płynu, to jest około tam litra czy dwóch litrów, prawda? Na tą glukozą czekamy 2 godziny i potem jest pobierana krew, ale nieraz jest zalecane, żeby po godzinie też sprawdzić, czyli mamy 3 pomiary. Co pan na to? Czy ten pomiar trzeci rzeczywiście jest wskazany, czy to tak trochę już sztuka dla sztuki?
1: Uważam, że jest wskazany. Ja pracując właśnie w pododdziale diabetologii i endokrynologii faktycznie wykonuję ten test 3-etapowy. Zgodnie oczywiście z obecnymi wytycznymi wartość właśnie glukozy oczywiście po pierwszej godzinie, nawet jeżeli jest powyżej 200, ponieważ właśnie w drugiej godzinie ta wartość od 200 pozwala na rozpoznanie cukrzycy. Nam jakby nie pozwala faktycznie na rozpoznanie tej jednostki chorobowej, ale bardzo dużo nam już mówi, że pacjent tak naprawdę jest bardzo zagrożony szybkim rozwojem już takiej jawnej cukrzycy rozpoznanej choćby w drugiej godzinie testu.
0: Jeżeli mamy cukrzycę, to mogą się zdarzyć takie incydenty, że skacze nam bardzo wysoko poziom cukru albo ten cukier nam może spadać. No i co wtedy się z nami dzieje?
1: Generalnie duże wahania cukru, jakby definicja sama niedocukrzenia, hipoglikemii, czyli ta wartość poniżej 70 mg na decylitr, oczywiście funkcjonuje, natomiast nie zawsze już dokładnie ta wartość ma spowodować objawy kliniczne niedocukrzenia, czyli na przykład właśnie osłabienie, zawroty głowy, tachykardia, drżenie rąk, zwiększona potliwość. Często też objawy przypominają tak naprawdę objawy udaru albo upojenia alkoholowego. Jest to bardzo niebezpieczne. Zawsze w takich sytuacjach należy brać pod uwagę właśnie niedocukrzenie jako przyczynę.
0: Jeżeli kogoś znajdziemy na przykład na chodniku albo gdzieś leżącego i poczujemy taki z ust zapach acetonu, to nie stawiajmy od razu takiej diagnozy, o, leży pijak, który jest pod wpływem alkoholu, bo może być to człowiek chory na cukrzycę, któremu spadł bardzo poziom cukru, prawda?
1: Zawsze należy różnicować te dwa stany i nigdy od razu jakby nie szufladkować w ten sposób tak naprawdę pacjenta. Zawsze należy tą diagnostykę wykonać.
0: Czyli wtedy, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, chyba najbezpieczniej jest natychmiast zadzwonić na 112, prawda, żeby przyjechała fachowa pomoc.
1: Dokładnie tak.
0: Co się może zdarzyć, jeżeli ten cukier nam bardzo urośnie?
1: Może to spowodować objawy faktycznie hiperglikemii, czyli właśnie również właśnie osłabienie, przemęczenie, nawracające zakażenia,

0: Natomiast może też dojść do powikłań już bezpośrednio zagrażających życiu, jak choćby kwasica ketonowa, czy zespół hiperglikemiczno-hiperosmolarny u ludzi starszych. To są już stany bezpośredniego zagrożenia życia wymagające hospitalizację, szybkich, intensywnych działań z naszej strony.
1: Przypomnę, że naszym ekspertem był pan dr Kamil Wrzosek. Pan jest zastępcą ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych. Pracuje pan w Szpitalu Czerniakowskim. I przypomnę, pan jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Artur Wolski, bardzo dziękuję państwu i przypominam, że audycje Samozdrowie są w Polskim Radiu 24 zaraz po godzinie 19:30.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Świat w powiększeniu.
3: Izrael podejmuje kolejne decyzje dotyczące palestyńskich terytoriów, które wywołują międzynarodową krytykę. Najnowsza dotyczy osiedli na zachodnim brzegu. Tutaj izraelskie władze uruchomiły przetarg na budowę ponad 1200 mieszkań w rejonie E1, czyli strategicznym obszarze, którego zabudowa może przeciąć zachodni brzeg i utrudnić jego terytorialne połączenie z Jerozolimą. Siedem państw, w tym Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania, wezwało Izrael do wycofania się z tego projektu. Ale oburzenie państw zachodnich i organizacji pozarządowych wywołały także decyzje izraelskiej prokuratury wojskowej, która umorzyła postępowania dotyczące ataków na pracowników organizacji humanitarnych. Jednym z nich był atak na siedmiu pracowników World Central Kitchen, zabitych 1 kwietnia 2024 roku. Wśród ofiar był m.in. Polak Damian Sobul, ale także obywatele Kanady czy Australii. Armia uznała wcześniej, że doszło do poważnych błędów, a wobec pięciu oficerów zastosowano działania dyscyplinarne, ale nie będzie w tej sprawie śledztwa karnego. Podobnie stało się także w sprawach zgłoszonych przez Lekarzy Bez Granic. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś porozmawiamy o bezkarności Izraelczyków wobec Palestyńczyków i mimo formalnego zawieszenia broni trwającego konfliktu w Strefie Gazy. A państwa i moim gościem jest dziś pani Draginia Nadażdin, dyrektorka generalna Warszawskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Dobry wieczór, witam.
4: Dobry wieczór.
3: W przypadku Lekarzy Bez Granic, przypomnijmy, chodzi o umorzenie bez postępowania karnego spraw dotyczących ataków na konwój w mieście Gaza w listopadzie 2023 roku. Wtedy zginęły dwie osoby, ale był też atak w lutym 2024 roku na schronienie organizacji Lekarzy Bez Granic w Khan Yunis. Wtedy zginęły dwie osoby, sześć zostało rannych. No i teraz dowiadujemy się, że ci, którzy stoją za tymi tragediami, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Jak by pani to skomentowała?
4: Zdecydowanie potępiamy tę decyzję izraelskich władz. Jest to decyzja instytucji, która się nazywa Naczelny Prawnik Wojskowy, czyli to jest część izraelskiej armii. Ja tylko też zaznaczę, że od początku wojny w Strefie Gazy zginęło 15 naszych pracowników, czyli te dwa ataki, które nie zostaną przez izraelskie wojsko wyjaśnione, nie zostaną uruchomione postępowanie karne. To jest tylko część ataków na naszych pracowników i na nasze placówki.
3: A czy wiadomo w takim razie, co ze sprawami dotyczącymi tych pozostałych ataków?
4: Na kilka spraw jeszcze nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, które zostały zgłoszone. Natomiast tutaj z naszego punktu widzenia to, że ta odpowiedź dochodzi tutaj niemal 2 lata od momentu, kiedy złożyliśmy wnioski. I to jest taka odpowiedź, a nie inna, nie jest nic zaskoczeniem. I to też jest pokazaniem, że nie mamy w ogóle do czynienia z próbą dochodzenia do sprawiedliwości i zatrzymania tej bezkarności, wręcz przeciwnie. Dlatego też wyraźnie zaznaczyliśmy, że oczekujemy, że jedynie niezależne i bezstronne śledztwo, którym faktycznie doszło by do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które zawinili, które odpowiadają za śmierć naszych kolegów i koleżanek, za śmierć ich bliskich, ponieważ część naszych

0: ich pracowników na miejscu. Wszyscy nasi pracownicy, którzy zginęli, tych 15 osób, to wszyscy byli palestyńskimi, czy to lekarzami, czy pracownikami niemedycznymi. Zginęli albo podczas pracy, albo jadąc do pracy, albo po prostu będąc w schronach razem ze swoimi rodzinami. I pod tym kątem widzimy, że to jest tak naprawdę tylko część tego, co w ogóle spotkało na miejscu pracowników medycznych, ponieważ od początku wojny mam informację o ponad 1700 pracowników medycznych zabitych w tym czasie w Strefie Gazy. To też pokazuje, jaka jest skala śmierci i ataków na nie tylko pracowników medycznych, ale też i na pacjentów i w ogóle na ludność cywilną w Strefie Gazy.
1: Izrael w takich sytuacjach zwykle twierdzi, że miał podejrzenia, czy też izraelscy żołnierze mieli podejrzenia, że na przykład samochody, którymi jechali pracownicy organizacji humanitarnych, zostały przejęte przez Hamas. Jak rozumiem, w przypadku na przykład tego schronienia Lekarzy Bez Granic w Khan Yunis też by twierdził Izrael, że to schronienie także mogło znaleźć się pod kontrolą Hamasu. Proszę w takim razie powiedzieć, jak zwykle takie przejazdy się odbywają w strefach konfliktu, bo przecież są to oznaczone samochody. O tych przejazdach rozumiem, że wcześniej izraelskie wojsko musi wiedzieć. Jak to się odbywa tak, żeby zapewnić tym osobom pełne bezpieczeństwo?
0: To jest tak, że nasza organizacja we wszystkich miejscach objętych konfliktami, tym bardziej w takim miejscu, jakim jest Strefa Gazy, trzyma się bardzo, bardzo rygorystycznych procedur właśnie, żeby zminimalizować niebezpieczeństwo dla naszych pacjentów i dla naszych pracowników. I pod tym kątem po pierwsze jest kwestia wyraźnego zaznaczenia każdego samochodu, każdego konwoju. I to, co zaprezentowali władze izraelskie po tej decyzji, nie ma się nijak z naszymi ustaleniami i z naszą dokumentacją. Więc to jest kwestia bardzo wyraźnego oznakowania każdego konwoju, ale również informowania wszystkich stron w konflikcie, jaki jest przejazd, jaka jest trasa, którą te pojazdy nasze się będą poruszać. I z drugiej strony też to samo dotyczy w ramach dekonfliktyzacji tak zwanej. To też oznacza, że my informujemy strony konflikcie, gdzie są nasze placówki, gdzie są nasze biura, gdzie są przychodnie albo szpitale, w których działamy, właśnie po to, żeby była jasna sytuacja, gdzie my jesteśmy i co robimy. Natomiast ja bym tutaj też chciała zwrócić uwagę na ten argument, który się pojawił w przypadku zniszczonych szpitali, ponieważ skala zniszczeń szpitali w całej Strefie Gazy jest ogromna i tutaj nie ma żadnego pełni funkcjonującego szpitala. W odniesieniu do tego, jak to wyglądało przed wojną, no to jest mniej więcej połowa szpitali nie powróciła do tego stanu sprzed wojny. Natomiast nawet jeżeli jest w części szpitala zajęta przez jakąś ugrupowanie zbrojne i wykorzystywane do działań militarnych, odpowiedź innej strony musi zawsze być bardzo proporcjonalna i nie może być pretekstem do całkowitego zniszczenia obiektu cywilnego, szczególnie szpitala, mając na uwadze właśnie to, że cały czas tam na miejscu przebywają chorzy, pacjenci, ranni, jak również personel medyczny. Więc pod tym kątem ja bym tutaj też bardzo chciała zaznaczyć, że nie ma takiej możliwości, że całkowicie wyjęci spod ochrony szpital, bo części szpitali pojawili się bojownicy. Natomiast my mamy bardzo wyraźnie też procedury, które używamy, jeżeli się pojawiają jakieś placówce bojownicy jakiejkolwiek strony. My się zwracamy do władz lokalnych, do samych ugrupowań z informacją, że nie mogą tak działać, bo inaczej my po prostu nie jesteśmy w stanie w danym miejscu świadczyć pomocy. I to niestety jest czasami podstawą do podjęcia bardzo trudnej decyzji, że wycofujemy swoje zespoły z takiej placówki, jeżeli widzimy, że jest w niej obecność uzbrojonych wojskowych czy bojowników. Więc pod tym kątem każda organizacja humanitarna, szczególnie organizacja

0: takie jak Lekarze bez granic, które mają naprawdę duże i długie doświadczenie w różnych miejscach i w różnych konfliktach, mają wyraźne procedury, które zmniejszają ryzyko dla ich pracowników, dla osób, którym pomagają.
1: No tak,
0: natomiast
1: oczywiście.
0: Skala tych zniszczeń i ataków dla nas jest też wyraźnym sygnałem, że tutaj nie mówimy o pojedynczych pomyłkach albo incydentach. Mówimy naprawdę o bardzo systematycznym niszczeniu infrastruktury medycznej i atakowaniu organizacji ludzi, którzy pomagają.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Draginia Nadażdin, dyrektorka generalna organizacji Lekarze bez Granic w Polsce, w Warszawie, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu Świata w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niebezpieczny front przechodzi nad Polską. Nawałnice przyniosły podtopienia m.in. na południu. Służby wydały kolejne ostrzeżenia. Znamy wstępny zarys przyszłorocznego budżetu. Rząd zaprezentował najważniejsze cele. Lato z radiem zawita dziś do Tarnowa. Na słuchaczy czeka wiele atrakcji. Minęła szósta, Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Podtopienia i gwałtowne wzrosty stanów wody, a na Mazowszu możliwość wystąpienia trąby powietrznej. Nad Polską przechodzi gwałtowny front atmosferyczny. Do północy strażacy interweniowali ponad 330 razy, najwięcej na południu kraju. O najczęstszych przyczynach interwencji mówił w TVP Info brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
2: One głównie dotyczą powalonych drzew, ale też i podtopień lokalnych. Także tutaj można powiedzieć, te zdarzenia są usuwane na bieżąco. No spodziewamy się większej ilości tych zgłoszeń, no i będziemy na te wszystkie zgłoszenia reagować.
1: Najbardziej obfite opady wystąpiły m.in. na Dolnym Śląsku. Lokalnie spadło do 100 litrów wody na metr kwadratowy. W gminie Leśna ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Na podtopienia przygotowywały się także Jelenia Góra i gmina Lubań. Z biegiem godzin strefa opadów dojdzie na Mazury, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
3: Te opady, one się przetoczą w zasadzie skosem, tak od Wrocławia w kierunku Olsztyna, intensywne. I rzeczywiście ta ilość wody będzie spora, szczególnie w sobotę na północnym wschodzie.
1: IMGW poinformował, że w 7 powiatach na północ od Warszawy występuje silna superkomórka burzowa. Towarzyszą jej nawalne opady deszczu i silny wiatr. Niewykluczone, że w jej obrębie może powstać trąba powietrzna, czytamy w komunikacie. Alerty przed burzami nadal obowiązują dla przeważającego obszaru kraju. Inwestycje, ochrona zdrowia i obronność to trzy priorytety przyszłorocznego budżetu. Poinformował o nich premier Donald Tusk po roboczym posiedzeniu rządu.
4: Na obronność rząd chce przeznaczyć w przyszłym roku 5% PKB. Z kolei na ochronę zdrowia przekazanych zostanie dodatkowych 17 miliardów złotych. W tym przypadku szef rządu Donald Tusk postawił jeden warunek.
5: Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
4: W projekcie budżetu będą też zawarte planowane zmiany progów podatkowych i inwestycje drogowe czy kolejowe. Premier zaznaczył jednak, że to, czy faktycznie będą one zrealizowane, zależy od decyzji prezydenta.
5: Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane.
4: Projekt budżetu ma zostać przyjęty w przyszłym tygodniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Barbara Mrózgorgo nie jest już pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polski. W ostatnich dniach była krytykowana za raport Polaków Portret Własny. Dokument zawiera liczne błędy językowe, które mogły powstać przy użyciu sztucznej inteligencji. Na jego przygotowanie wydano blisko

0: 200 tysięcy złotych. Donald Trump może budować salę balową przy Białym Domu. Taką decyzję na kilka godzin przed wstrzymaniem prac wydał prezes Sądu Najwyższego USA John Roberts. Projekt budzi wśród Amerykanów duże kontrowersje.
1: Decyzja Sądu Najwyższego ma tymczasowy charakter. Trump dostał zgodę na kontynuowanie budowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Znajduje się ona w procesie odwoławczym. Wcześniej sąd apelacyjny nakazał wstrzymanie budowy, uznając, że prezydent nie uzyskał wymaganej zgody Kongresu na wprowadzenie tak daleko idących zmian w rezydencji. Sala o powierzchni 8,5 tysiąca metrów kwadratowych budowana jest w miejscu wyburzonego wschodniego skrzydła Białego Domu. Prace trwają 20 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Według administracji jest już wykonanych 65% robót. Proces o budowę sali balowej wytoczyła prywatna organizacja zajmująca się ochroną zabytków. Zarzuca ona prezydentowi, że przyspiesza budowę, żeby wyprzedzić wyroki sądów i postawić je przed faktem dokonanym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Tarnów to kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Punktualnie o 9:00 usłyszymy Polkę Dziadek, która rozpocznie kultową audycję Jedynki. Słuchacze będą mieli okazję poznać miasto także poprzez zmysł smaku, mówi współprowadzący audycję Patryk Bedliński.
2: Opowiemy co nieco o kuchni regionalnej. Wiele razy słyszeli Państwo na pewno o serniku nowojorskim, ale tutaj w Tarnowie także jest wyjątkowy sernik wpisany na listę produktów tradycyjnych.
0: Po audycji na odwiedzających czeka piknik edukacyjny z życia wzięte. Będzie okazja do spotkania z wybitnym fotoreporterem Wojciechem Grzędzińskim, a wieczorem tradycyjnie koncert gwiazd. Wystąpią chłopcy z Placu Broni, Zakopower i Kasia Moś.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota pod znakiem deszczu i burz. Na północnym wschodzie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Bez opadów jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura od 20 stopni na północy, 22 w centrum do 25 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, miejscami silny, w porywach do 100 km na godzinę.
3: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. 35% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Po południu wystąpią tak zwane zielone godziny. W lasach na terenie niemal całej Polski występuje zagrożenie pożarowe.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Sześć i pół minuty po godzinie 6:00. Jest sobota, 22 sierpnia, to 234 dzień roku. Dzień, który będzie pochmurny i deszczowy, jak słyszeliśmy w informacjach. Słońce w znaku lwa wzeszło już o 5:31, zajdzie dość wcześnie o 19:46, a to oznacza, że ten dzień będzie trwał 14 godzin i 15 minut. Cieszą się dziś Cezary, Maria, Filip, Tymoteusz i Jan, a to dlatego, że obchodzą imieniny. Polskie Radio 24 składa najlepsze życzenia. Paweł Aramowicz-Zieliński, dzień dobry. Na dobry początek dnia zajrzyjmy do kalendarium.
6: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
7: Ich bin ein Berliner.
8: Jeśli nam pomożecie, to...
9: Habemus Papam.
10: My, naród.
11: We, the people.
12: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
3: Kalendarium historyczne.
13: 22 sierpnia w roku 1584 zmarł poeta i sekretarz króla Zygmunta Augusta, Jan Kochanowski. Do najbardziej znanych jego utworów należą napisane po śmierci córki Urszulki treny.
14: Nie poszła spać, aż pierwej matkę pozdrowiła i zdrowie rodziców swych Bogu poruczyła.
13: Badacze podkreślają, że język i styl Kochanowskiego wywarły największy wpływ na rozwój polskiego języka literackiego w okresie renesansu. W roku 1649 w trakcie powstania chmielnickiego armia kozacko-tatarska przerwała oblężenie Zbaraża. W wyniku ugody twierdze opuściły broniące jej przez 56 dni wojska polskie. Tego dnia, lecz w roku 1864 została podpisana konwencja genewska, pierwszy akt prawny obejmujący ochroną chorych i rannych żołnierzy w czasie wojny. Wprowadzono wówczas znak Czerwonego Krzyża, którym oznaczane są formacje medyczne i ich personel. Dziś 120.

0: 8. rocznica urodzin poetki i tłumaczki Ireny Tuwim. Była autorką przekładów m.in. Kubusia Puchatka i Chatki Puchatka.
1: No, jak tam, Krzysiu? Czy masz dziś ochotę na mały spacerek do 100-milowego lasu?
2: Tak, dawno tam nie byliśmy.
0: Po roku 1945 zamieszkała w Stanach Zjednoczonych.

0: 1945. Z przekształcenia Stronnictwa Ludowego ROH powstało Polskie Stronnictwo Ludowe. Prezesem został Wincenty Witos, jednak faktyczne przywództwo w partii sprawował wiceprezes Stanisław Mikołajczyk.
1: Skąd zmiana nazwy? Spowodowana była przede wszystkim swego rodzaju konkurencją, jaką dla Polskiego Stronnictwa Ludowego stanowiła działalność Stronnictwa Ludowego, grupy, która była w ewidentnej zależności od komunistów.
0: Przybliżał profesor Rafał Chabielski. Partia istniała do 1949 roku, a na jej gruzach powołano Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. 80 lat temu urodził się kompozytor Stanisław Syrewicz. Skomponował muzykę do ponad 100 filmów oraz wielu popularnych piosenek.

0: śpiewała na konkursie piosenki Eurowizji w 1994 roku Edyta Górniak. Dziś 77. rocznica urodzin aktora Andrzeja Preciksa. Grał m.in. w filmach Gry uliczne czy Nadniemnem, a także serialach Czas honoru oraz M jak miłość.
1: Gdybyś tak się omylił i dziś u nas narodził w zwykły sposób, nie jakiś najświętszy, byłbyś czyimś tam dzieckiem gdzieś w Zagłębiu czy Łodzi, w suterenie lub na czwartym piętrze.
0: Czytał dla Teatru Polskiego Radia wiersz wigilijny Edwarda Szymańskiego. Preciks był również reżyserem i aktorem dubbingowym. 65 lat kończy dziś aktor Cezary Żak. Dużą popularność przyniosły mu serialowe role w Klanie, Miodowych latach czy Ranczu.
2: W szkole mamusia wstydzić się za mnie nie musiała. Wychowany byłem dobrze. Potem nas od razu odróżniali, chociaż my niby tacy podobni.
3: No, wychowany. Na Lizusa i Kabla.
0: W którym wcielił się w podwójną rolę wójta oraz proboszcza. 22 sierpnia w roku 1974 zmarł inżynier i działacz gospodarczy Eugeniusz Kwiatkowski. Jako minister skarbu i wicepremier do spraw gospodarczych był autorem planu rozwoju gospodarki oraz współtwórcą Centralnego Okręgu Przemysłowego.
4: Zostałem w 26 roku stan rzeczy taki. Z dwóch statków, które krążyły pod banderą polską, jeden został sprzedany, jeden ugrzązł na mieliźnie.
0: Wspominał dla Radia Wolna Europa. W roku 2020 zmarła Józefa Hennelowa, dziennikarka związana z Tygodnikiem Powszechnym.
5: Boli mnie to, co jest moim życiem, co najbardziej mnie obchodzi. W moim doświadczeniu pytania są tak bardzo dotkliwe.
0: Dziennikarka była także posłanką Sejmu Kontraktowego. 4 lata temu odszedł perkusista zespołu Perfekt Piotrusz Kudelski.
6: Perfekt polega na tym, że to jest 5 chłopaków i są 2 gitary, jest wokal, jest basowa, jest perkusja. I ta formuła jest zachowana cały czas.
0: Jako jedyny brał udział w nagraniu wszystkich płyt grupy. 3 lata temu zmarł popularny w naszym kraju włoski piosenkarz Toto Cotugno.

0: Kalendarium historyczne.
1: I to kalendarium przygotował Szczepan Bawłosek, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
2: Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Bazarki, targowiska czy zwykłe warzywniaki uginają się pod sporą ilością plonów. Ale to może być złudne, bo zbiory zbóż są zdecydowanie niższe niż przed rokiem, a zbiory owoców według szacunków będą też nieco mniejsze. To wyjątkowo trudny rok dla rolników i sadowników. Jakie mogą być przyczyny takich słabych zbiorów? Między innymi o tym rozmawiała z Patrykiem Michalskim dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych GRUNT.
4: GUS pokazuje nam już, chociaż to są wstępne szacunki, że te zbiory będą w tym roku niższe. I co gorsze, to nie dotyczy jakiejś jednej kategorii produktu, warzywa, owocu, tylko można powiedzieć właściwie, że straty są wszędzie.
5: Na straganie tego nie widać, ale jak jest w skali makro? I to już pokazują pierwsze informacje, które spływają z różnych regionów. Rolnicy alarmują, że te plony mogą być nawet o połowę niższe od chociażby ubiegłorocznych. Na przykład na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem zbiory rzepaku

0: są bardzo niskie. Rolnicy zebrali około 2 do 2,5 tony z hektara, kiedy wcześniej najlepsze pola dawały nawet 5 ton. I z niepokojem patrzy na to bardzo branża, cała branża przetwórstwa olejowego.
1: Tak, no właśnie, te dane GUS-u, o których wspomniałam, pokazują nam, że największe straty mamy, jeżeli chodzi o owoce z drzew, bo to jest prawie 19% mniej niż w latach ubiegłych, ale straty są też na warzywach, to jest około 4,5%, zboża podobnie, rzepak też, to jest 14% mniej niż w ubiegłych latach. Więc widzimy, że no, ta skala strat jest powszechna, to właściwie ten sezon rolniczy w tym roku, jak na dobrą sprawę, trwa kilka miesięcy, a w tym czasie wydarzyło się tak wiele, że no, ta niestabilność sprawia, że no właśnie, te zbiory są niższe. No bo co się działo, tak? Najpierw mieliśmy gwałtowne przejście z bardzo niskich temperatur do bardzo wysokich temperatur. Potem była bardzo sucha wiosna. Potem z kolei pod koniec czerwca, na przełomie czerwca i lipca, fala upałów, która sprawiła, że...
0: A jeszcze wcześniej kwiecień, maj, przymrozki, które przecież występowały nawet w drugiej połowie maja.
1: Dokładnie. Fale upałów, potem też gwałtowne zjawiska pogodowe, gradobicia. No widzimy, że po prostu naprawdę rolnictwo w tym roku bardzo mocno doświadczyło no, zmiany klimatu, tak? Bo trzeba powiedzieć sobie wprost, że to, co się dzieje, to pierwotną jakby przyczyną tego jest no, nagromadzenie coraz większej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, które działają jak taka kołdra, tak obrazowo mówiąc, nie pozwalają tej energii uwolnić się z Ziemi w kosmos.
0: I to, to eksperci mówią, że z jednej strony rośnie nam temperatura, ale z drugiej strony rośnie też intensywność tych zjawisk ekstremalnych, na przykład bardzo groźnych nawałnic, ulewnych deszczy, które no przecież dla upraw są bardzo niszczycielskie.
1: Tak, no mamy zaburzenia obiegu wody w przyrodzie, mamy szoki termiczne, mamy problemy u roślin, no to załamuje się fotosynteza, czyli ten podstawowy proces, który umożliwia i wzrost roślin, i uwalnianie się tlenu. I to wszystko razem jakby sprawia, że te plony są coraz mniejsze. Bo mamy dane, mówimy o danych dotyczących Polski, ale to samo dzieje się w tej perspektywie globalnej. Są dane chociażby FAO, czyli Organizacji do Spraw Rolnictwa Międzynarodowej, która pokazuje, że jeżeli będzie rosła nam temperatura, tak jak teraz, to wraz z każdym wzrostem tej temperatury, no, te zbiory będą malały. I są takie szacunki, że już wzrost o 1 stopień, który już przekroczyliśmy jakiś czas temu, to jest w przypadku pszenicy gorsze zbiory około 6%, w przypadku kukurydzy nawet ponad 7%. Czyli ten problem związany z produkcją żywności będzie występował na całym świecie. Oczywiście to, co się będzie działo, no zależy od tego, w którym momencie jakieś zjawisko takie ekstremalne dotknie daną roślinę, tak? Dlatego, że roślina jest wrażliwa nie zawsze tak samo. Są pewne takie szczególne momenty, na przykład okres kwitnienia, no kiedy na przykład, tak jak w tym roku mieliśmy pojawienie się przymrozków, które po prostu zniszczyły te zawiązki kwiatów i doprowadziły już na starcie, tak? Do ogromnych strat. Także sytuacja w Europie, to, co, o czym w ogóle piszą też media we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, pokazują, że i tam jest problem i niższe zbiory warzyw gruntowych. Dużo się mówi o brokułach, o grochu, o marchwi. Także no jest to niestety problem, który dotyka całej też Europy i świata. I warto dodać tutaj jeszcze ten kontekst pożarów, które miały miejsce ostatnio. No bo wiemy, że uległy spaleniu też część zbiorów, winnic, ale straty w plonach to jest jedno, a musimy pamiętać, że płonie też cała ta infrastruktura, wszystko to, co służy tamtejszym producentom, rolnikom do wytwarzania żywności. Także
0: straty to nie tylko same uprawy.
1: Tak, nie tylko same plony.
0: Wracając na polski nomen omen grunt, rolnicy też mówią o tym, że ziarno, które zbierają, jest dosyć słabej jakości i na przykład pszenica, którą zbierają, ma zbyt mało białka i może być klasyfikowana jako pszenica paszowa, a nie jako konsumpcyjna. Czy to też jest efekt właśnie tych bardzo niespokojnych warunków, nierównych warunków wzrostu?
1: Tak, tak. To też jest efekt przede wszystkim problemów z wysokimi temperaturami i z brakiem wody. Brak wody w ogóle, to jest, czy niewystarczająca ilość wody, to jest

0: podstawowy problem, z jakim boryka się teraz rolnictwo. My tego problemu nie rozwiązaliśmy, zresztą znowu widzimy, nie tylko w Polsce, też w Europie, że wysychają nam rzeki. Susza ma kilka stadiów, tak? Najpierw obserwujemy, że jest trochę mniej opadów, potem mamy suszę glebową, hydrogeologiczną i tak dalej, tak? No i u nas jest już nie tylko ten problem z jakby z glebą, ale też mamy niskie stany wód w rzekach. To wszystko wpływa na produkcję rolną. I tak naprawdę, tak na krótką metę, to znaczy chodzi mi o zareagowanie w momencie, kiedy mamy ten kryzys, to niewiele da się zrobić. Oczywiście możemy nawadniać. I były takie doświadczenia prowadzone na przykład na buraku cukrowym w Polsce, że w przypadku suchego lata, jeżeli nawadniamy dodatkowo właśnie buraki, to ta wysokość plonów różni się nawet o 70%. Więc to pokazuje, jak ogromne znaczenie mają te zasoby wodne, ich niedobór czy brak.
1: A prosto z pól i sadów przenosimy się do miejsca, które jeszcze tętni życiem, ponieważ trwają wakacje, więc w Gdyni mnóstwo turystów. Często spędzamy czas w tym mieście na plaży, ale jeżeli poszukamy zielonych terenów, to okazuje się, że jest ich bardzo dużo. Na spacer po zielonej Gdyni zabrał mnie Tadeusz Szenk, ogrodnik miejski.
2: Rzeczywiście znajdujemy się w pięknych okolicznościach przyrody, jeszcze do tego pogoda nam tutaj pięknie sprzyja. No jakieś 300 metrów od samego morza, jednej z najfajniejszych plaż tutaj, jakie mamy w Gdyni, w Orłowie. Także rzeczywiście tak, jesteśmy na terenie Kolibek. Tutaj mieści się siedziba nasza Wydziału Ogrodnika Miasta i no jest to miejsce usiane zielenią, tak jak cała Gdynia zresztą.
1: No właśnie, jak cała Gdynia. My kojarzymy miejscowości nadmorskie z tą linią brzegową, z piaskiem, plażą, ewentualnie wydmami, czyli tam już ta zieleń. No ale jak już tak o mieście całym się pomyśli, to już niekoniecznie wiemy, czy jest zielona, czy nie. A Gdynia jest zielona?
2: Gdynia jest zielona, jest bardzo zielona. Można by było zacząć od warunków takich samych geograficznych, które tutaj mamy. No to raz, że mamy dosyć duże ukształtowanie terenu pod względem, no tutaj morena, że tak powiem, nie pożałowała. Natomiast około 45% to są lasy dookoła, więc zielono już jest chociażby z tego samego tytułu. Natomiast to, czym my się zajmujemy, to upiększaniem i dbaniem o zieleń w samym centrum naszego miasta, czyli w tej przestrzeni miejskiej. Chcemy, żeby Gdynia była pięknym miejscem, takim pozostającym dobre wrażenie dla turystów, zwłaszcza w sezonie letnim, ale nie tylko w sezonie letnim. Stąd mamy bardzo dużo takich realizacji przemyślanych, które mają cieszyć oko przez cały rok. Tak? Jeżeli są miejsca, które są na przykład niewykoszone, to rzeczywiście pozostawiamy takie miejsce, gdzie mamy jakieś cenne rośliny, które są z punktu widzenia, chociażby z perspektywy zapylaczy, do pozostawienia. Natomiast no, wizytówka naszego miasta, tak jak to jest ścisłe centrum, jak Świętojańska, jak Piłsudskiego, jak nasze tutaj molo południowe, czy Bulwar Nadmorski, to są takie miejsca, które mają mieć tą zieleń jednak zadbaną, tętniącą kolorami, tętniącą życiem i pozostawiającą dobre wrażenia z Gdyni.
1: Jakie tu są atrakcje, jeśli chodzi właśnie o tę zieleń? Skwery, parki, czego tu jest najwięcej i w ogóle co tu jest?
2: Takim must have'em moim zdaniem, który trzeba odwiedzić w Gdyni, jeżeli chce się w ogóle porozmawiać o zieleni, no to jest rzeczywiście Park Centralny, tak, gdzie są trzy strefy tematyczne i tak naprawdę idąc od ulicy Świętojańskiej w kierunku morza, idziemy tak naprawdę wzdłuż cały czas przygotowaną przestrzenią parkową, gdzie są te wszystkie funkcje po drodze realizowane. Od takich przestrzeni, gdzie można się wyciszyć, posiedzieć przez takie polany, gdzie można, cały czas mówimy o ścisłym centrum miasta, gdzie można po prostu odpocząć. Jest po drodze skatepark, więc jest to taki naprawdę wielofunkcyjny park, który dzięki temu, że jest parkiem liniowym, jest zagospodarowany w różnych przestrzeniach, w różny sposób i każdy znajdzie tam coś atrakcyjnego. Więc Park Centralny na 100%. Wspaniałym miejscem jest ten tutaj jeszcze dziko właśnie wyglądający nasz park w Kolibkach. Natomiast ja bym też zachęcał, jak już jesteśmy w tej Gdyni, no to wejść na przykład na takie naturalne tereny, jak mamy na przykład w Orłowie, molo w Orłowie i słynny klif orłowski, no to jest taka wizytówka, którą trzeba zobaczyć. Zresztą jest tam również szlak poprowadzony, który warto zobaczyć. Ale zachęcałbym też, zwłaszcza o tej porze roku, do po prostu przejście się po ścisłym centrum naszego miasta, dlatego że taką dumą naszą są na przykład łódki na Świętojańskiej, gdzie mamy w przeciągu sezonu trzy zmiany takich nasadzeń kwiatowych i one są zawsze kolorowe, zawsze cieszą oko i rzeczywiście zachwycają nie tylko turystów, ale i mieszkańców od lat i to jest coś takiego, co mieszkańcy, gdyby łódki nie wydarzyły się w którymś roku, no to byłoby bardzo, bardzo źle i mieszkańcy byliby na pewno zawiedzeni, więc staramy się, żeby w każdym

0: W każdym miejscu było coś ciekawego. Mamy również coś, co w Gdyni nam się bardzo przyjęło, takie parki kieszonkowe, czyli na jakichś małych powierzchniach, gdzie są tereny takie zdegradowane, czy jakieś takie, nazwijmy to, klepiska, no to po prostu wchodzimy i przeobrażamy zupełnie tą przestrzeń, proponując tam jakieś formy wypoczynku, ale to wszystko jest w otoczeniu nowo stworzonej zieleni.
1: Jest co zwiedzać, jest gdzie odpoczywać, no jest jak i czym oddychać. A w jakie rośliny idziecie? Bo jesteśmy na Pomorzu. Czy tu jest trochę inna roślinność? Zawsze się mówi, że te drzewa są takie trochę niższe, bo bryza od morza trochę warunkuje to, czy mogą się piąć w górę, czy się wyginają trochę. Ale ta roślinność w mieście, to jest to samo co wszędzie? Czy specjalne nadmorskie jakieś odmiany, które lepiej sobie tutaj radzą?
0: Jest różnica w samej Gdyni chociażby, jak się niektóre rośliny zachowują. Z tego względu, że Gdynia jest tak specyficznie położona, że mamy to Gdynię, która jest na tej półce jak gdyby tutaj nadmorskiej i mamy Gdynię, która jest położona kilkadziesiąt metrów wyżej. I już chociażby z samego tego tytułu różnice są, gdzie na przykład dany gatunek zupełnie nam się zachowuje tutaj w centrum, na tej, nazwijmy to, części nizinnej Gdyni i tam, gdzie mamy tą wysoczyznę, no to tam już te same gatunki zachowują się w zupełnie inny sposób. Więc tak naprawdę dobierając gatunki, które w Gdyni, no chociażby tutaj jarząb szwedzki na przykład jest takim stricte gatunkiem kojarzonym z Gdynią mocno, to musimy zwracać uwagę na to, gdzie sadzimy, bo my już na przykład wiemy, w której części Gdyni on nam da sukces, a w którym no po prostu będzie klapa, tak? Więc to są lata doświadczeń z doborem nie tylko samych gatunków, ale też i odmian. W tej chwili bardzo mocno eksperymentujemy z związami, które są takim troszkę zapomnianym gatunkiem w Polsce, a przyjmują nam tutaj się świetnie, więc obok lip, klonów, grabów czy dębów, no graby na Piłsudskiego to też jest taka nasza wizytówka, no to te wiązy w tej chwili też są takim gatunkiem, na który stawiamy mocno. Bardzo dużo też gatunków owocowych, ale tutaj uwaga, to są gatunki owocowe tylko z nazwy, ozdobne jabłonie, ozdobne wiśnie, no właśnie to nasze molo południowe, czyli Duma, no takie jedno z najpiękniejszych tych gdyńskich miejsc. W tym roku w ogóle całkowicie odmieniliśmy obraz tego miejsca, dlatego że posadziliśmy tam ponad 150 sztuk wiśni piłkowanych Sunset Boulevard i one mają taki aspekt wiosenny, że takim bladoróżowym kwiatem obsypują się wiosną, to jest, no to miejsce będzie, to jest posadzone w tym roku i powiem szczerze, że no nie możemy się doczekać już sami, jak to będzie wyglądać, jak to po prostu wybuchnie ta cała przestrzeń, taka aleja obsypana tymi kwiatami na wiosnę. Także robimy te nasze nasadzenia w taki sposób, żeby one były atrakcyjne dla mieszkańców, żeby o każdej porze były atrakcyjne i tutaj ten dobór gatunków no bardzo mocno zależy w tych, cały czas mówimy o utrudnionych warunkach i glebowych, i właśnie wilgotnościowych, które mamy w mieście. I cały czas musimy dbać o to, żeby i szukać jakichś takich gatunków, które nam tutaj dadzą no, fajny efekt, ale nie na od razu, ale na długie, długie lata.
1: Zaproszeniem do odwiedzenia tego pięknego miasta. Jak się okazuje, o każdej porze roku kończymy dzisiejsze wydanie. Marta Hoppe, miłego dnia, do usłyszenia.
2: I mamy klimat. Autopromocja.
3: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
2: Autopromocja.
4: 28 minut po godzinie 6 w Polskim Radiu 24. Teraz pytanie. Jak wyglądało życie zwyczajnych kobiet w średniowieczu i na ile różniło się od tych naszych wyobrażeń? O wcale nie takim mrocznym średniowieczu kobietach i nie tylko. Mówiła w audycji Turbo Historia Anna Brzezińska. Historyczka, mediewistka, pisarka, autorka książki Genowefy, Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Rozmawiał z nią Krzysztof Grzybowski.
5: No to ja zacznę tak. Te kobiety rzeczywiście są takie zwykłe, jeżeli chodzi o średniowiecze, bo można odnieść wrażenie, że chyba nie, że niekoniecznie.
6: No ale żadna z nich nie jest królową ani wielką świętą, więc fakt. Pod tym względem są tymi kobietami, które na kartach kronik pojawiają się stosunkowo rzadko i zazwyczaj w jakichś didaskaliach. Bo tu założenie było takie, że unikamy tych kobiet. No ja się o nich już też trochę napisałam, także przy okazji córek Wawelu, bo to rodzina królewska Zygmunta Starego. Więc oczywiście są tutaj kobiety,

0: kobiety niezwykłe także pod tym względem, że nawet jeżeli były to takie zupełne plebejuszki, to zapisały się jakoś w źródłach, a to nie jest taka typowa okoliczność, jeśli
1: szczególnie
0: jesteś,
1: będąc plebejuszką.
0: Prawda? Jeżeli jesteś jakąś trzynastowieczną chłopką i zostaje po tobie choćby ślad w postaci imienia, jakkolwiek zaczynamy od dzieweczki, prawdopodobnie z IX wieku, bo tutaj nawet ta datacja taka szeroka jest niepewna, która jest zupełnie bezimienna, a jednak stworzyła ego źródło, czyli napisała coś własnymi słowami. To jest niezwykłe.
1: No to być może pani już odpowiedziała na pytanie, które miało paść, ale skoro tak, to niech ono padnie teraz i zobaczymy. Bo akurat ta pierwsza bohaterka, ona jest trochę zaskakująca. Bo mam wrażenie, że na tej długiej liście kolejnych bohaterek, które się pojawiają, no właściwie każda z nich jest jednak bardziej spektakularna, być może bardziej nawet interesująca. A tu właściwie mamy jakąś młodą dziewczynę i jedną wzmiankę na jej temat. I to wszystko.
0: Ale napisaną jej własną ręką. I to,
1: i
0: jest,
1: to ma znaczenie.
0: I to ma znaczenie, ale dla mnie osobiście to jest jedno z najbardziej wzruszających źródeł w tym tekście. Dlatego, że widzimy młodą dziewczynę na początku swojego życia, zupełnie bezimienną, która w opactwie kanoniczek w Essen, prawdopodobnie jeszcze jako uczennica, pisze prośbę, żeby pozwolono jej przez całą noc modlić się, śpiewać i czytać na chwałę Pana. I dla mnie to świadectwo jest o tyle wzruszające, że ono pokazuje, że już tak dawno, tyle wieków temu, były dziewczyny, dla których wiedza i wiara były ważne. I moim zdaniem przeszłość nieustannie dostarcza nam narzędzi do interpretacji teraźniejszości. Ale też chciałam tą książką i dlatego sięgnęłam po narzędzia literackie, bo przecież można było to napisać w typowo historycznej formie. Chciałam tą książką przerzucić trochę takie emocjonalne mosty pomiędzy nami i przeszłością i sprawić, żebyśmy w pragnieniu tej dziewczyny zobaczyły same siebie. No, która z nas nie czytała całą noc?
1: No, ale pytanie, czy musiała występować o zgodę?
0: Nie, ale czasami tę zgodę trzeba jednak samej sobie udzielić, dlatego że noce, nie wiem, dla mnie noce, zwłaszcza kiedy dzieci były małe, były taką przestrzenią wolności wykradanej całemu światu i wykradanej codzienności, więc pod tym względem dla mnie ta bohaterka jest niezmiernie ważna.
1: No bo ja nie ukrywam, zastanawiałem się, szczególnie gdy pokonywałem kolejne rozdziały, poznawałem kolejne bohaterki, tym bardziej zastanawiałem się, dlaczego akurat ona jako ten pierwszy wybór, jako ta postać, która otwiera pani książkę. No i kombinowałem, że być może chodzi o czas, czyli IX wiek, to robi wrażenie. Druga kwestia to oczywiście to, o czym pani powiedziała, że to jest ślad pozostawiony jej własną ręką. Ale trzecie przypuszczenie, jakie przyszło mi do głowy, to opactwo Wessen. Jak pani pisze, miejsce niezwykłe.
0: Takich miejsc niezwykłych trochę jednak było, i, ale znowu to jest taka wiedza antyintuicyjna, bo wydaje nam się, że skoro znamy te klasztory w formie potrydenckiej, w zasadzie takie mocno odizolowane od świata, to wcześniej, cofając się wiek po wieku, będziemy widzieli klasztory podobne, tylko bardziej. Tymczasem one były niezwykle odmienne. I to, co jest takie właśnie antyintuicyjne, to, że w IX wieku, zresztą też w wiekach okolicznych, jesteśmy w epoce, kiedy żeńskie klasztory są potężne. Kiedy opatki tych klasztorów, czy to gromadzących mniszki, czy kanoniczki, bo to jest jednak różnica w tamtej epoce, ale one mają ogromną władzę, także polityczną, gospodarczą, ale też polityczną, bo to nie jest przypadek, że kiedy Otton III wyrusza do Italii, to jednak władzę między innymi powierza swojej ciotce, opatce. I nigdy później żeńskie klasztory nie będą tak potężne. Więc pod tym względem to jest ciekawe, ale ciekawe jest też to, że te kobiety piszą. I chciałam ten wątek w Essen, mimo że w czasach naszej bezimiennej uczennicy w Essen prawdopodobnie skryptorium jeszcze nie było. Ono prawdopodobnie powstało później. Natomiast pewne jest to, że w tych klasztorach przepisywano księgi.
1: I to jest rzecz ciekawa, bo nasze skojarzenia, no to dotyczą tylko mnichów. Tam nie ma miejsca dla mniszek, czy też na mniszki.
0: Tak. I nie mamy też takiej powszechnej wiedzy o tym, jak dalece w tych pierwszych heroicznych wiekach ewangelizacji naszej części Europy istotną rolę pełniły kobiety. jak często zdarza

0: zdarzało się, że no, może nie w tej pierwszej fali ewangelizacji, ale dość szybko zaczynały zakładać wspólnoty klasztorne, wspólnoty kanoniczek i też wspomagać wielkich apostołów kolejnych narodów i kolejnych właściwie plemion bardziej jeszcze.
1: My tak naprawdę powinniśmy napisać historię średniowiecza od nowa, od początku?
0: Każde pokolenie pisze tę historię od nowa. Każde pokolenie zadaje nowe pytania badawcze, bo my się zmieniamy, zmienia się świat, zmienia się to, co uważamy za ważne. Natomiast historia nie należy do nauk, w których dochodzi do gwałtownego wywrócenia paradygmatu. My mamy to szczęście, że wiedza narasta. I nieustannie korzystamy z dorobku dawnych mistrzów, więc tutaj nie ma tego momentu ojcobójstwa, że uznajemy to, co zrobili nasi poprzednicy za nieistotne i nieważne. Korygujemy różne rzeczy, oczywiście. Nie pisze się już historii tak jak w XIX wieku. Natomiast dorobek wielkich historyków pozostaje czytany i aktualny.
1: No to jeszcze jedno pytanie, które musi się pojawić i pytanie jak najbardziej oczywiste, jeżeli chodzi o pani książki, bo ponownie wracamy do kobiet. Nawet, jeżeli dobrze pamiętam, kilka lat minęło, ale nawet w tej książce naprawdę polecam wszystkim, bo to jest kapitalna lektura, Zmierzch świata rycerzy. No, nawet tam, za każdym tym rycerzem stoi bardzo ważna kobieta. Bardzo wpływowa kobieta, bardzo istotna dla danej historii, które pani opisuje.
0: Specjalizuję się w historii kobiet. Od tego zaczynałam swoją ścieżkę naukową, więc jest to dla mnie taki temat naturalny i stosunkowo jednak słabo nadal poznany, mimo wysypu rozmaitych prac na temat kobiet.
1: No, czego dowodem jest najnowsza książka.
0: Więc mam wrażenie, że wciąż przynajmniej w popularyzacji, bo ja jednak i to też nie jest przypadek, że w tej książce jest 60 stron bibliografii, więc bardzo mocno korzystam z dorobku naukowców, korzystam ze źródeł, ale jakby staram się czytać to, co wychodzi na bieżąco, nie tylko w Polsce. Natomiast wydawało mi się, że jeśli chodzi o popularyzację, to jest bardzo wiele rzeczy, które wciąż warto powiedzieć, starając się też, i to było dla mnie ważne, nie upraszczając obrazu kobiet w przeszłości do jednego wątku.
1: No tu właściwie każda z tych kobiet jest kompletnie inna, kompletnie inne są jej doświadczenia, kompletnie inne potrafią być również finały tych historii.
0: No jak w życiu. Jak we współczesności. Przeszłość nie jest ani odrobinę mniej skomplikowana od naszych czasów. I osobiście popadam w irytację, kiedy słyszę zwroty w rodzaju, ach, w średniowieczu było tak albo inaczej. No, zazwyczaj było i tak, i inaczej, czyli była jakaś dominująca idea, dominujący pogląd, ale też były poglądy może mniej centralne, ale jednak opozycyjne do tego dominującego, dokładnie tak jak w naszych czasach. Więc tę mozaikowość doświadczeń, ale też pragnień i okoliczności prawnych, okoliczności stanowych, zwyczajowych chciałam pokazać. Stąd taka konstrukcja tej książki.
2: Turbo Historia.
1: A jak wyglądał dobór bohaterek? Czym trzeba było sobie zasłużyć, żeby trafić do najnowszej książki Anny Brzezińskiej?
0: Coś we mnie poruszyć. Każda z tych bohaterek z jakiegoś powodu była dla mnie ważna i niektóre rzeczywiście są znane, przynajmniej w kręgach naukowych są świetnie znane, czyli na przykład błogosławiona Dorota z Montowów, wielka krzyżacka święta, która teraz jest powielokroć opisywana jako mistyczka i taka kobieta bardzo w bardzo ciekawy sposób, mimo że niewykształcona, mimo że córka chłopa, dążąca do świętości poprzez naśladowanie Chrystusa w swoim własnym życiu, a jednocześnie nie z własnej woli wydana za mąż, uwikłana w małżeństwo. I ja właśnie chciałam pokazać tę zwykłą, codzienną Dorotę, czyli niewielką świętą, nie mistyczkę, nie poprzez pisma, które napisał jej hagiograf, tylko właśnie wyciągając z tych pism te okruchy codzienności i takiej tworząc obraz szamoczącej się kobiety pomiędzy macierzyństwem, pomiędzy obowiązkami domowymi, które wypełniała, no powiedzmy, z oględnym entuzjazmem i tym nieustannym pragnieniem rozmowy z Chrystusem. Więc za każdym razem coś musiało mnie zaintrygować.

0: Ja mam też takie wrażenie, że ta książka paradoksalnie z jednej strony łamie te stereotypy, te nasze wyobrażenia dotyczące średniowiecza, roli kobiet w średniowieczu, to tego, kim kobiety mogły być, jakie mogły pełnić funkcje, jak ważne role mogły odgrywać, ale jednocześnie paradoksalnie te historie, które pokazują, że kobiety mogły być kimś ważnym, jednocześnie te historie bardzo często pokazują też, że mogły, ale nie za bardzo. Nie wiem, jak to inaczej ująć.
1: Bo dla historyka za każdym razem istotne jest...
0: Bo tam nigdy nie jest na 100%.
1: No bo nie jest. Jakby płeć ma znaczenie. Każda jest córką Ewy. Ale przy opisywaniu tych historii dość trudne było szacowanie, jak dalece ich doświadczenie każdej z bohaterek jest wyjątkowe. A to jest kluczowe. Dlatego, że jeżeli znajdujemy kobietę, która w średniowieczu odmówiła karmienia piersią własnego dziecka i zażądała za to pieniędzy, to jest to dość zaskakująca historia, prawda?
0: Mówimy o średniowieczu.
1: Tak, mówimy o średniowieczu. I tu może opowiem, bo to jest ta historia, która chyba mnie najbardziej zaskoczyła. Jesteśmy w współczesnej Hiszpanii, czyli w tamtych czasach jesteśmy sobie na Półwyspie Iberyjskim i pewna pani była łaskawa zajść w ciążę z Dominikaninem. Jak można się domyślać, nie ma tutaj możliwego happy endu, natomiast Dominikanin w momencie porodu całkowicie jest już nieobecny i odmawia jakiegokolwiek udziału w utrzymaniu dzieciątka, które powołał na świat. I pani twierdzi, pokrzykując wesoło podczas porodu, że w takim razie ona też nie będzie delikwenta, czyli noworodka, karmić piersią. Nie ma mowy. No i ta jej deklaracja musi być na tyle głośna, że kobiety z jej sąsiedztwa, zamiast tam egzorcyzmować i histeryzować, zaczynają szukać po prostu mamki dla tego dziecka. No bo jednak dziecka wszystkim szkoda. Przychodzi krewna inkryminowanego Dominikanina i mówi, dobra, no to jak nie chcesz go karmić jako matka, to nakarm go jako płatna mamka. No
0: ale przepraszam, bo to jest historia znów, która kompletnie obala te nasze wyobrażenia o średniowieczu, bo pokazuje, że owszem, w tej epoce, i pani to zresztą też bardzo mocno podkreśla, w większości tych historii religia jest niezwykle istotna. Mniej, bardziej, ale ona się w każdej z tych opowieści musi przynajmniej na moment pojawić. Ale jednocześnie, no chociażby ta historia, to jest dowód na to, jak bardzo ci ludzie przy okazji potrafią być pragmatyczni.
1: Byli pragmatyczni. Życie moim zdaniem wymagało bardzo dużej dozy pragmatyzmu, bo trzeba było po prostu przetrwać. I rzeczywiście wiara, ja opisuję tutaj głównie historie chrześcijańskie, w zasadzie tylko jedna jest historią żydowskiej położnej, bo po prostu słabo znam kulturę żydowską, ale wiara przesyca każdy aspekt życia. Natomiast to nie znaczy, że wszyscy przestrzegają 10 przykazań i nasza bohaterka Lukrecja akurat nie. No bo inaczej dzieciątka nieślubnego by nie było. I ta historia kończy się w sądzie, dlatego że pani, która obiecała zapłacić jej po wykarmieniu tego noworodka, no nie chce zapłacić. A matka mówi, ale hola hola, ja tu nie robiłam tego z miłości, tylko jako wynajęta pracownica. No i dlaczego o tym opowiadam? Bo ja znam tylko jedną taką sprawę. I to jest wyraźnie napisane, bo nie możemy też taką książką tworzyć wrażenia, że pewne sytuacje były na porządku dziennym. Nie wiemy, ile ich było. Znam jedynie jeden taki proces.
2: Z Anną Brzezińską, historyczką, mediewistką i pisarką, rozmawiał Krzysztof Grzybowski. 43 minuty po godzinie 6. Tradycyjna chlebowość jako gigantyczny potencjał Polski, Katowice w północnym centrum kraju i obywatele nierzadko posługujący się językiem mandaryńskim. Tak jest Polaków portret własny. Raport, który od czwartku trzęsie rządem. To był dokument autorstwa zespołu pod przywództwem Barbary Mróz-Gorgoń. Byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Byłej, bo wczoraj złożyła dymisję, tłumacząc to niewyobrażalną skalą hejtu. Dodajmy, że ten raport był napisany przy użyciu sztucznej inteligencji, a co za tym idzie, zawierał wiele błędów. Kopię dokumentu chce pozyskać prokuratura, a to dlatego, że jego przygotowanie kosztowało 200 tysięcy złotych. Tę sprawę na naszej antenie komentowała dr Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiał z nią Maciej Wolny.
3: Pani doktor, czy ta dymisja to jest dobra informacja?

0: bo dobra decyzja w obliczu tego, co wokół tego raportu się wydarzyło?
1: Biorąc pod uwagę właśnie to, że była to świeża nominacja, tak, sprzed 3 tygodni, którą na jednej z konferencji ogłaszał premier Donald Tusk i widać, że była to dla niego taka ważna nominacja, którą się chwalił, przedstawił panią profesor jako bardzo wybitnego znawcy, jeżeli chodzi o kwestie marki, no to to wpływa również na postrzeganie całego rządu, a przede wszystkim wpływa to też na wizerunek Donalda Tuska, na jakiej zasadzie on dobiera ludzi, na jakiej zasadzie weryfikuje. Tu mamy w tle też raport, który oczywiście powstał, zanim pani profesor została pełnomocniczką do spraw budowania marki, ale w tle mamy kwestie tych funduszy ewentualnie publicznych z ministerstwa, które miały być przeznaczone właśnie na powstanie tego raportu. Więc jest to jakaś forma wizerunkowej kompromitacji, jeżeli chodzi o rząd, jeżeli chodzi o samą osobę pani profesor, która próbowała oczywiście tłumaczyć tą sytuację, ale tłumaczyła ją niestety w bardzo taki zawiły sposób, dosyć niezrozumiały. Mamy tu też taki dwugłos tego, że Ministerstwo Sportu i Turystyki troszeczkę odcina się od tej sprawy, mówi o tym, że ten raport nie był finansowany, nie był częścią tego projektu. Bardzo dużo pytań jest tutaj. To jest taka sprawa wyjątkowo enigmatyczna, a zawsze jeśli coś jest niejasne, nieprecyzyjne, nagle mamy nagłą dymisję, bez próby wytłumaczenia tej sytuacji.
0: Tu widać, że bardzo szybko rząd, czy w ogóle koalicja chce się od tej sytuacji, od tej sprawy odciąć.
1: Tak, odciąć, więc zawsze, jeżeli mamy taką nagłą sytuację, nagłą dymisję, no to w opinii publicznej jednak powstaje znaki zapytania i raczej odbiór niekorzystny tego na takiej zasadzie, oho, to coś musiało być na rzeczy, prawda? Jakieś jednak musiały być nieprawidłowości, skoro rząd Donald Tuska i w ogóle Koalicja Obywatelska, widzimy jak sobie radzi z aferami. Zazwyczaj to jest tak na przeczekanie, prawda? A zobaczymy, co z tego wyniknie, a może nam się jakoś upiecze, a może się uda, a może opinia publiczna za chwilę o tym zapomni, a tutaj widzimy bardzo szybkie cięcie. Nawet politycy Koalicji Obywatelskiej dzisiaj, jak słuchaliśmy, czy wczoraj, nie próbowali w żaden sposób bronić tego raportu, nie próbowali bronić pani profesor, więc jakby sytuacja była bardzo, bardzo tutaj taka dynamiczna, szybkie cięcie, wielkie halo i na koniec...
0: To ja dopytam, być może rzeczywiście za wcześnie, bo tak jak pani mówiła, jeszcze dużo znaków zapytania mamy w tej sprawie, ale jaka może być polityczna siła rażenia tej sprawy, tej sytuacji, tej dymisji, bo ja nawet dzisiaj robiąc zakupy w jednym ze sklepów handlowych słyszałem taką rozmowę między małżeństwem, gdzie właśnie mąż żonie tłumaczył o tym raporcie, o tej sprawie, więc ta sprawa wydaje się być dość mocno żywa, nawet przy codziennych zakupach.
1: Szczerze mówiąc, będąc precyzyjnym, musielibyśmy zobaczyć jakieś wyniki, na ile rzeczywiście ta sprawa, bo ona była bardzo szybka i dynamiczna. Ledwo się zorientowaliśmy, o co chodzi, i już tak naprawdę pani profesor nie ma na tym stanowisku i nie wiadomo, czy ta w ogóle wizja budowania marki będzie kontynuowała, czy nie. Więc trudno jest powiedzieć, jaki jest realny rezonans, ile ludzi jeszcze będąc na wakacjach wychwyciło ten problem, ale to, co jest, to co będzie na podstawie, moim zdaniem, czego będzie oceniany w ogóle rząd Donalda Tuska i Koalicja Obywatelska, to jest suma wszystkich afer. Bo to jest kolejna, która wypływa w przeciągu kilku dni tak naprawdę. I ta suma afer, braku kompetencji, braku weryfikacji pewnych rzeczy, tutaj jakieś takie kwestia rozdawnictwa ewentualnie publicznych pieniędzy, kontroli nad tymi pieniędzmi, ona zbiera się w taką niebezpieczną sumę afer, że ciągle co jakieś chwile są uwidaczniane pewne sytuacje, które mogą takie wrażenie wśród odbiorców opinii publicznej być na takiej zasadzie, że tutaj rząd chyba nie do końca kontroluje ludzi, którzy są w rządzie, którzy są ministrami, wiceministrami, bo tych afer ostatnio mamy bardzo, bardzo dużo i niestety... I niestety to, co jest na korzyść taką wizerunkową, bardzo złą dla rządu, że te afery są w dużej mierze upubliczniane przez dziennikarz. A powinny być prewencyjnie jednak przedstawiane przez rząd i rząd, zanim oczywiście dojdzie do jakiejś

0: wypływu jakichś informacji powinien podjąć skuteczne działania prewencyjne, polegające na tym, że wiemy o danym problemie, rozwiązaliśmy go. Mam tu na myśli chociaż kwestię Karkonoskiej Agencji Powodziowej i tutaj nieprawidłowością, jeśli chodzi o wydatkowanie kwoty, która była przeznaczona na powodzie. Ona trafiła tam, gdzie nie trzeba, mówiąc, nie rozwijając tego wątku zbytnio szczegółowo. I wiemy, że pani wiceprezes tej Karkonoskiej Agencji, z tego co pamiętam, no to jest oczywiście posłanką Koalicji Obywatelskiej, nie została zdymisjonowana, przepraszam, została usunięta z partii w momencie, kiedy ta afera ujrzała światło dzienne i została opublikowana przez dziennikarzy.
1: No, możemy dotknąć też Szpitala Południowego i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście kilka tych afer
0: dokładnie
1: w ostatnim czasie dość mocnych, mocno rezonujących ze społeczeństwem się pojawiło. Ale wracając do tego raportu, do samej pani profesor Barbary Mróz-Gorgoń, ja dopytam a propos też tego tłumaczenia, to znaczy, że ta dymisja to w zasadzie z tego względu, że spotkała się pani profesor z niewyobrażalną skalą hejtu. Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście ta sprawa pokazuje taki problem dotyczący tego raportu, czy ta debata może jednak przestała dotyczyć jakości, a może zaczęła być przede wszystkim politycznym i medialnym polowaniem na autorkę. Czy ma pani takie wrażenie, czy jednak mówimy tutaj o merytorycznych argumentach?
0: Znaczy, sprawa została ujawniona przez polityka PiSu, tak? Który też jest w Instytucie Sobieskiego, też później została podjęta przez dziennikarzy. I słusznie, bo trzeba takie rzeczy, które są wynikiem pewnej niekompetencji, nieprecyzji, a w szczególności tam, gdzie w grę wchodzą środki publiczne, muszą być one kontrolowane, sprawdzane. Rzeczywiście ten raport wisiał przez wiele miesięcy i z tego, co się orientuję, proszę mnie poprawić, jeżeli mylę, nikt się specjalnie nie interesował, dopiero teraz ta sprawa wyszła na jaw. I dobrze. Więc powiedziałabym, że tu jest wieloaspektowość. Na pewno jest ten czynnik polityczny, że opozycji będzie zależało na ujawnienia wszelkich afer. Jest to ten czynnik kontrolny dziennikarzy, bardzo potrzebny i jak zawsze na wagę złota w takiej sytuacji. Ale też jest, tutaj nie ulega wątpliwości, że ten raport został nieprawidłowo przygotowany, mówiąc bardzo delikatnie. Jeżeli chodzi o sam sztuczną inteligencję, my wiemy, że ona możemy jej używać. Ja jestem naukowcem, używam sztucznej inteligencji, ale zawsze zaznaczam, w jakim kierunku ona była użyta i zawsze weryfikuję to, co ona wypluwa, na przykład jeśli na przykład mam duże agregaty danych i je po prostu ona zlicza, tak, bo tak jest szybciej niż miałabym to robić na przykład w Excelu czy jakoś na piechotę. Więc jakby to jest normalne, ale tutaj no, powiedzmy sobie szczerze, w tym raporcie, który został zamieszczony i upubliczniony, no był stek bzdur, tak? Druga rzecz jest kwestia kosztów, na co te środki rzeczywiście zostały wydane, czy na badania. Tutaj też nie ma braku precyzji, bo tam w tym raporcie jest niedoprecyzowana ta kwestia. To są badania fokusowe, czyli takie badania w grupach, które się robi w terenie. Ile tych badań było? Każdy, kto zna specyfikę takich badań, już tu teraz nie będę wchodzić, bo to może mniej ciekawsze dla widzów i słuchaczy, wie, że to nie generuje aż tak wielkich kosztów, jeżeli to są 3-4 grupy, czy 5, czy 10, prawda? To zupełnie inaczej to wygląda kosztogennie, więc to też wchodzimy też w taką bardzo dużą specyfikę. Jeżeli coś dana instytucja publiczna, ministerstwo czy jakiś instytut zleca, na ile to jest cena rynkowa, a na ile jest to cena przeszacowana czasami, prawda? No bo to są jednak pieniądze publiczne, czyli nasze, czyli idą z naszych podatków. I na ile to rzeczywiście są konkursy. Tutaj podobnie była kwestia tego, że ktoś w jakimś tam konkursie robił te badania. Znaczy to jest sprawa dla mnie, ja ją bardzo staram się jakoś rozłożyć na czynniki pierwsze, ale jest wiele elementów, których sama nie rozumiem i jeżeli chodzi o tak okiem naukowca, jakbym miała zerknąć na samą liczbę tych badań fokusowych i sam przygotowanie raportu, który jak wynika z tego nie był przygotowany samodzielnie, tych informacji publicznych, które ja mam, no to gdzieś mi się ta kwota po prostu, która została wydana na ten projekt, czy na ten raport, po prostu mi się nie spina.
1: Nie do końca się zgadza.
0: Ale to stawki bardzo dobrze.
1: Może najważniejsze pytanie w tej sprawie dotyczy też tego, pani doktor, co z polską marką? To znaczy, czy widać w ogóle jakąś strategię wśród polityków, wśród naszej klasy politycznej, co do tego, jak ta polska marka powinna być budowana? A może politycy do tego nie powinni się dotykać. No mamy też taki spot, który ostatnio się pojawił na serwisach

0: streamingowych, między innymi do obejrzenia, i on też najlepszych recenzji nie zbiera, delikatnie rzecz ujmując. Co z tą polską marką jest?
1: Bo to jest bardzo... Ja specjalistą od budowania marki nie jestem i nie będę udawać, że jestem, ale w ogóle to jest bardzo trudne pytanie na takiej zasadzie, czy my w ogóle markę polską jako taką możemy zawłaszczyć i stworzyć jeden profil, gdzie wiemy, że ta marka polska jest wielowymiarowa, prawda? I właśnie powstają spoty za gigantyczne znowu kwoty, prawda? Jak właśnie ten film, który jest krytykowany, spot z udziałem Roberta Lewandowskiego, przedstawiający Chopina. Super, nasze dziedzictwo jakby jest okej. Okay. Ale czy to jest właściwy kierunek? Ja mam wątpliwości, bo jak wejdziemy, nie wiem, na social media, media społecznościowe, zobaczymy wiele świetnych filmów robionych przez pasjonatów, pięknych filmów pokazujących Polskę z różnych stron, sama z nich korzystam. Jestem wykładowcą również w jednym z Uniwersytetu Nowojorskim i tam sama się chwalę tymi spotami. Ja nie korzystam ze spotów tych, które są oficjalnie publikowane, tylko raczej właśnie tych, którzy są publikowane przez pasjonatów, influencerów, którzy robią świetne materiały pokazujące chociażby naszą przyrodę, naturę, bo to w różnych ludziach różnie rezonuje. Pytanie, to jest bardzo trudne pytanie i ta pani profesor podjęła się bardzo trudnego zadania, w szczególności to przypomnijmy, co poprzedzało w ogóle budowanie tej marki polskiej, która jest budowana od 30 lat, no w różny sposób, tak? Nie ma tutaj jakby perpetuum mobile, ale przede wszystkim spójrzmy, co się działo za rządów PiS-u i tutaj nie sposób wspomnieć o Polskiej Fundacji Narodowej, która też miała się zajmować promocją polskiej marki, zajmowała się no na pewno nie promocją polskiej marki, tak? Więc jakby widzimy, że te środki też zostały zużyte na cele polityczne, a nie na cele promowania naszej Polski. Oczywiście budowanie naszej marki jest ważne chociażby ze względu dla inwestorów, ze względu na turystykę, żeby zachęcać oczywiście cały świat i obywateli świata do tego, żeby przyjeżdżali do Polski, ale ja bardzo dużo podróżuję i to, co ja słyszę o Polsce, jeśli już pokazuję nasz obraz, to są takie bardzo niewymierne rzeczy, pewne wartości, jak właśnie taka gościnność, otwartość. Brzmi to tak prosto, ale to naprawdę się ceni. Czy kwestia po prostu bezpieczeństwa, czy prostej rzeczy, kwestia czystości, pięknej historii, no i tego, co rezonuje, to dla inwestorów, że się rozwijamy bardzo szybko, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że jesteśmy w strefie Schengen, że jesteśmy 20. gospodarką. To są piękne rzeczy.
0: Z tego, o czym pani doktor mówi, to można już jakiś wstępny scenariusz do takiego spotu promocyjnego napisać, myślę.
1: Który byłby niezwykle trudny. Ja sama nie wiedziałabym, jak to ubrać, ale mamy wiele walorów i ja bym przede wszystkim to, co mnie na przykład osobiście, jak widzę czasami, jak jestem na różnych też wydarzeniach i obserwowałam na przykład działalność PARP-u, czyli agencji, która się ma zajmować też tą promocją, to ja bym odchodziła od takiego polskiego folkloru. Ja wiem, on jest piękny, ważny, ale czasami wydaje się zbyt przaśny, a mamy tyle innych rzeczy wartościowych i Polska wybija się na tle wielu krajów, chociażby jeśli chodzi o na przykład, tutaj już ostatnimi słowy powiem, jak zachęcamy studentów, żeby przyjeżdżali do Polski, studiowali w ramach chociażby Erasmusa, prawda? To jest kwestia właśnie tego, jaki mamy system edukacji, jak uczymy, ale w ogóle jak się ci młodzi ludzie czują w Polsce, na ile mogą się czuć swobodnie, na ile czują się tacy po prostu zauroczeni też tym poszczególnymi miastami, krajami.
0: Kończąc
1: tak?
0: ten temat, możemy powiedzieć, że jest z czego wybierać, jeżeli chodzi o budowanie marki naszego kraju.
2: Z dr Emilią Zakrzewską rozmawiał Maciej Wolny. Za półtorej minuty, godzina 7.
3: Autopromocja. W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.

0: Weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podtopione posesje i powalone drzewa, niemal 800 interwencji strażaków w związku z burzami. Pełnomocniczka rządu do spraw wizerunku marki Polska rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję pełniła niespełna miesiąc. Powiemy też o kolejnych przypadkach ingerencji Kremla w przebieg wyborów w Europie. Tym razem chodzi o Francję. Minęła siódma. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Niemal 800 interwencji strażaków w związku z burzami i towarzyszącymi im ulewnymi opadami. Najwięcej pracy było w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Strażacy byli wzywani m.in. do wypompowywania wody z piwnic i usuwania powalonych drzew. W gminie Leśna na Dolnym Śląsku wprowadzono alarmy przeciwpowodziowe. W Karkonoszach suma opadów przekroczyła 100 mm. O szczegółach mówił w TVP Info brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Były skupione na usuwaniu skutków silnego wiatru, podtopień lokalnych i wszystkich tych działań, które były zgłaszane do nas. Ogólnie płynęło do nas prawie 800 zgłoszeń. Najwięcej tych zdarzeń odnotowaliśmy w województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. I to są dane praktycznie rzecz biorąc od północy do chwili obecnej.
1: Ostrzeżenia IMGW przed niebezpieczną pogodą wciąż obowiązują dla 15 województw. Więcej powiemy po informacjach. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski zrezygnowała ze stanowiska. Barbara Mróz-Gorgoń w ostatnich dniach była krytykowana po publikacji raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie znalazły się liczne błędy, za które mogła być odpowiedzialna sztuczna inteligencja. Ze środków publicznych wydano na niego 200 tysięcy złotych.
3: O swojej decyzji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków Portret Własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
4: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
3: Tłumaczyła Barbara Mróz-Gorgoń na antenie Polsat News.
4: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
3: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
5: błyskawicznej dymisji tej pani.
3: Mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
6: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
3: Barbara Mróz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Teraz Wielkopolska i tragiczny wypadek szybowca. Nie żyje 67-letni pilot. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w Lesznie. Szybowiec runął na ziemię z wysokości około 500 metrów, mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
7: 67-letni mieszkaniec Poznania, wykonując lot komercyjny szybowcem, najprawdopodobniej tutaj stracił panowanie nad tą maszyną. Wpadł w korkociąg, z którego już nie wyprowadził maszyny.
1: Maszyna spadła na pole kilkaset metrów od lotniska. Szybowiec należał do Aeroklubu Leszczyńskiego. Okoliczności tragedii bada policja pod nadzorem prokuratora. Rosja coraz śmielej ingeruje we francuską kampanię prezydencką. Media nad Sekwaną informują o przypadkach rozpowszechniania fałszywych informacji dotyczących kandydatów. W ostatnich tygodniach do takich przypadków dochodzi coraz częściej.
8: Według stacji BFM ofiarą rosyjskiej dezinformacji padł były premier Francji i przedstawiciel obozu prezydenta Macrona Gabriel Attal. W mediach społecznościowych pojawiły się fałszywe materiały prasowe i okładki gazet zawierające nieprawdziwe informacje o stanie zdrowia polityka oraz oskarżenia o korupcję. Udostępniono również nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na którym przedstawiono karykatury byłego premiera

0: oraz obraźliwe treści. Wcześniej podobne ataki dotknęły nie tylko Attala, ale także byłego premiera Edwarda Filipa oraz potencjalnego kandydata centrolewicy Rafaela Glucksmana. Paryska prokuratura, która wszczęła śledztwo w tej sprawie, podejrzewa, że Rosja próbuje w ten sposób uderzać w osoby krytyczne wobec polityki Kremla i deklarujące wsparcie dla Ukrainy. Przed wakacjami francuski rząd zapowiedział podjęcie działań mających zabezpieczyć kampanię prezydencką przed zagranicznymi ingerencjami. Jesienią do parlamentu ma trafić projekt ustawy w tej sprawie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Na koniec wyjątkowej podróży przez Polskę w szczytnym celu. Otylia Grosicka ruszyła rowerem z Zakopanego na Hel, by wesprzeć fundację Mikropse. Długość trasy to 820 km. Patronem każdego dnia podróży jest jeden z czworonożnych podopiecznych fundacji. Łatwo nie jest, ale pomoc zwierzętom warta jest tego wysiłku, mówi Otylia.
2: Miałam dosyć mocny kryzys, bo miałam pogodę na zasadzie deszcz, słońce. Było oberwanie chmury totalne, ale już jest naprawdę teraz elegancko, więc myślę, że to już teraz będzie prosta droga.
1: Podróż planowo zakończy się jutro. Pomoc zostanie przeznaczona na rzecz małych psów, które nie poradziłyby sobie w schroniskach. To zwierzęta, które są wykorzystywane w pseudohodowlach lub porzucane przez właścicieli.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Alerty przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całego kraju, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego i krańców południowo-wschodnich. W ciągu dnia temperatura od 20 stopni na północy, 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, miejscami silny, w porywach do 100 km na godzinę.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Sześć i pół minuty po godzinie siódmej. Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Trzymamy kciuki za panią Otylię Grosicką. Jak słyszeliśmy, ruszyła rowerem z Zakopanego na Hel w szczytnym celu, ale ta pogoda nie będzie dla niej łaskawa, bo lało, leje i lać jeszcze będzie. A w Polskim Radiu 24 spoglądamy teraz na nadal na kwestie polityczne, ale przez pryzmat pieniędzy.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: A to dlatego, że mamy mały, ale jednak zarys przyszłorocznego budżetu. Wiemy już, że rząd chce przeznaczyć na zdrowie 17 miliardów złotych więcej niż w tym roku. Wczoraj było takie nieformalne posiedzenie rządu i ministrowie zajmowali się właśnie planem wydatków i wpływów na rok 2027. Wiemy, że w projekcie będą zawarte informacje o proponowanych zmianach progów podatkowych. Przypomnijmy, do 130 tysięcy złotych 12-procentowa stawka PIT-u, między 130 a 150 tysięcy złotych nowa 24-procentowa stawka, powyżej 150 tysięcy stawka 32-procentowa. No i te zapowiedzi w Polskim Radiu 24 komentowali Marcin Duma, politolog, założyciel Instytutu IBRIS, i Mateusz Sabat, ekspert do spraw marketingu politycznego. Rozmawiał z nimi Jarema Jamrożek.
6: To ja zacznę od tego, co zrobić, żeby te 17 miliardów złotych, które ma trafić z przyszłorocznego budżetu do ochrony zdrowia, nie poszło tak jak pieniądze w szpitalu południowym w niewłaściwym kierunku. Co zrobić? Jest jakiś pomysł? Panie
7: Marcinie. To chyba jest dosyć trudna w ogóle sprawa, żeby te pieniądze w takim systemie, w jakim on jest dzisiaj zaprojektowany, móc nimi ręcznie zarządzać, bo zdaje się, że problemem nie jest tutaj ręczne sterowanie w Narodowym Funduszu, ale pewien sposób oceniania, wyceniania usług i przydzielania pieniędzy do tych szpitali powiatowych. Bo jeśli przyjrzymy się temu, co się ostatnio wydarzyło, to wydaje się, że tym podstawowym problemem jest walka o to, żeby mieć zatrudnionego specjalistę, nawet jeśli on miałby się w tym szpitalu nie pojawić. I szpitale powiatowe, walcząc o przeżycie, no, starają się walczyć według tej prostej metody, czyli kto da więcej. Jest to pewna funkcja licytacji, więc bez zmiany systemu, bez zmiany podejścia do myślenia o tym, jak powinniśmy finansować szpitale, nawet nie całą służbę zdrowia, no to podejrzewam, że będzie to bardzo trudne.
6: Bo chcemy, żeby każdy kolejny rząd dawał więcej. Teraz pojawia się oferta na stole 17 miliardów złotych. Super. tylko

można pomyśleć, no dobrze, ale nie chcemy, żeby te pieniądze zostały przejedzone, nie chcemy, żeby one zostały zmarnowane, nie chcemy, żeby one trafiły, no właśnie, do osób, do których nie powinny trafić,

0: która narusza bardzo wiele interesów, w tym interesy lekarzy, którzy są w większości chyba wyborcami jednak rządzącej koalicji. Więc w takiej sytuacji, żeby jakoś pogodzić te interesy, rząd musiał dać jakiś gest. Natomiast no, czy to ma sens i czy to jakoś uzdrawia system, no tu mam duże wątpliwości.
1: To proszę posłuchać, jak to tłumaczył premier przed posiedzeniem rządu.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
1: No to idźmy dalej. 17 miliardów złotych na ochronę zdrowia. 3,5 miliona Polaków zyska około 300 zł miesięcznie na zmianach podatkowych. Mało tego, pan premier, będąc w Krakowie, zapowiedział, że pieniądze na metro w Krakowie też się znajdą. Czy jest jakiś dodatkowy budżet, Marcin Duma?
3: To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, jeżeli ja mogę na chwilę jeszcze wrócić do ochrony zdrowia, bo to jest, tam jest jeszcze jeden wątek, który warto poruszyć. To znaczy, wydaje się, że dzisiaj akceptacja na to, żebyśmy wydawali więcej na zdrowie, czyli żebyśmy poszerzali ten budżet, szczególnie po tej serii informacji, nazwijmy to ogólnie, aferą czy aferami związanymi z służbą zdrowia, jest znacznie mniejsze. To znaczy Polacy, którzy zobaczyli, że te pieniądze wyciekają z systemu, niekoniecznie są skłonni do tego, żebyśmy ten system dofinansowali, tylko żebyśmy go zorganizowali tak, żeby te pieniądze, nawet te same, były wydawane lepiej.
1: Na rok przed wyborami? O, moja Matko Boska.
3: Tak, oczywiście, że tak. Szczególnie, że dzisiaj troska o budżet, bo może nie każdy z nas czyta budżet, ale jednak takie poczucie, że zadłużamy się i że ten deficyt rośnie, jeśli będziemy wydawać więcej, to jest pewna emocja, która jest obecna w opinii publicznej. Nawet jeśli nie do końca wiąże się to z takim zrozumieniem wszelkich ekonomicznych mechanizmów, które temu towarzyszą. I dzisiaj mówienie o większych wydatkach, jeżeli to nie są zbrojenia, to jednak jest pewne ryzyko, które premier podejmuje.
1: Jest jakiś na to wszystko dodatkowy budżet? Wracam do swojego pierwotnego pytania.
3: No, zostały nam zaprezentowane zmiany podatkowe, które, jak rozumiem, gdzieś tam między tymi przepisami taki wzrost wydatków jednak przewidują. A jeżeli, znaczy wzrost wydatków, sorry, wzrost przychodów.
1: Tak.
3: Więc być może tam jest to zaszyte. No plus oczywiście pewnie dalej jest w tle też powiększanie długu.
0: No, jeśli chodzi o zmianę tą, która jest zaplanowana podatkową, no to akurat to ma swoje źródło finansowania. Natomiast pewnie będzie dyskusja o tym, czy to jest wystarczające, no bo wynagrodzenia w Polsce wzrosły dużo bardziej niż to, co ten sposób waloryzacji tego progu. Natomiast
1: i
0: jeśli chodzi...
1: kosztem, bo Robin Hood zabierał bogatym, dawał biednym, natomiast tu dajemy klasie średniej, ale zabieramy małym i średnim przedsiębiorcom. Już z Pałacu Prezydenckiego słychać, że prawdopodobnie, chociaż nawet nie ma projektu tej ustawy, że prawdopodobnie pan prezydent to zawetuje.
0: No, jest to bardzo prawdopodobne, dlatego że mówiło o tym, że nie będzie popierał podwyżek podatków. To jest oczywiście obniżka podatków dla części obywateli, ale z drugiej strony to jest podwyżka podatków dla części przedsiębiorców i to akurat dla dużych polskich przedsiębiorców, którzy zatrudniają bardzo wiele osób i taka zmiana w 3 miesiące przy marżowości różnych biznesów, no to też nie będzie bez konsekwencji gospodarczych. Natomiast jeśli chodzi o takie inne rzeczy, no to też w Krakowie trwa kampania wyborcza i podobnie jak w 2024, wtedy też były różne cudowne obietnice, jeśli chodzi o to, jakie finansowanie się tam pojawi. No i potem z tego nic nie wyniknęło i poza wielkim rozczarowaniem prezydentem Miszalskim, którego już nie ma. Więc tutaj wydaje mi się, że mamy do czynienia akurat, jeśli chodzi o budowę metra i inne takiego typu rzeczy, z taką już kampanią wyborczą w skali mikro, no bo w Krakowie akurat trwa ten wyścig.
1: Marcin Duma.
3: Ja z tym metrem byłbym trochę bardziej ostrożny, dlatego że metro może się zmieścić w paradoksalnie dziwnym budżecie. To znaczy wcale niekoniecznie w infrastrukturalnym takim sensu stricto, tylko...
1: A pan premier mówi, że to nie będzie, że nie cała Polska będzie się składać na metro w Krakowie.
3: Dokładnie tak. Zresztą pamiętajmy, że jest taki

0: projekt, w którym metro jest częścią infrastruktury obrony cywilnej i może się zmieścić w ramach tych inwestycji, które powiększają jakby odporność naszą, jeśli chodzi o jakieś zagrożenia, czy te przygotowania, które jednak polskie państwo w ramach obronności i bezpieczeństwa czyni. Także akurat o pieniądze, jeśli chodzi o metro, tak bardzo bym się nie bał. Zresztą był też zapowiedzi.
1: Ja jestem akurat bardzo sceptyczny tutaj, bo też jeśli się jakiś elektorat można kopać, to ten, który jest najtwardszy. A akurat w Krakowie, w samym Krakowie, no to różne badania pokazują, że około 45, nawet do 50% mieszkańców Krakowa głosuje na Koalicję Obywatelską, na Platformę, jeszcze z PSL-em, z jakimiś ułamkami, to jest ponad połowa. Więc akurat tutaj wydaje mi się, że no oni po prostu przełkną w sytuacji takiej tą złamanie tej obietnicy.
2: A sam fakt, że jedzie tam premier, mówimy tutaj o referendum, mówimy tutaj o wyborach jednak samorządowych na szczeblu lokalnym, a jedzie tam premier. Czy to jest już pokazanie, że to nie są tylko wybory w Krakowie, ale to jest element większej kampanii?
1: Tak, no to jest też takie ryzyko, o którym się dyskutowało w ramach Koalicji Obywatelskiej. No, tego,
2: no bo
1: że,
2: kiedy odwoływano prezydenta Krakowa, to tam nikogo z Platformy wtedy, czy z Koalicji Obywatelskiej nikogo nie było. Jakby prezydent Krakowa został pozostawiony sam sobie, ale jak już został odwołany, no to już się uruchomiły władze centralne.
1: Tak, no ale też pojawiły się takie głosy, że może być uruchomiony taki efekt domina, to znaczy to nie jest dobrze na rok przed wyborami, żeby koalicja rządząca przegrała te wybory. No tam też jest inny faworyt, jeśli chodzi o zwycięstwo w tej chwili. Więc to by był taki sygnał, że ludzie są niezadowoleni. No a Kraków, tak jak wspomniałem, jest jednak jednym z bastionów Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o takie głosy, czy w wyborach prezydenckich, czy parlamentarnych. I to by był jednak sygnał, który prawica i ugrupowania konkurencyjne by wykorzystywały.
2: Rozumiem, że to jest ta kropelka krwi, która sprawia, że już rekiny zaczynają krążyć.
0: No, z tymi rekinami to jest trochę problem, ponieważ akurat Kraków jest takim miastem, czy może inaczej, zacznijmy od tego, czy Kraków, czy w ogóle należy się lokalne wybory w Krakowie, ale słuchajcie, no mówimy o drugim mieście w Polsce pod względem liczby ludności, bo Kraków wyprzedził Łódź, która dzierżyła, to stała na tym drugim miejscu podium. Więc to nie jest jakieś sobie miasto i nie jest jego waga tylko i wyłącznie historyczna jako długoletniej stolicy polskiej, ale to jest bardzo istotna politycznie kawałek mapy Polski. I teraz, czy premier ryzykuje? No w pewnym sensie tak. Bo jeżeli okaże się, że jego wsparcie, chociaż na wczesnym etapie, chociaż w trakcie wakacji, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów w postaci wygranej, to z pewnością będzie musiał tą żabę przełknąć premier, tak? Ale też jest druga strona tego medalu. Widać, że ten wyścig, jak przyjrzymy się tym sondażom, które są dostępne, jest w miarę wyrównany. To znaczy, że dzisiaj szanse wejścia do drugiej tury w Krakowie mają nie tylko kandydat Koalicji Obywatelskiej, ale też inni. I to ryzyko jest zbyt duże, żeby premier czy i szef jednocześnie Koalicji Obywatelskiej sobie tą sprawę odpuścił. No i stąd jest jego zaangażowanie. Czy te wybory są do wygrania i czy koniecznie trzeba je wygrać? Gdyby Łukasz Gibała był z PiS-u Konfederacji albo od Brauna, to z pewnością trzeba byłoby je wygrać. Ale Łukasz Gibała jest takim eklektycznym pod względem swojego elektoratu kandydatem. W związku z tym jego wygrana wcale nie oznacza wygranej prawicy. I nie jest taką już dobrą wróżbą dla tej czy drugiej strony, jeśli chodzi o
2: wybory. Szczególnie,
0: że
2: Łukasz Gibała wcale się nie musi podpisać ani pod jedną, ani pod drugą stroną i może powiedzieć, Kraków należy do Łukasza Gibały, a nie do koalicji czy do Konfederacji.
1: Oczywiście, ja się z tym zgadzam, natomiast też trzeba zobaczyć, jak się zachowywały na przykład po sukcesie referendum w Krakowie, po udanym odwołaniu prezydenta, to jak się zachowywały partie. Partie, które zebrały po kilka tysięcy podpisów z tych 170 paru tysięcy. No nagle rano zorganizowały obie konferencje prasowe, że to jest ich sukces. Przyjechał nawet kandydat na premiera z jednej z tych partii, czyli pan Czarnek.
2: Sukces ma zawsze wielu ojców. Panowie, pan prezydent zawetował, a raczej skierował do Trybunału Konstytucyjnego Lex Szarlatan, używając określenia zawetował, można to brać oczywiście w cudzysłów, natomiast no, mając świadomość tego, jak wygląda obecnie

0: Trybunał Konstytucyjny, można odnieść wrażenie, że te przepisy zostały wręcz zamrożone. Proszę posłuchać, jak tę sprawę komentował na naszej antenie Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
1: Jestem po prostu wściekły na niego. Znaczy ja uważam, że jakby przyzwyczaiłem się do wielu wet, do tego czasami uniku, jakim jest kierowanie spraw do Trybunału Święczkowskiego. Natomiast no, w tej sprawie uważam, że zagrał wabank i zagrał bardzo ostro i mam wrażenie, że no, zakładnikami jesteśmy my wszyscy, a przede wszystkim życie ludzkie i zdrowie ludzkie. Rząd staje na głowie, Unia Europejska staje na głowie, żeby walczyć z rakiem, walczyć z nowotworami, nowe terapie immunologiczne, a i mamy człowieka, który twierdzi, że można przewitaminą leczyć nowotwory. Naprawdę, no, jeżeli Nawrocki ulega tylko tego typu doradztwom, to bardzo, bardzo źle.
0: Rozumiem, że z jednym z argumentów było to, że do jednego worka zostali wrzuceni również zielarze. Nie wiem, jak potężne lobby tworzą zielarze, natomiast podejrzewam, że foliarze to akurat bardzo duży elektorat. Marcin Duma, jak pan ocenia to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy Lex Szarlatan?
2: Patrząc z punktu widzenia takiej zupełnie cynicznej polityki, to wszyscy na tym ruchu prezydenta wygrywają.
0: Z wyjątkiem tych, którzy są chorzy, rozumiem.
2: O, oczywiście, że tak. Ale jeśli bierzemy pod uwagę interesy polityczne, interesy wyborcze, to zyskuje na tym zarówno prezydent, który doskonale pamięta głosami której części i jakich wyborców został wybrany. I tu pewnie to jest takie mrugnięcie okiem do wyborców Grzegorza Brauna, do wyborców, części wyborców Konfederacji. Zapewne nie zaszkodzi to jego wizerunkowi wśród wyborców PiS-u, czyli jego baza jest bezpieczna i zaopiekowana. A co dostaje druga strona, poza tym, że nie dostaje dobrej legislacji? No, dostaje kolejny instrument do ręki, żeby mówić, że prezydent jest tym, który przeszkadza, który działa wbrew interesowi społecznemu, czyli jest w stanie mobilizować z kolei swoją bazę. Mówić, zobaczcie, jaka prawica
0: idzie. No, ale
2: tak,
0: to my się nie posuniemy o krok przez miesiące, jak nie lata.
2: No, ale polityka nie polega na posuwaniu się o krok do przodu czy do tyłu, tylko na zdobywaniu albo na utrzymaniu władzy.
0: Bardzo mi się to nie podoba.
3: No to jest straszne i przerażające, dlatego że no, prezydent, który jest tutaj właśnie trochę zakładnikiem tych skrajnych grup prawicowych, które go poparły w drugiej turze, no w ogóle działa wbrew wszelkim trendom i logice. I tak w polskiej debacie w tej chwili trwają różne wielkie rewolucje. Tak technologiczna, ale także właśnie biotechnologiczna w medycynie. Wczoraj mieliśmy informację, że jeden z dużych koncernów farmaceutycznych stworzył szczepionkę na raka, na czerniaka. Tak? Takie rzeczy się dzieją i będziemy mieć w kolejnych miesiącach, myślę, wysyp takich rzeczy, bo też sztuczna inteligencja i różne technologie właśnie biomedyczne, które są rozwijane, to jest coś, gdzie będziemy mieli wysyp różnych terapii, które rzeczywiście działają.
0: No, ale przecież ktoś... dopiero co mieliśmy pandemię, dopiero co była przecież cała ta historia związana ze szczepieniami.
2: O właśnie.
3: I to jest po prostu straszne, tak, że jeśli umożliwiamy działanie różnym szarlatanom i osobom, które w internecie próbują też edukować zdrowotnie, tylko że nie na bazie faktów, nie na bazie właśnie tej wiedzy, nie na bazie tej rewolucji, ale na bazie jakichś wymysłów i swojej ignorancji, znania technik manipulacji społecznej, no to jest przerażające.
0: I to są ludzie, którzy robią ogromne zasięgi, bo nawet patrzyłem na wywiady z tymi ludźmi, to naprawdę to są setki tysięcy wyświetleń rozmów z ludźmi, którzy leczą raka no, witaminą C.
3: Więc jeszcze nakładając na to kondycję naszej ochrony zdrowia, wszystkie te problemy, które są wielu ludzi, którzy długo czekają, którzy są zdesperowani, którzy myślą o tym, gdzie szukać pomocy, bo nie zawsze ten system publiczny jest w stanie im tą pomoc dać, no to jest straszne, że w tym kraju
0: lekarze nie mają takiej możliwości, nie mają takich zasięgów, nie będą generować takich możliwości.
2: Znaczy, obserwujemy spuściznę po pandemii. To w pewien sposób pandemia COVID-19 jest, jeżeli można tak powiedzieć, odpowiedzialna za to, jak popularna stała się ta działka paramedycyny, czy tego, nie wiem, jak sobie nazwać tą...
0: No, szarlataneria, tą, no bo...
2: Trochę tej szarlatanerii. To wiąże się z tym, w jaki sposób został oceniony sposób zarządzania pandemią i to nie jest tylko polska specyfika. I tego, w jaki sposób społeczeństwo zareagowało na bardzo mocne obostrzenia i gdzie poszukuje pewnego kontrapunktu

0: tego, do tych doświadczeń, które miały miejsce, czy które oni doświadczyli w trakcie pandemii. I to nie zniknie, to sobie nigdzie nie pójdzie. Dlatego, że pandemia przy okazji zniszczyła również ostatni bastion wspólnych autorytetów dla całych społeczeństw. Bo ostatnim bastionem dla autorytetów społecznych. Już nie byli aktorzy, nie byli ludzie kultury, nie byli politycy, bo tam dawno polaryzacja w poszczególnych krajach to zburzyła i zniszczyła. Byli naukowcy. I to, co się stało w pandemii, to ten ostatni bastion padł. Już dzisiaj każdy ma swoich naukowców. Ktoś ma od specjalistów od alternatywnej medycyny, a ktoś wierzy bardziej tym, którzy zajmują się tym naukowo i robią to porządnie, ale to pęknięcie nastąpiło i odziedziczyliśmy to po pandemii i to się będzie tylko pogłębiać.
1: Z jednej strony zgadzam się z tym, co pan powiedział, że wszyscy na tym wygrywają, bo mam wrażenie, że też pracy dla dziennikarzy nie zabraknie, którzy muszą odkręcać te wszystkie dezinformacje i fake newsy, ale to wcale nie jest taka prosta sprawa. Pan prezydent już zapowiada, że zostanie przygotowany własny projekt ustawy. I to chciałbym zapytać, czy to jest taki kierunek i to jest taki też cykl myślenia ze strony Pałacu Prezydenckiego. Rząd coś proponuje, my to kierujemy do Trybunału, zamrażamy albo wetujemy, w zamian wychodzimy z własną inicjatywą i chcemy pokazać Polakom, że to nie jest tak, że my nie chcemy walczyć tutaj z oszustami i tak dalej, tylko to my chcemy walczyć, a nie oni chcą walczyć. Będzie trochę jak z tym złotem z NBP. Rozumiem, że to jest ten kierunek?
2: Znaczy Pałac Prezydencki ma bardzo klarowną strategię, to znaczy zgłasza swoje projekty. Jak prezydent coś wetuje, to w tym temacie, w tym obszarze tematycznym, często jako fragment projektu, który był zgłaszany przez rząd, coś prezydent proponuje. No i próbuje budować wokół tego taką narrację, że jest bardziej sprawczy niż faktycznie może być. No bo tej większości rządzącej nie ma, natomiast jest,
1: no pan prezydent ma taką inicjatywę ustawodawczą.
2: Ma inicjatywę ustawodawczą, więc pokazuje, że on też tutaj pracuje, przygotowuje ustawy, no a ten zły rząd mu blokuje. I to jest trochę odbijanie, taka lustrzana strategia wobec tych wet i tego wetomatu i tego wszystkiego, co mówi koalicja rządząca na jego temat.
1: Szczególnie, że pan prezydent wielokrotnie podkreślał, że przecież dziesiątki ustaw podpisał, a tylko kilkadziesiąt zawetował. No tylko, że te ustawy dotyczą albo szarlatanów, albo związków partnerskich. No, rzeczy, które de facto też wielu ludziom na tym przecież zależy. Ale to jest taki też kierunek? Pan prezydent teraz chce pokazać, że może jest nawet bardziej sprawczy od rządu?
0: Są ludzie i ludzie. Znaczy są moi wyborcy i nie moi wyborcy. I myślę, że to kryterium.
1: Zapominamy o sytuacji, w której pan prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków.
0: Znaczy to w ogóle jest bardzo ciekawa sprawa, bo ja mam wrażenie, że prezydent Nawrocki jest pierwszym prezydentem po 89 roku, który właściwie otwarcie manifestuje, że nie zamierza łączyć polskiego społeczeństwa. I że jeżeli mówi po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, to przy okazji
1: to
0: też...
1: To ma na myśli tą A albo B.
0: To znaczy, że ma na myśli Polaków, to znaczy, że nie wszyscy się w tym zbiorze mieścimy. I tak tutaj klasyfikacja jest istotna. Teraz wracając do tego, do tej korzystania z inicjatywy ustawodawczej, oczywiście, że ona jest swoistą tarczą przed takimi zarzutami, że on tylko psuje, że nie ma żadnej konstruktywnej roli. To jest próba jakiegoś takiego zniwelowania tego wrażenia, a jednocześnie pokazania, że w Polsce mamy trzy izby parlamentu. Czyli Sejm, Senat i prezydenta. Kiedyś król też był stanem sejmującym w Polsce dawno temu. Więc powracamy do tego i to jest też wpisuje się w pewien model tej prezydentury, gdzie Karol Nawrocki chce móc robić więcej i mieć większy wpływ na bieżącą politykę w państwie, niż by wynikało to tylko i wyłącznie z konstytucji. Oczywiście on nie przekracza tej konstytucji tak zupełnie wprost, ale poprzez stwarzanie pewnego wrażenia, że jest aktywny w bardzo wielu polach, de facto próbuje przeciągać nasz system i sposób myślenia nasz o państwie.
1: Idźmy dalej. Nie tylko trzy parlamentu. Mamy również dwa MSZ-y, mamy dwa Ministerstwa Obrony, bo przecież pan prezydent osobno dogaduje się z Donaldem Trumpem a propos obecności amerykańskich żołnierzy. To przecież pan prezydent kształtuje politykę zagraniczną odmienną od tej, którą kształtuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czy to nie wywołuje przypadkiem u partnerów zagranicznych pewnego dysonansu, chaosu?
2: Na pewno wywołuje, natomiast ja powiem
1: czy to będzie teraz polska specyfika?
2: No, ale myślę, że patrząc na doświadczenia historyczne, to są już przyzwyczajeni nasi partnerzy do pewnego dwugłosu. Natomiast

0: Natomiast ja zwrócę jeszcze na jedną rzecz uwagę. Prezydent, zachowując się w taki sposób, no jest de facto dzisiaj liderem prawicy w Polsce, tak? I rzadko się zdarzało w przeszłości. Chyba nie było w ogóle takiego momentu, żeby urzędujący prezydent rzeczywiście był taką osobą, która ma taką moc stwarzania, kreowania polityki właśnie tej partyjnej, a teraz, kiedy prawica jest podzielona, rozczłonkowana na kilka partii, no to on jest tym najjaśniejszą osobą na tym prawicowym niebie. Debata
1: dnia. Ja tylko przypomnę, razem ze mną w studiu Marcin Duma, politolog, założyciel Instytutu Ibris i Mateusz Sabat, ekspert do spraw marketingu politycznego. Panowie, raport Polaków, portret własny z 2025 roku Barbary Mróz-Gorgoń, czyli obecnej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Wywołał ogromną krytykę z powodu licznych błędów. Chodzi o użycie sztucznej inteligencji, no ale nie sam fakt użycia sztucznej inteligencji, ale to, co ta sztuczna inteligencja, i tutaj słowo inteligencja biorę w duży nawias, produkowała. Chodzi m.in. o wskazanie Katowic na północy Polski. Oprócz tego informacje o tym, że wielu młodych Polaków, oprócz tego, że świetnie mówi po angielsku, niemiecku, francusku, również po mandaryńsku. To wszystko wywołało pewnego rodzaju uśmiech, ale również też konkretne reakcje ze strony opozycji, bo Prawo i Sprawiedliwość idzie z tą sprawą do prokuratury. Chodzi o to, że ten raport mógł kosztować nawet 200 tysięcy złotych. Co jest nie tak z promocją marki Polska, że wychodzą takie gnioty?
0: No tutaj humorystycznie dokumentując, no to wiele osób stawia taką tezę teraz w debacie publicznej, że sztuczna inteligencja zabierze wszystkim pracę. No
1: ja raczej się już tego nie boję.
0: Ja raczej bym to trochę zmodyfikował i uważam, że sztuczna inteligencja zabierze pracę tym, którzy nie potrafią jej wykorzystywać, bo tutaj to, co w tym raporcie się pojawiło, no to było takie użycie sztucznej inteligencji na poziomie kogoś, kto to, nie wiem, pierwszy czy drugi raz do niej usiadł i chyba w wykorzystaniu starych modeli. Natomiast jeśli chodzi
1: o... Byłoby super w ogóle, jak po wyprodukowaniu czegoś takiego, jakby to ktoś przeczytał i to już by chyba zapaliło jakąś taką lampkę.
0: Tak, sztuczna inteligencja działa świetnie pod warunkiem, że jest siedzi za sterami mądry człowiek, który po pierwsze zaopatrzy ją w odpowiedni kontekst, wynikający ze swojej wiedzy, doświadczenia, materiałów, które stworzył, ale po drugie przeczyta to, co zostało wytworzone, zrobi fact-checking i jakby dokona wszystkich tych standardów, które normalnie też były wykonywane, kiedy tej sztucznej inteligencji nie mieliśmy. Natomiast jeśli chodzi o markę Polski, no to tutaj wydaje mi się, że idziemy od złej strony. To znaczy w ogóle jakby w tych kampaniach i w tej komunikacji do tej pory rządu, która była, był pominięty na przykład wątek tego, że mamy w tej chwili w Warszawie zagłębie startupowe, że jest pewna moda na Warszawę, że wielu przedsiębiorców z Europy rejestruje swoje firmy w Warszawie, bo to jest dobre miejsce do życia. Też jak się pojeździ po Europie, po różnych miastach, to oczywiście tam są piękne czasem zabytki i te rzeczy znane z telewizji. Natomiast standard życia w Warszawie jest naprawdę wysoki i stworzyła się taka moda. I wydaje mi się, że to jest na przykład taki zasób, jeden z zasobów potężnych, które mamy. I tutaj rząd go nie widzi i nie wykorzystuje. Inny zasób to jest wiele organizacji, często związanych z dużym biznesem. Jest Fundacja Roberta Dobrzyckiego, jest National Polish American Foundation, jest Fundacja o Menymensach. To są takie przykłady, które ja może gdzieś znam bliżej. I one też robią mnóstwo świetnej roboty, jeśli chodzi o promocję Polski, o pokazywanie dobrego PR-u. I czy to jest dobry pomysł, żeby rząd koordynował i wykonywał te kampanie? No nie wydaje mi się. To bardziej powinno być tak, że może są jakieś konkursy na to, żeby właśnie jakieś organizacje mogły w tym robić, no ale też transparentne, na uczciwych zasadach i w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. No tutaj nie wydaje mi się, że takie centralne planowanie promocji Polski i zadekretowanie urzędników, że teraz będziemy mieli taki wizerunek, to przyniesie jakiś skutek. I ostatni jakby wątek, bo też oprócz tego raportu AI, to pojawiła się akurat kampania, nie wiem, kto dokładnie za nią odpowiada, ale akurat wystartowała kampania promująca Polskę. I to, co jest przerażające,

0: miesiące. Ja oczywiście nie mam tutaj żadnych dowodów i nie chcę tego jakby w taki sposób kategorycznie stwierdzać, no ale scenariusz tego spotu, który widzieliśmy, ten pierwszy, to też wygląda trochę jak wygenerowany w AI. Jeśli to zrobili ludzie, no to w bardzo taki sztampowy i stereotypowy sposób.
1: No, Robert Lewandowski podobno jest prawdziwy, to zaraz, zaraz.
0: Tak, ale mówię o scenariuszu, koncepcji, o tym, że poszli autorzy tego spotu, poszli w najbardziej sztampowe konwencje. No, wykorzystanie Chopina, wykorzystanie gwiazd i nakręcenie paru kadrów w centrum Warszawy, no nie jest do końca dobrym pomysłem i w ogóle nie ma tam historii i tych atutów Polski, tych dobrych rzeczy, które przecież się dzieją i które mogą przyciągać zagranicznych turystów czy ludzi, którzy chcieliby się tu osiedlić.
1: Ale jest Robert Lewandowski. Marcin Duma.
2: Grecy bardzo ładnie wypracowali sobie swoją markę. I tą markę składa się między innymi, oczywiście cała ta spuścizna antycznej Grecji, ale składa się też przynajmniej muzycznie Greg Zorba. I tak sobie zastanawiam, że jakby Greg Zorba popatrzył na to, co się stało z wizerunkiem marki Polska, to powiedziałby, jaka piękna katastrofa. Ale już mówiąc zupełnie poważnie.
1: Myślałem, że odwoła się pan do filmu Odyseja, że potrzebujemy takiego Nolana, który by nakręcił spot promujący Polskę.
2: No, ale znowu byłyby dyskusje. Wiesz, ilość osobom się ta historia nie podoba. No, to kolejny obszar sporów, ale...
1: Zostawmy Grecję.
2: Zostawmy Greków, tak. Nie ufam Grekom, nawet przynoszą dary. Wydaje się, że jakby krytyka, która spadła na... Bo uporządkujmy rzeczy. Najpierw kwestia marki Polska i tego, czy polskie państwo powinno się tym zajmować. Otóż to nie jest wcale nowa koncepcja, bo zarządzanie przez państwo marką Polski, to nie jest nic nowego. Przez lata mieliśmy Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i potem handlu, która właściwie de facto się tym zajmowała. Organizowała nasze obecności na Expo, na różnych innych imprezach, więc państwo posiada kompetencje, wiedzę i kadry, żeby to zrobić.
1: No, wyobrażam sobie, że to jest w kompetencjach też MSZ-u. Gdzieś.
2: To prawda, jest tak, to są instytuty polskie, tak. które w jakiś sposób to promują. Natomiast rozumiem, że to był pomysł na to, żeby przeprowadzić to, zgromadzić to wszystko w jednym miejscu. Tam prawdopodobnie jakiś budżet na to był. Dzisiaj pewnie się już tego nie dowiemy, bo to utonęło w tym raporcie AI-owym i jego reperkusjach. Czy to miało być system grantowy? Tak też działa trochę na przykład MSZ. Czy miało to być centralne planowanie? Tego się już pewnie nie dowiemy. Natomiast wydaje się, że dzisiaj ta idea jest trochę skompromitowana. Skompromitowana jest głównie przez to, że ktoś dopuścił się po prostu niedbalstwa i niechlujstwa, mówiąc zupełnie wprost. I przygotował dokument, który właściwie w ogóle nigdy nie powinien powstać.
1: Panie Marcinie, jeżeli pod tym dokumentem jest podpisana pani Barbara Mróz-Gorgoń, czyli pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska, nawet jeżeli ona mówi, że to jest, nazwijmy to, półprodukt, coś, co nie powinno wyjść poza omawianie gdzieś tam w pokojach i urzędach, to mimo wszystko, jeżeli na tym dokumencie widnieje jej nazwisko, to może przed uruchomieniem, nie wiem, drukuj, warto byłoby taki dokument przeczytać.
2: Jak ja patrzę na ten dokument, to mam wrażenie, że ktoś bardzo się spieszył, żeby dotrzymać terminu, żeby cokolwiek dostarczyć, żeby produkt był i chyba nie bardzo już był czas na to, żeby przeczytać.
1: To może być krótszy.
2: No podejrzewam, że mogły być jakieś wymogi dotyczące objętości tego dzieła. I żeby to się zgadzało, to ktoś musiał napisać błagalnego prompta pod tytułem ratuj, napisz cokolwiek. No i w związku z tym AI napisała cokolwiek, tak?
1: Ewentualnie może to było za krótkie. Może te wtrącenia angielskie wynikały z tego, że ktoś zakończył zdanie ASAP.
2: ASAP jak i podał jeszcze liczbę stron, którą to musi po prostu to musi zająć. A potem się okazało, że czasu na szczytanie już tego nie ma. Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że to miał być półprodukt do rozmowy w ministerstwach, to być może nikt w żadnym ministerstwie ani urzędzie tego nie przeczytał, bo nie wierzę, że nikt by nie zauważył tradycyjnej chlebowatości właśnie tego języka mandaryńskiego, o którym pan wspominał, albo Katowicach gdzieś w okolicach Trójmiasta. Więc...
1: Okej, okay, ale... Coś nie zadziałało. Coś tutaj widać ewidentnie, że nie zadziałało tak, jak zadziałać powinno. To pójdźmy jeszcze głębiej w ten temat. Pan Mateusz Sabat wspomniał między innymi o tym spocie, który aktualnie jest emitowany. Rozumiem, scenariusz mógł być trochę bardziej rozbudowany niż odcinek na Wspólnej czy Klanu. Okej. Okay. Natomiast zastanawiam się... dlaczego jest taki problem z promowaniem marki Polska, skoro, jak zresztą pan wspomniał, nie brakuje elementów, które

0: można by promować. Ja sięgam pamięcią do Polskiej Fundacji Narodowej. Pamiętam słynny jacht I Love Poland, który się pojawił. Przewalone 600 milionów, no bo tego chyba się nie da inaczej powiedzieć. W związku z tym nie mówimy tutaj o raporcie za 200 tysięcy, bo można powiedzieć, że w ramach jachtu I Love Poland taki raport to jest raptem chorągiewka na tym jachcie. To dlaczego jest taki problem, żeby organizacje, które powinny służyć do promocji Polski, tego nie robią? Przypomnę, Fundacja Narodowa między innymi miała całą kampanię poświęconą szczuciu sędziów.
1: Wydaje się, że problemem jest pewna taka, pewien proces, którego nie widzimy publicznie, a mianowicie walka o to, kto będzie tę promocję robił, kto będzie decydował o wydatkowaniu tych środków, bo jeżeli to jest 600 milionów do wydania, to są naprawdę spore pieniądze. W związku z tym, kto będzie prezesem takiej fundacji, kto będzie tym ministrem, który będzie decydował. To w znaczny sposób zachęca do działalności sygnalistów, którzy chcieliby albo mają możliwość podkopania wiarygodności osób, które się tym zajmują. Ja teraz nie oceniam tego, czy Polska Fundacja Narodowa działała dobrze, czy nie. Tylko mówię o tym, że każdy, kto wchodzi w taką...
0: No nie, to już akurat bada prokuratura.
1: To bada prokuratura. Jedno i drugie, bo zdaje się, że też i kwestia tego raportu też od dzisiaj się tym zajmuje. Brakuje nam takiej zgody narodowej na to, znaczy zgody politycznej, nawet nie narodowej, narodowa to pewnie jest, ale politycznej, żeby pewne rzeczy nie były przedmiotem gry politycznej i żeby działy się w pewnym konsensusie.
0: Panie Marcinie, tutaj muszę się wtrącić. Pani Barbara Mróz-Gorgoń przekazała, że składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Co pan na to?
1: No, myślę, że to jest dobry ruch. To znaczy, to jest ruch, który pozwoli ten projekt uratować, ograniczy szkody i zapewne zakończy dyskusję na ten temat i wytrąca też w jakimś stopniu opozycji argument, jakim jest kpina, czy przypominanie, wyciąganie następnych fragmentów tego czy innego materiału raportu.
0: Mateusz Sabat, przypomnę, Barbara Mróz-Gorgoń przekazała, że składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska.
2: No to jedyna decyzja, żeby ten projekt marki polskiej ratować, odblokować i żeby może dać szansę w inny sposób to organizować. Natomiast zapytał pan redaktor o to, dlaczego jest tak przez lata duży problem. Moim zdaniem to, czego brakuje, to jest taka długofalowa strategia. To znaczy przychodzi każdy kolejny rząd i ma jakieś punktowe pomysły, że tu będziemy jachty wspomagać, tu będziemy w mediach zagranicznych coś publikować, tu teraz były jakieś nowe koncepcje związane z byłą już panią minister, tak? Natomiast brakuje takiego być może długofalowego dokumentu strategicznego, który różne obszary tej promocji Polski by też zagospodarowywał, bo to nie jest tak, że Polska nie jest obecna w mediach zagranicznych i że to jest jedyny problem, tak? I tu jest szereg płaszczyzn, tak? Współpraca biznesowa, turyści, osoby, których chcielibyśmy, żeby zostały obywatelami Polski, tak? Na przykład, nie wiem, lekarze wykształceni w innych krajach, których nam brakuje. To jest szereg elementów, które powinny tworzyć pewną całość przez to, że właśnie nie ma tej kontynuacji takiego konsensusu między kolejnymi rządami. Tylko jakieś polityczne wrzutki, bo tutaj pomożemy, bo akurat ktoś z jachtem przyszedł, albo tu pomożemy, bo akurat ktoś fajną publikację zrobił na uczelni.
0: Swoją drogą nie wiadomo do dzisiaj dokładnie, co z tym jachtem się stało. On został sprzedany w jakichś tajemniczych okolicznościach.
2: No właśnie, no ale to trochę ta marka Polski jest zakładnikiem tego procesu politycznego, tej całej bieżączki i tego, że są jakieś doraźne interesy, a nie te tego, że jest szeroka strategia, która obejmuje różne obszary i która prowadzi nas do jakiegoś efektu.
0: Pani minister składa dymisję. Rozumiem, że to jednak nie kończy tematu, że ktoś powinien tą marką Polski zarządzać, że ktoś pojawi się na jej miejsce. Czy pan premier przyjdzie i powie... Nie wypał. No jednak może to nie był dobry pomysł, żeby był taki urzędnik, taki pełnomocnik rządu właśnie do takiej promocji. Jak się pan spodziewa?
1: No na pewno ten projekt nie zostanie zarzucony. To, czy będziemy mieli osobę zajmującą się tym w randze pełnomocnika,

0: pełnomocnika rządu. Czy też będzie to po prostu wiceminister ulokowany w jednym z ministerstw, który będzie te prace koordynował, to właściwie jest wtórne. Bo podejrzewam, że te ramy, które zostały narysowane dla tego programu, pewnie nie ulegną jakiemuś przerysowaniu zupełnemu i to będzie przeprojektowywane, bo to zabiera mnóstwo czasu i po prostu nie będzie takiej możliwości. W związku z czym ja bym, przewidując to, co mogłoby się wydarzyć, podejrzewam, że ranga z tego pełnomocnika mogłaby zostać obniżona i że będzie to osoba w tym samym ministerstwie, w tym samym gabinecie, która będzie się tym zajmować, ale będzie pewnie trochę mniej eksponowana po to, żeby ograniczyć gdzieś w przyszłości ryzyka reputacyjne dla rządu, a niekoniecznie nawet dla samego jej marki Polska.
1: Jak na portalu X przekazuje pani była już, rozumiem, minister, to na razie składa dymisję, więc ta dymisja jeszcze musi zostać przyjęta. Szanowni państwo, składam dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności. To, co wydarzyło się w ostatnim czasie w związku z tym raportem, to można nazwać niewyobrażalną skalą hejtu, Mateusz Sabat.
2: Znaczy, trudno mówić o hejcie w sytuacji, kiedy rzeczywiście zostały popełnione tak amatorskie błędy. Tak? No, hejt jest w sytuacji raczej takiej, kiedy jest to krytyka niezasłużona, więc ja rozumiem, że dla osoby, która niedługo, krótki czas sprawowała tę funkcję, no, duża liczba komentarzy w internecie no, może być odbierana jako hejt, no, ale jednak bądźmy tutaj bardzo uczciwi i no, to była bardzo zasłużona krytyka.
1: Tak? Krytyka czy hejt? Marcin Duma.
0: Wydaje mi się, że ta treść tego oświadczenia jest bardzo defensywna. To znaczy ona wskazuje na to, że pani minister mówi, że to właściwie nie jest jej wina, to jest wina tych, którzy uwolnili tą wielką falę nienawiści, która w nią uderzyła. No i ona jakby broniąc siebie, swojego dobrostanu odchodzi. No jest to próba obrony jakby dorobku pewnego naukowego, który pani profesor ma. Natomiast mam wrażenie, że zgadzam się z przedmówcą, że to nie był żaden hejt. No, to była być może dość intensywna, no miejscami może nawet agresywna, ale jednak mimo wszystko recenzja tego materiału, który jednak powstał, nie został wymyślony, nie został w żaden sposób stworzony. To nie był fake, którym została zaatakowana pani minister.
3: No i tak z Marcinem Dumą i Mateuszem Sabatem rozmawiał Jeremiah Mrożek za 12, właściwie nieco ponad 11 minut, godzina 8.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Na kwestie pogodowe teraz między innymi zobaczymy, a razem z nami będzie Michał Brennek z Zakładu Fizyki i Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Panie Michale, jak patrzę na mapy pogodowe i słucham prognozy pogody, to widzę, że mamy ostrzeżenia przed intensywnym deszczem. Mamy opady nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy na północy kraju dziś. Słyszę o wielu interwencjach Straży Pożarnej spowodowanych między innymi intensywnymi opadami właśnie. Ale z drugiej strony, jak otwieram stronę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z tymi alertami hydrologicznymi, to cały czas są tutaj alerty przed suszą hydrologiczną. Czy IMGW nie zdążyło jeszcze zmienić tego, czy te opady intensywne jednak na suszę nie wpływają?
5: No kto jak kto, ale IMGW to jest najbardziej na bieżąco. Nowe alerty o 10, więc warto do kawy zerknąć i rzeczywiście w całym kraju będziecie państwo mieli taką sytuację, że będzie i ostrzeżenie o suszy, i ostrzeżenie no, w wielu miejscach o szybkich wezbraniach, a to właśnie jest dokładnie spowodowane suszą, bo woda, która spada na powierzchnię ziemi, przesuszoną powierzchnię ziemi, nie będzie wsiąkać, szczególnie z takiego opadu intensywnego z komórki burzowej, będzie spływać. No i siłą rzeczy w rzekach będą bardzo szybkie wezbrania, w paru miejscach nawet przekroczenie stanów alarmowych. No i tak to wygląda. To w ogóle bardzo ciekawe, no, dlatego że mieliśmy do czynienia ze strefą frontu,

0: I to tak wyglądało, że takie niezbyt intensywne, długotrwałe opady rozpoczęły i w tych opadach chowały się komórki burzowe, które dostarczały taki skoncentrowany, intensywny opad. A proszę pamiętać, że 18-19 też sporo interwencji Straży Pożarnej, też szczególnie w Małopolsce, też dosyć dużo właśnie takich podtopień. I tam Straż Pożarna mówiła, że to nie odprowadzamy dobrze wody, w związku z czym mamy do czynienia z takimi błyskawicznymi powodziami. No a teraz czytamy w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia hydrologiczne przed suszą. I w zasadzie czytamy je przez cały rok. I to są dwie strony tego samego zmienionego przez człowieka klimatu. Jak mamy dużo energii, to będziemy mieć wodę dostarczaną nie regularnie małymi porcjami, tylko będzie jej za mało i za dużo. I to zawsze jest tak, że jedna nocna burza czy dwie nie spłacą tego długu, który zaciągamy już przez parę ładnych lat, bo proszę zobaczyć, że my o suszy tak naprawdę rozmawiamy drugi, trzeci rok.
1: A jest coś, co moglibyśmy zrobić na poziomie państwa oczywiście, żeby tę wodę w jakiś sposób zatrzymać? Czy biorąc pod uwagę skalę tego problemu, to już jest za późno?
0: A w ogóle proszę zobaczyć, jaki mamy w tym zmienionym klimacie paradoks. To co, mamy odprowadzać tą wodę, bo jest jej za dużo, czy zatrzymywać, bo jest jej za mało? A no właśnie, to chcielibyśmy włożyć takie słowo z bilansu wodnego, które się nazywa retencja. Czyli jednak chcielibyśmy zatrzymać, chcielibyśmy zrobić taki bufor. A ten bufor jest taki mało atrakcyjny, bo komary i w ogóle, czyli mokradła, bagna, to są właśnie taka naturalna gąbka, która pozwala nam w zlewni rzeki zatrzymać tą wodę. Jeżeli jest nawalny opad, to wezbranie tak jakby zostanie wchłonięte przez mokradła i po prostu dostarczone potem w sposób długotrwały do rzeki, uzupełniając jej stan wody. Więc tak, jak najwięcej bagien, mokradeł, jak najwięcej renaturyzacji rzek, jak najwięcej zadrzewień, jak najwięcej rozbetonowywania betonowych powierzchni, jak najbardziej mam sporo do zrobienia. Dlatego, że w skali europejskiej my retencjonujemy, świadomie retencjonujemy bardzo, bardzo, bardzo mało wody. Więc tu jest naprawdę sporo do roboty i trzeba się tym na poważnie zająć, bo inaczej będziemy mieli takie właśnie bohaterskie reakcje, szczególnie naszych polityków, że tutaj proszę podtopienia, my pomożemy, my załatwimy, my naprawimy. Tylko chodzi o to, żeby nie musieć naprawiać, czyli żeby to było przemyślane, strategiczne zarządzanie zasobami wodnymi.
1: A mając na takiej szali po jednej stronie koszty retencji, a po drugiej stronie koszty zwalczania skutków tych gwałtownych burz, to by się to zrównoważyło, czy po której stronie byłoby trochę więcej tych kosztów?
0: Ja złośliwie zapytam pytanie, gdzie pan je chce eksternalizować, bo najlepiej w podatnika. Najtaniej, niestety. To znaczy, to nie jest w ogóle dyskusja. My potrzebujemy retencji po to, żeby ustabilizować sobie nie tylko nasz system hydrologiczny, ale proszę zobaczyć, że to jest kwestia też bezpieczeństwa wodnego dla rolników, czyli naszego systemu żywnościowego. To jest bezpieczeństwo naszej infrastruktury. W związku z czym to w ogóle... To nie jest w ogóle pytanie, czy to się opłaca. To po prostu samo się spłaci. Tak? To należy po prostu to robić, kropka, bo inaczej będzie bardzo niebezpiecznie. Natomiast to jest tylko jedna strona medalu. Bo proszę pamiętać, że działania adaptacyjne do zmienionego klimatu, one są super ważne i tu w ogóle nie możemy ich zaniedbać, no bo tu już widzimy, co się dzieje. To jest tylko połowa. Druga połowa to jest stabilizacja klimatu. Dlaczego? Bo w przeciwnym wypadku to będzie noszenie wody dziurawym wiatrem. Nie zdążymy tak szybko się adaptować, jeżeli zmiana klimatu będzie postępować. Więc są dwie strony tego samego działania.
1: A jak ten klimat można regulować? Czy da się jeszcze zatrzymać te zmiany, których jesteśmy świadkami, albo chociaż spowolnić?
0: Da się. Jest to policzone bardzo dobrze. Usuwamy paliwa kopalne, usuwamy emisję gazów cieplarnianych i mamy stabilizację klimatu. Jest to problem wszechogarniający, jest to problem trudny, wymaga myślenia strategicznego. Natomiast na pewno nie zrobienie tego, w ogóle o tym się nie rozmawia, jakie byłyby koszty zaniechania działań, a one są katastrofalne. Tak? To jest

0: po prostu doprowadzimy do tego, że no nie będzie to miejsce, w którym będzie się dało wygodnie żyć i będzie to problem cywilizacyjny. Natomiast jest to policzone, nasze działania są skuteczne. Co więcej, czytałem w zeszłym tygodniu taki artykuł, że tak duże wątpliwości, sprzeciw, dyskusje na temat działań stabilizujących klimat właśnie są tak duże, intensywne, dlatego że my bardzo dużo robimy. I co więcej, nam się udaje. Już ten najczarniejszy scenariusz klimatyczny mamy ogarnięty. Jest lepiej niż mogłoby się wydawać. Działamy. To przynosi efekty. Jest skuteczne. No ale teraz nie możemy się zatrzymywać. Tak? Druga sprawa jest jeszcze taka, że niestety od początku epoki przemysłowej my sporo tego węgla do atmosfery włożyliśmy. W związku z czym niestety nie będzie tak, że jak my byśmy się tutaj dzisiaj umówili, no dobra, nie odpowiada nam, to wyłączamy te emisje gazów cieplarnianych już teraz, od razu. To niestety byśmy jeszcze żyli ze skutkami tego, co już zostało wyemitowane, ale znowu jest to policzone i my wiemy, jak ustabilizować ten klimat. Znane są koszty. No i tu jest taki problem, który często w modelowaniu klimatów się określa jako inercja systemów społecznych. Możemy powiedzieć tak. Wiemy, ile to będzie kosztować. Wiemy też, ile będzie kosztować niezrobienie tego. Ale jeszcze te koszty no nie inspirują nas do działania. Dlaczego? Bo za mało nas skutki przyciskają, żebyśmy się ruszyli. My już je widzimy, ale to jeszcze jest za mało, żeby ludzkość jako całość ruszyła i załatwiła ten problem.
1: Mam takie dziwne, złe wrażenie, że te skutki będą coraz poważniejsze. Została nam jeszcze minuta, to ja bym tylko poprosił o taki obraz. Co przed nami, jeśli nie zrobimy nic w tej sprawie? Jak będą wyglądały te burze, które w przyszłości pojawiać się będą?
0: No proszę Państwa, no, to jest tak, że wchodzimy w klimat wysokich energii. To znaczy, że będzie za sucho i za wilgotno. Za gorąco, ale też rozmarznięta Arktyka powoduje, że choć zimy są ogólnie łagodniejsze, to często takie mamy wpuszczane uderzenia mrozu. Tak naprawdę walczymy o to, żebyśmy w Polsce mieli mniej więcej takie lasy, jakie mamy, mniej więcej, żebyśmy się odżywiali tym, czym się odżywiamy, czyli chleb, pszenico, żyta, ziemniaki. To jest tak prozaiczne, no bo nasza cywilizacja taka, jak się tu rozwinęła i tak tutaj funkcjonuje, to żeby mogła wygodnie funkcjonować, po prostu wymaga stabilnego klimatu i właśnie ta inercja systemów społecznych niestety tak działa, że jak już będzie nam tu bardzo niewygodnie, to niestety też będzie za późno, bo klimat nie jest systemem liniowym, więc my musimy działać teraz, musimy wymagać od naszych polityków.
1: Ostrzegał w Polskim Radiu 24 Michał Brennek, Zakład Fizyki i Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Panie Michale, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: O nie. Co ja mam zrobić?
4: Dlaczego ja?
3: Gdzie mam teraz jechać?
4: Czy się zgłosić?
3: Skąd wziąć pieniądze?
5: To już teraz?
6: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Hałas, zniszczenie i śmierć na Mazurach. Grzmią nagłówki prasowe. Grzmią, ale dość trafnie. Tego lata skutery i motorówki do reszty przejęły szlak wielkich jezior mazurskich. Motorowodniacy pływają szybko, niebezpiecznie i tam, gdzie nie wolno. Jest jak na głośnej arterii miasta, skarżą się żeglarze. A co na to mieszkańcy i władze mazurskich gmin? Czy chcą zmian? Zapytam o to w najbliższej audycji Adres Zamieszkania. Dziś po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niemal 800 interwencji strażaków w związku z nawałnicami. Nikt nie został poszkodowany. Rząd podsumował 2 lata budowy Tarczy Wschód. Umocnienia mają nas chronić przed zewnętrzną agresją. Autostrada A2 z Łodzi do Warszawy zostanie poszerzona. Kierowców czekają utrudnienia. Minęła 8. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Nikt nie został poszkodowany w wyniku nawałnic, które wieczorem i w nocy przeszły nad Polską. Strażacy interweniowali niemal 800 razy, najwięcej w centrum, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Wciąż trwa usuwanie powalonych drzew i wypompowywanie wody z zalanych posesji. W niektórych miejscach silny wiatr uszkodził dachy, mówił Polskiemu Radiu brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Jest około 20 budynków w tej chwili zabezpieczonych przed właśnie skutkami ulewnego deszczu. No, są zabezpieczone konstrukcje tych dachów. No, wiadomo, że naprawa ich potrwa zdecydowanie dłużej niż zabezpieczanie samo, ale no, taka jest nasza rola, żeby właśnie wspierać mieszkańców jak najszybciej zabezpieczyć mienie.
1: IMGW ostrzega, że sytuacja pogodowa jest dynamiczna. W Karkonoszach Somałopodów przekroczyła 100 mm. Intensywne deszcze zwiększają ryzyko podtopień i gwałtownych wzrostów poziomu wód. Szef MON podsumował 2 lata budowy Tarczy Wschód. To projekt, który wpisuje się w filozofię odstraszania i ochrony Polski oraz Europy, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Planowo budowa umocnień ma się zakończyć w 2028 roku.
3: Niezwykle ważne jest to, że Tarcza Wschód budowana jest przy użyciu polskiego sprzętu, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To z jednej strony bezzałogowce poruszające się po lądzie Kuna, karabiny maszynowe, ale również służące do transportu, do ewakuacji, pojazd minowania narzutowego w programie Baobab, również zakupiony z programu SAFE. Czy Gladiusy? To jest wszystko produkt polski.
3: Z kolei wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podkreślał, że z miesiąca na miesiąc coraz dłuższy odcinek granicy jest coraz lepiej zabezpieczany.
5: Pod koniec roku 2026 zabezpieczymy ponad 200 km polskiej granicy w tych najbardziej newralgicznych punktach.
3: Tarcza Wschód ma służyć wyłącznie do odstraszania potencjalnych przeciwników, ograniczania ich mobilności oraz ochrony żołnierzy i ludności cywilnej w razie ataku. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Kolejne prokuratorskie zarzuty dla Grzegorza Brauna. W sumie jest ich 4. Europoseł jest podejrzany m.in. o kradzieże flag unijnej i ukraińskiej oraz zniszczenie wystawy poświęconej osobom LGBT+. Czwarte przestępstwo zarzucane politykowi ścigane jest z urzędu, mówi prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
6: Chodzi tu o słowa wypowiedziane podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zniesławienie Muzeum Historii Żydów Polskich i inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie akcji społecznej Żonkile, kiedy Grzegorz Braun miał wygłosić wypowiedź zawierającą określenie żydowski Żonkil, znak hańby i podległości.
1: Przesłuchanie Grzegorza Brauna zaplanowano na 2 września. Rośnie skala przemocy ze strony żydowskich osadników wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Oprócz ataków na cywilów, Izraelczycy za cel obrali sobie także palestyńskie karetki.
7: Niedaleko Hebronu osadnicy zastrzelili 17-latka, a w okolicach Dżeninu żołnierze postrzelili w klatkę piersiową i plecy 14-letniego chłopca. W Deir Shams osadnicy wybili szyby w karetce, która przyjechała do 5 zaatakowanych przez nich Palestyńczyków. W Dżeninie uniemożliwiono dojazd karetki pogotowia do postrzelonego przez żołnierzy mężczyzny. W rezultacie zmarł z wykrwawienia. Według danych palestyńskich tylko od początku tego roku osadnicy zabili 25 Palestyńczyków. To największa liczba od 2019 roku, gdy zaczęto prowadzić tę statystykę. Od prawie 2 tygodni trwa oblężenie 3 palestyńskich domów w wiosce Kusra niedaleko Nablusu, gdzie brutalni osadnicy wspierani są przez siły izraelskie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Autostrada A2 z Warszawy do Łodzi zostanie poszerzona. Zyska też nowoczesne technologie. Zanim to nastąpi, kierowców czekają poważne utrudnienia. Rozbudowa została podzielona na 4 etapy. Pierwsze prace ruszą na przełomie września i października, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą. My zaprojektowaliśmy tę rozbudowę tak, aby to była

0: To najnowocześniejsza droga w Polsce. Nowa A2 to będzie droga samowystarczalna energetycznie, wyposażona w instalacje OZE, w magazyny energii, tak abyśmy budowali nie tylko szybko, ale nowocześnie, ekologicznie.
1: A2 między Warszawą a Łodzią to trasa o ogromnym natężeniu ruchu. Dziennie pokonuje ją 100 tysięcy pojazdów.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Alerty przed burzami i silnym wiatrem obowiązują dla przeważającego obszaru kraju, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, Małopolski, Kielecczyzny i Podkarpacia. Temperatura od 20 stopni na północy, 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, miejscami silny, w porywach do 100 km na godzinę.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 8. No, słyszeliśmy, że lało, leje i lać będzie. Tych interwencji strażacy odnotowali już ponad 1100, a będzie ich o wiele więcej, bo przed nami ekstremalna pogoda, nawet 80 litrów deszczu na metr kwadratowy na północy kraju. A gdyby tak się wybrać gdzieś, gdzie jest spokojniej, do Hiszpanii na przykład, ale nie tej zwykłej, którą znamy, do Galicji. Tam Państwa zabieramy.
3: Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dzisiaj zabieramy Państwa do Hiszpanii, ale nie tej strawionej pożarami. Do takiej zielonej, mokrej i absolutnie niepodrabialnej. Galicja to Hiszpania, której nie znacie. Odkryjemy ją z Anną Szenk z Biura Radcy do Spraw Turystyki w Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie. Zajrzymy nie tylko do Santiago de Compostela, na finiszu słynnych szlaków Świętego Jakuba przecinających Europę, ale także do Pontevedry, gdzie ukrywano siostrę Łucję, Świadka Objawień Fatimskich, do Bajony, miejsca, w którym mieszkańcy pierwsi dowiedzieli się o odkryciu Ameryki, i do Ogrowe, stolicy owoców morza. A na koniec zagramy w rosyjską ruletkę z papryczkami z Padron. Dzień dobry, pani Anno.
6: Dzień dobry. Słusznie pan powiedział, że Galicja to nie tylko Santiago de Compostela, ale rozmawiając o Galicji, absolutnie nie możemy zapomnieć o drodze Świętego Jakuba i o Santiago de Compostela, które jest docelowym miejscem dla pielgrzymów wędrujących różnymi szlakami tej drogi Świętego Jakuba. Natomiast Santiago de Compostela to jest nie tylko ten punkt, w którym pielgrzymi kończą swoją wędrówkę. Dochodzą na plac Obradoiro i widzą fasadę przepięknej, wspaniałej katedry. To jest ich cel. Wyróżnia się tysiącem różnych bardzo ciekawych rzeczy. Ja tylko chciałabym zwrócić Państwa uwagę na bardzo ciekawą, imponującą kadzielnicę Botafumeiro. Kadzielnica, która jest największą kadzielnicą na świecie.
5: Ona chyba 63
6: kilogramy z kadzidłem i węglem, a unosi się na wysokość 20 metrów w momencie jej używania. A musi być rozbujana przez 6 księży. Ciekawe jest, dlaczego tak wysoko ta kadzielnica musi się prawie do sufitu podnosić. Jak pielgrzymi zaczęli docierać do Santiago de Compostela, to byli spoceni, zmęczeni, nie mieli po drodze takiego wspaniałego zakwaterowania, jakie mają teraz pielgrzymi. I po prostu trzeba było jakoś ten zapach w katedrze zmienić. To taki bardzo praktyczne. Oczywiście jak się jest w Santiago de Compostela i w katedrze, trzeba zobaczyć już Świętego Jakuba.
5: Camino i Santiago de Compostela to jest legenda, ale pielgrzymi często mówią, że najciekawsze są rzeczy obok szlaku. I taka na przykład Pontevedra. Miasto, które wygląda jakby ktoś zaprojektował je dla pieszych, ale tam, co często pielgrzymi jeżdżący z Polski do Fatimy omijają i nie wiedzą, że to właśnie w katedrze w Pontevedrze przez lata ukrywano siostrę Łucję z Fatimy, tą, która była świadkiem objawień.
6: A tutaj muszę dodać, że

Szlak Świętego Jakuba prowadzi również przez Ponte Medre. Jest to ta część szlaku Świętego Jakuba, która prowadzi z Portugalii. Miasto jest przepiękne, jest o bogatej historii pieckiej, tradycjach morskich. Posiada jedną z najważniejszych i najlepszych starożytności.

0: Wolność przez miliony lat Atlantyku, wody stworzyło przepiękny krajobraz. Atlantyk rzeźbił ziemię, ten brzeg, z którym się stykał, do tego stopnia, że zaczął wpływać do rzek uchodzących do Atlantyku. I w ten sposób powstały te liasy, bardzo ważne, dlatego że woda w tych liasach się miesza i jest trochę wody słodkiej, trochę wody słonej. I dlatego w tych liasach można spotkać przecudowne, wspaniałe owoce morza. O takim smaku, o którym nie spotkacie nigdzie indziej, dlatego że nigdzie indziej one nie mają takich warunków jak tutaj.
1: O owocach morza jeszcze będziemy za chwilę mówić, bo to jest jeden z takich punktów honoru mieszkańców Galicji, którzy twierdzą, że Frutti di Mare to jest włoska podróbka tego, co tutaj powstawało, ale zanim jeszcze dojdziemy do tych owoców morza hodowanych w Riasach, to powiedzmy o innym zjawiskowym miejscu oprócz Pontevedry. Dla mnie przynajmniej jest to najpiękniejsze miejsce, jakie widziałem w Galicji. I o dziwo, nie jest to ani Santiago de Compostela, nie jest to La Coruña z najstarszą latarnią morską na świecie, ale taka miejscowość, która nazywa się Bayona. To jest miejscowość, do której okręty z Ameryki powracające, okręty Kolumba, zawinęły najpierw, zanim popłynęły dalej na południe wzdłuż portugalskiego wybrzeża. Bayona to miasto, które, jak wcześniej powiedziałem, pierwsze dowiedziało się o odkryciu Ameryki. I teraz też jest tam taka ogromna, gigantyczna figura Matki Boskiej, która, no, nie wiem, czy jest wyższa niż figura Chrystusa w Rio albo w Świebodzinie, ale co ciekawe, tam się wjeżdża aż pod jej pachę, bo pod tą pachą Matka Boska trzyma ogromny okręt, który jest tarasem widokowym.
0: To prawda. Rzeczywiście ta figura, gigantyczna figura Matki Boskiej stanowi taki swoisty punkt widokowy. Tak jak pan wspomniał, rzeczywiście ta Matka Boska trzyma w ręku pintę, czyli tę kamarelę Krzysztofa Kolumba, która właśnie przybyła do wybrzeżu Hiszpanii, wracając z jego pierwszej wyprawy. I to właśnie mieszkańcy Bajony dowiedzieli się, że Krzysztof Kolumb odkrył nowy ląd, Amerykę. W związku z powyższym w porcie w Bajonie można znaleźć rekonstrukcję pinty, tej karaweli, przepraszam. Rekonstrukcja jest wspaniała i przyznam się szczerze, że jak tam byłam i ją oglądałam, to się zastanawiałam nad odwagą ludzi, którzy na nią wsiedli i popłynęli w świat w nieznane i w taką podróż ruszyli.
1: Ale tam jest jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, tam jest historyczna studnia, bo mieszkańcy Bajony jako pierwsi zobaczyli, w cudzysłowie oczywiście, Amerykę i tych w cudzysłowie Amerykanów, natomiast ci żeglarze napili się tutaj na europejskim lądzie po raz pierwszy słodkiej wody właśnie ze studni i tam jest ta studnia jest specjalnie nawet oznakowana. To jest program Spakowani, a my wędrujemy przez Galicję, ale nie naszą, tylko tę hiszpańską. Wspominaliśmy o La Coruni, to jest miejscowość na północy Galicji z najstarszą latarnią morską świata. Polakom, zwłaszcza tym, którzy pamiętają Mistrzostwa Świata z roku 82, kojarzy się z fantastycznym zwycięstwem polskich piłkarzy. Natomiast wszystkim innym kojarzy się z latarnią morską najstarszą na świecie, najstarszą działającą. I ona, zdaje się, ma coś wspólnego z Herkulesem.
0: A rzeczywiście nazywana jest latarnią wieżą Herkulesa. Jest to najstarsza na świecie działająca latarnia morska wzniesiona przez Rzymian. Więc jest to bardzo, bardzo stary obiekt. Datuje się na drugi wiek naszej ery. Jest działająca, można ją odwiedzić, zbudowana na planie kwadratu i jest symbolem A Coruni. Z tamtego miejsca widać fasady budynków przy porcie w A Coruni z typowymi oszklonymi balkonami, żeby chronić mieszkańców od wiatru. Również stamtąd widać Paseo Maritimo, czyli nadmorską aleję, przy której można zobaczyć pomnik.

0: Piwnicy? Cóż by innego? Światło wysyłane przez tą latarnię o wysokości 68 metrów jest widoczne przez żeglarzy z morza z odległości 32 mil, więc ta latarnia jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla żeglarzy na Atlantyku.
1: Pomnik Ośmiornicy jest też bardzo ważnym odniesieniem do takiego dziedzictwa w ogóle Galicji, bo to jest ojczyzna mariscos, czyli owoców morza. I często spotykałem się z takim troszeczkę smutkiem i pretensjami, może w żartobliwym tonie, ale jednak coś tam przebijało, że mieszkańcy Galicji uważają, że Włosi podkradli im frutti di mare, bo taką prawdziwą ojczyzną frutti di mare nie są Włochy i to w ogóle nie są frutti di mare, tylko mariscos.
0: No to pewnie ta dyskusja między Włochami a Hiszpanami będzie wiecznie trwała. Natomiast rzeczywiście dla Galicji owoce morza to jest bardzo, bardzo ważne danie. Oni się bardzo szczycą owocami morza, bo tak jak już miałam okazję wspomnieć, ponieważ bardzo wiele muszli jest hodowanych w tych ich riasach, jakość tych muszli, która jest wyłowiana i hodowana w riasach i smak jest zupełnie inny od tych, które żyją normalnie w słonych wodach morskich. Dlatego mieszkańcy Galicji tak bardzo się szczycą swoimi owocami morza, bo rzeczywiście mają one cudowny smak, są przepyszne. Różnorodność muszli, które można skosztować, jest niesamowita. Produkcja tych owoców morza jest bardzo ważna. Trzeba tutaj absolutnie wspomnieć o wszystkich w zasadzie owocach morza. Na pewno trzeba wspomnieć o ośmiornicy, która jest uważana za najlepszą w Hiszpanii i w Europie. Nigdy ta ośmiornica nie jest gumowata, jest zawsze przepyszna, mięciutka. Oczywiście oliwa z olimp, spruszkowana czerwona papryka. Nazywa się ją pulpo alla gallega lub pulpo alla feira. Polecam do spróbowania, bo jest to naprawdę wspaniałe danie i wspaniała ośmiornica.
1: Owoców morza można w Galicji próbować na 1000 sposobów. Najlepiej pojechać na taką wielką, jeśli nie największą na świecie, Festa do Marisco, czyli Fiestę Owoców Morza, która odbywa się na południu Galicji, właściwie już na granicy hiszpańsko-portugalskiej w miejscowości Ogrowe.
0: Słusznie, słusznie. W miejscowości Obrowe, która znowu jest położona przy Riasach i która koncentrowała się na produkcji owoców morza przez całe swoje wieki, tam się odbywa co roku festiwal owoców morza, oczywiście nie żadnych innych produktów, tylko i wyłącznie owoców morza, takich, których nie znajdziecie w żadnym innym miejscu. Znajdziecie tam takie żyjątka wyciągnięte z morza, których nie podejrzewalibyście o istnienie, a już o tym, żeby je spróbować zjeść, tym bardziej ze względu na ich wygląd. Wszelkie ryby, persebe, które jest delikatesem wśród owoców morza, uznawane za najsmaczniejsze, za delicje, jest niesamowicie drogie, dlatego że jest zbierane w bardzo ekstremalnych warunkach, bo persebe rośnie na ścianach skalnych, pionowych, o które się rozwija Atlantyk.
1: Czyli na tym festiwalu nie spróbujemy papryczek z Padron, równie słynnych jak owoce morza, mariscos, ale kojarzących się tym, którzy próbowali tego, z rosyjską ruletką.
0: Oczywiście w Ogrowie na Festiwalu Owoców Morza nie spróbujemy papryczek de Padron, ale jest to wspaniała tapa, typowa tapa hiszpańska. Najbardziej typowa oczywiście dla regionu Galicji, małe zielone papryczki. A są tak słynne, bo po pierwsze są bardzo, bardzo dobre. To się podgrzewa na bardzo gorącej oliwie na króciutko i podaje takie gorące. I teraz jemy papryczki, jemy, tylko co któraś z nich jest niesamowicie pikantna. Ale oczywiście nie wiemy, która, bo nie widać po wyglądzie, bo niczym się między sobą absolutnie nie różnią. Więc siedzimy na tapas z winem, jemy papryczki, które są przepyszne, więc się objadamy i nagle ktoś krzyczy: wody, wody, wody, dlatego że jedna z tych papryczek była niesamowicie ostra.
1: Tak wygląda Galicja.

zielona, tajemnicza, przepiękna, zaskakująca. A naszą przewodniczką w podróży po tym bardzo ciekawym zakątku Hiszpanii była Anna Szenk z Biura Radcy do Spraw Turystyki w Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: 21 minut po godzinie 8 w studiu Polskiego Radia 24. Papryczek nie mamy, ale też będą na pewno emocje.
1: Ale się rozmarzyłem.
0: Rozmarzyłeś je,
1: tak,
0: ja widziałem.
1: No bo taki tapas z tą ostrą papryczką, ach, aż bym zjadł, ale to jeszcze mamy czas.
0: Chmury, deszcz, zimno, ale jedzenie też mamy smaczne.
1: Sport. Rozpoczynamy od biegowej ciekawostki, bo nie wiem, chciałem cię zapytać, jaki dystans najdłuższy w życiu przebiegłeś?
0: 10 kilometrów.
1: No to fajnie, to naprawdę bardzo dobrze, ale ja kilkanaście, ale po górach, także był to czas, ale to dawno temu.
0: Jakby nie ta kontuzja.
1: No, dokładnie. Natomiast wyobraź sobie, że rekord Guinnessa ustanowiła norweska biegaczka długodystansowa Miriam Bushle, która przebiegła 250
0: Ile?
1: Ultramaratonów. 250 ultramaratonów w 250 dni. Ultramaraton to jest taki bieg, no bo każdy bieg powyżej biegu maratońskiego, czyli 42 kilometry, 195 metrów, no i powiedzmy 50 kilometrów, 80, ale są też 200-kilometrowe ultramaratony. Ona codziennie, oznacza to, że codziennie biegała powyżej 40 kilku kilometrów. Najdłuższy dystans 111 kilometrów przebiegła na koniec w Oslo. No to coś niesamowitego. Jaki trzeba mieć organizm, prawda?
0: Żeby może codziennie... gdzieś, gdzie nie ma autobusu.
1: No właśnie. Tak, ale no po prostu zaczęła w Hiszpanii i tak przez 250 dni codziennie biegała po kilkadziesiąt kilometrów co najmniej. Niesamowity.
0: No tak, teraz mi się nie będzie chciał gdzieś podejść na piechotę, to sobie przypomnę i pójdę.
1: Także gratulujemy pani Burze. No rzeczywiście tych biegaczy jest coraz więcej. Widzimy to, widzimy chociażby to w biegach ulicznych. Ale też mamy dobre informacje, jeśli chodzi o polskie kluby piłkarskie, bo tutaj udane występy tych zespołów w poprzednich i obecnej edycji europejskich pucharów sprawiły, że Polska w rankingu UEFA zajmuje obecnie 10 miejsce. Jeżeli utrzyma tę lokatę do końca sezonu, to za 2 lata będziemy mieć drużynę bezpośrednio w fazie zasadniczej elitarnej Ligi Mistrzów. No to by było coś niesamowitego, bo pamiętamy, że w tym sezonie dobrze już w kwalifikacjach Ligi Europy grają Lech, Jagiellonia. 7-0 i 4-0, niesamowite wyniki, czekamy na rewanż, ale także Raków i Górnik wcale nie są bez szans, jeśli chodzi o występy w lidze konferencji, także jeśli nie, bezpośrednio awansując po grze, to może przy zielonym stoliku, no nie, oczywiście chodzi o statystyki i te klasyfikacje, czyli 10 tych zespołów czołowych, 10 lig ma swojego przedstawiciela w Lidze Mistrzów.
0: No w końcu byłoby miło, bo ja już nie pamiętam Ligi Mistrzów.
1: No Legia Warszawa jeszcze jakiś czas temu grała. No,
0: przy pustych trybunach.
1: Tak, dokładnie. Nie, czekamy na to. Piłkarze Krakowi wygrali z Wieczystą Kraków 3-2 w meczu czwartej kolejki Ekstraklasy. Trener gospodarzy Bartosz Grzelak tak opisuje to spotkanie.
2: Dużo emocji dzisiaj oczywiście, nie tylko pod koniec meczu. Był taki okres w pierwszej połowie, gdzie dobrze nie graliśmy. 10 minut były bardzo kiepskie, no może nasze najsłabsze w tym sezonie i się bardzo gubiliśmy. Musiałem zmienić te ustawienie, co mieliśmy w obronie. Zmieniliśmy to. I lepiej nam się, lepiej broniliśmy i zaczęliśmy wygrywać piłkę. Zakończyliśmy pierwszą połowę dobrze. Zaczęliśmy drugą połowę dobrze, ale no to niestety ten karny i na 2-1. Czułem cały czas, że to możemy odwrócić, tak samo jak zrobiliśmy z Rakowem. Naprawdę to zrobiliśmy jako zespół. Znaleźliśmy drogę do przodu. Wszyscy wiemy, co było pod koniec meczu. Bardzo się cieszę, że zawodnik jak Kamil Glik też miał duży wpływ na bramkę na 3-2 i oczywiście Aydin Hasić, dwie bramki dzisiaj, to jest man of the match.
1: Dziś 3 ekstraklasowe mecze o 14:45 Korona Kielce, Motor Lublin. Obrońca Korony Marcel Pięczek zapewnia, że jego drużyna jest doskonale przygotowana do tego spotkania.
3: Na pewno drużyna troszeczkę się zmieniła, doszło parę osób. Jeżeli chodzi o trenera Misiurę, no to na pewno też te drużyny są poukładane. Nie będę tutaj za dużo też spoilerował, zostawimy wszystko na boisku, tak? I pokażemy, co mamy przygotowane, ale na pewno spodziewam się trudnego meczu fizycznego, z poukładaną dobrze obroną, z dobrymi kontratakami, więc no wiemy na czym mamy się skupić, na czym pracowaliśmy w tygodniu.
1: Również dziś Śląsk-Wrocław zagra z Widzewem Łódź, a Piast Gliwice zmierzy się z Legią Warszawa. Trener Legii Marek Papszun jest pod wrażeniem ostatnio.

0: Niech wyczynów Gliwiczan.
1: Piast gra mecze takie szalone i mocno widowiskowe, jeżeli chodzi o futbol. Ten mecz był ostatni niesamowity, 4-3 i jeszcze mogło być tam 4-4 w końcówce, gdyby troszeczkę lepiej się zachowali w polu karnym, to pewnie wyprowadziliby jeszcze jedną sytuację i jeszcze by z tego meczu wyszli, ale to też pokazuje, jak to jest nieobliczalna drużyna i jak musimy być dobrze przygotowani, skoncentrowani, żeby właśnie przełamać tą serię, bo wiemy o tej serii, ale tę serię gdzieś tam łamaliśmy, bo chyba Pogoń Szczecin też była takim miejscem trochę przeklętym, Termalika wcześniej, więc wierzę, że te Gliwice też odczarujemy i zdobędziemy 3 punkty, natomiast Piast dla mnie jako trenera naturalnie był też takim trudnym rywalem zawsze. Patrzymy z optymizmem na to spotkanie, jednocześnie doceniając tutaj rywala.
0: Sezon ruszył wczoraj w angielskiej Premier League. Na inaugurację Arsenal pokonał Coventry 3-0. Londyńczycy bronią tytułu zdobytego kilkanaście tygodni temu. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Romana Safilina 6-4, 6-3 i awansował do półfinału turnieju rangi ATP Challenger 125 w Cancun. Mecz trwał niespełna 2 godziny, a w pojedynku o finał Hurkacz zmierzy się z Tunezyjczykiem Moezem Erczagim. Włoski tenisista Jannik Sinner z powodu kontuzji nie weźmie udziału w rozpoczynającym się 30 sierpnia wielkoszlemowym turnieju US Open. Lider światowego rankingu nie zdążył wyleczyć kontuzji kolana. Pojawiła się jednocześnie informacja, że Magdalena i Maja Chwalińska zagrają razem w grze podwójnej US Open. W Nowym Jorku w Deblo zaprezentuje się jeszcze dwoje polskich tenisistów. Katarzyna Peter z Czeszką Anną Siskową i Jan Zieliński z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem. Tymczasem w Cincinnati dobiega końca turniej WTA, w którym Iga Świątek jest już w półfinale. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz dziś około 21:00.
2: Piłka po uderzeniu z jej rakiety leci naprawdę szybko i jest trudna do opanowania. Z pewnością będzie to wyzwanie, podkreśla przed dzisiejszym pojedynkiem Iga Świątek i od razu dodaje, że skupia się jednak w tym przypadku przede wszystkim na sobie.
3: I'll just focus on myself,
2: ja muszę patrzeć przede wszystkim na siebie. Muszę stworzyć sobie taką szansę, aby rozgrywać spotkanie na własnych warunkach. Na pewno to będzie trudny mecz, mówi nasza tenisistka. Iga Świątek jest w znakomitej dyspozycji. Wygrała 10 pojedynków z rzędu. To będzie 13 starcie tych zawodniczek. 7 z nich wygrała Polka. Jedyne dotychczasowe starcie w tym sezonie obu tenisistek zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Świątek w Rzymie w stosunku 6-1, 6-2. Amerykańscy bukmacherzy więcej szans na zwycięstwo dają Polce. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Czekamy więc na kolejny dobry mecz Igi Świątek. Ostatnio jest ona w coraz wyższej formie. Czym to jest spowodowane? Mówi Anna Korzeniak, mistrzyni Polski sprzed 10 lat.
4: To, co powtarzała, że przestanie się skupiać tak na wynikach, że tylko na samym wygrywaniu, tylko bardziej na procesie poprawianiu gry. Ale ja to jak najbardziej rozumiem, bo też jak sama sobie dawałam presję jako zawodniczka na wygrywanie, to dużo gorzej szło niż po prostu nad swoją dobrą grą, więc myślę, że Idze to akurat pomogło i gdzieś tam w końcu się bardziej jakby rozluźniła, nie dając sobie tej dodatkowej presji. Tylko tutaj się zastanawiam, czy fizycznie nie te 2 turnieje nie będą tyle kosztować, żeby tak jak Jannik Sinner na Roland Garrosie, który wygrałby 2 turnieje przed Roland Garrosem na mączce, potem fizycznie troszeczkę osłabł i tylko tutaj będę trzymać kciuki za Igę, żeby to fizycznie nie było dla niej te 2 turnieje tak męczące, żeby nie mogła się pokazać z najlepszej strony na US Open.
0: To tyle, jeśli chodzi o tenis, a polskie siatkarki odliczają godziny do inauguracyjnego meczu Mistrzostw Europy. Dziś w Stambule zmierzą się z Węgierkami. W polskim zespole brakuje kilku zawodniczek, czy przez kontuzję, czy zakończenie karier. Jest natomiast młodzież. 19-letnia Maja Koput to utalentowana środkowa bloku. Dla niej mecz z Węgierkami będzie wyjątkowy.
5: Węgierskie korzenie mam, moja prababcia była Węgierką i też urodziłam się na Węgrzech, więc trochę jest sentymentalne, ale wiadomo, z sercem jestem z Polską, gram dla Polski, ale mimo wszystko no, Węgry zawsze będą moim drugim domem, więc mam trochę sentyment grać przeciwko Węgierkom, ale naprawdę się z tego cieszę. Dopóki nie zaczęłam profesjonalnie grać, no to tak raz w roku byłam na Węgrzech na wakacjach, więc no mogę powiedzieć, że to moje rejony.
0: No to przypomnijmy, Polki to dwukrotne mistrzynie Europy 2003 i 2005, a w 2009 roku zdobyły ostatni medal Mistrzostw Europy brąz w Łodzi. I w tym roku oczywiście też życzymy im medalów.
6: A że Polak-Węgier to 2 bratanki, tak jest, to będzie tak ciekawy
0: tylko
6: mecz.
0: Tylko w siatkówce nie może być remisów, także...
6: Ach, no. Niech tak będzie. Wygrać. Lepszy wygra, wiadomo, że to biało-czerwoni Rafał Pała. Bardzo dziękujemy.

0: kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Prawie 33 minuty po godzinie 8.
9: Kafe Armia.
10: Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na cotygodniowy łyk mocnej militarnej kawy. Tym razem chcę Państwa jednak zaprosić do posłuchania opowieści o tym, co już za nami. O nadaniu imienia pierwszej z trzech fregat dla marynarki wojennej. Zabieram Państwa w podróż nad morze do Gdyni, gdzie 12 sierpnia odbyła się wyjątkowa uroczystość. W obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych dokonano chrztu fregaty ORP Wicher, a dzień później jej próbnego wodowania. Rozmawiałam właśnie o tych wydarzeniach chwilę przed oficjalnymi uroczystościami z prezesem Stoczni Wojennej Marcinem Ryngwelskim, który nadzoruje projekt Miecznik od początku i który z wielkimi emocjami opowiadał mi o tym, co oznacza chrzest fregaty i jak dalej będą wyglądały prace przy tej jednostce. Zapraszam.
11: Panie prezesie, no my siedzimy przed czymś, co robi kolosalne wrażenie na mnie, na niewilku morskim.
12: Nie dziwię się, dlatego że nawet na mnie już widzimy tym tokiem wilku morskim. Robi to też wrażenie. Oczywiście do momentu, kiedy to stało w hali, to nie robiło takiego wrażenia, bo hala przyćmiła miecznika. Dzisiaj miecznik stoi w całej okazałości i jest naprawdę potężnym okrętem. Proszę pamiętać, że jeszcze dojdą systemy radarowe, czyli jeszcze 12 metrów do góry, tak? Także no naprawdę jest to przepotężny okręt.
11: No tak, bo my teraz tak naprawdę patrzymy na kadłub, który nie ma jeszcze tego wyposażenia, czyli uzbrojenia, a i tak jest to no potężna jednostka pływająca.
12: Tak jest, no skończyliśmy te systemy, które były nam potrzebne do wodowania, czyli napędy, linie wału, śruby, ster strumieniowy, ochrona katodowa, te wszystkie rzeczy, które są poniżej linii wodnej. Teraz zaczniemy przez 2 lata wyposażać okręt w systemy ogólnookrętowe. Skończymy integracją i około września 28 zaczną się próby na uwięzi, czyli tak zwane próby portowe. Czerwiec 29 wychodzimy w próby morskie, żeby w listopadzie 29 oddać go marynarce wojennej.
11: Chrzest, a potem wodowanie, takie to półwodowanie, tak bym to nazwała, zaraz pan prezes to wyjaśni, dlaczego tak mówię i tak myślę, no to jest wyjątkowy moment w życiu, chyba tak trzeba nazwać, troszeczkę uczłowieczymy fregatę Miecznik w życiu.
12: Oczywiście, tym bardziej, że w nomenklaturze i tradycji marynarki wojennej okręt jest kobietą, także ta Wicher, ta dziewczyna, tak, bo piękna jak kobieta. Wygląda to będzie następująco. Zaraz po uroczystości przygotujemy barkę samozanurzalną do wypłynięcia na Zatokę Gdańską. W 13 o 5 rano wychodzimy. Za polem kontrolno-pomiarowym potrzebujemy 22 metry, żeby zanurzyć i barkę, i okręt. Także po wykonaniu tej operacji już Wicher wróci do stoczni za pomocą holowników i od tego momentu zacznie się już ten etap wyposażania go w te systemy ogólnookrętowe.
11: Powiedzmy trochę jeszcze o samym tym kadłubie, bo przed nami, właśnie na tej barce specjalnej, która go potem odholuje na wody Zatoki

0: Biblioteki Gdańskiej. No to jest kadłub, który ma potężne gabaryty już same w sobie, prawda?
1: Tak, oczywiście. No to jest 140 metrów długości, ponad 20 metrów szerokości. Zanurzenie będzie bardzo duże, to jest wyporność ponad 7 tysięcy ton. No i...
0: Rozumiem, że zanurzy się, powiem naszym słuchaczom, zanurzy się do takiego brązowego, tego rdzawo brązowego pasa?
1: Tak, to jest linia wodna, tak, oddzielająca, pokazująca. Ta linia wodna przy pełnej wyporności będzie po prostu do tej linii czerwonej nie będzie widać, jak będzie pełna wyporność. Tak to jest specjalnie zrobione. No co więcej, no sam okręt dziś waży ponad 3000 ton, a w momencie wyposażenia jego pełna masa będzie około 6000 ton. Więc jest to bardzo, bardzo duża jednostka, która będzie też operowała na wszystkich akwenach wodnych świata bez żadnego problemu.
0: Jest pan dumny ze swoich budowniczych inżynierów, z ludzi, którzy spawali te blachy, a też specjalistyczne to były spawy, specjalne maszyny, specjalna hala i tak dalej, i tak dalej?
1: Jestem bardzo dumny, dziękuję im za ich ciężką pracę, tym bardziej, że jestem w programie Miecznik od samego początku. I przyznam szczerze, że no wierzyłem w sam program, ale bardzo wątpiłem w to, czy 5 lat temu, czy to się uda w tej stoczni.
0: Dzisiaj to robię. Dlaczego pan wątpił?
1: Dlatego, że stocznia była w upadłości likwidacyjnej. Dopiero ją odbudowywano, nie było tutaj kontraktów. Stocznia nie miała pracy, zajmowała się jakimiś cywilnymi remontami, a czasami wojskowymi, więc nie było tu fachowców od nowych budów. Trzeba było ich wszystkich ściągnąć. Kilka lat zajęło budowanie całego potencjału ludzkiego. Dzisiaj mamy 1200 osób w stoczni. Tak, i to jest naprawdę potężna drużyna, która jest w stanie sprostać każdemu później wyzwaniu i przygotowujemy się nie tylko do budowy okrętów, bo to jest jedno, ale później będzie trzeba przez kolejne naście lat utrzymywać w operacyjności, więc dzisiaj się tego uczymy. Kolejna jest burza, później huragan, okręty ratownicze i mam nadzieję następne, także przed stocznią wiele, wiele lat fajnej pracy.
0: To jeszcze zostańmy trochę przy tym ORP Wicher. Czy wszystko szło zgodnie z pańskimi założeniami, zgodnie z planem? Czy miał pan jakieś takie momenty zawahania? Pomyślał sobie pan, no nie, no może to się nie uda. Może te terminy, które sobie wyznaczyliśmy, może ten program opisujący budowę tych trzech fregat, no to jest trochę za dużo jak na stocznie.
1: Jak podpisywaliśmy umowę w 2021 roku, nie zakładaliśmy aż tak dużego czasu na projektowanie i przygotowanie go pod wymagania polskiej marynarki wojennej. Oczywiście nasz partner zagraniczny pomagał nam w tym procesie, ale no nie był w stanie sprostać wszystkim przepisom, które dotyczą polskiej marynarki wojennej. No jest kilka różnic pomiędzy projektem bazowym, czyli Arrowheadem 140, a naszym projektem marynarki wojennej, dlatego że nasz okręt będzie dużo lepiej uzbrojony, posiada ster strumieniowy, posiada pas lodowy. Jest kilka rzeczy, które musieliśmy przerobić.
0: Zaraz, panie prezesie, to od razu wyjaśniamy naszym słuchaczom, co to jest ten pas lodowy, co to jest ster ten, zapomniałam już nazwę.
1: Ster strumieniowy, tak. Wytłumaczę od razu, to jest tak zwana śruba przeciwskrętna, czyli podczas manewrów płetwy steru skręcają przykładowo na prawą burtę, a ster strumieniowy kręci się odwrotnie, tak żeby złapać dobrą manewrowość. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem wołać holowników i pchaczy, żeby mu pomagać dobić do kei. Jest w stanie zrobić to sam. Tak, jeżeli chodzi o pas lodowy, no wiadomo jakimi akwenami jest Morze Bałtyckie, szczególnie Zatoka Gdańska. Jest czasami zmrożona, a pas lodowy to jest specjalne wzmocnienie na całej długości kadłuba powyżej linii wodnej, tak żeby mógł spokojnie rozbijać te leciutkie kry lodowe podczas tych trudnych warunków pogodowych. Nie jest to lodołamacz, wiadomo, ale te początki zamarzania na pewno sobie z nimi poradzi.
0: Dobrze, to teraz opowiedzmy, jak będzie wyglądał podczas oddawania, przekazywania marynarzom, marynarce naszej wojennej, polskiej, miecznik pierwszy, czyli ORP Wicher. W co będzie wyposażony i co będzie potrafił zrobić przeciwnikowi? Nazwijmy to tak.
1: Mam nadzieję, że nic nie zrobi przeciwnikowi, bo nigdy tego przeciwnika nie będzie. Oczywiście my produkujemy broń, ale mam nadzieję, że nigdy nie będzie użyta. Będzie odstraszać. To będzie najpotężniejszy tego typu okręt też w siłach natowskich. Fregaty są najwyższej klasy okrętami nawodnymi, dlatego mają klasę drugą i dlatego jest ten numer 2 z przodu, 274. Tak? Pierwszą klasę mają tylko lotniskowce i okręty podwodne. Dlatego jest to wysokiej klasy okręt, bardzo dobrze uzbrojony, który będzie zwalczał cele nawodne, podwodne i powietrzne. Tak? Będzie służył też domknięciu programu Wisła i Narew od strony wody. Także marynarka wojenna i siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej uzyskają bardzo dobre narzędzie do odstraszania potencjalnego przeciwnika.
0: Powiedział pan o bardzo ważnej rzeczy, że taki

0: I właśnie domknięcie tej klamry od strony morza, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. To jest teraz, zwłaszcza w dobie tych wszystkich incydentów, które przecież co chwilę się gdzieś tam u nas zdarzają na tym pograniczu na wschodzie, no to chyba bardzo istotny element uzbrojenia. Oczywiście, albo system tak naprawdę.
1: Oczywiście ta sfera nawodna jest bardzo istotna, szczególnie jeżeli chodzi o ochronę innych okrętów czy innych jednostek. Miecznik ma za zadanie być gotowy do zwalczania wszystkich tych zagrożeń. Będzie wyposażony w bardzo dobre sensory radarowe, które będą wykrywać te zagrożenia z bardzo dużej odległości. Do tego efektory, które będą do zwalczania nie tylko okrętów podwodnych, ale też, tak jak powiedziałem, będzie kontrolował doskonale sytuację nawodną, powietrzną. No i będzie współpracował w zespołach, tak żeby przechwytywać ewentualne zagrożenie bardzo szybko.
0: A jakby pan tak miał opisać komuś, kto nigdy w życiu nie widział z bliska takiej fregaty, jak taka fregata wygląda? Co ona ma takiego w sobie wyjątkowego? No pan jest z morzem związany, z tego co wiem, od lat i pewnie na różnych pan jednostkach pływał, ale czy to właśnie, no jak opisać ORP Wicher?
1: Ja to opisuję tak. Marynarka wojenna przesiądzie się z starych okrętów OHP, czyli Oliver Hazard Perry, czyli Pułaskiego i Kościuszko, na taką fregatę. To tak jakby się przesiąść z Golfa dwójki na Golfa ósemkę. To będzie taki wielki skok technologiczny, że bardzo długo też będzie trzeba prowadzić proces szkoleń, żeby marynarka wojenna nauczyła się operować w ogóle takim okrętem, bo ilość sensorów i efektorów na tej jednostce jest po prostu niewyobrażalna.
0: A ktoś ma, oprócz Brytyjczyków, podobnej klasy fregatę?
1: Oczywiście. W Europie takie fregaty też budują Niemcy, budują Francuzi, budują Włosi, budują Hiszpanie, ale tego typu fregata jest naprawdę czymś nieprawdopodobnie fajnym i pomocnym w takich normalnych czynnościach operacyjnych. Mam nadzieję, że ten ambasador polskiej siły, jeżeli chodzi o interesy morskie państwa, będzie właśnie w postaci takiego przyszłego ORP Wichra.
0: Media, jak piszą i zapowiadają chrzest, a potem wodowanie, no to używają takich właśnie sloganów, że nadciąga rewolucja do polskiej marynarki wojennej.
1: No oczywiście, no nie oszukujmy się, no marynarka wojenna do tej pory była trochę traktowana po macoszemu. No nie też z winy może samych decydentów politycznych, ile po prostu no byliśmy biednym krajem. No dzisiaj 5% PKB to nie jest 5% PKB z lat 90. czy 2000. No więc tych pieniędzy jest trochę więcej i dzięki temu, że pieniądze spływają też do marynarki wojennej, dzisiaj marynarka ma 14 okrętów w budowie, łącznie z okrętami podwodnymi. Takiej sytuacji nie było w marynarce chyba, nie wiem, musiałbym sobie przypomnieć albo poczytać, czy w latach nawet 60. czy 70., bo nie mówimy o układzie warszawskim czy Związku Radzieckim jako naszym kliencie, ale wydaje mi się, że takiej sytuacji z takimi okrętami w marynarce nie było nigdy.
0: Ile kosztuje taka jedna fregata?
1: To są pieniądze publiczne, więc zamówienie jest publiczne, więc informacja też jest publiczna. No, trzy fregaty do tego momentu to jest koszt 15 miliardów złotych.
2: W ten ciepły, słoneczny sierpniowy dzień, 12 sierpnia, na chwilę przed Świętem Wojska Polskiego i na chwilę przed 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej, czas na ceremonię chrztu okrętu Wicher. A ceremonii chrztu okrętu Wicher dokona matka chrzestna, pani Agata Ziemiańska.
3: Kompania, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz!
4: Płyń po morzach i oceanach świata. Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Wicher.
5: Brawo, udało się.
2: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki.
6: Panie premierze, droga kadro oficerska marynarki wojennej, admirałowie, szanowny panie prezesie, gospodarzu dzisiejszych uroczystości, to z całą pewnością i dzisiejsza uroczystość, i cały program, projekt Miecznik Kamień Milowy w modernizacji polskiej

marynarki wojennej. Wszyscy jesteśmy do tego zgodni, że dzisiaj dokonuje się rzecz wyjątkowa i pełen przełom, który rozpoczął się pewnie w fazie formalnej, biurokratycznej, pewnej fazie marzeń, realnych kształtów nabrał w lipcu 2021 roku i to wówczas stworzono, drodzy Państwo, ten projekt, który wychodzi daleko poza horyzont morski. Choć to jest dzisiaj najważniejsze, że ORP Wicher jest tak wielkim wzmocnieniem i będzie w kolejnych latach tak wielkim wzmocnieniem dla polskiej marynarki wojennej, ale nie może nam uciekać to, o czym przed momentem mówił pan prezes. Ten projekt i program Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych, przy mocnym polskim budżecie udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady, a wydarzyło to się po tym, niestety. Musimy to przyznać wszyscy jako klasa polityczna, jak po roku 1989 przez wiele lat, przez wiele dekad marynarka wojenna była niedoinwestowana. Zapominano o tym rodzaju sił zbrojnych. Coś wyjątkowego stało się w lipcu 2021 roku. Coś wyjątkowego dla polskich sił zbrojnych i dla polskiego przemysłu stoczniowego. Zachowanie kontroli zarówno nad kwestiami inżynieryjnymi, inżynierskimi, nad logistyką, nad możliwościami projektowymi, nad możliwościami integracji tutaj w Polsce, na miejscu, jest wielkim osiągnięciem tego programu, który powinien wyznaczać kolejne ścieżki i drogi dla rozwoju polskich sił zbrojnych. A to wszystko, czego mamy, drodzy Państwo, świadomość w doskonałej, modelowej współpracy z naszymi sojusznikami. Współpracy z ekosystemem naszych sojuszników, którzy dostarczają trwałą technologię Rzeczpospolitej Polskiej, rozwijaną przez polskich inżynierów z kontrolą nad łańcuchami dostaw. Bardzo dziękuję, panie lordzie, dziękuję, droga pani ambasador, drodzy państwo, za tą wielką, ważną, sojuszniczą współpracę, ale dziękuję też za ten projekt, który doprowadził nas do dzisiejszego dnia i który pokazuje, że suwerenna, niepodległa Polska dzięki polskim stoczniowcom, inżynierom, dzięki polskim marynarzom potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo wprawdzie sama, ale we wspaniałej współpracy z naszymi sojusznikami. Dzięki temu stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, drodzy Państwo, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Jest czymś więcej niż tylko fregatą wielozadaniową, bo jest właściwie dowództwem bojowym we wszystkich trzech domenach i to tak bardzo trzeba docenić. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne. I wprawdzie stworzona jest do tego, żeby oddziaływać na morzu, to gwarantuje także bezpieczeństwo w powietrzu i na lądzie. Mówię to dlatego, drodzy Państwo, aby jako zwierzchnik sił zbrojnych podkreślić, że budowanie wielodomenowej odpowiedzialności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej jest naszym wspólnym, kolektywnym zadaniem. Dzisiaj mówimy o czymś więcej niż o sile i bezpieczeństwie Morza Bałtyckiego i tej sile też ekonomicznej płynącej z Morza Bałtyckiego, naszej ukochanej ojczyzny, ale mówimy o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej Polskiej i o tym jest ORP Wicher. Szczególnie w tym momencie geopolitycznym, strategicznym, w momencie wojennym, w którym się znaleźliśmy za naszą wschodnią granicą, ale także w momencie wojny hybrydowej, musimy mieć dzisiaj wszyscy, drodzy marynarze, drodzy admirałowie, panie premierze, drodzy państwo, pełne przekonanie, że być może w ostatnich latach czy miesiącach ulegliśmy przekonaniu, że Morze Bałtyckie jest wewnętrznym akwenem Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale chcę wszystkich Państwa zapewnić, że choć tak wynika z kartografii, z analizy map, to tak w istocie do końca nie jest. Bardzo silna rosyjska flota bałtycka z jednej strony, bardzo silny, zmilitaryzowany obwód królewiecki, flota

0: kamieni podwodne, rosyjskie okręty, które zagrażają Morzu Bałtyckiemu, nam, naszym sojusznikom, Skandynawom, krajom bałtyckim, sprawiają, że polscy marynarze i polska marynarka wojenna każdego dnia toczy wojnę hybrydową, wprawdzie poniżej progu wojny, ale żebyśmy my mogli czerpać siłę z naszego pięknego Morza Bałtyckiego, nasi marynarze i nasza marynarka wojenna każdego dnia uczestniczy w wojnie hybrydowej i za to wam, panie admirale, drodzy marynarze, dziękuję. I nie mam wątpliwości, że polski marynarz powinien korzystać z najlepszego sprzętu na świecie, a taki stoi dzisiaj naprzeciwko nas.
1: Głos zabierze prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk.
2: Panie prezydencie, szanowna matko chrzestna, wszyscy zebrani goście, kochana Gdynio, to nie zawsze tak się zdarza, prawda, panie prezydencie, żeby pan i ja równocześnie składali hołd Gdyni. Pan prezydent dobrze wie, o czym mówię. Ale tak, dzisiaj z pełnym przekonaniem, my, dwaj gdańszczanie, pełniący dość ważne urzędy w naszej ojczyźnie, z pełnym przekonaniem mówimy nie tylko te święte słowa niech żyje Polska, ale też niech żyje Gdynia. To wielka rzecz, ten dzień, ta chwila. Bo dzisiaj chyba czujemy wszyscy mniej więcej to samo, co 100 lat temu z okładem myślał inżynier Tadeusz Wenda, kiedy wskazywał to miejsce, tę małą kaszubską wioskę, jako miejsce, w którym powstać miał jeden z najnowocześniejszych portów Europy. Prawdziwe okno na świat II Rzeczpospolitej. Te same marzenia, tą samą energię, ten sam optymizm musiał mieć w sercu Eugeniusz Kwiatkowski. I ci wszyscy, którzy Gdynię, port, stocznie budowali z takim zapałem. Dobrze się składa, że dzisiejsza uroczystość to też ten dzień, kiedy wspominamy 100-letnią rocznicę nadania praw miejskich Gdyni, ale to jest też ten kluczowy dla naszego bezpieczeństwa moment, w którym możemy powiedzieć tak. Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy. Ta współpraca, szczególnie po wejściu Szwecji do NATO, nabiera kształtu nowoczesnej, odpowiedniej dla bardzo trudnych czasów doktryny, która każe nam nie długo przemawiać. Nie planować na papierze jakieś nierealistyczne wizje, tylko budować bezpieczeństwo tak, jak to dzisiaj widzimy. Stal działa, silniki, nowoczesne technologie, najlepsze radary ważą 1000 razy więcej i znaczą 1000 razy więcej niż slogany i polityczne hasła. Ale jak słusznie zauważył pan prezydent i ten wspaniały przykład naszych możliwości, nie mógłby stać się faktem, gdyby nie myślenie perspektywiczne, ponad podziałami, obok podziałów politycznych. Tak, to jest dzisiaj stosowne miejsce. Tak, tu w Gdyni, w Trójmieście, nad Polskim Morzem, gdzie uczyliśmy i Polskę, i cały świat solidarności, wspólnej odpowiedzialności za cały naród i za naszą przyszłość, to jest najlepsze miejsce, żeby jeszcze raz podkreślić. ORP Wicher, Tarcza Wschód, budowana przez nas armia dronów. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że w sprawach bezpieczeństwa naszej ojczyzny nie może być kłótni, sporów i dlatego chciałem podziękować wszystkim. Mam w pamięci, jak już to wspomniano tutaj, ten rok 2013-2014 w czasie mojej drugiej kadencji, kiedy te idee się rodziły. Ale trzeba było wysiłku także moich następców i trzeba wysiłków też tego rządu. I będzie trzeba wysiłków przyszłych rządów. Niezależnie od tego, jakiej politycznej proweniencji, żeby wicher, burza, huragan już na morzu mogły pełnić swoją straż. Wicher, burza, huragan. To na szczęście nie jest prognoza pogody. Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim. Dlaczego jest tak ważne, że my znowu staliśmy się krajem morza? Bo nasze porty dzisiaj

0: porty, które mają rekordowe obroty, nie tylko w wymiarze całego Bałtyku. Wieże wiatrowe, które powstają na polskim Bałtyku. Elektrownia jądrowa, odradzająca się flota, przemysł stoczniowy, gazoporty i terminale naftowe, infrastruktura podwodna. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa i energetycznego, ale to jest też niezwykle ambitny cel uczynienia z Polski w tym regionie autentycznej potęgi morskiej. Ale to wymaga bezpieczeństwa. Niech żaden wróg nie ośmieli się nawet pomyśleć o ataku na Polskę. Gdynia, marynarka wojenna, stocznia. To są bohaterowie dzisiejszego dnia. To są bohaterowie naszej bezpiecznej przyszłości. Tak, Polska, Polacy, wszyscy mamy powód do dumy. Dumy z Rzeczpospolitej, dumy z polskiego Bałtyku, dumy z Gdyni.
1: A to dlatego, że na Bałtyk zszedł największy od dziesięcioleci polski okręt bojowy ORP Wicher. To był program Agnieszki Drążkiewicz, Kafe Armia. Za 3 minuty, godzina 9.
2: Kafe Armia.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. P plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawie 2000 interwencji strażaków z powodu burz, najwięcej w centrum i na południu. Nocny pożar targowiska w centrum Katowic, policja zatrzymała podpalacza. Iga Świątek powalczy wieczorem o finał turnieju w Cincinnati. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Minęła 9, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Podtopione posesje, przewrócone drzewa, pozrywane dachy to skutki gwałtownych burz, które wieczorem i w nocy przeszły nad Polską. Do godziny 8 rano strażacy interweniowali prawie 2000 razy. Najtrudniejsza sytuacja była m.in. w centrum, w Wielkopolsce i na Śląsku. Nikt nie

0: został poszkodowany. Więcej o sytuacji na południu kraju opowie Piotr Pagieła z Polskiego Radia Katowice.
1: Tych interwencji było 79 w województwie śląskim, a to w związku z burzami i silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów było w Bielsku Białej oraz powiatach bielskim i cieszyńskim. W Rogoźniku w wyniku silnego wiatru zerwana została część blaszanego dachu z niezamieszkałego budynku. Blisko 2300 odbiorców w województwie śląskim nie ma prądu, najwięcej w Kaletach i Jastrzębiu-Zdroju. W województwie śląskim cały czas wieje i strażacy pracują przy usuwaniu głównie wiatrołomów. A na popołudnie zapowiedziano kolejne burze. Tym razem ostrzeżenie pierwszego stopnia wydało Biuro Prognoz z Krakowa.
0: Więcej o aktualnej sytuacji pogodowej powiemy tuż po informacjach. Pożar targowiska w centrum Katowic. W nocy spłonęło 15 stoisk targowych. Informacje o pojawieniu się ognia strażacy otrzymali około północy. Mówi młodszy kapitan Jakub Tondos z katowickiej Straży Pożarnej.
2: Pierwsze zastępy Straży Pożarnej przybyły na miejsce 9 minut po północy. Po przybyciu stwierdzono rozwinięty pożar kilkunastu drewnianych boksów handlowych o wymiarach około 3x3 metry. Na miejscu obecny był również patrol policji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 3 prądy wody na palące się boksy, odłączyli zasilanie, a następnie dogaszali zarzewie ognia i kontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną.
0: Służby wojewody poinformowały, że policja zatrzymała sprawcę podpalenia. Zmiany w progach podatkowych, zwiększenie wydatków na inwestycje i ochronę zdrowia to główne założenia przyszłorocznego budżetu. Zaprezentował je po roboczym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk.
3: Szef rządu podkreślał, że prace nad projektem będą trudne, co wynika z dużych inwestycji realizowanych przez państwo. Donald Tusk zaznaczył, że znaczącą część budżetu będą pochłaniać wydatki związane z obronnością.
4: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy, bo bezpieczeństwo jest i będzie naszym priorytetem.
3: Premier zapowiedział też, że w przyszłym roku rząd przeznaczy więcej środków na ochronę zdrowia.
4: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
3: Jak dodał Donald Tusk, w budżecie mają się też znaleźć środki na duże inwestycje z kilku sektorów, między innymi energetycznego, kolejowego i drogowego. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Warszawska prokuratura sprawdza sprawę raportu Polaków Portret Własny. Dokument, który miał przedstawić strategię promocji marki Polska, zawiera liczne błędy. Zdaniem krytyków powstały one przy użyciu sztucznej inteligencji. Na razie w tej sprawie podjęto czynności sprawdzające, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Sprawa została zarejestrowana, przydzielony został referent postępowania. Na tym etapie mogę potwierdzić, że trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
0: Decyzja w sprawie ewentualnego podjęcia śledztwa w tej sprawie ma zostać podjęta w ciągu 30 dni. Dokument kosztował ponad 200 tysięcy złotych. Jego autorka, pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń, podała się do dymisji. Iga Świątek powalczy wieczorem o finał tenisowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Rywalką Polki będzie Amerykanka Jessica Pegula. Nasza zawodniczka jest obecnie w najlepszej formie w tym roku, ale nie lekceważy rywalki.
6: Jessie to zawsze wymagająca przeciwniczka. Rozegrałyśmy ze sobą kilka bardzo wyrównanych i zaciętych trzysetowych spotkań. Cieszę się na tę rywalizację. Jest dla mnie wyzwaniem. Jessie świetnie prezentuje się na korcie twardym.
0: Iga Świątek awansowała do półfinału po zwycięstwie nad Kazaszką Jeleną Rybakiną. Początek meczu Świątek-Pegula o 21:00 polskiego czasu. Trzymamy mocno kciuki za naszą reprezentantkę.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do godziny 11 obowiązują alerty drugiego stopnia przed burzami dla północnej części Podlasia oraz wschodniej Warmii i Mazur. Do wieczora może zagrzmieć także na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze silne porywy wiatru, a także opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy, 22 w centrum do 25 na Podkarpaciu.
7: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości.

0: Ponad 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Po południu prognozowane są tak zwane zielone godziny.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 9 w Polskim Radiu 24. Teraz będzie udowodnienie tego, że chcieć to móc, bo następny gość następnej audycji pięciokrotnie bezskutecznie zdawał na wydziały aktorskie. Za szóstym razem się to udało. No i jest jednym z tych bardziej charakterystycznych aktorów. Któż to taki? O tym już teraz.
2: Kierunek Kino.
4: Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy Państwa w naszej audycji zatytułowanej Kierunek Kino. Przed mikrofonem Andrzej Sołtysik, wydawcą programu jest jak zawsze Paulina Olak i zapraszamy dzisiaj spotkanie z niezwykle utalentowanym i ciekawym człowiekiem Sebastianem Stankiewiczem. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
4: Cześć. Jak Cześć. Twoja forma w te wakacyjne miesiące?
5: Moja forma wakacyjne miesiące jest bardzo dobra, ponieważ ja bardzo lubię słońce. Mhm. I to narzekanie czasami u nas, wiadomo jak to jest w tej naszej Polsce, jest... No tak, że ta pogoda jest taka w kratkę, nie? Więc my też często jesteśmy w kratkę i jak jest ciepło, to narzekamy na to, że jest ciepło, jak jest listopad i cały czas jest plucha, to potem narzekamy na to, że jest plucha, nie?
4: Więc, w ogóle z narzekania
5: tak,
4: się składamy.
5: Ja staram się nie narzekać po prostu na to słońce. Lubię słońce, miałem też wakacje jakieś, byłem z moim przyjacielem, z Miśkiem Koterskim, byliśmy kilka dni na tam... W Hiszpanii było bardzo fajnie.
4: Nie za gorąco?
5: Okazuje się, nie, było bardzo gorąco.
4: Pożary nas nie złapały?
5: Tak, ale okazało się, że lubimy ze sobą podróżować, bo to moim zdaniem w podróży zawsze ten kompan jest bardzo ważny. I ostatnio w ogóle, jak tak myślę o tych wszystkich rzeczach, które zrobiłem i które zrobiłem ostatnio, że kiedyś Brad Pitt właśnie powiedział, że dla niektórych droga jest ważna, dla innych jest cel ważny, a on po latach uważa, że najważniejsze jest towarzystwo.
4: Okej, warto podróżować, warto z kimś, ale też nie jesteś gościem, który sam nie wyruszy w podróż długą i z plecakiem.
5: Tak, no nie, no podróżowałem sam też. Byłem kiedyś, pamiętam, i to była jedna z najpiękniejszych podróży w Tajlandii. I po prostu, no naprawdę, takie samemu podróżowanie to jest... Nigdy nie jesteś sam, nie? Bo to tak trochę jak było w filmie razem z Forrestem Gumpem, nie? Jak on opowiadał taką historię o tej swojej dziewczynie, że on zawsze gdzieś patrzył na gwiazdy, zawsze był wtedy gdzieś sam, siedział, patrzył na te gwiazdy, na ten księżyc, to tak naprawdę zawsze w tych gwiazdach była ta gdzieś jego ukochana, ale wydaje mi się, że ta natura jest tak piękna, że pamiętam, jak siedziałem sobie i był taki jakiś zachód słońca i był tak taki szum tego całego wokół tej dżungli,
4: tej
5: takiej,
4: natury, nie,
5: tej
4: po
5: natury
4: prostu.
5: Po prostu.
4: Tak,
5: to jest tak niesamowite.
4: Tam jest to intensywne.
5: Jest to intensywne bardzo, więc człowiek sobie wtedy myśli, nie, ja nie jestem sam. Aha. Zawsze jest wokół jednak ta natura, jest to życie, prawda? I to jest właśnie piękne. Nawet jak się patrzy na gwiazdy, bo u nas żyjąc, mi się wydaje, zapominamy o takich bardzo prostych rzeczach czasami. Szczególnie tu w dużych miastach, jak Warszawa, gdzie tego oczywiście po prostu technicznie światła jest bardzo dużo, ale jeśli chodzi o te gwiazdy, to tych gwiazd nie widać. Dopiero jak pojedziemy gdzieś poza miasto, gdzie nie ma takiego dodatkowego światła, wtedy jak człowiek sobie usiądzie i popatrzy tak w te gwiazdy, to sobie myśli, wow, nie? Jakie to jest piękne po prostu.
4: Tak, i czujesz się wtedy małą, ale ważną częścią tak. tego całego wszechświata.
5: Ekosystemu. No.
4: No właśnie. Ale też rozumiem, że takie podróżowanie to jest oderwanie od takiego codziennego twojego znoju i trudu aktorskiego, bo jesteś aktorem, który bardzo dużo gra.
5: Tak, ale ostatnio właśnie od jakiegoś czasu już zwolniłem tempo i też chodzi o to, że staram się jakby już filtrować te propozycje,

rzeczy, które do mnie dochodzą, przychodzą i oczywiście no, brać rzeczy, które wiem, że rokują, że jest dobry scenariusz, że jest fajna ekipa, że jest dobry reżyser, bo uważam szczególnie, jeśli chodzi na przykład o komediowe rzeczy, no to kiedyś robiłem wszystko, jak, tak jak szło, nie? I nawet potem

0: rytm, to musi mieć frazę, to musi mieć punchline dobry, więc staram się teraz jak gdyby dobierać te gdzieś rzeczy. No i nie ukrywam, na pewno było tak, że przez lata po prostu pracowałem bardzo intensywnie, bardzo dużo. Teraz diagnozując jeszcze ADHD, teraz mi się wszystko od dzieciństwa połączyło. Dlaczego byłem taki rozbisurmaniony, nadaktywny i tak dalej. Dlaczego lubiłem tak grać, lubiłem robić różne rzeczy, bo po prostu cały czas potrzebowałem czegoś nowego, prawda?
1: Tak.
0: Więc no taki już okazuje się ten charakter.
1: Aha.
0: Więc no teraz mam tak, że staram się właśnie wchodzić w takie rzeczy, które mnie naprawdę gdzieś tam porwą, pociągną i w których nie będę się powtarzał.
1: To dobrze. Gratuluję ci tego statusu, że możesz właśnie wybierać. Szukasz postaci ciekawej, szukasz ciekawego charakteru w scenariuszu?
0: No na pewno po pierwsze to jest jakby też jakby temat i o czym w ogóle jest film, prawda? Ponieważ no jakby to jest dla mnie ważne. Ostatnio mam coś takiego, że oglądam dużo różnych gdzieś rzeczy i oczywiście czasami jest to po prostu zwykła rozrywka, prawda? Ale nie wiem, mam jakiś taki głód tego, żeby jednak coś z tego kina wynosić, prawda? Jakąś myśl, że jakiś film ze mną zarezonuje, wejdzie trochę głębiej pod skórę, niż tak po prostu po wierzchu tylko, bo tych produkcji naprawdę jest mnóstwo, a kiedyś było i mniej i wydaje mi się, że ja teraz też zaglądam, chodząc do właśnie do kina, czy tam Muranów, czy Iluzjon, żeby sobie oglądać stare rzeczy.
1: Brawo.
0: To też jest naprawdę super, nie? Zobaczyć tak. sobie, a teraz akurat tak jest, że jest taki czas, że te filmy są wznawiane.
1: Tak, to prawda.
0: Więc no, chodzę na dobre kino, przypominam sobie też pewne filmy. Poza tym jakby byliśmy w tym roku w Cannes razem z Michałem Toczkiem i ze studiem Munka właśnie, które wyprodukowało film Spiritus Sanctus, no to też okazuje się, że oprócz tego całego blichtru, jaki tam jest, tych czerwonych dywanów, tego wszystkiego, tak, prawda, to i tych gwiazd, które są zapraszane na te premiery, to przede wszystkim tam jest kino naprawdę takie artystyczne, autorskie, wyznaczające, wydaje mi się, cały czas jeszcze drogę i trendy i poszukiwania w kinie, prawda?
1: Tam zawsze by było to doceniane.
0: Tak, i po prostu tam też oglądając te kilka rzeczy ostatnio, tak jak widziałem Krystiana Mundziu film, na przykład Fjord, czy na przykład Zwagincewa teraz nowy film, czy Minotaur, czy na przykład no, Pawła naszego Pawlikowskiego, prawda, Ojczyznę. No to są bardzo, bardzo po prostu dobre rzeczy i człowiek ma taki głód, chciałby grać w czymś takim, prawda, w takich tak filmach, jest. Które naprawdę że tak powiem, o czymś mówią nam, o świecie i tak dalej.
1: Czyli to co powiedziałeś, że film, który zarezonuje, albo postać, albo opowiadanie, które odniesie jakiś skutek, będzie miało znaczenie.
0: Tak, no właśnie coś takiego, nie? Jakby wiadomo też, no, jeśli chodzi o te postaci, no to grać takie postaci, których wcześniej gdzieś nie udało mi się zagrać, ale tak jak mówię, mi blisko jest ostatnio do takiej tragikomedii, wydaje mi się, że to że w ogóle życie jest takie nasze, tragikomiczne.
1: Tak jak twój bohater w Spiritus Sanctus,
0: tak jak
1: prawda?
0: Bohater w Spiritus Sanctus gdzieś, czy...
1: Michała Toczka.
0: Tak.
1: Zresztą razem zrobiliście już 3 filmy,
0: tak.
1: Co jeden to lepszy. Michał Toczek ma taki swój własny rys charakteru, bo przypomnijmy sytuację wyjściową w Spiritus Sanctus, tak? Rok 99, papież w Polsce, prohibicja, zakaz sprzedaży alkoholu i bohater wyrusza po to, żeby nabyć to, co ma nabyć na imieniny żony. Ale to nie jest taka zwykła, komiczna tylko przejażdżka do sklepu i z powrotem, tylko właśnie się robi metafora.
0: Metafora,
1: robi się
0: dokładnie.
1: Coś więcej. Z takiego komediowego podejścia robi się tragikomedia.
0: No,
1: prawda?
0: Jest to też właśnie film, gdzie główny bohater jakby spotyka się z metafizyką i potem potem właśnie to jest to, że nie wie dokładnie, co z tym zrobić. Poruszamy tam taki trochę właśnie też to sacrum i profanum. Mhm. Nie chcieliśmy, żeby to oczywiście było, był film o

0: jakiś takim też religijny, czy, czy taki stezą, prawda? Mhm. Czy, więc tutaj bardzo dużo jakby Michał razem ze scenarzystą i z Adamem Porębowiczem, który przyniósł tą historię, plus z Sławkiem Łoniskiem, który był producentem kreatywnym i też ze mną gdzieś myśleliśmy o tym, jaki ma być ten bohater i jaka to ma być do końca historia, żeby to nie było takie jednoznaczne, żeby tak. I faktycznie jest to odbierane w kategorię, czy to był cud, a może to nie był cud, a co znaczy, co jest cudem, a może zwykłe życie jest cudem i tak dalej.
1: Tak,
0: czyli coś takiego, że jednak zadaje ten, ten film jakieś tam pytania, że zwykły... Bo mi się podoba to u Michała Toczka, że on... Faktycznie zrobiliśmy trzy filmy, w których zagrałem główne role i chodzi o to, że on takich bohaterów też buduje, że ja się wpisałem w jego everymana, w takiego człowieka, który gdzieś zawsze jest w tle, zawsze jest z boku.
1: Tak.
0: Że jakbyś przechodził, to byś nawet na niego nie spojrzał, prawda? Albo mamy to, co Michał mówił, że u niego też profesorowie tak też mówili o tym, że jeśli masz jakąś dużą historię, to opowiedz ją na przykład z punktu widzenia portiera, prawda? Albo sprzątaczki, albo jakiejś jakby osoby, która jest gdzieś w tej całym mechanizmie, ale gdzieś z boku, nie? Jakby... ale też bierze w tym udział, też jest uczestnikiem.
2: Tak jak w Martwym Małżeństwie twój bohater to zwykły statysta.
0: Statysta, tak.
2: W tłumie wielu innych aktorów, czy też statystów statystujących przy dużej scenie.
0: W Być Kimś?
2: W Być Kimś, no
0: na
2: właśnie.
0: Na przykład
2: też...
0: jest zwykłym elektrykiem, który zderza się z wielką ikoną, z mitem, czyli z Lechem Wałęsą,
2: tak,
0: prawda?
2: I znowu nie wie, co z tym zrobić.
0: Dokładnie.
2: Potem kombinuje po swojemu,
0: tak.
2: Nie wychodzi, ale...
0: Ale też uważa się, że jest bohaterem zwykłego, codziennego życia. Każdy z nas jest bohaterem swojego życia.
2: A powiedz, czy na festiwalu w Cannes, jak już o tym wspomnieliśmy i waszym pokazie Spiritus Sanctus, spotkałeś się z jakimiś dobrymi opiniami? Spotkałeś kogoś, kto coś zauważył w tym kinie?
0: To znaczy, na pewno bardzo się cieszyliśmy z tego, bo to było naprawdę 10 filmów, tak bardzo różnorodnych, bardzo dobrych. Też był tam animacje, dokument, który wygrał i zdobył Złotą Palmę i byliśmy w tej dziesiątce, a nadesłanych filmów było około 2860 chyba 60, czy coś takiego, więc to było jednak sporo tego.
2: Wyróżnienie na wejście.
0: Tak, no nam w ogóle tak tam, kiedy przyjechaliśmy, zostaliśmy zaproszeni na taką, na taki wieczór właśnie z tymi wszystkimi ludźmi i to nam też właśnie powiedzieli, że z tego festiwalu tam zastępca dyrektora, który zajmował się też krótkim metrażem, powiedział, że no, że ma nadzieję, że to będzie, to znowu będą jakieś otwarcie jakichś drzwi dla polskiej kinematografii, tak naprawdę krótkiego metrażu, który jest pokazywany. Bardzo im się to podoba, że to jest komedia, bo oni bardzo rzadko mają jakiekolwiek komedie, a nie mówiąc już o komediach dobrych i zabawnych, więc mówi...
2: Które są przy okazji mądre.
0: Które są przy okazji mądre.
2: Czyli niosą jakieś przesłanie. No
0: mają też jakąś formę filmową, bo trzeba sobie to powiedzieć, że tamte filmy, które oglądałem, każdy z tych filmów ma swoją też specyficzną formę filmową. Praca kamery i tak dalej. Jak opowiadana jest ta historia. Naprawdę te filmy są różnorodne, więc też słyszeliśmy, że przez to, że pomimo tego, że jest tam papież, chociaż Francuzi, wiadomo, no to z Polską mają jednak blisko, jednak znają te nasze przewroty, prawda? To wszystko, co się tam...
2: Trochę nas łączy.
0: Trochę nas łączy, więc i Wałęsę, myślę, i jakby wiadomo, postać Jana Pawła II, ale też powiedzieli nam, że właśnie ta uniwersalność tego ich jakby też wzięła, nie?
2: Tak.
0: Czyli po prostu, że faktycznie uniwersalny jest ten bohater też, nie?
2: Tak jest. Drodzy Państwo, Spiritus Sanctus to jest film z tego roku właściwie, prawda? Tak można powiedzieć. Wciąż jest gdzieś tam dostępny.
0: Tak, będzie na pewno na festiwalu jeszcze w Gdyni do pokazania i wydaje mi się, że wcześniej czy później jakby po tym swoim całym, że tak powiem, objeździe festiwalowym, bo i teraz też jeszcze będzie w Quebecu, w Kanadzie, potem ma być jeszcze gdzieś we Francji, więc wydaje mi się, że tak jak te wcześniej

0: wcześniejsze filmy, co nas bardzo cieszyło, też trafiły jako krótkie metraże, trafiły na streamingi. To wydaje nam się, że będzie podobnie ze Spiritus Sanctus i będzie go można obejrzeć. Słyszałem też, że są takie zakusy, żeby puszczać go przed w niektórych wybranych kinach, przed po prostu tymi
1: głównymi
0: tak, filmami.
1: To by było nieźle. Bo jeśli chodzi o ciebie i Michała Toszka, to składa wam się to na niezłą trylogię. Może warto by spakować i zrobić taki jeden seans Spiritus Sanctus, być kimś tak. I martwe małżeństwo. Zrobicie jeszcze jakieś kino?
0: No, mam nadzieję, że tak. To znaczy, no, my nie zakładamy tego, że po prostu jak będzie kolejny duży film i tak jak mówię, jeśli ja się znowu gdzieś tam wpiszę Michałowi w jakiegoś bohatera, to na pewno zrobimy. Jeśli nie, no to nie. To, ale najważniejsza jest przyjaźń, wydaje mi się, wyniesiona z tego. I my nawet ostatnio, jak Michał mi opowiada różne pomysły na te nowe rzeczy, i to fajne jest to, że my możemy sobie, jeżdżąc na przykład na te festiwale czy coś, gadać o tym wszystkim. Więc i ja uważam też jedną rzecz do moich takich znajomych, z którymi pracowałem ostatnio właśnie z takim kolegą robił kolejny krótki metraż. We wcześniejszym jego zagrałem główną rolę i on mówi, no wiesz, zrobimy casting i ten. Ja mówię, spoko, nie ma problemu. I też nie czułem akurat, że mi to siadło. A tam na przykład Andrzej Kłak i on mówi, wiesz, no bo Andrzejek by, bo on tam, ja mówię, stary, no to nie ma problemu. To nie jest tak, że ja muszę w każdym filmie
1: mam
0: zagrać. Że mam wyłączność.
1: Ale to wspaniałe.
0: I tak samo mam z Michałem. Ale co prawda to jest śmieszne, że faktycznie, no nawet jak byliśmy właśnie na festiwalu w Cannes, to na którym była też Grażyna Torbicka, zaprosiła nas na festiwal Dwa Brzegi. Teraz
1: no
0: byłem na tym festiwalu. Tak,
1: chciałem cię o to zapytać.
0: Właśnie.
1: No.
0: I było mnóstwo filmów też, które ona sprowadziła z Cannes, więc to było super. Tam był ten line-up cały.
1: Tak.
0: Naprawdę można było dużo, dużo fajnych rzeczy zobaczyć.
1: Ale ty zostałeś zaproszony jako artysta, twórca filmowy, ale też zaciągnęła cię do jury.
0: Tak, tak, tak. Więc zrobiła nam pokaz tych trzech filmów, czyli śmialiśmy się, że Michał ma taką pierwszą swoją retrospektywę, prawda? Więc te filmy chcą nam teraz pokazywać gdzieś takim setem, żeby puszczać je trzy na raz. No jednak są łączone z jakby też z głównym aktorem, więc
1: to prawda,
0: jest jakaś
1: to
0: taka okoliczność na to. A oprócz tego byłem w jury i faktycznie obejrzałem 30 parę filmów.
1: Jak jurorowanie?
0: No bardzo okej. Okay. No, wydaje mi się, że fajnie tak sobie pooglądać filmy i potem z kolegami. Oczywiście to ja mówię, nagrody to są zawsze wisionką na torcie, dlatego że poza tym, że my faktycznie gdzieś oceniamy, no jak ta historia jest opowiadana, jakie są środki filmowe użyte, czy ona się czyta
1: i tak
0: dalej.
1: Bo ty byłeś w jury przeglądu filmów krótkometrażowych
0: międzynarodowych,
1: prawie 30 filmów, tak? I zacne towarzystwo w jury.
0: No tak, bo był Kordian Kondziela, z którym
1: czyli
0: się znamy z 1670.
1: Tak jest.
0: No i Olga Hajdas.
1: Tak jest. No. Dobre nazwiska.
0: Bardzo fajnie nam się obradowało. Rozmawiało na temat tych filmów. No ale koniec końców, no to jest tak, jeśli jakieś filmy się wybijają, no to wtedy wiadomo, że to się każdemu podoba.
1: Kłóciliście się o jakiś tytuł?
0: O pierwsze miejsce akurat nie, ale o jakieś inne się kłóciliśmy. Bo to jest też kwestia gustu, moim zdaniem.
1: No jasne, jasne. A taka decyzja, żeby komuś jednak przyznać, a komuś nie, jest dla ciebie trudna?
0: No jest trudna, na pewno, bo jak jest kilka fajnych rzeczy i komuś się jeden film bardziej podoba, drugiemu jakby, no to wiadomo, nas tam było trzy osoby, no to zawsze może być dwa na jeden, ale zawsze stwierdziliśmy, że o każdym jakby z tych filmów musimy jakby porozmawiać.
1: Tak.
0: Ale tak jak mówię, no to już jest taka kwestia czasami gustu, ale też nie kierowaliśmy się żadnymi takimi, że a dobra, tu trzeba dać tym, bo to musi być jakiś parytet. I tak nam w sumie wszystko dobrze wyszło, ale że albo na przykład, no nie wiem, no, że trzeba dać komuś innemu.
1: Jasne.
0: Bo ci już mają nagrodę.
1: Czyli
0: na przykład,
1: nie ma nacisków, nie ma lobbingu.
0: Po prostu to, co nam się podobało, to po prostu to poszło na pierwsze trzy miejsca.
1: Czyli pełna wolność, a to też jest ciekawe zagadnienie i warte podkreślenia to, że mogłeś sobie skorzystać korzystać z takiej wolności swojej, właśnie swojego wyboru.
0: Tak, tak.
1: To też jest zacne i jak rozumiem, tym się też cechował festiwal Dwa Brzegi. To ci tego gratulujemy. Wspomniałeś Kordiana Kądzielę i 1670, twoja, co tu dużo mówić, nie

0: Nie duża, ale znacząca rola chłopa Mirka, tak, w 1670. Jak po premierze trzeciego sezonu?
1: No wiesz co, można powiedzieć, że to jest taki kultowy już powoli serial, który jakby przeniknął do po prostu przestrzeni publicznej i do kultury i jakby jest mnóstwo memów, innych rzeczy robionych. Naprawdę jest bardzo duży odzew publiczności. Ludzie cytują teksty, wiadomo, no, mają swoich ulubieńców i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych planów, na których byłem. Naprawdę tam ta rodzina 1670.
0: A to wszyscy podkreślają.
1: Którzy tam pracują, są naprawdę no świetni. To są świetni ludzie, profesjonaliści w każdym calu. Oprócz tego no też zawsze trochę śmiechu tam jest. Wspaniali partnerzy też do grania, bo tutaj akurat też grałem razem z Klarą Bielawką, z którą właśnie w Być Kimś też graliśmy, więc było nam na pewno od razu jakby łatwiej, raźniej.
0: A pamiętasz swoje pierwsze wrażenie, jak dostałeś propozycję zagranie tego chłopa, Mirka, który ma polecieć wiadomo gdzie?
1: Tak, to, wiesz co, no
0: nie
1: ukrywam,
0: nie
1: jakby tak jakby cieszyłem, wiadomo, że będę mógł wziąć w tym udział, a potem jak jeszcze zobaczyłem, jak ubrużyło to jakby z tą ekipą scenarzystów to napisał, no to naprawdę to były świetnie napisane też sceny, nie? To jakby, to czasami jak masz tak dobrze napisane, to no to trzeba się tylko po prostu, wiesz, dobrze tak podać jest. I ten, ale reżyserzy też świetni, czujni bardzo, mówię, Kordian Kądziela i Maciej Buchwald, nie?
0: Tak.
1: No też obdarzenie niesamowitym właśnie wyczuciem, poczuciem humoru, taką lekkością, takim zawadiackim okiem, spojrzeniem na to wszystko, dający czasami, wiesz, trochę też luzu. Nie, no naprawdę super, ta cała scenografia, kostiumy, charakter.
0: Spodziewałeś się, że powrócisz w trzeciej serii? Spodziewałeś się? To było już mówione przy realizacji drugiej?
1: Nie.
0: No właśnie.
1: To jakby nie było nic takiego. Ja byłem po prostu tam na castingu, pamiętam do wcześniejszego sezonu, do jakiejś innej roli, ale się okazało, że potem tam jakby też terminowo coś się nie, też nam nie zgrało, nie. Aha. Ten, ale potem jak rozmawiałem właśnie z Maćkiem Buchwaldem, to Maciek Buchwald mówi: słuchaj, bardzo dobrze się stało, bo tamtą rolę dostał kolega, który bardzo do tego pasował, a tutaj chłop Mirek, to wydaje mi się, że to będzie dla ciebie. Nie?
0: Tak. I w trzecim sezonie też jesteś. Nie zdradzamy tajemnicy, bo serial jest przecież dostępny. Ale warto, żeby państwo zobaczyli, cóż to za rola, cóż to za postać, kiedy się pojawi, w jakim momencie i co mówi, jaka jest jego kwestia. Prawda? To bardzo interesujące. Bardzo ci tego gratuluję. W Omnibusie program telewizyjnym pojawisz się jako Loża Szyderców?
1: A w kolejnym sezonie nie. Będzie nowy zestaw.
0: Aha. Ale też się tam
1: w Loży Szyderców, ale tak, bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do tego razem z Krzysiem Czeczotem, z którym mi się wydaje, mamy naprawdę dobre flow. Naprawdę ten teleturniej, tak jak dostawałem też odzew, że jest po prostu fajny, mądry też.
0: Rozkręca się, trzeba przyznać, wiadomo, i
1: z tego co wiem, to właśnie teraz będzie też, nie będę zdradzał oczywiście, bo państwo się na pewno o tym oczywiście dowiedzą, ale
0: tak jest.
1: Będą też wspaniałe osoby w tym jury tak zwanym.
0: Godni następcy Sebastiana Stankiewicza. Sebastian Stankiewicz, gościa audycji Kierunek Kino, gratuluję ci tych licznych podróży filmowych i tych geograficznych i życzę ci, żeby było ich jeszcze więcej, żeby każda była ciekawa, tak jak ta podróż chłopa Mirka tam i z powrotem.
1: Dzięki wielkie.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy. Audycja Kierunek Kino powraca za tydzień o tej samej porze w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino.
3: Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzrostu.

0: Mocnienia.
1: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Inwestycje czy konsumpcja? Czym powinien stać budżet w 2027 roku? Czy szacowana niska inflacja bardzo zaszkodzi budżetowi, ale pomoże konsumentom? Czy wynagrodzenia nadal będą rosły przy niskim bezrobociu? Dlaczego wpływy budżetowe z podatków są coraz niższe? O tym wszystkim porozmawiam z ekspertami już dziś w audycji Kapitał i Praca, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: 33 minuty po godzinie 9 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński w Polskim Radiu 24. Teraz arcyciekawy temat przed zbliżającą się zimą. No bo kiedy patrzymy na oficjalne wskaźniki naszych krajowych magazynów gazu, to możemy odetchnąć z ulgą. Prawie 90% napełnienia. Bezpieczeństwo. Problem w tym, że w wielkiej energetyce pozory często mylą.
3: Gość Polskiego Radia 24.
6: I o tym wszystkim będziemy już teraz rozmawiali z ekspertką do spraw klimatu i gazu kopalnego z Polskiej Zielonej Sieci Koalicji Klimatycznej, panią Dianą Maciągą. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Tak spoglądam na te komunikaty, które wysyłają nam rządzący i odpowiedzialni za surowce energetyczne w kraju. No i teoretycznie na pierwszy rzut oka wszystko jest super, bo prawie 90% napełnienia mamy, ale pojemność polskich magazynów to niespełna 20% naszego rocznego zużycia. Czy traktowanie tych magazynów jako pełnego gwaranta bezpieczeństwa energetycznego to nie jest pewne nadużycie?
7: Trafił pan w sedno. Rzeczywiście lepiej, żeby magazyny były napełnione w 100%, niż żeby nie były. Natomiast w rzeczywistości ta ilość gazu wystarczy nam na kilka tygodni. Więc poza tą ilością zmagazynowaną, oczywiście musimy wciąż gaz kupować i w ramach kontraktów, ale też można powiedzieć na takiej giełdzie, na której gaz jest po prostu dużo, dużo droższy, a ze względu na trwający cały czas konflikt w Iranie, te ceny znów szybują. Więc ja nie mam wątpliwości, gazu nam nie zabraknie. Natomiast pytanie, ile my za ten gaz zapłacimy? Bo konkurencja o gaz na globalnym rynku rośnie. Ten rynek jest tak naprawdę takim systemem naczyń połączonych, więc nawet jeżeli my mamy nasze zapasy zapewnione, to ceny i tak z tego globalnego rynku na nas wpływają. I teraz możemy się zastanawiać, jaka będzie ta zima. Ceny gazu będą zależeć, uwaga, od ostrości zimy, nie tylko w Europie, ale na przykład w Azji. Bo tu właśnie rynek azjatycki jest największym konkurentem o gaz skroplony, ten, który do nas przypływa na statkach, właśnie z globalnego rynku.
6: No właśnie, to jeszcze tak nawiązując do pojemności tych magazynów, zanim przejdziemy do szczegółów tego, jak to może wyglądać, jeśli chodzi o ceny, jeśli chodzi o sprowadzanie tego surowca na nasz kontynent i konkretnie do naszego kraju, bo my lubimy się porównywać zawsze w różnych kwestiach. Jak my jako Polska wypadamy pod względem stosunku potencjału magazynowania do zużycia na tle innych państw europejskich i czy te inwestycje, które przez lata podejmowano, no bo podejmowano zawsze z wielką pompą, przynajmniej w mediach rządzący tak to przedstawiali, to one te inwestycje w

0: odpowiednim tempie były realizowane?
1: Bardziej powinniśmy zadać pytanie, które inwestycje? Dlatego, że przez ostatnie kilkanaście lat olbrzymi nacisk i wielkie pieniądze zostały wydane na budowę naszych możliwości importowych gazu, a więc na terminal LNG, który jest w tej chwili w budowie, na gazociągi, takie jak Baltic Pipe i gazociągi, którymi gaz jest transportowany przez Polskę. Natomiast jeśli chodzi o nasze moce magazynowe, to rzeczywiście to zostały zaniedbane i w porównaniu z innymi krajami unijnymi nie prezentujemy się tutaj najlepiej. Dość powiedzieć, że w momencie, kiedy Polska chyba w lipcu miała już dość wysoki stopień zapełnienia. Ukraina była na poziomie powiedzmy 22% swojej pojemności, a i tak te magazyny gazu wystarczyłyby temu krajowi na dużo więcej niż wtedy polskie nam.
0: Mówiła pani o gazociągu Baltic Pipe między innymi. Ja tak się zastanawiam w obliczu tego, co dzieje się i na rynku, i na świecie, i w geopolityce. Czy w obliczu takiej rosnącej europejskiej konkurencji o norweski gaz, to my jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o ciągłość importu?
1: Jeśli chodzi o gaz, który importujemy z Norwegii przez Danię, przez Baltic Pipe, to o to bym się nie martwiła. Natomiast rzeczywiście dużo większa konkurencja dotyczy gazu skroplonego, który dostajemy drogą morską do naszego terminalu w Świnoujściu. I tutaj problem polega przede wszystkim na tym, że przez wojnę w Iranie dosłownie z dnia na dzień z rynku zniknęło 20% LNG, który był sprzedawany przede wszystkim przez Katar. My co prawda jako Polska nie byliśmy aż tak bardzo uzależnieni od katarskiego LNG. To było około 20% naszego transportu drogą morską, czyli około 10% krajowego importu. Natomiast tą dziurę trzeba zapełnić. I w zasadzie jedyną w tej chwili drogą jest kupowanie jeszcze większej ilości gazu ze Stanów Zjednoczonych. A to wcale nie służy naszemu bezpieczeństwu.
0: Ale nie służy naszemu bezpieczeństwu ze względu na możliwość tego, że ten gaz podrożeje jeszcze bardziej, czy ze względu na to, że Amerykanie są niestabilnym partnerem? Czemu akurat ten kierunek jest takim wątpliwym i ma pani więcej wątpliwości co do tego kierunku niż na przykład do Norwegii już wspomnianej?
1: Kierunek norweski jest zdecydowanie kierunkiem stabilnym. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tutaj mamy wręcz cały wachlarz zagrożeń. Trzeba powiedzieć, że Polska do tej pory nigdy nie była tak uzależniona od jednego dostawcy LNG. W zeszłym roku ze Stanów Zjednoczonych sprowadziliśmy już 75% tego gazu. I w Unii Europejskiej są tylko cztery kraje, w których ten procent był ponad 70%. Więc Polska była tutaj w niechlubnej czołówce. A jeśli sytuacja dalej będzie taka, jak jest w tej chwili, to możemy ten rok skończyć nawet z 90-procentowym uzależnieniem. I jest to...
0: Tak, słucham.
1: I jest to tyle symptomatyczne, że przez ostatnie kilkanaście lat w Polsce przez wszystkie przypadki odmieniana była dywersyfikacja dostaw gazu, podczas gdy okazało się, że ona wcale nas nie chroni, bo wystarczył jeden, drugi konflikt i już jesteśmy skazani na jednego dostawcę, który pod wieloma względami jest niewiarygodny. I to uzależnienie absolutnie nam nie służy. I nam jako Polsce, i Unii Europejskiej, bo Unia też coraz bardziej uzależnia się od gazu ze Stanów.
0: To jakie kroki i wspólnota, i Polska podjąć powinny, żeby to uzależnienie nieco zluzować? I czy w ogóle to jest prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę właśnie sytuację geopolityczną i pewnie jakieś takie, może nie strach, ale podejście Stanów Zjednoczonych do biznesu z Europą i gdzieś może z tyłu głowy wiszące cła amerykańskie, jeśli byśmy zrezygnowali z tego gazu?
1: Tak, tutaj chciałabym jeszcze wrócić do tych zagrożeń, dlatego że administracja Donalda Trumpa, która najbardziej naciska na to, żeby Europę dosłownie uzależnić i przywiązać do swojego sektora gazowego, już wykorzystywała to uzależnienie przez ostatnie lata do szantażowania Unii Europejskiej. Za każdym razem, kiedy Unia miała wprowadzać nowe prawo czy regulacje,

0: sankcje niekorzystne dla wielkich amerykańskich firm, czy to z sektora gazowego, czy na przykład dla big techów, z Waszyngtonu płynął przekaz, jeżeli to zrobicie, jeżeli nie zgodzicie się na nasze warunki, to możecie mieć problem z dostępem do naszego gazu. To jest niesamowicie silny argument negocjacyjny. Dosłownie tak, jakby nam ktoś pistolet przyłożył do schroni, jeśli chodzi o energetykę. Więc z jednej strony ten problem. Z drugiej, amerykański gaz LNG już jest najdroższy ze wszystkich dostaw. A sytuacja ta może się jeszcze pogorszyć ze względu na to, że nie jest powiedziane, że cały ten gaz będzie w takiej ilości do Europy płynął. W każdej chwili może nam grozić przerwanie łańcucha dostaw. Przerabiamy to, jeśli chodzi o Katar i Iran, ale ze Stanów może, tam może dojść do tego samego. To mogą być rzeczy prozaiczne, tak jak na przykład awaria terminala wysyłkowego LNG, która może wyłączyć tego typu infrastrukturę na całe miesiące. To już miało miejsce. Te terminale są budowane na brzegach Zatoki Meksykańskiej, w regionach najbardziej narażonych na coraz silniejsze katastrofy związane ze zmianami klimatu, przede wszystkim na huragany. Coraz bardziej mówi się właśnie o tym niebezpieczeństwie przerwania łańcucha dostaw. Ale może być też tak prozaiczna jak nieuczciwość eksporterów, co niestety już przerobiliśmy na własnej skórze, gdyż jeden z amerykańskich eksporterów, firma Venture Global, z którą ma podpisany kontrakt Orlen, przez 2 lata nie realizowała tego kontraktu, dlatego że wolała wysyłać, sprzedawać ten gaz na rynku spot, czyli na tym, gdzie osiągała dużo wyższe ceny ze względu na sytuację wojenną, niż wysyłać po niższych cenach w ramach kontraktów. To kosztowało Orlen około 900 milionów dolarów. Sprawa jest w toku. Oczywiście toczy się arbitraż międzynarodowy. Nie tylko Orlen był poszkodowany. Inne firmy, takie jak BP czy Shell również. BP wygrał sprawę, Shell przegrał. Zobaczymy, co się stanie z Orlenem. Problem w tym, że ten sam eksporter ma podpisany jeszcze jeden kontrakt z Orlenem i także go w tej chwili nie realizuje. Więc polegamy na niestabilnym dostawcy, na kraju, który w tej chwili nas szantażuje. I oddajemy tak naprawdę bezpieczeństwo energetyczne w obce ręce. A może się też okazać, że kiedy demokraci wygrają teraz wybory połówkowe do Senatu, sami przykręcą śrubę i zmniejszą eksport amerykańskiego gazu ze względu na to, że amerykański odbiorca gazu, amerykańskie gospodarstwa domowe w tej chwili płacą takie gigantyczne ceny, że wielu nie stać na opłacenie rachunku. Właśnie dlatego, że koncerny gazowe postanowiły ten gaz przede wszystkim wysyłać tam, gdzie więcej zyskają, kto więcej zapłaci, do Europy i do Azji.
1: To jaki kierunek mógłby być tym bezpiecznym?
0: Jedyny bezpieczny gaz to jest ten gaz, którego my nie potrzebujemy. I nie jest to już tylko postulat organizacji takiej jak moje organizacje ekologicznych czy klimatycznych. Na poziomie brukselskim to już zostało zrozumiane w bardzo wielu dokumentach wydanych przez ostatnie lata. Takim głównym postulatem jest to, aby skończyć z importem paliw kopalnych do Unii Europejskiej. Gdyż my jako kontynent, jako wspólnota jesteśmy szalenie uzależnieni właśnie od importowanych paliw. I tutaj wprost jest powiedziane, że fundamentem tej strategii ma być transformacja energetyczna. Odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, przebudowa systemu i elektryfikacja. Czyli tam, gdzie tylko gazu nie musimy potrzebować, bo są alternatywy, tam zmniejszajmy jego zużycie. I niestety Polska na tym tle wygląda bardzo źle. Jesteśmy jednym z 3 krajów, tylko 3 krajów Unii Europejskiej, które w zeszłym roku zwiększyły zużycie gazu w porównaniu ze średnią sprzed wybuchem otwartej fazy wojny w Ukrainie. W Unii zużycie gazu wciąż było o 17% niższe niż wtedy. W Polsce wzrosło o 3%. Co więcej,

0: więcej, unijna polityka, jeżeli zostanie dobrze przeprowadzona, może doprowadzić do tego, że to zużycie gazu, zapotrzebowanie na gaz we wspólnocie spadnie nawet o 1/3 do 2030 roku. W Polsce to zapotrzebowanie na gaz ma rosnąć, ale potem także spadać. Ale tutaj wchodzi kolejna pułapka, dlatego że obecnie jesteśmy na etapie olbrzymiej rozbudowy możliwości eksportowych, znaczy importowych, przepraszam, tego gazu LNG, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Jeden terminal taki odbiorczy w Gdańsku jest budowany. O budowie drugiego, tak samo dużego, właśnie zapadła decyzja. I teraz powstaje pytanie, po co jest budowana ta infrastruktura, skoro wiemy, że popyt na ten gaz będzie drastycznie spadał. My mamy już podpisane 4 kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi. To są kontrakty, które zobowiązują nas do odbioru gazu przez kolejne 20 kilka lat. A eksportera nie obchodzi, czy my będziemy tego gazu potrzebować, czy będziemy mieli go komu odsprzedać. To już jest nasza sprawa. I może się okazać, że teraz głównym naszym pytaniem jest nie to, czy my mamy za mało gazu, tylko jak szybko okaże się, że my go mamy za dużo i nie będziemy mieli z nim co zrobić, a kupić go trzeba. Dlatego najważniejszym postulatem, jaki teraz powinniśmy powtarzać i kierować do naszego rządu, jest ten o opracowanie planu zmniejszenia uzależnienia, zmniejszenia zapotrzebowania na gaz, tak żeby przede wszystkim w pierwszej kolejności wycinać ten gaz, który w tej chwili importujemy. Ja bym sugerowała właśnie ten ze Stanów Zjednoczonych, bo dopiero to nam zapewni prawdziwą odporność, suwerenność, bezpieczeństwo, odporność na te globalne kryzysy, które niestety dotkną nas, czy tego chcemy, czy nie, tak długo jak będziemy od gazu uzależnieni.
1: A kładąc na szali po jednej stronie koszty tego uzależnienia, niepewność na rynku i te ceny, które płacimy za błękitne paliwo, i na drugiej koszty przejścia na niekopalne paliwa i koszty uniezależnienia się od gazu, niezależnie od tego, z którego kierunku by nie pochodził, to czy ta waga nam się zrównoważy, czy będziemy mieli po której stronie wyższe wydatki, ale jednostkowo, ale na przykład w szerszej perspektywie wyjdziemy na plus, bo no, zdaje mi się, że problemem też jest brak jakiejś dalekosiężnej koncepcji, jeśli chodzi o właśnie uniezależnianie się od paliw kopalnych. Tylko zastanawiam się, czy w szerokiej perspektywie nie jest to bardziej opłacalne niż to, co mamy teraz, nawet przyjmując, że ten gaz byłby tańszy i że choćby faza wojny na Bliskim Wschodzie do jakiś czas mogłaby się zakończyć.
0: Absolutnie się zgadzam. Era taniego gazu się skończyła. I musimy wreszcie przyjąć to jako pewnik. Inwestycje w transformację energetyczną, na przykład w modernizację sieci, całego systemu, to są inwestycje, które i tak musimy podjąć. Pomimo tego, że to są inwestycje na dziesiątki miliardów złotych. Przed tym nie uciekniemy. Każda inwestycja w odnawialne źródła energii, w tak zwaną czystą elastyczność, w magazynowanie energii, to są inwestycje w przyszłość, w nasze bezpieczeństwo, w lokalność pozyskiwania energii. Nikt nam nie odetnie dostępu do słońca czy wiatru. To jest coś, co jest dla nas najlepszą tarczą, najlepszą obroną. Też taki rozproszony system jest bardziej odporny na, no, mówiąc brutalnie, ataki militarne, co pokazał przykład Ukrainy, gdzie właśnie wielkie elektrownie, elektrownie ciepłownie to były pierwsze cele militarne. A niestety Polska na poziomie politycznym idzie właśnie w tą stronę. Budowę nowych elektrowni gazowych, przechodzenie w ciepłownictwie z węgla na gaz. To jest najgorsze, co można w tej chwili zrobić. To jest myślenie sprzed 15 lat, kiedy rzeczywiście mieliśmy mniej tych alternatyw i można było myśleć, że gaz może zastąpić węgiel. Nie może. I ze względu na to, że sytuacja na globalnym rynku zmieniła się diametralnie i gaz jest w tej chwili już szalenie niestabilnym paliwem, cenowo, geopolitycznie, ale także dlatego, że mamy te alternatywy. i

0: możemy te same środki zainwestować w przyszłość. I nawet jeżeli na poziomie liczenia złotówek transformacja energetyczna wydaje się droższa, to jest cały szereg zysków dla nas jako kraju, dla nas jako obywateli, które są trudno przeliczalne na złotówki. Takie właśnie jak bezpieczeństwo, jak bardziej stabilny klimat, bo też trzeba dodać, że gazy Stanów to jest najbardziej emisyjny gaz, jaki importujemy. Do tego stopnia, że jego spalanie jest około 30% bardziej emisyjne niż to z węgla. Więc koniec końców zyski z transformacji, z odchodzenia od paliw kopalnych absolutnie przewyższają status quo, prawda, można powiedzieć korzyści, ale też ryzyka związane z utrzymaniem status quo. No i tutaj tak, największym problemem jest brak konsekwentnej polityki, strategii w Polsce, gdzie z jednej strony rzeczywiście kwestia transformacji przyspieszyła, coraz więcej mówi się o elektryfikacji, ale z drugiej wciąż mamy taką blokującą postawę, która i utrzymuje wciąż moce węglowe i niestety inwestuje miliardy złotych w budowanie nowych elektrowni gazowych. I to jest zresztą powód, dlaczego w Polsce zużycie gazu rośnie i będzie rosnąć przez no, co najmniej do 2030 roku. Mamy nadzieję, że jednak większy nacisk będzie kładziony na transformację, też ze względu na nasze kieszenie. Dlatego, że to właśnie energetyka gazowa decyduje, dyktuje ceny energii w Unii Europejskiej. I to jest prawdziwe dla wszystkich krajów Unii. Im więcej mają elektrowni gazowych, tym droższy jest prąd w tych krajach.
1: A gdzie w tej całej układance jest energia z atomu? Bo mówi pani o tych zielonych źródłach, o tych, których no, choćby zaatakować się w razie ewentualnego konfliktu nie da. A co z atomem? Czy atom możemy jeszcze traktować jako źródło zielone albo no, naciągając nieco te definicje?
0: Mówiąc brutalnie, w tej układance atomu nie ma, dlatego że jeżeli nawet taka elektrownia w Polsce powstanie, to my mówimy o horyzoncie bliżej 2040 roku. A kryzysy paliwowe, kryzysy kosztów życia, kryzys klimatyczny dzieje się teraz. Więc to, jeżeli postawimy, prawda, do 2040 roku powiedzmy elektrownię jądrową, która będzie miała 3 gigawaty mocy, podczas gdy my musimy wyłączyć elektrownie węglowe o 28 gigawatach, to widać, że jedno z drugim tak naprawdę nie odgrywa tutaj żadnej roli. Dlatego powinniśmy postawić na rozwiązania, które my mamy już w tej chwili dostępne. Właśnie OZE, elektryfikację, magazyny, bo to jest rzecz szalenie zaniedbana w Polsce. Więc zamiast stawiać na gaz, to od razu przechodzić z węgla na te najbardziej przyszłościowe rozwiązania, których nie trzeba będzie potem zamieniać jeszcze raz i przeprowadzać jeszcze jednej droższej transformacji z gazu na energetykę odnawialną. Natomiast jeśli wracając do atomu, tutaj moglibyśmy o tym dyskutować jeszcze bardzo długo, natomiast sama forma takiej wielkiej elektrowni, która musi pracować non-stop w zasadzie na pełnej parze. Nie można zmniejszyć jej mocy. To znaczy technicznie oczywiście można, ale wtedy produkcja energii z atomu jest jeszcze droższa. A jest to generalnie dla nowych elektrowni najdroższy rodzaj produkcji energii. Jeszcze droższy niż gazu w tym wypadku. Natomiast tego typu energetyka właśnie wielkoskalowa, atomowa nie pasuje do systemu, który bazuje na OZE, na zmiennych źródłach i bardzo elastycznym właśnie dopasowaniu poboru do produkcji energii. Więc tutaj należy wybrać konkretną ścieżkę i zastanowić się, jaki my system energetyczny chcemy.
1: Ale to kwestia niepopularna, więc prawdopodobnie politycznie szczególnie, więc pewnie w przyszłym roku też tego nie uświadczymy ze względu na kampanię. Trudny czas wymagający przed nami, a o tym, jak

0: To może wyglądać, jak powinno wyglądać, mówiła w Polskim Radiu 24 ekspertka do spraw klimatu i gazu kopalnego z Polskiej Zielonej Sieci Koalicji Klimatycznej, pani Diana Maciąga. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również państwu, ale polecam zostać z Polskim Radiem 24, bo już za chwilę informacje, a zaraz po nich piękne, nieznane. Dziś spojrzymy na Podkarpacie, bo choć wiele z miejscowości tego regionu znamy, no to są perełki ukryte, a może po wysłuchaniu tego, co przygotowała Małgorzata Iwanicka z Radia Rzeszów, będą państwo mieli ochotę wybrać się do tego właśnie regionu. Ja z własnego doświadczenia mogę tylko i wyłącznie to polecić.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowi. Po reklamie. Autopromocja.
8: Już dziś po 12 w TDI. Cały świat dowie się o Polsce. Lewandowski i Kopernik promują nasz kraj. Przeżył 15 dni w zalanej jaskini. Ratownicy mówią o cudzie. Łódź przywraca podziemną rzekę. To coś więcej niż walka z betonozą. W programie też rodzice, którzy chcą mieć więcej czasu dla dzieci i być obecnym w ich życiu. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Połamane drzewa, zalane domy i ulice. Z powodu burz strażacy w całym kraju interweniowali prawie 2000 razy. Premier przedstawił priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. To inwestycje, ochrona zdrowia i obronność. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu. Zginęło co najmniej 16 osób, 130 jest rannych. Minęła 10. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Prawie 2000 razy interweniowali strażacy w związku z nawałnicami, które przechodzą nad Polską. Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, powiedział w TVP Info Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Na Mazowszu tutaj ta liczba wyraźnie wzrosła. Z kilkudziesięciu wczoraj, dziś już mamy prawie 600. Myślę, że z minuty na minutę, z godziny na godzinę jeszcze ta liczba może wzrosnąć. No cały czas zgłoszenia napływają, staramy się wszystkie na bieżąco obsługiwać. Są to działania stricte dotyczące pompowania wody, usuwania powalonych drzew, udrażnienia szlaków komunikacyjnych.
1: Ostrzeżenia przed burzami lub intensywnymi opadami deszczu obowiązują w pasie od południowego zachodu, przez centrum kraju, po Pomorze, Warmię i Mazury i Podlasie. W centrum i na wschodzie kraju synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem. Porywy mogą osiągać prędkość do 85 km na godzinę. Inwestycje, ochrona zdrowia.

0: i obronność. To kluczowe obszary w przyszłorocznym budżecie państwa. Jego projekt przedstawił wczoraj premier Donald Tusk. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
1: Na obronność rząd chce przeznaczyć w przyszłym roku 5% PKB. Z kolei na ochronę zdrowia przekazanych zostanie dodatkowych 17 miliardów złotych. W tym przypadku szef rządu Donald Tusk postawił jeden warunek.
2: Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
1: W projekcie budżetu będą też zawarte planowane zmiany progów podatkowych i inwestycje drogowe czy kolejowe. Premier zaznaczył jednak, że to, czy faktycznie będą one zrealizowane, zależy od decyzji prezydenta.
2: Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane.
1: Projekt budżetu ma zostać przyjęty w przyszłym tygodniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Rosjanie przeprowadzili nocny atak na Ukrainę. W Kijowie zginęła jedna osoba po tym, jak pocisk balistyczny spadł na zakłady kolejowe. Po ataku na Zaporoże część miasta nie ma prądu. Jednocześnie cały czas rośnie liczba ofiar wczorajszego ataku na Krzywy Róg. Według najnowszych informacji zginęło 16 osób, a 130 zostało rannych. Wśród nich 20 troje dzieci. Celem ataku było centrum handlowe. Rosjanie wykorzystali dwa drony. Drugi z nich uderzył około pół godziny po pierwszym, gdy na miejscu działały już służby ratunkowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet, nazywając atak aktem barbarzyństwa. Władze Iranu zezwoliły kilku irackim tankowcom na przejście przez cieśninę Ormus. Poinformowała o tym irańska agencja prasowa IRNA. Według niej Irakijczycy zwrócili się o zgodę na rejs statków w czasie wizyty przewodniczącego irańskiego parlamentu w Bagdadzie. Donald Trump powiedział tymczasem, że uważa cieśninę Ormus za terytorium amerykańskie. Prezydent USA zasugerował też, że Iran chce porozumienia z Waszyngtonem w sprawie swojego programu nuklearnego. Amerykański przywódca ocenił, że Iran bardzo chce zawrzeć umowę, ale zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie zdecydowały jeszcze, czy chcą takiego porozumienia. Powstrzymaliśmy ich, więc nigdy nie będą mieli broni jądrowej. Tak bardzo zależy im na porozumieniu. My wciąż nie wiemy, czego chcemy, bo obecnie uważam cieśninę Ormus za terytorium amerykańskie. To amerykańskie terytorium. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. W normalnych warunkach przepływa przez nią niemal 1/5 światowych dostaw ropy drogą morską. Na koniec jeszcze zaproszenie do Lublina. W mieście trwa Jarmark Jagielloński. Swoje wyroby prezentuje 130 twórców ludowych z Polski, Czech, Węgier i Rumunii. Na straganach można znaleźć m.in. ceramikę, haftowane koszule czy wyroby z wełny. Na miejscu kupimy też m.in. pająki lubelskie. Prezentuje je Małgorzata Krajewska.
3: Pająki miały przynosić szczęście. Było też takie powiedzenie. Szczęśliwy dom, gdzie pająki są. Miały być zawsze kolorowe, duże i co roku zmieniane na Boże Narodzenie na takie ze świeżo zrzętego żyta.
0: Jarmark Jagielloński i festiwal Retradycja potrwa do jutra. Szczegółowy program znajduje się na stronie retradycja.eu.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami przed burzami, ulewnym deszczem lub silnym wiatrem. Bez opadów jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północy i zachodzie kraju, przez 22 stopnie w centrum i na północnym wschodzie, do 25 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 18 stopni.
4: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
6: 6 minut po godzinie 10 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Zabraliśmy już Państwa w Polskim Radiu 24 do Hiszpanii. Dziś między innymi, no to spójrzmy, gdzie w Polsce można odkryć piękne, choć nieznane. Dziś wycieczka na Podkarpacie. Ten region nie do końca jest odkryty przez turystów, no bo nazwy takie jak Łańcut i Przeworsk nie są obce, ale czy na pewno wszyscy wiedzą, który z zamożnych rodów zamieszkiwał w tamtejszych pałacach? Teraz będzie między innymi o luksusach, jakimi otaczali się potoccy albo lubomirscy, zanurzeniu się w historii,

0: zasycioną bujną roślinnością, która do dziś pamięta lata świetności tych miejsc. A może Rzeszów i jego okolice, pokazane oczami dziennikarki z Radia Rzeszów, Małgorzaty Iwanickiej, zachęcą do tego, żeby odwiedzić te regiony.
1: Piękne, nieznane.
2: Zapraszam na wycieczkę do Rzeszowa i okolic. To może być propozycja na weekend na Podkarpaciu w samym jego centrum. Do stolicy regionu możemy przylecieć, dojechać samochodem lub pociągiem. W samym Rzeszowie warto odwiedzić podziemną trasę turystyczną w samym rynku. Nieopodal trafimy do Muzeum Dobranocek. Po wizycie w Rzeszowie polecam wybrać się kilkanaście kilometrów od Rzeszowa w stronę Łańcuta. Tuż przed nim warto odwiedzić ośrodek garncarski. Małgorzata Wisz, dyrektor ośrodka garncarskiego Medynia. Oczywiście cały rok można odwiedzać ośrodek, ale też pewnie wiele osób pyta o same warsztaty.
3: No tak, oczywiście, bo to jest jednak tożsame z ośrodkiem. Każdy, kto przyjeżdża zwiedzać, najchętniej też chciałby doświadczyć pracy w glinie, pracy przy kole garncarskim, no bo to, co ten ośrodek wyróżnia, to jest dyspozycyjność garncarzy. Najlepiej się umówić, jeżeli chcemy, żeby garncarz był już tylko dla nas, na przykład i spędził z nami 2 godziny i tylko z nami, no to należy się umówić wcześniej, ale również bez umawiania się zapraszamy do ośrodka oczywiście. Przez cały rok wchodzimy, kupujemy kawałek gliny, mamy do dyspozycji pracownię i możemy wykonać jakieś własne cudo przy stole, nie przy kole garncarskim.
4: Podoba? Ja lubię najbardziej lepić to.
2: A z czego lepisz?
4: Z gliny.
2: Co glina przypomina?
4: Plastelinę.
2: Masz już jakiś pomysł, co ulepić?
4: Ulepiłam kaczkę i królika.
5: Malujemy teraz, ozdabiamy sobie pamiątki.
2: I jak się pani podoba?
5: Bardzo, wszystkim polecam.
2: Spotykam Joannę Prucnal, która tutaj właśnie prowadzi warsztaty.
6: Większym zainteresowaniem cieszyły się jednak te warsztaty na kole.
3: Z rękami garncarza, garncarki. No zawsze uda nam się wykonać jakiś kubek, który możemy z Medyni z sobą zabrać.
2: I jak patrzę na to, kogo zastałam w ośrodku podczas warsztatów, to widzę tak, rodzinę z nastolatkami, a tam widzę mamę z maluszkami. Tak naprawdę to miejsce dla wszystkich.
6: Dokładnie, zgadza się. I dla maluszków, które chętnie tutaj próbują swoich sił i bawią się, biegają tutaj u nas. Rodziny ze starszymi dziećmi, nastolatkami, które też są ciekawe, ale też seniorzy często nas odwiedzają.
2: Jak namówiłaś tatę, brata do tego, żeby również w glinie coś robili?
6: Nie chcieli zepsuć mi urodziny. Chciałam, żeby każdy był, każdy spróbował coś nowego.
2: Widzę w pana twarzy dużo zaangażowania. Spodobało się trochę?
7: Spodobało się.
5: Wszystkim polecam odwiedzenie tego miejsca. Można zaznać trochę historii. Są audiobooki do przesłuchania. Przenieść się w czasie do tamtych czasów.
3: Zwiedzając nasz ośrodek, są tam wystawy stałe. Możemy posłuchać wspomnień garncarzy i rodzin garncarskich o wypałach, o pracy, codziennej pracy w warsztacie, o wyjazdach na jarmarki, ale można też usiąść i obejrzeć film, który przenosi nas do roku 1949 i wtedy towarzyszymy garncarzom medyńskim w całym procesie wykopywania gliny, uzdatniania jej, toczenia na kole, suszenia, malowania, szkliwienia, wypału i ostatnim kadrem filmu jest wyjazd na odpust do Leżańska. W samym ośrodku też oczywiście zobaczymy rzeźby Władysławy Prucnal, ale zachęcamy też do odwiedzenia jej galerii. No, do galerii trzeba się u nas umówić, no, nawet jak już jesteśmy na miejscu. No i bardzo chętnie rodzina udostępnia te zbiory, które są no, zupełnie czymś niezwykłym, bo w drewnianym domu, domu rodzinnym artystki Władysławy Prucnal, która w tym roku kończy 91 lat, zobaczymy ponad 800 rzeźb ceramicznych, które przedstawiają dawne życie Medyni. To jest zachwycające miejsce, zupełnie niezwykłe na mapie Polski, ale również Europy.
2: Oczywiście na naszej trasie musi znaleźć się Łańcucki Zamek. Pani jest turystką z?
8: Ze Szczecina.
2: Jak pani się dowiedziała o Łańcucie?
8: Znaczy wiem, że on istnieje. Byliśmy w Krasiczynie i tam wspomniano ten zamek, że warto go zobaczyć. No i że jesteśmy w drodze do Kielc, więc po drodze zahaczyliśmy o Łańcut.
2: Już jakieś ma pani pierwsze wrażenia?
8: No jest taki trochę filmowy. Z zewnątrz no, bardzo mi się podoba, także...
2: I wchodzimy do głównego holu zamkowego. Razem ze mną dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie, dr Piotr Szopa. Gwar, no i ta posadzka. Trzeba popatrzeć w dół tutaj, a potem dopiero w górę.
9: No, trzeba patrzeć i rozglądać. Oczywiście jesteśmy tutaj w sieni i widzimy tą drewnianą posadzkę, po której jeździły powozy, ale już na pierwszym piętrze możemy podziwiać przepiękne, intarsjowane tafle parkietowe. Różnorodne bardzo. Takich pięknych parkietów nigdzie w w Polsce nie zobaczymy. Ale warto też spoglądać

0: do góry na to, co nad nami, to i kryształowe żyrandole, ale i nieraz bardziej finezyjne formy oświetlenia, sztukaterie, freski.
1: Idziemy oglądać.
0: Stanisław Lubomirski, który kupił ten majątek od Diabląt, rozpoczął budowę nowożytnej w potężnej fortecy, a była ona na tyle potężna, że nigdy nie została zdobyta.
1: Budowę rozpoczyna Stanisław Lubomirski, potem przechodzi

0: Bardzo często oni tutaj w drodze, na przykład na Carski Dwór albo na Dwór Królewski w Warszawie, też zahaczali o łańcuch. No i mamy to, co mamy, czyli taką piękną rezydencję. No i drugi raz w historii, kiedy w 1923 roku Mikołaj Potocki z Paryża zapisał Łańcutowi w testamencie swój majątek. No to tutaj ruchomości, które przyjechały do Łańcuta, rzeczywiście to były pamiątki po królach Polski, po królach Francji. Były dokumenty związane z działalnością rodu. Mówi się, że było to swego rodzaju zadośćuczynienie za targowice. Niektóre też zostały.
1: Turyści, którzy odwiedzają Zamek w Łańcucie, są też pod wrażeniem mnogości tego, co tu mogą zobaczyć, bo to nie są puste mury.
0: To nie są puste mury. Łańcuch zaskakuje, zwłaszcza tych, którzy pierwszy raz nas odwiedzają, obfitością. To nie jest muzeum, które można w jeden dzień zwiedzić. Zachęcamy do dłuższego pobytu w Łańcucie. Przypominamy o tym militarnym charakterze w korytarzu na parterze, gdzie są gabloty między innymi z bronią białą, z bronią palną.
1: Idziemy na piętro. Od razu zmienia się klimat z tego militarnego. Wchodzimy już w rezydencję.
0: O tak, wchodzimy w rezydencję w pełnym tego słowa znaczeniu. Korytarz biały, korytarz, który jest też korytarzem świadczącym o potędze rodu, a więc portrety rodziny Potockich, Lubomirskich, ale też królów, którzy odwiedzili rezydencję. Wszystko to miało na odwiedzających sprawić wrażenie wielkości rodu. Korytarz, który też zdobił najlepszej jakości meble XVIII-wieczne, mówimy o komodach francuskich, na które mogli sobie wówczas pozwolić tylko najbogatsi.
1: Ale jako kobieta ciągnie mnie tam za zakrętem, bo tutaj to jest miejsce, gdzie myślę, że wiele pań naprawdę dużo więcej czasu spędza i achy i ochy i nie wierzę, że tak pięknie wyglądały buduary kobiece.
0: Tak właśnie pięknie wyglądały buduary kobiece, bardzo majętnych kobiet, a możemy się cieszyć tym buduarem, to jest cudowne, rokokowe wnętrze, z oryginalną boazerią. Jeśli popatrzymy na zachowane w Polsce, to praktycznie nie ma swojego odpowiednika. Buduar, który jest w ciągu apartamentów kobiecych, żeńskich Zamku Łańcuckiego. Później mamy sypialnię, salon.
1: Kolejny raz musimy powiedzieć, ach jak pięknie, chodzi mi o salę balową.
0: A to piękno tworzył na zlecenie księżnej marszałkowej Christian Piotr Aigner wraz z Fryderykiem Baumanem, czyli sztukatorem. To taki duet, który pracował w zamku, ale nie tylko w zamku, bo tutaj w najbliższym sąsiedztwie Łańcuta również możemy ich dzieła zobaczyć, więc zachęcam do dłuższego jednak pobytu. Sala balowa jest to największe pomieszczenie zamku. Wchodząc tam zawsze jest wow.
2: Przepiękny.
3: Wrażenia duże.
4: Pierwsze piętro, proszę panią, jest prześliczne.
1: A na drugim?
0: A na drugim, no już nie jest 5, czy w jak wypadku sali balowej prawie 10 metrów do stropu, jest tylko 4-3,5 metra. To jest bardziej kameralne wnętrze, wnętrze mieszkalne, wnętrze gościnne. Wnętrze, które wielu z nas określa jako bardziej przytulne niż to oficjalne piano nobile, czyli pierwsze piętro. Drugie piętro to piętro, które rzeczywiście potrafi zaskoczyć, bo spacerując od sali do sali potrafimy prześledzić to, co działo się w zamku. Od XVII w zasadzie wieku, aż po wiek XX. Możemy zobaczyć pokoje służby, ale też widzimy, jak zmieniała się sztuka i dekoracje w zamku.
1: Idziemy na sam dół. Łaźnie.
0: No tak, łaźnie. I kolejny raz użyję tego stwierdzenia. Piękne miejsce bez odpowiednika, które zachwyca swoim przepychem, zachwyca swoimi możliwościami. Łaźnie rzymskie, które powstały w XX wieku, do których też docierano w czasach ich funkcjonowania windą. Pierwsze pomieszczenie, które wita nas takim klubowym brytyjskim charakterem, ale gdzie jest też bar, w którym serwowano zarówno wodę źródlaną, jak i to, co najlepszego w ordynacji produkowano, czyli mowa tutaj o nagradzanych m.in. rosolisach.
1: Tutaj już właściwe łaźnie.
0: Bardzo często młodzież pyta, ta pierwsza przestrzeń do czego służyła? Bo widzą tutaj lampy, duże takich sprzętów elektrycznych już, a więc i ja mówię, że to jest tak upraszczając bardzo rodzaj ówczesnego solarium. Tutaj terapię termalną przeprowadzono. No i przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, gdzie zewsząd otacza nas mozaika, ale i też natryski, wanny, nagrzewnice na poprawo, dwie sauny i toaleta.
2: Elegancko to wyglądało, fajnie. I rzeczywiście takie jest z lat 20. Zostało to pięknie przywrócone do stanu pierwotnego.
5: Jesteśmy zadowoleni, przyjechaliśmy z Jaworzna aż indywidualnie. Zrobiliśmy sobie taką wycieczkę, żeby zwiedzić właśnie zamek w Łańcucie.
4: Żeśmy też zwiedzali pszczynę, ale pszczyna to jest maciuteńkie do tego.
1: Nawet robi to wrażenie na mężczyznach.
6: Cześć.
1: Skąd panie przyjechały do Łańcuta?
7: Z Elbląga, z Sosnowca. Byłam tutaj kilkadziesiąt lat temu z mężem i z synem. Bardzo nam się podobało i wracamy.
1: Na razie pani delektuje się ogrodem.
7: Tak. jest przecudny.
1: Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych w Łańcuckim Zamku, i stoimy przed kwiatami.
3: Tak, stoimy przy rabacie bylinowej.
1: Ale patrzymy też na miejsce, do którego też wiele osób przyciąga rokrocznie, do ogrodu różanego.
3: Tak, z róż historycznych mamy tutaj dwie odmiany. Jest to Glisanachen z

0: początku właśnie XX wieku oraz Comte de Chambord. Natomiast pozostałe rabaty zostały obsadzone różami współczesnymi, ale takimi, które zachowały pokrój i kolory właśnie tych starych odmian.
1: Do późnej jesieni będą tu kwiaty, które będziemy mogli podziwiać.
0: Tak naprawdę do pierwszych przymrozków, a po pierwszych przymrozkach sadzimy tutaj również rośliny cebulowe, które zakwitną wczesną wiosną.
1: Ale przez cały rok cieszy oko...
0: Jest to storczykarnia, założona przez Romana Potockiego, który ukochał sobie storczyki. W związku z tym też mogliśmy odtworzyć jak gdyby tą storczykarnię. No i do storczykarni zapraszamy przez cały rok, a tak naprawdę najlepszym czasem na zwiedzanie storczykarni jest koniec listopada, początek grudnia, kiedy kwitną właśnie storczyki pochodzące jeszcze z kolekcji Romana Potockiego. Są to głównie katleje o takich różowo-fioletowych kwiatach, których mamy bardzo dużo i bardzo okazałe egzemplarze. W związku z tym no, w tym czasie one robią naprawdę bardzo duże wrażenie. Należy pamiętać, że katleje te dodatkowo pachną.
1: Ale oczywiście też ogromna przyjemność z wędrowania po całym parku zamkowym. Jak duży to obszar?
0: 36 hektarów wokół zamku, czyli to bezpośrednie otoczenie zamku ma około 4 hektarów.
2: To było moje marzenie, żeby przybyć tutaj w to miejsce i wcale nie jestem rozczarowana. Jestem zachwycona.
3: Idę do oranżerii.
4: Ja tu byłam kiedyś, jak byłam mała.
1: Dużo się zmieniło?
4: Tak.
1: Wiedzą Państwo, co tu kiedyś było?
4: Rośliny, egzotyczne pewnie, te, które nie wytrzymują na zewnątrz. No.
1: Teraz, co to za miejsce?
4: Jest wystawa multimedialna. W czasach rodziny Potockich był tutaj ogród na kształt ogrodu zimowego.
1: Edyta Kuca-Bałyszczak, kierowniczka działu edukacji muzealnej.
4: Było to takie miejsce na kształt ogrodu botanicznego, czy takiego właśnie mini zoo. Natomiast zmiana tej przestrzeni na Centrum Edukacji Tradycji, której patronem stał się właśnie Jan Potocki, była zamierzeniem celowym i skierowana dzisiaj do nowych odbiorców.
1: Co tobie się tutaj najbardziej podobało?
3: Rozpalanie ogniska.
1: Jakie rozpalałeś?
3: Na ekranie.
1: Ale miałeś z tego frajdę?
3: Miałem.
4: Do odbiorców, którzy mogą to miejsce potraktować jako wstęp do zamku. Dlatego, że tutaj najpierw pokazujemy historię, czy też po prostu wnętrza zamkowe. Opowiadamy o historii ogrodów, a zatem można bardziej świadomie później udać się na spacer po parku. Natomiast na piętrze budynku opowiadamy o tym, jak wyglądały te elementy historii, które bardzo trudno jest zaprezentować w przestrzeni współczesnego Muzeum Wnętrz. Tutaj dzięki rekonstrukcjom staraliśmy się pokazać, jak mogła wyglądać uczta, jak wyglądały stroje noszone w epoce chociażby Izabeli Lubomirskiej. Przenosimy się do XIX wieku i zaglądamy do kuchni. Jak...
1: I tu między innymi sala pokazująca, multimedialna?
4: Dzieci i dzieciństwo w zamku w Łańcucie.
5: Chłopcy Artur, Alfred i Adam mieszkali w skrzydle wschodnim. Na tym samym piętrze, ale w innej jego części mieszkały dziewczynki. Julia, Zofia i Aleksandra.
3: Wszystko mi się podoba.
4: Oranżeria jest miejscem, które przyciąga zwiedzających.
1: Może przyciągnąć również zwiedzających, którzy poruszają się na wózkach.
4: Tak, oranżeria jest skierowana do wszystkich odbiorców, bo oczywiście, że skierowana jest do dzieci, do osób młodych, do osób dojrzałych. Ale to, co jest bardzo ważnym aspektem tego miejsca, to fakt, że jest to nasza najpełniejsza ekspozycja, jeśli chodzi o dostępność.
1: Mniej oczywistym muzeum w Łańcucie jest Muzeum Gorzelnictwa, kilka minut drogi od stacji kolejowej w mieście. Trafiam do Muzeum Gorzelnictwa, a tu na mnie czeka już przewodnik po tym muzeum, pan Janusz Reguła. Dzień dobry.
6: Witam panią, dzień dobry. Witam w Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie. Od 4 lat, jak właścicielem stał się powiat Łańcut, rozszerzyliśmy tą działalność, zrobiliśmy dodatkowy wjazd i w tej chwili możemy tutaj o każdej godzinie przyjmować naszych zwiedzających.
1: Gdybym przyszła i wcześniej się z panem nie umówiła, to te drzwi mogłyby być zamknięte.
6: Tak, to prawda, bo muzeum nie działa na cały zegar, po prostu wymagana jest rezerwacja wcześniej, telefoniczna.
1: Jeżeli chodzi o wartość tego muzeum, to ono jest nietypowe na skalę nawet Polski.
6: Tak, oczywiście jest to pierwsze tego typu muzeum utworzone w Polsce, muzeum utrzymane właśnie w starym klimacie, gdzie mamy mnóstwo eksponatów, dokumentów obrazujących to, jak kiedyś właśnie się produkowało te alkohole, stare butelki, ponad prawie 200-letnie butelki, stare receptury, więc jest to takie bardzo klimatyczne muzeum.
1: klimatyczne jest też z powodu budynku, w którym jesteśmy, który również jest zabytkowy.
6: Tak, jest to dworek klasycystyczny z 1830 roku, właśnie wybudowany na potrzeby siedziby zarządcy majątków potockich. I tą rolę praktycznie ten budynek spełniał, no, nawet do połowy II wojny.

0: wojny światowej. Oczywiście również mnóstwo akcesorii, które wtedy służyły do rozlewu tych alkoholi. Stare etykiety, stare dokumenty, jak również zdjęcia, jak kiedyś wyglądała właśnie gorzelnia. Więc serdecznie zapraszam.
1: Po wizycie w Łańcucie warto skierować się do Przeworska. Jestem już w Muzeum w Przeworsku, zespół pałacowo-parkowy i słyszycie Państwo, że idę już po zabytkowych schodach. Razem ze mną kustosz tegoż muzeum Małgorzata Wołoszyn. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Idziemy na pokoje?
2: Idziemy na pokoje jak najbardziej, już otworzymy. Jesteśmy na wnętrzach pałacowych, bo to miejsce to coś wyjątkowego. Właśnie w tym miejscu spotyka się historia z przyrodą. W otoczeniu tych wspaniałych lip, platanów, kasztanowców, wielowiekowych zresztą, znajduje się muzeum, dawny Pałac Lubomirskich. I tu wszystkim opowiadamy historię nie tylko ordynatów przeworskich, ale również opowiadamy historię Przeworska i historię najbliższej okolicy. To tutaj będą nasi goście mogli zobaczyć wspaniałą salę balową, gdzie zaglądamy, z fortepianem berlińskiej marki Beckstein z 1865 roku. To właśnie tu w XIX wieku w czasie karnawału tańczono do upadłego, a pięknie było jeszcze z tego powodu, że to wszystko oświetlały kryształowe weneckie żyrandole. Przy sali balowej jest również jadalnia, gdzie nasi goście będą mogli zobaczyć porcelanę i z Wiednia, i z Korca, i z Miśni. Kolejne pomieszczenia to salon różowy, gdzie prezentujemy obraz z XVI wieku Madonna z Dzieciątkiem. Obraz, autorstwo przypisywane Aleksandro Turkiemu, takiemu rzymskiemu artyście. Obraz do II wojny światowej wisiał w naszym pałacu, skradziony przez Niemców w czasie wojny i jako strata wojenna odnaleziona dopiero w roku 2023 w Japonii, w Tokio, trafił z powrotem do domu. I to jest też niezwykłe, że to jest ten eksponat stąd. To był i jest jego dom. A dla wielbicielek mody, designu też czekają pewne niespodzianki. Kolejnym pomieszczeniem to buduar księżnej. Tam na gotowalni, czyli wspaniałej toaletce, są i porcelanowe puderniczki, i alabastrowe puderniczki, przybory do czesania w srebrnych oprawach, biżuteria po księżnej Eleonorze Lubomirskiej, jedwabny wachlarz. Nic tylko się zachwycać. A w gabinecie księcia wisi portret Henryka Lubomirskiego. Od Henryka właściwie zaczęła się historia tego miejsca. On był wychowankiem Izabeli Lubomirskiej, pani na Łańcucie. I to ona właśnie dla niego ten pałac przygotowała, zatrudniając swoich najlepszych i ulubionych architektów, żeby i Henrykowi tutaj również dobrze się mieszkało.
1: Najkrócej bym to opisała, przeurocze miejsce.
2: Tak, dużo tu kameralnego wdzięku, tak bym mogła nawet powiedzieć. Takim deserem, wisienką na torcie jest kredens, czyli podręczna kuchnia, gdzie w zabudowanych od podłogi po sufit dębowych półkach znajdują się sprzęty niezbędne na książęcym stole i roster, czyli sprzęt do palenia kawy i piękna porcelana, ale również znajdzie się coś wyjątkowego, mianowicie likier morelowy wyprodukowany w fabryce wódek, likierów i rumu samego księcia Andrzeja Lubomirskiego niemalże 100 lat temu.
1: Muszę się specjalnie umawiać na wejście do tego wnętrza?
2: Nie trzeba się wcześniej umawiać. Muzeum jest czynne niemalże przez cały tydzień, z wyjątkiem poniedziałków. Nasze drzwi czekają otworem.
1: Ale to nie wszystkie atrakcje, które nas tu czekają. Będąc na terenie Muzeum Przeworskiego, możemy pospacerować po parku i na końcu niemalże tego parku czeka Muzeum Pożarnictwa. Kustosz Muzeum Pożarnictwa Wojciech Kruk. Jak dużo macie tu eksponatów?
3: Eksponatów w Muzeum Pożarnictwa znajduje się około 1500. No jest to kolekcja z powiatu przeworskiego, zgromadzona głównie przez jednego człowieka, Leona Trybalskiego. No jest to kolekcja różnorodna, od sikawek z końca XIX i początku XX wieku, poprzez samochody strażackie, motopompy, mundury, hełmy, odznaczenia. No zobaczymy wspaniałe, unikatowe zdjęcia Ochotniczej Straży Pożarnej z Przeworska, a także jedyne zdjęcie w naszych zbiorach z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gaci, gdzie to sikawkę ręczną, konną obsługują panie.
1: I zapewniam Państwa, że będą się bawić wszyscy, cała rodzina.
3: Tak, nie tylko mężczyźni będą zadowoleni z odwiedzenia naszego muzeum, ale także właśnie kobiety, no i oczywiście dzieci, które mogą usiąść czasem na sikawce. My możemy włączyć koguty w naszym odrestaurowanym samochodzie, czy mogą zakręcić syreną.

0: czy uruchomić dzwon strażacki.
1: Jeżeli przyjedziemy do Przeworska, to warto również pójść na rynek tego miasta, a tam czekają na nas dwie niezwykłe budowle, budowle sakralne, to już zdradzę. Opowie o nich dr Szymon Wilk, adiunkt w Wydziale Sztuki w Muzeum Przeworskim. I oba te obiekty, od razu dodam, mają kilkaset lat.
2: Wyjątkowe, gotyckie, obronne zespoły klasztorne, kanoników regularnych Grobu Bożego z kościołem pod wezwaniem Ducha Świętego, zarazem sanktuarium Grobu Bożego, a po drugiej stronie Starego Miasta kościół świętej Barbary w zespole klasztornym braci mniejszych obserwantów, czyli ojców Bernardynów.
1: Wiele kościołów przez wieki płonęło.
2: Szczęśliwie te klęski elementarne, kataklizmy, także zniszczenia wojenne raczej omijały przeworskie świątynie. Wiadomo, że wielokrotnie zmieniało się wyposażenie tych obu obiektów. Wspaniałe dzieła sztuki zachowały się w obu przeworskich świątyniach.
1: I jeszcze jedna bardzo dobra informacja.
2: Bardzo blisko położone zespołu pałacowo-parkowego, kilkaset metrów. Po sąsiedzku jeszcze trzeci obiekt sakralny, o którym nie wspomnieliśmy, czyli barokowy zespół klasztorny Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo z kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej, Fundacja Lubomirskich z lat 60. XVIII wieku. I kilkaset metrów dalej w stronę wschodnią zespół klasztorny Bernardynów z kościołem świętej Barbary w Przeworsku.
1: I to nie koniec atrakcji, które czekają nas w Przeworsku.
2: Trzeba pamiętać, że na terenie całego Przeworska znajduje się ponad 110 obiektów zabytkowych w bardzo różnym charakterze. Zarówno obiekty sakralne, o których wspominaliśmy, obiekty o charakterze rezydencjonalnym, przykłady budownictwa mieszczańskiego, ale także zabytki techniki. I wyjątkowym zabytkiem jest Przeworska Kolej Wąskotorowa, zabudowania dworca kolei wąskotorowej w Przeworsku i cała trasa wiodąca z Przeworska przez Kańczugę, Jawornik Polski do Dynowa. Ponad 40-kilometrowa trasa kolejki, na której znajduje się unikalny, ponad 600-metrowy tunel w miejscowości Szklary. Kolejka o bardzo bogatej historii, bo jej początki sięgają końca wieku XIX. W 1904 została ona uruchomiona staraniem przeworskiego ordynata księcia Andrzeja Lubomirskiego, który do swojego pomysłu zaangażował miejscowe ziemiaństwo z okolic Przeworska, z okolic Dynowa. I kolejka wówczas uruchomiona przez wiele lat służyła jako bardzo ważna oś komunikacyjna łącząca Przeworsk z południem regionu.
1: A teraz jako turyści możemy do niej wsiąść.
2: Zdecydowanie warto udać się w podróż. Nawet jeśli znamy ten teren, to podróż kolejką pozwala nam spojrzeć na walory krajobrazowe naszego regionu z całkiem innej perspektywy.
3: Piękne, nieznane.
4: Podkarpacie pokazała nam Małgorzata Iwanicka z Radia Rzeszów. Kolejne opowieści o pięknych i nieznanych zakątkach naszego kraju. I nie tylko, w każdą sobotę o 10.06.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl.

0: Poleca Polskie Radio.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zmiany w podatkach w 2027 roku. Premier zapowiada przesunięcie progu i wprowadzenie nowej stawki. Ekonomiści podliczają i mają już pierwsze konkretne wnioski. Kto zyska, a kto straci na zmianach PIT oraz CIT? O tym porozmawiam z Pawłem Majtkowskim z eToro. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
0: Autopromocja.
3: 33 minuty po godzinie 10. Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Czas teraz w Polskim Radiu 24 porozmawiać o czymś, co naprawdę wiele emocji rodzi. Jeszcze zanim ten system wszedł do użytku i teraz też, kiedy już działa i wydawać by się mogło, że działa bardzo dobrze, mowa tutaj o systemie kaucyjnym.
0: Gość Polskiego Radia 24.
3: Razem z nami wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia, pan Paweł Pomian. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry.
3: Panie prezesie, no, nie da się ukryć, że widzimy w lasach i na plażach i w rzekach zresztą też jest czyściej. No, to dzięki temu, że nie widzimy tam puszek, nie widzimy tam plastikowych butelek, oczywiście tych, które w systemie kaucyjnym są. Ale czy ten wizualny sukces znajduje potwierdzenie w twardych danych od operatorów systemu? Jaki procent plastiku i tych puszek faktycznie wraca dziś do obrotu?
4: Tak, dane, które mamy, ale też obserwacje, które mamy również z takich społecznych zbiórek, potwierdzają to, że faktycznie tych opakowań objętych systemem kaucyjnym nie widać, czyli nie widać plastikowych butelek i puszek w przestrzeni publicznej. Takie dane potwierdzają choćby Lasy Państwowe, które wydają co roku olbrzymie kwoty na sprzątanie. W 2025 roku Lasy Państwowe wydały 30 milionów złotych na sprzątanie. I tutaj taka kwota pozwoliłaby na zakup 44 w pełni wyposażonych karetek pogotowia. Także mówimy tutaj o olbrzymich kosztach sprzątania, które musimy ponosić my wszyscy, czy to spółki, tak jak Lasy Państwowe, czy to samorządy, tak? Te na przykład górskie, nadmorskie, tam gdzie ten ruch turystyczny jest wzmożony i szczególnie wakacje pokazały dobrze to, z czym sobie radzimy, z czym sobie nie radzimy. Dane z systemu kaucyjnego pokazują, że Polacy zaczęli faktycznie korzystać. Według badań opinii publicznej, no to już ponad 60% regularnie korzysta z systemu kaucyjnego. I to przekłada się na konkretne liczby. Do lipca zwrócono 3,2 miliarda opakowań, a w samym lipcu zwrócono 900 milionów opakowań. Także z miesiąca na miesiąc teraz ten wzrost jest dużo większy niż obserwowaliśmy to, jak system wystartował.
3: A czy ten system kaucyjny zmienił mentalność konsumentów, zmienił ich nawyki i jak się ma szybkość, z jaką on te nawyki zmienia do wcześniejszych szacunków?
4: No zdecydowanie, no tutaj ta zachęta ekonomiczna, tak, ta kaucja, która została nałożona na opakowania, jest głównym takim motorem, który napędza ten system, bo nawet jeżeli ktoś takie opakowanie wyrzuci gdzieś w przestrzeni publicznej, czego nie powinien robić, no to jest duża szansa, że ktoś inny, chcąc zarobić, te opakowanie podniesie i zaniesie do butelkomatu. Także ma ten system takie duże zadanie edukujące poprzez to, że pokazuje nam, że śmieci, które zostawiamy, mogą być cenne, mogą stać się cennym surowcem, który jeżeli trafi do recyklingu, tak, jeżeli zaniesiemy go do butelkomatu, to mamy bardzo czysty surowiec, dużo czystszy niż wyrzucając taką butelkę czy puszkę do kontenera choćby na

0: szpady te takie do żółtego kontenera, tak? Także tutaj mamy w 100% w zasadzie czysty surowiec, który może trafić bezpośrednio do recyklingu, a nie trafi do spalarni, jak większość odpadów zmieszanych, czy nie zostanie wyrzucony do lasu czy do rzeki.
1: A ja pamiętam, panie prezesie, że jeszcze zanim ten system kaucyjny wprowadzono, to branża handlowa bardzo narzekała na duże koszty wprowadzania butelkomatów. Czy z perspektywy czasu te inwestycje już się zaczynają zwracać i biznesowo, i wizerunkowo?
0: No tak, no oczywiście te butelkomaty zaoszczędzają wiele pracy sklepom, pracownikom, ale też dane pokazują, że tych butelkomatów bardzo szybko przybywa. Mamy 60 tysięcy punktów zbiórki w Polsce, mamy już 17 tysięcy automatów i 88% opakowań oddawanych jest właśnie w automatach. To pokazuje, że konsumenci cenią sobie tą wygodę. Oczywiście tych butelkomatów wciąż jest za mało. No i jest oczywiście też ten problem, że teraz będziemy dyskutować o tym, czy wprowadzić również szkło do tego, tak? Także
1: A no właśnie.
0: butelkomaty będą musiały być w przyszłości również dostosowane do zbierania szkła.
1: A no właśnie, panie prezesie, no bo w sumie to doszliśmy do momentu, w którym szkło, w teorii materiał najbardziej szlachetny i przyjazny środowisku, stał się jego najgorszym wrogiem, no, odpadem w przestrzeni publicznej. To świadczy o tym, że nie przemyślano tego na początku, to była jakaś dziura w legislacji, czy może, biorąc pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia, jaką jest system kaucyjny, no inaczej się nie dało, trzeba było to robić stopniowo, krokami.
0: No właśnie, o ile tutaj dochodzimy do ciekawych wniosków, o ile te opakowania objęte systemem kaucyjnym, czyli puszki i butelki plastikowe, zostały objęte systemem i faktycznie zniknęły z przestrzeni publicznej, o tyle obserwuje się coraz więcej porzuconego szkła. Szkła jednorazowego, czyli takiego, które w większości występuje na rynku. Butelki po piwie, butelki te małe po alkoholu, słynne małpki, tak, które konsumenci często wypijają na miejscu i one lądują gdzieś w krzakach, w parkach, w lasach. Jest to gigantyczny problem i z wielu względów, choćby z tego, że szkło jest ciężkie, tak, ciężkie, no ale no, to jest olbrzymia luka i tutaj ewidentnie ustawodawcy, tak, ministerstwo od początku wiedzieli, że to jest duży problem i organizacje ekologiczne bardzo mocno tutaj zabiegały, żeby włączyć szkło. Niestety, jak wiemy, w butelkach szklanych bardzo często jest to sprzedawany alkohol, czyli branża alkoholowa, browary, no i niestety wylobowały sobie tutaj mocne wsparcie ze strony tego prawa w postaci właśnie nieobjęcia tego szkła systemem kaucyjnym. Prace mają ruszyć na jesieni, aczkolwiek obawiam się, że będą trwały one zbyt wolno w stosunku do tego, jak wielki mamy problem ze szkłem jednorazowym.
1: Bo pan już poruszył ten wątek, ale jeszcze chciałbym wejść w to nieco głębiej, no bo główny argument przeciwko kaucjonowaniu szkła jednorazowego, no to jest waga surowca i problemy z jego magazynowaniem. Podobne były, jeśli chodzi o miejsce, podobne były obiekcje przed wprowadzeniem tej kaucji na butelki plastikowe, no ale rzeczywiście tu jeszcze dochodzi do tego waga i fakt, że to szkło może się rozbić. No to biorąc pod uwagę to, jak działa dzisiejsza technologia logistyczna, to jest wciąż argument nie do przeskoczenia. To też będzie jeden z tych argumentów, które będą spowalniały dołączenie tych szklanych butelek. I czy rzeczywiście logistycznie, no weźmy pod uwagę sieć popularnych sklepów z zielonym logiem, które można spotkać na każdym rogu. Czy tam się jeszcze uda zmieścić albo rozbudować te butelkomaty tak, żeby przyjmowały rzeczywiście szklane butelki?
0: No, przede wszystkim małe sklepy dołączyły do tego na zasadzie dobrowolności, czyli to, co pan redaktor tutaj mówi, że te małe sieciowe sklepy bardzo chętnie do systemu dołączyły i dobrze, aczkolwiek trzeba pamiętać, że te małe sklepy nie muszą dołączać do systemu kaucyjnego, ale dobrze, jeżeli to robią, bo budują taką więź z konsumentem, że możemy w sklepie

0: który jest najbliżej oddać, a nie musimy gdzieś daleko jechać, szczególnie jeżeli ktoś nie ma na przykład samochodu. Uważam, że system bez problemu można rozbudować o szkło. Szczególnie te większe sklepy mogłyby przyjmować butelki szklane, a już teraz część przecież butelek wielorazowych jest objęte systemem. No i to też jest to, że ważne jest, żeby myśleć o tym, jak to dobrze logistycznie rozwiązać. No mamy tu dwa typy takich opakowań szklanych. Pierwsze to są opakowania wielorazowe i tutaj producenci jak najbardziej mogliby wejść mocniej w ten sektor opakowań szklanych wielorazowych, czyli takich z porządniejszego szkła, które można odebrać, umyć i ponownie napełnić napojem. To jest najbardziej ekologiczne, tak, bo wielokrotnie wykorzystujemy te same opakowanie i takie butelki już funkcjonują w części browarów. No i mamy drugą możliwość, czyli wszystkie opakowania szklane wrzucamy i tam w żaden sposób nie przeszkadza to, że takie opakowanie zostanie potłuczone, bo i tak w procesie ponownego przetopienia, no to w zasadzie ta stłuczka szklana jest nam konieczna, tak, żeby wyprodukować nowe opakowanie szklane.
1: Jeszcze jeden jest argument przeciw, na który wskazują ci, którzy nie chcą dołączenia szklanych opakowań do tego systemu. No i to rzeczywiście jest argument natury tego, że już mówiliśmy o wadze i o innej charakterystyce tych szklanych opakowań, no ale do odbioru nawet tej szklanej stłuczki tak zwanej potrzebna jest inna flota pojazdów. To kto zapłaci za ten dodatkowy łańcuch logistyczny? To będą producenci albo kto powinien zapłacić? Producenci, sieci handlowe? Czy my ostatecznym przypadkiem nie zapłacimy tego w cenie produktu? Oprócz tej kaucji, no to zapłacimy jeszcze koszt tego, że no rzeczywiście jest to o wiele bardziej kosztowne. Odwiezienie tego typu opakowań.
0: No tak, jest oczywiście szereg wyzwań logistycznych związanych z tym systemem, ale trzeba pamiętać, że nasz w ogóle system gospodarki odpadami jest robiony tak fragmentarycznie, tak? Przede wszystkim brakuje nam najważniejszej ustawy, prawa związanego z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, tak? Unia wymaga od tego, żebyśmy takie prawo przyjęli i wtedy byłoby dużo bardziej jasne i klarowne, kto ponosi koszty danych procesów, tak? Mamy system kaucyjny, mamy nowe rozporządzenie PPWR, które od sierpnia zaczyna obowiązywać i one dotyczy tego, że producent ma obowiązek pomyśleć, zanim wprowadzi opakowanie na rynek, jak zrobić, żeby było one najbardziej przyjazne do recyklingu lub do ponownego wykorzystania, tak? A brakuje tego takiego parasola w postaci ROP-u, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która właśnie obejmowałaby to, że producenci również partycypowaliby w kosztach opakowań, tak? Czyli ci, którzy faktycznie wprowadzają opakowania na rynek, ponosiliby tego koszty i byłoby to dużo bardziej udokumentowane i dużo mniejsza szansa przerzucenia kosztów na konsumenta.
1: No to spójrzmy teraz na kolejne argumenty i kolejne jakieś nieszczelności tego systemu, bo o tym zrobiło się głośno. No, przedwczoraj i wczoraj zresztą też o tym głośno mówiono, pisała o tym Rzeczpospolita, mianowicie o omijaniu systemu kaucyjnego. Czy to też nie jest problem, bo choćby policja, która pilnowania porządku powinna strzec, no to policjanci zamawiają butelki, które są poza systemem kaucyjnym. Wszystko oczywiście odbywa się zgodnie z prawem, choć pokazuje, jakie problemy generuje system kaucyjny, bo tutaj chodzi o kwestie rozliczania, kwestie faktur, które to komendy wojewódzkie zwykle, które zamawiają takie duże partie wody, mają później. Czy nie dałoby się tego jakoś uszczelnić na tyle, żeby takich fiskalnych problemów nie było, a co za tym idzie, nie było też opakowań, których zwrócić się nie da w taki sposób przez te butelkomaty?

0: No myślę, że jak najbardziej to wymaga uszczegółowienia. Ostatnio też czytałem jakąś interpretację, czy jeżeli firma na przykład kupuje na jakąś konferencję, czy na jakiś wyjazd studyjny butelki z wodą i później rozdaje je uczestnikom, no to co z kosztami tej kaucji, tak? Czy oni mają tą kaucję odliczyć, czy mają te butelki później zebrać? No nie, no tutaj stanowisko Urzędu Skarbowego jest jasne, że jeżeli dają taką butelkę, no to mogą koszty kaucji również wliczyć w koszty. I myślę, że podobnie może postąpić policja, tak? Czy inne instytucje, czyli te koszty kaucji wliczyć w koszt. Oczywiście to wymaga jakiegoś jednolitego stanowiska. Trzeba pamiętać, że jeżeli producent produkuje wodę w butelkach, które nie są objęte systemem kaucyjnym, ma do tego prawo, ale wówczas on ponosi tego koszty, co przekłada się też na cenę ostateczną produktu, tak? Czyli że ten koszt środowiskowy i tak jest wliczony, tylko jego forma jest i rozliczenie jest inne. Oczywiście im bardziej będzie powszechny ten system kaucyjny, im więcej typów opakowań, czy to właśnie szkło jednorazowe włączymy, czy też opakowania kartonowe, te tak zwane tetrapaki wielowarstwowe po sokach, po napojach. No tutaj też obserwujemy, że część producentów sklepów, drogerie przerzuciły się na te opakowania kartonowe. Warto rozważyć również włączenie ich do systemu kaucyjnego i wiem, że takie rozważania ministerstwo prowadziło. Nie wiem, czy trafią na jesień.
1: No, ministerstwo prowadzi też pracę nad tym, żeby była większa, dłuższa ważność bonów, które otrzymuje się w systemie kaucyjnym za te zwrócone butelki, no bo w tym momencie mamy 30 dni na wykorzystanie takiego bonu. Z jednej strony to długo, z drugiej strony to krótko, ale ile powinno być rzeczywiście na wykorzystanie takiego bonu? 30 dni to całkiem sporo by się wydawało. Czy to nie jest trochę tak, że klienci swoją niechęć do tego systemu próbują w jakikolwiek sposób przelać na to, co w tym systemie jest i co działa, ale ich zdaniem no, jest jakimś argumentem przeciwko?
0: No tak, no mi też się wydaje, że 30 dni to jest stosunkowo dużo, aczkolwiek no, może być taka sytuacja, że schowamy gdzieś ten kwitek z butelką, a tu ją zapomnimy, gdzieś wyjedziemy. No powinniśmy mieć jak najdłuższą możliwość odebrania kaucji, no bo to w końcu są pieniądze, które nam się należą. Myślę, że taką bardzo dobrą metodą są automaty, które od razu zwracają konsumentowi środki, na przykład na kartę płatniczą. Takie maszyny są i wiem, że jest jedna z sieci takie urządzenia w Polsce zainstalowała, aczkolwiek sieci również tutaj marketingowo, psychologicznie podchodzą do tego i pewnie liczą, że jeżeli konsument oddał butelki w danym sklepie, no to wejdzie na teren sklepu i przy okazji zrobi jakieś zakupy, więc myślę, że technologia jest dużo bardziej rozwinięta, ale tutaj decydują o tym inne względy.
1: Panie prezesie, a co dzieje się z pieniędzmi, które nie są zwracane tym, którzy te napoje z kaucją kupili? Przyjmując taki scenariusz, w którym ktoś tę butelkę kupił, ktoś ten napój kupił, ale jej nie zwrócił, wyrzucił. Ona znika z systemu, jest zgnieciona, wyrzucona do śmieci, trafia do sortowni. To co się dzieje z tymi pieniędzmi, które ktoś za tę kaucję zapłaci?
0: No tak, mamy takich sytuacji i to na razie jeszcze jest dość powszechne, tak? Bo jeżeli spora część butelek nie trafia do systemu kaucyjnego, no to te pieniądze trafiają do operatorów. Pojawia się w związku z tym dużo takich fake newsów, że to jest system, który ma na celu właśnie generować jakieś zyski dla tych operatorów. No tutaj trzeba uspokoić, że operatorzy systemu, którzy działają na rynku, to są organizacje non-profit, tak? Czyli oni bardzo muszą się dokładnie rozliczać z tych takich, że tak powiem, zysków, tak? Właśnie z nieodebranych opakowań kaucyjnych, ale dobra wiadomość jest taka, że te pieniądze muszą być wykorzystane na rozwój systemu kaucyjnego.

0: Czyli mają tutaj w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zostać wykorzystane w taki sposób, żeby dalej rozwijać system kaucyjny, na przykład tworzyć butelkomaty niezależnie od sklepów. Bardzo fajny pomysł, już w Warszawie testowany, ma być testowany w innych miastach. Ja widzę też jego dużą rolę w mniejszych miejscowościach, że butelkomat niekoniecznie musi być na terenie sklepu. Tego sklepu czasami może nie być w najbliższym zasięgu, szczególnie tego wielkopowierzchniowego w mniejszych miejscowościach. I takie butelkomaty tak swobodnie stojące, myślę, że są bardzo, bardzo fajnym pomysłem i bardzo dużym ułatwieniem, że niekoniecznie musimy iść do sklepu i czekać gdzieś w kolejkach, tylko możemy jeszcze bliżej skorzystać z tego systemu.
1: Po drodze mówiliśmy o różnych argumentach, które pojawiają się wśród przeciwników tego systemu albo wśród tych, którym po prostu nie chce się tych butelek zbierać i później ich odwozić. No ale jest jeszcze jeden argument, który w różnego rodzaju ankietach pojawia się bardzo często, a mianowicie jest to argument tego, że butelkomaty są mało wydajne, zapchane i zepsute i tak jest w wielu różnych sieciach i przez to te odczucia przelewane są na system kaucyjny. Ale czy to rzeczywiście jest wina systemu, czyli państwa, czy wina firm, które tymi butelkomatami zarządzają i robią to w sposób no, taki, że ci klienci mają obiekcje?
0: Tak, my prowadziliśmy takie badania też opinii społecznej i to one potwierdzają to, że prawie połowa użytkowników systemu kaucyjnego doświadczyła odmowy przyjęcia jakiegoś opakowania, tak? Najczęściej jest to brak danego opakowania w bazie, czyli nawet jeżeli opakowanie ma logo systemu kaucyjnego, to butelkomat nie chce takiego opakowania przyjąć. Sam miałem taką sytuację i wówczas jesteśmy trochę bezradni, bo sklep nawet ręcznie nie za bardzo chce takie opakowanie przyjąć, bo to również wymaga jakiegoś tam zeskanowania ręcznym skanerem. No i takie opakowanie w zasadzie z punktu widzenia systemu kaucyjnego jest bezużyteczne, aczkolwiek myślę, że wraz z rozwojem systemu takich opakowań będzie na rynku coraz mniej, producenci będą coraz bardziej się z tego wywiązywać, żeby wprowadzać te opakowania do systemu. Oczywiście no widzę sam również to, że czasami w dużym sklepie w centrum miasta jest jeden butelkomat i w weekend szczególnie potrafi on generować olbrzymie kolejki, tak? Tam stoi czasami nawet kilkadziesiąt osób w kolejce. Ten butelkomat często się zapycha, wymagana jest obsługa, tak, która przyjdzie, wymieni worek. To wszystko zajmuje czas, ale jak widać, ludzi też to nie za bardzo zniechęca do korzystania z systemu kaucyjnego i cierpliwie czekają, żeby dokonać zwrotu, co świadczy o takim no, dobrej popularności, dobrej sławie tego systemu, ale no, trzeba rozwiązywać takie bolączki, bo system musi być wygodny. Tam, gdzie jest większy ruch, trzeba inwestować. Operatorzy muszą wraz z sklepami stawiać większą ilość zwrotomatów, no bo to będzie z korzyścią dla wszystkich, tak? Jeżeli te zwrotomaty powstaną w większej ilości, też nie ma przeciwwskazań technologicznych, żeby na przykład były też zwrotomaty, do których wsypujemy większą ilość opakowań. Takie rozwiązania w Polsce nie są zbyt powszechne, aczkolwiek są. W innych krajach takie maszyny działają, że wrzucamy na przykład cały worek opakowania, a maszyna sama liczy, dzieli na frakcje i taki proces zwrotu trwa dużo szybciej wówczas.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia, pan Paweł Pomian. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona. Spokojnie.

0: Kochanie, mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta!
8: Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
9: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Inwestycje czy konsumpcja? Czym powinien stać budżet w 2027 roku? Czy szacowana niska inflacja bardzo zaszkodzi budżetowi, ale pomoże konsumentom? Czy wynagrodzenia nadal będą rosły przy niskim bezrobociu? Dlaczego wpływy budżetowe z podatków są coraz niższe? O tym wszystkim porozmawiam z ekspertami już dziś w audycji Kapitał i Praca zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w podwyższonej gotowości. To z powodu burz, które przechodzą nad Polską. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o podpalenie targowiska w Katowicach. W nocy spłonęło tam 15 stoisk. Autostrada A2 zostanie poszerzona. Prace mają się rozpocząć na przełomie września i października. Minęła 11. Radosław Siennicki, zapraszam. Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości. To w związku z silnymi wichurami i sytuacją meteorologiczną. Jak poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, żołnierze mogą zostać skierowani do pomocy służbom i administracji publicznej. W 13 brygadach wezwanie żołnierzy jest możliwe w ciągu 6 godzin, a w kolejnych 7 w ciągu doby. Podwyższona gotowość obowiązuje przez 2 doby. Jak zaznaczył minister, podwyższona gotowość nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działania. Ma natomiast skrócić czas potrzebny na przygotowanie pomocy, jeśli będzie ona potrzebna. Z powodu burz do godziny 8 strażacy interweniowali prawie 2000 razy. Najwięcej, bo prawie 600 zgłoszeń było na Mazowszu. Sytuacja jest dynamiczna. Cały czas przyjmujemy kolejne zgłoszenia. Mówił w TVP Info Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Te silne wiatry, które doskwierają w pewnych rejonach, wiadomo, że te fronty atmosferyczne, które się przemieszczają, tworzą się błyskawiczne zmiany pogody, komórki burzowe. To sprawia, że najpierw grzmi, wieje, później pada.
1: Ostrzeżenia przed burzami lub intensywnymi opadami deszczu obowiązują w pasie od południowego zachodu, przez centrum kraju, po Pomorze, Warmię i Mazury i Podlasie. W centrum i na wschodzie kraju synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem. Porywy mogą osiągać prędkość do 85 km na godzinę. Domniemany podpalacz katowickiego targowiska w rękach policji. W nocy w centrum miasta spłonęło 15 stoisk targowych. W związku z tą sprawą zatrzymano 23-letniego mężczyznę, mówi Dominik Michalik z katowickiej policji.
3: Obecnie prowadzone są dalsze działania mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Zaplanowano m.in. oględziny miejsca pożaru z udziałem biegłego z zakresu

0: pożarnictwa.
1: Ogień na targowisku w centrum Katowic pojawił się około północy. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Uczestniczyło w niej 6 zastępów straży pożarnej. Tragiczny wypadek szybowca w Lesznie w Wielkopolsce. Nie żyje 67-letni pilot. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Szybowiec runął na ziemię z wysokości około 500 metrów, mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie.
2: 67-letni mieszkaniec Poznania, wykonując lot komercyjny szybowcem, najprawdopodobniej tutaj stracił panowanie nad tą maszyną. Wpadł w korkociąg, z którego już nie wyprowadził maszyny.
1: Maszyna spadła na pole kilkaset metrów od lotniska. Policja prowadzi postępowanie pod nadzorem prokuratora. Okoliczności tragedii zbada także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą będzie poszerzona. Najpierw jednak na kierowców będą czekać utrudnienia. Trzeba się z nimi liczyć od przełomu września i października, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą. My zaprojektowaliśmy tę rozbudowę tak, aby to była najnowocześniejsza droga w Polsce. Nowa A2 to będzie droga samowystarczalna energetycznie, wyposażona w instalacje OZE, w magazyny energii, tak abyśmy budowali nie tylko szybko, ale nowocześnie, ekologicznie.
1: Rozbudowa drogi potrwa 2 lata. Jeszcze zaproszenie do Tarnowa, czyli kolejnego przystanku na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Kultowa audycja Jedynki rozpoczęła się o 9:00, tradycyjnie od Polki Dziadek. Ta melodia to dla wielu osób znak, że trwają wakacje.
4: Ja tu już od wielu lat słucham Lata z Radiem. Jako dziecko, jak jeszcze mieszkałam na wsi, były wakacje, no to Polka Dziadek to był sygnał, żeby wstawać, bo prawda, nie było szkoły. No. Teraz kojarzy mi się z dobrą zabawą, no bo oczywiście jak jest Lato z Radiem, to trzeba sobie podjechać na najbliższy koncert. A tak się składa, że w okolicach Krakowa tak było 2 godziny do Zakopanego, albo godzinkę do Tarnowa. No w Radomiu też byłam, także te koncerty obrodziły.
1: Za godzinę rusza rodzinny piknik edukacyjny z Życia Wzięte. Wieczorem na uczestników czeka koncert. Wystąpią Chłopcy z Placu Broni, Zakopower czy Kasia Moś.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami przed burzami, ulewnym deszczem lub silnym wiatrem. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna dziś to od 19 stopni Celsjusza na północy i zachodzie kraju, przez 22 stopnie w centrum i na północnym wschodzie, do 25 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 18 stopni.
6: Jest 6 minut po 11:00.

0: Teatra Pałac.
1: Witam serdecznie, ja się nazywam Kamil Szewczyk, a to jest Pałac kontra Pałac. Polityczne wydarzenia, a de facto walkę między rządem a prezydentem w tym tygodniu skomentują pan profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog Uniwersytet Gdański. Witamy.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Oraz pan doktor Paweł Kowalski, politolog, również Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: Panowie, prezydent Nawrocki od początku swojej prezydentury podkreśla konsekwentnie, że nie jest i nie będzie notariuszem rządu Donalda Tuska. No dał też temu wyraz w tym tygodniu, kiedy rządową ustawę Lex Szarlatan, mającą na celu walkę z pseudomedycznymi usługami, skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie wyszedł z własną inicjatywą w tej kwestii. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki mówił wczoraj, że Karol Nawrocki złożył do Sejmu projekt nowelizacji ustawy, żeby ścigać i karać szarlatanów. No, wychodzi na to, że obóz rządzący, ale też prezydent, prawda, chcą walczyć z szarlatanami. No jednak chyba prezydent Nawrocki w tym przypadku chce, jak przeważnie to robi, postawić na swoim. Chce być tym nadpremierem. To on chce konstruować te zmiany, prawo, udzielać, jak to mówił niedawno, korepetycji władzy w kwestii ustaw, które do niego spływają. Czy taka postawa, panowie, czy taka postawa Nawrockiego przyniesie mu polityczne korzyści w walce z rządem? Panie profesorze, pan profesor Arkadiusz Modrzejewski.
2: Ja nie wiem, czy przyniesie wymierne korzyści.

0: korzyści. No natomiast widzimy tutaj ewidentnie pewną strategię pana prezydenta, czyli budowania tak naprawdę nowego modelu systemu politycznego, gdzie za władzę wykonawczą odpowiedzialny będzie nie rząd i premier, ale prezydent. I tutaj ten przesunięcie tego akcentu z pałacu prezesa Rady Ministrów do pałacu prezydenckiego jest ewidentne. I to jakby się wpisuje w tę bardzo często też przez pana prezydenta zapowiadaną zmianę, która miałaby też mieć takie ukonkretyzowanie w zmianie konstytucji, stąd też powołanie specjalnej rady. To się moim zdaniem jakby logicznie spaja. Oczywiście, czy to jest dobre dla Polski, czy to jest dobre dla systemu prawnego, to już jest zupełnie inna kwestia. Ja uważam, że nie. Natomiast jakby te działania, też weta i czy skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego i własne inicjatywy ustawodawcze potwierdzają tylko, że prezydent ma inną wizję roli prezydenta niż przewiduje obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
1: I dr Paweł Kowalski.
2: Ja patrzę na to bardziej z perspektywy marketingu politycznego i uważam, że jest to ruch dość zręczny ze strony pana prezydenta, ale obciążony takim dużym ryzykiem wizerunkowym. Prezydent wydaje się, że chce wpisać tą swoją decyzję w taką szerszą narrację pod hasłem broni obywatela przed nadmierną władzą państwa. I tutaj to jest taki klasyczny tak zwany reframing, czyli prezydent przesuwa dyskusję z takiej osi nauka kontra szarlatani na znacznie korzystniejszą dla niego oś wolność obywatela kontra arbitralność urzędnika. I zamiast bronić tych kontrowersyjnych praktyk medycznych, prezydent po prostu stwierdza, że broni precyzyjnego prawa i konstytucyjnych wartości. Stąd skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego jest względem marketingowym bezpieczniejsze niż zwykłe weto. Prezydent może powiedzieć: nie przesądzam, czy idea ustawy jest zła, sprawdzam, czy jej instrumenty są zgodne z konstytucją. I to wydaje się jest tutaj główna intencja prezydenta Nawrockiego, bardziej precyzyjnie bym powiedział, tego całego z ośrodka politycznego, który jest skupiony wokół niego. Ale oczywiście problem prezydenta polega na tym, że materia ustawy jest komunikacyjnie bardzo niewygodna. To hasło, o którym już tutaj pan redaktor wspomniał, lex szarlatan, jest samo w sobie niezwykle skutecznym właśnie framingiem, bo upraszcza tą skomplikowaną regulację do moralnie jednoznacznego konfliktu, czyli państwo i lekarze kontra ludzie zarabiający na chorobie pacjentów. I dlatego tutaj właśnie na tej płaszczyźnie komunikacyjnej prezydent ma poważny problem z taką dyscypliną przekazu. Musi bowiem bardzo konsekwentnie powtarzać, że problemem nie jest cel ustawy, tylko sposób jej realizacji. Jeżeli ten niuans jak gdyby by zniknął, to jego przeciwnicy mogą sprowadzić całą decyzję do znacznie prostszego komunikatu: prezydent zablokował ustawę przeciw szarlatanom. I w marketingu politycznym ten komunikat, którego wyjaśnienie wymaga trzech zdań, zazwyczaj przegrywa z komunikatem mieszczącym się w jednym nagłówku.
1: No właśnie, tylko pytanie, czy prezydent i jego otoczenie tak naprawdę zapoznali się z tą ustawą wystarczająco dobrze, wystarczająco wnikliwie, ponieważ te nowe przepisy nie miały właśnie uderzać, jak to mówił Pałac Prezydencki, w tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Panie profesorze.
0: Trudno mi powiedzieć, jak bardzo merytorycznie Pałac Prezydencki, czyli otoczenie pana prezydenta, przygotowało się do tego, żeby tę ustawę, czy to pan prezydent miałby podpisać, czy właśnie zawetować, czy skierować do Trybunału Konstytucyjnego. No nie jestem w środku Pałacu Prezydenckiego, trudno mi powiedzieć. Natomiast zgodzę się z tym, co mówił pan doktor. Pewnie tutaj przede wszystkim ta kwestia ma wymiar marketingowy. Myślę, że Meritum nie jest tak ważne.

jak ważne jest to, jak wyborcy będą tę kwestię odbierali. I tu niestety pojawia się istotny mankament naszej polityki, a bardzo często im więcej populizmu w naszej polityce, tym więcej też, czy rozszerza

0: doskonałe, a nie mówiąc już o wdrażaniu tego prawa czy w życie, tak, przez ośrodki władzy.
1: No, prezydent, pytanie do panów, czy prezydent mógł się zachować w kwestii ustawy tak zwanej Lex Szarlatan inaczej? No bo gdyby się zachował inaczej, to podpadłby wyborcom Konfederacji, tak? Pan doktor Paweł Kowalski.
2: Znaczy, wydaje się, że ta decyzja jest taktycznie przemyślana, ale strategicznie ryzykowna. To znaczy, tutaj odnosząc się do pana pytania, powiedziałbym, że w ten sposób prezydent uniknął takiego najbardziej kosztownego wariantu, czyli otwartego weta, bo tutaj właśnie w tym kierunku najprawdopodobniej było to pierwsze to rozwiązanie i to skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego pozwala mu przyjąć rolę takiego troszeczkę strażnika konstytucji, argumentować, że akceptuje cel walki z pseudomedycyną, ale kwestionuje te nadmierne, nieprecyzyjne instrumenty państwa, które zostały zawarte w ustawie, którą przesłał mu rząd. Natomiast jednocześnie rząd tutaj otrzymał taką bardzo łatwą do, nazwijmy to kolokwialnie, sprzedaży narrację, że my chronimy pacjentów, a prezydent blokuje ochronę. I w tej komunikacji takiej masowej jest to dosyć prosty przekaz, który jest przez rząd.
1: Skuteczny, panie doktorze? Czy to jest skuteczny przekaz dla rządu też?
2: Wie pan, to się okaże. Ja dlatego powiedziałem, że to jest decyzja taktycznie przemyślana, ale strategicznie ryzykowna. To znaczy w dłuższej perspektywie czasowej ten ostateczny bilans zależy od tego, kto narzuci nazwę tego konfliktu. Czyli jeżeli debata będzie dotyczyła walki z szarlatanami, to prezydent jest w defensywie. Jeżeli uda mu się przeformułować ją jako debatę o nieprecyzyjnych przepisach i arbitralnej władzy urzędników, to może politycznie na tej decyzji zyskać.
1: A na obecną chwilę kto wygrywa to starcie?
2: No, znaczy sądzę, że prezydent na tym etapie, ta jego właśnie narracja, że on tutaj chce chronić pacjentów, przynajmniej w tej, bym powiedział, bańce prawicowej, ona uzyskała pełne wsparcie. Z kolei w bańce oczywiście obozu rządzącego tutaj jest sprzeciw, ale jak wiemy, w tej chwili polityka generalnie odbywa się właśnie w bańkach. Pytanie jest, jak duże są te bańki i jak one później przełożą się na głosy wyborcze podczas wyborów.
1: No teraz decyzja należy do Trybunału Konstytucyjnego, który, jak wiemy, jest opanowany przez sędziów wybranych przez PiS, więc można spodziewać się decyzji takiej, że sędziowie Trybunału powiedzą, że jest niezgodna z Konstytucją ta ustawa. No i co dalej? Jest prezydencki projekt w tej sprawie. No, sądzę, że z sejmowej większości dla tego projektu prezydenckiego się nie znajdzie. No można powiedzieć, że prezydent ma czas, pacjenci nie. Pan profesor Arkadiusz Modrzejewski.
0: To jest zasadnicza kwestia dotycząca tego, jaka rola jest prezydenta w naszym systemie politycznym, czy też mówiąc na gruncie prawa w systemie konstytucyjnym. Oczywiście prezydent zarówno ma prawo weta, prawo skierowania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, może także i ma prawo do inicjatywy ustawodawczej, z czego też korzysta. Natomiast pytanie, czy takie, mówiąc kolokwialnie znowu, zapasy pomiędzy władzą wykonawczą, która realnie sprawuje władzę w państwie, czyli rząd, i prezydentem, który przede wszystkim powinien stać na straży konstytucji, suwerenności państwa, dbać też o to, żeby ta polityczna polaryzacja nie zbyt obejmowała społeczeństwo, żeby jakie najmniejsze negatywne skutki były. No niestety prezydent jest zaangażowany w ten bieżący spór, realizuje tutaj strategię polityczną i tutaj, jak zwrócił na to uwagę pan doktor, myśli bardziej w takich kategoriach strategii politycznej, taktyki politycznej. Niestety nie brakuje takiego myślenia w kategoriach dobra wspólnego. co moim zdaniem powinno być kluczowe, jeśli chodzi o wykonywanie urzędu prezydenta.

0: Dlatego, że prezydent powinien być poza bieżącą polityką. Niestety angażowanie się w bieżącą politykę osłabia urząd prezydenta i wprowadza jeszcze dodatkowy sferę konfliktogenną, prawda, która przekłada się niestety na jakość, i to nie w sposób pozytywny, polityki w państwie i polaryzację społeczeństwa, która jest i tak bardzo duża. Więc no niestety żyjemy w czasach niepewności dużych i te niepewności są potęgowane przez to, że instytucje władzy centralnej wykraczają też poza sferę, może nie swoich kompetencji, które oczywiście są zarysowane, a chociaż tutaj w tym obszarze możemy wskazać też na wiele takich działań, że chociażby niezaprzysiężenie przed prezydentem, także niezaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, żeby zaprzysiężyć wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no to to jest też przykład przekraczania uprawnień głowy państwa. Natomiast to zaangażowanie prezydenta w bieżącą politykę tak naprawdę negatywnie wpływa nie tylko na system polityczny, ale też przede wszystkim na społeczeństwo, potęgując właśnie tą polaryzację, która bardzo utrudnia społeczeństwu polskiemu funkcjonowanie, przekłada się na konflikty, także konflikty w rodzinach. I to jest, myślę, największa bolączka polskiej polityki. A biorąc pod uwagę kontekst geopolityczny, to jest także bardzo niebezpieczna sytuacja.
1: No w tym tygodniu prezydent oczywiście, jak mówimy, skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Podpisał jedną ustawę, reformę systemu opieki nad dziećmi do lat 3, ale jedną zawetował, czyli ustawę o dostępności transportu publicznego. Mówiąc w skrócie, no rząd chciał walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. No i skąd to weto? Wydawało się, że w tak prostej, oczywistej sprawie jak walka z wykluczeniem komunikacyjnym w małych miastach, na wsiach, no, powinno być czymś oczywistym, czymś ponadpartyjnym, ponadpolitycznym. Tym no jednak prezydent postanowił, że jednak znowu uderzy w rząd i zawetował pan doktor Paweł Kowalski. Skąd to weto?
2: Czy ja myślę, że tutaj nie do końca bym się zgodził z takim założeniem, że prezydent no, wpisuje się w polaryzację, tworzy właśnie sztuczne problemy, walczy z rządem, tak w taki sposób, bym powiedział, destrukcyjny dla państwa, dla społeczeństwa. Wydaje mi się, że w polskiej polityce właśnie po wybraniu Karola Nawrockiego na prezydenta nastąpiła pewna zmiana. Ta strategia polaryzacji, która przez lata napędzała tą naszą krajową scenę polityczną, ona się staje coraz mniej skuteczna. To bym się nie zgodził. Owszem, społeczeństwo jest spolaryzowane w tym sensie, że mamy dwa jak gdyby zwalczające się obozy, ale podstawowym kryterium, które tutaj, tak mi się wydaje, widzę w działaniach prezydenta, to jest kryterium sprawczości. I rząd też chce być sprawczy. Czyli pokazywać swoim wyborcom, że osiąga cele, do których się zobowiązał w swoim programie wyborczym. I zarówno Karol Nawrocki się zobowiązał do celów, które chciałby osiągnąć podczas swojej prezydentury, jak i Donald Tusk.
1: No, no i tak, teraz tylko, mamy że panie starcie, doktorze, czyli tak? ale blokowanie tej konkretnej ustawy, o której powiedziałem, czyli wykluczenie komunikacyjne, okay, to jest chyba jakby, powinno coś być oczywistego, ponadpolitycznego, tak? Tutaj też no prezydent tak chciał pokazać, że to jednak on tutaj będzie miał ostatnie słowo?
2: A zadałbym pytanie, a co z podpisania tej ustawy miałby prezydent politycznie uzyskać?
1: No to, że jednak, prawda, no nie tylko jest prezydentem tej szerokiej prawicy, że nie tylko do swoich ciągni, ale także wychodzi naprzeciw, że pewne, pewne ustawy jednak no, potrafi podpisać, tak?
2: Wznieść się ponad swoje, bym powiedział, uzysk tak zwany polityczny.
1: Być może o jakichś wyborców centrum zawalczyć.
2: No ja myślę, że tutaj właśnie...

0: Celem obozu prawicowego wcale nie jest walka o wyborcy w centrum. Tutaj być może powalczy o tych wyborców centrum powstająca partia Mateusza Morawieckiego, ale prezydent przede wszystkim, ja może bym tak powiedział, bo tutaj wcześniej pan profesor mówił też, czy oceniał to, co robi Karol Nawrocki z punktu widzenia takiego pewnego modelu prezydenta, który jest arbitrem, który jest ponad podziałami politycznymi przez wiele, wiele lat, praktycznie od początku z lat 90. No taki model, czy taki pewien wizerunek był propagowany, że prezydent właśnie ma być ponad podziałami, ponad sporami, ma właśnie mieć głównie na uwadze interesy czy opinie wszystkich Polaków, a nie tylko i wyłącznie swojego obozu politycznego. Wydaje mi się, że już od Andrzeja Dudy to było widać, ale Karol Nawrocki jak gdyby to jeszcze bardziej uwidocznił, że prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, którzy na niego głosowali. Czyli on realizuje interes polityczny tych Polaków, którzy go wsparli podczas kampanii wyborczej i zagłosowali na niego. I on głównie bierze pod uwagę, podejmując decyzje, interesy tej grupy wyborców. No tak, jest, czyli to zerwanie z tym, bym powiedział, z tym modelem, z tą wizją prezydenta jako arbitra. Prezydent w tej chwili ma być przede wszystkim działać na rzecz tych wyborców, którzy go wybrali. Ponieważ są to wyborcy głównie prawicowi, mają oni swoje interesy, a w tej chwili rządzi rząd, który wprowadzając pewne ustawy może dzięki tym ustawom pokazać, że on właśnie tutaj dla wszystkich Polaków, w tym również dla tych prawicowych, daje jakieś korzyści i potencjalnie może z tego tytułu osłabiać wpływ z partii prawicowych na ten elektorat, to po prostu prezydent wetuje co może. Tak?
1: Tylko to weto, panie doktorze, wejdę w słowo, to weto a propos tego wykluczenia komunikacyjnego, no to przecież ono...
0: Ten projekt
1: miał dotyczyć właśnie wyborców prawicy, tak? Mieszkańców małych miasteczek,
0: wsi.
1: Ci, którzy głosowali właśnie na Karola Nawrockiego, a on wychodzi i mówi, że zawetuje. Minister Klimczak mówi, że weto uderza w potrzeby 10 milionów Polaków. To są ci wyborcy Nawrockiego i PiSu.
0: Pełna zgoda, ale przypomnijmy sobie, co się stało z Safe. Safe również w swoich założeniach te pieniądze płyną do zakładów zbrojeniowych ulokowanych w małych miejscowościach, często właśnie w Polsce południowo-wschodniej, tym bym powiedział bastionie PiSu, czy w ogóle partii prawicowych. I wydawałoby się, że no, żaden prezydent nie powinien wetować ustawy, która no, taką, bym powiedział, olbrzymią pomoc finansową skierowuje właśnie do firm, w których pracują ludzie i dzięki temu oni będą mogli więcej zarabiać i się bogacić. Co prezydent zrobił? Zawetował to, wymyślił karkołomną konstrukcję z NBP, z panem prezesem Glapińskim, po to tylko, żeby jak gdyby przedstawić, że to jest niekorzystne. W tej chwili mamy podobny schemat działania. Ewidentnie eksperci powiedzą, to jest korzystne właśnie dla mieszkańców małych ośrodków miejskich, wsi i tak dalej, które ta ustawa przeciwdziała temu tak zwanemu wykluczeniu komunikacyjnemu. Ale w interesie politycznym obozu prawicy i prezydenta no nie jest to, żeby, krótko mówiąc, rząd mógł dzięki temu zbierać swoje punkty polityczne. No, to jest, przepraszam, że to powiem, realna, twarda polityka. Tutaj nikt nie mówi o moralności, nie mówi o tym, co jest dobre dla ogółu. Mówi tylko o tym, co robi to, co jest korzystne dla jego interesu politycznego i dla jego obozu politycznego.
1: Tu jest pewien paradoks, chyba się zgodzimy, bo no, tak jak powiedzieliśmy, no, prezydent trochę uderza w swój elektorat, w elektorat Prawa i Sprawiedliwości, wetując ustawę o wykluczeniu komunikacyjnym, który składa się właśnie, ale to zostawmy to. Panie profesorze, ta ustawa o wykluczeniu komunikacyjnym, minister Klimczak mówi, że że ta ustawa, blokada tej ustawy spowoduje to, że ucierpi 10 milionów Polaków. Kto tutaj

0: Ma rację. Duży pałac czy mały pałac?
1: Znaczy, trudno przesądzać, kto ma rację, natomiast bo nie znam szczegółów tej ustawy. Natomiast ja chciałbym tylko jeszcze ad vocem tego, co powiedział pan doktor Kowalski. Ja się zgadzam co do meritum, bo mamy tutaj tak naprawdę, my mówimy na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie takiej bardzo realnej, twardej, czy nawet bym powiedział brutalnej polityki, tak, którą realizują jedna i druga strona jakby tego politycznego sporu, a drugą płaszczyzną, którą też staram się reprezentować, to jest taka płaszczyzna bardziej, bym powiedział, normatywna, stąd też pewne będą obecne moralne oceny działań polityków takiej czy innej strony. Natomiast to jest dla mnie niezrozumiałe, tak? Bo oczywiście przyjmuję, że tu jest polityczna kalkulacja i prezydent, angażując się w bieżącą grę polityczną, wetując ustawy, wspomniana SAFE, czy właśnie ta dotycząca wykluczenia komunikacyjnego, działa nie tak naprawdę intencjonalnie na szkodę swoich wyborców, tylko chce po prostu podkopać pozycję swoich politycznych oponentów, czyli koalicji rządzącej, po to, żeby ta z kolei nie zbiła kapitału na obszarach, które zdominowane są przez elektorat prawicowy. I tutaj na pewno taka jest intencja pana prezydenta. W przypadku tych dwóch wet chociażby, tak, jako przykładów, czyli SAFE-u i tego, co, o czym teraz mówimy, czyli ustawy dotyczącej wykluczenia komunikacyjnego. Natomiast ja doskonale też rozumiem, że jest inna perspektywa, która właśnie określiłem mianem normatywnej, tak, gdzie polityka to nie tylko jest brutalna gra, bardzo momentami właśnie brutalna, która jest odarta z pewnych norm moralnych, ale polityka w takim rozumieniu dla mnie to jest przede wszystkim działalność na rzecz dobra wspólnego. I my musimy też jako ludzie, którzy reprezentują akademię, politolodzy, przypominać, że ten aspekt jest też ważny, bo jeśli zredukujemy politykę właśnie tylko do walki
0: cynicznej gry interesów, jak to się mówi, tak?
1: Na przykład cynicznej gry interesów, tak, pięknie pan to ujął, panie redaktorze, to wówczas tracimy też bardzo jakby istotę samej polityki, czyli to, co też łączy wspólnotę polityczną, tak, jako naród, pewnie, czyli ideę dobra wspólnego. Ja wiem, że to są rzeczy bardzo abstrakcyjne, bardzo często, można powiedzieć, górnolotne. Sami politycy, którzy bardzo często w sytuacjach, kiedy są w opozycji, szafują różnego rodzaju hasłami, powołując się na praworządność, powołując się na wartości wyższe. Potem bardzo często rzeczywistość jest taka, że w momencie zdobywania władzy zachowują się tak, podobnie jak swoje oponenci.
0: No i temu też uległ prezydent Nawrocki, który mówił podczas zaprzysiężenia, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. Tymczasem
1: jest prezydentem wszystkich Polaków. Rolą prezydenta konstytucyjną jest właśnie integrowanie społeczeństwa. I szkoda, bo znaczy ja myślę, że tutaj jest inny problem. Znaczy nie personalnie, ale tutaj jakby się zgodzę, że te dwie przynajmniej ostatnie prezydentury, czyli pana Karola Nawrockiego i pana Andrzeja Dudy, to są prezydentury, które są bardzo politycznie zaangażowane i tak jak powiedział pan doktor, reprezentują tylko część społeczeństwa polskiego, tę część, która na nich głosowała. Natomiast nie taka jest rola prezydenta, ale grzechem pierworodnym naszej konstytucji, która w 97, czy w latach 90. powstawała, tak, bo w 97 została uchwalona, ale w latach 90. powstawała, było to, że ona była takim swoistym kompromisem pomiędzy tym,

0: kto w danym momencie sprawował władzę, a i próbowano bądź ograniczyć jego kompetencje głowy państwa, bądź się zwiększyć. Tutaj mamy przykład, kiedy prezydentem był Lech Wałęsa, to o ile pamiętam, przewodniczącym Sejmowej Komisji Konstytucyjnej był Aleksander Kwaśniewski i wówczas próbowano ograniczyć kompetencje prezydenta. W momencie, kiedy Aleksander Kwaśniewski został prezydentem, głową państwa, to już jego następcy w Komisji Konstytucyjnej raczej dożyli do tego, żeby uprawnienia prezydenta zwiększyć. No i to widzimy, że te uprawnienia zostały zwiększone. Moim zdaniem potrzebna jest korekta konstytucji, natomiast nie taka oczywiście, jak myśli pan prezydent, bo jeśli chcemy wzmocnić demokrację, a to już w latach 90. pisał o tym chociażby Samuel Huntington, znany skąd inąd z innej książki, bardzo głośny, Zderzenie cywilizacji. Tak, ale on napisał też doskonałą książkę o trzecia fala demokratyzacji, gdzie takim w zasadzie jest to i akademicka rozprawa dotycząca tych przemian, które w latach 70. się rozpoczęły, związane z demokratyzacją świata. Ale też to jest taki trochę, taki praktyczny przewodnik dla właśnie tych ustrojów demokratyzowanych, gdzie Huntington zwraca uwagę, że dla nowych demokracji bardzo ważne jest to, żeby ten ustrój był oparty raczej na systemie parlamentarnym niż na prezydenckim. Jego tezy potwierdziły chociażby to, co działo się w państwach postsowieckich, prawda? Gdzie przyjęto prezydencjalizm, no to mamy systemy autorytarne de facto.
1: Można do tego dodać
2: tak, i pan
1: coś?
2: Pan doktor Kowalski, tak.
1: Znaczy, w moim przekonaniu główną chorobą naszej konstytucji, chorobą taką w cudzysłowie oczywiście, jest ta zasada współdziałania władz ze sobą. To założenie zostało przyjęte w konstytucji i wszystkie uregulowania, które są zawarte w tym najwyższym akcie prawnym, one zakładają wprost, że poszczególne, czyli władza ustawodawcza, władza sądownicza i władza wykonawcza, one współdziałają ze sobą. Natomiast kompletnie nie wzięto pod uwagę sytuację, w której jedna z tych władz albo wszystkie poszczególne między sobą walczą między sobą. Mhm. I to jest główny problem, bo w tej chwili mamy sytuację, gdzie prezydent mówi, no ale chwileczkę, ale się z tym nie zgadzam. Wprost przecież zadeklarował, że będzie walczył z rządem Donalda Tuska, tak? Konstytucja tego nie przewiduje, przewiduje współdziałanie. W związku z tym tutaj pełna zgoda, że ta konstytucja powinna być zmieniona w taki sposób, żeby również wziąć pod uwagę to założenie o tym, że krótko mówiąc, w państwie, co jest w tej chwili wydaje nam się rzeczą naturalną, są zwalczające się pewne obozy polityczne, które wcale nie chcą ze sobą współdziałać, bo wiedzą, że jeżeli będą współdziałały, to ta korzyść polityczna wcale nie może pójść na ich konto, ale na konto przeciwnika. W związku z tym będą zawsze bardzo wyraźnie starały się głównie realizować swoje własne interesy. No i w takiej sytuacji my oczywiście możemy się tutaj odwoływać do pewnych normatywnych wzorców, które byłyby dobre dla ogółu społeczeństwa jako takiego, ale ja jestem bardziej tutaj skłonny patrzeć na społeczeństwo jako na taki agregat różnych grup interesów, a nie jako na pewną homogeniczną, jednolitą całość. Więc konflikt w moim przekonaniu jest absolutnie integralną częścią każdego procesu społecznego i akty prawne, które są projektowane i następnie wdrażane, one powinny brać właśnie ten element pod uwagę. Niestety u nas z tego ten element, ostatnie lata właśnie prezydentury Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sposób dobitny to ilustrują i pokazują, że niestety państwo w tej chwili, czy rząd, czy władza wykonawcza, nie jest w stanie przeprowadzić swoich pomysłów na rozwiązanie pewnych problemów społecznych w skuteczny sposób. Czyli krótko mówiąc, nie jest sprawcza, ponieważ druga strona to torpeduje.

0: uzasadniając to oczywiście w jakiś kazuistyczny,
1: no właśnie, panie doktorze,
0: sposób.
1: Czy to się nie obróci przeciwko prezydentowi Nawrockiemu, że on, no te, można powiedzieć, bardzo ważne ustawy, no było ich kilka już przez ten rok, no wetuje. Czy to się właśnie nie obróci przeciwko niemu?
0: Może się oczywiście obrócić, bo to weto jak gdyby daje Karolowi Nawrockiemu skuteczne narzędzie do pokazania sprawczości dzisiaj. Tak? Znaczy on tutaj jest
1: ale w dłuższej
0: taką,
1: perspektywie, prawda?
0: Ale może w dłuższej to... perspektywie zwiększa jego współodpowiedzialność polityczną za to, czy te problemy, które, których rozwiązaniem miały zająć się te ustawy, czy one po prostu nie zostały dalej rozwiązane. I rząd teraz już to widać zresztą w tej narracji, którą Donald Tusk, często nawet na Twitterze czy na X-ie prowadzi. On bezpośrednio prowadził już taką linię narracyjną. My się staramy, my mamy gotowe rozwiązania, my chcemy dla Polaków właśnie rozwiązywać ich problemy, a tym złym jest Karol Nawrocki. I teraz pytanie o to, czy właśnie w takiej dłuższej perspektywie czasowej ten wizerunek Karola Nawrockiego jako takiego vetomena nie spowoduje, że duża część wyborców prawicy, nie mówię, że nie zagłosuje, ale na przykład może nie pójść na wybory, tak? No bo uzna, że jednak ten konflikt jest również destrukcyjny, negatywny dla nich.
1: A to jak Polacy są...
2: Jeśli mogę...
1: Tak,
2: jeśli
1: panie
2: mogę,
1: profesorze, ja za chwilę o sondażu, a teraz tak. Pan profesor, tak.
2: Ja tutaj się zgadzam oczywiście z tym, co pan doktor mówi. No to i jeszcze chciałbym tylko dodać, że wszystko zależy też od tego, na ile skutecznie komunikować ze społeczeństwem, także z tą prawą stroną, czyli wyjście poza swoją bańkę, będzie umiał rząd Donalda Tuska. Na razie chyba niezbyt to wychodzi. Ja nie jestem specjalistą od marketingu politycznego i od komunikacji politycznej, więc jakby tutaj nie będę jednoznacznie oceniał, ale gdzieś tam intuicja moja podpowiada, że z tym komunikowaniem nie wygląda najlepiej. Natomiast rzeczywiście tutaj można by było dużo ugrać, tak? Natomiast nie widzę zbyt specjalnego zaangażowania po stronie rządowej, chociażby w takiej Polsce powiatowej, gdzie trzeba było przekonywać wyborców, mieszkańców nie metropolii, ale właśnie tej, nazwijmy to, Polski powiatowej, że rząd działa na ich rzecz, tak? Chociażby właśnie takimi ustawami jak ta związana z wykluczeniem komunikacyjnym. Ja sam akurat mieszkam w mieście powiatowym, no, a co prawda w mieście dosyć nieodległym od Trójmiasta, tak? A w dużej mierze takim, nazwijmy to, wypełnionym przez elektorat liberalny. Natomiast te inwestycje, które są poczynione, one tak naprawdę zmieniły oblicze mojego rodzinnego miasta. To jest to, co się stało w przeciągu 20, a nawet kilkunastu lat. I tutaj zasługi nie tylko oczywiście obecnego rządu, ale też wcześniejszych, pokazują, że żyjemy w innej rzeczywistości. I z tą narracją trzeba się przebić, tak? Natomiast nie widzę specjalnego zaangażowania lokalnych polityków, czy to koalicji, głównie koalicji obywatelskiej, która dominuje, żeby takie działania prokomunikacyjne, tak, żeby to zakomunikować obywatelom w jakiś sposób intensywny były przeprowadzane. I to jest, myślę,
1: z czego to wynika,
2: duża
1: pana,
2: słabość.
1: Panie profesorze?
2: Z mojej, znaczy, ja mam bardzo, bardzo taką prostą, być może można powiedzieć populistyczną nawet, diagnozę z zwykłego lenistwa. Znaczy niestety część polityków, zwłaszcza powiatowych, Koalicji Obywatelskiej, to są osoby, które dobrze sprawdzają się, kiedy mają dostęp do władzy, natomiast już gorzej, kiedy są poza władzą i trzeba po prostu ciężko pracować na to, żeby
1: ale to nie
2: ludzi
1: chyba
2: przekonać
1: tylko, to, nie,
2: do siebie.
1: To chyba nie tylko politycy KO, ale też...
2: Ale chyba w pracy też.
1: Tak. Panowie, to chciałem nawiązać do sondażu, który dzisiaj się ukazał dla Wirtualnej Polski. No to świadczy to tylko o tym, potwierdza nasze tezy, że Polacy są mocno, bardzo mocno podzieleni. Prawie 33% badanych uważa, że za niezrealizowanie części obietnic i zapowiedzi Karola Nawrockiego odpowiada właśnie sam prezydent, ale niemal tyle samo, bo 31,3% wskazuje na koalicję rządzącą. Panie doktorze, Paweł Kowalski, komentarz do wyników tego badania.
0: Znaczy to pokazuje,

0: że ciągle ta nasza polityka się opiera na tej tak zwanej bańkowości. I obojętnie co jedna czy druga strona by nie zrobiła, to no nie jest w stanie zmienić postrzegania swoich działań przez, nazwijmy to, wyborców, którzy są jej przeciwni. Ta polaryzacja polityczna spowodowała, że te postawy, które duża część wyborców ma, one w tej chwili kompletnie jak gdyby zmieniają postrzeganie wszelkiego typu działań. To znaczy, jeżeli jest to polityk z naszego obozu, to oczywiście to, co robi, może nawet popełniać błędy, ale jest dobre. A ten przeciwnik oczywiście z przeciwnego obozu, jeżeli cokolwiek zrobi nawet perfekcyjnie, to oczywiście no to nie jest dobre. Więc tutaj te sondaże, które obserwujemy już od jakiegoś czasu, bo zwróćmy uwagę, to co wydaje mi się jest naj, jak gdyby poza tym sondażem, to co jak sobie popatrzymy na trendy sondażowe, to widać, że w polskiej polityce no, występuje pewna zmiana i ta strategia polaryzacji, która przez lata napędzała tą krajową scenę polityczną, ona się wydaje coraz mniej skuteczna, bo dotychczasowa strategia Koalicji Obywatelskiej opierała się na takim, przede wszystkim na konflikcie przedstawianym pod hasłem obrony demokracji, że my tutaj jesteśmy za europejską, demokratyczną Polską i bronimy tę Polskę przed PiS-em. Ta strategia oczywiście okazała się skuteczna w tych wyborach parlamentarnych w 2023 roku, ale już w przyszłym roku, po kilku latach rządów Koalicji Obywatelskiej, wyborców w coraz mniejszym stopniu będzie interesować pytanie, czy Polska pozostanie demokratyczna i europejska.
1: To co może stymulować przy wyborach
0: A wyborca będzie raczej pytał, co Koalicja Obywatelska zrobiła przez ostatnie 4 lata, a nie przed kim chce nas uchronić. I dlatego ta kampania oparta przede wszystkim na straszeniu PiS-em może mieć znacznie mniejszy wpływ niż wcześniej.
1: Czyli kwestie bytowe, będą rządzić. Polacy głosują portfelem, prawda? To jest
0: tak,
1: chyba...
0: Taki przeciętny Polak może sobie zadać pytanie, no co z tego, że Polska dostała sejf? A dobrze, a jak to się przekłada na mój portfel? Co z tego, że Polska otrzymała KPO? No dobrze, ale jak to się przekłada na mój poziom życia i na to, ile zarabiam? Krótko mówiąc, dodatkowo w sytuacji, jeżeli PiS ma obecnie powiedzmy, nie wiem, 20-22%, to zależy oczywiście od sondażu poparcia, nawet niektóre pokazują, poniżej, że poniżej 20%, ta prawa strona sceny politycznej uległa decentralizacji, znaczy PiS zniknie, jest wypierany przez te różne odłamy Konfederacji. Tam mamy 4 podmioty. Mamy jeszcze oczywiście w tym wszystkim Mateusza Morawieckiego, czyli już nie ma, bym powiedział, Donald Tusk ma w tej chwili strategiczny problem. To znaczy on już nie może straszyć PiS-em i krótko mówiąc wprowadzać tą narrację, która wcześniej była skuteczna, bo ta prawa strona sceny politycznej, ona jest fragmentaryzowana i w związku z tym już nie ma tego drugiego ogniwa, które napędzało tą polaryzację przez ostatnie kilka ładnych lat.
1: Panowie, to
0: i
1: jeszcze...
0: widać, że i tutaj widać, że Koalicja Obywatelska, Donald Tusk nie wie, co z tym dalej zrobić. To znaczy, jak on ma działać? Czy ma atakować tą prawie... No bo już PiS-u nie ma w sumie sensu atakować, bo oni się wzajemnie atakują wewnątrz. Z kolei
1: co może paradoksalnie, co może, wtrącę się panie doktorze, panie profesorze, co może paradoksalnie przyczynić się do tego, że ta rozdrobniona prawica może mieć większość sejmową, bo są takie sondaże.
0: Więc właśnie moja teza jest taka, że dla Tuska wygodniejszym przeciwnikiem był jeden PiS na poziomie 30%, którego można było przedstawiać jako jednolite zagrożenie, a znacznie trudniej walczy się z 4 ofertami. Kaczyńskiego, Morawieckiego, Mentzena, Bosaka i Brauna, ponieważ każdy z nich może odpowiadać innemu segmentowi wyborców. W związku z tym uważam, że te wybory w 2027 roku nie rozstrzygnie zasadniczo ten konflikt Koalicja Obywatelska-PiS, ale rozstrzygną je 3 inne kwestie. Znaczy, po pierwsze, czy Morawiecki zbuduje trwałą centroprawicową partię, a ma według mnie szansę na to. Po drugie, ile głosów obecnego obozu rządowego zmarnuje się pod progiem, wyborczym i po trzecie, czy Koalicja Obywatelska do wyborów zdoła zamienić narrację

0: wstrzymaliśmy PiS, poprawiliśmy państwa, państwo i na przykład życie obywateli w tym państwie. I jeżeli Koalicja Obywatelska tego trzeciego elementu nie będzie potrafiła pokazać i skomunikować, to w 2027 roku może wygrać wybory, ale jednocześnie przegrać władzę, bo nie będzie miało tylu mandatów, żeby rządzić.
1: Czyli tak jak Prawo i Sprawiedliwość, prawda, w ostatnich wyborach.
0: Tak.
1: Panowie, chciałem jeszcze na koniec zapytać o, tak to chyba można nazwać, o ukłon w stronę wyższej klasy średniej, czyli propozycję premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego a propos podatków, podwyższenia progów, prawda, podwyższenia daniny solidarnościowej. Tylko w tym wszystkim nie ma, tak mi się wydaje, nie ma uwzględnionego tego interesu ludzi mniej zarabiających, bo na tym skorzystać mają osoby, które zarabiają 15-14 tysięcy brutto. Pan profesor Arkadiusz Modrzejewski.
2: No tak, tylko że ten segment wyborców jest bardzo ważny dla Koalicji Obywatelskiej. Ja myślę, że tutaj...
1: Czyli Koalicja Obywatelska walczy o swój twardy, żelazny elektorat, wątpiących, nie o tych, których mogliby przekonać.
2: Za chwilę do tego dojdziemy. Natomiast ja myślę, że te kwoty oczywiście, o których tutaj mówimy, nie są już takie niebotyczne wcale dla przeciętnego obywatela, tak jak myśleliśmy kiedyś. Jednak nasze portfele są już pełniejsze.
1: No zależy gdzie, prawda? W Warszawie, w dużych aglomeracjach,
2: Oczywiście w dużych aglomeracjach mamy też jeszcze podział ten regionalny Polski, gdzie mamy bogatsze województwa, tak, i mamy te zubożałe. Natomiast z pewnością, żeby utrzymać swój elektorat, tak, żeby nie odpłynął też, myślę, do zwłaszcza Nowej Nadziei Mentzena, no to jest jakiś zabieg sensowny. Akurat w mediach oglądałem relacje, kiedy oczywiście przychylne media rządowi pokazywały rozmowy z chociażby dyrektorami szkół, tak, i którzy mówią, że nauczyciele nie chcą brać nadgodzin, tak, czy dodatkowych zleceń, bo boją się, że wpadną w drugi próg podatkowy, tak, czyli te obecne 32%, o ile pamiętam. No my akurat naukowcy jesteśmy trochę w lepszej sytuacji, bo mamy inaczej liczone koszty uzyskania przychodów, w związku z tym, że to są działalność związana z, tak jak artyści, prawda, z samodzielną wykonywaną twórczą pracą. W związku z tym koszty uzyskania przychodu u nas są większe i my dzięki temu pewnie w dużej mierze nie załapujemy się na ten drugi próg podatkowy.
1: Panie profesorze, tylko wejdę w słowo. Wejdę tylko słowo, tak, bo mamy 4 minuty 5 do końca, ale na końcu na końcu pojawia się prezydent Nawrocki, który może zawetować. Już są takie głosy, że...
2: Moim zdaniem zawetuje, ale tak, to jakby to tylko moje przeczucie.
0: Nie, to nie jest przeczucie. Ja sądzę, że ja bym powiedział tak, największą zaletą tej propozycji rządu jest bardzo czytelna grupa docelowa. Znaczy, Koalicja Obywatelska próbuje w moim przekonaniu odzyskać wyborców tych aspiracyjnych, specjalistów, nauczycieli, pracowników sektora publicznego i prywatnego, którzy ze wzrostem tych nominalnych wynagrodzeń zaczęli wpadać tą 32-procentową stawkę podatkową. I Tusk wprost zresztą zbudował tą narrację, mówiąc, że to nie są bogacze, lecz klasa średnia ponosząca coraz większy ciężar fiskalny. Tak? To marketingowo jest bardzo sensowne, bo Koalicja Obywatelska od dawna konkuruje przede wszystkim o miejski i podmiejski elektorat klasy średniej, tak byśmy mogli to nazwać. I z tego punktu widzenia ta reforma jest dobrze skalibrowana pod własną bazę wyborczą. Problem oczywiście się zaczyna, gdybyśmy chcieli na to spojrzeć troszeczkę szerzej, właśnie pod kątem tego, że na przykład również został podniesiony CIT dla firm, więc, ale generalnie marketingowo ten ruch oczywiście jest dobry ze strony rządu i również Koalicja Obywatelska otwiera sobie, nazwijmy to, taką flankę z lewej strony, czyli rząd mówi, że to miliony Polaków na tym skorzystają i tą ulgę skierowuje właśnie do tej wyżej zarabiającej części klasy średniej, ale kosztem tego, o czym tutaj pan redaktor powiedział, no tych osób, które nie zarabiają tyle. Ale znowu wrócę do tego, w co się przewija w naszej dzisiejszej

0: rozmowie cały czas. Decyzje zarówno rządu, jak i weta Karola Nawrockiego są głównie zorientowane tylko i wyłącznie pod kątem własnych korzyści politycznych. I tego,
1: czyli będzie
0: jaki
1: weto.
0: Wpływ te decyzje. Tak, ja sądzę, że będzie weto. I tego, jaki wpływ na moją pozycję polityczną przed wyborami w 2027 roku będzie miała dana ustawa, czy dane rozwiązanie, które proponuje jedna, czy druga strona. Bo przypomnę może, że Karol Nawrocki tutaj też stosuje taką strategię, że on wetuje, ale jednocześnie przedstawia swoje ustawy. I tutaj z kolei rząd je blokuje. Więc mamy taki klincz, który no... wydaje mi się, jest nierozwiązywany, zostanie rozwiązany być może w części, tylko w 2027 roku przy urnach wyborczych.
1: No, na koniec, panowie, premier Donald Tusk sugeruje w ostatnim czasie, że jedna lista to jest najlepsze rozwiązanie, że powinni iść szeroko jedną listą, bo tylko tak można wygrać wybory. No pytanie, czy prawica się skonsoliduje na przyszłoroczne wybory, połączy się. Mówiąc prawica, mam na myśli oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, być może Konfederację. No właśnie, to może troszeczkę o tej prawej stronie. Czy widzicie panowie nadzieję na to, żeby ta prawa strona się skonsolidowała i poszła szeroko na wybory?
2: Ja uważam, że raczej pójdą, że raczej pójdą przynajmniej 3 bądź 4 komitety wyborcze prawicy. Zobaczymy, jak będzie się po stronie tej tradycyjnej prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj i tej frakcji Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego sondaży kształtował i od tego pewnie zależy, czy być może na łono partii wróci Mateusz Morawiecki, chociaż raczej nie sądzę. Jego będzie pewnie misją zbieranie tego takiego bardziej centroprawicowego elektoratu.
1: Musimy ale niestety puentować, panie profesorze.
2: Dobrze, tak. Więc moim zdaniem prawica będą cztery bloki wyborcze.
1: Tak, i pan doktor Paweł Kowalski też dwa zdania do tego.
0: Zgadzam się, że prawica pójdzie oddzielnie. Natomiast jeżeli chodzi o rząd, tutaj jest problem. To znaczy jest Koalicja Obywatelska i pytanie, kto będzie wspierał Koalicję Obywatelską później w Sejmie, czyli uzyska taki wynik wyborczy, żeby uzyskać większość, czyli na pewno pójdzie Koalicja Obywatelska, ale czy z PSL-em na listach i powiedzmy, nie wiem, jakąś tam Unią Centrum, czy z Polską 2050, a no, Lewica, czy pójdzie oddzielnie, to wszystko będzie, te decyzje według mnie będą podejmowane dopiero w tym pierwszym półroczu 2027 roku.
1: Panowie, bardzo wam dziękuję za ciekawą dyskusję. Pan profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog Uniwersytet Gdański. Dziękuję bardzo. Oraz pan doktor Paweł Kowalski, politolog Uniwersytet Łódzki. Również bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Kamil Szewczyk, kłaniam się i miłego weekendu.

0: Platz. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Barbara,

0: Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert dalej masz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: W niedzielny poranek w Ogrodach Sztuki o 8.30 rozmawiamy o sztuce nieznanych francuskich buntowników, nabistów, którzy odczarowali zwyczajność i wprowadzili piękno w codzienność. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 4000 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, które przechodzą nad Polską. Żołnierze WOT zostali postawieni w stan podwyższonej gotowości. W życie weszły przepisy zakazujące patostreamingu. Za rozpowszechnianie patologicznych treści grozi teraz do 3 lat więzienia. Awantura podczas pikiety na trasie do Morskiego Oka. Aktywiści zostali siłą usunięci z jezdni przez policję. Minęła 12. Radosław Siennicki, zapraszam. Połamane drzewa, zablokowane drogi i zalane piwnice to skutki burz, które przechodzą nad Polską. Według najnowszych danych strażacy w całym kraju interweniowali ponad 4000 razy. Najwięcej zgłoszeń, około 1700, było na Mazowszu, mówi kapitan Paweł Warzywoda ze Stołecznej Straży Pożarnej.
2: Większość zdarzeń dotyczy powalonych drzew. Te działania zaczęły się około 5 rano, a w zasadzie trwają do teraz. Te zgłoszenia wciąż spływają, także no na pewno będzie ich jeszcze więcej. Nie mamy informacji odnośnie osób poszkodowanych.
1: Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. W niektórych miejscach może spaść do 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 110 km na godzinę. Tomasz Stachyra z Lubelskiej Straży Pożarnej apeluje, aby unikać spacerów pod drzewami i liniami energetycznymi.
3: Przestawmy w bezpieczne miejsca nasze samochody spod drzew. Zwróćmy również uwagę na luźne przedmioty, które są na balkonach, na terenach naszych posesji, które może porwać wiatr i które mogą innym osobom wyrządzić krzywdę. Zwracajmy uwagę na własne bezpieczeństwo również w trakcie podróży samochodem, szczególnie kiedy wyjeżdżamy z terenu leśnego na otwartą przestrzeń.
1: Z powodu niebezpiecznej pogody Wojska Obrony Terytorialnej zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Jak zaznaczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, nie oznacza to, że wojskowi zostaną automatycznie skierowani do działań. Ma to natomiast skrócić czas potrzebny na przygotowanie pomocy, jeśli będzie ona potrzebna. W 13 brygadach wezwanie żołnierzy jest możliwe w ciągu 6 godzin, w kolejnych 7 w ciągu doby. Podwyższona gotowość obowiązuje przez 48 godzin. W życie weszły przepisy zakazujące patostreamingu. Po nowelizacji kodeksu karnego za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności grozi do 3 lat więzienia. Przestępstwo jest ścigane z urzędu, co pozwala policji na natychmiastowe wejście do mieszkania twórcy i żądanie zablokowania transmisji, mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Przepis kodeksu karnego zawsze działa po fakcie, to znaczy gdy patostreaming będzie się już odbywał, patotwórca będzie w trakcie popełniania przestępstwa. Przestępstwo jest ścigane z urzędu, więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy, żeby przerwać popełnianie przestępstwa.
1: Nowe regulacje przewidują również konfiskatę wszystkich pieniędzy zgromadzonych z wpłat od widzów. Aktywiści protestujący na drodze do Morskiego Oka zostali siłą usunięci z jezdni przez policję.

0: Po rozpoczęciu pikiety działacze usiedli na drodze niedaleko Kastatrzańskiego Parku Narodowego i próbowali zablokować przejazd fasiągów. Następnie mundurowi skuli w kajdanki szefa Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt Konrada Kuźmińskiego i zaprowadzili go do radiowozu. Policja na razie nie podaje szczegółów tej interwencji. Przy wejściu na szlak funkcjonariusze kierują ruchem fasiągów i turystów. Aktywiści otoczeni kordonem policji nadal pikietują.
1: Wobec nas użyliście bezpodstawnie siły. Bezpodstawnie siły użyliście.
2: Tak, krzywdziliście kobietę, chorona raka,
3: chorona epilepsji. Ja nie byłem tego świadkiem.
4: Siłą mnie zniszczyliście.
5: Gospodarka bez woli nie padnie. Ale konie padają!
6: My nie zakładamy żadnego kompromisu. Dla nas nie ma czegoś takiego jak kompromis w transporcie konnym do Morskiego Oka.
0: Na Palenicę Białczańską przyjechała też grupa górali sprzeciwiających się działaniom aktywistów. Odrzucają zarzuty o cierpienie koni i twierdzą, że protestujący chcą przejąć ich interes. Pikieta ma trwać cały dzień. Na miejscu jest wielu policjantów. Rozpoczyna się 9-dniowy festiwal Warszawa Singera. To organizowane po raz 23 Święto Kultury Żydowskiej. Festiwal to spotkania literackie, koncerty, spektakle, wystawy czy warsztaty. Autor programu literackiego Remigiusz Grzela mówi, że od początku festiwalu w jego ramach odbyło się prawie 3100 wydarzeń.
7: I 54 lokalizacje, bo jesteśmy naprawdę w całej Warszawie, nie mówiąc też o Biłgoraju, w tym roku Radzymin i Leoncin, ale w tych różnych latach jesteśmy też w miejscach, z którymi związany był Itzhok Baszewicz Singer.
0: Organizatorem festiwalu jest Fundacja Szalom.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w niemal całym kraju. Lokalnie może spaść do 70 litrów deszczu na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać 110 km na godzinę. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północy i zachodzie kraju, przez 22 stopnie w centrum i na północnym wschodzie, do 25 na południowym wschodzie.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Około 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.
8: Klimat.
9: Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko.
10: 6 minut temu minęła godzina 12. Wspólnie spędzimy to sobotnie popołudnie. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
11: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
12: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
11: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
13: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
14: To nie u nas. Zaczynamy.
15: TDI. Tylko dobre informacje.
16: Cały świat dowie się o Polsce. Lewandowski i Kopernik promują nasz kraj. Przeżył 15 dni w zalanej jaskini. Ratownicy mówią o cudzie. Łódź przywraca podziemną rzekę. To coś więcej niż walka z betonozą. I o tym dzisiaj w Tylko dobrych informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
15: TDI. Tylko dobre informacje.
16: Polska promuje się na świecie, w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych. Usłyszą o Chopinie, Koperniku i Lewandowskim. Polska organizacja turystyczna promuje Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Badania pokazują, że osoby, które odwiedziły Polskę, oceniają ją znacznie lepiej niż to wynikało z ich wcześniejszych wyobrażeń lub przekazów medialnych. Ratownicy mówią o cudzie. 31-letni Erasto Cristiano Valdez został odnaleziony żywy po 15 dniach spędzonych w podwodnej jaskini w Meksyku. Mężczyzna zaginął podczas połowu ryb. Przez ponad 2 tygodnie przebywał w całkowitej ciemności. Przeżył dzięki komorze powietrznej i deszczówce. Po uratowaniu przyznał, że myślał, że w jaskini był znacznie krócej. Mężczyzna dochodzi teraz do siebie. Jest odwodniony, ale powoli wraca do zdrowia. To coś więcej niż znaleźć skarb pod ziemią. Australijska spółka wydobywcza dokonała przełomowego odkrycia we wschodniej części kraju. W stanie Nowa Południowa

0: Australia, około 300 km na zachód od Sydney, firma natrafiła na imponującą żyłę złota. Według najnowszych doniesień wynika, że złoża rozciągają się na długości aż 6 km, co może oznaczać jedno z największych odkryć ostatnich lat w branży wydobywczej. Australijska gorączka złota rozpoczęła się już w 1851 roku, przyciągając wtedy setki tysięcy poszukiwaczy, którzy przybywali z całego świata, żeby spróbować szczęścia. Firma, która odnalazła złoto, zapowiada kolejne badania w regionie. Jeśli potwierdzą się wstępne szacunki, Australia może być świadkiem nowej fali inwestycji i kolejnej gorączki złota. Młodzi rodzice coraz częściej pojawiają się na placach zabaw i bawią się razem z dziećmi. Przybywa też tych, którzy czas spędzony z dziećmi cenią bardziej od godzin spędzonych na etacie w pracy. Czy rośnie nam pokolenie rodziców, którzy chcą być z dziećmi i mieć dla nich czas? Proszę posłuchać.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: A gościem Tylko Dobrych Informacji jest pani Barbara Wolanin, terapeutka integracji sensorycznej, która prowadzi gabinet terapeutyczny Za Głosem Serca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że pojawiła się pani Tylko o Dobrych Informacjach. Ja jestem pokolenie lat 90., gdzie moi rodzice bardziej mieć niż być, czyli ciężko pracować, żeby dzieciom się żyło jak najlepiej, ale niekoniecznie, żeby ten czas z dzieckiem spędzać. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Czy teraz rodzice są bardziej być niż mieć? Ważniejsze jest teraz to, żeby więcej czasu poświęcać dziecku?
2: Zacznę może od tego, jak pan tutaj powiedział o tym pokoleniu lat 90., to jestem pokoleniem lat 80. Mhm. Więc to też jest bardziej mieć niż być. Teraz, tak jak sobie patrzę na to, to już się powoli zaczyna zmieniać. Mamy już większą taką wrażliwość i świadomość na to, że nie tylko mieć jest ważne z różnych powodów, ale też to być jest wręcz bezcenne.
0: To co się takiego wydarzyło w tych naszych głowach? W sensie, no chyba nie dorobiliśmy się nagle, wszyscy nie stali się milionerami i nie uznali, że już mamy wystarczająco dużo i teraz będziemy tylko i wyłącznie poświęcać się temu dziecku i będziemy to cudowne macierzyństwo tutaj pielęgnować i tak dalej.
2: U każdego to będzie troszkę inaczej. Czym jest dla mnie mieć i czym jest dla mnie być? Czy ja robię wszystko i poświęcam dużo czasu też na to, żeby na przykład mieć wymarzony dom, bo to jest też ważne. Mieć dom, o jakim marzę. Mieć fajną pracę, którą lubię. Mieć jakiś taki poziom finansowy, który będzie mnie satysfakcjonował. Przykładowo, będę mogła nie tylko opłacić swoje rachunki, ale też pojechać na wakacje, nie będę się zastanawiała, czy mi wystarczy na to, czy mam w pierwszej kolejności opłacić to, czy na przykład mogę pozwolić sobie na to i też przy okazji spełniać pasję mojego dziecka, bo one też gdzieś tam są. I też dziecko też ma takie swoje potrzeby.
0: Ja nie bez powodu wspomniałem o tym, że jestem pokoleniem lat 90., ponieważ ja jako rodzic doszedłem do wniosku, że ja będę innym rodzicem. Może na przekór, ale że ja chcę więcej trochę jednak spędzać z czasu z dzieckiem, patrzeć jak ono dorasta, nie wiem, pomagać i tak dalej, niż tylko wieczorem odpytywać, jak było w szkole, czy to można poprawić. Widzimy się jutro.
2: No tak, no bo tutaj już pan dotknął w ważnego tematu, którym jest też spędzanie tego czasu z dziećmi. Dziecko się uczy przede wszystkim od swoich rodziców. I w momencie, kiedy nawet jeżeli tego czasu nie ma aż tak dużo, ale moja mama czy mój tata poświęci mi ten czas, wysłucha mnie, bo ja mam jakiś taki problem, z którym w szkole na przykład nie mogę sobie z tym poradzić i mama albo tata usiądą ze mną, pogadamy o tym, usłyszę jakieś fajne wskazówki, które mi w tym pomogą, to nawet ta godzinka czy pół już będzie dla mnie wartościowa. Ale w momencie, kiedy rodzic przychodzi, jest zmęczony i nie bardzo się może wczuć w to, że ja potrzebuję ten czas spędzić, bo mam ten problem, to może być trudność w tym, żeby w ogóle ten temat, że tak powiem, położyć na tapecie i coś z tym zrobić.
0: Widzi pani po tym młodszym pokoleniu rodziców, że oni chcą rozmawiać ze swoimi dziećmi? że to nie jest, mówię, odpytywanka jak w szkole, w porządku, możesz poprawić, wywiadówka i tak dalej. Czy jest faktycznie, jest ta chęć rozmowy z tym młodym człowiekiem, czy to jeszcze wymaga

0: czasu, zmian, trochę jeszcze innego podejścia.
1: Jest już na pewno inaczej, czyli rodzice są bardziej świadomi, że ten komunikat i to, w jaki sposób ja mówię do dziecka, bo to też nie, nie

0: No dobra, no to idziemy w dobrą stronę. No. Ma pani takie poczucie, że dzisiejsi rodzice są bardziej przewrażliwieni, czy bardziej zainteresowani swoimi dziećmi?
1: To wszystko zależy. Tak. Ja bym powiedziała coś takiego, że...
0: Ja zapytam po ruchu w gabinecie.
1: Po ruchu w gabinecie. Dziecko kilkuletnie, które jest bardzo ruchliwe. Maluszek zaczyna chodzić, to trudno jest zatrzymać takie małe dziecko, bo ono się uczy. Ono stawia kroki. Ono, jak zobaczy, że umie się wdrapać gdzieś, im wyżej, tym lepiej, to będzie to robić. Dla rodzica jest to wyzwanie. Zwłaszcza dla mamy, która jest sama z dzieckiem, a jeszcze potrzebuje ugotować coś, uprasować, posprzątać i ma dziecko, które, można powiedzieć, jest wszędzie. Często to jest problem sam w sobie, bo mama jest przeciążona i chciałaby, żeby to dziecko nie było takie ruchliwe, albo mówiąc tak już bardzo obrazowo, zachowywało się i było spokojniejsze.
0: W trosce, żeby sobie nie zrobiło krzywdy.
1: Tak, żeby sobie nie zrobiło krzywdy. No ale to dziecko w jakiś sposób te umiejętności musi zdobywać. No i mamy konflikt. Ja lubię mówić w ten sposób, żeby ten język był taki prosty i zrozumiały dla dziecka, nieważne w jakim wieku jest. Bo dziecko, jak ja powiem do trzylatka, bądź grzeczny.
0: No to nie skuma, wiadomo.
1: No wiadomo, bo dla mnie słowo grzeczny i niegrzeczny to w ogóle... To słowo nic nie znaczy.
0: Czyli musimy nazywać. Żeby skomunikować się z dzieckiem, musimy po prostu to nazywać. I rozumiem, że jako to młodsze pokolenie uczymy się tych słów. Coraz więcej.
1: Coraz więcej i ja też częściej słyszę już, że coraz częściej mamy okazję w ten sposób do dziecka mówić.
0: Rozmowa, komunikacja, szanowni państwo. Barbara Wolanin, terapeutka integracji sensorycznej, która prowadzi gabinet terapeutyczny Za Głosem Serca, była gościnią Tylko Dobrych Informacji. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Łódź przywraca podziemną rzekę Lamus na powierzchnię. W parku imienia Kilińskiego w Łodzi, pod którym przepływa rzeka, powstanie nowa przestrzeń do wypoczynku i spacerów nad wodą. W parku zasadzonych zostanie 26 nowych drzew, ale to nie koniec zmian. Jak jeszcze zmieni się to miejsce, proszę posłuchać. Tylko dobre informacje w Polskim Radiu 24. Dr Anna Wierzbicka, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, gościem. Dzień dobry, gościnią.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pani doktor, trochę porozmawiamy o tym, jak to jest, że w Łodzi wydobywa się rzekę z podziemi. O co dokładnie chodzi?
2: W Łodzi nietypowe rzeczy robimy. To nie jest jedyny projekt, który, mam nadzieję, wyróżnia nas na mapie kraju. Ale faktycznie mało kto wie, że przez Łódź przepływa dzisiaj około 20 większych lub mniejszych rzek, czy też strumieni. Wiele z nich zostało w przeszłości skanalizowanych lub ukrytych pod ziemią. A dzisiaj jesteśmy w takiej fazie, w której staramy się te rzeki, które się da, odzyskać ponownie dla mieszkańców. Jest to taki trochę nietypowy projekt, który myślę, że warto dodać, że uzyskał też bardzo wyjątkowe finansowanie, ponieważ jest to jedyny projekt w Polsce finansowany bezpośrednio z budżetu po przyznaniu w tak zwanej procedurze z Parlamentu Europejskiego. Czy to nie są standardowe źródła finansowania, tylko faktycznie dzięki dyplomacji naszego miasta w Brukseli udało się taką niestandardową procedurą uzyskać 15 milionów złotych właśnie na ten cel. Pomogło nam oczywiście to, że projekt jest innowacyjny, proekologiczny, prośrodowiskowy. No i też jakby w jakim stopniu nawiązuje do tego dziedzictwa Łodzi.
0: To i tak to wyglądało, no bo wyobrażam sobie, jesteśmy w parku imienia Kilińskiego. To było tak, że kiedyś przez ten park, przez ten teren przepływała rzeka i co, ona została zasypana?
2: Została skanalizowana, znaczy ona została ukryta w kanale. W Łodzi część rzek została włączona w system kanalizacji. I z tymi rzekami jest trudniej je odzyskać, ponieważ no, jest to faktycznie wiąże się wtedy z przebudową i rozdzieleniem całej kanalizacji. Natomiast tutaj Lamus był skanalizowany w takim czystszym, że tak powiem, korycie. I dzisiaj to koryto odkrywamy i tym samym przywracamy jakby fragment tego cieku, bo oczywiście do Wisły nam daleko, niemniej jednak mamy swoje własne właśnie cieki wodne, rzeczki, strumyki, które faktycznie też mają zupełnie inny wymiar, są urokliwe, a jednocześnie mimo wszystko dzięki odkryciu tej rzeki tworzymy w tym danym, tej danej przestrzeni taki mikroklimat, stwarzamy uwarunkowania do życia dla nowych roślin wodnych, czy też dla żyjątek.
0: Czyli jeżeli ja dobrze rozumiem, to jest też trochę przywrócenie tego, co było kiedyś, trochę powrót do przeszłości. Udało się okiełznać naturę, a teraz pozwalamy tej naturze trochę wyjść na zewnątrz?
2: Jakby wracając do korzeni, jakby gdzieś tam historycznie, rzeki chowano

0: jakby ze względów sanitarnych czy higienicznych. One kiedyś pełniły funkcję takich otwartych kanałów ściekowych i no po prostu też były zanieczyszczane przez rozwijający się wówczas przemysł włókienniczy. I niestety w tamtych czasach często traktowane jako taką przeszkodę w rozwoju urbanistycznym i łatwiej było je przykryć niż wkomponować tkankę miasta. A dzisiaj na szczęście zmieniło się to podejście i dzisiaj my rzeki czy w ogóle wodę postrzegamy bardziej jako zasób, a nie problem. Zresztą świadczy o tym różnego rodzaju teraz komunikaty, których nie wiem, mamy problemy z wodą jakby w Dunaju, mamy problemy z niższym stanem wody w Wiśle i różnymi rzekami i faktycznie zupełnie inaczej podchodzi się do tego zasobu i bardziej się to szanuje. I wydaje mi się, że dzisiaj w urbanistyce na szczęście jest taki trend i coraz częściej mówi się o tym, że miasto nie powinno walczyć z naturą, tylko z nią w sumie współpracować, tak? I my staramy się to właśnie pokazać, że można spróbować odwrócić troszeczkę tą historyczną tutaj sytuację.
1: No właśnie, pani doktor, bo do tej pory, albo inaczej, był taki trend w urbanistyce, w wielkich miastach, że miasta, które chciały pokazać, że się rozwijają, że są nowoczesne, no to stawiały na to, żeby wszystko było od linijki. To jak to jest? Ten beton nagle przestał nam się podobać? Przestało być już podobać się nam to, że jest schludnie?
0: Po pierwsze, faktycznie było łatwiej i dużo też dofinansowań unijnych była szyta na miarę właśnie tego typu rozwiązań. Bardziej się skupiono na tej tak zwanej szarej infrastrukturze. Dzisiaj jest na szczęście bardziej dalekowzroczne spojrzenie na tą infrastrukturę błękitno-zieloną. Według mnie to też jest z perspektywy Łodzi chociażby bardzo istotne, ponieważ my leżymy na tak zwanym wododziale. Czyli mamy sytuację, w której jesteśmy też narażeni na suszę. Mamy tak zwaną też suszę hydrologiczną. My w województwie łódzkim w 2025 roku na 8 z 30 stacji hydrologicznych została ogłoszona susza hydrologiczna, tak?
1: No i jak to jest możliwe, skoro tyle rzek przepływa, tyle jakby.
0: Ale opuszcza się, obniża się poziom wód gruntowych. Część inwestycji, które na przykład powodują duże, że tak powiem, wykopy, gdzieś wchodzące w głąb po prostu bardziej ziemi, też powodują obniżenie poziomu wód gruntowych. Do tego mamy się mniejsze deszcze, takie systematyczne, bo te deszcze nawalne w postaci takich szybkich burz, czy też szybkich ulew, one tak jak szybko się pojawiają, tak szybko znikają. One wtedy nie mają siły tak regularnie wsiąkać w grunt. Faktycznie one szybciej gdzieś tam odparowują i ta woda nam ucieka. Więcej zabetonowanych przestrzeni, a jeśli to są w ogóle przestrzenie, które są zabetonowane bez tak zwanych możliwości retencyjnych, czyli chociażby bez, nie wiem, możliwości odpływu wody w bok z ulicy na zieleńce, to wszystko nam gdzieś powoduje ten deficyt wody, tak? My w skrajnych sytuacjach mamy naprawdę bardzo mały zasób wody, którego nam brakuje i możemy powiedzieć, że mamy faktycznie za mało metrów sześciennych wody wówczas na mieszkańca. Nasz Lamus, oprócz tego, że go odkrywamy, to równolegle prowadzimy takie działanie, które jest drugim etapem tego projektu, a mianowicie planujemy z okolicznych dachów zasilać tą rzekę wodą właśnie z dachów. Szacujemy, że będziemy mieli około 6 hektarów dachów, z których będziemy zbierać wodę, a właśnie, żeby zasilić nasz Lamus.
1: No dobrze, no ale z drugiej strony, jeżeli ta zieleń będzie wchodzić do miasta coraz bardziej, zaczną się kierowcy denerwować. No bo przecież zabieracie ulicę kierowcom, bo przecież trzeba postawić więcej miejsc zieleni, bo będzie mniej miejsca na inwestycje, no bo powstają kolejne parki i tak dalej. Czy da się pogodzić, może inaczej, czy łatwo jest przekonać władze miasta do tego, żeby inwestować w zieleń, żeby inwestować w to zielone miasto? To, skoro na tym może w jakiś sposób ucierpieć infrastruktura, która daje też pieniądze do budżetu miasta?
0: Znaczy, to nie jest łatwe zadanie, natomiast to chyba dzisiaj nikomu nie trzeba tłumaczyć, że faktycznie te zmiany klimatu postępują. Jest niezbędne wdrożenie interwencji, które mają na celu właśnie adaptację miasta do zmian klimatu, bo więcej wody czy zieleni w przestrzeni oznacza lepsze chłodzenie, retencję, przeciwdziała suszy, ogranicza miejską wyspę ciepła.

0: Jest to wyzwanie, bo oczywiście na wielu spotkaniach jest zawsze konflikt. Miejsce parkingowe czy drzewo, ale prawda jest taka, że mieszkańcy przekonują się w jakim stopniu. Oczywiście rolą miasta jest tutaj wyważenie, bo no, wiadomo, że mamy parki krajobrazowe, mamy lasy poza miastami. Niemniej jednak miasto też musi być przyjazne do życia, więc to jest rolą włodarzy, rolą jakby urzędników, którzy zajmują się nie wiem, aktywizacją społeczną, do tego, żeby faktycznie przekonywać, pokazywać dobre rozwiązania. Dużo jest takich przestrzeni, które faktycznie pokazują, że dało się je zorganizować w taki sposób, że faktycznie nie ma tego uszczerbku w miejscach parkingowych, a z kolei jest fajna przestrzeń publiczna. Natomiast w mojej ocenie najważniejsza jest metoda środka. I faktycznie kiedyś te betonowe place no były z kolei tą drogą w jedną skrajność. Więc dzisiaj myślę, że jeśli gdzieś wypośrodkujemy, to faktycznie będziemy mieli miasto na taką miarę potrzeb każdego człowieka i spacerowicza, i kierowcy.
1: Jeżeli będą Państwo w Łodzi, to koniecznie muszą Państwo się pojawić na Placu Wolności. To historia tego placu sięga 1823 roku. To, co jest niespotykane w Europie, to taki ośmioboczny kształt. I kiedy jakby Plac Wolności przechodził wiele różnych etapów w swojej dwustuletniej historii. Natomiast był taki moment, kiedy Plac Wolności był betonowy, a teraz, no właśnie, pani doktor, jak wygląda Plac Wolności w Łodzi?
0: Dzisiaj mam wrażenie, że połączenie historycznego kontekstu z nowoczesną wizją takiego przyjaznego miejsca, ponieważ faktycznie staraliśmy się złapać kompromis pomiędzy tym, że mamy funkcjonującą tam normalnie przestrzeń taką komunikacyjną i tramwaj i samochody, ale z drugiej strony wprowadzona została duża ilość trawników, sadzeń i to pozwala nam na właśnie wydaje mi się taką metodę środka, gdzie zostało to tak wyważone, że plac sam w sobie nie stracił funkcjonalności komunikacyjnej, natomiast zyskał tą przestrzeń do takiej integracji społecznej czy też rekreacyjnej przez mieszkańców. Wystarczy pójść faktycznie w jakiś tam dzień, nawet zwykły, i zobaczyć, że tam faktycznie mieszkańcy z tej zielonej części dużej korzystają. Zresztą drugim bardzo fajnym przykładem takiego rozwiązania w Łodzi, nieco mniejszym, jest tak zwany Plac Wośp przy Pałacu Poznańskiego, który też był taką betonową przestrzenią, natomiast wprowadzono tam takie wyspy, czyli wyspy zieleni, my to tak o tym mówimy, i po prostu odbetonowaliśmy dosyć dużą przestrzeń, zwiększyliśmy też, to jest istotne, powierzchnię biologicznie czynną 300 metrów właśnie na tym placu. I dzięki temu na przykład funkcjonujący obok hotel zdecydował się na wystawienie w tym miejscu swojej własnej kawiarni, bo miała ona sens, bo faktycznie pojawiły się drzewa, pojawił się cień, pojawiło się mimo otoczenie do tego, żeby móc tam usiąść i spędzać też czas. Więcej ludzi teraz też tam chodzi, spędza czas, siada na ławkach, rozmawia ze znajomymi i widać efekty takich rozwiązań, bo wcześniej te betonowe place po prostu były tylko miejscami do szybkiego przejścia z miejsca do miejsca, a nie spędzania w jakiejś formule czasu w tym danym jakby miejscu, w tej danej przestrzeni.
1: Bardzo temu kibicuję, już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć to na żywo. Pani doktor, bardzo dziękuję również za to spotkanie. Doktor Anna Wierzbicka, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, była gościnią Polskiego Radia 24. Pani doktor, wszystkiego, co chłodne, życzę.
0: Dziękuję pięknie i zapraszamy do Łodzi.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji.

0: negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Czternastki, bon senioralny, renta wdowia, świadczenia pomocowe z gminy zależą od wysokości emerytury. Gdy ta jest waloryzowana, część seniorów nie tylko wpada w obowiązek podatkowy, ale traci prawo do tych dodatków. Czy kryterium dochodowe ma jeszcze sens? Czy powinno być co roku podwyższane? O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Portfel Seniora już w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Minęła godzina 12.30.
1: Stan dnia.
3: W Polskim Radiu 24 przyglądamy się krajobrazowi po burzy, a właściwie po burzach i po wichurach, które przeszły i przechodzą nadal przez Polskę. Z nami pan brygadier Łukasz Darmofalski, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dzień dobry, panie rzeczniku.
4: Dzień dobry.
3: To jak ta sytuacja wygląda w tej chwili w Warszawie i na Mazowszu?
4: Na Mazowszu do godziny 12 strażacy interweniowali ponad 2200 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło miasta stołecznego Warszawy, to jest powyżej 300 interwencji, oraz powiatów piaseczyńskiego, grodziskiego, płockiego i pruszkowskiego, gdzie strażacy interweniowali ponad 150 razy w każdym z tych powiatów. Doszło również do uszkodzenia dachów, w szczególności w powiecie sokołowskim, żyrardowskim, żuromińskim i piaseczyńskim. Na szczęście nie mamy informacji o osobach poszkodowanych w wyniku przechodzącego frontu atmosferycznego.
3: Czyli większość tych interwencji miało związek z tym niezwykle silnym wiatrem, który rozpędził się nad Mazowszem tej minionej nocy?
4: Tak, wszystkie te interwencje jakby obejmują zakres od północy do dziś do godziny 12. Związane są z usuwaniem powalonych drzew na szlaki komunikacyjne, na budynki, częściowo też na samochody, ale tak jak wspomniałem, nie mamy informacji o żadnych osobach poszkodowanych. Te zgłoszenia cały czas napływają, bo ten wiatr jeszcze cały czas dosyć silnie wieje, a poza tym napływają też zgłoszenia co do zdarzeń, które miały miejsce wcześniej, a dopiero teraz są gdzieś zauważalne i zgłaszane do straży.
3: Mówi pan o tym, że 150, tak, interwencji w czasie tej nocy i do południa dzisiaj. Gdybyśmy mieli do tego przyłożyć jakąś skalę porównawczą, bo oczywiście ta liczba robi wrażenie, ale nie mamy porównania. Jak zazwyczaj często wyjeżdżają strażacy do interwencji, kiedy jest taka względnie spokojna noc?
4: Czy 2200 tych interwencji?
3: Tak.
4: 2200 interwencji od samej północy. Jeżeli chodzi o samo Mazowsze, to w skali doby to najczęściej jest około 200 interwencji łącznie z pożarami oraz alarmami, które są fałszywe, oraz właśnie miejscowymi zagrożeniami, wewnątrz których zawierają się również interwencje związane z usuwaniem skutków anomalii atmosferycznych. Także no, mamy ponad 10-krotnie więcej niż standardowo, zajmując się jakby tylko samymi zagrożeniami ze strony przechodzącego frontu atmosferycznego. Także tutaj ta intensywność działań Straży Pożarnej jest naprawdę, naprawdę duża. W szczególności w tych powiatach, których wymieniłem, gdzie tych interwencji w Warszawie powyżej 300, a w tych wcześniej wymienionych powyżej 150. Także tutaj strażacy naprawdę często też kolejkują te zdarzenia, tak żeby do każdego zdarzenia dotrzeć w jakimś określonym czasie, ale też te zasoby, żeby cały czas pozostawały w gotowości do innych działań.
3: 10 razy więcej pracy niż zazwyczaj mieli tej nocy i dzisiaj strażacy na Mazowszu. Panie rzeczniku, bardzo dziękuję. Brygadier Łukasz Darmofalski, rzecznik komendanta wojewódzkiego, mazowieckiego, wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, był naszym gościem. Dla Państwa mam jeszcze informację, że te ostrzeżenia przed silnym wiatrem, burzami, intensywnymi opadami deszczu wciąż obowiązują głównie w północno-wschodniej i południowo-zachodniej części naszego kraju.
1: Saldo Ekstra.
5: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry, zapraszam na Saldo Ekstra, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
5: Panie Pawle, ja rozumiem, że pan już sobie rozpisał, przeliczył i przyjrzał się tym propozycjom zmian podatkowych, jakie zaprezentował całkiem niedawno, parę dni temu.

0: pan premier oraz pan minister finansów.
1: No już kilka dni minęło, więc mogliśmy to wszystko sobie rozpisać chyba na wszystkie możliwe sposoby, więc myślę, że już dużo więcej wiemy, zarówno jeżeli chodzi o przeliczanie tego na portfel Kowalskiego, no ale też ewentualnie, jeżeli chodzi o jakieś skutki, jeżeli chcielibyśmy patrzeć na długofalowe skutki i też ewentualne skutki dla przedsiębiorców, bo pamiętajmy, że my często skupiamy się na kwestii PIT-u, ale tam jest też jeszcze sfinansowanie tego niższego PIT-u przez podwyżkę podatku CIT, wzrost daniny solidarnościowej i zmiany w ryczałcie.
0: No właśnie, to w magazynie Saldo na pewno nie pominiemy tych wątków, ale zaczniemy od konsumenta, zaczniemy od podatnika, który albo zbliża się do progu, albo już przekroczył ten próg jakiś czas temu. No, często tak było,
1: tak,
0: że
1: zgodzę się z tym,
0: miesiące...
1: ja powiedziałbym, że wszyscy dzielimy się na tych, którzy już są w drugim progu, no albo na tych, którzy są blisko wejścia w drugi próg, czy byli blisko wejścia w drugi próg, no albo na takich, którzy wejdą w ten próg za jakiś czas. Więc to, co zrobił rząd, to jest dla bardzo wielu osób odsunięcie tego momentu w czasie. Mamy podniesienie progu ze 120 na 130 tysięcy, no i potem jeszcze między 130 a 140 tysięcy, przepraszam, 150 dochodu rocznego, mamy tą nową stawkę wynoszącą 24%.
0: Tak jest. Stawka jest zupełnie nowa. Propozycja również jest nowa. I powiedzmy, jak to wygląda w praktyce. Bardzo często osoba, która przekraczała do tej pory i w tym roku przekroczy. Wszystkim życzymy, żeby jak najszybciej ten próg przekroczyć, ale to się wiąże oczywiście z wyższą stawką. 120 tysięcy złotych. No i w tym momencie nagle okazuje się, że przy stałych zarobkach nagle przelew miesięczny, czyli ta pensja na rękę, jest zdecydowanie niższa. No to jest taki bolesny moment, bo przychodzi taka chwila, taki miesiąc, to może być październik, listopad, grudzień, kiedy tych pieniędzy po prostu przy tej samej pracy wpada nam na konto mniej.
1: Tak, panie redaktorze, to się zwykle dzieje w drugiej połowie roku, bo tak zwykle to wygląda u większości osób, które wpadają w drugi próg. To może być październik, listopad czy grudzień i ta pensja za ten miesiąc już jest istotnie niższa. Jeżeli ktoś wpada troszeczkę wcześniej, bo zarabia więcej, to potem jest tak, że potem się zmienia kwestia związana z ZUS-em, bo tam jest limit związany z tym, ile można rocznie zapłacić składek ZUS, więc tym osobom może potem znowu ta pensja troszeczkę wrócić. No ale jest to rzeczywiście doświadczenie i było to w ostatnich latach doświadczenie coraz większej liczby osób. Mieliśmy te progi niewaloryzowane od 2022 roku. Ten konkretnie próg był niewaloryzowany od 2022 roku i z każdym rokiem coraz więcej tych osób było. Teraz to już chyba było, nawet w tym roku to będzie nawet 3,5 miliona osób, które przekraczają ten dochód 120 tysięcy złotych na rok, podczas gdy jeszcze rok temu to było chyba 2,5 miliona, więc widać, że jesteśmy w takim momencie, w którym ta kwota 120 tysięcy jest taką, gdzie coraz więcej Polaków ją przekracza. No i możemy powiedzieć, że przeniesienie tego na 130 czy na 150 daje ulgę pewnej grupie podatników. No ale ja przeliczałem sobie to wszystko,
0: jestem bardzo
1: analizowałem,
0: ciekawy, co tam wyszło,
1: jak to
0: analiz
1: wygląda. No i można powiedzieć, że ta ulga to jest tylko mniejsza część tego, jak powinien rosnąć ten próg podatkowy, gdyby okazało się, że my go waloryzujemy tak, tak czy w każdego roku, czy może nawet częściej. Tak jak powiedziałem, ten próg 120 tysięcy, on został ustanowiony i wszedł w życie od 1 stycznia 2022 roku, czyli mamy już prawie 5 lat, jesteśmy już prawie 5 lat z tym progiem. I teraz skumulowana inflacja od tego momentu wyniosła 36,2%. Mhm. Czyli jeżeli spojrzelibyśmy na ten próg i podnieślibyśmy go o tą wartość, chodzi o to, żeby te pieniądze, które posiadamy, miały dokładnie tą samą wartość, jaką miały w dniu 1 stycznia 2022 roku, to wtedy ten próg powinien wynosić dzisiaj 163,5 tysiąca złotych. Czyli widzimy, że to jest jeszcze dosyć daleko od tego, co zaproponował rząd. Rząd, tak jak powiedzieliśmy, zaproponował wprowadzenie tego dodatkowego, nowego, tej nowej

0: stawki 24%. Ale gdybyśmy tutaj, jeżeli przeliczamy to w ten sposób, to łatwiej jest operować tą maksymalną korzyścią, którą osoba płacąca podatki może uzyskać na tej zmianie, i ona wynosi 3600 zł. Jeżeli ktoś będzie zarabia w następnym roku 150 tysięcy zł lub więcej, to ta korzyść wynosi 3600 zł. I gdybyśmy my to przeliczyli na tą sytuację w tym obecnym roku, czyli te dwa progi, to można by powiedzieć, że ta korzyść 3600 zł odpowiada podniesieniu progu ze 120 do 138 tysięcy. A tu mamy 163,5, tyle, ile powinno to wynosić. Czyli można powiedzieć, z tych wyliczeń wynika, że to podniesienie, czy ta obniżka podatków, o której mówimy, ona rekompensuje tylko 41% tego, co podatnicy stracili w ciągu tych 5 lat przez rosnącą inflację.
1: Ale z drugiej strony też doskonale wiemy, że nie ma w prawie takiego mechanizmu w Polsce. A szkoda trochę.
0: Nie ma w prawie i nie ma też pewnej tradycji, bo to bym powiedział, że to nie chodzi o to. Prawo mamy takie, jakie ono jest. Tak naprawdę to za każdym razem musi być decyzja polityczna o podniesieniu tych progów. Ja powiedziałem, ten próg 120 tysięcy został z nami, czy jest z nami od 5 lat, ale ciekawe to jest, bo jego poprzednik, próg, który wynosił 85,5 tysiąca złotych, ten próg akurat trwał dłużej niż stawki podatkowe, bo ten próg był utrzymywany mimo tego, że dookoła niego zmieniały się stawki. To był kiedyś próg, który został ustanowiony do tej, mieliśmy 3 stawki podatkowe, mieliśmy 40% stawkę i to był ten próg wejścia w tą trzecią stawkę. To on nie zmieniał się przez 15 lat, od 2007 do końca 2021 roku. Więc mamy bardzo długą tradycję niewaloryzowania progów, czyli w gruncie rzeczy takiego stopniowego podnoszenia podatków przez niewaloryzowanie progów.
1: No właśnie, taka ukryta forma podnoszenia podatków, jeżeli chodzi o...
0: Tak, i ona uderza w nas wszystkich w dwójnasób, dlatego że po pierwsze mamy inflację, więc nawet jeśli nasze płace rosną przy inflacji, no to okazuje się, że realnie czy zarabiamy dokładnie tyle samo, a nawet tracimy. No a potem okazuje się, że ten nominalny wzrost wynagrodzeń, czyli to, że ta nasza pensja jest wyższa, chociaż w sklepie nie możemy wcale za nią kupić więcej niż wcześniej, no to uderza nas to właśnie w ten sposób, że wpadamy w ten drugi próg podatkowy wcześniej i musimy jeszcze za to zapłacić ten dodatkowy wyższy podatek.
1: Panie Pawle, ktoś może powiedzieć, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, biorąc pod uwagę taką długą tradycję niepodnoszenia progów. No jakąś korektę mamy, wszak o 10 tysięcy, ale jednak teraz pytanie takie wprost. Czy w 2027 roku, przy założeniu, że ten proces legislacyjny szczęśliwie dobrnie do końca, odpowiednią ustawę podpisze pan prezydent, czy konsument odczuje faktycznie, dobra, w tym roku jest lżej, w tym roku nie mam takiego przeskoku, w tym roku fiskus tak mocno mnie nie dogonił, jeżeli chodzi o przekroczenie tego pierwszego progu. Jak pan to ocenia i czy jesteśmy w stanie to wyliczyć? Ja wiem, że tutaj jest dużo subiektywnego też spojrzenia, bo dla jednego to może być duża kwota, mała kwota.
0: Tak, ja myślę, ale panie redaktorze, że ja bym może pokazał to po prostu na liczbach. Dobrze. I wtedy każdy z naszych słuchaczy będzie mógł odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest dla niego istotne, czy nie jest. Więc tak jak powiedzieliśmy, mamy te 120 tysięcy, potem 150 tysięcy i to są te dwa progi. No i teraz tak, ten podstawowy próg 120 tysięcy, czyli jeżeli osoba zarabia mniej niż 120 tysięcy, to nic się dla niej w przyszłym roku nie zmienia. Te 120 tysięcy to oznacza 11 900 zł brutto pensji. Czyli jeśli w przyszłym roku będziemy zarabiali mniej, to nic nas to nie obchodzi, nic nas ta zmiana nie dotyka. Może mieć dla nas znaczenie w kolejnych latach, jeżeli będziemy bliżej tego progu, ale jeśli nie, to nic to dla nas nie znaczy. Powyżej tych 11 900 zaczynają się właśnie te korzyści. I teraz, zakładając, że ktoś będzie w przyszłym roku zarabiał 13 tysięcy złotych brutto, czyli to jest roczny dochód mniej więcej na poziomie 132 tysięcy, to wtedy rocznie oszczędza 2160 zł, czyli co miesiąc to jest 180 zł. Powiedziałbym, że dosyć kwota, która, no oczywiście czasami idziemy do marketu i zostawiamy tam właśnie te 100, 200 czy czasami 300 zł, ale

0: Wydaje się, że lepiej te 180 zł mieć niż nie mieć. Szczególnie, że jeżeli to dotyczy pary czy małżeństwa, kogoś, kto rozlicza się razem, no to mamy już dla rodziny dwukrotność tej kwoty, czyli mamy 360 zł. Jeżeli to jest dochód, wynagrodzenie brutto 14 tysięcy, to to jest rocznie 2960 zł, czyli 247 zł co miesiąc tutaj. I jeżeli są dwie osoby, no to mamy znowu prawie 500 zł w domowym budżecie.
1: Ale często musimy to też skrócić do tych ostatnich. Nie wiem, to różnie bywa. 1, 2, 3 miesiące, więc tutaj to też jest istotne.
0: Nie, nie, nie, ale to przeliczenie na miesiące, które ja podałem, to jest przeliczenie na 12 miesięcy.
1: Okay.
0: Więc to oczywiście technicznie wygląda to w ten sposób, że ta zmiana dotyczy końca roku i tam są te pensje wtedy wyższe, znaczące, ale jeżeli przeliczymy sobie to na cały rok, to ja podaję już tą kwotę, która jest przeliczona na każdy z 12 miesięcy w roku. No i maksymalnie 14 800 to jest już ten poziom, powyżej którego już nie zyskujemy na tej zmianie, jeżeli nasze dochody są wyższe, ale to jest właśnie ta maksymalna oszczędność wynosząca 3600 zł w ciągu roku, czyli 300 zł co miesiąc, znowu przeliczając na dwie osoby w rodzinie 600 zł miesięcznie. No to i to już niech każdy sobie z naszych słuchaczy odpowie. Wydaje mi się, że dla przeciętnego Kowalskiego to są mimo wszystko istotne kwoty i lepiej to mieć niż nie mieć. Jako osoba często wypowiadająca się na temat inwestowania, powiedziałbym, że jeżeli ktoś nie czuje tego, że to coś zmieni w sytuacji w jego budżecie, to może oznacza to, że powinniśmy te pieniądze, jeżeli one się dodatkowo pojawią, po prostu odłożyć i może w coś zainwestować i wtedy dzięki procentowi składanemu i w przyszłości tutaj możemy uzyskać z tego znacząco wyższe kwoty.
1: Sprytne. Można oczywiście zastosować takie rozwiązanie. Dobrze, to powiedzieliśmy o konsumentach, powiedzieliśmy o Kowalskich, Nowakach i Wiśniewskich. Tak chyba ten ranking nazwisk w Polsce w tej chwili wygląda. Natomiast teraz bardzo proszę, żebyśmy zerknęli już na stronę przedsiębiorców, firm i teraz podatek CIT. Na początek wyjaśnijmy, czym jest CIT? No i jak mocno się zmieni rzeczywistość właśnie w ramach tego podatku?
0: CIT to podatek od firm i od działalności, znaczy nie od działalności gospodarczej, ale od firm, które są zarejestrowane w formie spółek handlowych. Tutaj ta podwyżka, którą zapowiedział rząd, ona dotyczy tylko części firm, tych o przychodach powyżej 50 milionów złotych. I tutaj ta podwyżka z 19% na 22% jest przewidziana. Oczywiście to rzeczywiście jest gro dużych zagranicznych i polskich przedsiębiorstw, które funkcjonują właśnie w ramach tej części podatku, w tej części podatku CIT. Tak jak patrzyłem sobie, to dotyczy to na przykład dużej części spółek, które są notowane na warszawskiej giełdzie. One właśnie w ten sposób płacą CIT, więc na pewno jest to wzrost obciążeń. Tutaj założenie, musimy powiedzieć, jest takie, że te wzrosty mają sfinansować tą obniżkę podatków osobistych. Więc rząd założył, że w obecnej sytuacji napiętego budżetu, albo nawet bardzo napiętego budżetu, nie stać nas za bardzo na to, żeby tutaj obniżać dochody. Więc stąd to założenie takiej samofinansującej się zmiany w podatku.
1: No i jeszcze ryczałtowcy. Oni też odczują pewną zmianę. Oczywiście mówimy tutaj o tej części podatników, którzy zarabiają naprawdę duże pieniądze.
0: To jest wycofanie pewnej zmiany, która nastąpiła kilka lat temu, a mianowicie podniesiono... Musimy powiedzieć tak, zwykle ryczałt jest formą opodatkowania korzystną dla podatników. Polega to na tym, że płacimy znacząco niższą stawkę, natomiast nie możemy sobie wliczać tych kosztów, które które normalnie możemy sobie wliczać i rozliczać w podatku. Stąd pojęcie tego, że to jest ryczałt. Dla różnych działalności są różne stawki.

0: właśnie tego opodatkowania na ryczałcie, ale zwykle możemy powiedzieć, że jest to korzystne. I ten limit, który został wprowadzony chyba około 5 lat temu, to znaczy został podniesiony z poziomu tego, czego wymaga Unia Europejska, czyli mniej więcej 250 tysięcy euro do 2 milionów euro. Teraz on ma wrócić do tego pierwotnego poziomu właśnie 250 tysięcy euro. No i oznacza to, że osoby, które będą zarabiały w tej granicy pomiędzy 250 tysięcy a 2 miliony, no tracą możliwość rozliczania się w ramach właśnie tej niższej stawki na ryczałcie.
1: Przypomnijmy raz jeszcze, mówimy o stawkach w euro.
0: Mówimy o stawkach euro.
1: Czyli tak, pomnóżmy sobie jeszcze razy 4 z kawałkiem i wtedy tam się to
0: czyli powiedzmy tam od miliona
1: pojawi.
0: Z kawałkiem do ponad 9 milionów złotych.
1: Ale to jest wręcz rewolucja, odwrócenie czegoś, co zadziało się kilka lat temu, czyli wracamy do dawnego limitu, albo jak kto woli sufitu, jeżeli chodzi o opodatkowanie ryczałtem.
0: Tak, to można by powiedzieć, że no w ostatnich 5 latach czy 7 latach mieliśmy bardzo dużo różnych zmian w podatkach. Mieliśmy Polski Ład, mieliśmy dużo chaosu w tym wszystkim, więc sądzę, że to, na co bym zwrócił uwagę teraz, to wydaje mi się, że te zmiany są rzeczywiście troszeczkę bardziej przemyślane, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że one są nałożone na system, który jest mimo wszystko dosyć mocno skomplikowany i to no i od tego niestety nie uciekniemy. Dużo pojawia się głosów o tej podwyżce właśnie CIT-u, że on może powodować to, że część firm będzie się wycofywało z Polski albo będzie rezygnowało z produkcji czy z działalności. Nie sądzę, żeby ta zmiana podniesienia o 3 punkty procentowe wywołała taki efekt. Oczywiście wielu przedsiębiorców w długiej perspektywie będzie musiało uwzględnić tą wyższą stawkę. I to może uczynić jakąś część biznesu mniej dochodową, albo w sytuacji, w której na przykład my jako Polska będziemy konkurować o fabrykę czy o jakąś inwestycję z innymi krajami w regionie, to na pewno będzie brane przez inwestorów pod uwagę. Ale pamiętajmy, że te nasze podatki dla firm, one i tak mieszczą się gdzieś w granicach pewnej unijnej średniej, więc nie powiedziałbym, żebyśmy tutaj jakoś szczególnie odbiegali, więc myślę, że jest to do udźwignięcia, to znaczy jesteśmy w stanie utrzymać konkurencyjność naszego biznesu, ewentualnego przyszłego biznesu z tą wyższą stawką. Oczywiście musimy zwracać uwagę też na inne elementy, bo koszt i to, znaczy te warunki związane z prowadzeniem biznesu, to są znacznie szersze elementy niż tylko i wyłącznie to, jaka jest stawka opodatkowania. To jest też kwestia dostępu do pracownika, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. To jest też kwestia tego, jaka jest pewność prawna, tego, co się dzieje w sądach. Tu mamy wiele pól, na których możemy, tutaj są potencjalne problemy dla biznesu. Więc na przykład ostatnio mamy całą sprawę związaną z Ukraińcami, pojawiające się różne bardzo takie drastyczne głosy związane z tym, co się dzieje. Więc jeżeli podniesiemy podatek, a jednocześnie okaże się, że jest jakiś problem na rynku pracy, bo nie ma pracowników, to ta podwyżka podatków będzie zupełnie inny sposób oddziaływała na to, co dzieje się na rynku, niż w sytuacji, gdyby tych problemów na rynku pracy nie było. Więc o tym musimy pamiętać i musimy pamiętać o całym otoczeniu i o całym kontekście tej sytuacji.
1: Oczywiście bardzo trafna uwaga i warto wziąć pod uwagę również te elementy, ale takim fundamentem absolutnie myślenia o polityce podatkowej jest stan finansów publicznych. Wielokrotnie w naszym studiu opowiadał pan w bardzo obrazowy sposób, jak źle jest z naszymi finansami publicznymi, jak wiele jest do zrobienia. No właśnie, czy w
0: ja
1: tej
0: może
1: sytuacji
0: nie opowiadałbym ciągle, jak źle jest, bo to jest tak, że nasi słuchacze myślą, oni od 30 lat opowiadają, że w tych finansach, bo właściwie tak jak ja pamiętam, no to od lat 90. my ciągle mamy deficyt budżetowy i ciągle narzekamy, jak bardzo jest źle. Oczywiście jest źle. Musimy zdać sobie jednak sprawę z tego, że no nie da się żyć, znaczy to jest tak, że na kredyt można żyć do pewnego momentu. My jeszcze mamy pewne pole, to znaczy jakby porównać to do naszego życia takiego standardowego. To jest tak, że często pożyczamy pieniądze na różne sytuacje i stajemy pod

0: ścianą wtedy, kiedy nie ma już nikogo, kto chciałby nam pożyczać pieniądze. My cały czas mamy bardzo wielu, my cały czas jesteśmy uznawani za dobrego kredytobiorcę i cały czas mamy dookoła nas różne instytucje czy inwestorów, którzy chcą nam pożyczać pieniądze. Więc powiedziałbym, że nie jest jeszcze tak straszliwie, bo nie chcę tutaj, żebyśmy, bo ciągle o tym opowiadamy, a słuchacze myślą sobie, oni ciągle o tym opowiadają, jak bardzo jest źle, a jakoś to się wszystko kręci. I jak są wybory, to jakoś też się jeszcze udaje i podnieść to, i obniżyć tamto, i jakoś na to wszystko pieniądze się znajdują. Więc ja bym tu powiedział o pewnej dłuższej perspektywie, że właśnie na kredyt nie da się żyć w nieskończoność. I myślę, że większość naszych słuchaczy rozumie to bardzo dobrze, bo wie, jak funkcjonują ich budżety domowe i że nie jest to możliwe. My cały czas mamy jeszcze tą możliwość pożyczania i cały czas mamy możliwość życia na kredyt, bo my co roku mamy deficyt, czyli można powiedzieć, że żyjemy na kredyt. Wydajemy więcej niż zarabiamy. Mhm.
1: No ale ta przestrzeń też się trochę kurczy. Ja słyszę od wielu pana kolegów, ekonomistów takie głosy, że no, trzeba coś z tym zrobić. Trzeba coś z tym zrobić i tego czasu jest coraz mniej. I ja nie sądzę, żebyśmy nagle znaleźli się w takiej sytuacji, że nikt nam nie chce pożyczać pieniędzy. No ale jednak
0: to jest tych momentów problematycznych może się pojawić więcej w przyszłości, bo to jest tak, że my mamy też progi zadłużenia wynikające z konstytucji, z ustawy o finansach publicznych. One to są pewne progi bezpieczeństwa i to one pewnie włączyłyby się szybciej niż mielibyśmy problem z pożyczaniem pieniędzy na rynku, więc to jest coś innego. My nie jesteśmy, musimy zdawać sobie sprawę, że to jest pewna tendencja dzisiaj światowa. Świat żyje na kredyt i wszyscy się zadłużają, więc my tutaj nie jesteśmy wyjątkiem na świecie i myślę, że my też nie znajdziemy swojego własnego rozwiązania tego problemu. Oczywiście możemy mówić o tym, że fajnie by było, żebyśmy ten nasz budżet zrównoważyli, czyli żebyśmy wydawali tyle, ile zarabiamy, ile pieniędzy trafia do tego budżetu. Ale jak obserwujemy właśnie te całe ostatnie 30 lat, to nie mieliśmy takiego budżetu. Mhm. I głównym problemem jest to, bo my mamy lepsze momenty gospodarczo, gorsze gospodarczo momenty. My nawet w tych najlepszych latach nie udało nam się wypracować, czy to nie udało nam się doprowadzić do tego, żeby budżet był zrównoważony, a nawet jeżeli chcielibyśmy w dłuższej perspektywie, żeby to funkcjonowało w ten sposób, to powinniśmy wypracowywać jakąś nadwyżkę w momentach, w których mamy dobry czas, potem żeby finansować z tego ewentualne budżety w tych okresach gorszych. Więc my mamy napięty ten nasz budżet. Moment gospodarczo nie jest najgorszy teraz, więc zawsze pozostaje to pytanie, no a co będzie, jak będą większe problemy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Po reklamie. Autopromocja.
1: Hałas, zniszczenie i śmierć na Mazurach. Grzmią nagłówki prasowe. Grzmią, ale dość trafnie. Tego lata skutery i motorówki do reszty

0: przejęły szlak wielkich jezior mazurskich. Motorowodniacy pływają szybko, niebezpiecznie i tam, gdzie nie wolno. Jest jak na głośnej arterii miasta, skarżą się żeglarze. A co na to mieszkańcy i władze mazurskich gmin? Czy chcą zmian? Zapytam o to w najbliższej audycji Adres Zamieszkania. Dziś po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Od północy strażacy interweniowali ponad 5700 razy. To z powodu burz, które przeszły nad Polską. Wybuch gazu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łódzkiem. 6 kobiet zostało przetransportowanych do szpitala. Rosjanie próbują ingerować w kampanię prezydencką we Francji. Rozpowszechniają fałszywe informacje dotyczące kandydatów. Minęła 13. Radosław Siennicki. Zapraszam. Rośnie liczba interwencji po burzach, które w nocy i nad ranem przeszły nad Polską. Do godziny 12 strażacy wyjeżdżali ponad 5700 razy. Najwięcej zgłoszeń, bo prawie 2200, było na Mazowszu. Interwencje dotyczyły głównie połamanych drzew, zerwania linii energetycznych, pozrywanych dachów oraz zalanych ulic i budynków. Z powodu nawałnic na Lubelszczyźnie ponad 9,5 tysiąca odbiorców pozostaje bez prądu. Awarie mają charakter rozproszony i są naprawiane na bieżąco, mówi Karolina Mirosław z lubelskiego oddziału PGE.
2: Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie łęczyńskim w gminie Ludwin. 2600 odbiorców pozostaje bez zasilania, a także w powiecie bialskim. I tutaj ponad 1700 odbiorców oczekuje na wznowienie dostaw energii elektrycznej.
1: Wciąż obowiązują alerty synoptyków. Na południowym zachodzie dotyczą one możliwych burz. Na północy i północnym wschodzie intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru. Na Mazurach w porywach może biec z prędkością do 110 km na godzinę. Dlatego Maciej Żardzin z Morskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku apeluje do żeglarzy, by zostali dziś w portach.
3: Obecnie mamy stałego wiatru ponad 10 metrów na sekundę, porywy do 15, a ma być jeszcze mocniej, więc nie wypływamy.
1: Z powodu niebezpiecznej pogody Wojska Obrony Terytorialnej zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. W 13 brygadach żołnierze muszą być gotowi do stawienia się w jednostkach w ciągu 6 godzin, a w kolejnych 7 w ciągu doby. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że alert gotowości nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala natomiast na współpracę z jednostkami administracji w szacowaniu potrzeb, skraca czas przygotowań sił i środków do udzielenia pomocy wszędzie tam, gdzie może być ona potrzebna, podkreślił. Dwie osoby zginęły w wypadku w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu. Jak mówi w TVP Info Maciej Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej, w zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe, którymi podróżowały łącznie 4 osoby.
4: W jednym z nich jedna osoba, a w drugim 3 osoby. Te 3 osoby były ewakuowane z rozbitego pojazdu przez strażaków. Niestety dwóm z nich nie udało się uratować życia, zginęły na miejscu. Trzecia podróżująca tym rozbitym pojazdem osoba została zabrana do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do szpitala została zabrana także osoba podróżująca drugim samochodem.
1: Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Wybuch gazu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zakościele w województwie łódzkim. Do zdarzenia doszło rano. Prawdopodobnie rozszczelniła się butla z gazem, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kalużna z policji w Opocznie.
5: W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali.
1: Poszkodowane to członkini miejscowego koła gospodyń wiejskich w wieku od około 35 do 65 lat. W remizie trwały przygotowania do dożynek. Na miejscu pracują służby. Francuskie media informują o kolejnych przypadkach rosyjskiej ingerencji w kampanię prezydencką. Chodzi o rozpowszechnianie fałszywych informacji dotyczących kandydatów na prezydenta. W ostatnich tygodniach do takich przypadków dochodzi coraz częściej. Więcej na ten temat Stefan Folzer.
6: Według stacji BFM ofiarą rosyjskiej dezinformacji padł były premier Francji i przedstawiciel obozu prezydenta Macrona Gabriel Attal. W mediach społecznościowych pojawiły się fałszywe materiały prasowe i okładki gazet zawierające nieprawdziwe informacje o stanie zdrowia polityka oraz oskarżenia o korupcję. Udostępniono również nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na którym przedstawiono karykatury byłego premiera oraz obraźliwe.

0: wrażliwe treści. Wcześniej podobne ataki dotknęły nie tylko Attala, ale także byłego premiera Edwarda Filipa oraz potencjalnego kandydata centrolewicy Rafaela Glucksmana. Paryska prokuratura, która wszczęła śledztwo w tej sprawie, podejrzewa, że Rosja próbuje w ten sposób uderzać w osoby krytyczne wobec polityki Kremla i deklarujące wsparcie dla Ukrainy. Przed wakacjami francuski rząd zapowiedział podjęcie działań mających zabezpieczyć kampanię prezydencką przed zagranicznymi ingerencjami. Jesienią do parlamentu ma trafić projekt ustawy w tej sprawie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To nie lada kratka dla melomanów. Wieczorem w Gdańsku finał 21. Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego Mozartiana. W Archikatedrze Oliwskiej zabrzmi muzyka sakralna legendarnego kompozytora. Koncert poprowadzi profesor Jan Łukaszewski.
2: Aby urozmaicić ten koncert będąc w świątyni podsysterskiej, żeby wrócić jakby do czasów, mamy instrumenty z tej epoki, z tego XVIII wieku, aby można było także i samych cystersów usłyszeć. To nie będą zakonnicy cysterscy, ale śpiewacy, którzy będą w kostiumach, w takich strojach tych cysterskich, charakterystycznych, z tym czarnym szkaplerzem na białym habicie.
1: Koncert rozpocznie się o 20.30 w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na południowym zachodzie kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Na północy i północnym wschodzie przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Temperatura od 19 stopni Celsjusza na północy i zachodzie kraju, przez 22 stopnie w centrum i na północnym wschodzie, do 25 na południowym wschodzie.
3: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
4: Jest godzina 13.06. Najbliższy czas w Polskim Radiu 24 poświęcimy na sprawy międzynarodowe. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
3: Świat 24.
5: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry, a dziś w magazynie Świat 24 porozmawiamy o pomocy humanitarnej na świecie. Pomocy, której wciąż bardzo brakuje, bo w tym tygodniu dużo o tym myśleliśmy w związku z dniem ustanowionym w sprawie pomocy humanitarnej na świecie przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ale przyjrzymy się także Ukrainie. Tam bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w miejscowej polityce. No i zastanowimy się nad tym, czy Wołodymyr Zełenski ma poważny problem na tej scenie politycznej i czy pojawił mu się już bardzo poważny rywal. O tym właśnie w magazynie Świat 24. To zapraszam.
3: Świat 24.
5: W studiu Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: W tym tygodniu przypadł Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, taki dzień, który upamiętnia wydarzenia, jakie miały miejsce w Bagdadzie w 2003 roku. Zamach bombowy, zamach na siedzibę ONZ-u. Tam zginęli pracownicy humanitarni, zginął też Sergio Vieira de Mello, wysoki rangą komisarz Narodów Zjednoczonych, który się zajmował pomocą humanitarną, opieką nad uchodźcami. W Iraku trwała wtedy wojna domowa. To rzeczywiście było miejsce, gdzie tej pomocy humanitarnej było bardzo trzeba, ale od tamtego czasu, od 2003 roku właśnie to się chyba wiele nie zmieniło, bo tak, miejsc, w których pomocy humanitarnej potrzeba jest wciąż wiele i to dalej jest Bliski Wschód. Pracownicy humanitarni giną jak ginęli, to nawet setkami, bo to w tym roku się mówi chyba, czy w ubiegłym roku, bo za to są pełne dane, o 300 kilkudziesięciu nawet pracowników humanitarnych, którzy zginęli, więc mówimy o pracy ciężkiej i niebezpiecznej.
6: Nie zmienia się, a może zmienia się nawet na gorsze, tak bym powiedziała, bo niestety patrzyłam na dane i w ciągu ostatnich 3 lat zginęło ponad 1000 osób, które zajmują się pomocą humanitarną. Głównie są to osoby zresztą z krajów, w których trwają te kryzysy, bo lwia część tych osób to są osoby ze Strefy Gazy, które pracowały na miejscu, tam gdzie niestety zginęły po prostu Palestyńczycy i Palestynki. I bardzo często jest też tak, że to pracownicy lokalni ponoszą największe ryzyko. Czy to porwania, czy to zranienia, wypadków, no i właśnie niestety śmierci. Też tak jak zmieniają się konflikty na świecie, a mamy ich teraz najwięcej od II wojny światowej, które trwają jednocześnie na całym świecie, nie tylko na Bliskim Wschodzie, tak zmienia się też ten charakter zagrożeń dla pracowników humanitarnych. Teraz bardzo

0: w wielu miejscach używa się dronów. I to jest nowe zagrożenie. I to jest zagrożenie dla pracowników humanitarnych, którzy wracają do domu, którzy jadą z transportem humanitarnym, którzy pracują w centrach pomocy psychospołecznej. No to jest taka nowe broń, zagrożenie.
1: Broń, której można użyć bardzo precyzyjnie, trafić w samochód jadący, wlecieć przez okno do budynku.
0: Wręcz urządzić polowanie.
1: To prawda. I na takich wojnach jak ta w Strefie Gazy czy na Ukrainie tych dronów używa się bardzo często. No i ofiarami padają też pracownicy humanitarni,
0: czy
1: cywile
0: w Demokratycznej
1: też.
0: Republice Konga. To nie jest ograniczone tylko do miejsc, o których słyszymy.
1: To jest
0: słyszymy.
1: W ogóle tania broń.
0: To jest tania broń. To jest broń, która może przenosić na przykład w przypadku tych tanich dronów 5 kilo ładunku. Te, które wlatują teraz na przykład do Charkowa, te molnie, to one tak naprawdę powinny mieć malutką siłę rażenia, ale jeżeli mówimy o samochodzie, jeżeli mówimy o budynku, o osobach, po prostu o cywilach, to wystarczy. I to jest właśnie przerażające, więc niestety tych zagrożeń jest coraz więcej. I też to wpływa na to, że my mamy mniejsze możliwości dotarcia do osób, którym chcemy pomagać, bo jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie na drodze, czy w miejscu, w którym mamy urządzić dystrybucję, czy przeprowadzić rejestrację do pomocy, sprawdzić sytuację na miejscu, to jest tam o wiele trudniej udzielać tej pomocy humanitarnej. I wszyscy, i Organizacja Narodów Zjednoczonych, i wszystkie organizacje humanitarne w tym roku na Dzień Pomocy Humanitarnej apelowały: pozwólcie nam pomagać i chroncie tych, którzy pomagają innym, bo bez tego ta pomoc po prostu nie dotrze na miejsce. A mówimy o tak naprawdę ponad ćwierć miliarda osób, które są w potrzebie pilnej pomocy ratującej zdrowie i życie na świecie.
1: No tak, i myśmy się przekonali, to nie było co prawda w zeszłym roku, tylko dwa lata temu w Strefie Gazy zginął Damian Sobul, który dla organizacji World Central Kitchen pracował. Jeździł z pomocą żywnościową w bardzo wiele różnych miejsc, bo tym się zajmuje World Central Kitchen. No pani jeździła na Ukrainę, też w rejony, które są objęte wojną. To jest tak, że rzeczywiście czuje się to niebezpieczeństwo, jadąc w taki rejon konfliktu zbrojnego z pomocą?
0: Zdecydowanie czuje się to zagrożenie i trzeba być go świadomym i trzeba być do tego przygotowanym. Myślę, że nasz rodak, który zginął w Strefie Gazy, jak i inne osoby, które pracują w profesjonalnych organizacjach humanitarnych, są przygotowane, ale nie da się przygotować na wszystko, nie da się uchronić przed każdym możliwym zagrożeniem, bo niestety, no cóż, jeżeli pocisk spadnie na hotel, w którym się śpi, a akurat nie zdążyło się zejść do schronu, nic się nie da zrobić. Ale są takie zagrożenia, których można oczywiście uniknąć, można je mitygować i tym się zajmują rozległe działy bezpieczeństwa, które są bardzo aktywne w organizacjach humanitarnych, czy właśnie w tych częściach organizacji, które są w strefach wojennych, strefach zagrożenia. Ale te zagrożenia nie są tylko obecne w miejscach konfliktów zbrojnych, bo wyobraźmy sobie podczas powodzi w Polsce w 2024 roku na jesieni. Mogłoby się wydawać, że tam nie ma w zasadzie zagrożeń dla pracowników humanitarnych niosących pomoc, no ale jednak były, bo jeżeli w jednych miejscach opadła już woda, w innych jeszcze stała, było zagrożenie epidemiologiczne, w tej wodzie było wszystko, więc musimy pamiętać też o takich zagrożeniach. No, w niektórych miejscach na przykład były zerwane drogi, przewracały się drzewa, no to każdy rodzaj zagrożenia, są różne stopnie zagrożenia, ale jednak zawsze trzeba patrzeć na to, czy da się dojechać na miejsce, czy da się bezpiecznie udzielać tej pomocy, nie tylko jeśli chodzi o samych pracowników, ale i osoby, które muszą przyjść po tę pomoc.
1: A no właśnie, w Strefie Gazy widzieliśmy też takie sytuacje, gdzie pójście po pomoc humanitarną było śmiertelnie niebezpieczne. Ludzie ginęli idąc po pomoc, więc to musi być bezpieczne dla wszystkich uczestników tego całego procesu.
0: Dokładnie, zawsze myślę o tych przypadkach w Strefie Gazy, gdzie ludzie gromadzili się po to, żeby otrzymać pomoc żywnościową na przykład, a później ginęli, czy to podczas takiego ataku paniki, który tam wybuchł, czy wręcz były oddawane strzały w kierunku tłumu osób czekających na pomoc i to było śmiertelne niebezpieczne. Ale też na przykład w Ukrainie, to ja rozmawiałam w kwietniu z moim kolegą, który jeździ z transportami humanitarnymi, takich dużych konwojach międzynarodowych, tak 19 kilometrów do linii frontu. I on opowiadał o tym, że oni zostawiają tę pomoc bardzo często w jakimś jednym konkretnym miejscu wyznaczonym przez władze lokalne, jakiejś świetlicy, która jest wcześniej sprawdzona i nie ma możliwości, żeby ludzie przyszli naraz po tę pomoc, bo to jest za duże skupisko, w które niestety
1: 19 kilometrów od frontu to już jest zasięg dronów.
0: To jest zasięg tych najtańszych dronów i niestety bardzo łatwo jest o śmiertelne zagrożenie dla osób, które przychodzą po pomoc.
1: No tak, bo kiedy mówimy o tych dronach, to nie mówimy o tych takich dużych maszynach, dronach latających na duże odległości.

0: głośnie dużej wysokości, tylko tych małych takich kwadrokopterach, takich ze śmigłami, nieduże, przyczepia się do tego na przykład ładunek z pocisku moździerzowego albo zwykły granat, to jest małe, lekkie, tego naprawdę się nie widzi do ostatniej chwili.
1: No ale też artyleria na przykład, więc tych zagrożeń jest bardzo wiele, a tak samej Ukrainie też pamiętam w 23 roku w czerwcu, kiedy doszło do tej powodzi, po tym jak

0: sytuacją na miejscu. Są pracownicy, którzy jeżdżą w te miejsca zagrożeń, są tacy, którzy pracują przy biurku, ale też wykonują szalenie ważną, kluczową pracę. I mimo tej profesjonalizacji to jest trudno, bo rzeczywiście też te konflikty się unowocześniają, toczą się coraz szybciej i są bardzo różne od siebie.
1: Oj, bardzo, bardzo różne. W tym momencie na przykład mamy takie przeciągające się konflikty, które wcale nie słabną, jak Sudan.
0: Zapominamy trochę o tej wojnie domowej.
1: Zapominamy o Sudanie, a to też już 3 lata, bo kwiecień 23, a jesteśmy już w sierpniu 26. Ale ta wojna dalej trwa i powoduje nagłe poruszenia ogromnych liczb osób, które przemieszczają się czy to do Czadu, czy na przykład do Sudanu Południowego, przekraczają granice tutaj właśnie do Sudanu Południowego, ponad 1,3 miliona osób już uciekło. I nagle pojawiają się te osoby w kraju, w którym jest i tak 10 milionów osób w ogromnej potrzebie pomocy humanitarnej i to są dodatkowe osoby, dodatkowe no po prostu dodatkowe rodziny, które trzeba gdzieś zakwaterować, które muszą otrzymać wodę, żywność, opiekę medyczną. Wielkie przeciążenie systemu tam na miejscu, ale w sumie nie słyszymy o tym za wiele. To samo w momencie, kiedy wybuchł ten konflikt USA, Iran, Izrael, wszyscy słyszeliśmy o nalotach, to było tragiczne. Wiele osób straciło życie, zostało zniszczonych wiele budynków, ale nie myślimy o tym, że zablokowanie tej cieśniny sprawiło, że pomoc humanitarna nie mogła dotrzeć na przykład do Somalii czy Sudanu. A w Somalii w tym momencie trwa ogromna susza, są konflikty zbrojne i ogólny poziom zagrożenia jest wysoki. I w momencie, w którym ta pomoc nie może dotrzeć, ceny żywności idą w górę, coraz mniej osób stać na wyżywienie. Więc to są te dalsze i dalsze efekty. Tak samo jak konflikt w Ukrainie sprawił, że no to zboże, które płynęło przez Morze Czarne, ono o wiele bardziej podrożało, a żywiło między innymi kontynent afrykański. Więc musimy zwracać też uwagę nie tylko na to, że te konflikty się zmieniają i w ogóle kryzysy sprawiają, że musimy być bardziej elastyczni jako pracownicy humanitarni, ale też mają dalekosiężne skutki na całym świecie. Coś, co wydarza się w jednym miejscu, ma wpływ na inny kontynent nawet.
0: No i takim poważnym ciosem też dla całego systemu pomocy humanitarnej było to, co zrobił Donald Trump zaraz po przyjściu do władzy, prawda? On obciął w ogóle to amerykańskie finansowanie dla bardzo wielu różnych międzynarodowych programów, także tych humanitarnych. Czy no to rok już upłynął ponad od tamtej decyzji, że to się udało trochę tę sytuację opanować. Wtedy to był szok dla bardzo wielu organizacji na świecie.
1: To był szok dla całego systemu, także dlatego, że część krajów również zaczęła wycofywać swoje, czy zmniejszać swoje zaangażowanie finansowe w różne inicjatywy humanitarne, czy na przykład decydować się na wsparcie tylko swoich narodowych organizacji humanitarnych, tak jak my tu w Polsce mamy przecież wsparcie płynące z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach polskiej pomocy dla polskich organizacji humanitarnych. Więc to był szok dla systemu. Wiele organizacji pozamykało swoje biura w niektórych miejscach, jak na przykład Save the Children, czy zdecydowały się na redukcję zatrudnienia, nawet czasem o tysiące osób. I to jest ogromna strata dla systemu pomocy humanitarnej, bo to są osoby profesjonalne, z wykształceniem, z bagażem doświadczeń w najgorszych miejscach pod względem bezpieczeństwa na świecie, a straciły pracę i my straciliśmy to ich doświadczenie, niestety, jeżeli przeszli do sektora prywatnego na przykład. I my z perspektywy Polskiej Akcji Humanitarnej nam udało się utrzymać finansowanie ze strony Stanów Zjednoczonych i nawet rozszerzyć nasze działania, bo było to finansowanie w Ukrainie i w tym momencie prowadzimy ogromny projekt z 22 lokalnymi organizacjami w Ukrainie do kwietnia przyszłego roku, który tak naprawdę dotyka 10 różnych obwodów i bardzo wielu różnych sektorów pomocy humanitarnej, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, a jednocześnie widzimy, jak wiele organizacji niestety musiało ograniczyć swoje działania, czy to w Ukrainie, czy w innych miejscach na świecie, właśnie przez to, że jest coraz mniej finansowania tej pomocy humanitarnej na świecie, a potrzeby rosną. I tylko dodam, są kryzysy, o których się nie słyszy, które mają finansowanie poniżej 25%, poniżej 1/4. I nawet nie ma możliwości, żeby je zwiększyć, bo jeżeli jest konflikt, który trwa od dekady, albo są skutki zmian klimatu i przemocy w Hondurasie, to nawet trudno tak naprawdę zbierać na jakiś inny sposób niż otrzymywać wpłaty ze strony państw.
0: Bo to już nie są takie medialne kryzysy.
1: To nie są tak medialne kryzysy, dokładnie. I też te, które są teraz medialne kryzysy, są bardzo blisko tego, żeby stać się niemedialne. Podam przykład, Ukraina przed 22 rokiem. My byliśmy na miejscu od 14 roku jako PAH. Bardzo trudno.

0: trudno było kogokolwiek zainteresować tym, że tam na linii kontaktowej 3 miliony osób potrzebują pomocy, głównie osoby starsze, schorowane.
1: Które nie mogą uciec na przykład.
0: Które nie mogą uciec, a żyją właśnie w tych miejscach takich jak Bachmut, jak Awdijiwka, jak na przykład też Kramatorsk, bardzo blisko tej linii kontaktowej, czy Złote. I po 22 roku nagle wróciło zainteresowanie, oczywiście, bo to się stało pełnoskalową wojną w Ukrainie, ale ten konflikt jest bardzo blisko tego, żeby znów stać się niestety zapomnianym. I taki los już dotknął Jemen, czy miejsca, w których wojna się skończyła.
1: A niekoniecznie problemy zniknęły, prawda?
0: Dokładnie. Potrzeby są ogromne, jak w Syrii. W tym momencie ludzie wracają, miliony osób wracają do morza ruin. Jak oni mają odbudować swoje życie tam na miejscu? I często słyszę argumenty, no już się wojna skończyła, to niech wracają do siebie. Jakiego siebie? Przecież tam nic nie ma. I to jest ten problem. I my teraz jako PAH jesteśmy w Syrii. Jesteśmy od niedawna z powrotem już na miejscu bezpośrednio. Mamy swoje biuro i staramy się odbudować to, co zniszczyła wojna i lata zaniedbań. Ale widzimy, że to morze potrzeb jest ogromne tam na miejscu i w jedną organizację to jest niemożliwe, żeby spełnić wszystkie te potrzeby, ale staramy się.
1: No właśnie, bo mówisz o takim systemie w ogóle pomocy humanitarnej. To też jest tak, że organizacje pomocowe ze sobą przecież nie konkurują.
0: Nie, nie ma konkurencji w pomaganiu. Może być oczywiście konkurencja o ograniczone środki finansowe.
1: Dlatego
0: na
1: najlepiej, jeśli jest ich dużo oczywiście.
0: Oczywiście, ale organizacje ze sobą współpracują. To jest tak, że na przykład my finansujemy organizacje inne. Inne organizacje finansują nas, czyli my na przykład korzystamy ze środków UNICEF-u, załóżmy w Somalii czy Sudanie Południowym, a mniejsze organizacje korzystają z naszych środków w Syrii czy w Ukrainie. Więc my staramy się ze sobą współpracować, nawzajem się finansować, dzielić doświadczeniem, bo to jest bardzo ważne. I też jest tak, że jeżeli my się nie zajmujemy jakąś działką, ale chcemy, żeby nasza odpowiedź w kryzysie była jak najpełniejsza, to chcemy zaprosić takie organizacje, jak na przykład organizację medyczną, czy organizację zajmującą się edukacją, bo my tego na przykład nie robimy. I wtedy my możemy świadczyć pomoc wodno-sanitarną, w czym jesteśmy ekspertami. I razem dawać taką dobrą pomoc na miejscu. Tak robimy na przykład na pograniczu Sudanu i Sudanu Południowego, że współpracujemy z innymi organizacjami i możemy udzielać różnych form pomocy. Ale tak jak już mówiliśmy, tego finansowania dla wszystkich rodzajów organizacji jest coraz mniej.
1: No i to jest oczywiście bardzo duży problem, bo potrzeb, jak mówiliśmy, przybywa. Chciałem się jeszcze na chwilę zatrzymać przy tym konflikcie izraelsko-palestyńskim, no bo Polska Akcja Humanitarna jest obecna w tamtym rejonie od bardzo, bardzo dawna. Nie od tej wojny, tylko naprawdę od wielu, wielu lat na zachodnim brzegu Jordanu. Dużo się mówi o Strefie Gazy, o tym zachodnim brzegu Jordanu mniej. No co prawda tam takiej wojny niszczycielskiej nie było, ale też wcale nie było spokojnie. Też dochodziło właściwie do incydentów wojennych bardzo często.
0: Ja byłam na miejscu w zachodnim brzegu w październiku zeszłego roku i przyznam, że no nie zapomnę tego, co zobaczyłam na miejscu, bo faktycznie to jest kryzys bez kryzysu, czyli tak naprawdę nic się nie dzieje, ale dzieje się wszystko, czyli mamy ogromny teren, który jest podzielony na trzy strefy, który jest poprzedzielany checkpointami, murami, płotami, zasiekami, gdzie ludzie stoją w kolejkach bardzo długich, żeby przejechać z miejsca w miejsce. Tak samo mobilne kliniki nie mogą przejechać często z miejsca w miejsce, a są jedynym źródłem pomocy medycznej dla osób mieszkających w strefie C, tej najbardziej odizolowanej, gdzie mieszkają zresztą osoby o największych potrzebach humanitarnych.
1: To w ogóle te strefy
0: medycznych
1: też się różnią tym, kto może wjechać na jaki teren, kto jak może podróżować, kto w ogóle może wjechać do Izraela.
0: Można postawić
1: może,
0: budynek,
1: tak?
0: Czy nie można, czyli na przykład w strefie C w zasadzie nie można zbudować nowej kliniki, więc muszą jeździć tylko kliniki mobilne, a jeśli są wstrzymane na checkpoincie, to nie ma tej pomocy. Czy nie można wkopać tej rury z wodą, tylko trzeba puścić to po ziemi, więc można tę rurę łatwo zniszczyć. I to są te problemy, o których się nie mówi, ale niestety też w zachodnim brzegu narasta bardzo poziom przemocy wobec Palestyńczyków i też narastają te próby, często udane, niszczenia mienia, czy źródeł utrzymania, jak te gaje oliwne, czy wręcz przemieszczania całych miejscowości. My wiemy o takich przypadkach i tak samo Polska Misja Medyczna alarmowała nawet w tym roku, że jedna z wsi, w której oni świadczyli pomoc medyczną, miała zagrożenie przemieszczenia w całości, w inne miejsce. Więc to niestety się dzieje, a nie słyszymy o tym, bo słyszymy i też coraz rzadziej o Strefie Gazy tylko. A jednak te

0: potrzeby humanitarne są duże i tu, i tu. I coraz więcej osób poniżej 18 roku życia jest ranionych lub traci życie także w takich incydentach przemocy. I to jest zatrważające.
1: I oczywiście wojna jest tym takim najczęściej przychodzącym nam do głowy źródłem kryzysu humanitarnego, ale to nie tylko wojny. To są kataklizmy, klęski żywiołowe,
0: trzęsienia
1: ziemi. Zmiany klimatu niestety się tutaj przyczyniają do tego, że jest więcej takich kryzysów związanych z powodziami czy suszami na przykład.
0: A często się nakładają, czyli już w kraju, w którym doszło do na przykład jakiegoś kataklizmu, czy są bardzo odczuwalne zmiany klimatu, tym większa jest szansa, no ryzyko na to, że wybuchnie jakiś konflikt o ograniczone zasoby, prawda? Czyli jest susza, mniej osób ma dostęp do wody, więc będą konkurować o te zasoby i tak dalej, i tak dalej. No przecież tak naprawdę wojna w Syrii, wiele osób zwraca uwagę, że oprócz tego, że miała swoje tło też polityczne, oczywiście, to jednak wynikała też z tego, że były ogromne susze w Syrii. Więc nie można rozdzielać. Już teraz nie można rozdzielać kwestii klimatycznych od konfliktów, od ubóstwa. To wszystko się sobą wiąże, przeplata. I czasem tworzy taką mieszankę, gdzie już nie wiadomo, co jest tak naprawdę przyczyną kryzysu humanitarnego. Bo każda z tych części jakoś oddziaływała, że społeczeństwo znalazło się w bardzo trudnym momencie.
1: Organizacje humanitarne, to często to słyszę, spotykają się też z takim zarzutem, że pomagają gdzieś tam daleko, gdzieś na świecie, gdzieś w krajach egzotycznych. O, oczywiście trzeba, ale tu u nas w Polsce są wielkie potrzeby. No to wiele organizacji humanitarnych działa też na terenie Polski, jak Polska Akcja Humanitarna. Przecież to działanie na terenie Polski jest ważnym elementem działania PAHU.
0: Zdecydowanie i to od samego początku. Tak naprawdę od powodzi w 97, później powstał Pajacyk, program, który zna bardzo wiele osób, dożywiania dzieci w szkołach, a teraz też wsparcia psychospołecznego dla dzieci. To już 98. Też pomoc na granicy polsko-ukraińskiej, granicy polsko-białoruskiej. Integracja osób uchodźczych, bardzo wiele mniejszych różnych kryzysów, przy których pomagała czy pomaga PAH na miejscu w Polsce. I to prawda, że łatwo jest powiedzieć, pomagajmy tu w Polsce, my też mamy w Polsce na przykład głodne dzieci, seniorów w potrzebie, tylko pamiętajmy o tym, że no po pierwsze wiele z organizacji, tak zwróciliśmy uwagę, pomaga i tu, i tu. Ale pamiętajmy o tym, że w Polsce działają organizacje wyspecjalizowane też w tym, żeby działać w Polsce. Czyli na przykład Senior w Koronie zajmuje się seniorami. Są organizacje jak Serce Miasta, które zajmuje się osobami w kryzysie bezdomności. Więc my mamy swoje działki, współpracujemy ze sobą. Tam, gdzie widzimy, że możemy efektywnie przyczynić się do tego, że coś się zmieni na lepsze, to robimy, jeżeli to leży w zakresie naszych działań. Ale jeśli jest organizacja, która robi to dobrze, to po prostu zajmujemy się swoimi działkami i wspieramy się w tym. I razem na przykład apelujemy w ważnych sprawach.
1: No i oczywiście też w Polsce czy w innych krajach europejskich mamy państwowe systemy, które obejmują opieką wiele osób, które takiej opieki potrzebują, działają przeróżne elementy, które są systemem naszym państwowym, a wiele miejsc na świecie jest takich, gdzie nie ma niczego.
0: Zdecydowanie.
1: Jak nie przyjadą pracownicy humanitarni, to nie będzie żadnej pomocy.
0: Zdecydowanie. Właśnie chciałam na to zwrócić uwagę. Ja zawsze mówię o takiej poduszce społecznej, na którą można spaść. To było bardzo widoczne w sytuacji powodzi. Były ogromne potrzeby. Świetnie, że organizacje humanitarne się zaangażowały w tym PAH. Ale te osoby, które straciły dom, miały od razu miejsce, gdzie mogły się przespać, prawda? Były ewakuacje.
1: Znaczy, nikt nie głodował, nikt nie spał na ulicy.
0: Dokładnie. Były hale sportowe, był ten system. Były od razu wyznaczono, czy szybko wyznaczono sposób, w jaki można ubiegać się o odszkodowanie, o zapomogę i tak dalej, o pomoc w remoncie. Tak samo szkoły, tak samo różne instytucje publiczne.
1: Służby reagowały profesjonalne, państwowe natychmiast. Czy strażacy,
0: możemy
1: czy służba medyczna.
0: Oceniać.
1: Tak.
0: Zwłaszcza jeśli jesteśmy z tych regionów, w których doszło do powodzi, bo wiem, że było wiele różnych opinii, ale jednak kiedy porównamy to z na przykład z powodzią w Sudanie Południowym, gdzie przemieszcza się milion osób naraz i one nie mają dokąd pójść i nie zdążą wrócić, zanim nie dojdzie do kolejnej powodzi, no to przepraszam, no mamy tutaj o wiele sprawniejszy i lepszy system i te możliwości pomocy, oprócz tego, oprócz organizacji humanitarnych czy organizacji pozarządowych, też jest państwo. A są miejsca, gdzie państwo po prostu, albo to państwo nie może, albo nie jest zainteresowane, albo po prostu są tak ogromne potrzeby, tak jak wspomniałam, Sudan Południowy, 10 milionów osób w potrzebie. Do tego dochodzą osoby uciekające.

0: ze Sudanu, po prostu system pada, jest przeciążony.
1: No tak, to w ogóle jest niesamowite, że do jednego z najbiedniejszych krajów świata uciekają ludzie z innego kraju. Uciekają, bo nie mają wyjścia.
0: I tak jest zazwyczaj. Czyli do krajów sąsiadujących z miejscem kryzysu ucieka większość osób uchodźczych. Dlatego z Ukrainy większość osób uciekła do Mołdawii, Polski czy Słowacji i tak dalej, bo byliśmy najbliżej. I tak samo z Syrii do Turcji i Libanu, z Sudanu do Sudanu Południowego i Czadu. Tak jest za każdym razem. Tylko jeśli pada na kraj, który już jest sam w trudnej sytuacji gospodarczej, czy humanitarnej, to niestety dochodzi do zwielokrotnienia tego kryzysu na miejscu.
1: I bez organizacji humanitarnych, bez pracowników humanitarnych byłaby to już całkowita katastrofa. Dobrze więc, że są takie organizacje, że są tacy pracownicy, jak choćby Polska Akcja Humanitarna. Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej w naszym studiu. Bardzo dziękuję za tę wizytę.
0: Dziękuję.
1: A za chwilę porozmawiamy o Ukrainie.
2: Świat 24.
1: A moimi państwa gościem jest dr Dariusz Materniak, ekspert do spraw ukraińskich, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: W tym tygodniu na Ukrainie sporo działo się nie tylko jeśli chodzi o wydarzenia wojenne, ale także o miejscową, lokalną, wewnętrzną politykę. Mieliśmy wielotysięczny protest w Kijowie, protest kolejny już w obronie byłego już ministra obrony Michała Fedorowa. No a potem takie oświadczenie Fedorowa, w którym ten rzucił właściwie wyzwanie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Wezwał do tego, żeby na Ukrainie jak najszybciej przeprowadzić wybory prezydenckie. No tych nie było, bo jest stan wojenny. Ta kadencja Wołodymyra Zełenskiego no, w ten sposób uległa takiemu nadzwyczajnemu przedłużeniu. No ale Fedorow mówi, trudno, nie może być demokracja na Ukrainie zakładnikiem Rosji, choć no, oczywiście przeprowadzenie kampanii wyborczej, wyborów w warunkach wojennych, zwłaszcza kiedy część kraju jest okupowana, kiedy ludzie są przemieszczeni, kiedy wiele osób uciekło za granicę, no to jest rzecz no, nie do zrobienia tak właściwie. Ale czy to, co się wydarzyło, to jest jakiś taki zaczyn do poważnego wewnętrznego politycznego kryzysu na Ukrainie, pana zdaniem?
3: No wydaje mi się, że ten kryzys niestety już mamy. To znaczy ten kryzys, on w zasadzie on wraca od przynajmniej doby, chyba już drugi rok z kolei. Jeżeli byśmy chcieli wyjść od zeszłego roku, kiedy były pierwsze tak duże demonstracje w ogóle w czasie pełnoskalowej wojny, czyli od 2022 roku, to jeśli spojrzymy na zeszły rok, czyli lipiec 25, kiedy chodziło o niezależność Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Antykorupcyjnej, to był chyba tak naprawdę początek tego kryzysu. I to, co widzimy teraz, to, co widzieliśmy przez ostatnie mniej więcej dwa miesiące, czyli te protesty przeciwko odwołaniu Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony, to tak naprawdę ja bym chyba nie widział tego, albo co najmniej zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że to nie jest jakby nowy kryzys, tylko to jest przedłużenie niejako tego, co się zaczęło w lipcu zeszłego roku. Pewnego takiego wyczerpania, zmęczenia ukraińskiego społeczeństwa i wojną, ale też i klasą polityczną. Tymi ludźmi, którzy rządzą, którzy faktycznie rządzą dłużej, no to wynika z obiektywnych, tak jak pan słusznie wspomniał, z obiektywnych przesłanek, no bo jest wojna, bo nie da się przeprowadzić wyborów w tych warunkach. Natomiast to zmęczenie jest coraz bardziej widoczne i to i w związku z tym reakcje społeczeństwa obywatelskiego, ukraińskiego na różne sytuacje po prostu są bardziej i bardziej jaskawe. I dlatego ja bym jednak datował początek tego kryzysu jednak na lipiec zeszłego roku.
1: No to prawda, już się wiele też na tej scenie politycznej ukraińskiej od tamtego czasu wydarzyło. Były te różne dymisje, także w otoczeniu bardzo bliskim prezydenta Zełenskiego, skandale korupcyjne. No długo był na Ukrainie taki, mam wrażenie, dość powszechny konsensus, że rzeczywiście wojna to nie jest czas na wybory, wojna to jest moment, kiedy się skupiamy na tym wysiłku obronnym, to znaczy, oczywiście nie wszyscy tak uważali, no ale zdecydowana większość też Ukraińców to rozumiała, przyznawała rację temu myśleniu. Czy to się zmienia, czy rośnie liczba Ukraińców, którzy mówią, wojna, nie wojna, wybory zrobić trzeba?
3: Wydaje mi się, że jednak tutaj chyba jest, znaczy nie widziałem, powiem tak, nie widziałem jakichś badań i opinii publicznej, która by mogły wskazywać, że ta liczba rośnie lub spada lub pozostaje bez zmian. Natomiast wydaje mi się, że gdybym miał to że tak powiem, na własną intuicję ocenić, to wydaje mi się, że większość, zdecydowana większość Ukraińców ma w tym momencie jednak dużo poważniejsze problemy.

0: niż wybory. To są sprawy, no, dość wydawałoby się być prozaiczne, ale jednak te najważniejsze, to znaczy jak po prostu czasem jak przeżyć kolejny dzień, no bo przecież są takie miejsca, które są codziennie ostrzeliwane przez Rosję, rosyjskie pociski spadają codziennie, czy to w Kijowie, czy w wielu innych miastach na wschodzie i południu Ukrainy, na zachodzie, czy w centralnej części kraju te ataki są trochę rzadsze, ale też się zdarzają. To są kwestie przygotowania się do zimy, do kolejnej prawdopodobnie bardzo trudnej, być może najtrudniejszej dla Ukrainy zimy w czasie tej wojny, no bo już w zeszłym roku było trudno, bo energetyka, ta duża energetyka, jak to ciepłownie, praktycznie wszystkie albo są zburzone, albo są bardzo ciężko uszkodzone, więc przetrwanie tej zimy było trudne, a ta kolejna będzie jeszcze trudniejsza i wiele osób, w zasadzie praktycznie każdy stara się już teraz, to znaczy mówimy o lecie, o czerwcu, lipcu, sierpniu, już wiele osób stara się przygotowywać, gromadzić zapasy właśnie ten okres zimowy i to są takie bieżące sprawy, które zajmują tak naprawdę świadomość większości mieszkańców Ukrainy, więc jakby chyba gdyby teraz nawet rzeczywiście była mowa o wyborach, to pewnie jakieś poruszenie by zapanowało na pewno. Natomiast myślę, że spora część ludzi po prostu być może podeszłaby do tego zwyczajnie obojętnie, bo mają po prostu ważniejsze sprawy, od których po prostu zależy ich przetrwanie, ich życie i w tym momencie jeszcze do tego dołożyć kampanię polityczną i kampanię przedwyborczą, no jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić, żeby było wielu chętnych, żeby jeszcze martwić się w tej sytuacji, jaka ona jest bardzo trudnej i jeszcze w tym momencie o to, na kogo zagłosować.
1: No i mamy jeszcze oczywiście pewne ograniczenia konstytucyjne na Ukrainie, no bo żeby doszło do wyborów, no to trzeba byłoby zmienić przepis zakazujący ich organizacji w czasie stanu wojennego albo znieść stan wojenny, no ale to się wydaje jeszcze mniej prawdopodobne.
0: No tak, no już chyba już bardziej prawdopodobne rzeczywiście wydawałoby się zmienić konstytucję, o ile znalazłaby się taka większość w parlamencie, żeby to zrobić, niż zniesienie stanu wojennego. No bo ten stan wojenny oczywiście on obowiązuje już piąty rok tak naprawdę, no ale rzeczywiście on jest uzasadniony. To znaczy faktycznie okoliczności, które są na terytorium Ukrainy w tej chwili, one rzeczywiście są faktycznie wojenne. To jest kwestia czy właśnie problemów z zaopatrzeniem w energię, czy w podstawowe czasem produkty, czy no po prostu walk, które się toczą, czy ostrzałów, które się zdarzają z mniejszą lub większą częstotliwością w różnych regionach kraju. I to jest w zasadzie ten ostatni problem, jest chyba najpoważniejszy, bo o ile to, że są ludzie wewnętrznie przemieszczeni, czy osoby pozostające za granicą, to są te problemy, z którymi przynajmniej w teorii, chociaż to byłoby olbrzymie przedsięwzięcie, ale przynajmniej w teorii można byłoby sobie z tym jakoś pewnie poradzić. Natomiast głównym problemem po prostu faktycznie jest tocząca się wojna, toczące się działania wojenne. I jeżeli są takie dni, że nie można spokojnie wyjść do sklepu, nawet w Kijowie, zrobić zakupy, no to jak można sobie w tych warunkach wyobrazić, że ludzie w danym dniu będą szli głosować, no i wprost będą ryzykować życie, że zostaną po prostu ostrzelani i zabici w kolejce do urny wyborczej. No, to jest najpoważniejszy problem tak naprawdę i dopóki ten konflikt nie ulegnie zamrożeniu, jakiemuś, nie będzie jakiegoś rozejmu, zawieszenia broni dość stabilnego z Rosją, no to można zapomnieć tak naprawdę o tym, żeby te wybory się rzeczywiście mogły odbyć.
1: A skąd się w ogóle wzięło to, że Michał Fedorow się takim poparciem nagle społecznym cieszy, że tyle osób po jego dymisji wychodzi na ulicę? To jest młody polityk, 35-letni, bez jakiegoś wielkiego doświadczenia tak naprawdę w tej polityce.
0: No i wydaje się, że właśnie to, że on jest młody, że nie ma doświadczenia w polityce, że nie jest obciążony po prostu tym bagażem doświadczeń politycznych, udziału w tej ukraińskiej polityce, to jest chyba właśnie jego największe, to jest to, co przyciąga go niejako właśnie, przyciąga do niego tak dużą grupę ludzi, tak dużą grupę potencjalnych wyborców. Zresztą podobnie w sumie było z Wołodymyrem Zełenskim przecież, kiedy on kandydował w wyborach prezydenckich w 2020 2019 roku. On też był człowiekiem, no, w jakimś sensie spoza układu. Był człowiekiem, który nie był zaangażowany wcześniej w procesy polityczne, tak jak zdecydowana większość polityków, którzy byli wówczas, tworzyli wówczas elitę władzy, takimi jak, którzy, no, w tej ukraińskiej polityce już byli bardzo długo, w zasadzie od samego początku niezależnej Ukrainy.

0: od lat 90. Przecież to byli ludzie tacy jak Petro Poroszenko czy Julia Tymoszenko na przykład, których ten staż polityczny jest no, bardzo długi. No, teraz już ponad 30-letni, cały czas są aktywni przecież w tej polityce. Więc to samo wydaje się działać w przypadku Michała Fedorowa, że to jest człowiek, który z jednej strony jest nieobciążony tym bagażem różnych skandali, także bardzo często spraw związanych z korupcją i tym podobnymi działaniami. To jest po pierwsze. Po drugie, druga sprawa jest związana z tym, że on w tej sytuacji toczącej się cały czas wojny, on zaproponował nowe podejście. Większego wykorzystania technologii, większego wykorzystania do działań, jeszcze większego można powiedzieć, wykorzystania do działań bezzałogowców, dronów i w powietrzu, i na morzu, i także do dronów naziemnych, które w wielu przypadkach mogą, no nie we wszystkich, ale faktycznie w wielu przypadkach mogą skutecznie zastąpić żołnierza, a tymczasem, tym samym po prostu wprost ratując życie. To znaczy wiele zadań jest wykonywanych przez drony, dzięki temu życia nie muszą narażać i tracić ukraińscy żołnierze. I to innowacyjne podejście, będące chyba trochę taką na wyrost, wydaje mi się, ale jednak obietnicą zmniejszenia też strat ludzkich po stronie ukraińskiej, może być przynajmniej według mnie jakąś przyczyną wyjaśnienia tego fenomenu w jakimś sensie popularności Michała Fedorowa wśród Ukraińców. No bo trzeba sobie powiedzieć to bardzo jasno, że w 5. roku wojny Ukraina już poniosła bardzo duże straty ludzkie i te straty ponosi każdego dnia, więc każda możliwość, każda szansa ich ograniczenia, tego, że po prostu więcej ludzi wróci z tej wojny żywymi, całymi, zdrowymi, no to jest jednak taka obietnica, która na pewno działa na wyobraźnię wielu mieszkańców Ukrainy. No i nie ma się co temu dziwić. Więc te dwa elementy moim zdaniem są tymi, które decydują właśnie o dużej popularności Michała Fedorowa.
1: A to, że prezydent Wołodymyr Zełenski po zdymisjowaniu Fedorowa też przeprowadził zmiany w najwyższym ukraińskim dowództwie, na przykład odszedł generał Syrski, którego też wiele osób oskarżało o to, że to właśnie jego decyzje przyczyniają się do tego, że jest dużo tych strat po stronie ukraińskiej, że on podejmuje te decyzje nie patrząc w pierwszej kolejności na bezpieczeństwo własnych żołnierzy. To było coś takiego, co miało trochę osłodzić Ukraińcom tę dymisję Fedorowa?
0: Być może tak, być może to z pewnością to, że doszło do dymisji generała Syrskiego, to też był efekt tych protestów, to też był efekt nacisku. Zresztą to było spełnienie się trochę tego, co powiedział w pewnym momencie tego kryzysu, gdy już zaczęły się te demonstracje, prezydent Wołodymyr Zełenski. To znaczy on powiedział na samym początku niemal tych protestów, że najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu wymienić obu. To znaczy i ministra obrony, i naczelnego dowódcę. I ostatecznie na początku Zełenski powiedział, że tego nie da się zrobić, ale ostatecznie po tych kilku tygodniach protestów tak właśnie się stało. To znaczy obaj oni odeszli ze stanowisk, a na ich miejsce się pojawiły już nowe osoby, które objęły te stanowiska. Więc na pewno wynikało to w jakimś sensie z pewnego rodzaju żądania, domagania się zmian też, nie tylko, żeby równolegle z tymi zmianami w Ministerstwie Obrony, które forsował prezydent, żeby poszły też zmiany w dowództwie wojskowym, których też domagało się społeczeństwo. Wydaje mi się, że jakby trudno jakoś szczególnie winić w tych uwarunkowaniach tej wojny, które są obecnie. Trudno jakoś szczególnie winić generała Syrskiego za ponoszone straty. To jest po prostu ten charakter tej wojny, takiej jak ona wygląda tak naprawdę od jesieni 2022 roku. Niestety, ale w dużej mierze narzucają Rosjanie. To znaczy narzucają sposób prowadzenia walki i Ukraina do pewnego momentu nie miała w ogóle innych możliwości, żeby spróbować jakoś zmienić to, w jaki sposób ta wojna się toczy. Nie miała specjalnie czym odpowiedzieć na tą rosyjską wizję działań wojennych. To się trochę zmieniło wraz z upowszechnieniem się zastosowania bezzałogowców. To taki trochę był z punktu widzenia ukraińskiego tak zwanym game changer, czyli taka sytuacja,

0: która zmienia sposób prowadzenia działań wojennych i narzuca je też przeciwnikowi. No, to było tymczasowe, no bo Rosjanie też zaczęliśmy się do tego adaptować z czasem. Natomiast z pewnością to, co jest ważne i to, co być może niekoniecznie było widziane przez generała Syrskiego, przynajmniej według mojej oceny, to jest to, że Ukraina, chcąc albo wygrać, albo przynajmniej nie przegrać tej wojny z Rosją, musi poszukiwać rozwiązań innowacyjnych. To znaczy musi zrobić coś, żeby nie dać sobie w 100% narzucić tego sposobu prowadzenia wojny, tak zwanej wojny materiałowej, wojny na wyczerpanie, jaki niejako proponuje Federacja Rosyjska. To z prostego powodu. Po prostu Rosja ma dużo większe zasoby, jest większym krajem, ma większe możliwości i może te obciążenia wojenne wytrzymać po prostu dłużej niż Ukraina. Więc Ukraińcy doskonale, wiele osób to doskonale to rozumie, także w ukraińskim wojsku. Jeżeli Ukraina chce wyjść z tej wojny albo zwycięsko, albo przynajmniej w jakimś sensie mówiąc językiem sportowym zremisować, musi znaleźć taki sposób prowadzenia działań, który będzie w stanie wykorzystać innowacyjne, nawet takie bardziej technologiczne podejście i zniwelować tą przewagę materiałową, którą ma Rosja.
1: No i ma już też nowego ministra obrony od tego tygodnia Ukraina. Jewgeni Chmara został tym ministrem. No człowiek, który ma przede wszystkim wojskowe doświadczenie, no ponieważ przepisy są takie, że ministrem czy jego zastępcami w resorcie obrony mogą być tylko cywile, no to już tym wojskowym nie jest, musiał odejść z tej czy innej służby, ale Chmara ma takie doświadczenie, no komandosa, człowieka z jednostek specjalnych i to takich najspecjalniejszych z jednostek specjalnych, a ostatnio był generałem w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, więc w służbach też specjalnych, ale już takich no kontrwywiadowczych. I to jest nominacja, która no też jest ciekawą bardzo nominacją.
0: Na pewno tak, na pewno to jest pewna swego rodzaju zmiana w porównaniu z Michałem Fedorowem, no bo on był cywilem, on był bardziej technokratą, był bardziej człowiekiem, jednak który bardziej zarządzał pewnie metodami cywilnymi. Z kolei Jevhenij Chmara jest jednak funkcjonariuszem, jest żołnierzem, był żołnierzem, funkcjonariuszem także z Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, więc ma zupełnie inne faktycznie podejście. Wiele będzie zależało prawdopodobnie od tego, na ile on dostanie swobody, jeśli chodzi o rzeczywiście zarządzanie tym resortem, który objął. Na pewno wiele będzie zależało od tego, jakich sobie dobierze współpracowników, jakich będzie mógł sobie dobrać współpracowników, no bo jednak to jest, trzeba powiedzieć, olbrzymi, można tak nazwać to, organizm do zarządzania. To Ministerstwo Obrony Ukrainy to jest grubo ponad milion ludzi. To znaczy i żołnierzy, i pracowników cywilnych, i też funkcjonariuszy innych służb, którzy są zaangażowani w działania wojenne, no bo to są, w tych działaniach biorą udział też nie tylko żołnierze, ale też przecież Gwardia Narodowa Ukrainy i Policja, i też Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i wiele innych formacji mundurowych, które funkcjonują na Ukrainie. I też sporo będzie zależało od tego, jak się ułożą stosunki nowego ministra obrony z nowym naczelnym dowódcą, no bo oni w zasadzie objęli, czyli z generałem Drapatym. Oni objęli te funkcje w zasadzie równocześnie, no i wiele będzie zależało od tego, jak im się ta współpraca będzie układała.
1: No tak, to są rzeczywiście spore zmiany, jeśli chodzi o to, jak jest na tych najwyższych szczeblach prowadzona wojna na Ukrainie, a jednocześnie już niektórzy się zastanawiają, bo wrócę teraz do samej kwestii potencjalnych wyborów, czy ci, którzy na tej wojnie no pokazali się z jak najlepszej strony, no stali się tymi bohaterami, oczywiście wielu bohaterów ma wojna na Ukrainie, ale tymi bohaterami powiedzmy z najwyższych szczebli, no to oni są też w tych na razie zupełnie teoretycznych sondażach, ale jednak pokazywani, jak generał Walerij Załużny, który był pierwszym głównym dowodzącym armią ukraińską, teraz jest dyplomatą, trafił do Wielkiej Brytanii. No niektórzy w nim widzieli kontrkandydata dla Wołodymyra Załęskiego, a na czele kancelarii prezydenta stoi przecież Kryło Budanow, który jeszcze niedawno dowodził wywiadem wojskowym i też niektórzy w nim widzą materiał na polityka, więc zaczyna się w ogóle ta wojsko i czy scena wojskowa i scena polityczna na Ukrainie, przynajmniej na razie w świadomości.

0: ludzi no, przenikać.
1: Na pewno tak i na pewno to jest bardzo słuszna uwaga, że ci dowódcy przede wszystkim, ci żołnierze, którzy osiągali sukcesy, którzy kojarzeni są z sukcesami, takimi właśnie jak Załużny czy jak Budanow, no, którzy są po prostu, mówiąc krótko, skuteczni, na pewno jeżeli zdecydują się na podjęcie aktywności politycznej, na, mówiąc wprost, zostanie politykami po wojnie, na pewno to ta wojskowa przeszłość będzie działać na ich korzyść. To generalnie będzie, jeżeli w tym momencie, w którym skończy się wojna i skończy się stan wojenny, a zacznie się kampania wyborcza, przepraszam, i odbędą się wybory, to osoby wojskowi będą, czy byli wojskowi, no bo czynni żołnierze nie mogą, podobnie jak w Polsce, brać udziału w polityce, no to wojskowi tutaj będą bardzo, powiedzmy sobie, cenionym materiałem na polityków. Zresztą tak samo było do pewnego stopnia, chociaż na dużo mniejszą skalę, przecież po 2014 roku, po operacji antyterrorystycznej, tej na Donbasie w 2014-15 roku też była pewna grupa żołnierzy, byłych żołnierzy, którzy się zajęli polityką, choćby sam korpus Azow, który dzisiaj jest dużą jednostką wojskową, wtedy był batalionem, jakiś czas później pułkiem, ale też stworzył przecież organizację polityczną, czyli Korpus Narodowy, partię polityczną, która wzięła normalny udział w wyborach. Może nie zyskała jakiegoś dużego społecznego poparcia, no ale to pokazuje też kierunek, że ci ludzie, którzy brali udział w działaniach wojennych, byli oceniani dobrze, mieli sukcesy, no to premiowało ich też jako kandydatów w wyborach politycznych. I to samo się zresztą mówi w tym momencie o obecnym dowódcy III Korpusu Armijnego Azow, czyli Andriju Biłeckim, który prawdopodobnie też jakąś działalność polityczną będzie kontynuował i może stać się też jednym z ważniejszych polityków po zakończeniu działań wojennych w wojnie z Rosją.
0: To wrócę jeszcze do samego Michała Fedorowa, od którego zaczęliśmy tę rozmowę. No Fedorow sobie zdaje sprawę z tego, że te wybory na Ukrainie się nie odbędą prawdopodobnie, póki się wojna nie skończy. No to czemu z takim wnioskiem wystąpił? Czemu to miało służyć? W co on zagrał?
1: Być może to jest jakaś próba zapoczątkowania jednak jakiejś kampanii politycznej, budowania jakiegoś własnego stronnictwa politycznego. Być może, bo jakiś jeszcze z miesiąc temu tak nie do końca było jasne, czy na ile Fedorow rzeczywiście będzie chciał realnie wejść w politykę, a na ile jednak zajmie się jednak działaniami związanymi z technologią, były takie spekulacje, które mówiły o tym, że być może on obejmie jakieś stanowisko jednak w administracji prezydenta, tak? Kilka stanowisk było mu rzekomo proponowanych, o czym mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Jeżeli teraz występuje z takim oświadczeniem, to można przyjąć takie założenie, jak sądzę, że doszło jednak już do takiego stałego, można bo powiedzieć, rozbratu pomiędzy nim a prezydentem i że jednak zdecydował on o podjęciu własnej działalności politycznej, że zdecydował o tym, że będzie występował samodzielnie i w opozycji do Wołodymyra Zełenskiego. Więc to jego oświadczenie można według mnie odczytywać jako swego rodzaju deklarację tego, że rzeczywiście będzie angażował się w działalność polityczną, że będzie prowadził działalność polityczną już pod własnym nazwiskiem. I ten moment, ten czas, który upłynie od teraz do zakończenia stanu wojennego i początku kampanii wyborczej, niezależnie od tego, czy to będzie pół roku, czy to będzie rok, czy dwa lata, on wykorzysta prawdopodobnie, a przynajmniej powinien to zrobić, jeżeli myśli o karierze politycznej rzeczywiście, na budowanie własnych struktur, na budowanie zaplecza tego politycznego, które będzie mógł wykorzystać w tym momencie, kiedy ta kampania polityczna na Ukrainie wróci już normalnie w warunkach pokojowych.
0: To chciałem jeszcze zapytać na koniec o poparcie dla samego Wołodymyra Zełenskiego. Jak ono obecnie wygląda na Ukrainie? No, po kilku latach wojny na pewno trudno jest utrzymać tak wysokie poparcie, jakie się miało na samym początku, kiedy jest chociażby efekt flagi, no kraj zaatakowany, ludzie się skupiają wokół symboli narodowych, a takim jest bez wątpienia, czy jednym z nich jest też głowa państwa, kimkolwiek by nie była.
1: Jak najbardziej tak i oczywiście to dzisiaj już nie jest te 90 kilka procent, które ludzi, którzy deklarowali

0: Zaufanie do Władimira Zamoyskiego na początku pełnoskalowej wojny, czyli w marcu czy kwietniu 2022 roku. Ale nadal jest to dość wysoki poziom, jeżeli tak spojrzeć na ostatnie mniej więcej pół roku, na te badania opinii publicznej z ostatniego mniej więcej półrocza, no to to jest dość stabilny poziom cały czas tych około 58, 60, 50, około, między 50 a 60% osób deklaruje jednak zaufanie do Władimira Zamoyskiego. I ten poziom jest stabilny i dopóki będzie trwała wojna, prawdopodobnie to się nie zmieni. Tutaj jakieś wahnięcia w górę, w dół oczywiście pewnie o kilka procent są możliwe, ale nie wpływa to z pewnością na to, że jednak zdecydowana większość, no bo prawie 2/3 albo co najmniej albo ponad połowa Ukraińców jednak deklaruje to poparcie dla Zełenskiego jako dla prezydenta kraju, który toczy wojnę. Gdybyśmy zrobili takie badania, zabierając jakoś ten czynnik wojenny z tych ocen, to pewnie one wyglądałyby zupełnie inaczej. No, pewnie nie byłyby tak dobre. Być może oscylowałyby względem gdzieś tam kilku, może kilkunastu, może 20%. Natomiast cały czas pamiętajmy, że to jest kraj, który toczy wojnę i jednak siłą rzeczy ludzie chcą jednak przynajmniej swego rodzaju stabilizacji, albo przynajmniej unikają jakiegoś bardzo ostrego podejścia do polityka na tym stanowisku, żeby jakoś nie podkopywać tego zaufania, żeby nie burzyć tej jedności społecznej wobec toczącej się wojny, nawet jeżeli ta jedność jest iluzoryczna, nawet jeżeli ona wynika tylko i wyłącznie z toczących się działań wojennych. Więc to, mimo że jest tymczasowe, to jednak było, jest i prawdopodobnie pozostanie stabilne, przynajmniej do zakończenia tych aktywnych działań wojennych.
1: Oby wojna na Ukrainie zakończyła się jak najszybciej, oby kraj mógł wrócić do takiego normalnego funkcjonowania, także jeśli chodzi o jego politykę wewnętrzną. Bardzo dziękuję, dr Dariusz Materniak, ekspert do spraw ukraińskich, Polska Agencja Prasowa, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwast.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na
9: ten...
10: mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Połamane drzewa, zerwane linie energetyczne, zalane drogi. Strażacy walczą ze skutkami burz. W życie weszły przepisy zakazujące patostreamingu. Za rozpowszechnianie patologicznych treści grozi teraz do 3 lat więzienia. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Aleksandra Milinkiewicza. Białoruski opozycjonista spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Minęła 14. Radosław Siennicki. Zapraszam.

0: Z godziny na godzinę przybywa interwencji związanych z usuwaniem skutków burz, które przeszły nad Polską. Od północy strażacy otrzymali ponad 6,5 tysiąca zgłoszeń. Najwięcej, 2400 interwencji, było na Mazowszu. Na Mazurach strażacy wyjeżdżali ponad 1000 razy, na Kujawach 850. Na szczęście nikt nie został ranny, mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Zdarzenia dotyczyły głównie połamanych drzew, połamanych gałęzi, ale też uszkodzeń w infrastrukturze energetycznej, czyli zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy, ale też zdarzały się zgłoszenia dotyczące zalanych ulic, wiaduktów, jakichś przepustów, wezbrania wód opadowych, no i zalania niższych partii budynków.
0: Na Lubelszczyźnie połamane drzewa uszkodziły linie energetyczne. Prawie 10 tysięcy odbiorców nie ma prądu. W Wielkopolsce ewakuowano dwa obozy harcerskie. Decyzję podjęli ich komendanci, mówi Martin Helasz ze Straży Pożarnej w Poznaniu.
2: Łącznie ewakuowano o 600 osób z obozów miejscowości Imiołki w powiecie gnieźnieńskim. Ci uczestnicy zostali przewiezieni na pola lednickie. Natomiast 51 osób ewakuowało się z obozów miejscowości Kierz w powiecie słupeckim. Ci uczestnicy zostali przewiezieni do Kosowa.
0: Z powodu niebezpiecznej pogody Wojska Obrony Terytorialnej zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Jak zaznaczył wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, nie oznacza to, że wojskowi zostaną automatycznie skierowani do działań. Ma to natomiast skrócić czas potrzebny na przygotowanie pomocy, jeśli będzie ona potrzebna. Nie dla patostreamingu. Za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności od dziś grozi kara więzienia. To za sprawą nowelizacji kodeksu karnego. Nowe przepisy pozwolą surowiej karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. O szczegółach Krystyna Prostak.
3: Nowe paragrafy uderzają w patotwórców, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Ciekawym przepisem jest penalizacja udawanego patostreamingu, to znaczy udawanej przemocy, inscenizacji, a więc taka wymówka, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
3: Pan Paweł z warszawskiego Grochowa wypowiada się o nowym prawie bardzo pozytywnie i dodaje, nareszcie.
5: Powinno to zadziałać, jeśli rzeczywiście te przepisy będą respektowane i ktoś będzie wyciągał konsekwencje.
3: W podobnym tonie wypowiadają się też inne osoby, z którymi rozmawialiśmy.
6: Mam nadzieję, że to coś da, bo jednak młodzi ludzie są bardzo wrażliwi na wszystko, co zobaczą w internecie, więc mam nadzieję, że to posłuży na dobro młodzieży.
3: Nowelizacja przewiduje karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści o przemocy, znęcanie się nad zwierzęciem lub poniżanie innej osoby. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
0: Lekarze wciąż walczą o życie 17-latka, który podczas swoich urodzin został oblany benzyną i podpalony. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w Jaworznie. Chłopak trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim. Nadal przebywa na intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki. Mówi kierownik centrum Witold Miaszkiewicz.
7: Zaparzenie ogniem, podpalenie. Pacjent jest po zabiegu operacyjnym, pierwszym zabiegu operacyjnym. On jest w tym momencie, że tak powiem, na części intensywnej terapii, także nie ma oczywiście pacjentów w dobrym stanie, jeżeli oni są wentylowani mechanicznie. Natomiast jakby jest koncepcja na dalsze leczenie, on w kolejnym tygodniu będzie ponownie operowany.
0: Zarzuty w tej sprawie usłyszało 3 mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Aleksandra Milinkiewicza. Białoruski opozycjonista zmarł w wieku 79 lat. Uroczystości rozpoczęła msza w archikatedrze warszawskiej świętego Jana Chrzciciela. Za godzinę Milinkiewicz spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Jego śmierć to ogromna strata dla białoruskiego narodu, mówi Tacjana Niadbaj z organizacji Białoruski PEN.
8: Ponieważ cały czas nam brakuje głosów, które mogą być rozważliwymi głosami, spokojnymi głosami, inteligentnymi, to akurat był taki głos, który mógł rozważnie podejść do skomplikowanych, a innych nie mamy, do skomplikowanych kwestii i wpływać też na innych ludzi.
0: W 2006 roku Aleksandr Milinkiewicz był kontrkandydatem Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich. Przegrał, oficjalnie uzyskując 6% głosów. Wybory te powszechnie uważano za sfałszowane.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na południowym zachodzie kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Na północy i północnym wschodzie

0: Z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Na termometrach od 19 stopni Celsjusza na północy i zachodzie kraju, przez 22 stopnie w centrum i na północnym wschodzie, do 25 na południowym wschodzie.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
1: A na zegarach 14:06.
2: Adres zamieszkania.
1: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak się czujemy w naszym otoczeniu. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przeniesiemy się na Mazury. Proszę wybrać się tam ze mną. Hałas, zniszczenie, a także śmierć. Motorówki i skutery powoli, a właściwie bardzo szybko, zamieniają mazurskie jeziora w przestrzeń nie do życia. No, chyba że pędzi się tam szybciej niż inni. Czy na wielkich jeziorach mazurskich jest głośniej i niebezpieczniej niż na ekspresówce? Czy czas tam na ekrany akustyczne oddzielające wypoczywających i mieszkańców od skuterów i motorówek na wodzie? A może potrzebny jest odcinkowy pomiar prędkości na jeziorach? A może zamiast wymyślać z rozpaczy beznadziejne, absurdalne rozwiązania, zastosować te znane i skuteczne? O to spytamy mazurskich włodarzy i Państwa. Adres zamieszkania małpa.polskieradio.pl jest do Państwa dyspozycji. A naszym pierwszym gościem w dzisiejszej audycji jest pan Robert Kępa, dyrektor Centrum Promocji i Informacji Giżycka, w poprzedniej kadencji radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku. Dzień dobry.
3: Witam panią redaktor i witam słuchaczy.
1: Zacznijmy nietypowo jednak od ulic i od decybeli. Jaka jest najruchliwsza, najgłośniejsza arteria w Giżycku?
3: Myślę, że paradoksalnie wtedy, kiedy jest optymalne natężenie, czyli duże natężenie, jest to mimo wszystko ulica Obwodowa, bo tam praktycznie rzecz biorąc koncentruje się główny ruch, ten tranzytowy przez Giżycko. Kiedyś była to autentycznie obwodnica, dzisiaj można powiedzieć, że już coraz bardziej wtapiana.
1: Tak, trochę bardziej przez środek miasta. Tak jest.
3: Tak, więc no, ale myślę, że biorąc pod uwagę ilość aut i ich rozmiary, to niewątpliwie jest to ta arteria no, najbardziej ruchliwa, a tym samym najgłośniejsza.
1: Bo wie pan, my tu w Warszawie zawsze mówimy, że głośniej niż na Marszałkowskiej, dlatego wolałam wiedzieć, jak to jest właśnie na Obwodowej w Giżycku. Czy w lecie na jeziorach mazurskich, dookoła Giżycka, trochę dalej, jest głośniej niż na Obwodowej?
3: No, trzeba by było to pomierzyć odpowiednimi urządzeniami, powiem całkiem szczerze, i to tak się prawdopodobnie da, ale chyba nikt tego autentycznie nie robił. Z tą istotną też różnicą, że no, mówimy o tym natężeniu hałasu na jeziorach jakby z dwóch wymiarach, a więc z jednej strony musimy mieć świadomość oczywiście tego, że to nie jest permanentny hałas towarzyszący nam przez 365 roku. Ma on wymiar sezonowy, natomiast jest to niewątpliwie rzecz no, na swój sposób nowa, do której albo nie jesteśmy przyzwyczajeni, albo ona no, po prostu jej nie akceptujemy. My znamy Mazury. Myślę tutaj o tych, którzy się w tym regionie urodzili i zwłaszcza dalej w nim mieszkają. No troszkę z innej strony te jeziora były zawsze taką oazą na swój sposób ciszy, miejscem do wyciszenia. Jeżeli słyszałeś, to ewentualnie osoby, które razem z tobą są na tej samej plaży, w zależności od tego, czy rodzina bardziej gadatliwa, czy gwarne dzieciaki, czy też nie. I to były jedyne odgłosy, które no, w jakiejś mierze, można powiedzieć, ten idylliczną atmosferę wypoczynku nad jeziorami mazurskimi mogły zakłócać. No teraz, natomiast teraz mamy inną rzeczywistość.
1: No właśnie, zupełnie. Powiedzmy o tej nowej rzeczywistości, dlatego że to nie jest przypadek, że jest pan naszym gościem. Udzielił pan wywiadu Polskiej Agencji Prasowej i ten wywiad został przedrukowany przez chyba wszystkie ogólnokrajowe portale i rozsławił pan całą Polskę. Między innymi dzięki temu, że również żeglarze, miłośnicy Mazur zaczęli pana cytować, popierać lub wspierać się z panem. Wszystko

0: to dotyczyło problemu Wielkich Jezior Mazurskich od Węgorzewa aż do Nidy. I zastanawiam się, jakby pan nazwał ten problem, oczywiście w kontekście jezior i hałasu.
1: No, dla mnie jest to jednak problem trochę cywilizacyjny. My się zmieniamy. Kiedyś te zmiany dotykały pokolenia, nie wiem, co 20 lat, później może co 10. Moja żona nauczycielka twierdzi, że dzisiaj co roku przychodzi jakby nowa kategoria dzieci nieporównywalnych z rocznikiem wcześniejszym. To jest coś, co nas bardzo, myślę, zaskoczyło i tutaj mamy do czynienia z takim autentycznym zderzeniem kulturowo-cywilizacyjnym.
0: Ale na czym, kto z kim się zderza? Jakby pan to określił? Już nazwijmy to
1: właśnie
0: po imieniu.
1: Zderzamy się ci, którzy chcą trochę Mazur takich, jakie były, a więc Mazur niezakrzyczanych przez silniki czy to dużych jachtów motorowych, czy no bardzo drażliwe, bo to trochę można porównać do os właśnie tych, którzy szaleją na tych skuterach i no autentycznie są bardzo uciążliwi, a z drugiej strony ci, którzy no żyją pełnią życia tak, jak dzisiaj się tą pełnią życia żyje gdzieś tam, bo pojadą nad plażę czy do portów na przykład nadmorskich, cóż za problem, można ryczeć na dowolnych rozmiarach i mocy silników, teoretycznie podobno to nikomu nie przeszkadza, że za granicą to przecież nikomu by do głowy nie przyszło, żeby cokolwiek tutaj ograniczać, zakazywać, a więc no tak trochę hulaj dusza, piekła nie ma.
0: Czyli przenoszą ten obyczaj z zagranicy, z nadmorza na jeziora, na zbiorniki śródlądowe, które wytrzymują to?
1: Przy czym gdyby przenosili, ja nie mam nic przeciwko przenoszeniu, ale nie cierpię porównań nieporównywalnych, a więc nie można porównywać plaż, kurortów nadmorskich z tymi śródlądowymi, jeziornymi, nazwijmy to tak. Mówię w tym momencie, przepraszam bardzo, no to spróbujcie państwo na Jeziorze Bodeńskim od tak sobie poszaleć motorówką, którą przyjechaliście razem, przywieźliście na przyczepce i macie ochotę teraz poszaleć, nie? Nie da się najprościej w świecie, bo jest
0: się
1: pewien
0: nie da?
1: Limit. No, tam po prostu ktoś wpadł na pomysł, że jezioro, tak jak każdy obszar turystyczny, ma coś, co określamy w teorii turystyki pojemnością albo zdolnością absorpcji ruchu turystycznego bez czynienia krzywdy środowisku, w którym funkcjonujemy.
0: Ale zaraz,
1: i ludziom, którzy tam dobrze mieszkają.
0: Dobrze zrozumiała, czyli na Jeziorze Bodeńskim jest limit jednostek na jeziorze?
1: Tak, jak się nie zwolni miejsce, ktoś nie wyrejestruje łodzi, to nowy nie zarejestruje, a pływać można jednostkami, które są zarejestrowane na tym akwenie, a nie wiem, mieszkam na drugim końcu Polski, mam tą fantazję i sobie w tym momencie zabieram jacht na przyczepce i sobie śmigam gdziekolwiek indziej.
0: Dlaczego pan w ogóle o tym mówi publicznie? Dlatego, że to nie jest taka częsta sytuacja, żeby samorządowcy, włodarze pełniący funkcje w miastach mazurskich czy w gminach zabierali w tej sprawie głos. Dlaczego pan zdecydował się to tak dosadnie opowiedzieć?
1: Znaczy, troszkę się z panią redaktor nie zgodzę, bo jeszcze gdy byłem przewodniczącym rady, więc to się już uzbiera pewno 6 lat wstecz, jako samorząd miejski wystosowaliśmy taką petycję adresowaną zarówno do Sejmu i Senatu, jak i do prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw środowiska i gospodarki wodnej. Wtedy to tam również chodziło o, generalnie rzecz biorąc, chodziło o problem, że coś na jeziorach się dzieje, a my musimy zacząć reagować, a nie udawać strusia.
0: Ale
1: tak
0: zaraz, wy nie potrzebujecie do tego Sejmu, premiera i ministra właściwego.
1: Niestety, pani redaktor, potrzebujemy.
0: Panie dyrektorze, wprowadzono uspokojenie ruchu na jeziorze choćby Mikołajskim, zakaz falowania na jeziorze Bocznym, strefę ciszy na jeziorze Nickim i Dobskim. To wszystko się wymagało zgody premiera i Sejmu? No nie. Więc jakieś narzędzia samorządowcy
1: tutaj,
0: mają.
1: Jeżeli chodzi o strefy ciszy, to oczywiście samorządy mają tutaj to narzędzie w swoich rękach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie rejestracji jednostek, jeżeli chodzi o kwestie dopuszczenia silników o określonej mocy, w określonej kategorii jednostek. Jeżeli chodzi o dopuszczenie do pozyskiwania uprawnień do prowadzenia jednostek pływających, to nie są kwestie, które leżą w gestii jakiegokolwiek samorządu.
0: Rozumiem, dobrze. A

Mieszkańcy się z panem zgadzają, dlatego że wyobrażam sobie, że dla części może będzie jest za głośno, może część żałuje, że nie może sama wypocząć nad swoim własnym jeziorem, ale część robi dobro.

0: akwenów, no to oni z tego żyją. Znaczy oni nie żyją z tego, że ktoś tam coś zniszczy, w coś przywali i tak dalej. Natomiast no, żyją z wynajmu. Ja to doskonale, absolutnie rozumiem. To jest zresztą dylemat tego regionu. Regionu, w którym moim zdaniem nigdy w historii, przynajmniej tej po 45 roku, nie było pomysłu na turystykę. Ta turystyka rozwijała się zawsze żywiołowo.
1: Okay, ale wie pan, turystyka...
0: Tezę, że może PRL miał pomysł, typu ośrodki tam
1: tak,
0: z czasów pracowniczych.
1: Kluby sportowe.
0: Zakłady miały swoje ośrodki, okay, ale później wszystko się rozjechało.
1: Panie dyrektorze, to już na koniec. Taka turystyka ciszy i przyrody to nie jest coś, na czym można zarobić?
0: Można na tym zarobić. Ja generalnie rzecz biorąc, wie pani, zawsze jestem za rozmową i przede wszystkim to takie pojęcie, które zostało wyświechtane totalnie przez ostatnie lata, zrównoważony rozwój. Wszyscy rzucali te hasło za przeproszeniem jak szmatę w jeden kąt, to w drugi kąt, a nikt nigdy tak naprawdę nie usiadł i nie spróbował zrozumieć istoty tego pojęcia i co można, jakie wdrożyć w życie w wypadku Mazur. Mazury, cud natury. Dzisiaj kpina tak naprawdę, jeżeli ktoś to słyszy.
1: To niestety prawda.
0: Ale wróćmy do korzeni. No, więc wróćmy do tych korzeni, ten ratujmy cud natury, ale myślmy o turystyce. Nie turystyce rozwijającej się, jak komu się żywnie podoba, tylko o pewnym pomyśle na turystykę.
1: To zaraz porozmawiamy jeszcze o tych rozwiązaniach. Przeniesiemy się z Giżycka na południe do słynnych Mikołajek. A z nami był Robert Kępa, dyrektor Centrum Promocji i Informacji Giżycka, w poprzedniej kadencji radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję pani redaktor i wszystkim słuchaczom.
2: Zamieszkania.
1: Nasz mail to adres zamieszkania @polskieradio.pl. Przy mikrofonie cały czas Agata Kowalska, a z nami obiecywany kolejny gość Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek od 2001 roku, wcześniej radny tego miasta i również teraz prezes Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie. Dzień dobry, panie burmistrzu.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Ja już o tym wspominałam, na Jeziorze Mikołajskim obowiązuje uspokojenie ruchu. Czy pamięta pan, jak to było? Co sprawiło, że wprowadziliście zakaz robienia fali i ograniczenia prędkości?
3: To znaczy, to nie jest takie proste, żeby mówić o zakazie wytwarzania fali. No, łatwiej mówić o ograniczeniu prędkości, ale nie zawsze się to wiąże z zakazem wytworzenia fali, bo nie ma konkretnej definicji, kiedy ta fala jest.
1: Kiedy fala jest
3: i czy
1: falą.
3: Ona jest mniejsza, czy jest większa i czy ona stwarza jakiś problem, czy nie stwarza. Ale to tak na marginesie. No myśmy doszli do tego wniosku w momencie, kiedy na naszych jeziorach pojawiło się bardzo dużo łodzi motorowych, no bo one w zasadzie powolutku wypierają tych tradycyjnych żeglarzy, którzy żeglują jachtami żeglowymi.
1: Jest no oni uciekają dużo, do rezerwatów, gdzie jest strefa ciszy, tak.
3: To znaczy niekoniecznie nie uciekają tylko do tych rezerwatów, żeglują też po naszych jeziorach, po jeziorach na szlaku. No ale w momencie, kiedy zrobił się problem, tych jachtów pojawiło się dużo więcej i one miały problemy. Miały też problemy porty, które powstawały u nas. Zdecydowaliśmy się na to, żeby wprowadzić ograniczenia w nadmiernej szybkości rozwijanej przez jachty.
1: A co to znaczy, że porty miały problem? Bo te porty to jest też często biznes mieszkańców. Co tam się właściwie działo w związku z tym, że był nadmierny ruch motorówek?
3: Może nie tyle nadmierny, co za szybki, bo płynące z pewną prędkością jachty wytwarzają dużą falę, a jeżeli w portach mamy zacumowanych ileś tam jachtów, no to ta fala potrafi wyrządzić szkody tym zacumowanym jachtom, no bo one się bujają, podskakują niejednokrotnie, jak ktoś za blisko przepływa tego portu, wytwarzając dużą falę, no to ten jacht potrafi nawet wskoczyć na pomost i uszkodzić i pomost i zrobić duże szkody samemu jachtowi.
1: A wtedy, kiedy, właśnie pamięta pan, który to był rok, bo jakoś nie mogłam znaleźć, szukałam przed audycją.
3: My ograniczenia mamy już od bardzo dawna, tylko one są co roku modyfikowane. Wspólnie z inspektorem żeglugi śródlądowej podejmujemy działania, podejmujemy dyskusje i podczas tych spotkań, które mamy co roku, ustalamy, że ewentualnie ta strefa

0: gdzie musimy ograniczyć prędkość i nie płynąć tak szybko, nie wytwarzać tej fali, będzie przebiegała od tego miejsca do tego.
1: Mm-hmm. Czyli, bo chciałam właściwie też uzyskać taką...
0: To jest zależne od nas, to zależy od modelu i dyskusji, gdzie razem sobie dyskutujemy.
1: O to mi chodziło właśnie, bo ja bałam się, że pan powie, że właściwie wy na nic nie macie wpływu, tylko Wody Polskie zarządzają zbiornikiem wodnym i mieszkańcy, czy właśnie władze miasta nie mają wpływu. Ale pan mówi, że uczestniczycie w tym procesie, jesteście aktywni.
0: I później Wody Polskie stosują, bo szlak żeglowny oznaczają Wody Polskie. No i później w ramach naszych wspólnych uzgodnień Wody Polskie podejmują wiosną działania.
1: I ustawiają boje i różnego rodzaju
0: ustawiają
1: znaki.
0: Ustawiają boje, wyznaczają szlak żeglowny, farwater, oznaczają miejsca niebezpieczne dla żeglugi. I
1: a jak pan
0: na
1: myśli?
0: To jest nasze wspólne działania. Mm-hmm. Samorządów, Wód Polskich i Inspektora Żeglugi Śródlądowej.
1: A jeszcze chciałam się odnieść do pana drugiego kapelusza, czyli prezesowania Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie. W tym stowarzyszeniu zasiadają samorządowcy z różnych gmin, które leżą nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, mają to szczęście. I czy inni samorządowcy też chcieliby wprowadzać tego typu ograniczenia? Jak to wygląda? Bo wiem, że rozmawiacie, spotykacie się, macie różne projekty dotyczące strategii turystycznej też dla Wielkich Jezior. Czy ktoś chciałby, tak jak na Jeziorze Mikołajskim, pod swoim blokiem, pod swoim miastem, czy pod swoją wsią leżącą nad jeziorami wprowadzić tego typu ograniczenia?
0: No, wie Państwo, stowarzyszenie skupia te gminy, które leżą na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Są 14 gmin i 3 powiaty. I każda gmina, która leży na szlaku, ma prawo zwrócić się do inspektora żeglugi śródlądowej czy do Wód Polskich z prośbą o to, żeby na danym odcinku takie ograniczenie
1: wprowadzić. No ja wiem, że może, bo pan to właśnie nam udowodnił tym, że u was tak jest, ale czy ktoś chce?
0: No, jeżeli oznaczamy te strefy, to znaczy, że chce. Natomiast my się zajmujemy trochę innym problemem, bo my w związku z tym, że dostrzegamy tą ilość jachtów, która pływa, to inwestujemy w infrastrukturę na naszych jeziorach, żeby w jakiś sposób skanalizować ten ruch turystyczny, skanalizować poruszanie się jachtami. Bo ten problem, o którym pani przed chwilą rozmawiała z moim przedmówcą, można w jakiś sposób wyeliminować.
1: W jaki sposób?
0: Po prostu do tego trzeba mądrze podejść i tym problemem powinny się zainteresować instytucje, które są za to odpowiedzialne, nie tylko samorządy.
1: A to zacznijmy od tych...
0: Tak jak mówiliśmy, Wody Polskie wyznaczają szlak żeglowny. I można dopuścić poruszanie się jachtów motorowych, które chcą płynąć z dużą prędkością, tylko szlakiem żeglownym. Wtedy to nie będzie przeszkadzało tym ludziom, którzy chcą ewentualnie ciszy i spokoju i
1: zaraz,
0: wypoczywać.
1: Na przykład na jeziorze Bełdany, który jest poniżej Mikołajek, a dopływa aż do Rucianego Nida, jest zbyt wąsko, żeby nawet jeśli szlakiem będzie płynąć taka motorówka, to wszyscy wokół i tak odczują ten problem. Więc rozumiem, że tu nie zawsze starczy wody dla wszystkich, żeby tak robić. Zastanawiam się nad inną kwestią. Pan powiedział, że różne instytucje muszą się zaangażować. Ile patroli wodnych policji patroluje ten obszar choćby na Mikołajskim i pilnuje, żeby motorowodniacy przestrzegali przepisów w lecie? To ile jest tych patroli?
0: Jest jeden patrol policji, który patroluje nasze jeziora, ale to nie tylko Mikołajki, bo Giżycko jest patrolowane przez patrole z powiatowej policji w Giżycka. Piszcz ma swoje patrole i Ruciany też wystawia swoje patrole.
1: Wy macie jeden, tak, patrol?
0: My mamy jeden, tak.
1: Bo wielu żeglarzy wskazywało, że teraz w lecie, jak weekendy były cieplejsze, to ten patrol policji właściwie nic nie robił, tylko wlepiał mandaty i nie nadążał, a i tak to nic nie zmieniało. Dlatego się zastanawiałam nad egzekucją tych nawet świetnych przepisów.
0: My mamy jeden patrol, który działa bardzo skutecznie. Swego czasu nawet wśród motorowodniaków panowało takie przekonanie, żeby nie płynąć do Mikołajek, bo tam policja mocno przestrzega zasad, które zostały ustalone.
1: Niezłą macie reputację. A chciałam zapytać, bo pracujecie nad strategią rozwoju turystyki wodnej w Polsce na następne 10 lat i jako stowarzyszenie zaprosiliście przedsiębiorców lokalnych, kluby sportowe, NGOsy do wypełnienia ankiety. I to było w styczniu chyba. To zastanawiam się, czy już macie odpowiedzi, czy wiecie, jakie

0: były odpowiedzi w tym kontekście, o którym rozmawiamy, czyli ciszy...
1: Na zaproszenie pana ministra sportu, nasze stowarzyszenie i Polskiego Związku Żeglarskiego zdecydowaliśmy się, żeby wspomóc działania tych dwóch instytucji i faktycznie spływają te ankiety, natomiast nie ma za dużo wniosków dotyczących stref ciszy. Bo to nie do końca tak jest. Jeżeli ktoś chciałby spędzić naprawdę w ciszy i spokoju na Mazurach urlop, to jest bardzo dużo jezior, które nie są położone na szlaku i niekoniecznie trzeba wypoczywać na szlaku wielkich jezior, ale można znakomicie odpocząć nad jeziorem położonym obok szlaku.
0: Ale wie pan, co pan powiedział teraz, panie burmistrzu? Że sytuacja jest przegrana i ci, co chcą ciszy, muszą zrezygnować z tego wspaniałego miejsca, bo zostało ono... bitwa została przegrana. Nie macie szans. Motorowodniacy przejęli Wielkie Jeziora. To trochę smutne.
1: Bitwa została przegrana już kilkanaście lat temu, kiedy pojawiły się tego typu jachty motorowe na naszych Mazurach. No ale my tego zabronić nie możemy. Z kilku powodów. Pierwszy powód to przede wszystkim to jest ogromny przemysł. To jest zarobek dla naszych mieszkańców, którzy zajmują się serwisowaniem, zimowaniem, sumowaniem tego typu sprzętu. I ja już sobie po prostu nie wyobrażam, że moglibyśmy pozbawić tego typu działalności naszych przedsiębiorców. My musimy się mocno zastanowić nad tym, co zrobić, żeby to nie było uciążliwe dla innych. A możemy takie rzeczy wprowadzić.
0: I tu musimy postawić kropkę i wrócić do tej
1: jeszcze
0: dyskusji.
1: Jeszcze tylko jedno zdanie, bo wie pani, co robi największy problem.
0: Musimy kończyć, panie burmistrzu.
1: W zasadzie nie jachty motorowe, tylko skutery.
0: Musimy kończyć. O skuterach porozmawiamy następnym razem. Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek. Bardzo dziękuję za rozmowę i państwu dziękuję. Agata Kowalska, do usłyszenia.

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Inwestycje czy konsumpcja? Czym powinien stać budżet w 2027 roku? Czy szacowana niska inflacja bardzo zaszkodzi budżetowi, ale pomoże konsumentom? Czy wynagrodzenia nadal będą rosły przy niskim bezrobociu? Dlaczego wpływy budżetowe z podatków są coraz niższe? O tym wszystkim porozmawiam z ekspertami już dziś w audycji Kapitał i Praca zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
9: Autopromocja.
11: Jest godzina 14:31.

0: Stan dnia.
1: Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Witam także z nami pan brygadier Karol Kroć z Wydziału Prasowego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry panie brygadierze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry.
1: I proszę o aktualizację tych najnowszych danych dotyczących pracy strażaków i sytuacji pogodowej w naszym kraju. Zbieramy najnowsze informacje, no i padają kolejne, jeśli mogę tak powiedzieć, rekordy w liczbie podejmowanych przez strażaków interwencji. Jak to wygląda na tę chwilę?
2: Na ten moment to już mamy niespełna 7 tysięcy, bo 6900 zgłoszeń w całym kraju. Najwięcej na Mazowszu, tam mamy około 2400 takich zgłoszeń. W warmińsko-mazurskim województwie z kolei już przekroczyliśmy 1000. W kujawsko-pomorskim ponad 850 i w podlaskim ponad 400. Także w województwie łódzkim też ponad 400. No, w pozostałych województwach już ta sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Niemniej jednak no jeszcze te zgłoszenia do nas cały czas napływają.
1: Rozumiem, że liczba tych zgłoszeń jakby podąża za tym frontem, który przesuwa się nad Polskę. Meteorolodzy no, z ulgą przyznają, że dobrze, że ten front nie jest blokowany, że ten niż genueński, bo tak już go nazywamy, bo w istocie takim on jest, po prostu się nad naszym krajem przesuwa i za nim podążają strażacy, którzy no, walczą ze skutkami tej niebezpiecznej pogody.
2: Dokładnie tak. Można powiedzieć, że strażacy podążają tuż za prognozami. Te prognozy się sprawdziły. Można powiedzieć, określone co do godziny, można powiedzieć pory dnia czy nocy. No niestety też te prognozy pokazują, że te przewidywane skutki tych zjawisk pogodowych również się potwierdzają. Mamy do czynienia z wezbraniami, z podtopieniami, uszkodzonymi elementami infrastruktury, podmytymi drogami, no również cała masa działań związanych z usuwaniem powalonych drzew, połamanych gałęzi. No niestety to powoduje też straty w pojazdach, które były nieopodal zaparkowane. Te zniszczenia z pewnością no generują spore straty. Niemniej jednak my strażacy na bieżąco, można powiedzieć, te wszystkie skutki zdarzeń obsługują, zabezpieczają, usuwają. No to wszystko niesie za sobą bardzo duży nakład pracy, siły i używanego sprzętu. Także ze strony Straży Pożarnej też jest to spore obciążenie.
1: Charakter tych zniszczeń, tych szkód wywołanych przez pogodę jest wszędzie, we wszystkich tych regionach, które pan wymienił, podobny, taki sam? Czy one się jednak od siebie różnią? Czy na przykład, nie wiem, na południu jest więcej podtopień, a na Mazowszu więcej tych powalonych drzew, zniszczonych dachów i budynków?
2: No powiem, że sama struktura tych naszych działań, jak i tych zgłoszeń czy skutków jest bardzo podobna, bo dotyczy w zasadzie wszystkich regionów dotkniętych frontem atmosferycznym. Niemniej jednak no, zdecydowana większość to były powalone drzewa, połamane gałęzie. Chociaż można powiedzieć, że jeśli chodzi o podtopienia i wezbrania, to bardziej na południu kraju. Tam intensywniej ta woda się zbierała i siłą rzeczy no, szukała miejsca takiego ujścia do rzeki czy do potoku. No, zdarzało się, że te niżej położone tereny zalewało, zwłaszcza drogi, tunele, jakieś przepusty. Zdarzało się też, że wdzierała się do piwnic, do niżej położonych budynków. No tam sytuacja wydaje się już teraz troszeczkę się stabilizuje ze względu na to, że jednak no, z godziny na godzinę ta woda opada, a siłą rzeczy te lokalne podtopienia również no, odsłaniają co prawda jakieś zniszczenia, ale generalnie no, możemy powiedzieć, że mimo tej liczby zgłoszeń i zdarzeń nikt nie ucierpiał. No i te skutki powoli, no można powiedzieć, są likwidowane, naprawiane, no i wszystko powoli wraca do normy, aczkolwiek na cały czas te alerty są, cały czas pogoda.

0: niesie ze sobą zagrożenie.
1: Jest niebezpieczna, jest wymagająca. Kiedy patrzę na tę mapę ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, no to głównie południowy zachód i północny wschód. I myślę sobie, że w czasie tej samej końcówki wakacji to są także obszary, które turystycznie są niezwykle popularne. I też czytam z kolei w raportach strażaków o ewakuowanych prewencyjnie obozach harcerskich.
0: Tak, jesteśmy w stałym kontakcie tutaj z organizatorami tej formy wypoczynku. Można powiedzieć, że już od wielu, wielu lat, po wcześniejszych, niestety takich tragicznych zdarzeniach, jak sobie przypomnimy, w okolicy Rydla, gdzie tam doszło do naprawdę tragicznych skutków, jeżeli chodzi o obozowiczów. No, wyciągnęliśmy z tego wnioski i myślę, że organizatorzy również. Dlatego te prewencyjne ewakuacje odbywają się, tak jak tutaj już pani podkreśliła, zgodnie z przewidywanymi zagrożeniami. Organizatorzy to rozumieją i czasami już rozpoczynają te ewakuacje, nie czekając na to, aż jednostka straży czy sytuacja wymusi takie działania. Ta ewakuacja jest robiona prewencyjnie i to przynosi bardzo pozytywne skutki, ponieważ no, wszyscy uczestniczy no, są w porę zabezpieczeni po przeniesieniu do budynków już o charakterze stałym, bez konieczności narażania się na te skutki wiejącego wiatru czy ulewnego deszczu w lesie czy gdzieś na otwartej przestrzeni.
1: Jak się spodziewacie, jak długo jeszcze ta niebezpieczna pogoda z nami zostanie i jak jeszcze dużo pracy i dużo czasu w takich natężonych zadaniach przed wami, strażakami?
0: No my będziemy działać do obsługi ostatniego zgłoszenia, czyli nie składamy tutaj gotowości. Jesteśmy cały czas przygotowani na odbieranie kolejnych zgłoszeń i podejmowanie działań. Mhm. Niemniej jednak to widać, że te obszary objęte ostrzeżeniami już maleją. Te stopnie zagrożeń troszeczkę się obniżają, czyli już nie mamy do czynienia z tymi intensywnymi zjawiskami i powiedzmy no, znaczną część kraju obejmujących. To jest też optymistyczne z naszej strony, że no, mamy też taką nadzieję, że również i społeczeństwo będzie mniej dotknięte tymi zjawiskami.
1: Czekamy, aż pogoda się poprawi. Meteorolodzy zapowiadają, że jutro już ma być znacznie spokojniej i znacznie lepiej. Pan brygadier Karol Kroć, Wydział Prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej był z nami. Dziękuję bardzo panie brygadierze za tę rozmowę, no i za waszą pracę, za waszą służbę w tych trudnych warunkach.
0: Dziękuję za rozmowę. Życzę bezpiecznego dnia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Połączył się z nami pan profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Wistula. Dzień dobry panie profesorze, dziękuję bardzo za cierpliwość, bo wiem, że połączony już był pan jakiś czas temu z nami, no ale ta pogoda niebezpieczna i wymagająca wymaga od nas też reakcji, nie tylko w tym politycznym, ale także tym pogodowym zakresie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Proszę mi nie dziękować, ponieważ jestem bardzo wyczulony na wszystkie te zagrożenia wynikające z naszego kapryśnego klimatu. Mhm. Tym bardziej, że miałem okazję dosłownie 9-10 dni temu oglądać no, te miejsca, które były, stały się ofiarami tego wielkiego pożaru na Roztoczu w maju. Mhm. I bardzo doceniam pracę zarówno strażaków, jak i leśników, bo naprawdę mają mnóstwo do wykonania działań, szczególnie leśnicy.
1: Z dużym uznaniem do ich pracy się odnosimy. Brygadier Karol Kroć mówił o krajobrazu po burzy, a w polskiej polityce, no właśnie panie profesorze, cisza przed burzą, tą burzą kampanijną, która przed nami i która rozpocznie się pewnie w pełnym wymiarze z nowym sezonem politycznym od września, no to będzie prekampania, bo jeszcze kampanią tego nazwać pewnie nie będzie można, no ale ten ferment polityczny gdzieś wyczuwalny w perspektywie tych najbliższych tygodni.
3: Z pewnością tak będzie. Jeśli pani pozwoli, taki troszeczkę parę uwag dotyczących filozofii funkcjonowania w życiu publicznym nas wszystkich jako przyszłych wyborców, a teraz jako ludzi, którzy angażują się w takie czy inne spory. Te spory są moim zdaniem zbyt mocno sięgające i bardzo często jest tak, że używa się stanowczo zbyt mocnych słów na określenie nawet przeciwników przez jedną grupę względem drugiej. To oczywiście wynika z tego, że mamy bardzo mocno podzielone społeczeństwo na, jak to już zostało kiedyś nazwane, nie tylko przeze mnie, jako społeczeństwo

0: bezwzględne i to jest bardzo złe, ponieważ w sytuacji, kiedy mamy państwo prawne działające kiepsko i to wszystko się przecież rozpoczęło jeszcze w czasach ponad 15 roku, mówiąc krótko, jest to dowód na to, że mieliśmy wcześniej jedną niefortunną decyzję Koalicji Obywatelskiej, a potem poszły kolejne działania na rzecz osłabienia funkcji prawnych polskiego państwa przez ówcześnie rządzącą prawicę. To wszystko pokazuje, jak bardzo niedojrzałe elity mamy, które bardzo często działają właśnie w imię interesów własnych, zasłaniając się również przy tej okazji wielokrotnie interesem społecznym. Musimy być na to jako ludzie bardzo wyczuleni i w żadnym wypadku nie powinniśmy ulegać takim czy innym ostrym stwierdzeniom, które stosują w swojej retoryce politycy, bo jak wiemy i trzeba to ciągnąć na uwadze, oni walczą o to, żeby móc spełnić jedno ze głównych swoich obsesji, a tą obsesją jest obsesja reelekcji, pojęcie, które sformułowałem w 2012 roku.
1: Mówiąc o tym, co wydarzyło się w 2015 roku, panie profesorze, ma pan na myśli pewnie to, co działo się i wy, i z Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Mam na myśli generalnie osłabienie polskiego państwa prawnego przez polityków, którzy wielokrotnie zachowują się w sposób nieodpowiedzialny. I w związku z tym to, że mamy dzisiaj do czynienia w pewnym sensie z kontynuacją tej sytuacji, to polega na tym, że po pierwsze niegdyś rządzący cały czas wierzą w to, że społeczeństwo ma daleko posuniętą amnezję wobec tych wszystkich często fatalnych decyzji, jakie były wtedy podejmowane. Natomiast to, co z pewnością w dużym stopniu, jak sądzę, razi zwolenników obecnie rządzących, tym czymś jest, tak myślę, opieszałość i pewnego rodzaju nieskuteczność, zwłaszcza w obliczu obietnic przedwyborczych, jakie były wtedy zrobione, bo przecież wiemy doskonale, że mamy źle działający Trybunał Konstytucyjny, który został tak właśnie stworzony jeszcze przez zmienioną władzę, ale obecna władza sobie kompletnie z tym nie może poradzić. W związku z tym frustracje rosną z obu stron i tym samym niestety zwiększa się liczba inwektyw. To zresztą widać doskonale w mediach społecznościowych, gdzie wiele osób w sposób zupełnie niekontrolowany, tak bym to może powiedział, albo w sposób będący taką już daleko idącą dezynwolturą słowną opartą często na wulgaryzmach. To wszystko się pojawiło na zbyt dużą skalę i te nasze wewnętrzne podziały, jakie dzisiaj widzimy, są po prostu najzwyczajniej w świecie niezwykle niebezpieczne dla nas samych jako narodu oraz później tego czegoś, co jest istotne z perspektywy wyborów, czyli elektoratu, bo naród się wtedy staje elektoratem. Natomiast jednocześnie, jak zderzymy te formy zachowania, często bardzo mocno oparte właśnie na inwektywach, to zauważymy, że bardzo często jest tak, że o wiele trudniej jest bronić się tym, którzy są obdarzani takimi czy innymi inwektywami, a o wiele łatwiej mogą sobie z tą sytuacją poradzić, może to słowo nie poradzić, mogą ją stosować ci, którzy oskarżają, ponieważ łatwiej w Polsce dzisiaj oskarżać, a trudniej się jest bronić.
1: To a propos, panie profesorze, spełnienia tych obietnic wyborczych, które słyszeliśmy z ust obecnie rządzących przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi w tym mijającym tygodniu, usłyszeliśmy o planach zmian w systemie podatkowym. Mówił o tym premier Donald Tusk, mówił o tym minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W tym tygodniu usłyszeliśmy wiele opinii ekspertów gospodarczych, podatkowych na ten temat. A dla pana, jako politologa, co te zaprezentowane projekty zmian oznaczają?
0: No cóż, wydaje mi się, chociaż nie chcę tutaj chodzić za osobę, która wie to na pewno, ale myślę, że zostały one przygotowane także po to, żeby w dużym stopniu pobudzić ten słabnący elektorat obecnie rządzących. Ponieważ jeżeli pan premier Tusk odwołuje się do pozycji klasy średniej, chociaż to pojęcie, jak wiemy doskonale w socjologii, ono w warunkach polskich jest bardzo trudne do zdefiniowania, no ale ono występuje oczywiście i trochę intuicyjnie się do niego odnosimy. W związku z tym, jeśli spojrzymy na to z tego punktu widzenia, to mamy do czynienia z sytuacją, w której różnego rodzaju politycy w warunkach polskiej obecnej już debaty publicznej, która bardzo często jest właśnie taka bezpardonowa, co mi się jako, nawet nie jako ekspertowi, jako obywatelowi

0: po prostu nie podoba. Uważam, że często te słowa są zbyt mocne, ale w związku z tym szuka się sposobu na pobudzenie do aktywności i do obdarzenia zaufaniem tych, którzy konkretne propozycje mają. Tak jak wcześniej został wydelegowany do spełnienia swojej funkcji w formie zadania partyjnego, jakie otrzymał od prezesa Kaczyńskiego pan profesor Czarnek i sobie z tym zupełnie nie poradził, tak teraz, jak sądzę, podejmowane są próby ze strony koalicji rządzącej, żeby z jednej strony stworzyć pewną perspektywę mniejszych podatków do zapłacenia przez ludzi, którzy się klasują mniej więcej właśnie po środku skali naszych zarobków, a jednocześnie, co jest oczywiste, jeśli się tego typu propozycje zgłasza, to z politologicznego, nie z ekonomicznego, bo ja nie mam zamiaru dokonywać takiej analizy, co zrobią mądrzejsi ode mnie, którzy są ekonomistami, zwłaszcza specjalistami od finansów publicznych. Więc z perspektywy oglądu politologicznego to jest oczywiście jeden z możliwych instrumentów do zastosowania, żeby właśnie tę grupę pasywną w potencjalnym elektoracie pobudzić, wskazując im pewną perspektywę, która ma być dla nich lepsza niż ta do tej pory.
1: Mieliśmy także w tym tygodniu zapowiedź, to już premier Donald Tusk na takim roboczym posiedzeniu rządu poświęconym przyszłorocznemu budżetowi powiedział i zapowiedział, że rząd przeznaczy o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia w tym właśnie przyszłorocznym budżecie, ale od razu zastrzegł, że konieczne jest uchwalenie nowej ustawy dotyczącej ochrony zdrowia, tak żeby te dodatkowe pieniądze były wykorzystywane efektywnie. Posłuchajmy, co mówił premier.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty. Bo na to zgodzić się nie możemy.
1: Czy te plany podatkowe, zmian podatkowych i te plany dotyczące niezwykle wrażliwego obszaru ochrony zdrowia, to jest również, panie profesorze, swego rodzaju wyzwanie rzucone prezydentowi Karolowi Nawrockiemu? No bo jeżeli słyszymy o nowej ustawie, która ma zmieniać dotychczasowy system ochrony zdrowia, rozumiem, uszczelnić te wydatki, które przez ten system są gdzieś poniesione w ciągu roku, no to potrzebny jest podpis prezydenta.
0: Może wyjdźmy najpierw od tego, że każda inicjatywa, która ma podkreślać aktywność tego, kto taką inicjatywę proponuje, może być z perspektywy dalszych miesięcy, jeżeli oczywiście stanie to się faktem, absolutnym atutem dla tego kogoś. Więc ja rozumiem w tym przypadku premiera Tuska, który mając na pewno duży kłopot z niemożnością wykrzesania w ramach swojej koalicji działań, które mogłyby polepszyć opiekę zdrowotną w Polsce, dokonuje tego typu obietnicy. Ona jest niezwykle istotna, bo musi być spełniona. W związku z tym, jeżeli będą wyasygnowane na to konkretne sumy, które będą poparte danymi oraz odpowiednimi przepisami prawnymi i zostanie to potem zanegowane, czy mówiąc krótko podane wetu, chociaż to słowo się raczej nie powinno odmieniać, ze strony prezydenta, no to wtedy będzie można powiedzieć, że polski model, który ja nazwałem swego czasu konfliktową koabitacją, będzie niestety kontynuowany. I oczywiście za osobę, która to blokuje, to będzie uważany prezydent. W związku z tym to, co robi dzisiaj premier Tusk, jest ważnym elementem ochrony dobrego imienia jego własnej partii i tych ludzi, którzy nie są uwikłani w żadne afery, tak jak ten człowiek, który zepsuł wizerunek koalicji w Warszawie, mówi o tym lekarzu, ze Szpitala Południowego, ponieważ generalnie sytuacja dotycząca ochrony zdrowia w Polsce jest stałą bolączką każdej ekipy rządzącej. Warto pamiętać, że w pewnym sensie w Niesławiu odchodził też były minister Łukasz Szumowski, któremu postawiono sporo zarzutów. On zupełnie nie został z tego tytułu o nic później oskarżony. No i teraz mamy sytuację, w której obecna pani minister otrzymała również istotne zadanie partyjne od swojego szefa, czyli od premiera Tuska. No i jak rozumiem, to się wszystko na razie też jeszcze nie materializuje tak, jak powinno się zmaterializować i powinno to skutkować po prostu przywróceniem zaufania tym, którzy rządzą. No bo jeżeli doszło do jego naruszenia i zepsucia przez

0: nieodpowiedzialnych ludzi, którzy działają akurat jako lekarze. W tym przypadku ma na myśli tego jednego lekarza, ale pozwolę sobie stwierdzić, że to zapewne nie jest przypadek odosobniony, chociaż to jest tylko moja spekulacja. Więc mówiąc krótko, takie coś albo takie zjawisko, które mamy szansę stwierdzić, polegające na tym, że dochodzi do pewnych, jak to pani była uprzejma, określić przekrętów, musi być w pewnym momencie całkowicie przycięte. Znaczy ktoś, kto to zrobi i będzie w stanie pokazać za pomocą faktów, że takie sytuacje się nie zdarzają, na pewno będzie beneficjentem swojej obietnicy i to jest oczywiście główne zadanie dla premiera Tuska, bo on stoi na czele rządu i to rządzący są w tej kwestii tą grupą, która powinna wykazywać się właśnie aktywnością, co się stało, a nie reaktywnością, bo gdyby doszło do sytuacji, w której następuje milczenie i niemożność wyjaśnienia do końca afery w Szpitalu Południowym, no to mielibyśmy sytuację, w której z pewnością opozycja by tego nie darowała rządzącym i przypuściłaby jeszcze większy atak. Reasumując, mamy tutaj konieczność działania aktywnego, a nie reaktywnego ze strony tych, którzy rządzą, bo to jest ich zadanie. Także dlatego, że każdy, moim zdaniem, każdy obóz polityczny, który byłby w stanie w Polsce doprowadzić do rzeczywistego zreformowania polskiej służby zdrowia, byłby tym obozem, który z pewnością miałby szansę utrzymać swoją władzę.
1: To jeszcze jeden wątek z tego zakresu, z zakresu ochrony zdrowia, bo ten tydzień przyniósł także prezydenckie weto do tej ustawy, tak zwanej Lex Szarlatan. No i wywołało to sporo kontrowersji. Jak to wpłynie na wizerunek prezydenta?
0: Prezydent ma bardzo dobre notowania, które wynikają z wielu różnych działań dotyczących jego politycznego, że tak powiem, amplua i modelu przyjętego, jaki on wcześniej zastosował i stosuje teraz w postaci sprawowania swojej władzy. Ta władza oczywiście, którą on ma na mocy konstytucji, jest zupełnie inna niż ta, którą wykonuje w praktyce. I dokonuje on wielokrotnie wyjścia ponad te przepisy, które są zawarte w konstytucji i zakładają nie tyle może pasywną, ale też zupełnie nieaktywną, tylko raczej coś pośrodku, raczej taką, można powiedzieć, funkcję dla głowy państwa, którą bym nazwał swoistym arbitrażem, ale opartym oczywiście na chęci porozumienia. Otóż mam takie wrażenie, że prezydent Nawrocki razem ze swoimi zaradcami raczej szuka głównie pewnych luk w działalności rządu. I w związku z tym ta koabitacja, którą nazywam konfliktową, jest z punktu widzenia stabilności nastrojów w państwie oczywiście niekorzystna. I jeżeli ten pomysł, który usunął rząd, to jest generalnie sytuacja dość trudna, ponieważ pani i szanowni państwo, żeby była pewna jasność. Ja na przykład bardzo często korzystam z różnych form ziołolecznictwa i dla mnie jest to coś absolutnie naturalnego, czuję się z tym znakomicie. Jak wiemy, w Polsce mamy też do czynienia ze sporą liczbą suplementów, które są dzisiaj sprzedawane. Też staram się czasami z nich korzystać. Oprócz tego, że chodzę regularnie do lekarza, jak na razie konsultuję swoje takie czy inne problemy zdrowotne z prawdziwymi lekarzami. Tyle tylko, że to, co się teraz stało, jest związane właśnie z tym, że polska służba zdrowia działa po prostu źle. Więc jeżeli służba działa źle, a to, że mówię, iż działa źle, wiąże się na przykład z tym, że czeka się na często niezwykle ważne konsultacje miesiącami, to, że zdarza się niekiedy aroganckie zachowanie lekarzy wobec pacjentów. Są różne przecież tego typu sytuacje opisywane i no i nie na darmo mamy struktury społeczne, które te kwestie mają monitorować. Więc to wszystko powoduje, że ludzie czasem czują się trochę zagubieni, zwłaszcza kiedy mają poważną chorobę i szukają tych właśnie, których się nazywa w tej ustawie szarlatanami. W związku z tym pytanie polega na tym, co zrobić, żeby poprzez poprawienie działania służby zdrowia, publicznej służby zdrowia, na którą wszyscy płacimy podatki, móc przywrócić jej pełną wiarygodność i tym samym po prostu pomniejszyć rangę tych wszystkich, którzy są niezweryfikowanymi pod kątem swoich działań osobami.
1: Ale też skutecznie ścigać tych, którzy żerują na nieszczęściu i po takim poczuciu desperacji tych najpoważniej chorych i wykorzystują właśnie tych skrajnie trudną sytuację.
0: Jeżeli mamy sytuację, w której dzieją się

0: rzeczy, które się ewidentnie stają błędami lekarskimi z jednej strony. I jeżeli mają miejsce sytuacje, w których ktoś, kto uważa się za znachora, czy tego, który jest w stanie uleczyć, żeruje na tym, jeszcze na to bierze pieniądze, dokonując właściwie no, swoistej, fatalnej takiej, można powiedzieć, mentalnej wiwisekcji na ludziach, którzy wierzą w to, że im się pomoże. Więc każdy taki przypadek, jak twierdzę, z obu stron, czyli jeśli lekarz popełnia błąd, powinien sobie z tego zdawać sprawę, tak, że też mogą konsekwencje. Jeżeli ktoś, kto nie jest lekarzem i działa, że tak powiem, na niekorzyść summa summarum, na niekorzyść osób, które się do niego udają po poradę, też powinien ponosić z tego tytułu odpowiedzialność.
1: Panie profesorze,
0: to jest,
1: i tu musimy
0: kwestia, już, to jest kończyć. Kwestia równości prawa. Prawo musi być równe, tym wina ma być ślepa.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję. Spokojnego popołudnia pogodowo życzę. Dużo zdrowia nieustająco. Pan profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istule. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Niedawno ogłosiła zakończenie bogatej sportowej kariery.
8: I była to trudna decyzja, bo lekkoatletyka jest całym jej życiem.
7: Srebro i brąz Mistrzostw Europy, występy w Igrzyskach Olimpijskich, walka ze ścisłą światową czołówką.
8: Niesamowity temperament, charyzma i uśmiech, tak kochany przez kibiców.
7: Jak bezboleśnie rozstać się ze sportem?
8: I jak żyje się w Polsce dziewczynie urodzonej w Maroku?
7: W audycji Sport wyjaśnia świat będziemy gościć Sofię Enawi.
8: Zapraszamy już jutro o 25.
7: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
8: i Filip Jastrzębski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wypompowywanie wody z zalanych piwnic, usuwanie powalonych drzew, ewakuacja obozów. Pogoda daje się we znaki w całym kraju. Zamiast koni chcą pojazdów elektrycznych. Aktywiści znów protestują przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Powiemy też o statku płynącym z Korei Południowej do Gdańska. Testuje on możliwości północnego szlaku morskiego. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Ponad 6,5 tysiąca interwencji w całym kraju to dotychczasowy bilans frontu burzowego, który przechodzi nad Polską. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza, prawie 2,5 tysiąca. 1250 interwencji odnotowano na Warmii i Mazurach. Tam strażacy przede wszystkim odpompowywali wodę z zalanych budynków i usuwali powalone drzewa. Trzeba było również ewakuować kilka obozów, mówi Łukasz Wróblewski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie.
2: Trzy obozy podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji uczestników. Dwie ewakuacje przeprowadzono w Ełku i Warchałach, powiat szczeciński, z obozu w Nartach. Łącznie ewakuowało się około 100 osób do miejsca bezpiecznego. Na ten moment nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani uszkodzeń dachów, budynków mieszkalnych czy też gospodarczych.
1: 36 osób ewakuowano z obozu harcerskiego w miejscowości Przerwanki w powiecie węgorzewskim. W miejscu obozowiska spadło drzewo. Nikomu nic się nie stało. Uczestnicy obozu przebywają w bezpiecznym miejscu. W wielu rejonach kraju mogą występować przerwy w dostawach prądu. Z utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie, którzy podróżują koleją. Według zapowiedzi synoptyków pogoda

0: ma się powoli stabilizować. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami i silnym wiatrem obejmują północ kraju, północny wschód, centrum i południowo-zachodnią część Polski. A szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są gotowi wspomóc służby w walce ze skutkami wichur. Maksymalne wypełnienie polskich magazynów gazem nie zagwarantuje bezpieczeństwa energetycznego. Tak uważa Diana Maciąga z Polskiej Zielonej Sieci. Jak mówiła ekspertka w Polskim Radiu 24, ilość gazu przechowywana w magazynach nie pokrywa zapotrzebowania.
1: Lepiej, żeby magazyny były napełnione w 100%, niż żeby nie były. Natomiast w rzeczywistości ta ilość gazu wystarczy nam na kilka tygodni. Więc poza tą ilością zmagazynowaną, oczywiście musimy wciąż gaz kupować.
0: Jak dodała Diana Maciąga, pojemność polskich magazynów jest mniejsza niż innych krajów europejskich. Zbiorniki w naszym kraju są wypełnione niemal w 90%, europejskie w nieco ponad 60%. W unijnych magazynach surowca jest mniej niż zazwyczaj o tej porze roku. Na razie wszystko przebiega spokojnie. Tak policja podsumowała protest na drodze do Morskiego Oka. W szczytowym momencie demonstrowało tam 70 osób. To przeciwnicy transportu konnego na tej trasie. O działaniach służb mówi Maciej Kasprzycki z tatrzańskiej policji.
2: Nie odnotowaliśmy poważniejszych zdarzeń. Na samym początku zgromadzenia protestujący chcieli zablokować drogę. Jednak po naszej interwencji transport i droga została odblokowana. Będziemy prowadzić czynności w tej sprawie.
0: W porządku na miejscu pilnuje około 50 policjantów. Aktywiści mają zamiar protestować do wieczora. Korea Południowa to kolejny kraj Azji, który testuje możliwości północnego szlaku morskiego. W dziewiczy rejs na tej trasie wypłynął kontenerowiec Panstar Arco. Po 45 dniach ma dotrzeć do Gdańska. To trasa, dzięki której statki mogą zaoszczędzić nawet 2 tygodnie w porównaniu z tradycyjnym szlakiem przez kanał Suezki. Ma ona jednak swoje minusy. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
3: Północny szlak morski wiedzie przez tereny o klimacie polarnym. Żegluga tą trasą możliwa jest od wiosny do wczesnej jesieni. Pożądana jest też obecność lodołamaczy. Szybszy szlak do Europy z Azji wiedzie u wybrzeży Rosji, co oznacza, że w przypadku sytuacji awaryjnych statki zdane byłyby na pomoc rosyjskich służb. Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung uznał transport arktyczny za priorytet w rozwoju logistyki na najbliższe lata. Port w Busan do 2030 roku przekształcony ma zostać w port obsługujący połączenia arktyczne. Kontenerowiec Panstar Arco zawitać ma w Europie m.in. do portów w Rotterdam i Gdańsku. Na jego pokładzie znajdują się części samochodowe i produkty chemiczne. Próbny rejs współfinansowany jest przez rząd Korei Południowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Na koniec warszawskie powązki i uroczystości pogrzebowe Aleksandra Milinkiewicza. Białoruski opozycjonista był związany z Grodnem, stał na czele ruchu społecznego O Wolność i był honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi. Od początku dawał Białorusinom nadzieję na zmiany, tak wspominał zmarłego Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista.
4: W 90-tych latach on został wicemerem Grodna. Wtedy miałem nadzieję na zmiany w naszym kraju. Później, kiedy był kandydatem na stanowisko prezydenta, też miałem nadzieję, że zmiany się odbędą. Dzisiaj zadaję się pytaniem, czy w związku z jego śmiercią utraciliśmy tą nadzieję? Nie, bo on przekazał nam również i siłę, i moc.
0: Aleksandr Milinkiewicz zmarł w wieku 79 lat.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tylko na południowym wschodzie dość pogodnie, na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz i burze. Temperatura maksymalna na północy i zachodzie około 22 stopni, na północnym wschodzie oraz w centrum 24. Wiatr co prawda słabnie, ale miejscami wciąż mogą występować silne podmuchy.
5: Klimat.
0: Mimo opadów deszczu w południowych i południowo-wschodnich województwach utrzymuje się susza hydrologiczna. Lokalnie jednak rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. W zachodniej części kraju bardzo dobra jakość powietrza, a we wschodniej dobra.
5: Klimat.
6: Jest godzina 15.06, Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Sierpień i wrzesień to tradycyjnie czas, kiedy ze szczególną uwagą przyglądamy się pracom nad przyszłorocznym budżetem. Nie inaczej jest także teraz. W tym tygodniu byliśmy świadkami specjalnego roboczego posiedzenia rządu. W przyszłym tygodniu również rząd nad budżetem przyszłorocznym będzie obradował. Nic więc dziwnego, że również temu tematowi będzie poświęcona nasza kolejna audycja.
7: Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na

0: Audycję Kapitał i Praca. Na kilku ostatnich posiedzeniach zespołu do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego oraz na posiedzeniach plenarnych, właściwie też już nie jednym, partnerzy społeczni zajmowali się bodaj najważniejszą ustawą, którą opiniują każdego roku, czyli budżetem państwa na rok następny. Ale oceniali także jego wykonanie za rok poprzedni. No i to jest właśnie nasz dzisiejszy temat, między innymi, bo to, co było, też ma wpływ na przyszłość i spróbujemy właśnie do tego łącznie się odnieść. A moimi gośćmi są panowie Norbert Kusiak z OPZZ. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ale jeszcze dodam, że głównie eksperci swoich organizacji w tej dziedzinie i także w Radzie Dialogu Społecznego. Witam panów. Ze strony partnerów społecznych nie brakuje krytycznych uwag, tak co do oceny wykonania budżetu generalnie za rok 2025. 2026 pewnie też, i także wobec prognoz na rok przyszły tutaj oceny nie będą za wesołe. Na początek jednak odnieśmy się może do tych wykonań, które okazały się nierealne, zbyt optymistyczne, a nasza gospodarka pokazała, że ma się jednak gorzej niż zakładano. Ja mówię globalnie, panowie na pewno będziecie to rozbierać na części pierwsze. Pytanie dlaczego? Poproszę o tę diagnozę na podstawie tych doświadczeń, bo to, tak jak powiedziałam, również bardzo istotne przy formułowaniu założeń na rok 2027. Norbert Kusiak.
1: Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu państwa za rok 2025, to nasza ocena jest na pewno oceną bardzo krytyczną i ona wynika przede wszystkim z tego, że tak jak pani redaktor powiedziała, nie wszystkie wskaźniki i wartości makroekonomiczne zostały wykonane w 100%. Mamy niewykonania w wielu obszarach, ale nie chciałbym też sprowadzać dyskusji o wykonaniu budżetu państwa za dany rok bez odniesienia się do sytuacji makroekonomicznej, ale także do prognoz, które były sformułowane przez stronę rządową. I oczywiście możemy oceniać projekt i sam budżet przez pryzmat wskaźników. I tutaj na pewno w dużej mierze cele, które były postawione przez rząd, zostały wykonane. Ale my jako strona związkowa na pewno patrzymy także na kwestie związane z aspektami społecznymi, bo w gruncie rzeczy istotne pytanie jest takie, nie dla ekspertów, tylko dla obywateli, dla pracowników, w jaki sposób wzrost gospodarczy, który był, to jest niekwestionowany fakt, został równomiernie, sprawiedliwie podzielony pomiędzy obywateli, pomiędzy pracę a kapitał.
0: I a tutaj, może czy został?
1: I w ogóle czy został i jak został? I to są takie pytania kluczowe, na które oczywiście szukaliśmy odpowiedzi w trakcie dyskusji. I chciałem państwu powiedzieć, że przez pryzmat pracownika, patrząc na to, czy ta sytuacja bytowa gospodarstwa domowego poprawiła się, czy pogorszyła, no to fakty mówią tutaj za siebie. Niestety jest gorzej, dlatego że choćby najbiedniejsze 20% gospodarstw domowych wydawało w 2015 roku ponad 120% swoich dochodów rozporządzalnych. Co to oznacza? To oznacza, że musieli pożyczać. To oznacza, że musieli sięgać po jakieś oszczędności, więc mieli mniej niż wydali. Jednocześnie wskaźnik Giniego, to jest taki wskaźnik, który pokazuje, czy rośnie bieda, czy maleje, on wzrósł. Więc to widzimy przez pryzmat wskaźników makroekonomicznych i patrząc także na podział bogactwa i podział, można powiedzieć, biedy pomiędzy bogatymi a biednymi obywatelami, to okazuje się, że najbogatsze 20% społeczeństwa osiągało dochody sześciokrotnie wyższe niż te 20% najbiedniejsze. Rosną oczywiście ceny, bo mamy też duży udział w budżecie gospodarstw domowych wydatków na przykład na energię, to jest ponad 20%, 25% żywność, więc widzimy, że większość budżetu wydawana jest na tak, te same, na proste, podstawowe potrzeby. I co symptomatyczne, okazuje się, i to też są bardzo ciekawe dane, że spada na przykład spożycie cukru, spada spożycie tłuszczów roślinnych, pieczywa. I ktoś mógłby oczywiście powiedzieć, że to jest dla zdrowia dobrze, ale to nie jest w ten sposób. To jest efekt zaciskania pasa, dlatego że najuboższe gospodarstwa domowe po prostu kupują tańsze produkty. I ten obraz z punktu widzenia aspektów społecznych jest przez nas oceniany negatywnie. Tak samo jak w przypadku wynagrodzeń. To jest duży obszar, który bardzo negatywnie zaopiniowaliśmy w trakcie dyskusji ze stroną rządową. Dlaczego? Dlatego, że strona rządowa

0: kredytowa w dużej mierze pudruje system sprawozdawczy dotyczący wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. My jako RDS nie otrzymujemy wszystkich danych w budżecie państwa. Okazuje się, liczyliśmy, że to jest około 14% wynagrodzeń, nie jest raportowanych przez stronę rządową w wykonaniu budżetu państwa. Więc nie wiemy nic na przykład o wynagrodzeniach takich osób, które świadczą pracę w ramach na przykład sądów, w ramach instytucji kontroli, ochrony prawa. To jest dosyć duża grupa ludzi i my na tej podstawie, na podstawie danych budżetowych musimy szukać porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego. Niezależnie od tego, że proszę zwrócić uwagę, że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, który był ustalony na 2025 rok, 5%, okazuje się, że nie wszyscy otrzymali wynagrodzenia na tym poziomie. Część pracowników miała fundusz płac znacznie wyższy, powyżej 10%, a duża część, to jest ponad 5 działów budżetowych, to był wskaźnik poniżej inflacji, która okazała się faktycznie niższa w roku 2025 niż planowana.
1: Dobra, było no i zero, jest problem. Ja zawsze tak mówię.
0: I to jest problem.
1: I to też jest prawda. Dobrze, to teraz Łukasz Kozłowski od strony może, nie wiem, tych naszych inwestycji, o których tak mówimy, jak to tam za te minione lata jeszcze też może obecnie.
2: Znaczy, no przede wszystkim no, mamy słabe wykonanie dochodów budżetowych, zwłaszcza z VAT-u powyżej 20 miliardów złotych poniżej planu. I to jest coś, co jako zgodnie, jako partnerzy społeczni, zarówno strona związkowa, jak i strona pracodawców, wskazywaliśmy, że ten budżet był skonstruowany w oparciu na nadmiernie optymistyczne założenia. No i faktycznie nasze tezy znalazły potwierdzenie.
1: Ale muszę tutaj zadać pewne pytanie faktach. Państwa zdaniem odnośnie tego VAT-u. Czy to dlatego, powiemy, że przedsiębiorstwa miały się gorzej, ich przychody, obroty, powinnam bardziej powiedzieć, no, odnośnie VAT-u, były mniejsze i dlatego są mniejsze wpływy z VAT-u, czy dlatego, że powstaje nam znowu luka, to znaczy mówimy o jakichś nie do końca uczciwych działaniach.
2: Znaczy nie, ani jedno, ani drugie. Po prostu wpisano za dużą kwotę prognozowanych przychodów z VAT-u. No i rzeczywistość później się nie dostosowała do tych nadmiernie optymistycznych założeń. Z góry widzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie wygenerować takich wpływów z VAT-u przy takiej sytuacji gospodarki, z którą mamy do czynienia. Jednocześnie założono bardzo wysoką prognozę inflacji, która okazała się wyraźnie niższa. To było...
1: I też budżet nie dostał swojego, mówiąc najkrócej.
2: Tak, a inflacja w tym kontekście jest pozytywna w kontekście generowania wpływów budżetu państwa. Ale ten budżet się zapiął w kontekście zmieszczenia się w limicie deficytu budżetowego, ale wynikało to z przesunięcia części wydatków z rezerw, które były finansowane ostatecznie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, czyli przeszliśmy znowu w stronę finansowania pozabudżetowego z funduszy celowych. Większa część środków niż planowano została wydana przez emisję obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zastąpiło to wydatki po stronie budżetu państwa. I właśnie w ten sposób nie przekroczono limitu wydatków i limitu deficytu budżetowego, który był ujęty w projekcie budżetu państwa, uniknięto w sposób nowelizacji budżetu państwa, no ale w praktyce no, odbiło się to na większym poziomie zadłużenia i to zadłużenia, które nie jest ujmowane w statystykach zadłużenia Skarbu Państwa, tylko jest to zadłużenie no, pozabudżetowe ujęte w funduszach celowych, a więc jest to element praktyki, którą no, jeszcze kilka lat temu krytykowano, ale teraz no, z uwagi na pewne realia, w których się znajdujemy, ona podobnie jest stosowana.
1: A inwestycji też było mniej niż zakładano?
2: Tak, znaczy,
1: prywatnych przede wszystkim.
2: Znaczy, no, tak, znaczy no, przede wszystkim inwestycje w całej gospodarce. No tutaj ogłaszano ambitny plan 700 miliardów na ubiegły rok.
1: Rozmawialiśmy o tym na tej audycji.
2: Udało się spełnić te minimalne, najbardziej ostrożne założenia w zakresie poziomu nakładów inwestycyjnych. Natomiast tak naprawdę te dalej idące założenia w zakresie przyspieszenia inwestycyjnego, no tutaj w tym zakresie tych założeń nie udało się niestety zrealizować.
1: To ja tylko właśnie powiem tak, że rozmawialiśmy o tym tutaj w tej audycji i wtedy też panowie z przedstawiciele związków i pracodawców jesteście konsekwentni, bo wtedy też mówiliście od razu z góry, że to się nie uda. Po prostu prostu, że to nie tak.
0: Tak, to jest bardzo trudne faktycznie z punktu widzenia dobrej konstrukcji budżetu. To strona rządowa musi być bardzo precyzyjna, jeżeli chodzi o komunikowanie swoich zamierzeń, ale także bardzo precyzyjnie

wskazywać na prognozy makroekonomiczne, a tutaj bardzo często popełniane są błędy, o czym mówił mój przedmówca. I chciałbym jeszcze podkreślić, że problem leży nie tylko w tym,

0: gdzieś warto było wykorzystać.
1: Trzeba lepiej planować.
0: Panowie, no dobrze, to przejdźmy gładko do tego 2027 roku, skoro już trochę o tym padło i do tych założeń, bo tutaj też podkreślaliście, tam takie opinie były rozmaite formułowane także przez Radę Fiskalną, ale także przez was, że te prognozy zostały opracowane przy założeniu stanu konfliktu na Bliskim Wschodzie, między innymi. Pytanie, czy tylko to jest jakby tutaj tą bolączką? No i czy takie błędy da się jeszcze na tym etapie naprawić? Czy już, że tak powiem, ten błąd przejdzie na ten rok 27 i potem będziemy znowu mówić, że się nie udało, bo założenia były nie takie? Może Łukasz Kozłowski zacznie.
2: Czy te założenia będą musiały być zaktualizowane? Jest to wciąż możliwe, ponieważ sam projekt budżetu państwa rząd musi przyjąć do końca sierpnia i przekazać najpierw do opinii Rady Dialogu Społecznego. Więc ten moment na rewizję założeń i prognoz makroekonomicznych jeszcze jest i powinniśmy tę okazję wykorzystać do tego, żeby faktycznie oprzeć te założenia o najbardziej wiarygodne prognozy i konsensus rynkowy, którymi dysponujemy.
0: No dobrze, to teraz tak już do szczegółów może trochę więcej, jeżeli chodzi o te ewentualne założenia, czy one są zasadne, czy nie, zawyżone i zbyt optymistyczne, czy nie. Tam jest na przykład mowa, że polska gospodarka w 2027 roku ma rosnąć w tempie 3,1%, główne motory wzrostu, inwestycje publiczne i prywatne, w tym wpływy środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz spadające koszty kapitału. Czy to realne założenie, Norbert Kusiak?
1: Znaczy, w naszej ocenie na pewno inwestycje powinny być tym czynnikiem, które powinny budować naszą gospodarkę, ale nie zapominajmy KPO, ale on też się kończy. O tym pamiętajmy, że ten potencjał wzrostu jest ograniczony. Dlatego w naszej ocenie powinniśmy stawiać na wzrost gospodarczy oparty przede wszystkim o konsumpcję i inwestycje. Jak dobrze wiemy, inwestycje są jednak piętą achillesową polskiej gospodarki i tutaj przedsiębiorstwa nie inwestują w stopniu, który gwarantowałby nam wejście na inny poziom rozwoju. Mówię tutaj głównie o badaniach i rozwoju, wydatkach na jakieś najnowsze innowacyjne rozwiązania technologiczne, ale proszę także spojrzeć na to, że przez wiele lat jednak popyt konsumpcyjny dawał nam ten wzrost gospodarczy na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj rząd planuje wynagrodzenia praktycznie na poziomie inflacji, która jest bardzo niepewna, jak pani redaktor powiedziała, ponieważ 2,5% jest inflacją bardzo niepewną w kontekście zagrożeń geopolitycznych, choćby wydarzeń z tego tygodnia. Więc jeżeli wynagrodzenie minimalne faktycznie zostało, propozycja płacy minimalnej została lekko skorygowana o 0,5 punktu procentowego, to to na pewno nie jest w stanie zagwarantować, że wskaźniki popytu konsumpcyjnego zostaną zrealizowane przez rząd. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jeśli faktycznie sprawdzi się scenariusz, który forsuje strona rządowa, to płaca minimalna nominalnie wzrośnie o 98 zł netto. Dobrze wiemy, że dzisiaj choćby zakup biletu komunikacji miejskiej, biletu miesięcznego, to jednak jest kwota znacznie wyższa w wielu dużych miastach. Więc ten wzrost jest nieadekwatny, tak samo jak wynagrodzenia w sferze budżetowej, które też mają wzrosnąć o 3%. I
0: no
1: to
0: dobrze.
1: Jest problem.
0: Związki zawsze mówią dużo o właśnie wynagrodzeniach. To ja teraz zapytam odwrotnie, czyli przedstawiciela pracodawców, bo tutaj w tych założeniach też mamy wzrost średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, tak? Czyli tutaj celujemy pytanie, ma wynieść 5,6%. No to czy to jest realne też o to zapytanie?
2: Jest to możliwe do osiągnięcia. Widzimy, że nominalna dynamika wynagrodzeń nieco hamuje w stosunku do poprzednich lat i tak naprawdę tym czynnikiem kluczowym jest inflacja w kontekście realnego wzrostu wynagrodzeń.
0: Też
2: ponieważ jeśli
0: jest
2: inflacja będzie umiarkowana, no to będzie to w dalszym ciągu przekładać się na nie najgorszy realny wzrost.
0: No dobrze, ale
2: płac
0: tam jest
2: dostawcy.
0: Mowa, że 2,5%.
2: To jest oczywiście istotne w kontekście dynamiki konsumpcji, tak? Ponieważ jeśli okaże się, że inflacja będzie wyższa, utrzyma się takie nominalne tempo wzrostu płac, to w kontekście tego składnika popytowego dla wzrostu gospodarczego oczywiście to będzie czynnikiem pewnego ryzyka w tej sytuacji, a widzimy, że faktycznie ta prognoza inflacji obarczona jest jednak tutaj pewnym ryzykiem w kontekście tej sytuacji, z którą mamy do czynienia i tym, że ona wciąż jest oparta o elementy, które nie uwzględniają właśnie tych ryzyk przede wszystkim o charakterze geopolitycznym i związanymi z cenami energii.
0: Jakby miał pan szacować, powiedziałby pan, że będzie wyższa niż 2,5?
2: Czy tego nie wiemy? Tego nie wiemy. Czy możemy

0: zakładać, że to będzie bliżej 3% w tym momencie, natomiast przede wszystkim ona jest obarczona niepewnością. I konstrukcja budżetu powinna przede wszystkim być ostrożna w tym kontekście. Czyli jest. Te założenia powinny być formułowane przy założeniu mniej korzystnego scenariusza. Jeśli zrealizuje się scenariusz lepszy, to po prostu będzie oznaczać lepszy poziom wykonania, czyli niższy poziom wykonania wydatków, wyższy poziom wykonania dochodów, niższy deficyt budżetowy. No, i zazwyczaj w poprzednich latach budżet posiadał różnego rodzaju tak zwane zakładki. Natomiast od ostatnich 2-3 lat tych zakładek w tak zwanym budżecie jest niestety coraz mniej.
1: Jasne. No dobrze. Norbert Kusiak mówił bardzo ciekawie o tym, jak to biednieliśmy w latach poprzednich, czy też w jednym poprzednim i pewnie też w tym roku. No to teraz zapytam o ten element płacy minimalnej, tak? Która, czyli zadam pytanie tak. Czy nadal będziemy biednieć według waszych szacunków i analiz w 2027 roku? No płaca minimalna niecałe 5 tysięcy, tak? Nie ponad 5, jak związki chciały. Jak to będzie z tą zdolnością nabywczą Polaków? Czy właśnie ona będzie też spadać? Czyli czy powtórzymy za rok, analizując na przykład rok 26, czy za dwa lata 27, o którym teraz rozmawiamy, to co pan powiedział na wstępie trochę naszej rozmowy?
2: Oczywiście rzetelnie będziemy mogli ocenić sytuację, jeżeli otrzymamy pełne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast dzisiaj możemy prognozować pewne trendy na podstawie zdarzeń lat minionych. Faktycznie wynagrodzenie minimalne jest bardzo istotne z punktu widzenia pracowników, którzy otrzymują najniższe płace, ale proszę zwrócić uwagę, że płaca minimalna jest bardzo ważna dla sektora MŚP, ponieważ wszystkie te fundusze, które pracownicy uzyskują w ramach swojej płacy, są praktycznie wydawane na lokalnym rynku pracy w małych i średnich firmach, więc to na pewno rzutuje na nie tylko globalną kondycję budżetu, ale także te nasze lokalne ojczyzny i regiony. Chciałbym także podkreślić wyraźnie to, że my jako strona związkowa proponujemy znacznie wyższą podwyżkę płacy minimalnej o ponad 270 zł netto. I w naszej ocenie jest to bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim powinniśmy dbać o to, żeby nie pogorszyła się relacja pomiędzy płacą minimalną a płacą przeciętną. To jest bardzo ważne choćby w kontekście dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych. A co się dzieje? Propozycja strony rządowej zmierza do tego, że pogorszy się ta relacja. Dzisiaj ona jest na poziomie 50,9%, a jeżeli faktycznie podnieślibyśmy płacę minimalną o 144 zł brutto, jak chce strona rządowa, to ta relacja pogorszyłaby się o 1,3 punktu procentowego. Czyli idziemy pod prąd dyrektywie, która wyraźnie pokazuje, że takim wskaźnikiem rekomendowanym jest 55%.
1: Ale tu muszę coś dodać,
2: i my się na to nie możemy zgodzić.
1: Tak, ale przyzna pan też, że idziemy też jakby niestety z prądem w tym momencie, zrównując wynagrodzenia, nikną nam jakieś przeciętne, średnie i klasa średnia. To nam zaczyna niknąć, bo to jest, jak sobie przeanalizujemy, to jest przerażające, że jeżeli 3 lata temu, mniej więcej, 1,3 miliona osób zarabiało płacą minimalną, a dzisiaj 3,1, a już się mówi, że 3,6, ja nawet taką daną mam, no to to jest przerażające odwrócenie sytuacji. Panie Łukaszu, już zaraz pan się do tego odniesie, ale ja od razu zadam kolejne pytanie, bo tutaj mówimy o tych podwyżkach i tak dalej. To ja powiem, co mówi na tych posiedzeniach Rady Dialogu minister finansów. Mówi, jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, nie możemy niczego więcej dać. Ja stawiam dalsze pytanie w związku z czym, czy to oznacza cięcia na przykład w wydatkach socjalnych. Dobrze, Łukasz Kozłowski.
0: Tak, przede wszystkim muszę się odnieść do tego, że wcale nie rośnie tak bardzo liczba osób zarabiających płacę minimalną. Ta liczba 3 miliony jest wynikiem pewnego nieporozumienia. To 2 lata temu, kiedy mocno podnoszono płacę minimalną, około 3,3 miliona osób dotyczyła podwyżka płacy minimalnej. Były to osoby zarabiające dotychczasową płacę minimalną plus zakres między starą a nową płacą minimalną. Dane wskazują na to, że osób zarabiających, obowiązujących w danym roku płacę minimalną zarabia około 1,6 milion, 1,7 miliona osób i ta liczba tak mocno nie ulega zmianie. Ale oczywiście im wyższa jest podwyżka płacy minimalnej, tym w OSR-ze w ocenie skutków regulacji wychodzi większa liczba osób, które dotyczy podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, bo dotyczy zarówno osób, które zarabiają starą płacę minimalną, jak i tą różnicę. Ten obszar, który jest pomiędzy starą a nową płacą minimalną. Dlatego te liczby tak bardzo się
1: Ale przyzna pan, że spłaszczenia dochodzi i klasa średnia nam nikt nie, bo ktoś, kto kiedyś zarabiał dwa razy tyle, dzisiaj zarabia tyle.
0: Im bardziej podnosi inflację minimalną, tym to spłaszczenie jest dalej idące.
1: Właśnie.
0: Jakby musimy mieć jednocześnie tego świadomość.
1: No właśnie, panowie, ale już żeby nie chciał płacy minimalnej.

0: Nie chciałabym opłacy minimalnej.
1: Że strona rządowa świetnie ma zdiagnozowany ten problem i do tej pory nie zostały podjęte żadne działania, żeby przeciwdziałać spłaszczeniu wynagrodzeń, które jest też istotne w kontekście budżetu państwa.
0: Minister finansów mówi, jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Panie Łukaszu, czy raczej należy oczekiwać oszczędzania na wydatkach socjalnych?
2: Czy jeśli chodzi o płacę minimalną, to nie ma znaczenia. Czy jeśli ma,
0: nie,
2: ma znaczenie, jeśli chodzi o płacę w sektorze
0: socjalnych.
2: Budżetowym. Natomiast problem polega na tym, że na sektorze budżetowym oszczędzano wtedy, kiedy była procedura nadmiernego deficytu, kiedy nie było tej procedury.
0: A ja w ogóle nie o wynagrodzeniach już, ja o wydatkach socjalnych państwa. Czy tu będziemy oszczędzać? No bo to jest istota procedury nadmiernego deficytu. Gdzieś z tyłu to mamy. Gdzieś muszą być zacząć oszczędzać.
2: Czyli wydatki socjalne rosną. Czy może nie tam, gdzie trzeba, ale wprowadziliśmy rentę wdowią, podnieśliśmy różnego rodzaju świadczenia, na przykład rent socjalnych. To są wydatki rzędu w skali rocznej, rzędu około 30 miliardów złotych
0: rocznie. Tu będą cięcia.
2: Znaczy nie, tu są cięcia w innych świadczeń. Natomiast wprowadziliśmy nowe programy, więc na poziomie łącznym świadczenia socjalne wzrosły. Pytanie, czy one są właściwie adresowane co do tego wątpliwości.
0: No jasne, ale to też jest jakby osobny temat. Krótko jeszcze, bo na samo zakończenie. Norbert Kusiak, czy zatem nie możemy sobie pozwolić na zmiany podatkowe polegające na przykład na tych ruchach związanych z kwotą wolną, czy przede wszystkim z progami podatkowymi. Wobec tej procedury nadmiernego deficytu, wobec tego, że nie ma tych pieniędzy w budżecie, bo tak zdaje się mówić minister finansów. Króciutko, tak czy nie?
1: Ja bym nie demonizował tej procedury, ale proszę mi wierzyć, że z naszych analiz wynika, że jest przestrzeń do tego, żeby znaleźć pieniądze na wynagrodzenia w sferze budżetowej, ale musimy także pomyśleć rzetelnie i na serio o tym, żeby przede wszystkim zrównoważyć dochody budżetu państwa poprzez zmianę systemu podatkowego, także w zakresie opodatkowania kapitału, bo tu jest ogromne źródło ewentualnych dochodów, tak samo jak uszczelnienie systemu podatkowego. Więc tak, trzeba działać, ale też nie możemy działać bardzo pochopnie.
0: Dziękuję panu bardzo. Łukasz Kozłowski i Norbert Kusiak byli gośćmi audycji Kapitału Praca. Ja panom serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejną za tydzień. Do usłyszenia.
3: Kapitał i praca.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Kiedy przyjedzie tata?
12: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
11: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
13: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
12: O nie, proszę, nie.
11: Co się stało? Gdzie jest?
14: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Latem Głębia Ostrości przenosi się do Muzeum Narodowego w Warszawie. W specjalnym wakacyjnym cyklu audycji przyglądamy się temu, jak muzeum opowiada o fotografii w kontekście swoich kolekcji, wystaw i pracy kuratorskiej. Naszą przewodniczką po tych zakulisowych historiach będzie kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii, historyczka sztuki.

0: Katarzyna Mączewska. Głębia ostrości w Muzeum Narodowym w Warszawie. W każdą niedzielę sierpnia po godzinie 11. Zaprasza Iga Niewiadomska.
1: Autopromocja.
2: Jest godzina 15.33. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Stan dnia.
2: Kolejne załamanie pogody dotarło na bałtyckie plaże i do nadmorskich miejscowości. Od sobotniego poranka bez przerwy leje tam deszcz, a wiatr wieje z prędkością przekraczającą 50 km na godzinę. Miłośnicy żeglarstwa nie zobaczą z powodu tej złej pogody jednej z najważniejszych atrakcji jubileuszowego Baltic Sail Gdańsk. Organizatorzy imprezy zdecydowali o odwołaniu parady żaglowców. My łączymy się z Anną Rębas z Radia Gdańsk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
2: Jak sytuacja pogodowa nad Bałtykiem?
3: To tak, skończmy może temat parady odwołanej, bo faktycznie o godzinie 9 miały się ustawiać, o 10 wypłynąć i płynąć z Brzeźna do Jelitkowa. Piękne żaglowce, które przypłynęły tutaj na zlot żaglowców Baltic Sail, ale niestety, tak jak powiedziałaś, niestety nie wypłyną, ponieważ już wczoraj organizatorzy późnym popołudniem dostali właśnie alerty i prognozy pogody związane z tym, że będzie padało, że będzie wiało, że ta sytuacja meteorologiczna dla Gdańska i dla Zatoki Gdańskiej, bo ta impreza miała się na Zatoce właśnie odbywać, nie jest dobra i dobra nie będzie. Więc żaglowce teraz stoją zacumowane wzdłuż Motławy. To taka informacja dla tych z Państwa, którzy jednak zakładają ją kurtki, mają jakieś peleryny i wybierają się na długie pobrzeże. Od Ołowianki aż po Polski Hak można te żaglowce zacumowane oglądać. Kapitanowie tych żaglowców też chcą jakoś zrekompensować całą tą sytuację i zapraszają na pokłady, więc można obejrzeć. Ja tylko dodam, proszę Państwa, że parada została odwołana, ale wszystkie inne rejsy, które zaplanowano na jutro i na poniedziałek, one będą. Pogoda jutro ma się już poprawić. Zresztą powiem Państwu tak, na Pomorzu nie ma złej pogody, nad Bałtykiem nie ma złej pogody, fale, morze, to jest wszystko to, na co my jesteśmy przygotowani. I turyści chyba też z roku na rok też są coraz bardziej przygotowani, bo ludzie no, przynajmniej dzisiaj nie wchodzą do wody, mimo że plaże no, są, tak jak powiedziałam wcześniej, tą wodą mogą być zalane, ale można się przejść, można spacerować. W Mikoszewie chyba najgorsza sytuacja jest i na Mierzei Wiślanej. Z tego, co widziałam, to w Krynicy Morskiej w Mikoszewie ta plaża nie wygląda najlepiej, bo porywy wiatru nad morzem, powiedziałaś, około 50, teraz to już tak do 90 km właściwie osiągają. Mocno też padał deszcz przez ostatnie godziny, muszę powiedzieć, bo teraz jest już troszeczkę lepiej. Ten deszcz przestał padać. Na tych mniejszych rzekach na Pomorzu też poziom wód nie wzrósł, a jakoś gwałtownie, więc też jakiegoś pogotowia czy alarmów nie wprowadzono przeciwpowodziowych. Na Żuławach oczywiście tradycyjnie prowadzone są bieżące kontrole wałów i urządzeń hydrotechnicznych i służby na Pomorzu interweniują też już chyba ponad 100 czy 130 razy. To taki ostatni raport. Z tego, co ustaliłam, to najwięcej było tych interwencji, jeżeli chodzi o powalone drzewa w Pruszczu, Nowym Dworze, Sztumie i Tczewie. Ale ja z uporem maniaka jeszcze wrócę do tych naszych odwołanych imprez żeglarskich, regat, bo tego jest trochę, proszę Państwa, i tych właśnie imprez plenerowych związanych właśnie z pogodą. Ona przyszła, to załamanie przyszło tak troszeczkę nagle, bo tak od 3 w nocy zaczęło padać i nad ranem lało już jak stebra, ale już godzinkę temu wyszło słońce. Teraz znowu pada z kolei, więc to tak troszeczkę dynamicznie się wszystko układa u nas. Ale jest trochę ludzi nad morzem. Ludzie, wiadomo, uwielbiają tlen, uwielbiają bursztyn. Tego jest mnóstwo, tego jest więcej podczas takich wiatrów silnych. Do wody na razie nikt nie wchodzi. Z tego, co widzę, plaże są zabezpieczone, wiszą czerwone flagi. I to tyle. Zapraszam wszystkich na Baltic Sail jednak mimo wszystko, bo to ta impreza będzie trwała do poniedziałku aż.
2: Grunt, żeby zachować pogodę ducha i zasady bezpieczeństwa. Anna Rębas, Radio Gdańsk. Bardzo dziękuję za Twoją relację.
1: Gość Polskiego Radia 24.

0: Połączył się z nami w sobotnie popołudnie pan Eugeniusz Triasun z travelist.pl. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Na ile ta pogoda tak kapryśna w tym roku, ale wymagająca także nie w Polsce, ale głównie na południu i zachodzie Europy, determinuje, wpływa na to, jakie są nasze plany wakacyjne i urlopowe?
1: No, pogoda jest czynnikiem chyba najważniejszym, jeżeli chodzi o wybory, nie tylko wakacyjne, ale w ogóle podróżnicze Polaków. To też z wielu danych wynika, że właściwie obecnie nawet nie patrzymy na jako czynnik główny cenę, tylko rzeczywiście wybieramy pod względem tych warunków pogodowych, czy będzie słonecznie, czy będzie bezpiecznie, czy będzie ciepło, czy wręcz chłodnie, jak ktoś woli. Więc generalnie to jest czynnik determinujący, to do którego miejsca wyjeżdżaliśmy na wakacje, albo do którego no jeszcze pojedziemy, jeżeli ktoś jeszcze na urlop dłuższy nie wyjechał.
0: No my już powoli podsumowujemy ten sezon wakacyjny, no bo to już przed nami ostatni tydzień sierpnia, ostatni tydzień wakacji, więc czas najwyższy, żeby te pierwsze podsumowania się pojawiły. Pod względem pogody i zagrożeń pogodowych to był sezon wakacyjny niezwykły. Znowu patrzę na to, co działo się na południu i na zachodzie Europy.
1: No za granicą tak. Widać, że z biegiem lat i w miarę jak no, te zmiany klimatyczne, no, nie da się ukryć, oczywiście wpływają bardzo istotnie na to, jak dobieramy miejsca podróży i też w ogóle w jakich terminach podróżujemy, bo mimo, że oczywiście ten wakacyjny szczyt już powiedzmy prawie że za nami, rzeczywiście tutaj tydzień lub dwa tygodnie zostały, chociaż oczywiście na południu Europy to do końca września właściwie można jeszcze mówić o takim sezonie wakacyjnym, no to i tak wyraźnie zmieniły się też preferencje związane z tymi wyjazdami. Widzimy, że na Polskę chociażby na tle tego, co się pogodowo dzieje w Europie, no, zyskuje, jakby nie patrzeć. Oczywiście u nas pogoda może być niepewna, może być kapryśna nad Bałtykiem w górach.
0: No ale raczej ewakuacji z powodu fali pożarów nie będzie.
1: Zdecydowanie jakby tutaj my jesteśmy na tyle korzystnie położeni, że raz, że rodacy wybierają Polskę jako ten kierunek pierwszy, jeżeli chodzi o wakacje, ale też coraz więcej gości z zagranicy do nas przyjeżdża właśnie dlatego, no, że w Polsce można uciec przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
0: No ale chyba nie tylko pogoda skłania turystów z zagranicy, żeby odwiedzili nasz kraj.
1: Pewnie, że nie. Tutaj myślę, że ten czynnik jakościowy, jeżeli chodzi o ofertę turystyczną, jest bardzo istotny. Jesteśmy krajem bardzo różnorodnym. Wiele atrakcji różnych turystycznych, czy to takich przyrodniczych, czy też kulturalnych, historycznych, można by długo wymieniać. Tak naprawdę w zależności od tego, do którego regionu się udajemy, te motywacje są bardzo różne. No ale faktem jest, że z jednej strony my jako kraj turystycznie jesteśmy coraz silniejsi. No rzeczywiście tak jak mówi się, że statystycznie mniej więcej 5% tutaj PKB generuje branża turystyczna, co nie jest udziałem właściwie małym, bo mimo, że wydaje się niewiele, ale to są miliardy złotych, które zasilają budżet państwa, między innymi dzięki turystom krajowym i zagranicznym. A ten czynnik jakościowy też przejawia się w tym, że nasza oferta z jednej strony jako produkt turystyczny, ale też i jako baza noclegowa jest bardzo nowoczesna, powstaje wiele inwestycji hotelowych, ten poziom obsługi jest bardzo wysoki, co też goście z zagranicy doceniają.
0: No właśnie, widzimy bardzo wiele takich filmików, wpisów w internecie. Nie wiem, na ile to jest wynik funkcjonowania w jakiejś określonej bańce, ale w tym sezonie wakacyjnym mam wrażenie, że bardzo było ich wiele. Właśnie zagraniczni turyści z Kanady, Stanów Zjednoczonych, z odległych zakątków świata, którzy przyjeżdżają do Polski, ale także ci, nie wiem, nasi sąsiedzi, nawet Niemcy przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają do Warszawy, do innych polskich miast i zachwycają się, jak tu czysto, jak tu bezpiecznie.
1: No tak, zdecydowanie. Tu rzeczywiście najwięcej turystów statystycznie też, tak jak chociażby pokazują dane Polskiej Organizacji Turystycznej, mamy z krajów położonych blisko Polski. Tutaj właśnie Węgry, z Niemiec, czy też Czech ze Słowacji, ale też dużo Litwinów przyjeżdża, zwłaszcza nad Bałtykiem, nad naszym tutaj polskim wybrzeżem wypoczywają, co też dla nas jest bardzo dobrym sygnałem, ponieważ z jednej strony

0: strony to świadczy o tym, że no jesteśmy krajem atrakcyjnym tutaj turystycznie, że ta oferta się rozwija, nie stoi w miejscu. No ale też myślę, że dużą zaletą, zwłaszcza dla gości z zagranicy, jest też, są też ceny, jakby nie patrzeć. No bo mimo, że zdarza się, że narzekamy, że w Polsce jest drogo, że tu i że paragony grozy. No ale na przykład do takiego turysty z zagranicy polskie ceny wręcz są atrakcyjne. Tak?
1: No tutaj tak, ktoś kto zarabia w euro albo w dolarach, no to łatwiej mu te koszty wakacyjnego wypoczynku ponieść w złotówkach.
0: Zdecydowanie tak, więc faktycznie no my rośniemy turystycznie. Myślę, że to dobrze też właśnie świadczy długofalowo, jeżeli chodzi w ogóle o rozwój gospodarki, właśnie o to, jak bardzo na tą gospodarkę składa się teraz branża, właściwie ten wpływ branży turystycznej. Spotkałem się też z takim raportem nie tak dawno temu, który pokazuje, że w bardzo wielu krajach rozwiniętych sektor turystyczny jest jednym z najważniejszych takich właściwie impulsów do rozwoju w ogóle gospodarczego, ponieważ kiedy inne branże zmagają się oczywiście ze swoimi jakimiś trudnościami, lepszymi, gorszymi momentami, o tyle turystyka, przynajmniej no, na ten moment światowy, mimo że oczywiście różne wydarzenia geopolityczne w dużym stopniu na nie wpływają, ale też właśnie takie wydarzenia, sytuacje klimatyczne, no to i tak turystyka dla wielu gospodarek świata jest dużym po prostu impulsem rozwojowym i Polska jest jednym z tych krajów, gdzie no, w dużym stopniu coraz więcej też waży w tej gospodarce krajowej.
1: No właśnie, bo wydawałoby się, że po pandemii COVID-19, po tych lockdownach, po tym jak wybuchła wojna w Ukrainie, po tym jak teraz wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie w Zatoce Perskiej i jaki to też był cios z jednej strony w tamten obszar świata, ale w ogóle w całą tę branżę też transportową, przelotów, także jeśli chodzi o paliwo lotnicze, że branża turystyczna no, może mieć same kłopoty, tymczasem radzi sobie całkiem dobrze.
0: Radzi sobie dobrze, bo właśnie te przejścia, takie dosyć trudne sytuacje, o których pani redaktor wspomniała, właśnie wojna w Ukrainie, COVID te 6 lat temu, spowodowały, że uporniła się w jakimś stopniu, nauczyła się działać w takich sytuacjach kryzysowych, dosyć szybko reagować. To właśnie trzeba podkreślić, że branża turystyczna jest, myślę, że jednym z takich sektorów gospodarki, które najdynamiczniej, właśnie najzwinniej potrafią na różne zmiany reagować, ponieważ jest właśnie dużo takich czynników, które w jakiś sposób mogłyby zakłócać funkcjonowanie przedsiębiorstw tego sektoru, no chociażby wspomniane paliwo lotnicze, sytuacje geopolityczne. Generalnie jest bardzo dużo zmiennych, które na tą turystykę wpływają, więc czuwamy i jako branża trzymamy rękę na pulsie. No i w sumie w takich realiach tego dynamicznie zmieniającego się świata nauczyliśmy się funkcjonować na tyle dobrze, że pomimo różnych sygnałów, które by wskazywały nawet na początku tego sezonu przed wakacjami, że wakacje mogą się nie udać, że w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie wiele osób odwoła wycieczki, właśnie zrezygnuje z tych planów, zostanie w kraju albo w ogóle nawet w kraju, będzie chciało ograniczyć się do jakichś podróży kilkudniowych, żeby na ten okres niepewności powiedzmy zaoszczędzić jakby w tym okresie i nie wydawać dużo. No a tak nie było. Rzeczywiście no teraz jak zebraliśmy się za takie pierwsze podsumowanie sezonu, widać, że zainteresowanie wypoczynkiem no akurat w kraju, bo tutaj na Polskę patrzyliśmy w pierwszej kolejności, wcale nie słabło. Mamy wzrosty na kilku kierunkach, w kilku regionach też rok do roku. No co pokazuje, że z jednej strony branża potrafi funkcjonować i się dostosować, ale też Polacy mimo tych niepewnych momentów, które gdzieś tam spotkały nas po drodze w ciągu ostatniego półrocza chociażby, nie spowodowały, że przestaliśmy dbać o ten wypoczynek i przestaliśmy chcieć podróżować.
1: To gdzie najchętniej wyjeżdżaliśmy? Dokąd najchętniej wyjeżdżaliśmy?
0: W Polsce generalnie, to jest ciekawy zresztą wniosek, jeżeli chodzi o ten sezon, ten ruch turystyczny rozłożył się w miarę równomiernie, bo o ile w zeszłych latach faktycznie obserwowaliśmy przewagę Bałtyku chociażby, o tyle

0: Teraz nastąpił moment jakiejś takiej równowagi i przykład lipiec, z tego co patrzyliśmy, właściwie należał do Bałtyku, to prawda, więc w lipcu faktycznie najchętniej jeździliśmy nad morze, wypoczywaliśmy na plaży, natomiast w sierpniu takim kierunkiem, który przeważał, były góry. Więc mimo że sierpień, a zwłaszcza okres długiego weekendu, zazwyczaj historycznie należały do południa Polski, no to tutaj ten trend jeszcze się wydłużył właściwie na cały miesiąc i można powiedzieć, że doszło do pewnego remisu pomiędzy tymi dwoma najpopularniejszymi kierunkami wypoczynku.
1: Jakieś nowości? Coś, co w tym roku odkryliśmy, czym się zachwyciliśmy? Jakiś region, jakieś miejsce, które pojawiło się na tej mapie, w tych rankingach, które państwo przygotowują?
0: Ja bym powiedział, że z jednej strony doszło do takiej pewnej, z jednej strony konsolidacji, jeżeli chodzi o takie utrwalenie pozycji miejscowości już popularnych, tak, czyli tych największych kurortów, które są w stanie przyjąć największą liczbę gości, ale też na prowadzenie wyszły kierunki, o których oczywiście wiedzieliśmy już wcześniej i Polacy tam by wypoczywali, ale może do takiej pierwszej piątki nie należały i na przykład nad Bałtykiem jednym z nich jest oczywiście Pobierowo, o którym mówiło się tak dużo w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Z jednej strony za sprawą otwarcia hotelu, ale też z drugiej strony ten efekt nowości przyciągnął ogólnie uwagę do miejscowości na Pomorzu Zachodnim, no w związku z czym też jako całe miasto, cały taki powiedzmy, cała destynacja, jak to branżowo nazywamy, zyskało całościowo. W górach natomiast też zmian właściwie, no, jakieś minimalne przytasowania się wydarzyły, aczkolwiek tutaj nadal mamy liderów w postaci chociażby Tatr, Karkonosze, Beskid, to są takie kierunki, gdzie Polacy jeździli najczęściej na wakacje.
1: A jaka jest charakterystyka tego okresu, w którym się teraz znajdujemy? Czyli końcówka sierpnia, za chwilę wrzesień. Co ten czas charakteryzuje w turystyce w naszym kraju?
0: Na pewno jest też taki trend widoczny od kilku, jak nie kilkunastu lat, że wydłużamy sobie ten sezon. Jeżeli mamy taką możliwość, na przykład dla osób, które nie mają dzieci, jest to oczywiście dużo łatwiejsze, ponieważ nie muszą do szkoły iść. Natomiast jeżeli nawet mówimy o rodzinach z dziećmi, to czasem też i wśród tej grupy jest zainteresowanie rosnące wypoczynkiem, właściwie przedłużeniem tych wakacji na tych kilka tygodni września, więc wybierają ten okres ze względu na to, że jest po pierwsze taniej, bo w zależności od miejsca, o którym mówimy, od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent taniej niż jeszcze kilka tygodni temu, także na pewno spora oszczędność dla budżetu domowego. Z drugiej strony brak tłumów, tak jak już wspomnieliśmy, wiele osób już wróciło z tych swoich urlopów, właśnie zaczęło pracę, wróciło do szkół, dlatego też możemy spokojniej, z większym komfortem zwiedzać. A z trzeciej strony oczywiście ten czynnik pogodowy, ponieważ jeżeli gorzej znosimy upały, chociaż oczywiście teraz o upałach już raczej mówić nie możemy, natomiast no jeszcze kilka tygodni temu był to temat całkiem aktualny, no to wrzesień na pewno jest takim oczywiście, jako że okres przejściowy, dużo łagodniejszym i lepszym okresem na zwiedzanie.
1: Wrzesień kiedyś był określany mianem takiego miesiąca, kiedy wypoczywają emeryci i studenci. To cały czas się sprawdza? Cały czas tak jest? Czy to już dawno i nieprawda?
0: Myślę, że to już dawno i nieprawda. Zdecydowanie tu bym się z tym zwiedzeniem zgodził, ponieważ widzimy też to bardzo dobrze w danych. Kiedyś faktycznie przewaga była właśnie w okresie takim właśnie wrzesień, październik, jeżeli chodzi o grupy podróżnych, przeważały pary, przeważały osoby starsze i pewnie tam też częściowo studenci, którzy jeszcze te studia nie rozpoczęli. No ale teraz widać, że na przykład oczywiście udział rodzin w tym okresie spada, ale i tak pozostaje wysoki, bo na poziomie około 40 tak naprawdę procent, może nieco poniżej 40 wszystkich podróżujących w tym okresie, to są właśnie rodziny z dziećmi. No, to oczywiście zależy o dzieciach, w którym wieku mówimy, ale na ogół kiedyś to wyglądało inaczej i było mocno stereotypowo osadzone właśnie w tym powiedzeniu, no ale teraz

0: widać, że jesteśmy bardziej elastyczni, podchodzimy do tego wypoczynku i sobie rozkładamy na różne okresy.
1: I też wybieramy te tak zwane city breaki. Kiedyś nam się to kojarzyło, zresztą zgodnie z pewnie anglojęzyczną nazwą tego zjawiska, z odwiedzaniem stolic europejskich, a teraz okazuje się, że na city break można wyjechać także do Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Poznania albo Łodzi.
0: No tak, zdecydowanie. Generalnie city break jako tak właśnie pojęcie anglojęzyczne wywodzi się przede wszystkim tutaj z od tego, że odwiedzaliśmy miasta europejskie, no ale pamiętajmy też, że przecież działa to też w drugą stronę. Europejczycy czy też inne nacje odwiedzają Polskę, ale też i my jako Polacy chętnie na kilka dni wtedy wybieramy się do naszych miast. Po pierwsze, jeżeli to nie jest taki wypoczynek typowo, jeżeli to nie jest taki właśnie urlop typowo wypoczynkowy, gdzie jedziemy na tydzień albo na więcej dni i rzeczywiście zależy nam po prostu na tym, żeby wyrwać się tutaj ze swojego miasta, zobaczyć coś innego, zjeść smacznie, spędzić czas miło z rodziną czy znajomymi, czy właśnie chociażby podczas któregoś z licznych wydarzeń, w które obfituje jesień, no to bardzo chętnie często wybieramy właśnie polskie miasta i które też to ciekawe, rok do roku mają właśnie, jeżeli chodzi o poszczególne kierunki, cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
1: Przyciągają swoich odwiedzających, swoich gości, swoich turystów nie tylko tą ofertą, no taką klasycznie związaną z ofertą turystyczną, zabytki, restauracje, ale też coraz więcej pojawia się w tym czasie festiwali na przykład w tych kalendarzach kulturalnych wydarzeń w polskich miastach.
0: Jest to jeden z czynników, które no, przyciąga. Tak? On jest, ja bym powiedział, bardzo często wskazywanym też w badaniach, bardzo często wskazywaną motywacją do tego, żeby w ogóle jesienią do któregoś miasta wyjechać, bo z jednej strony tworzy naturalną okazję do takiej podróży kilkudniowej, ale właśnie którą możemy połączyć ze zwiedzaniem, niekoniecznie oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o festiwalu, który trwa kilka dni, a czasem nawet i przez tydzień, niekoniecznie musimy cały czas na to poświęcać, ale właśnie połączyć to z odkrywaniem nowego miejsca albo miejsca, które już dobrze znaliśmy, ale w jakiś inny sposób. Więc ja myślę, że bardzo istotnym jest to, że jesień to jest ten czas, kiedy organizatorzy właśnie dbają o to, żeby ta oferta w miastach była bogata, żeby mieszkańcy, ale też goście mieli dużo atrakcji do dyspozycji. Też ogólnie widać, że na przykład władze miast bardzo dbają o to, żeby jesienią jak najwięcej też różnych wydarzeń zorganizować, żeby gości przyciągnąć właśnie organizując, czy to ściągając festiwale do siebie, czy organizując jakieś biegi, tutaj targi. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo, więc to tak, to jest na pewno widoczny trend w polskiej turystyce.
1: To na ostatnią minutę naszej rozmowy. Ostatnie pytanie. Mówi pan o bogatej ofercie polskich miast, a czy trzeba mieć zasobny portfel, żeby z tej bogatej oferty skorzystać?
0: To wcale nie. Generalnie też city breaki jako sposób podróżowania charakteryzuje się tym, że właśnie on jest właściwie jednym z najtańszych. Tańszym niż jakieś dłuższe wyjazdy. Też miasta statystycznie po prostu są dużo tańsze niż hotele właśnie w górach czy nad morzem. Dlatego tu nie chodzi nawet o to, że musimy oszczędzać przez jakiś długi czas, żeby sobie na taki wyjazd pozwolić, tylko naprawdę czasem wystarczy te kilkaset złotych, żeby już sobie móc w dobrym naprawdę hotelu w bardzo dobrej lokalizacji w jednym z większych polskich miast zarezerwować hotel i skorzystać właśnie z tej oferty.
1: Nie można to zrobić w taki bardziej spontaniczny sposób niż planując z dużym wyprzedzeniem te kosztowniejsze i dłuższe wypoczynki wakacyjne,
0: tak,
1: wyjazdy.
0: Dostępność jest spokojnie dużo większa, ponieważ jest to termin oczywiście nieco rzadziej wybierany, no w związku z czym też jest dużo łatwiej o taką rezerwację na ostatnią chwilę.
1: Pan Eugeniusz Triasun, travelist.pl, bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu naszym słuchaczom, którzy na wakacjach, to wszystkiego najlepszego jeszcze i miłego wypoczynku, potem szczęśliwego, bezpiecznego powrotu do domu, a tym, którzy się dopiero wybierają na wakacje, no to trochę zazdrościmy i też życzymy dobrych, udanych wrażeń.

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przybywa zgłoszeń po przejściu przez Polskę burzowego frontu. Pogoda już się stabilizuje, informują synoptycy. Przełomowe rozwiązanie dla par jednopłciowych. Od jutra nowe wzory aktów małżeństwa. Zajrzymy też do Tarnowa. Tam jeszcze przez 2 godziny można wziąć udział w pikniku Lata z Radiem i TVP. Minęła 16. Łukasz Pastor, zapraszam. Niemal 7 tysięcy zgłoszeń po burzach i intensywnym deszczu, a to jeszcze nie koniec. Strażacy mają pełne ręce roboty. Przede wszystkim wypompowują wodę i usuwają powalone drzewa. Najwięcej interwencji było na Mazowszu, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Tam mamy około 2400 takich zgłoszeń. W warmińsko-mazurskim województwie z kolei już przekroczyliśmy 1000. W kujawsko-pomorskim ponad 850, podlaskim ponad 400, także łódzkim też ponad 400. No w pozostałych województwach już ta sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Niemniej jednak no jeszcze te zgłoszenia do nas cały czas napływają.
1: W warmińsko-mazurskim z powodu niebezpiecznej pogody ewakuowano kilka obozów. Tylko na terenie tego województwa prądu nie ma ponad 20 tysięcy odbiorców. Służby energetyczne pracują nad przywróceniem zasilania. Instytut Meteorologii odwołał już większość ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem. Sytuacja pogodowa uspokaja się, podkreślono w komunikacie, ale burze wciąż mogą jeszcze występować. Szczegóły w prognozie pogody. Będą nowe wzory aktów małżeństwa. Rozporządzenie ministra cyfryzacji, które jutro wejdzie w życie, wprowadza 3 różne formularze. Oznacza to, że pary jednopłciowe będą mogły w urzędach stanu cywilnego w Polsce dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów. Więcej w relacji Klaudii Wróblewskiej.
3: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
4: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
3: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce. Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą

0: Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Z jednej strony protest, z drugiej kontrmanifestacja. Coraz więcej emocji wokół transportu konnego na drodze do Morskiego Oka. Przeciwko niemu protestują przedstawiciele organizacji prozwierzęcych. Zmian nie chcą okoliczni mieszkańcy. Nie zgadzają się z zarzutami, że konie są źle traktowane.
2: Przyszliśmy po to, żeby wspierać naszych krajanów, naszych górali, którzy pracują tu. Konie są żywicielami naszych od zarania.
3: Nie poddamy się, góral jest twardy jak skała, nie da się go rozłupić i będziemy bronić do końca. Wychowaliśmy się tu z końmi i będziemy walczyć o to, żeby po prostu te konie były od pokoleń są i będą.
1: Na początku protestu aktywiści próbowali zablokować drogę siadając na jezdni, ale policja szybko ich usunęła. Obie grupy wciąż są na miejscu, a porządku pilnuje kilkudziesięciu policjantów. W informacjach Bliski Wschód. Iran oskarża Stany Zjednoczone o wypowiedzenie wojny wszystkim narodom przez nałożenie sankcji gospodarczych. Jednocześnie Donald Trump utrzymuje, że traktuje cieśninę Ormus jako terytorium USA. Sytuację śledzi Milena Rashid Shehab.
4: Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu oświadczył, że najnowsze sankcje gospodarcze przeciwko Iranowi to kolonializm na pełną skalę i próba sprawowania eksterytorialnej suwerenności nad wszystkimi niezależnymi państwami członkowskimi ONZ. Wypowiedź jest reakcją na oświadczenie Trumpa, że każdy kraj, który prowadzi interesy z Iranem, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Jeśli groźba ta zostanie spełniona, dla Iranu oznacza to jeszcze większe kłopoty. Kraj mierzy się z inflacją wynoszącą oficjalnie 66%, a dotychczasowe sankcje i skutki wojny mocno pogorszyły warunki życia Irańczyków. Irański MSZ nazywa deklarację Trumpa o cieśninie Ormus urojeniami. Wczoraj Donald Trump powtórzył je po raz kolejny. Trump sugeruje, że podstawą do takiego twierdzenia jest amerykańska blokada irańskich portów. Kontrolę nad cieśniną sprawują jednak Irańczycy, którzy w tej sprawie dogadują się z Omańczykami. Milena Rashid Shehab, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że przed wojną przez cieśninę Ormus przepływało średnio 130-140 statków dziennie. Wczoraj przepłynęły 4. Na koniec zaglądamy do Tarnowa. Tam trwa piknik edukacyjny w ramach przystanku Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na scenie odbywają się gry prowadzone przez dziennikarzy radiowej Jedynki, a w namiotach można założyć okulary VR i zagrać w audionautów.
5: Ta gra polega na tym, że na każdej planecie znajduje się inny dźwięk z archiwum Polskiego Radia, z ostatnich 100 lat z dziedziny sportowej. Zadaniem każdego z uczestników jest jakby odkrycie w jednej grze trzech różnych planet. Na każdej planecie jest ukryty po prostu inny dźwięk z archiwum Polskiego Radia.
1: W pikniku w Tarnowie przed Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria można wziąć udział jeszcze przez 2 godziny, a wieczorem koncert. Wystąpią między innymi Majka Jeżowska, Dawid Kwiatkowski czy Chłopcy z Placu Broni. Transmisja w drugim programie Telewizji Polskiej.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze mogą występować na Dolnym Śląsku, na południu Wielkopolski, w Łódzkiem, na Śląsku i Opolszczyźnie. Tam jeszcze przez godzinę obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii. Na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz. Najchłodniej na wybrzeżu około 17 stopni, w centrum 19, a najcieplej na Podkarpaciu do 23 stopni.
7: Jest godzina 16:06, Ewa Wasążnik. Dzień dobry, witam Państwa ponownie i zapraszam w podróż po Europie.
6: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Radio Podcast.
8: Szczyt Europy.
9: Komisja Europejska oczyściła bliskiego współpracownika Viktora Orbana z zarzutów o szpiegostwo. Chodzi o Oliviera Varhelyego, to obecny komisarz, ale kiedy był ambasadorem Węgier przy Unii, no to pojawiły się informacje, że miał werbować unijnych urzędników do szpiegowania na rzecz Budapesztu. I teraz powinien włączyć się Maciek i opowiedzieć całą historię, albo ją przynajmniej skomentować. Ale dzisiaj i w przyszłym tygodniu Maćka z nami nie będzie, więc to będą 2 nietypowe odcinki. Nic poważnego się nie stało, po prostu Maciek musi dojść do siebie. Oczywiście życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Bo gdyby Maciek był teraz, no to pewnie przeszlibyśmy do ulubionej sekcji, o czym nie powiemy. Na przykład o tym, że nie powiemy o kolejnej odsłonie wojny grupy brukselskich korespondentów z szefową komisji. Z komisją, z szefową komisji, jak Państwo wiedzą, Ursula von der Leyen jest naszym ulubionym obiektem żartów i krytyki. No i moglibyśmy też nie mówić o tym, że umowa pożyczkowa na wykorzystanie pieniędzy z SAFE podpisana, Polska czeka na

0: zaliczkę. Przy okazji odsyłam do jednego z naszych odcinków, bo mówiliśmy więcej o funduszu SAFE już wcześniej. No i też pewnie moglibyśmy nie mówić o tym, że liczba wiz Schengen wydawanych Rosjanom wzrosła o 10% w porównaniu z sytuacją sprzed 2 lat. Najwięcej wydała Francja, a Polska wśród krajów, które tych wiz wydały najmniej. No i nie powiemy o tym, no bo bez Maćka to nie to samo. Organizm Maćka oddelegował na L4, a ja dzisiaj postanowiłam się zająć delegowaniem pracowników. Nie wiem, czy to najszczęśliwsze przejście od jednego tematu do drugiego, ale problem delegowania pracowników naprawdę jest. Polskie firmy delegują tych pracowników najwięcej i co jakiś czas napotykają problemy. Dlaczego tak się dzieje? Jakie są absurdalne zapisy w unijnych regulacjach? O tym dzisiaj w podcaście Szczyt Europy. A gośćmi są prezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy, Stefan Schwarz.
1: Te przepisy powstały na bazie projektu, który powstał 10 lat temu. To przypomnę sobie, wtedy nie było właściwie cyfryzacji. O AI-u nikt nie słyszał.
0: I dr Marcin Kiełbasa, radca prawny Instytutu.
2: To nie jest dzień wiktorii dla pracowników. To nie jest sukces i tym bardziej oczywiście to nie jest sukces z punktu widzenia pracodawców tych pracowników, bo wcale te przepisy nie zostaną uproszczone, tylko wręcz całkowicie odwrotnie.
3: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
0: Dzień dobry Państwu, witam w 69. odcinku podcastu Szczyt Europy. Delegowanie pracowników to jest temat, który swego czasu w Brukseli wywoływał ogromne emocje. Może na początek wyjaśnienie, któż to jest delegowany pracownik? To osoba, która jest wysyłana przez firmę do pracy za granicę. No i przez lata firmy z Europy Środkowo-Wschodniej, głównie z Polski, były bardziej konkurencyjne, bo oferowały tańsze usługi i to nie podobało się w Europie Zachodniej, zwłaszcza we Francji czy w Niemczech, i tutaj padały zarzuty dotyczące dumpingu socjalnego. Francja najpierw straszyła polskim hydraulikiem. Zapewne Państwo pamiętają tę histerię we Francji zaraz po wejściu Polski do Unii. Potem wpłynęła na komisję, żeby ta zaproponowała zmianę przepisów o delegowaniu pracowników. Innymi słowy, żeby po prostu doszło do zaostrzenia tych przepisów. I tutaj pierwsze skrzypce grał prezydent Francji Emmanuel Macron, który początkowo wcale tak źle nastawiony nie był do polskich firm, ale podburzany przez swoje firmy zmienił zdanie, bo te firmy widziały w polskich zagrożenie. 2017 rok to była ta walka, apogeum chyba tej walki z Francją o złagodzenie zapisów. W 2018 nastąpił finał. Natomiast wtedy ponad podziałami w Parlamencie Europejskim współpracowali ze sobą europosłowie Platformy Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości. Tu wybijali się tacy europosłowie jak Kosma Złotowski, Danuta Jazłowiecka, kontynuowała to także Elżbieta Łukaciejewska. Stanowisko było zbieżne z polskim rządem. Wtedy na czele polskiego rządu stała premier Beata Szydło i takie padały wtedy komentarze.
4: Oni chcieliby, żeby te płace wyrównać nie z troski o naszych pracowników, tylko dlatego, żeby zamknąć swój rynek dla naszych pracowników.
5: Skrócenie czasu delegowania z 24 do 12 miesięcy jest bardzo niebezpieczne dla naszych firm i jest niekorzystne bardzo dla naszych pracowników. Wprowadzenie zasad umów zbiorowych na wszystkich poziomach wyeliminuje całe szeregi małych i średnich przedsiębiorstw.
6: Pod płaszczykiem walki o równe płace zastosowano zasady protekcjonizmu.
7: Zależy nam na tym, ażeby polityka dotycząca delegowanych pracowników opierała się na kompromisie, który nie zamknie rynku dla naszych firm ze względu na nadmierne obciążenia biurokratyczne czy protekcjonizm.
8: Le marché unique européen et la libre circulation des travailleurs n'a pas pour but de favoriser les pays qui font la promotion du moindre droit social.
0: Prezydent Francji Emmanuel Macron przed chwilą w dosyć bezczelny sposób mówił, że jednolity rynek europejski, swobodny przepływ pracowników, to nie może być faworyzowanie krajów, które promują najmniej praw socjalnych. No i znowu pojawił się zarzut dotyczący dumpingu socjalnego. Wtedy ta znowelizowana dyrektywa o delegowaniu pracowników dla firm to była wtedy uciążliwa próba rozeznania się w gąszczu przepisów. To były obawy związane z podwyższonymi kosztami działalności. To były obawy przed różnymi interpretacjami i wysokimi karami. Jak teraz ten rynek funkcjonuje po tych 8 latach?

0: Stanach dyrektywa weszła w życie w 2020, czyli po tych 6 latach od wejścia w życie, porozmawiam z ekspertami, a także pochylimy się no, nad nowym uderzeniem. To najnowsza informacja, bo jest porozumienie unijnych instytucji w sprawie koordynacji zabezpieczeń społecznych. Państwa członkowskie przy sprzeciwie Polski już dały na to zgodę. No, eksperci uważają, że to jest kolejne uderzenie w firmy, które delegują pracowników, bo to tylko zwiększa biurokratyczne wymogi. Więc już oddaję głos ekspertom. Gośćmi podcastu Szczyt Europy są prezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy Stefan Schwarz i dr Marcin Kiełbasa, radca prawny Instytutu.
1: Szczyt Europy.
0: Komisja Europejska, która prezentowała projekt tych przepisów, a też później po uzgodnieniach negocjatorów państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, przekonywała w rozlicznych komentarzach, że te przepisy o koordynacji zabezpieczeń społecznych ułatwią ludziom pracę, życie, poszukiwanie pracy za granicą. Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego też mówili, że to jest doskonały dzień dla milionów pracowników mobilnych, bo będą korzystać z jaśniejszych i bardziej przewidywalnych przepisów. A jaka jest według panów rzeczywistość? Jaka w ogóle jest panów ocena tych przepisów?
2: Nie do końca zgodzę się z tym zdaniem, że jest to dobry dzień dla milionów pracowników. Chociażby dlatego, że te przepisy powstały na bazie projektu, który powstał 10 lat temu i został zaledwie troszeczkę zmodyfikowany w ramach tych super trudnych negocjacji między Parlamentem, Komisją i Radą, które nagle po 10 latach się zakończyły. Podobno bardziej z uwagi na to, że na zmęczenie materiału niż na to, że osiągnięto jakiś konstruktywny kompromis. No i jeżeli mamy przed sobą przepisy, które powstały 10 lat temu, to przypomnę sobie, wtedy nie było właściwie cyfryzacji. O AI-u nikt nie słyszał. Obywateli państw trzecich to były przypadki na przykład łyżwiarza w rewii figurowej byłego reprezentanta Białorusi. To był przypadek obywatela państwa trzeciego. Teraz mamy miliony Ukraińców, prawda? To były zupełnie inne czasy i wprowadzono właśnie przepisy, które zostały przygotowane pod inne czasy dzisiaj. No więc one nie mogą działać, nie mogą być odporne na przyszłość, skoro one powstały dawno temu w przeszłości.
3: To nie jest dzień wiktorii dla pracowników. To jest na pewno dzień wiktorii dla negocjatorów z Cypru, którzy doprowadzili do tego, że te przepisy rzeczywiście przyjęto po tym, jak zostały zaprezentowane 13 grudnia 2016 roku, więc w międzyczasie, że tak powiem, przerobiliśmy kilkanaście prezydencji, już dochodziliśmy prawie do kilkudziesięciu prezydencji. Natomiast z punktu widzenia pracowników samych delegowanych to nie jest sukces i tym bardziej oczywiście to nie jest sukces z punktu widzenia pracodawców tych pracowników, bo wcale te przepisy nie zostaną uproszczone, tylko wręcz całkowicie odwrotnie, zostaną jeszcze bardziej utrudnione.
0: W Unii jest około 2 milionów pracowników delegowanych. Większość wysyłała do tej pory Polska. Skoro wysyła najwięcej pracowników delegowanych za granicę, to jak to się po prostu przełoży na polskie firmy? Co to dla nich oznacza? Czy to oznacza koszmar z kolejnymi biurokratycznymi wymogami? Czy też w ogóle utrudni w ogóle wysyłanie pracowników za granicę?
2: Polska nadal jest liderem niekwestionowanym w eksporcie usług na rynku wewnętrznym. W zeszłym roku ZUS wyliczył, że wydano ponad 800 tysięcy druków A1, czyli było 800 tysięcy razy ktoś z Polski, jakiś polski pracownik wyjechał w celu wykonania usługi dla swojego pracodawcy do innego państwa członkowskiego i delegowanych było około 600 tysięcy osób indywidualnych, czyli to jest ogrom stanowisk pracy. I ten ogromny sukces Polski jest też przekleństwem, ponieważ to tylko Polsce zależy na tym, żeby te przepisy były proste, ponieważ od tego zależy konkurencyjność polskiej gospodarki. Natomiast większość państw nie widzi w tym jakiegoś głębszego i korzyści dla siebie, co jest oczywiście błędem, no bo przecież zarówno usługodawca korzysta z tego, że ma klienta, jak i klient korzysta z tego, że ma dobrą usługę, więc to jest odpowiedź na pierwsze pytanie, natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to ciężko na tą chwilę powiedzieć, ponieważ jakość tego projektu jest dosyć niska, to znaczy widać, że jest on bardzo wymęczony i większość tych kluczowych kwestii budzi kontrowersje. Nie wiadomo do końca, jak to będzie interpretowane i tutaj, nie wiem, podam chociażby przykład zdania, które tworzy jeden z głównych, najbardziej problematycznych nowych barier

już nie było, a mianowicie obowiązek poinformowania instytucji państwa wysyłającego, czyli po prostu ZUS-u, o fakcie delegowania pracownika jeszcze przed jego wyjazdem. I teraz jest pytanie, czy to poinformowanie to jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie druku zaświadczenia 1, czy to są dwie różne czynności, kiedy

0: Wysyłaniu pracowników za granicę. To nie jest tak, że na przykład na 3 miesiące przed się decyduje, prawda? Ten czas jest krótki, to jak sobie teraz firmy mają poradzić?
1: Teraz wystarczy to przed, czyli nawet minutę przed. No ale jeżeli nam pracownicy wyjeżdżają powiedzmy w poniedziałek, no to oznacza to, że ktoś z administracji w piątek do 17, no musi ten ZUS poinformować. No ale przecież wiadomo jak jest, no część pojedzie, ktoś się rozchoruje, ktoś nie pojedzie, a może pojedzie więcej, a może ktoś się zamieni z kimś, prawda? No, no różne są sytuacje. I teraz to jest ogromny problem dla pracodawcy, który no, trzeba sobie zadać pytanie, co wnosi, znaczy co, jaki jest tego cel, no bo wiemy, jaka jest tego wada. Musi każdy usługodawca mieć pracownika, który jest, tak powiem, na alercie i do 17 na 100% wszystkich zgłosi. A co się stanie, bo jak nie zgłosi? To znaczy, co się stanie, jak zgłosi później? No, w sumie nie wiadomo. To znaczy, państwo członkowskie przyjmujące może nałożyć proporcjonalną karę dla takiego usługodawcy. Co to jest proporcjonalne? Zapytałem się przedstawiciela komisji, czy może to być areszt dla pracodawcy. Powiedział, że raczej byłoby to nieproporcjonalne, no ale jest to jeszcze, rozumiem, kwestia do dyskusji.
2: Pani redaktor w jednym ze swoich podcastów mówiła o takim wynoszeniu czerwonego sztandaru. To tutaj można powiedzieć, że część z tych przepisów, można powiedzieć, pochodziło troszeczkę spod tej lokalizacji czerwono-sztandarowej. Natomiast rzeczywiście Stefan bardzo trafnie podkreślił właśnie tą różnicę pomiędzy narracją, czyli narracja jest taka, że oczywiście przed oddelegowaniem uzyskujemy A1, natomiast sposób sformułowania tego przepisu jest taki, że przed oddelegowaniem informujemy, dopiero później mamy tą informację, że występujemy o A1, czyli teoretycznie A1 można tak jak teraz wystąpić również w innym terminie. Ten dokument A1 nie ma wartości konstytutywnej, jak powiemy w prawie, czyli ono nie tworzy podlegania ustawodawstwu państwa wysyłającego, tylko ono poświadcza, tak? Czyli ma wartość deklaratywną.
0: Wyjaśnijmy tylko, dokument A1 jest po prostu konieczny dla firm do wysłania pracowników delegowanych. To jest ta podstawa.
1: Może się cofniemy do tego, czym jest delegowanie, czemu ono jest takie strasznie ważne nie tylko dla polskich usługodawców, ale dla całego rynku wewnętrznego i dla konkurencyjności, a konkurencyjność z kolei jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa, dobrobytu i wszystkich podstawowych wartości, więc tak naprawdę delegowanie jest ważne dla każdego obywatela pośrednio. I właśnie dlaczego? Dlatego, że największą przewagą konkurencyjną i szansą Europy na utrzymanie konkurencyjności wobec Stanów Zjednoczonych i Chin jest jednolity rynek wewnętrzny. To znaczy taki rynek wewnętrzny, który powoduje, że dla mnie jako usługodawcy nie ma znaczenia, czy ja będę miał klienta w Warszawie, w Berlinie, czy gdzieś w Hiszpanii, prawda? I taka jest idea i to tak ma wyglądać. Natomiast no, przez kilkadziesiąt lat tego się nie udało zrobić i raport Mario Draghiego. Mario Draghi jest jednym z najwybitniejszych żyjących ekonomistów świata i on miał odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z europejską konkurencyjnością i dlaczego ją tracimy. Dlaczego nie ma jajów, dlaczego produktywność spada, dlaczego kupujemy chińskie samochody, a europejskich już nie chce kupować i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że przyczyną utraty konkurencyjności są właśnie bariery na tym rynku wewnętrznym. A 70% tego rynku to są usługi. No i fajnie, wygląda tutaj wszystko prosto. Natomiast usługi mają trzy de facto rodzaje. Pierwsza usługa to jest taka, którą no, można wysłać e-mailem, na przykład jakąś opinię, książkę, kod aplikacji. No wiele usług mogę wykonać, nie ruszając się za komputera i po prostu wysłać ich efekt e-mailem lub elektronicznie. Drugi rodzaj usług to są usługi na przykład takie, jakie bym świadczył, gdybym serwisował ekspresy do kawy. Znaczy nie opłaca mi się jechać do Hiszpanii, do klienta mojego, no więc pewnie bym go poprosił, żeby wysłał mi ten ekspres kurierem. No i wtedy znowu no, może za komputera się muszę ruszyć, no ale nie muszę się ruszyć z państwa, w którym prowadzę działalność gospodarczą. Po prostu zamawiam przedmiot tej usługi kurierem. No i mamy trzeci rodzaj usługi, który jest chyba największy i najistotniejszy. To są takie usługi, których, żeby je wykonać, ja muszę wysłać moich pracowników do innego państwa członkowskiego. No i taką typową usługą jest usługa budowlana. No, muszę jechać na budowę, gdziekolwiek ona jest i tam muszą być moi pracownicy. Montaże. Polskie firmy bardzo często tworzą, produkują półprodukty w Polsce, a następnie jadą je zamontować. To jest wszystkie usługi typu związane z wentylacją na przykład, z halami produkcyjnymi, gdzieś po prostu tirami się bierze, jedzie z półproduktami, tam się na miejscu gdzieś montuje, gdziekolwiek jest. Opieka w domu pacjenta, no idea opieki

0: dom pacjenta polega na tym, że się odbywa w domu pacjenta. Inaczej niż powiedzmy usługa opieki w instytucji. Nie wiem, instalacje przemysłowe, relokacje i tak dalej. I teraz tak, bardzo popularne usługi, które świadczą polskie firmy, to są usługi zaawansowanego spawania, ale takiego spawania na przykład, które odbywa się blisko reaktorów jądrowych. Polskie firmy dostają zlecenia na przykład na renowację fregat NATO lub też na wyposażenie czy wykończenie w ogóle statków. I takie spawanie polega na tym, że się prześwietla się rentgenem cały czas ten materiał, który się spawa i nie może tam być żadnego bąbelka powietrza, bo może dojść do wybuchu, więc to już nie jest tak zwana tania siła robocza, którą nam się kiedyś mawiano, że my wysyłamy, tylko to są bardzo specjalistyczne usługi. I ktoś znowu inny powie, no ale to może już nie macie tych klientów, może narzekacie, bo i przecież popyt na usługi w Europie spada. No i w przypadku tych fregat na przykład, tam jest taka sytuacja, że te fregaty NATO, które stoją w porcie w Belgii, to one nie ma naprawdę kto je zmodernizować. To znaczy oni czekają autentycznie na tą polską firmę, a że ona będzie w stanie zalegalizować pracę cudzoziemców, ponieważ nie ma spawaczy na rynku europejskim i dopóki to się nie stanie, te fregaty będą czekać. No więc w polskiej firmie nie mają problemu z klientami, tylko mają problemy z barierami różnego rodzaju. No i teraz, jeżeli ja jestem polską firmą, zatrudniam w Polsce pracowników, załóżmy tych spawaczy, no to chciałbym ich wysłać tam na miejsce i raz pytanie, co się dzieje z prawem pracy, z ich składkami. Koordynacja odpowiada na pytanie, w którym państwie ten pracownik ma mieć płacone składki. I teraz oczywiście logika wskazuje, że one powinny być płacone w Polsce, no bo jeżeli jestem polskim pracownikiem, w Polsce mieszkam i pracodawca mi mówi, jedź do Belgii na 2 miesiące i tam zespawaj coś tam zgodnie z planem, no to nie jest to powód, żebym ja przez te 2 miesiące miał płacone składki w Belgii. No bo byłoby to po pierwsze dla mnie, jako dla pracownika dosyć zniechęcające, bo jeżeli jeszcze raz pojadę do Belgii, to jeszcze, chociaż to i tak jest bez sensu, a jak jestem kierowcą tira, to ja bym musiał zbierać po całej Europie te składki później, jak przejdę na emeryturę, w ogóle no to by był dramat dla mnie. Pewnie by mnie to zniechęciło do wyjazdu za granicę. Dla mojego pracodawcy to też jest dramat, no bo on się nie zna na przepisach każdego państwa, w którym tę usługę świadczy. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że aby ten rynek wewnętrzny miał sens, no to powinienem dalej opłacać składki w Polsce i te bariery, te ograniczenia i obowiązki administracyjne mojego pracodawcy i dla mnie powinny być jak najmniejsze, tak żebym nie poczuł dużej różnicy między Warszawą a Brukselą. No ale tak nie jest, to znaczy tak ma być i tak wszyscy mówią i tak wszyscy obiecują i nawet tak wszyscy deklarują w mediach, no ale potem to prawo, które jest uchwalane, jest kompletnie inne, no i tutaj mamy właśnie taki przykład. Więc tak to niestety w naszej Europie wygląda dzisiaj.
1: Te uzgodnienia najnowsze dotyczące zabezpieczeń społecznych uderzą także w polskie firmy podwójnie, bo one również zatrudniają Ukraińców, czyli osoby spoza Unii, czyli tu dochodzi jeszcze obowiązek wizowy. I to wszystko trzeba zorganizować.
0: Jeżeli chodzi o cudzoziemców, to ta nowelizacja na dzień dzisiejszy wprowadza jeden problem, jedno wyzwanie. Oczywiście nie wiemy do końca, jak będzie to interpretowane, a mianowicie tak zwany obowiązek podlegania 3 miesiące przed oddelegowaniem. No i teraz jest pytanie, jeżeli ja zatrudniam cudzoziemca i no akurat mam klienta za granicą i wysyłam całą ekipę na montaż rusztowań do Paryża, i między innymi mam prawdopodobnie Ukraińców, no bo ich jest w tym momencie około 10% na rynku pracy, więc statystycznie, a 25% pracowników delegowanych to są obywatele państw trzecich, więc pewnie w dużym prawdopodobieństwem wśród nich będą ci Ukraińcy. I jeżeli on przyjechał do Polski nie 3 miesiące temu, tylko 2,5, to co wtedy? To co w związku z tym? To znaczy to cała ekipa będzie miała składki opłacane w Polsce, a ten jeden Ukrainiec będzie miał tam w tych wszystkich krajach, przez które przejeżdża, czy w tym, gdzie będzie pracował? A dlaczego? Przecież on potem wróci do Polski, będzie dalej dla mnie pracował i za chwilę pójdzie do kolejnego kraju. I po prostu ten przepis nie został stworzony ze świadomością istnienia cudzoziemców. Ponieważ cudzoziemiec niejako pojawia się znikąd na europejskim rynku. On nie podlegał pod żaden inny system wcześniej. No i w ogóle w tej nowelizacji nie jest ten problem, to pytanie zaadresowane w jakikolwiek sposób. Natomiast ja już wiem z praktyki, że te 3 miesiące będzie traktowane w taki sposób, że jeżeli ta osoba nie będzie zamieszkiwała przez 3 miesiące przed oddelegowaniem, no to ona nie będzie mogła mieć opłacając składek w Polsce. I to w ogóle jest drugie pytanie o zatrudnialność tych ludzi. Czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest sprawiedliwe, że ja jestem obywatelem Ukrainy, przyjechałem do Polski, zatrudniłem się

0: cała ekipa, wszyscy moi koledzy i koleżanki z ekipy będą normalnie mieli składki w Polsce, a ja będę inny. To znaczy będę bardziej problematyczny na mojego pracodawcy, w związku z tym pracodawca będzie miał przeze mnie problem, w związku z tym być może nie będzie chciał mnie zatrudnić albo mi da niższe wynagrodzenie, żeby zrekompensować swoje ryzyko i uciążliwości związane z moim obywatelstwem.
1: To jest tak, że ten środek ma w jakiś sposób gwarantować zmniejszenie ilości czegoś, co określa się jako fraud, jako pewne naruszenie w ramach delegowania, tylko że problem jest taki, że jak patrzymy na cyfry tych fraudów właśnie,
2: tych to
1: jest
2: nadużyć,
1: po prostu... Tak, te nadużycia stanowią na przykład według danych ZUS-u takich nadużyć było kilkaset, w okolicach 120-150 w ciągu ostatnich kilku lat w każdym roku przy ilości wydawanych A1-ek no właśnie rzędu 850 tysięcy w 2025 czy 853 w 2024, czyli to był procent z promila, jeśli chodzi o te nadużycia. Czyli to jest środek, który ma stanowić taką armatę, tylko strzelamy z tej armaty do przysłowiowego wróbla.
2: To jest kolejny raz przy okazji dyskusji o delegowaniu pracowników, kiedy ja słyszę argument walki z nadużyciami i oszustwami. To jest po prostu dobry, użyteczny argument i przykład chyba dla Europy Zachodniej, która tym szasta na lewo i na prawo przy każdej okazji, żeby ograniczyć prawa tych delegowanych pracowników. Bo kiedy była zmieniana dyrektywa o delegowaniu pracowników, ta uzgodniona, ta nowelizacja w 2018, która weszła w 2020, dokładnie o tym samym była mowa. Czy to jest tak, że ci delegowani pracownicy z Polski, która... jak pan Stefan Schwarz powiedział, jest niekwestionowanym liderem. Oni są po prostu solą wokół Europy Zachodniej?
0: Przede wszystkim są solą wokół konkretnej frakcji politycznej, czyli socjaldemokratycznej. Ta frakcja zrobiła sobie z delegowania pewnego rodzaju ideologię polityczną. Mianowicie z ich perspektywy pracownicy, znaczy ta idea polityczna, trzeba powiedzieć, stworzyła się zaraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej, bo wtedy była bardzo bogata Francja, bardzo bogate Niemcy i bardzo biedna Polska, z której tak naprawdę 1/3 obywateli najchętniej by się przeniosła na zachód w ciągu tygodnia. Nie? Więc to wywołało przerażenie. Wtedy była ta historia o polskim hydrauliku, który miał pozbawić pracy wszystkich francuskich hydraulików. Natomiast my dzisiaj już wiemy, że to wszystko było bzdurą, to znaczy to były objawy utraty konkurencyjności globalnej, całej europejskiej gospodarki i przypominało trochę taką chorobę autoimmunologiczną, gdzie organizm atakuje sam siebie, ponieważ wydaje mu się, że jest wszędzie zagrożenie, a tak naprawdę się osłabia. No bo osłabianie własnego rynku oznacza dalsze osłabianie konkurencyjności globalnej. I więc dzisiaj jesteśmy zupełnie w innych czasach. Tych różnic nie ma. Tego dumpingu to już naprawdę... Ja nie słyszałem jakichkolwiek danych i faktów o tym, że ten dumping jeszcze w ogóle jest jakimś problemem. Co najciekawsze, zawsze nas oskarżano we wszystkich rozmowach, w których braliśmy udział, że Polacy, że ten polski eksport to jest właściwie, to są tylko agencje i pośrednicy. No i my na najnowszych danych z Marcinem wyliczyliśmy, jaka część wszystkich pracowników delegowanych z Polski to są pracownicy tymczasowi i wyszło nam, że jest to 3,8%. Więc ta ideologia nie ma nic wspólnego z faktami, natomiast ona jakby przetrwała. Przetrwała wszystkie zmiany, przetrwała fakty i dalej istnieje. Natomiast ja nie sądzę, że cała Europa Zachodnia w tym momencie jest uczulona na pracowników delegowanych. Jest to pewna grupa polityków oraz związki zawodowe, które widzą w pracownikach delegowanych zagrożenie dla własnych miejsc pracy, co również jest kompletnie niezgodne z faktami, ponieważ wszystkie badania wskazują, że w tym momencie polskie usługi są zbyt drogie, żeby z lokalnymi konkurowały. Po prostu tych usług nie ma tam. Znaczy każdy kraj się w czymś wyspecjalizował. Polska się specjalizuje w relokacjach zakładów przemysłowych, w wykańczaniu statków, w spawaniach, w opiece domowej i z tego na tym klienci korzystają. Polacy właściwie nie konkurują z nikim, bo nie mają z kim konkurować.
2: Na potwierdzenie pana słów ja tylko przytoczę komentarz niemieckiej europosłanki Gabriele Bischoff, oczywiście z socjaldemokracji, po tych negocjacjach powiedziała, że ta koordynacja zabezpieczeń społecznych pozwoli lepiej zapobiegać nadużyciom i zwalczać dumping socjalny. Sprzed 10 lat te same argumenty powtarzane teraz.
0: No tak, i teraz mamy szefową Komisji Europejskiej, całą tą część Komisji Europejskiej, która teraz zajmuje się zwalczaniem barier i ci ludzie naprawdę są przerażeni tym, co się dzieje, jak ogromnie egzystencjalnym zagrożeniem jest ta utrata konkurencyjności. I mamy drugą część, czyli ci urzędnicy,

0: politycy związani z kwestią spraw społecznych, którzy dokładnie robią cały czas to samo, czyli w ogóle oni. I oni mówią, nas nie interesuje konkurencyjność, bo my się tym nie zajmujemy. No właściwie wszystkich to powinno interesować, prawda? No bo teraz w tym momencie to jest najważniejsze.
1: Pokutuje ciągle w pewnych środowiskach coś, co kiedyś pani profesor Catherine Barnard z Wielkiej Brytanii nazwała spektrum właśnie dumpingu socjalnego. A ściślej rzecz biorąc, to jest spektrum, które jeszcze pochodzi z dyrektywy Bolkensteina, czyli dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym, tej z 2006 roku, która była właśnie przez te środowiska przyzwana dyrektywą Frankenstein. Zresztą to akurat Bolkenstein stał właśnie za tym polskim hydraulikiem, bo on na pewnej, będąc komisarzem, prawda, na jednej z konferencji prasowych powiedział w północnej Francji, że do swojego domu właśnie w północnej Francji nie może znaleźć żadnego hydraulika miejscowego, ale tutaj trafił się taki właśnie hydraulik z Polski, on sobie doskonale poradził, prawda, i oczywiście to spowodowało później tą medialną nagonkę, tam oczywiście nawet mer tego miasteczka przedstawił mu listę miejscowych hydraulików, którzy, Francuzów oczywiście, którzy byliby w stanie sobie z tym poradzić, prawda? Ale to jest właśnie jakby wyraz próby walki z tą zasadą państwa pochodzenia, która pochodzi z swobody przepływu towarów, tak? Czyli że jeśli dany towar jest zaakceptowany w jednym państwie, to może krążyć w całej Unii, prawda? I również na tej zasadzie, jeśli dany przedsiębiorca jest przedsiębiorcą legalnie działającym w jednym państwie członkowskim, to może korzystać ze swojej swobody świadczenia usług również poprzez oddelegowanie swoich pracowników, prawda? I tutaj rzeczywiście, tak jak to parokrotnie wybrzmiało w czasie naszej rozmowy, wbrew temu, co myślą właśnie w szczególności proponenci takiego socjalistycznego podejścia, że to są tańsze czy tanie polskie, czy wschodnioeuropejskie, czy środkowoeuropejskie usługi, które będą podcinać gałąź dla pracowników miejscowych. To są usługi w tych sferach, w których po prostu nie ma pracowników miejscowych. I zabawna jeszcze kwestia może na koniec. Wydaje się, że już od 2016 roku o tym można było usłyszeć, bo wtedy ukazał się raport nomen omen sygnowany przez Emmanuela Macrona, który był wtedy ministrem między innymi gospodarki francuskim, jeszcze przed prezydenturą, i on sam tam wyliczył, że tak w istocie koszty pracownika z Polski, Hiszpanii, Portugalii, zatrudnienia go, pracownika delegowanego do pewnych prac we Francji, byłyby wyższe niż koszty pracownika francuskiego. Nieznacznie niższe tylko byłyby koszty pracownika rumuńskiego. No więc tak naprawdę już wtedy to było wiadomo. I jeszcze może ostatnia myśl, to jest niesamowite, że ciągle w 2025 roku mówimy o tym, że faktyczne urzeczywistnienie rynku usług jest kluczem, czy jednym z kluczy do konkurencyjności, prawda, wśród tej straszliwej dziesiątki, czyli Terrible Ten, jest właśnie kwestia dotycząca delegowania pracowników jako zagadnienie, w którym należy pozbywać się barier. Tymczasem już w 1988 roku, jeszcze w przygotowaniu do w ogóle uruchomienia faktycznego wdrożenia jednolitego rynku, ukazał się raport Cecchiniego, który wskazywał, że faktyczne urzeczywistnienie rynku usług to byłoby kilka punktów procentowych do PKB i na tamte czasy jeszcze w tej niewielkiej obszarowo, jeśli chodzi o liczbę krajów w porównaniu z dzisiaj Unii Europejskiej czy wtedy wspólnot europejskich, kilka milionów dodatkowych miejsc pracy, prawda? I to się później urzeczywistniło. Rzeczywiście jak stworzono jakby podsumowanie w 2014 roku tego raportu, jak ten stan wyglądał na przestrzeni lat, no to wykazano, że zniesienie barier mogło przynieść zyski nawet przekraczające bilion euro, tak? Oczywiście mówię tu o barierach w ogóle na całym rynku wewnętrznym, ale oczywiście bariery dotyczące swobody świadczenia usług tutaj byłyby znaczącą pozycją.
2: Pan Marcin Kiełbasa wspomniał Emmanuela Macrona, który stał za wszystkimi uderzeniami w polskich pracowników delegowanych, czy też delegowanych z Europy Środkowo-Wschodniej, ale to on stał za wszystkimi zaostrzeniami przepisów. Pan Stefan Schwarz wspomniał jeszcze hydraulika, oczywiście po tę najnowszą nowelizację dyrektywy o delegowaniu pracowników, bo ja pamiętam tę atmosferę tamtych dni, 18 rok, kiedy polscy europosłowie jeszcze próbowali zmieniać. No było to takie pospolite ruszenie ponad podziałami, to nieczęsto się spotyka taką współpracę. Jak teraz wygląda rynek delegowania pracowników po tej nowelizacji? Jak to teraz wygląda? Czy te polskie firmy poradziły sobie jakoś z tymi utrudnieniami?
0: To, co się stało po tych nowelizacjach, jest dosyć dziwne. To znaczy, tak jak pani redaktor powiedziała, wtedy to rozpalało wszystkich. No właściwie to był puszka Pandory, niektórzy o tym mówili, najbardziej polityczny projekt w historii Unii i tak dalej. Natomiast w momencie wejścia w życie tych przepisów, to napięcie jakby uszło. Znaczy, wiele państw członkowskich, nawet tych, które walczyły o te przepisy, potem miały

0: problem i ociągało się z ich implementacją, co było bardzo ciekawe. To znaczy, wyglądało to trochę tak, jakby to była taka wojna dla wojny. Z racji tego, że część z tych przepisów była absurdalna, bo to niestety wynika z tej techniki negocjacji, to znaczy, gdzie tworzy się zdanie, następnie druga strona dokleja do niego coś po przecinku, no to kolejna, ta pierwsza strona mówi: dobra, no to spotkajmy się w połowie i dokleja trzecią część jeszcze po kolejnym przecinku, i w związku z tym pierwsza połowa zdania znaczy coś zupełnie innego niż końcówka, prawda? I tam wyszedł taki dziwny przepis mający na celu ograniczenie długości łącznego oddelegowania wszystkich osób do tej samej usługi. I
1: Tak.
0: myśmy potem śledzili implementację tych przepisów we Francji, i Francuzi je zaimplementowali trzema zdaniami, chyba, Marcin, trzema lub dwoma zdaniami na zasadzie: prosto i tak wiadomo, o co chodzi. Natomiast Niemcy męczyli się z tym strasznie, i niższa izba parlamentu spróbowała je wdrożyć, następnie wyższa stwierdziła, że to jest niezgodne, następnie i tak się przesyła, i na końcu stwierdzili, że tego po prostu nie da się wdrożyć, ponieważ te przepisy nie mają logiki, i wdrożyli je z błędem. W związku z tym, skoro nikt nie wie, o co w tym chodzi, to nikt tego nie stosuje. I dobrze, bo ten przepis był toksyczny, no bo nie rozumiem, dlaczego pracownik ma być poszkodowany dlatego, że długość usługi świadczonej przez jego pracodawcę była wyższa niż ktoś sobie tam zażyczył, czyli zwykle 24 miesiące. Więc te przepisy uważam w miarę, poza tym przepisem, który był tak toksyczny, że nikt go nie wdrożył prawidłowo, w związku z tym zniknął, w ogóle nikt go nie egzekwuje, no reszta jest w porządku. I tutaj muszę się zgodzić z panią komisarz Thyssen, która wówczas nas przekonywała, że bardzo często w europejskiej polityce ważniejsze jest, żeby trochę upuścić ciśnienia politycznego, niezależnie od tego, co z tego wyjdzie, ponieważ inaczej będzie coraz bardziej radykalizować się te oczekiwania. No i chyba troszkę miała rację po prostu. Ciśnienie zostało opuszczone, sprawa ucichła, wszyscy są zadowoleni.
2: Tak, można powiedzieć, że patrząc na liczby, również to upuszczenie ciśnienia nastąpiło, a jednocześnie nastąpił powrót do takiego business as usual w tym dobrym tego słowa znaczeniu, prawda? Bo jeśli popatrzymy na to, że w 2020 było mniej więcej około 3,6 miliona A1 wydanych w skali całej Unii, 27 państw członkowskich, jakieś 3,7 miliona, jeśli liczymy też FT i Wielką Brytanię. No to w 2024, czyli według najnowszych danych, którymi na poziomie Unii Europejskiej możemy teraz operować, to mniej więcej było to około 5,5 miliona, prawda? Czyli o 2 miliony więcej w stosunku oczywiście do tego pandemicznego roku 2020. I rzeczywiście te najgorsze obawy się nie potwierdziły, co też może jest takim dowodem na to, że te usługi są po prostu w tych państwach przyjmujących potrzebne.
1: To jak będzie teraz? Czy to, co nie dobiło nowelizacją dyrektywy o delegowaniu pracowników, teraz będzie utrudnieniem dla polskich firm?
0: Najbardziej niebezpiecznym w moim przekonaniu przepisem w tej nowelizacji jest ten, który zmienia definicję siedziby przedsiębiorstwa. I tutaj trzeba sobie przypomnieć, co mówi Komisja Europejska. Mówi o symplifikacji, czyli o tym, aby każdy przepis nowy, który jest wprowadzony w prawie europejskim, był prostszy niż poprzedni. No więc jak to się dzieje, jak to w praktyce wygląda? Mianowicie wiadomo, że algorytm, według którego ustalamy ustawodawstwo właściwe, czyli to, gdzie płacimy pracownikowi składki, w dużej mierze opiera się na tym, gdzie ma siedzibę jego pracodawca. Natomiast ten sam przepis nie podlegał nowelizacji, w związku z tym oni nie mogli go zmienić. Więc co się wtedy robi? Tworzy się nowy przepis obok, który zmienia znaczenie jednego ze słów tego przepisu, którego nie możemy dotknąć. I zmieniono definicję słowa siedziba. My wszyscy wiemy, co to jest siedziba, prawda? Wchodzimy do CDIDG czy do KRS-u i sprawdzamy, gdzie jest siedziba. Otóż w rozporządzeniu to się zmieniło. I teraz powiem po kolei, gdzie według będzie siedziba. Mianowicie, siedziba nie będzie tam, gdzie jest adres, gdzie jest przedsiębiorstwo zarejestrowane. Ona jest tam, gdzie są podejmowane zasadnicze decyzje dotyczące przedsiębiorstwa i sprawowane są funkcje jego administracji centralnej. Oczywiście nie za bardzo wiadomo, o co chodzi, no bo wszystko teraz jest przecież online, nie? I często zarząd siedzi gdzieś w Hiszpanii, prawda? I wszyscy się spotykają przez komunikatory. No więc tutaj ustawa

0: Prawodawca pomaga. A jak ustalić, gdzie są podejmowane zasadnicze decyzje dotyczące przedsiębiorstwa? Należy zrobić to na podstawie całościowej oceny różnych czynników. No więc mamy już doprecyzowanie. A jakie to są czynniki? No co do tego się nie dogadali i to jest sedno tego kompromisu, więc pozostawili to tak zwanej komisji administracyjnej, czyli radzie takich emerytowanych profesorów, którzy się spotykają i doradzają. Co może być uznane za trochę niedemokratyczne, ponieważ kluczowe zasady będą opracowywane przez jakieś grono niedemokratycznie wybrane. A mianowicie te kryteria to są takie jak obrót, miejsce podejmowania decyzji i zwyczajowy charakter działalności. Co to jest zwyczajowy charakter działalności, nikt nie wie. Znaczy naprawdę nikt nie wie i nikt nie pyta, więc może to być wszystko. Natomiast jaki jest związek pomiędzy siedzibą przedsiębiorstwa, podejmowaniem zasadniczych decyzji a obrotami? Nikt nie wie. No i czy to jest simplifikacja? Czy to komukolwiek czymś pomoże? Czy fakt, że ani pracodawca, ani pracownik nie będzie wiedzieć, gdzie mają siedzibę, ponieważ ona będzie ustalana na podstawie całościowej oceny różnych czynników, które jeszcze nie są wiadome, choć prawdopodobnie jednym z nich będą obroty, czy to jest pewność prawa, simplifikacja i uproszczenie zasad?
1: To może jak to jest takie niedoprecyzowane i takie absurdalne wszystko, to może to jest też nadzieja na to, że nie będzie stosowane jak te zapisy przy nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników.
0: To jest, tym jest największa nadzieja, że jak coś jest tak skomplikowane, że już nikt nie wie, jak to stosować, to po prostu będzie to ignorowane. No, minus i różnica jest taka, że tutaj mamy do czynienia z rozporządzeniem, które musi być stosowane bezpośrednio, czyli w każdym państwie tak samo, czyli prawdopodobnie będą się pojawiały jakieś europejskie wytyczne co do tego. Natomiast dyrektywa była implementowana, więc można było przy implementacji gdzieś tam uprościć czy pominąć coś, więc ale być może, no pytanie, proszę mi powiedzieć, pytanie, czy nasz polski ZUS przykładowo, jako największa instytucja wydająca te druki, ma narzędzia do tego i ma zasoby administracyjne, no bo mówimy tutaj o milionach dodatkowych wniosków. Miliony dodatkowych wniosków, czyli miliona wszczętych procedur administracyjnych, które zakończą się wydaniem A1, odmową A1, wezwaniem strony do uzupełniania dokumentacji. To jest tak ogromny nakład pracy po stronie i pracodawców, i ZUS-u, który służy nie wiadomo czemu. I jeszcze dodatkowo ZUS ma za każdym razem powziąć wątpliwość, czy na pewno siedziba tego płatnika jest w Polsce. To znaczy ona jest w Polsce, tylko że tutaj będziemy mieli inną definicję, jeszcze nie wiadomo jaką. I ZUS powinien to zbadać, ale ZUS nie ma narzędzi do badania czegoś takiego jak miejsce podejmowania decyzji, zwyczajowy charakter działalności, obrót, bo on nie jest instytucją, która się na tym zna. Więc to w ogóle nie wiadomo, jak to będzie miało działać.
2: Pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście stopień skomplikowania tych przepisów będzie taki, że jakby ta inflacja również praktyczna, czyli dla poszczególnych instytucji właściwych okaże się taka, że nie będą one stosowane właśnie dla pokrzywdzenia przedsiębiorców.
3: Szczyt Europy.
1: Prezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy Stefan Schwarz i dr Marcin Kiełbasa, radca prawny Instytutu, komentowali sytuację na rynku, jeśli chodzi o delegowanych pracowników, jak to teraz wygląda po niedawnych zmianach w przepisach i też komentowali te najnowsze propozycje, niektóre absurdalne zapisy dotyczące koordynacji zabezpieczeń społecznych, które mogą uderzyć w polskie firmy. I to wszystko dziś w podcaście Szczyt Europy. Beata Płomecka, do usłyszenia.
3: To był podcast Szczyt Europy, Polskiego Radia i TVN24.
4: Radio Podcast.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
7: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Już jutro po 12:00 wtedy.

0: Brytyjskie media zachwycone polskimi górami nazywają je tańszą alternatywą dla Alp. To duża, pozytywna zmiana dla pracowników, umowy o pracę i łatwiejsze dochodzenie swoich praw. Wiele osób długo na to czekało. Naukowcy odkryli rzadką mutację genetyczną, którą potocznie nazwano genem szczupłości. To może być rewolucja w odchudzaniu. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Jest godzina 16:49.
1: Stan dnia.
2: Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Razem spędzamy to sobotnie popołudnie, deszczowe i wietrzne w wielu miejscach. Mówiliśmy Państwu o tych kłopotach z pogodą. Na stałe aktualizujemy ten raport pogodowy na polskieradio24.pl, ale także radzimy zajrzeć zawsze na stronę imgw.pl. Adres to jest meteo.imgw.pl. Tam wszystkie najważniejsze informacje pogodowe. Jeśli chodzi o ostrzeżenia, to one wciąż dotyczą północno-wschodniej i południowo-zachodniej Polski, ale uspokajam, to już nie jest trzeci stopień, tak jak było przed południem, ale w większości pierwszy stopień zagrożenia i drugi stopień przed burzami i silnym wiatrem. Uważajmy na siebie dzisiaj. Dziesięć minut przed godziną 17 połączył się z nami pan Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub. Dzień dobry panie redaktorze. Czy się słyszymy? Z naszym gościem, z którym będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na kortach w Cincinnati. Tam grają tenisistki, gra także Iga Świątek. Nasza Iga Świątek dzisiaj zmierzy się w meczu półfinałowym. Będzie rywalizowała z Jessicą Pegulą o miejsce w finale tego turnieju. Będziemy oczywiście trzymać mocno kciuki za naszą reprezentantkę. Ten mecz dziś o 21:00 czasu polskiego to ważna informacja dla wszystkich, nie tylko kibiców tenisa. Barbara Mróz-Gorgoń składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Dzień wcześniej media obiegła informacja dotycząca raportu z 2025 roku o strategii wobec tej marki. Podejrzewano wykorzystanie sztucznej inteligencji. O swojej dymisji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych, tłumacząc to, tu cytat, niewyobrażalną skalą hejtu. Media, które analizowały raport, dopatrywały się w nim wpływu sztucznej inteligencji. Był on napisany z błędami językowymi, z wykorzystaniem nietypowych anglicyzmów i z niestandardową numeracją przepisów. Kopię dokumentu chce pozyskać prokuratura. Jego przygotowanie kosztowało około 200 tysięcy złotych. Sprawę komentowała na naszej antenie dr Emilia Zakrzewska, politolożka i media znowczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nią Maciej Wolny.
3: Pani doktor, czy ta dymisja to jest dobra informacja albo dobra decyzja w obliczu tego, co wokół tego raportu się wydarzyło?
4: Biorąc pod uwagę właśnie to, że była to świeża nominacja, tak, sprzed 3 tygodni, którą na jednej z konferencji ogłaszał premier Donald Tusk i widać, że była to dla niego taka ważna nominacja, którą się chwalił, przedstawił panią profesor jako bardzo wybitnego znawcy, jeżeli chodzi o kwestie marki, no to to wpływa również na postrzeganie całego rządu, a przede wszystkim wpływa to też na wizerunek Donalda Tuska, na jakiej zasadzie on dobiera ludzi, na jakiej zasadzie weryfikuje. Tu mamy w tle też raport, który oczywiście powstał zanim pani profesor została pełnomocniczką do spraw budowania marki, ale w tle mamy kwestie tych funduszy ewentualnie publicznych z ministerstwa, które miały być przeznaczone właśnie na powstanie tego raportu. Więc jest to jakaś forma wizerunkowej kompromitacji, jeżeli chodzi o rząd, jeżeli chodzi o samą osobę pani profesor, która próbowała oczywiście tłumaczyć tą sytuację, ale tłumaczyła ją niestety w bardzo taki zawiły sposób, dosyć niezrozumiały. Mamy tu też taki dwugłos tego, że Ministerstwo Sportu i Turystyki troszeczkę odcina się od tej sprawy, mówi o tym, że że ten raport nie był finansowany, nie był częścią tego projektu. Bardzo dużo pytań jest tutaj. To jest taka sprawa wyjątkowo

0: enigmatyczna, a zawsze jeśli coś jest niejasne, nieprecyzyjne, nagle mamy nagłą dymisję, bez próby wytłumaczenia tej sytuacji.
1: Tu widać, że bardzo szybko rząd, czy w ogóle koalicja chce się od tej sytuacji, od tej sprawy odciąć.
0: Tak, odciąć, więc zawsze, jeżeli mamy taką nagłą sytuację, nagłą dymisję, no to w opinii publicznej no jednak powstaje znaki zapytania i raczej odbiór niekorzystny tego na takiej zasadzie, oho, to coś musiało być na rzeczy, prawda? Jakieś jednak musiały być no, nieprawidłowości, skoro rząd Donalda Tuska i w ogóle Koalicja Obywatelska, widzimy jak sobie radzi z aferami. Zazwyczaj to jest tak na przeczekanie, prawda? A zobaczymy, co z tego wyniknie, a może nam się jakoś upiecze, a może się uda, a może opinia publiczna za chwilę o tym zapomni. A tutaj widzimy bardzo szybkie cięcie. Nawet politycy Koalicji Obywatelskiej nie próbowali w żaden sposób bronić tego raportu, nie próbowali bronić pani profesor, więc jakby no, sytuacja była bardzo, bardzo tutaj taka dynamiczna, szybkie cięcie, wielkie halo i na koniec
1: To ja dopytam, być może rzeczywiście za wcześnie, no bo tak jak pani mówiła, jeszcze dużo znaków zapytania mamy w tej sprawie, ale jaka może być polityczna siła rażenia tej sprawy, tej sytuacji, tej dymisji, bo ja nawet dzisiaj robiąc zakupy w jednym ze sklepów handlowych słyszałem taką rozmowę między małżeństwem, gdzie właśnie mąż żonie tłumaczył o tym raporcie, o tej sprawie, więc ta sprawa wydaje się być dość mocno żywa, no nawet przy codziennych zakupach.
0: Szczerze mówiąc, będąc precyzyjnym, musielibyśmy zobaczyć jakieś wyniki, na ile rzeczywiście ta sprawa, bo ona była bardzo szybka i dynamiczna. Ledwo się zorientowaliśmy, o co chodzi, i już tak naprawdę pani profesor nie ma na tym stanowisku i nie wiadomo, czy ta w ogóle wizja budowania marki będzie kontynuowała, czy nie. Więc trudno jest powiedzieć, jaki jest realny rezonans, ile ludzi jeszcze będąc na wakacjach wychwyciło ten problem, ale to, co jest, to co będzie na podstawie, moim zdaniem, czego będzie oceniany w ogóle rząd Donalda Tuska i Koalicja Obywatelska, to jest suma wszystkich afer. Bo to jest kolejna, która wypływa w przeciągu kilku dni tak naprawdę. I ta suma afer, braku kompetencji, braku weryfikacji pewnych rzeczy, tutaj jakieś takie kwestia rozdawnictwa ewentualnie publicznych pieniędzy, kontroli nad tymi pieniędzmi, ona zbiera się w taką niebezpieczną sumę afer, że ciągle co jakieś chwile są uwidaczniane pewne sytuacje, które mogą takie wrażenie wśród odbiorców opinii publicznej być na takiej zasadzie, że tutaj rząd chyba nie do końca kontroluje ludzi, którzy są w rządzie, którzy są ministrami, wiceministrami, bo tych afer ostatnio mamy bardzo, bardzo dużo i niestety. I niestety to, co jest na korzyść taką wizerunkową, bardzo złą dla rządu, że te afery są w dużej mierze upubliczniane przez dziennikarz. A powinny być prewencyjnie jednak przedstawiane przez rząd i rząd, zanim oczywiście dojdzie do jakiegoś wypływu, jakiejś informacji, powinien podjąć skuteczne działania prewencyjne, polegające na tym, że wiemy o danym problemie, rozwiązaliśmy go.
2: Z dr Emilią Zakrzewską, politolożką z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiał Maciej Wolny.
3: Reklama. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt. Zdrowit, spółka ZOO.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
10: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
11: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.

0: dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Setki tysięcy Polaków bez prądu, ponad 7300 interwencji strażaków. Trwa wielkie sprzątanie po burzach. Jest skuteczne narzędzie do walki z patostreamerami. Od dziś surowe kary za publikowanie przemocy w sieci. Jak wygląda praca radiowca? Można to sprawdzić w Tarnowie. Trwa tam piknik Lata z Radiem i Telewizją Polską. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Choć pogoda się stabilizuje, to służby wciąż usuwają skutki silnego wiatru, burz i intensywnych opadów. 250 000 odbiorców w kraju nie ma prądu. To dane z godziny 14. Największe problemy z energią mają mieszkańcy Podlasia, Warmii i Mazur oraz Mazowsza. Łącznie prawie 150 000 odbiorców. Duże utrudnienia są też w województwie łódzkim oraz w świętokrzyskim. Służby usuwają awarie na bieżąco. Mnóstwo pracy mają nie tylko energetycy. Z powodu silnego wiatru Straż Pożarna interweniowała ponad 7300 razy. To dane sprzed półtorej godziny. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie mazowieckim, prawie 2600. W warmińsko-mazurskim blisko 1300. I choć na północnym wschodzie pogoda również się stabilizuje, to wciąż warunki do żeglowania są trudne. Zachęcamy do pozostania w portach i niewypływania na jeziora, mówi Maciej Żardzin z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
2: Deszcz raz jest, raz go nie ma. Tak naprawdę przewidzieć nie da rady, kiedy będzie nam kapało. Wieje cały czas mocno, w tej chwili 8 metrów na sekundę. Pływamy do zgłoszeń do ludzi, którzy zbagatelizowali pogodę, stając wczoraj w miejscach, które niestety przy dzisiejszych warunkach stają się niebezpieczne.
1: Wielu żeglarzom kończą się dziś czartery łodzi. Ratownicy radzą porozumieć się z armatorami i nie wracać do macierzystego portu jachtu, tylko odłożyć powrót na jutro. Wtedy będzie już bezpiecznie. Państwo będzie skutecznie walczyć z patostreamerami. Od dziś obowiązują uderzające w nich nowe przepisy kodeksu karnego. Za zarabianie na publikowaniu przemocy grozi więzienie. O szczegółach nowych przepisów Piotr Durys.
3: Przestępstwo jest ścigane z urzędu, a policja może natychmiast wejść do mieszkania patotwórcy i przerwać transmisję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy.
3: Potrzeba też jest edukacji, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
5: To dzieci najmłodsze częściej oglądają tego typu patotreści niż starsze nastolatki. No te dzieci naprawdę jeszcze poznawczo nie są gotowe, żeby móc ocenić, że to jest właśnie niewłaściwe.
3: Sądy zyskały także prawo do konfiskaty całego zysku, jaki twórcy zgromadzili z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Francja przyspieszy dostawy sprzętu i pocisków Ukrainie. Skrócenie terminów było tematem rozmowy prezydentów Zełenskiego i Macrona. Bardzo cenimy gotowość prezydenta Francji do pomocy w rozmowach z naszymi pozostałymi partnerami, którzy dysponują niezbędnymi pociskami do systemów Patriot, napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, Francja potwierdziła gotowość do udzielenia licencji na produkcję pocisków. W najbliższy poniedziałek w Paryżu planowane jest spotkanie koalicji chętnych. Wybór daty nie jest przypadkowy. Tego dnia Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości. W informacjach Wielka Brytania. 7 osób nie żyje po czołowym zderzeniu uciekającego przed policją auta z radiowozem w północno-wschodniej.

0: wschodniej Anglii. Ścigany samochód jechał drogą ekspresową pod prąd. Wśród ofiar jest dwóch funkcjonariuszy. Relacja Anny Rączkowskiej.
1: Niezależny urząd, który kontroluje działania brytyjskiej policji, rozpoczął już dochodzenie. Z jego pierwszych ustaleń wynika, że funkcjonariusze zauważyli samochód, który wzbudził ich podejrzenia. Ruszyli za nim w pościg. Chwilę później auto wjechało na drogę szybkiego ruchu. Do zderzenia doszło nad ranem w miejscowości Southbank pod miastem Middlesbrough. W radiowozie było dwóch funkcjonariuszy policji z Cleveland. Volkswagenem jechał kierowca i czterech pasażerów. Ratownicy na miejscu stwierdzili śmierć wszystkich siedmiu osób. Służby nadal ustalają tożsamość pasażerów uciekającego przed policją auta. Na miejsce wypadku wysłano 14 zespołów pogotowia. W akcji wzięli udział ratownicy medyczni, specjalista do działań w trudnych warunkach oraz lekarz z lotniczego pogotowia. Trasa w rejonie wypadku została zamknięta w obu kierunkach. Na miejscu nadal pracują policjanci. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Utrudnienia mogą potrwać nawet do północy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Na koniec wracamy do kraju i zaglądamy do Tarnowa. Ludzie radia, muzyka, audycje na żywo. Trwa przystanek Lata z radiem i telewizją polską. Uczestnicy mają okazję ciekawie spędzić przedostatni weekend wakacji i podejrzeć pracę przy popularnych audycjach radiowych.
2: Zupełnie inaczej człowiek układa sobie w głowie, kiedy tylko słucha, a zupełnie inaczej wygląda to, kiedy widzi się wszystko na żywo. Ludzie normalnie siedzą sobie przy stoliczku, rozmawiają.
0: Uczestnicy pikniku mogą też liczyć na inne atrakcje.
3: Wspaniałe, dostałyśmy kapelusze, rekwizyty, humor dopisuje, wnuki szczęśliwe, bo już brały udział w kilku konkurencjach i jest super, no cieszymy się i mamy pamiątkowe fajne zdjęcie.
0: To wszystko do 18 w Tarnowie przed Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria, a o 20 koncert. Wystąpią Dawid Kwiatkowski, Kuba i Kuba oraz między innymi Chłopcy z Placu Broni.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda poprawia się. Nie ma już ostrzeżeń dotyczących burz i silnego wiatru, ale w wielu rejonach kraju wciąż może padać. Od czasu do czasu mogą też wystąpić silne podmuchy. Najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, w centrum kraju od 16 do 19, a na południowym wschodzie do 23 stopni Celsjusza.
5: Jest godzina 17:06.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Odkąd w Białym Domu zasiadł Donald Trump, przeżywamy huśtawkę nastrojów związanych z wojną na Ukrainie i rosyjskim zagrożeniem dla świata. Raz Trump i Władimir Putin świetnie się rozumieją, dzwonią do siebie i obiecują złote góry. Wtedy Ukraina i Unia Europejska są krytykowane po obu stronach oceanu. Innym razem milczą, powstrzymując się od wzajemnej krytyki i wtedy wydaje się, że w Białym Domu przychylniej spogląda się na Ukrainę i Europę. Jakie są stosunki rosyjsko-amerykańskie? Nie dziś, ale w ogóle. O tym już teraz w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: Rok temu spotkali się Trump z Putinem na Alasce. Tak mógłby rozpoczynać się kolejny dowcip z serii spotkań ruskiego i Amerykanina. Jednak po tym spotkaniu oczekiwano więcej niż tylko anegdot. Okazało się, że najciekawsza w tym wszystkim była rosyjsko-amerykańska historia Alaski, o czym opowiadał mi przez wiele lat mieszkający w Moskwie korespondent zachodnich mediów Zygmunt Dzięciołowski.
1: Alaska to jest takie dziwne terytorium, które ma częściowo rosyjską tradycję. To się zaczęło już w czasach Piotra Wielkiego, kiedy kupcy czy wysłannicy imperatora dotarli na Alaskę. W Polsce mało kto o tym wie, że Rosjanie próbowali kolonizować zachodnie wybrzeże Ameryki. Ich osiedla znajdowały się nie tylko w Alasce, ale także w takich stanach jak Oregon, Waszyngton czy przede wszystkim Kalifornia. Alaska i Czukotka były, czyli ten półwysep rosyjski położony dokładnie po drugiej stronie cieśniny Beringa, była takim głównym punktem tranzytowym dostaw amerykańskich samolotów.

0: czasów dla rosyjskich sił zbrojnych. Na początku lat 2000, kiedy Czukotka przeżywała zupełnie katastrofalny kryzys, to Alaska jej bardzo pomagała. Nie waliaj do raka,
1: Ameryka. Ta piosenka zespołu Lube o tym, że błędem było sprzedanie Alaski Amerykanom. Ameryka, nie udawaj wariata, oddaj nam Alaskę, gdzie są banie, wódka, łososie, czerwony i czarny kawior.

0: Już za chwilę o stosunkach Rosjan i Amerykanów. Porozmawiam z niezależnym rosyjskim politologiem Gregiem Amnuelem.
1: Prawdziwa Rosja.
2: Rosja i Ameryka.
0: Rosja i Ameryka to wrogowie czy przyjaciele?
2: Wrogi ili друзья?
3: Знаешь, очень хороший вопрос, очень интересный. Вот слышите именно в Польше от тебя.
0: Dobre pytanie i interesujące jest usłyszeć je właśnie w Polsce. Dlatego, że w niektórych kwestiach stosunki polsko-rosyjskie czy rosyjsko-amerykańskie są podobne. Ameryka podobna jest do Rosji, może nie do całej Rosji, ale na pewno do Moskwy. Nowy Jork i Moskwa są nawet architektonicznie podobne. W Moskwie można kręcić filmy, udając, że jest się w Nowym Jorku, co zresztą już praktykowano. Moskwa jest wielonarodowościowym i wielokulturowym miastem, a taka jest też cała Ameryka. Większość ludzi i tam jest przekonanych, że to oni są pępkiem świata. Jednak jest zasadnicza różnica. Amerykanie, zapewne dzięki swoim ojcom założycielom, w odróżnieniu od niemądrych władz Rosji, niezależnie od okresu historycznego, wprowadzili ważną zasadę. Każdy człowiek, który może powiedzieć, jestem obywatelem Ameryki, jest Amerykaninem. I to, czy on jest Polakiem, Niemcem, Szkotem czy Francuzem, już nie ma większego znaczenia. My wszyscy w pierwszej kolejności jesteśmy obywatelami Ameryki.
3: Każdy człowiek, który może powiedzieć, I am American citizen, ja amerykański гражданин, już Amerykaniec. My przede wszystkim American citizen.
0: W Rosji nigdy tak nie było. Zawsze było tak, jak śpiewano w sowieckim hymnie. Związek niezłomny Republik Swobodnych złączyła na wieki Wielka Ruś. Rosjanie uważali siebie za wielkich, a pozostałych nigdy. A przecież rola Polaków, Niemców czy Francuzów, Holendrów, a nawet Gruzinów była większa niż samych Rosjan.
3: Сыграли не только не меньшую роль, чем русские в истории России, а может быть и намного большую роль.
0: Mam wrażenie, że między Rosją i Ameryką toczy się taki swoisty pojedynek, rywalizacja o puchar świata. Jednak obok tej rywalizacji jest i biznes, i przyjaźń.
2: No, все равно jest biznes i jest drużba.
0: Spójrzmy na czasy Stalina i Roosevelta. To dość specyficzny okres, bo musimy pamiętać, że główny ekspert do spraw kontaktów z Moskwą, czyli ambasador Stanów Zjednoczonych w Rosji, był wtedy zwerbowanym agentem sowieckim. Jakie więc mogą być kontakty, jeśli most jest otwarty tylko w jedną stronę? Jeśli mówić o czasach Kennedy'ego i Chruszczowa, to bez względu na kryzys kubański, obaj ci politycy byli dotknięci tragedią II wojny światowej. Kennedy był na froncie i został ranny, a Chruszczow stracił na wojnie syna. Oni zdawali sobie sprawę, że ani miliony rodziny Kennedy'ego, ani wysoka pozycja członka sowieckiego biura politycznego nie uratują życia w czasie wojny. Wydaje mi się, że dzięki tym doświadczeniom oni znaleźli wspólny język i powstrzymali się od przekraczania granicy wojny, chociaż jak sądzono w Europie i Ameryce, wojna była o krok. Jeśli wspominamy Breżniewa i kilku amerykańskich prezydentów, z którymi on współpracował, to owszem, były napięcia, raz lepsze, raz gorsze momenty, ale generalnie można powiedzieć, że stosunki Moskwy i Waszyngtonu były poprawne. Breżniew lubił hokej, a najlepsza liga na świecie to kanadyjska i amerykańska, co już dawało powód do luźnych rozmów i kontaktów. Breżniew też lubił samochody i w jego garażu stały prezenty od amerykańskich przyjaciół. W tym okresie rozszerzyła się współpraca w badaniu kosmosu. Przecież pamiętamy świetny projekt Sojuz Apollo i spotkanie na orbicie z uściskami dłoni radzieckich i amerykańskich astronautów. Kino amerykańskie, nawet Marilyn Monroe była wcale nie mniej kochana w Rosji niż w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy ze sobą wiele wspólnego.

0: dwa podobne społeczeństwa, z których jedno wolne, a drugie jak twierdza, do której od czasu do czasu tylko wlatuje świeże powietrze, dające możliwość dowiedzenia się czegoś o świecie. Jako przykład podam stosunki polsko-sowieckie z czasów tych właśnie sowieckich. Mówiono wtedy, że co prawda żyjemy w jednym obozie, ale wasz barak jest weselszy.
1: Między Rosją i Polską, k przykładu, że my jednakowo żyjemy w jednym lagerze, no u was barak poweselije. I potem, znaczy, no, w czasie Borisa Nikolaevicha Jelcyna...
0: A w czasach Jelcyna i Gorbaczowa stosunki w ogóle wydawały się być dobrymi. To było partnerstwo. W każdym razie nie zgodzę się, że wtedy ktoś komuś ustępował. To partnerskie kontakty korzystne dla obu stron. Przede wszystkim z punktu widzenia handlu. Nie należy bowiem zapominać, że Rosja i Stany Zjednoczone to ogromne rynki, które zapełnić nie jest tak prosto. Na razie w większym stopniu niż komukolwiek innemu udało się to osiągnąć Chinom.
1: Które napełnić chciał любой. Лучше всего это удалось китайским бизнесменам. И отношения Путина и, опять же, нескольких президентов Соединенных Штатов Америки...
0: И, вreszcie, контакты Путина с американскими президентами в окресе его рекордово-długих rządów też były zróżnicowane. Początkowo i on, i jego ludzie też chcieliby żyć jak w Ameryce. I realizowali to. To, co oni dziś budują, czym się otaczają, przypomina Amerykę. Oni bardzo chcą być Ameryką.
1: Oni очень хотят быть Америкой.

0: Greg, chciałem poszucić, że...
1: Greg, chciałem zażartować, że i do Ameryki, i do Rosji każdy z nas może pojechać, kiedy tylko zechce. Różnica jest taka, że z Ameryki wrócisz, kiedy chcesz, a z Rosji w dzisiejszych czasach wydostanie się nie będzie już takie proste.
2: To nie совсем szutka, to, к сожалению, prawda, потому что...
1: To niestety nie do końca żart, ale prawda. Bilet do Rosji często nie z woli podróżującego, nawet dysponującego zagranicznym paszportem, może okazać się biletem w jedną stronę.
2: To jest tylko w jedną stronę.
0: Samej aktualnej wapros kasajca odnoszeni...
1: Najbardziej aktualne pytanie dotyczy współczesnych stosunków rosyjsko-amerykańskich, gdy na jednym brzegu oceanu rządzi Donald Trump, a na drugim Władimir Putin. Oni są dziećmi tych wcześniejszych stosunków obu krajów? Pytam, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że działają podobnie.
0: Na pierwszy wzgląd każe się, że oni działają pochorze.
2: Obojem chciałoby siść w Soczi, ja nie znam tam...
1: Oni obaj sprawiają wrażenie, jakby chcieli usiąść w Soczi albo w Anchorage na Alasce i podzielić świat na swoje strefy wpływów. No może zaprosiliby jeszcze towarzysza Xi, żeby podzielić na trzech. I to wszystko.
2: Na trzech. Вот и все. К сожалению, с моей точки зрения...
1: Wydaje mi się, że ani prezydent Trump, ani mieszkaniec Kremla nie rozumieją, że żyją w innym świecie. Oni obaj żyją w świecie swoich własnych iluzji.
2: Oni oba żyją w мире своих иллюзий.
0: Pierwsza rocznica w augustie, wstreci Trumpa z Putinem.
1: W sierpniu mamy dwie rocznice. Pierwszą rocznicę spotkania Trumpa z Putinem w Anchorage na Alasce i drugą rocznicę, czyli wydarzenia sierpniowe z 1991 roku w Rosji. Czekaliśmy na spotkanie Trumpa z Putinem jak na pierwszy krok do pokoju, ale nie doczekaliśmy się. A w 1991 roku w sierpniu ludzie czekali w Rosji na otwartą, demokratyczną i budującą Amerykę na własnej ziemi Rosję. I też się nie doczekali.
0: Ja nie to, że tego nie dożdali się.
2: Ty praw, chcia ja...
1: Masz rację. Chociaż powiem szczerze, ja niczego nie oczekiwałem po spotkaniu w Anchorage. Nie można było zakończyć wojny i podjąć rozmów o pokoju bez udziału Ukrainy. Dziś uważam podobnie. Pokój w ogóle nie jest możliwy, ponieważ każda ze stron musiałaby wziąć na siebie odpowiedzialność za ofiary i straty. Ani jedna, ani druga władza nie powtórzy zdania z Pisma Świętego. Moja wina. Dlatego nie ma mowy o pokoju. Może być tylko kapitulacja. Wyobrazić sobie, że to będzie Ukraina, ani ty, ani ja na pewno nawet w strasznym śnie nie chcemy.
2: Przedstawić, że to będzie ukraińska strona, myślę, że nam z tobą nawet w samym strasznym śnie nie chcielibyśmy.
1: Już za chwilę przypomnę fragment mojej rozmowy na te właśnie tematy z uczestnikiem wydarzeń z sierpnia 91 roku, obrońcą praw człowieka i zagorzałym oponentem Putina, Lwem Ponomariowym.
3: Prawdziwa Rosja.
0: Может,

0: prosta za эти 30 лет.
1: A może w ciągu tych 30 lat od rozpadu Związku Sowieckiego rosyjskie społeczeństwo jednak nie zdążyło okrzepnąć i stać się na tyle mocnym, żeby przeciwstawić się putinowskiemu systemowi.
0: Grażdańskie obszerstwo nie uspiało stać takim krepkim, żeby przeciwstawiać tej putinskiej systemie.
2: Да, не успело. Вот в Польше у вас

0: do naszych sąsiadów. Przypomnę początek tej naszej demokracji. Lata 90. bezkrwawe przemiany. Właściwie taka miejska rewolucja bez broni. Zasługą moją i moich kolegów było to, że stworzyliśmy demokratyczne instytuty, które działały. Podkreślę, że nasz upadek zawdzięczamy niestety wielu moim kolegom, którzy postawili na wzbogacenie się i podporządkowali Putinowi. To była rzeczywista zdrada.
1: A tutaj, w ogóle, to była rola личности w historii i predatelstwo swoich moich kolegów, условно говоря. Realne predatelstwo.
2: No, wy znacie, że my na Zachodzie...
0: Wie pan, że my na Zachodzie z nadzieją patrzymy na rosyjskie społeczeństwo i liczymy, że coś takiego wydarzy się, iż ludzie wyjdą na ulicę w Rosji i obalą Putina. Czy pana zdaniem Rosjanie w tej chwili śpią, czy tak naprawdę nie myślą wcale o tym, co się dzieje?
2: Rosyjskie społeczeństwo, ono śpi, czy ono w ogóle nie myśli o tym, co происходит?
1: Конечно, nie śpi, i my często to widzieliśmy. A i здесь вот эта проблема.
0: Oczywiście, że nie śpią. I widzieliśmy to, gdy miały się odbywać tak zwane wybory prezydenckie. Ludzie wyszli na ulicę, stali w długich kolejkach, żeby zarejestrować niezależnego kandydata, a później, żeby popsuć Putinowi rankingi. Nie udało się, ale reżim wie, że ludzie nie śpią. Problemem jest rozdrobnienie wśród oponentów reżimu. Gdyby coś takiego działo się na początku lat 90., to wiedzielibyśmy, że trzeba się zjednoczyć wokół wyższego celu. Dziś tego po prostu nie ma. Społeczeństwo obywatelskie w Rosji jest, ale nie ma liderów. Liderzy wyjechali za granicę. Nie ma się też czemu dziwić, bo w Rosji groziły im łagry, a nawet śmierć. Nam dziś nie są potrzebni bohaterowie tacy jak Nawalny. On był bohaterem, ale bohater w XXI wieku nie pociągnie za sobą całego społeczeństwa. Potrzebne jest wspólne działanie, nie bohaterów, zwykłych ludzi. Takich ludzi, którzy chcą mieszkać w Rosji, ale już ich na sam dźwięk słowa Rosja mdli. Rosja powtarza doświadczenia Niemiec. Z Niemcami, no, to była straszna historia. Wojna światowa, zbrodnie i tak dalej. Teraz dzięki Bogu to, co rozpętał Putin, nie ma światowego wymiaru, jak w przypadku Hitlera. Mnie w tej chwili bardzo interesują doświadczenia Niemiec w odbudowie demokratycznego państwa. Na tym powinniśmy się jako Rosjanie wzorować. Ja chcę indywidualnie pomóc Ukrainie, apeluję o więcej broni dla Ukraińców. Niestety, skoro nie może być okupacji Rosji, to sprawa jest trudniejsza niż z hitlerowcami. Rosja jest tak samo zatruta faszyzmem jak kiedyś Niemcy. Wielkość tego zjawiska moim zdaniem jest również taka sama. Wspominam lata dzieciństwa. Wtedy nikt z nas nawet nie pomyślał o tym, że sami Niemcy będą mieli siłę, żeby obalić Hitlera. Były próby zamachów, ale żeby społeczeństwo coś wspólnie przedsięwzięło w tym kierunku, to nie przypominam sobie. Przypadek Rosji jest inny. To faszystowskie państwo i tylko wewnętrznymi siłami można obalić dyktatora. To niestety bardzo trudne zadanie. Trzeba się na tym koncentrować. Uwolnić się od indywidualnego ego i, powtarzam, działać wspólnie. Coś wspólnie zrobić, żeby upadł putinowski reżim.
2: Naсколько я понял, все w rosyjskiej opozycji, oni przyszli k jednemu wywodowi.
0: Rozumiem, że w gronie rosyjskiej opozycji wszyscy doszli do tego samego wniosku. Próby porozumienia się z Putinem nie mają sensu, a zwycięstwo Ukrainy to droga do przemian w Rosji.
2: Pobieda Ukrainy to путь к переменам в России.
0: To jest prawidłowe myślenie, ale zawsze powtarzam, że to nie jedyna droga do przemian. Przecież wojna może jeszcze ciągnąć się długo. Widzimy zahamowanie sytuacji na froncie. Nie wszystko się udaje. Dlatego Rosjanie muszą sami w swoim kraju podjąć decyzję i jakoś rozwiązać te kwestie. Ja zapytam inaczej, a czy nie można byłoby spróbować przeprowadzić takiego pokojowego transferu władzy? Mówię o tym już półtora roku. Chodorkowski powiedział mi, że jaki pokojowy transfer władzy, to nie jest możliwe. Konieczna jest rewolucja. Ale nie wziął pod uwagę, że rewolucjonistów w naszym środowisku nie ma zbyt wielu. Rewolucja nie jest możliwa chociażby z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie demokratów z bronią w ręku. To są głównie młodzi ludzie z dużych miast, pokojowo nastawieni, humanitarni z wykształcenia, tacy intelektualiści. Bojowników wśród nich nie ma, żeby zrobić rewolucję. Zapewniam pana.
1: Bojowników tam nie to. Ja was уверяю.
2: A rewolucja niewозможна, потому что...
0: A rewolucja nie jest możliwa dlatego, że ludzie nie chcą, czy dlatego, że aparat represji jest tak silny?
1: W naszym przedstawieniu, nas...
0: Tak właśnie jest. Mojemu pokoleniu udało się przeprowadzić pokojową rewolucję. Powtarzam, pokojową. Owszem, było nas wtedy setki tysięcy. Ludzie nie opuszczali placów i ulic, ale podkreślam,

0: islam. Byli bez broni. Władza nie użyje broni, jeśli protestujących jest wielu. Spośród krajów dawnego Związku Sowieckiego Rosja faktycznie jako pierwsza przeprowadziła pokojową rewolucję. Wiele osób myli wydarzenia. Sądzi, że rewolucja to jest to, co wydarzyło się w 1991 roku i to, co wydarzyło się w 1993 roku. Rewolucja jednak dokonała się w Rosji w 1990 roku, bo wtedy do władzy doszli demokraci. Myśmy wtedy do Rady Najwyższej wybrali jako naszego przedstawiciela Jelcyna. On nas reprezentował i miał decydujący wpływ na wydarzenia w kraju. I to się odbyło bez jednego wystrzału. To właśnie była pokojowa rewolucja. Zaczął działać demokratyczny parlament. Później wybraliśmy Jelcyna prezydentem, a w trakcie puczu w 1991 roku myśmy tylko bronili dorobku młodej rewolucji. Na nas napadli puczyści, a my i tak broniliśmy się pokojowymi metodami. Mam nadzieję, że kiedyś w historii się to utrwali jako pokojowa rewolucja. Ludzie zdadzą sobie sprawę, że coś takiego nawet w Rosji było możliwe. Jestem przekonany, że i obecnie nie ma innej drogi. Tym bardziej, że rzeczywiście ludzie boją się rewolucji. Ta rewolucja z 1917 roku wisi nad nami. Wszyscy wiedzą, że jak władzę wezmą ludzie z bronią, to tej broni nie będą chcieli oddać. Będą nowe represje, nowy terror. Nie ma innej drogi niż pokojowy transfer władzy. Owszem, trzeba walczyć, wykazywać się dużą cierpliwością i pamiętać, że przemiany będą postępować wolno, ale walczyć trzeba, uparcie, bez broni w ręku. Za moment podsumujemy z Gregiem Amnuelem temat stosunków rosyjsko-amerykańskich, podobieństw i różnic.
1: Prawdziwa Rosja.
2: Действительно, по-твоему, Россия могла бы быть...
0: Czy rzeczywiście, kiedykolwiek Rosja miała szansę stać się Ameryką?
3: Сегодня нет никаких шанс. Диким Западом...
0: Dziś na to nie ma szans. Dzikim Zachodem w jakim stopniu była zawsze. Jednak Dziki Zachód to nie jest główny wyróżnik Ameryki.
3: Z mojej точки зрения.
2: No jeśli patrzymy na ekonomikę, która mogłaby...
0: Jeśli spojrzymy na gospodarkę, którą mogłaby zbudować Rosja na rozwój turystyki czy kultury, to widzimy, że Rosja ma potencjał. Jednak władze Rosji tego nie widzą.
2: Сегодняшние власти этого потенциала не видят.
3: Они не хотят видеть. Im to nie нужно, потому что как только ты попадаешь в Россию во власть,
0: oni nie chcą widzieć. Im nie jest to potrzebne. W Rosji instytucje władzy są tak zaprogramowane, żeby każdy, nieważne kto i skąd, gdy tylko wpadnie w ten mechanizm władzy, natychmiast zapominał skąd jest. Co gorsza, ludzie, którzy dostają się na różne szczeble władzy, są przypadkowi. Jak to mówią, oni są chwilowymi zaklinaczami węży. Przypadkowy człowiek, przypadkowo dostaje władzę.
3: Случайный человек, оказавшийся у власти.
2: Грег, серьезный вопрос.
0: I na koniec naszej rozmowy kluczowe pytanie. Jeśli jest z Rosją tak, jak wyniknęło to w naszej rozmowie, to czy to oznacza, że nie ma szans na zbudowanie demokracji?
2: Nie ma nadziei na to, żeby w 21 wieku udało się w Rosji postroić demokrację.
3: Jest, jeśli wojna z Ukrainy zakończy się bezogłoszeniem kapitulacji Rosji.
0: Jest, gdy wojna z Ukrainą zakończy się kapitulacją Rosji. Jeśli do Rosji zostaną wprowadzone kontyngenty wojsk demokratycznych państw, które nie będą zarządzać, ale będą kontrolować zarządzanie państwem. Jeśli dojdzie do procesu takiego jak w Norymberdze, który jednak osądzi nie pojedynczych ludzi, ale system sprawowania władzy, ideologię i struktury siłowe stosujące nacisk na obywateli. Jeśli coś takiego się wydarzy, to szansa jest. Droga nie jest łatwa, ale możliwa do przebycia. Ważne też jest to dla świata, bo jeśli do czegoś takiego nie dojdzie, to obawiam się, że nasze rozmowy na ten temat będą kontynuować nasze prawnuki.
3: To boisz, to nasz z tobą rozmowę przyjdzie wieści naszym prawnukom.
0: Wypada tylko mieć nadzieję, że jednak scenariusz końca wojny będzie mniej mglisty od naszych rozważań. Jeśli zaś o wojny chodzi, to ponieważ kolejne nasze spotkanie przypadnie 29 sierpnia, a więc tuż przed rocznicą napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, to będę chciał opowiedzieć Państwu o rosyjskim widzeniu wojny tamtej i innych oraz o następstwach sojuszy dwóch dyktatorów. Na dziś to wszystko. Pora kończyć audycję Prawdziwa Rosja. Kłania się Państwu Maciej Jastrzębski.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Koniec sezonu, koniec wakacji i początek cenowych okazji dla tych, którzy urlop zostawili sobie na wrzesień lub październik. Ile można zaoszczędzić, jakie kierunki wybrać i na co zwrócić uwagę, by naprawdę wyjść na swoje i odpocząć? O tym porozmawiam z podróżnikiem i dziennikarzem Pawłem Kuncem już w niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
2: Autopromocja.
10: Jest godzina 17.33.
2: Stan dnia.
10: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał większość ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem. Sytuacja pogodowa się uspokaja, tak czytamy w komunikacie IMGW. Jest jednak zastrzeżenie, że wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia i przed burzami dla części południowo-zachodniej i centralnej Polski i przed też silnym wiatrem. Co za tym idzie, sytuację pogodową od rana śledzi dla Państwa nasza reporterka Jolanta Turkowska, która jest ze mną teraz w studiu. Dzień dobry, Jolu.
11: Dzień dobry.
10: Jak wygląda teraz ta sytuacja? I z czym przez cały dzień musiały zmierzyć się służby, no i mieszkańcy, którzy no, z tą wymagającą pogodą mierzyć się musieli.
11: Tam, gdzie obowiązują ostrzeżenia, możliwe są jeszcze lokalne burze, dlatego warto śledzić bieżącą sytuację pogodową. Strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 7 tysięcy razy. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej informował na naszej antenie, że najwięcej zgłoszeń dotyczyło Mazowsza.
12: Tam mamy około 2400 takich zgłoszeń. W warmińsko-mazurskim województwie z kolei już przekroczyliśmy 1000. W kujawsko-pomorskim ponad 850. W podlaskim ponad 400. Także w łódzkim też ponad 400. No, w pozostałych województwach już ta sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Niemniej jednak no, jeszcze te zgłoszenia do nas cały czas napływają.
11: W Warszawie na kilka godzin zamknięto ogród zoologiczny i niektóre parki. Teraz są już otwarte. Jedynie Park Wilanowski będzie niedostępny do końca dnia. Łukasz Wróblewski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poinformował, że na Warmii i Mazurach z powodu niebezpiecznej pogody ewakuowano

0: o kilka obozów.
1: W związku z tymi trudnymi warunkami pogodowymi trzy obozy podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji uczestników. Dwie ewakuacje przeprowadzono w Ełku i Warchałach, powiat szczeciński, z obozu w Nartach. Łącznie ewakuowało się około 100 osób do miejsca bezpiecznego. Na ten moment nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani uszkodzeń dachów, budynków mieszkalnych czy też gospodarczych.
0: 36 osób ewakuowano z obozu harcerskiego w miejscowości Przerwanki w powiecie węgorzewskim. W miejscu obozowiska spadło drzewo. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało, a uczestnicy obozu przebywają w bezpiecznym miejscu. Ewakuowano również dwa obozy harcerskie w Wielkopolsce. Decyzję podjęli komendanci. Aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu powiedział, że ewakuacje zostały przeprowadzone bez udziału służb.
2: Łącznie ewakuowano o 600 osób z obozów miejscowości Imiołki w powiecie gnieźnieńskim. Ci uczestnicy zostali przewiezieni na pola lednickie. Natomiast 51 osób ewakuowało się z obozów miejscowości Kierz w powiecie słupeckim. Ci uczestnicy zostali przewiezieni do Kosowa.
0: Tak, dynamiczna pogoda to także duże problemy z prądem. PGE Dystrybucja poinformowało, że po południu, że do 145 tysięcy wzrosła liczba odbiorców w północno-wschodniej Polsce, głównie w województwie podlaskim, pozbawionych zasilania wskutek masowych awarii związanych z bardzo silnym wiatrem. Energetycy zapewniają, że cały czas naprawiają awarie, ale pogoda sprawia, że pojawiają się kolejne.
3: Jolanta Turkowska podsumowała dla Państwa skutki tej niebezpiecznej pogody. Jolu, bardzo dziękuję.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Jest godzina 17:36. W Polskim Radiu 24 gość Miko Czerwiński, osoba dyrektorska Kampania Przeciw Homofobii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiać o tym, co jutro się stanie faktem, bo od 23 sierpnia wchodzą nowe zasady dla par jednopłciowych. W każdym urzędzie cywilnym, Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce, teoretycznie będzie możliwa transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Mówię teoretycznie, bo mam takie przeczucie, że w praktyce to wcale nie musi być norma.
5: Mamy nadzieję, że faktycznie jutro, a tak naprawdę od poniedziałku, kiedy urzędy stanu cywilnego ruszą z nowymi dokumentami, z nowymi systemami, będą w stanie i będą chętne faktycznie przeprowadzić transkrypcję parom jednopłciowym. Jednakże widzimy, że jest tu grupa upolitycznionych w jakiś sposób urzędów, które mówią wprost, że nie będą takich aktów transkrybować albo że będą utrudniać te transkrypcje, z czym już widzimy na przykład, że dzieje się to chociażby w Lublinie.
3: Bo nawet kiedy słyszę premiera Donalda Tuska w tym tygodniu, który no może nie zachęca, ale wskazuje, że jest taka możliwość, że nie trzeba tej procedury, tej transkrypcji wykonywać w miejscu swojego zamieszkania, tylko no, podejrzewa, że będzie takie zjawisko jak ta turystyka, prawda, transkrypcyjna, bo nie chcę powiedzieć turystyka małżeńska, no to już daje nam sygnał, że nie w każdym urzędzie stanu cywilnego, nie w każdym samorządzie, nie w każdej gminie w Polsce to będzie mile widziane.
5: Owszem, możemy tak mówić i faktycznie nie ma regionalizacji, więc tutaj jeśli są przetarte te szlaki, to też na pewno urzędnicy w tych miastach będą bardziej skorzy i bardziej świadomi, ale jednocześnie też słyszymy dużo głosów ze strony urzędników, że jak już będą wprowadzone te nowe formularze, to też dla nich jest jasność, jak oni mają robić, bo w tym momencie, jak próbują transkrybować nawet, no to wyskakują błędy w systemie i to jest ta kluczowa zmiana, do której tutaj dochodzimy. Ważne jest, żeby faktycznie coraz więcej osób transkrybowało swoje małżeństwa, żeby urzędnicy mogli się z tym oswoić, żeby państwo mogło się z tym oswoić. Już w tej chwili mamy ponad 180 par jednopłciowych zarejestrowanych w Polsce.
3: Jaka może być skala tego zjawiska?
5: Wiem, że kilkadziesiąt co najmniej par też zawiesiło swoją transkrypcję i planuje ją złożyć właśnie ponownie w przyszłym tygodniu. Czyli już w sierpniu na pewno przebijemy 200 par. To z każdym dniem dowiaduje się o kolejnych ślubach, o kolejnych osobach, które chcą zawrzeć swój związek, które czekały kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet na swoje małżeństwo i teraz czują, że to jest moment, w którym mogą pokazać sobie, pokazać światu, ale też pokazać

0: państwu, że istnieją i nie wiem, może dobijamy do 1000 w tym roku.
1: No tylko, że pozostaje taki pewien, wyobrażam sobie, niedosyt, bo na ślub za granicą pewnie mogą pozwolić sobie nieliczni.
0: Zdecydowanie to prawda i tutaj zarówno jest problem językowy, jak i finansowy. Nie ukrywajmy, że ślub za granicą często jest dużo droższy niż ślub w Polsce, ale też to jest często ślub samotny i dużo osób mówi o tym, że jedzie nawet zrobić ten ślub, ale czuje się samotnie, bo nie może zabrać ze sobą rodziny, nie ma pieniędzy, żeby te osoby bliskie z nimi były, a chcą celebrować to, chcą celebrować z rodzinami, z bliskimi, z znajomymi, z sąsiadami i niestety jest to im odbierane, więc tutaj wiele problemów się nakłada, ale widzimy też, że osoby już nie chcą czekać na kolejną ustawę, nie chcą czekać na kolejne rozwiązanie, starają się faktycznie jak najszybciej, jak najłatwiej to zorganizować. No i dlatego też nie oszukujmy się, że miasta przygraniczne niemieckie na przykład są tak popularne.
1: Na ile to jest rozwiązanie tymczasowe? Na ile to jest no, swego rodzaju proteza rozwiązania docelowego?
0: Na tyle, na ile polscy politycy będą odważni, żeby wprowadzić równość małżeńską w Polsce. Jest to rozwiązanie tymczasowe, dlatego że no, jednak jest to rozwiązanie, które pokazuje trochę tu, trochę tam. Mamy gwarancję od NFZ-u, mamy gwarancję od ZUS-u, ale jeszcze nie wiemy, co będzie w przypadku podatków i cały czas minister Domański i Ministerstwo Finansów mówi, że analizuje sytuację. Więc to wszystko jest w takiej zawieszeniu, w takiej tymczasowości, ale ludzie jasno też mówią, że przynajmniej czują, że idą do przodu, że po 20 latach związku mogą gdzieś pójść do przodu, mogą chociażby ubezpieczyć drugą osobę zdrowotnie na wypadek jakiegoś problemu.
1: Co transkrypcja zmienia?
0: Na ten moment transkrypcja zmienia po pierwsze takie uznanie, taką godność, że państwo polskie widzi ten związek, ale też zmienia bardzo przyziemne rzeczy. Już w tej chwili właśnie chociażby mamy sytuację, gdzie osoba może swojego małżonka, małżonkę zapisać do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli w razie gdyby były jakieś problemy ze zdrowiem, to ta osoba będzie chroniona. Może już w tym momencie zadbać o to, żeby w ZUS-ie ta osoba była także wpisana, czy tu w przypadku wypadku przy pracy, czy opieki w związku z jakąś sytuacją. Różne kwestie tego zabezpieczenia społecznego już są gwarantowane. I to jest ten początek. Dalej jest kwestia tego, czy podatki będą mogły być wspólnie rozliczane, czy w końcu ta absurdalna sytuacja, że wspólne mieszkanie trzeba będzie zapłacić podatek za to, że się odziedziczyło po zmarłym partnerze. To są kwestie, które poznamy zapewne w najbliższych miesiącach.
1: Co by było, gdyby? Co by było, gdyby był podpis prezydenta pod ustawą o statusie osoby najbliższej? Czym różniłaby się ta sytuacja osób decydujących się na transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą od tego statusu, który był zapisany w ustawie o statusie właśnie osoby najbliższej?
0: Przede wszystkim różniłaby się tym, że z jednej strony ustawa dawałaby jasność tej podstawy prawnej, która na pewno będzie gwarantowana. Czyli w tym momencie te wszystkie pary, które za granicą wzięły ślub, miałyby pewność, że to, co jest w ustawie o statusie osoby najbliższej, na pewno będzie gwarantowane. Ale jednocześnie wiemy, że małżeństwo idzie dalej i małżeństwo jest szerszym zakresem praw i obowiązków niż ustawa o statusie osoby najbliższej. I w tym momencie te pary będą żądać właśnie takiego szerokiego wachlarza praw i obowiązków dla siebie w Polsce.
1: Środowisko osób, których dotyczy to prawo, o których rozmawiamy, przyjmuje ten stan dzisiejszy z satysfakcją, czy jednak towarzyszy wam rozczarowanie?
0: Satysfakcją na pewno przyjęta by była znowu ustawa o równości małżeńskiej. Na pewno jest to jakieś rozwiązanie, które zadowala. Też mówiąc tak osobiście, jest to rozwiązanie, które pomaga na co dzień, ale

0: cały czas nie jest koniec tej sprawy. To cały czas nie jest pełne uznanie przez państwo. To cały czas jest trochę praca na jakimś tutaj orzeczeniu sądu, tutaj jakimś rozporządzeniu, na ulotności chwili, ale to jest też to, na co musimy w tej chwili, z czego musimy skorzystać, bo nie mamy innej opcji.
1: No właśnie, nie byłoby tej naszej rozmowy, nie byłoby tej zmiany prawa, zmiany rozporządzenia, jeśli chodzi o transkrypcję aktów małżeństwa, gdyby nie orzecznictwo sądowe. Czyli można powiedzieć, no tak w skrócie i kolokwialnie, że to sądy załatwiły parom jednopłciowym to rozwiązanie, bo woli politycznej cały czas, jeśli o to chodzi, nie widać, nie ma.
0: Tak, jakby zdecydowanie sądy odegrały tu kluczową rolę.
1: I te europejskie, i te krajowe.
0: Tak, i Naczelny Sąd Administracyjny, jeszcze wyznaczając termin wdrożenia wyroków, także pokazał, jak szybko musi rząd pracować, żeby wdrożyć jakieś rozwiązania. Przypomnijmy, że pierwotne rozmowy o rozporządzeniu zakładały dużo dłuższe vacatio legis. Natomiast tutaj myślę, że jest bardzo duża różnica w zależności od tego, gdzie spojrzymy na to spektrum polityczne i słyszymy już chociażby od Lewicy, która wcześniej próbowała tą szerszą ustawę o związkach partnerskich zaproponować, później ustawę o statusie osoby najbliższej, że te kroki idą do przodu. Jednocześnie cały czas mamy prezydentów, którzy tego typu rozwiązania blokują. I to są rozwiązania, które ułatwiłyby życie tysiącom Polaków. Czemu chcemy to blokować?
1: Akceptacja społeczna?
0: Akceptacja społeczna dla związków partnerskich już dawno przebiła wszelkie możliwe góry i mamy tutaj 70-80% zależności od sondaży. Dla równości małżeńskiej już jesteśmy na etapie powyżej 50%. To jest moment, w którym Włochy zdecydowały się całkowicie zmienić prawo, tak żeby rozpoznawać te pary. To jest moment, w którym Polska też powinna zmienić to prawo. Jednocześnie, co jest ciekawe, weto prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej jest jednym z najbardziej krytykowanych społecznie wet i w badaniach opinii publicznej wychodzi, że to była zła decyzja.
1: Skąd ten opór?
0: Ciężko tu powiedzieć, bo ten opór przestaje wyglądać jako sensowny ze względów politycznych, ze względów jakiegoś elektoratu, bo ten elektorat wcale nie jest tak twardy i tak homofobiczny, jak mogłoby się wydawać. Raczej są to jakieś ostatnie podrygi tradycjonalizmu, ostatnie wspomnienia o tym, że tutaj są jakieś myśli o tym, czym jest rodzina, ale rodziny się zmieniają. Ile mamy w tej chwili rodzin, gdzie samotna mama wychowuje dziecko z babcią? Ile mamy rodzin, gdzie osoby nie mają małżeństwa, bo nie czują, że to jest rozwiązanie dla nich? Polska się zmienia, Polacy i Polki się zmieniają. Politycy też powinni się zmienić.
1: Rozmawiamy na ten temat tuż przed rozpoczęciem no takiej faktycznej kampanii wyborczej, może nie takiej już ogłoszonej przez Państwową Komisję Wyborczą, no ale wszyscy zdajemy sobie sprawę i wszyscy przeczuwamy, że kiedy skończą się wakacje, zacznie się wrzesień, zacznie się nowy sezon polityczny, no to zaczniemy funkcjonować w tych realiach już kampanijnych przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Czy to również będzie jeden z tematów tej kampanii i czy to dobrze, gdyby tak się stało?
0: Jeśli to będzie temat kampanii, że politycy wyciągną wnioski i zauważą, że źle było, że atakowali osoby LGBT i że w tej chwili polskie społeczeństwo chce rozwiązań prawnych dla swoich bliskich, dla swoich przyjaciół, sąsiadów, to byłaby warta ta refleksja. Niestety obawiam się, że cały czas klasa polityczna funkcjonuje w takiej narracji budowania wroga, narracji tworzenia konfliktu, która tylko dzieli nas jako społeczeństwo. I tutaj na ten moment nie czuję, że widzą tą kalkulację polityczną, że atakowanie osób LGBT znowu może im coś dać, ale niestety często chwytają po najniższe narzędzia do tworzenia tego konfliktu.
1: Czyli to jest znowu, i to może być znowu temat, który będzie polaryzował wyborców, polaryzował polskie społeczeństwo.
0: Myślę, że będą próbować. Badania mówią, że ten temat już w żaden sposób nie

0: polaryzuje, ale trochę właśnie chwytając się brzytwy, niektórzy, szczególnie bardziej radykalni politycy, mogą próbować wykorzystywać ten temat dla tej polaryzacji, dla tak naprawdę kłócenia nas ze sobą w społeczeństwie.
1: To jak o tym mówić, żeby tego celu nie osiągnąć negatywnego?
0: Myślę, że mówić o tym przez pryzmat faktycznych doświadczeń i faktycznych żyć osób. Mówić o rodzinach tęczowych, które już żyją pomiędzy nami, o swoich sąsiadach i bliskich, dla których te sprawy są ich codziennością i też trudami życia codziennego. Mówić o tym, jak brak rozwiązań prawnych w tej chwili utrudnia chociażby zadbanie o bezpieczeństwo, zadbanie o zdrowie osób, które żyjemy. Ale jeśli ktoś na przykład bardziej ceni sobie gospodarkę polską i cieszy się, że gospodarka polska się rozwija, to zwróci też uwagę, że Polska traci miliardy na homofobii.
1: Nie wolno o tym mówić biało-czarno, ale też nie można mówić tylko w różowych barwach, prawda? Trzeba do tego tematu podchodzić odpowiedzialnie i też, no właśnie, nie w taki cukierkowy, różowy sposób, bo mówimy o konkretnych problemach konkretnych osób. Czy z tym się wiążą też jakieś zagrożenia, jakieś wyzwania?
0: Czy z miłością dwóch osób mogą się wiązać jakieś zagrożenia? Jakoś nie wyobrażam sobie, że w tym momencie te zagrożenia są faktyczne. Nie wyobrażam sobie, że te zagrożenia stojące i tworzone przez polityków są prawdziwe. Aczkolwiek faktycznie warto opowiadać o prawdziwych historiach i o tym, jak to wpływa na codzienne życie.
1: Niko Czerwiński, osoba dyrektorska kampania przeciw homofobii, był z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Osiem minut zostało do godziny 18:00. W Polskim Radiu 24 przenosimy się teraz do Tarnowa, najbardziej roztańczonego i zabawowego miejsca w Polsce, bo dziś tam przyjechało Lato z Radiem. To 10. przystanek tegorocznej trasy z Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria. Od godziny 9:00 audycję Lato z Radiem poprowadzili dziennikarze Jedynki Ania Zakrzewska i Patryk Bedliński. Od godziny 12:00 trwa natomiast piknik Lata z Radiem. Na miejscu jest reporter radiowej Jedynki Maciej Walecki. Witaj, Macieju.
2: Dzień dobry.
1: No jak tam ten piknik? On już dobiega końca pewnie.
2: Można powiedzieć, jeszcze chwilę tańczymy makarenę aktualnie i rekrutujemy do dobrej zabawy wszystkich, którzy są pod sceną. Ze mną jest Dagmara Kowalska, która prowadziła tenże piknik i jeszcze go zakończysz, ale opowiedz, dlaczego frekwencja była wysoka, zabawa fantastyczna i dlaczego tak nam wesoło i tak tańczymy.
3: Bo my przecież kochamy Lato z Radiem, kochamy spotykać się ze słuchaczami, a słuchacze kochają przychodzić do nas, żeby zobaczyć, jak to wszystko na żywo wygląda. Przede wszystkim u nas zawsze wygrywają ci, którzy biorą udział w konkursach, a konkursów było bardzo dużo, głównie dźwiękowe, ale też takie z wiedzy ogólnej, na zasadzie pytanie, czy Polska leży w centrum Europy, tak, czy nie.
2: Albo najwyższy szczyt Polski, czy najdłuższa rzeka.
3: Albo, dokładnie. Więc dzisiaj ja myślę, że z tej perspektywy można powiedzieć spokojnie, że my przychodzimy tutaj nie tylko się pobawić, ale też po prostu odpocząć i czegoś nowego się nauczyć.
2: A od godziny 16:00 po tańcówka i jest bardzo muzycznie, grał jak zwykle niezawodny nasz zespół.
4: Nazywamy się Lazy Swing Band i wcale nie jesteśmy tacy leniwi, jak nazwa mowa.

0: Raz i dwa i trzy i cztery, pięć i sześć, do przodu idź.
1: Jak się tańczy z dzieckiem na plecach?
2: Wyśmienicie, ale jak w ogóle taniec wpływa kojąco na malucha?
1: Dwa lata.

Po Lazy Swing Band na scenę tanecznym krokiem wszedł DJ Sarnula, czyli Kamil Sarnicki, który jest autorem bardzo popularnego remiksu naszego kultowego dżingla, czyli Polki Dziadu.

0: Tak teraz daje popis swoich DJ-skich umiejętności, ale to nie koniec zabawy, ponieważ o godzinie 20 wielki koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską wystąpią m.in. Kuba i Kuba, czyli Jakub Mieczaj i Jakub Frankowski, których zapytałem, jak jechało się z odległego Szczecinka do Tarnowa.
1: Cudnie.
2: Trochę długo, tak, ale mamy świetnego kierowcę.
1: Andrzejka, tak, serdecznie pozdrawiamy. Piękne jest to, że mogliśmy tutaj dzisiaj być, a fajnie też, że poruszyłeś kwestię Szczecinka, naszego miasta. Cudowne to jest, że możemy tak podróżować. No niesamowite, no spełnienie marzeń, nie?
0: Ale byliście w Tarnowie wcześniej?
2: To jest nasz pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że nie ostatni.
0: To na pewno i nie jest to pierwszy raz na koncercie Lata z Radiem i nie ostatni. Co dzisiaj usłyszymy ze sceny?
1: No wykonamy, Franek zawsze mówi, że to są szlagiery zespołu Kuba i Kuba, a drugie tak, Utwór Dości i Stygnie Lato, to są nasze dwa utwory, które będziemy dzisiaj wieczorem wykonywać.
0: No i nie jesteście sami, oczywiście na scenie z wami zawsze muzycy.
2: Jedyni niezawodni,
0: niepowtarzalni,
2: absolutnie, chyba że Michały, no oni się powtarzają, bo jest Michał i Michał,
1: tak.
2: Ale niepowtarzalny totalnie jest Remek,
1: tak.
2: Który gra cały koncert z klangiem na basie,
1: tak.
2: I jest najlepszy na świecie.
1: Najmłodszy jest i najprzystojniejszy też w zespole przede wszystkim i to warto dodać, bo...
0: W radiu nie widać,
1: tak, a nasi chłopacy są naprawdę wyjątkowi.
2: Remek ma taką urodę radiową,
1: Remek, tak.
2: Taki radiowiec, z niego z krwi i kości.
1: Tego mu nie mówcie, bo by się obraził.
0: Będzie można się o tym przekonać, ponieważ o 20:00 transmisja w telewizji, w drugim programie Telewizji Polskiej, koncertu, który będzie na terenie Akademii Tarnowskiej o godzinie 20:00, retransmisja w Jedynce o 21:00. Wystąpią Dawid Kwiatkowski, Majka Jeżowska, Warius Manks, Kasia Stankiewicz, Halina Mlynkowa, Zakopower, Piersi, Chłopcy z Placu Broni, Karla Fernandez, Kasia Moś i Sztywny Pal Azji.
3: Zapowiadał Maciej Walecki. Maśku, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
7: A tamta to jest mega.
5: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką syli maryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior.
9: Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior.
9: Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Energetycy naprawiają uszkodzone linie, strażacy wypompowują wodę i usuwają połamane drzewa. Przez Polskę przeszedł Niżgen Łęński. To szersza strategia Karola Nawrockiego. W informacjach komentarz eksperta do decyzji prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Zajrzymy też do Lublina na festiwal Retradycja. Warsztaty rękodzielnicze, spektakle oraz koncerty czekają na mieszkańców i turystów. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Strażacy usuwają skutki silnego wiatru i intensywnego deszczu. Sprawcą pogodowego zamieszania był Niżgen Łęński. Służby interweniowały 7300 razy, ale wciąż przyjmowane są kolejne zgłoszenia. Najwięcej było ich na Mazowszu. Dotyczyły przede wszystkim zalania piwnic i połamanych drzew. Na Warmii i Mazurach ewakuowano kilka obozów. W tej chwili ostrzeżenia przed deszczem i burzami obowiązują już tylko dla województw łódzkiego i części śląskiego. Pogoda jest dynamiczna, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii.
2: Obowiązują jeszcze ostrzeżenia i one będą stopniowo wygasać. Dotyczą one przede wszystkim silnego i porwistego wiatru, a także intensywnych opadów deszczu. Miejscami możliwe jeszcze burze.
1: Nad przywracaniem prądu w sieci pracują energetycy. O godzinie 14 zasilania nie miało ćwierć miliona odbiorców, przede wszystkim w warmińsko-mazurskim i na Podlasiu. Sporo awarii sieci wystąpiło też na Mazowszu, w Łódzkiem oraz w Świętokrzyskiem. Energetycy cały czas pracują nad przywracaniem dostaw prądu. Decyzja prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan to element szerszej strategii Karola Nawrockiego. Tak ocenia ją profesor Arkadiusz Modrzejewski. Prezydent w tym tygodniu skierował projekt do Trybunału Konstytucyjnego i złożył własną inicjatywę ustawodawczą. Politolog mówił w Polskim Radiu 24, że może to być próba przejmowania kompetencji rządu przez prezydenta.
3: Widzimy tutaj ewidentnie pewną strategię pana prezydenta, czyli budowania tak naprawdę nowego modelu systemu politycznego, gdzie za władzę wykonawczą odpowiedzialny będzie nie rząd i premier, ale prezydent. I tutaj przesunięcie tego akcentu z pałacu prezesa Rady Ministrów do pałacu prezydenckiego jest ewidentne.
1: Karol Nawrocki skierowanie rządowej ustawy do Trybunału uzasadniał tym, że dawała ona za duże uprawnienia urzędnikom. Zdaniem prezydenta proponowane przepisy godziły również w uczciwych przedsiębiorców. Dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na obwód kijowski na Ukrainie. Rakiety balistyczne spadły na Boryspol. 8 osób jest rannych, w tym dziecko. Do zdarzenia doszło po południu. Uszkodzony został magazyn, parking, zaparkowane tam samochody, dom i stacja benzynowa. W ukraińskim obwodzie kijowskim dwukrotnie dziś ogłaszano alarmy lotnicze. Ponad 100 brytyjskich i francuskich byłych dyplomatów wzywa premierów Wielkiej Brytanii i Francji do reakcji na, jak się wyrazili, wymazywanie Palestyńczyków przez Izrael. Według nich jedyne, co może powstrzymać Izrael, to presja ekonomiczna. Dlatego apelują o zakaz handlu z tym krajem, w tym niesprzedawanie mu broni. Więcej w relacji Mileny Rashid-Szechab.
4: W liście otwartym do Emmanuela Macrona i Andy'ego Bernama byli dyplomaci wprost nazywają izraelskie działania wobec Palestyńczyków czystką etniczną. Piszą też, że Izraela świat nie postrzega już jako państwo demokratyczne, a szczególna rola Wielkiej Brytanii i Francji w kształtowaniu współczesnego Bliskiego Wschodu powinna być wykorzystana w naciskach na Izrael, by uznał państwo palestyńskie. Londyn i Paryż formalnie zrobiły to rok temu. List podpisało m.in. kilkudziesięciu byłych ambasadorów, którzy pełnili służbę na Bliskim Wschodzie. W tym Wielka Brytania i Francja potępiły otwarcie przez Izrael przetargów na budowę ponad 1200 domów w ramach projektu tzw. osiedla E1 na zachodnim brzegu. Jeśli to położone niedaleko wschodniej Jerozolimy osiedle powstanie, podzieli zachodni brzeg na dwie części. W ubiegłym roku minister Bezalel Smotrich, wydając zgodę na jego budowę, podkreślał, że jest ono szansą na pogrzebanie idei państwa palestyńskiego. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Na koniec Lublin i warsztaty rękodzielnicze, spektakle oraz koncerty muzyki tradycyjnej. To atrakcje Festiwalu Sztuki i Kultury Ludowej Retradycja. Jak co roku wydarzeniu towarzyszy również Jarmark Jagielloński. Na straganach na Starym Mieście można znaleźć wyroby od 130 twórców ludowych z Polski, a także z Ukrainy, Litwy czy Węgier. Wydarzenie przyciąga mieszkańców i turystów.
5: My jesteśmy już kolejny raz. Staramy się co roku uczestniczyć. Zawsze coś się ciekawego znajdzie, upoluje.
6: Chciałabym podpytać, co pani upolowała na jarmarku?
7: Polowałam jeżyka, aniołka, sowę. A, jest taką salamandrę małą. Z Hiszpanii przyjechaliśmy.
8: Tutaj upolowałem u pana i pierwszy raz coś takiego widzę. To chyba się nazywa Okaryna. Pan zagrał i brzmiało tak.

0: ładnie i tak się zastanowiłem, że niemożliwe, że to brzmi lepiej niż harmonijka i po prostu poszedłem i kupiłem.
1: Festiwal Retradycja potrwa do niedzieli. Szczegółowy program można znaleźć na stronie retradycja.eu.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy na północnym wschodzie i na północy przelotny deszcz, a nad morzem możliwe burze. Termometry przeważnie pokażą od 8 stopni na obszarach podgórskich i 10 na północnym wschodzie do 13 na Podkarpaciu oraz w centrum. Najcieplej 15 stopni będzie nad morzem.
2: Klima.
1: Na 6 wodowskazach przekroczony jest stan ostrzegawczy rzek. Równocześnie w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Na 256 stacjach notowane są niskie przepływy wody. Rekordowo niski poziom ma między innymi Wisła na południu Warszawy. Moc generowana jest w prawie 56% z energii odnawialnej, głównie słonecznej i wiatrowej. W całym kraju jest dobra i bardzo dobra jakość powietrza.
2: Klimat.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 18. Witam Państwa, Paweł Wojewódka, a spędzę z Państwem czas aż do północy. A dzisiejszy wieczór naprawdę interesująco się zapowiada. No, na szczęście mniej wieje i zamiast spać, bo przy wichurze lubimy spać, proponuję, żebyśmy wysłuchali dzisiaj całej audycji wieczornej Polskiego Radia 24. A że zaczynamy od literatury. Podobno geniusze umierają młodo.
5: Radio Podcast.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Uwaga, materiał może zawierać spoilery.
8: If you want a personal meeting with Franz Kafka, say Franz.
9: Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Franz Kafka, film Agnieszki Holland i polski kandydat do Oscara, to obraz, w którym wybitny pisarz jest co prawda uwięziony w przestrzeni, bo Praga jest równoznacznym bohaterem tego filmu, ale wymyka się ramom czasu, przeczuwając echa przeszłości. Już przez sam ten zabieg reżyserka zdaje się nam mówić, że umysł autora nam się wymyka właśnie. Ramą filmu jest jednak biografia artysty i o niej powiedzieć możemy nieco więcej. A nikt nie może tego zrobić lepiej niż Remigiusz Grzela, kierownik literacki Teatru Żydowskiego i Festiwalu Warszawa Singera, autor audycji oraz wideokastu Polskiego Radia Wywiad Rzeka, a także, co dla nas najważniejsze, kolega po piórze Franza Kafki i autor książki Poszukiwany Franz Kafka.
10: Dzień dobry, zabrzmiało kolega po piórze, ale miło mi. Dzień dobry.
9: Zacznijmy od tego, że film Agnieszki Holland nie jest właściwie obrazem biograficznym. To obraz, w którym reżyserka rozważa, co nam pozostało po Franzu Kafce. Wydaje mi się, że to jest główny motyw tego filmu. I jest też w nim bardzo mocny motyw krytyki wobec współczesnego odbiorcy, współczesnego widza, uczestnika komercjalizacji samego Franza Kafki. Zgodzisz się z tą krytyką, którą Agnieszka Holland wymierza prosto w nas widzów?
10: I tak, i nie. To znaczy, rzeczywiście to, o czym powiedziałeś na początku, o gatunku samym, jako gatunku filmu biograficznego, no nie jest to opowieść linearna, nie jest to opowiedziane życie od A do Z. Są wybrane pewne fragmenty, pewne sceny, pewne puzzle, które są ze sobą zestawiane, co mi jest bardzo bliskie. W podobny sposób ja napisałem swoją książkę też i żartowałem, mówiąc do Agnieszki Holland, że właśnie mnie przy pisaniu biografii też zawsze nudzi taka opowieść, że coś dzieciństwo, a co dzieciństwie opowiedzieć, a co tam się działo i dlaczego to jest ważne. Więc myślę, że ci, którzy sięgają po ten gatunek, szukają takiej formy, która byłaby formą taką fermentującą, iskrzącą, energetyczną, że można by współczesnemu widzowi opowiedzieć zupełnie inaczej czyjąś historię. Tak też zrobiła. Teraz co do komercjalizacji samego Kafki, to no bez wątpienia, prawda, Czechy skomercjalizowały, jak się jedzie do Pragi, no to jest jakby wszystko związane z Franzem Kafką i czasami nawet pamiętam, że jakoś w latach chyba 90. późnych byłem dość zazdrosny, że jak przyjeżdża się do Warszawy, to właściwie ten Chopin na mnie wybija, także w każdym miejscu, chociaż teraz oczywiście są

0: tablice. Ale pamiętam wówczas, koniec lat 90., gdzie przyszedł kapitalizm, wszyscy się interesowaliśmy wszystkim poza sztuką, a wtedy już jeździłem do Pragi i ta Praga mnie zachwycała tym pomysłem na Kafkę. Jest komercjalizacja, ale myślę, że Agnieszka mierzy się bardziej w tym filmie z tym, w jaki sposób sam Franz Kafka dzisiaj odnalazłby się we wszystkim, co mówi się o nim, o jego twórczości, co o nim napisano.
1: Bo wydaje się, przynajmniej tak pokazuje go Agnieszka Holland, że on był outsiderem. Zgodziłbyś się z takim opisem Franza Kafki?
0: Ja go bardzo podobnie widzę. Też w taki sposób opisywałem go w swojej książce. Te nasze prace, Agnieszki film i moja książka, one powstawały w tym samym czasie. One jakby nie są ze sobą powiązane. Nie było takiej intencji. Ja się Kafką zajmuję też ponad 20 lat. To jest moja druga książka o nim. Ale ja go też zobaczyłem jako człowieka osobnego. Pamiętam, jak obejrzałem film Agnieszki, zadzwoniłem do niej i powiedziałem, że bardzo jestem przejęty tym, jak pokazałaś tego młodego chłopaka, zresztą wspaniale granego przez aktora, którego nie widzieliśmy wcześniej, który tak jak Adrian Brody, prawda, na pewno jakąś charyzmę też w tej chwili niesie i będzie jakimś odkryciem dla kina też.
1: Ale też co ciekawe, niesie tej postaci cielesność. Franz Kafka nam się kojarzy wyłącznie właściwie z tej fotografii portretowej szczupłego mężczyzny. Tymczasem to jest bardzo cielesna rola. To widzimy pełnego Franza Kafkę.
0: Tak, to jest człowiek, który, tak zresztą było, który prawda, wiosłował, pływał kajakami, który zabawiał towarzystwo, kiedy było trzeba, który był dowcipny, miał poczucie humoru, był szarmancki wobec swoich przyjaciół i wobec kobiet. Na pewno był bardzo ujmujący, świetnie wychowany, zainteresowany tym, co się dzieje w świecie. Bardzo współczesny i wydaje mi się dlatego, że ta postać, którą Agnieszka narysowała, mnie ona też jest bliska przez to, że osobność Kafki jest osobnością dzisiaj większości młodych ludzi. Jak patrzę na, no ja jestem już z innego pokolenia, ale jak patrzę na dzieci swoich przyjaciół, patrzę na dzieci w rodzinie, mówię o właśnie 20-30-latkach, to bardzo często są młodzi ludzie, którzy właśnie są w środku swojego świata, są duszami swoich towarzystw, środowisk. Niektórzy mogą chodzić nawet za liderów, fajnie wychowani, fajnie wykształceni, poszukujący i tak dalej, ale z nieprzystosowaniem do świata jakby zewnętrznego. To znaczy tak tworzą swoje takie wyspy, środowiska, a kompletnie jakby nie jest im po drodze, nie potrafią się odnaleźć w systemie. I myślę, że tu jest ten temat Kafki, który Agnieszka pokazała i który też jest bardzo tak związany z jego twórczością, że tak on zawsze zajmował się systemem, w którym jest człowiek, też wobec okoliczności, w których żył, bo też trzeba patrzeć, kiedy powstawały jego dzieła, co się działo w tym czasie w Europie, ale ma jakąś wielką ciekawość kultury żydowskiej, której w domu nie bardzo doświadcza. I tu wydaje mi się narasta konflikt pomiędzy ojcem, który chce prowadzić biznesy, chce być zamożnym człowiekiem i chce, żeby Kafka te biznesy przejmował. Między innymi Herman Kafka prowadzi z jednym z zięciów firmę produkującą azbest i próbuje wciągnąć Kafkę też do tej firmy, zwłaszcza w momencie, jak wybucha wojna i okazuje się, że są powołani na front ci zięciowie Kafki. No to Franz tutaj bardzo, bardzo się przydaje. A jednocześnie Kafka jest w tej rodzinie jakby był zrzucony z kosmosu. Jest jakiś eteryczny, chorowity, pisze, bardziej zainteresowany towarzystwem, odludek, nie bardzo interesują go te biznesy, więc ten konflikt, jakieś niezrozumienie narasta. Kafka, który czuje się człowiekiem jednak humanistą, intelektualistą, interesuje się filozofią, no, nie bardzo ma temat wspólny z ojcem, którego te sprawy kompletnie nie interesują.
1: A jednak Herman, przynajmniej tak chce tego film, ratuje syna z okopów, gdzie niechybnie by pewnie zginął.
0: To jest taki mit trochę i uważam, że to jest, oczywiście w fabule różne rzeczy są dozwolone i piękna, ponieważ Agnieszka Holland nie pokazuje Hermana Kafki jednoznacznie, jako takiego, jak my sobie wyobrażamy zawsze, kiedy trochę słyszymy o biografii Kafki, czy czytamy, czy znamy jego teksty, możemy sobie wyobrazić, że Herman Kafka to jest ten opresyjny tylko i wyłącznie człowiek, który niszczy tę całą rodzinę. Pewno tak było i tak nie było. Też próbował zadbać o byt tej rodziny. Kupił kamienicę na ulicy Bilkowej w Pradze. Do dzisiaj jest w posiadaniu rodziny Kafków ta kamienica. Kupił po to, żeby też między innymi Franz miał z czego żyć, żeby miał gdzie mieszkać. I z drugiej

0: Z drugiej strony oczywiście pewno jest też prawdą, że no był taką postacią, które się trochę bano, który wprowadzał jakiś respekt. Z Kawką i z Wojną wydaje mi się było zupełnie inaczej. To znaczy, po pierwsze, on najpierw dość wcześnie był uznany za niezdolnego do służby wojskowej i w związku z tym to powołanie nie groziło. Potem, kiedy wybucha wojna, mówimy o Wielkiej Wojnie, jego listy, właściwie tam się rozpadają te takie kręgi towarzyskie też, bo ci pisarze, oni wszyscy są powołani, tam jest mało kim już się spotykać, ale Franz Kafka pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. No na wojnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jest bardzo ważna instytucja, prawda? Znaczy ciągle są zniszczenia, tak, ciągle są ranni, więc to jest instytucja, o którą trzeba zadbać i doskonale zdają sobie sprawę dyrektorzy tego Zakładu Ubezpieczeń, że ci dobrzy pracownicy, tacy jak Franz Kafka, on miał dobrą opinię jako pracownik, sam mówiłeś wcześniej o tym awansie, że oni się do tej pracy przydają. I wydaje mi się, przynajmniej to, co wyczytałem zarówno w biografii Rainera Stacha, dwa tomy wyszły w Polsce, będzie jeszcze jeden tom, jak i to, co przeczytałem choćby w dziennikach Kawki, tam była taka historia, że ten Zakład Ubezpieczeń go jakby z tego wybronił. On dostał takie zwolnienie z wojska, ponieważ jest przydatny w tym miejscu. Teraz w filmie jest to pokazane oczywiście, tylko jest pokazane, że ojciec idzie na rozmowę do dyrektora Zakładu Ubezpieczeń, żeby syna wybronić. Więc tego nie wiemy, czy to miało miejsce. Natomiast jest taki, takie są dwa ciekawe ślady. Jeden ślad jest taki, że kiedy zaczyna się wojna i są takie demonstracje patriotyczne na ulicach, że właśnie któryś z kolegów Kawki widzi go w tej demonstracji, jest zaskoczony i go nawet pyta następnego dnia, dlaczego ty w tym brałeś udział, czy to jest twoje stanowisko w kwestii wojny. No i Kawka mówi, że nie, tylko to jest było w kwestii uniesienia patriotycznego, czyli jakby pewnego głębokiego przeżycia, któremu poddawali się ludzie wychodzący na ulicę. A drugi moment...
1: Niezwykle powszechny u progu I wojny światowej.
0: Dokładnie, prawda? Więc to jest jakby ta demonstracja. On wytłumaczył Maxowi Brodowi, że on tego nie zrobił z pobudek ideologicznych, czy ze swojego przekonania. Zwłaszcza, że sytuacja jest skomplikowana. No mówimy o Czechu żydowskim, który, prawda, mówi po niemiecku, pisze po niemiecku. On też obserwuje dookoła, w jaki sposób Żydzi reagują na początku wojny, prawda, czy określają się za monarchią, czy określają się właśnie po drugiej stronie. To jest bardzo ciekawy moment wtedy, kiedy właściwie ludzie muszą trochę określić swoją tożsamość, czego do tej pory nie robili.
1: Zwłaszcza w tej wielonarodowej monarchii austro-węgierskiej, która jest mozaiką różnych nacji.
0: Dokładnie, więc tutaj, a tutaj Kafka wychodzi, prawda, z tym społeczeństwem i przeżywa uniesienie. To jest scena opisana. A drugi moment jest taki, kiedy on, właśnie są jeszcze dwa momenty. Jeden moment jest taki, kiedy on określa swój stosunek do wojny, bo on wie, że na tę wojnę nie pójdzie. W związku z czym on uważa, że musi skupić się na pisaniu. Że jego postawą, jego odwagą, jego walką o wolność jest pisanie. I próbuje wygospodarować sobie wtedy, kiedy trwa wojna, coraz więcej czasu na pisanie, co mu zresztą się nie udaje. Nawet wyprowadza się do mieszkania jednej z sióstr, ponieważ tam jest tak, że ci mężowie sióstr są zabrani na wojnę, w związku z czym mieszkanie jednej z sióstr jest wolne. Kawka się tam wprowadza, bo chce pisać, ale chce też z domu wyjść, się jakoś właśnie uwolnić z rodzinnego domu. To jest jakby jedno. A drugie, w momencie, kiedy on już jest jakby zmęczony sytuacją i mówimy tu u progu jakiegoś 15 roku, kiedy Kafka pisze do swojego dyrektora takie pismo, że chciałby pójść na urlop, jeżeli wojna się skończy, a jeżeli wojna się nie skończy, żeby to odwołanie z wojska, które dostał na podstawie pisma dyrekcji tego Zakładu Ubezpieczeń zostało cofnięte. Czyli, że chce pójść na urlop albo na wojnę. I no, oczywiście to niczym nie skutkuje, ale to jest taka jego jedyna deklaracja, kiedy on się określa pomiędzy właśnie, pomiędzy wojna, czy pomiędzy obserwowanie tej wojny z boku. On z jakimiś przekonaniami raczej pacyfistycznymi, które miał, więc wydaje mi się, że to był też taki rodzaj poszukiwania, określenia swojego miejsca być może. Natomiast nie mogę złapać tego momentu, gdzie jego ojciec się wstawia za nim.
1: Skoro jeszcze rozmawiamy o figurze ojca, to wydaje się, że w tym filmie jest taka figura dla Franza, ojca czułego, ojca troskliwego, ojca pytającego syna. Mówię tutaj o wuju, Siegfriedzie Lewim, prowincjonalnym lekarzu, u którego

0: No, wydaje się, że Franz Kafka jest szczęśliwy, przynajmniej w tym filmie. Jak wyglądała ich relacja?
1: To był też ciekawy człowiek, to był brat matki Julii. Julia była lewi z domu. To jest też taka postać.

0: Tak, on powiedział, jeżeli masz w coś iść, idź w nowe. I generalnie to Siegfried go namówił, żeby on poszedł do tych ubezpieczeń, co dawało mu przecież poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Równocześnie ten Siegfried był człowiekiem takim w pełni wolnym. On był zamożny, co ma znaczenie, był światowcem, właśnie był takim mędrcem, rabinem tej rodziny, on wszystkim doradzał. On się pojawiał też, kiedy Kafka umierał chory na gruźlicę, to rodzina wysyłała Siegfrieda do szpitala, żeby do kliniki, żeby się zorientował, jaki jest jego stan. Czyli był też takim ich wysłannikiem, był łącznikiem pomiędzy Francem chorującym a rodziną. I potem, kiedy wybucha wojna i zagłada dotyka, jeszcze nie zagłada, ale już wojna dotyka losu rodziny Kafków, rodziny żydowskiej, Siegfried Lewy wie, co się może wydarzyć, w związku z czym on jako jedyny w rodzinie popełnia samobójstwo. To znaczy on nie chce, żeby ktoś zdecydował o jego śmierci. On jest tą osobą, która sama zdecyduje o swojej śmierci.
1: Z tego, co doczytałem, to był 42 rok. On już mógł mieć dużą świadomość tego, co się dzieje, że zagłada jest blisko po prostu.
0: Tak, absolutnie, bo rzeczywiście to był ten moment, kiedy już ta rodzina była bardzo dotknięta, prawda? I ten akt samobójstwa Siegfrieda dla mnie jest bardzo i znaczący, i bolesny. Bolesny w tym sensie, że on nie widział przyszłości już żadnej. To znaczy on w ogóle chyba żadnej nadziei nie widział w tym na salenie kogokolwiek. Wydaje mi się, że on bardzo miał tutaj czarne myśli. Zastanawiałem się też w swojej książce nad tym, jaki byłby los Franza Kafki w tym czasie, prawda? Bo miałby 60 parę lat i prawdopodobnie w ogóle nawet by sobie nie poradził chyba na początku II wojny światowej, właśnie ze swoim poglądem na rzeczywistość, ze swoim zdrowiem, ze swoją wątłością, którą miał przez całe życie. Myślę, żeby ten los swoich sióstr też podzielił.
1: Bo przypomnijmy, dwie starsze siostry trafiły do łódzkiego getta. Otla, czyli najmłodsza siostra.
0: Ukochana siostra Kafki, Otla. To jest też taki wątek bardzo smutny. Ona najpierw musiała rozwieść się ze swoim... Właśnie to był pomysł jej męża, żeby się rozwieść, ponieważ miała męża katolika, powiedzmy chrześcijanina, narodowca, który wiedział, a mieli dwie córki, który wiedział, że żeby ocalić córki, to właściwie lepiej, żeby te córki były przy ojcu niż przy matce. W związku z czym miał taki pomysł, żeby doprowadzić do rozwodu z Otlą. Tak też się stało. Córki przeżyły. Otla została deportowana z Pragi do Terezina. W Terezinie zgłosiła się do takiego transportu, który miał się opiekować dziećmi żydowskimi z Białegostoku, które miały być wymienione na jeńców wojennych. To była taka dość, dzisiaj już bardziej znana historia, ale wtedy taka enigmatyczna historia takiej wymiany prawie 2000 dzieci, które wyjechały z Białegostoku, zostały zabrane. I pierwszego dnia ten transport trafił do Auschwitz i został zagazowany. Otla Dawid, bo się miała nazwisko po mężu Dawid, Otla Dawid zginęła w Auschwitz. A dwie siostry Kafki, które trafiły do łódzkiego getta w Chełmie nad Nerem i zresztą symboliczne, że zostały zameldowane w łódzkim getcie na Franzstrasse, czyli franciszkańska, ale można powiedzieć ulica Franca. To nie było jedyne takie najtrudniejsze doświadczenie, najtragiczniejsze doświadczenie, ponieważ z tego świata Kafki też niewiele zostało. Greta Bloch, która zginęła w Auschwitz, czyli przyjaciółka Felicy Bauer, jego narzeczonej, ale też osoba, która zaważyła w jakimś sensie na jego życiu, która miała na niego wpływ. Milena Jesenska, która zginęła w Ravensbrück w obozie kobiecym.
1: Dodajmy, ona została pośmiertnie uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Tam trafiła z tego powodu, prawda, za pomoc Żydom.
0: Julia Wochryzek, tu jakbym wymieniał dalej, prawda, też, która była taką miłością Kafki, zginęła w Auschwitz. Brat Maxa Broda, czyli przyjaciela, tego też człowieka, który uratował jego rękopisy, zginął w Auschwitz. Siostrzeniec Franca, który zginął we Francji, ale w czasie wojny razem ze swoją żoną, Żydówką ze Stanisławowa. Jakbyśmy spojrzeli na tę listę relacji Franca Kafki, jego przyjaciół, jego rodziny i na ich los wojenny, to naprawdę tutaj niewiele osób przetrwało.
1: No i podobnie czyni Agnieszka Holland w swoim filmie, bo choć Franz Kafka umiera w roku 1924 na gruźlicę, to pewnym postscriptum dla tego filmu jest

0: los właśnie osób, które się pojawiają w tym filmie. Wymieniłeś trzy kobiety, Felis Bauer, Grete Bloch i Milenę Jasenską. To są te trzy główne relacje z kobietami, które są pokazane w tym filmie. I prawdę mówiąc, mnie aż zdziwiło to, że taki odludek jak Franz Kafka miał tyle relacji z kobietami, że aż Agnieszka Holland nie była w stanie ich wszystkich pomieścić w tym filmie. Ale porozmawiajmy sobie chwilę o nich. Przede wszystkim ta pierwsza relacja z Felis Bauer, narzeczeństwo korespondencyjne.
1: I trudne tak, bo ja czasami mówię, że jak się spojrzy na te korespondencje z Felis Bauer, to tak jakby on był stalkerem po prostu, bo on, Kafka pisał 3 listy dziennie, niepokoił się tym, że Felicja mu nie odpowiada, wysyła do niej różnych ludzi, żeby się z nią skontaktowali, zapytali, dlaczego mu nie odpowiedziała, jakby cały czas nie dowierza temu, co ona pisze i generalnie to jest taka relacja obsesji korespondencyjnej i doprowadzona do narzeczeństwa zerwanego zresztą. To jakiś absurdalny pomysł był też Kafki na to małżeństwo, nie wiadomo z czego wynikający, bo jak trochę już śledzimy jego życie i znamy jego relacje z kobietami, to to się nie mogło w ogóle jakby udać. I teraz Felis Bauer, która jest taką zasadniczą osobą, konkretną bardzo, a jak późniejszy los Kafki pokazuje, bliżej mu było do kobiet tak szalonych, niezależnych, wspaniałych, jak Milena Jesenska czy Dora Diamant na przykład.
0: Wielka nieobecna tego filmu.
1: To trudno zrozumieć te relacje z Felis Bauer, dla której on tam chciał kupować mieszkanie, urządzać pokój. Myślę, że sam się przerażał swoją wyobraźnią. I tu się pojawia Greta Bloch, która jest jej przyjaciółką. I ona właściwie przyjeżdża do Kafki namówić go na spotkanie z Felicją, bo cały czas jest ta wymiana tej korespondencji. Greta Bloch jest osobą bardzo ciekawą, bo ona to jest więcej niż urzędniczka. Ona zajmuje się takimi, nie wiem jak to z dzisiejszej perspektywy, można powiedzieć maszynami księgowymi, liczącymi. To jest też wtedy jakiś biznes nowy i Greta Bloch była w ogóle osobą bardzo majętną. To była w pewnym momencie najlepiej zarabiająca kobieta w tamtym czasie w swoim miejscu. I teraz ta Greta Bloch, która podróżuje pomiędzy Berlinem a Wiedniem, ona jedzie spotkać się z Kafką. I coś między nimi, dochodzi do dwóch spotkań, coś między nimi takiego wybucha, że Franz projektuje na tej Grecie, właśnie dość niezależnej, osobnej kobiecie, chyba swoje uczucia. Bardzo szybko nawiązują korespondencję i on pisze w sposób nie najlepszy o Felicji. Jak i Greta Bloch wyjawia mu szczegóły życia rodziny Bauerów, o których on nie słyszał od Felicji. Znaczy, tak jakby chciała go odsunąć od tego małżeństwa. Tam jest między innymi historia brata Felicji, który, nie chciałbym oceniać po latach, albo mówimy tylko o śladach, ale brata Felicji, który był takim naciągaczem, oszukiwał ludzi, nie oddawał pieniędzy, albo robił jakiś interes i nie wypłacał pieniędzy. I tam ciągle był w tej rodzinie, był problem tego zadłużonego brata, przez którego ta rodzina miała kłopoty. W związku z czym rodzina Bauerów też tę Felicję chciała wydać za mąż. Rodzina Kafków wydawała się taką bezpieczną rodziną, zamożną, z dobrym interesem. I teraz Greta Bloch wyznaje Kafce tę historię z rodziny Bauerów. To doprowadza do tego, że nie wiem jaka jest motywacja, że Greta Bloch postanawia pokazać Felicji korespondencję. Najpierw prosi, żeby Kafka jej też udostępnił te listy, które ma i pokazać Felicji korespondencję. I Felicja dowiaduje się w ogóle jakby, co Kafka wie, co Kafka o niej myśli. Dochodzi do konfrontacji pomiędzy tymi osobami, czyli Felicją, Gretą i Francem. I teraz nie mogę tego nałożyć na rzeczywistość filmu, bo w moim odczuciu jest tak, że i Felicja i Franz podejmują jakąś tę decyzję, wymuszają na sobie tę decyzję o zerwaniu zaręczyn, bo już jest mowa w dziennikach Kafki, że on jedzie, musi pojechać do rodziny Felicji, powiadomić o tym, że zerwał zaręczyny. Tak w starym zwyczaju, że skoro prosi o rękę, potem jedzie i jakby to odwołuje. Czyli to, co jest w filmie takim spotkaniem w hotelu, gdzie siedzą obie rodziny, Kafka wznosi toast i mówi, że tu właśnie Felicjo, nie zasługujesz na mnie, jesteś tak wspaniałą osobą i muszę z tobą zerwać zaręczyny. Wznieśmy toast, prawda? To jest bardzo mocna scena.
0: Zagęszczona.
1: Zagęszczona bardzo. Więc z tego, co ja przeczytałem, to Kafka musiał pojechać do tej rodziny Felicji i jakby ogłosić to, że te zaręczyny zostają zerwane. No, Greta Bloch potem jest ciągnięta w biografii Kafki jako matka jego dziecka, co jest też jakimś mitem kompletnym, który Reiner Stach, właśnie bardzo skrupulatny biograf Kafki, próbuje

0: wyprostować, bo rzeczywiście ona do jednego z przyjaciół Maxa Broda napisała, że była na grobie człowieka, który umarł w 1924 roku, z którym kiedyś łączyła ją pewna zażyłość i mieli syna, który umarł mając lat 7. To by musiało się wydarzyć, ten syn musiał się chyba około 14 czy 15 roku urodzić. Ale w tym liście nie pada nazwisko Kafka, ani imię Franz. Nie ma mowy też o tym, że to był pisarz, tylko człowiek, z którym łączyła ją jakaś głębsza zażyłość. Adresat tego listu wyjawił to Maxowi Brodowi i Max Brod przez całe lata powielał tę taką, powiedzmy, plotkę, że Greta Bloch urodziła Kafce dziecko, które potem zmarło, ale na to nie mamy żadnego dowodu, żadnego dokumentu. Więc Rainer Stach na przykład się bardzo dystansuje od tej plotki o Grecie Bloch. I tu właśnie się historia Grety Bloch kończy, znaczy ona kończy się w Auschwitz tak naprawdę, ona jeszcze przez chwilę mieszkała we Włoszech wcześniej. Potem wojna właśnie ją bardzo dotkliwie potraktowała, trafiła do obozu i tam zginęła.
1: Wracając jeszcze do Feisbauer, to podczas jednego ze spotkań filmowego Franza z nią właśnie padają takie słowa z ust głównego bohatera filmu, że Żydzi są nienawidzeni, ponieważ nie posiadają własnego państwa. Czy Kafka był w takim razie syjonistą? Czy tak byś go określił?
0: Określiłbym i miałbym wątpliwości. To znaczy ten pomysł syjonistyczny w głowie Kafki pojawił się już z narastającą chorobą, z gruźlicą. Było jasne, że on z tego nie wyjdzie. I Kafka, który, tak jak powiedziałem, od pewnego momentu w swoim życiu bardzo zainteresował się judaizmem, związał się z tymi ludźmi z kręgu aktorów żydowskich, ale też był pod wpływem Martina Bubera, interesował się hasydami, cadykami. Uczył się hebrajskiego, miał nauczycielkę, są ślady tego, że mówił bardzo dobrze po hebrajsku, są relacje ludzi, którzy rozmawiali z nim po hebrajsku i mówił o przeprowadzce do Palestyny w pewnym momencie dość często, potem już jak poznał Dorę Diamant, dziewczynę z Pabianic, Żydówkę, która z nim jakoś snuła też ten plan wyjazdu do Palestyny, nie było jeszcze państwa Izrael przecież, zainteresowanie Franza Kafki też właśnie i językiem, i kulturą, i religią, mogłoby świadczyć o tym, że miał przekonania syjonistyczne. On się tam z jakimiś nurtami syjonistycznymi też wiązał. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki ten ostatni okres jego życia, kiedy to już były takie mrzonki po prostu, że jak zmienię wszystko w swoim życiu, to może się uratuję, że jak wyjadę do Palestyny, zacznę nowe życie. Wydaje mi się, że to już był jakiś rodzaj mrzonki. Oczywiście potem, kiedy dwa państwa toczyły spór o jego rękopisy, czyli Niemcy i Izrael, i to całkiem niedawno, do kogo należy Kafka, prawda? Czy Kafka należy do kultury niemieckiej, bo pisał po niemiecku, czy należy do kultury żydowskiej, czy wręcz do Izraela, prawda? Bo jest pisarzem żydowskim w jakimś sensie. Mówię w jakimś sensie, bo jego literatury nie można traktować jako literatury żydowskiej, prawda? Nie poruszał tych tematów też w swojej twórczości. No to Izrael mówił filet, on był syjonistą, mówił po hebrajsku, tutaj właśnie to sam się identyfikował, a Niemcy mówili, nie byliście w stanie przez kilkadziesiąt lat nawet porządnych konferencji ani sympozjów zrobić na jego temat, a u nas tak, na co Izrael mówił chwileczkę, ale nie byliście w stanie uratować jego rodziny, w cudzysłowie, prawda, ani jego sióstr ochronić, to teraz po co wyciągacie? Takie argumenty padały w sądzie. No i to trwało ostatecznie oczywiście, ponieważ sprawa działa się w Izraelu. Uniwersytet w Jerozolimie przejął rękopisy Franza Kafki. Czechy się w to nie wtrącały, rodzina Kafki po czesku nie zabrała głosu w tej sprawie, bo być może te rękopisy trafiłyby do rodziny z powrotem. Ale oni jednak uznali, że nie biorą w tym sporze udziału i nie rościli sobie żadnych pretensji. I wydaje mi się, że określenie tożsamości Kafki jest bardzo trudne z dzisiejszej perspektywy. Tak samo jak określenie, czy on był syjonistą, czy nie.
1: Być może był jednym z ostatnich obywateli monarchii Habsburgów właśnie. Czyli nie do końca Czechem, nie do końca Niemcem, nie do końca Żydem właśnie. To dokładnie kimś takim, kto mógł zamieszkać tylko w Pradze na styku tych trzech kultur.
0: Patrzysz z perspektywy historycznej, a patrzę z perspektywy współczesnej. I tak też pisałem w swojej książce. Tak jak ty widzisz w Kafce Habsburga, tak ja widzę w Kafce Europejczyka. Spojrzałem na niego ze współczesnej perspektywy, z perspektywy Europy, która

0: rozbudowana jest na niepewnych korzeniach, to znaczy na tych korzeniach totalnie płynnej tożsamości. Że Europa powstawała w miejscu, przez które przewalały się narody, gdzie podróżowali z jednego końca Europy lub świata na drugi. Nie, sami nie określali swojej tożsamości, czy są Niemcami, Żydami, Czechami. Każdy ich określał, prawda? Bo to jest nasza cecha, określenie tożsamości drugiego człowieka bardziej niż o tożsamości własnej. I ja zobaczyłem w Kawce właśnie Europejczyka. Przyjmuję, że można by go traktować jako Habsburga z perspektywy właśnie historycznej. Ja chciałem właśnie też tę książkę swoją napisać w takim duchu Europejczyka, takiego obywatela, humanisty, pacyfisty, wierzącego w pewien system wartości i uosobieniem tego wszystkiego, łącznie z wegetarianizmem, jest Kafka. I to bardziej mnie przekonuje.
1: Kafka jest też bardzo ludzki w tym filmie. Co jest bardziej ludzkiego niż właśnie płomienne uczucie? Takim płomiennym uczuciem on obdarza Milenę Jasenską. Czy podpisałbyś się pod tym, że to był ten moment w jego życiu płomiennego uczucia, kiedy on wydaje się najbardziej ludzki właściwie przez cały film? Tak?
0: Myślę, że dlatego, że Milena go poprowadziła w to uczucie. To znaczy Kafka zawsze w relacjach z kobietami był niepewny. Milena była osobą zdecydowaną. Ona wiedziała, czego chce. Była dziennikarką, tłumaczką, chciała też tłumaczyć jego teksty, tłumaczyła zresztą jego teksty. Komunistką, co też ma znaczenie. Mężatką wtedy, kiedy się poznali. Ja opowiem scenę późniejszą. Jest taka książka Margaret Buber-Neumann o Milenie Jasenskiej. Margaret Buber-Neumann była pisarką, komunistką. One obie trafiły do obozu w Ravensbrück w czasie II wojny światowej. Bardzo się zaprzyjaźniły, to była duża zażyłość. I obiecały sobie, że jeśli jedna przeżyje, o drugiej napisze książkę. Milena zginęła, Margaret Buber-Neumann przeżyła i napisała o Milenie książkę. To jest książka o wolności, mimo że rzecz dzieje się w obozie, w strasznym obozie kobiecym, gdzie prowadzone są doświadczenia na kobietach medyczne. To określenie króliki, króliki to jest określenie dotyczące właśnie więźniarek z Ravensbrück. Jak przyjeżdża kolejny transport kobiet, tam jest taka scena u Buber-Neumann, do obozu, Milena, która jest więźniarką, wychodzi na przywitanie. I żeby dodać im odwagi, ona zaczyna do nich, stoi w słońcu, zaczyna do nich machać i krzyczy do nich coś na zasadzie: witajcie dziewczynki. Jakby w ogóle nie był obóz. Ona miała przekonanie, że wolność jest taką wartością wewnętrzną cechą i nigdy tego nie straciła. I wydaje mi się, że takie osoby Kawce bardzo imponowały. To się całe jego życie pokazuje, że te osoby, z którymi było najbliżej, to były te osoby, które miały totalne poczucie wolności. Więc to, jeśli Milena Jasenska wciągnęła w romans Franza Kafkę, nie wciągnęła go bezwolnie, bo jemu to bardzo imponowało. Ona na pewno była kobietą, która mu imponowała, która mu się podobała, która podejmowała decyzje, na jakie on często nie miał odwagi, to myślę, że tu bym widział odpowiedź na takie pytanie dotyczące Mileny. Ja też sobie myślę czasami, jakimi drogami wędruje ludzkie życie. Dla mnie te historie nigdy nie są zamknięte, bo bardzo dużo dowiedziałem się o obozie Ravensbrück i o Margaret Buber-Neumann i o Milenie Jasenskiej, nie tylko od profesor Janny Penson, bohaterki mojej książki Było więc minęło, która była w tym obozie, jak właśnie te losy się przecinają do dzisiaj. Ja ciągle spotykałem i spotykam osoby, które miały do czynienia z tymi historiami. Dlatego na przykład moja książka Poszukiwany Franz Kafka doprowadzona jest do roku 2025, bo ja poznałem rodzinę Dory Diamant w Izraelu, bo poznałem ludzi kluczowych, już oczywiście potomków, ale kluczowych dla tych historii. Poznałem rodzinę Franza Kafki i to wydaje mi się, że nawet jeżeli człowiek ciągnie taki mit za sobą, taki mit przeszłości, mit biograficzny, to powoduje, że te historie, one nie są w ogóle zamknięte.
1: No właśnie, Dora Diamant, wielka nieobecna tego filmu, kobieta, która była przy Kawce w jego ostatnich dniach, bo to jest duża różnica między tym, co pokazuje Agnieszka Holland, pokazując nam Kawkę, która właściwie odchodzi w samotności, a jego biografią, bo ta Dora Diamant przy nim do ostatniego momentu była, prawda?
0: Tak, ona była. Agnieszka mówi, że tam ten anioł śmierci, który się pojawia, ta kobieta, to jest Dora na końcu. Ja rozumiem, dlaczego Agnieszka nie włączyła postaci Dory Diamant do tego filmu.

0: filmu, bo to musiałby być film o Dorze. Całe życie Dory Diamant, które jest jakby najsmutniejsze, najtrudniejsze i najbardziej fascynujące dla odbiorcy, to jest życie po śmierci Franza Kafki, kiedy Dora uznaje, że jest wdową po Kafce. Przedstawia się jako jego żona, podpisuje się jako Dora Diamant Kafka, czy Dora Kafka. Kiedy rodzi mu córkę, której on nie spłodził, córkę, którą ma z innym mężczyzną i nazywa, daje jej na imię Franciszka. I całe życie Dory Diamant to najtragiczniejsze, najbardziej dotyczące Franza Kafki, to jest życie nie ostatniego ich roku, kiedy mieszkali w Berlinie, kiedy ona była świadkiem jego chorowania, kiedy próbowała z nim prowadzić normalne życie, kiedy była przy nim w sanatorium, w którym umierał, razem zresztą z towarzyszącym doktorem Robertem Klopstockiem, którego Kafka dużo wcześniej jeszcze poznał, kiedy zachorował na gruźlicę i na szczęście Robert Klopstock zajmował się Kafką do końca jako przyjaciel, jako lekarz, jako ktoś bliski Dorze i Francowi, no to właśnie to życie najmocniejsze jest po śmierci Kafki i to by trzeba zupełnie inny film. Były takie zarzuty wobec Andrzeja Wajdy, że kiedy zrobił Powidoki o Strzemińskim, że tam nie ma Katarzyny Kobro. Ja znałem tę historię, wydaje mi się, dość dobrze. Znałem też córkę Kobro i Strzemińskiego, Nikę Strzemińską, już nieżyjącą. To byłby inny film zupełnie. I tu rozumiem ten wybór Agnieszki, żeby nie opowiadać historii biograficznej od A do Z, tylko opowiedzieć o pewnych fragmentach z tej historii. Dora była dziewczyną z Pabianic, która była też aktorką, która wyrwała się ze swojej ortodoksji. Była bardzo dobrze wykształconą dziewczyną, mówiącą po hebrajsku, znającą dobrze literaturę, filozofię. Później komunistką. Są ślady na to, że prawdopodobnie była też szpiegiem. Miała no takie życie przygodowe. Absolutnie to jest sensacyjny film. To musiałby być inny film, żeby opowiadał los Dory. Ona niosła pamięć o Kafce. Ona jakby tak też się utożsamiła z tym małżeństwem Kafki, którego nie było, że nawet rodzina podzieliła się z nią tantiemami ze sprzedaży jego książek. Oni ją jakoś zaakceptowali. Ona gościła u nich w domu, jak pojechała na pogrzeb Kafki, czy jak potem ich odwiedzała. Ja przez przypadek poznałem jej bratanka w Izraelu, nieżyjącego już, Cwi Diamanta, który urodził się dużo później w obozie dla dipisów po wojnie. To jest taka historia smutna, przerażająca, jeżeli pomyśli się o tym, że ta kobieta rodzi Kafce córkę, Franciszkę Mariannę, której mówi, że Franz Kafka był twoim pierwszym ojcem, bo ona znała swojego ojca. Doprowadza tę dziewczynę, nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa, że doprowadza, ale ta dziewczyna zaczyna chorować na schizofrenię. Kiedy Dora umiera w latach 50., nasila się choroba Franciszki, która właściwie w pewnym momencie zrywa już z całym światem, pisze do ludzi, którzy się nią zajmowali, którzy mieli z nią kontakt, że nie życzy sobie żadnych dalszych relacji. I w efekcie 60 lat po śmierci Kafki w 1984 roku, czy całkiem niedawno, powtarza jego śmierć, to znaczy zagłodziła się na śmierć. Powodem bezpośrednim śmierci Kafki było to, że on nie mógł już przełykać, nie mógł jeść. Był chory na gruźlicę. Bardzo smutna historia. Na grobie Dory Diamant w Londynie jest takie zdanie, że kto znał Dorę, wie, czym jest miłość. Ale powiem, to wszystko ona niosła już po 24 roku, czyli po śmierci Franza Kafki.
1: No faktycznie, to temat na inny film, zdecydowanie. Mówiliśmy na samym początku, że Agnieszka Holland, bo rozumiem tę decyzję artystyczną o niewspominaniu o Dorze Diamant w tym filmie, ale mówiliśmy na początku tej rozmowy o tym, że dla Agnieszki Holland istotna jest spuścizna Franza Kafki. Kim on jest dla nas dzisiaj? Tymczasem ona podejmuje moim zdaniem dość ciekawą decyzję o tym, żeby nie wypowiedzieć się na temat tego, co się dzieje z rękopisami, które Max Brod wywiózł do Palestyny po śmierci Kafki, a to jest naprawdę sensacyjna historia, prawda?
0: To opisał,
1: nie ma w filmie.
0: Tak, to opisał Benjamin Balint w książce Ostatni proces Kafki, książce reporterskiej, bardzo drobiazgowej. Rzeczywiście tam były jakby dwie porcje, powiedzmy, rękopisów Franza Kafki. Jedna została dość szybko zdeponowana w Wielkiej Brytanii, w bibliotece. Druga część pozostawała w rękach Maxa Broda, który te rękopisy ocalił. One zostały umieszczone w sejfie w szwajcarskich bankach, ale nie wszystkie, ponieważ też część tych rękopisów

0: Stała w Tel Awiwie, była w posiadaniu Broda, a potem, kiedy Brod właściwie testamentem przekazał swojej życiowej partnerce, swojej sekretarce Esther Hoffe. Brod był taką dość romansową osobą, to jest taka barwna biografia. On zawsze miał kochanki, zawsze był związany z wieloma kobietami, zawsze kombinował, właśnie jednej nie mówił coś, jechał do drugiej i dość szybko też związał się ze swoją sekretarką Esther Hoffe. I Esther Hoffe odziedziczyła te rękopisy. Miała dwie córki. Ona próbowała coś sprzedać, gdzieś wystawić na aukcję. Generalnie nie, jakby państwo się tym nie interesowało do pewnego stopnia. Jest takie prawo w Izraelu, że trzeba w sądzie rodzinnym po śmierci kogoś, po kim się dziedziczy, przeprowadzić taki dowód, że się po nim dziedziczy. I kiedy zmarła Esther Hoffe, jedna z córek musiała wystąpiła do sądu rodzinnego o potwierdzenie tego spadku po matce. No i właściwie to by się na tym ta historia skończyła, że ona by to potwierdzenie nabycia tego spadku w sądzie rodzinnym dostała, gdyby nie trafił na to jakiś archiwista, który przez przypadek znalazł inny testament Maxa Broda, z którego wynikało, że niekoniecznie te rękopisy należały do Esther Hoffe. No i zaczęła się batalia, która trwała bardzo wiele lat. Po przegranej sprawie córka Esther Hoffe, to jest taka symboliczna scena, ogoliła się na łyso. Poczuła się kompletnie jakąś osobą zniszczoną, zdradzoną, oplutą. One rzeczywiście, te siostry, próbowały trochę handlować tymi rękopisami. No dzisiaj to jest w bibliotece w Jerozolimie. Rzeczywiście tam jest w filmie w formie tej symbolicznej walizki, prawda? Maxa Broda jest pokazana ta spuścizna. Ale dzięki temu dzisiaj możemy się dowiedzieć w ogóle, kim był Franz Kafka. Dlatego, że nie mając dostępu do rękopisów, biografowie bardzo niedużo wiedzieli, zwłaszcza na temat tego, jak wyglądały jego książki. Bo przecież Max Brod był osobą, która te książki redagowała. To Max Brod je wypuszczał w świat, je wydawał, nadawał im tytuły, zmieniał kolejność rozdziałów, czy nadawał kolejności rozdziałów i tak dalej. To Max Brod jakby tego Kafkę reżyserował.
1: Przyswajał dla świata, można powiedzieć.
0: Przyswajał dla świata i dzięki Maxowi Brodowi tego Kafkę mamy. Więc na przykład trudność z biografią Rainera Stacha trzytomową była taka, że on też nie mógł tej biografii pisać w kolejności, bo nie miał dostępu do rękopisów. W związku z czym jakby też one nie powstawały w takiej chronologicznej kolejności. Myślę, że jeszcze bardzo dużo się dowiemy o Kafce po przestudiowaniu tego wszystkiego, co zostało. Bo to oczywiście teraz jest już dostępne i to już nie jest w jakimś prywatnym domu, gdzie mówiono o tym, że tam jest mnóstwo kotów, które na to sikają i tak dalej. Więc oczywiście te rękopisy zostały ocalone. Nie są już w prywatnych rękach, tylko są w dwóch bibliotekach, właśnie i w bibliotece w Jerozolimie i w bibliotece w Oksfordzie. Rodzina nie rości sobie do tego żadnych praw. Część zresztą rodzina przekazała, tą brytyjską część przekazała po Kafce rodzina. No i to jest taka historia, która myślę, że jeszcze będzie miała swoje jakieś konsekwencje, bo ciągle trwają poszukiwania rękopisów Kafki, choćby korespondencji z Dorą Diamant, bo jest ślad, że kiedy Gestapo weszło do jej mieszkania, skonfiskowało te papiery, no raczej te archiwa skrupulatne niemieckie, które no, nie sądzę, że to wylądowało gdzieś w jakimś piecu, tylko gdzieś może jeszcze się odnajdzie. Jest amerykański projekt badawczy, który się nazywa Project Kafka, i zajmuje się poszukiwaniem tych rękopisów na świecie, więc może jeszcze coś wypłynie.
1: Wróćmy jeszcze na zakończenie do filmu Agnieszki Holland. To jest film bardzo bogaty w środki reżyserskie. Agnieszka Holland, jak już wspominałem, bawi się planami czasowymi, żeby pokazać nam, jak Franz Kafka jest w stanie przenikać epoki, czy przeczuwać echa przeszłości. I chyba nie bez znaczenia jest to, że jedynym dziełem Kafki, które jest in spe zekranizowane, a przynajmniej jego fragment w tym filmie, jest dzieło Kolonia Karna, które uważa się za swego rodzaju profetyczną wizję obozów zagłady, obozów koncentracyjnych. A czy dostrzegłeś w tym filmie jakieś inne nawiązania do dzieł Kafki? Dużo opowiedzieliśmy o jego biografii, niewiele o jego dziełach.
0: Scena z Kolonii Karnej, ona jest bardzo mocna, bo to jest ta scena tatuowania na plecach, jakby nie tatuowania, tylko wyrycia maszyną, prawda? Ona, jak myślałem sobie wczoraj o tej scenie, ona pokazuje, Kafka pisał to opowiadanie w taki sposób, żeby czytelnik nie mógł się od niego uwolnić. To znaczy on w opisie tortur szedł tak daleko, żeby czytelnika do końca, nawet jeżeli on już nie może tego czytać, żeby go przy sobie mieć.

0: W filmie jest scena, kiedy on to czyta, ona jest zainscenizowana później, kolonia karna, ale jest ta scena, kiedy czyta, ludzie zaczynają mdleć, wychodzić zostają niektórzy na sali, a tak ci, co zostają, to nie mogą się od tego uwolnić. I tak sobie pomyślałem, to konstruowanie takie jak w filmach Haneke, nie? Że jest taki rodzaj okrucieństwa, którego nie chcesz oglądać, a który jakby kompletnie cię trzyma cały czas. I ja na przykład, nie wiem, Funny Games nie jestem w stanie obejrzeć drugi raz właśnie dlatego, że nie mogłem się oderwać za pierwszym razem. I to bardzo dużo pokazuje w ogóle jakby z takiej siły prozy Kawki właśnie, ten rodzaj zainscenizowania tego. Oczywiście, że tam są echa w tym filmie, choćby czytanie procesu, prawda? Kiedy to jest też opisane, że kiedy Kawka czytał proces, to się zaśmiewali jego koledzy. Z drugiej strony, jak sobie myślę, kiedy powstawał proces, tak? Trochę to było po Zerwanych zaręczynach z Gretą Bloch, ale też z drugiej strony właśnie po spotkaniu z tymi aktorami żydowskimi. Trochę to jest uteatralizowane już, a równocześnie Kawka coś takiego kiedyś napisał, czy powiedział o Grecie Bloch, że ona jest genialnym winnym, czyli że ona z jednej strony zawiniła temu zerwaniu zaręczyn z Felis Bauer, a z drugiej strony go uwolniła od tego narzeczeństwa z Felis Bauer, więc jest i genialna, i w jakimś sensie winna, prawda? I wydaje mi się, że ten proces, który Kawka zaczął pisać zaraz po tych Zerwanych zaręczynach, w takiej chronologii, on też może być odczytywany właśnie poprzez to tło, że on jest absurdalny, że tam się dziwne rzeczy dzieją, że nie wiadomo, gdzie jest ten sąd, że trzeba gdzieś tam przejść przez czyjś pokój, że ludzie są dziwnie ubrani, że nikt nie wie, o co chodzi, że no właśnie nie wiadomo, za co jest się winnym i tak dalej, więc...
1: Sugerujesz, że to może być, może nie do końca metafora, ale jakieś echo jego doświadczeń?
0: Tak, tak mi się wydaje, że to jest tak, jak się czyta dzienniki Kawki i to, co on zaczyna, bo w dziennikach są już fragmenty procesu, to się zaczyna zaraz po Zerwanych zaręczynach z Felis, więc wydaje mi się, że jakby tu na to tło zawsze spojrzeć, to trochę nam więcej mówi, to tutaj w filmie jest wyraźne, więc no i oczywiście bardzo ważne opowiadanie Kawki Wyrok, więc teraz nowy tytuł Łukasza Musiała Osąd, no, w nowym tłumaczeniu, opowiadanie, które też się tam pojawia w tym filmie na temat relacji syna i ojca, gdzie w opowiadaniu pada takie zdanie ojca do syna: zasądzam cię na śmierć przez utopienie. To jest bardzo jakby bardzo mocne. Myślę, że te relacje kawkowską bardzo silnie pokazuje tam. Ja widzę echa wielu tekstów Kawki w tym filmie, chociaż zainscenizowana tylko jest ta scena z kolonii karnej, ale za to zainscenizowana tak, że po prostu no naprawdę nie wiem, czy tam można by minutę dłużej tę scenę ciągnąć, bo jest bardzo mocna.
1: A jakbyś ocenił cały film, tak już tytułem podsumowania?
0: Uważam, że jest bardzo takim wciągającym głosem i taką wciągającą podróżą w głąb Kawki współczesnego. Znaczy na pewno poprzez to, że Agnieszka Holland nie czyta Kawki jako postaci historycznej i nie czyta go w ten sposób, w jaki do tej pory to robiono, jako osoby mrocznej, pisarza mrocznego, tam przy tej maszynie siedzi, stuka i wszystko jest czarne dookoła. I oczywiście wspaniały film Piotra Dumały, ale jest zupełnie inny w klimacie. On jest właśnie taki, ten Kawka jest taki totalnie ciemny. U Agnieszki ona się upomniała o tego czeskiego chłopaka, wyrośniętego w Pradze, w mieście, które jest jej bliskie, z którym była związana przecież już chyba od 1966 roku, kiedy wyjechała do szkoły filmowej. Ona w nim widzi chyba też takiego trochę przewrotnego Czecha, właśnie z czeskiego chłopaka z tożsamością żydowską, który próbuje jakoś się określić, ale czyta też przez naszą współczesność, przez ludzi, których znamy, których spotykamy. Więc to jest bardzo ciekawa podróż w głąb świata, który w ogóle nie jest daleko. Jest to też bardzo ciekawe odczytanie jego twórczości, bo ja myślę, że to, w jaki sposób Agnieszka Holland pokazuje biografię Kawki w tym filmie nie stricte biograficznym, daje nam też pewną interpretację jego dzieła, że usiądźmy do jego książek dzisiaj, czy do jego opowiadań i przeczytajmy je na nowo, bez przekonania, że to jest tylko mroczne. Moja książka na przykład kończy się wypowiedzią wnuka siostry Franza Kawki, pana Franciszka Sautka, który mówi mi, że ja nie rozumiem, dlaczego ludzie szukają u Kawki metafizyki. Tam nie ma nic metafizycznego. To trzeba czytać tak, jak to jest napisane. Mówi, ja to zawsze czytam tak, jak on dokładnie napisał. I to się bardzo dobrze przekłada na sytuacje, jakie mamy w życiu. Być może taki rodzaj spojrzenia to jest to pytanie, od którego zacząłeś, czy właśnie komercjalizujemy. Być może to już zostało tak, ta twórczość została już tak przez naukowców, przez badaczy, tak przeinterpretowana, że już jest bardzo

0: Bardzo odległa od tej jednej walizki wystawionej na wystawie w Muzeum Kawki.
1: No cóż, Franz Kafka jest nadal poszukiwany, jak dowodzi Remigiusz Grzela, mój dzisiejszy gość i autor książki Poszukiwany Franz Kafka, ale też autor audycji i podcastu Wywiad Rzeka w Polskim Radiu. Tam znajdą Państwo między innymi rozmowę z samą Agnieszką Holland, nie tylko o tym filmie. Rozmawialiśmy o filmie Agnieszki Holland. Franz Kafka, serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo Ci dziękuję, też mogłem parę rzeczy sobie tutaj uświadomić.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast.
2: Reklama.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt. Zdrowit, spółka z o.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
10: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
11: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
13: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior?
13: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawie 100 tysięcy odbiorców wciąż bez prądu. Służby naprawiają uszkodzoną sieć energetyczną. Surowe kary dla patostreamerów dziś weszły w życie. Za publikowanie przemocy będzie grozić im więzienie. Powiemy też o pracy archeologów na grunwaldzkich polach. Poszukują dokładnego miejsca bitwy z 1410 roku. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Podlasie, Warmia i Mazury, Mazowsze, Świętokrzyskie i Łódzkie. W tych województwach wciąż u dziesiątków tysięcy odbiorców brakuje

0: prądu. Awarie sieci są skutkiem załamania pogody. Nad terytorium Polski przeszedł niż genueński, który spowodował intensywne opady i silny wiatr. W szczytowym momencie prąd nie docierał do ćwierci miliona użytkowników. Teraz nie ma go 90 tysięcy odbiorców. Z informacji przedstawionych na portalu PGE Dystrybucja wynika, że część awarii zostanie usunięta jeszcze dziś. Pełne ręce roboty mają także strażacy. W związku z trudną sytuacją pogodową odebrali prawie 7700 zgłoszeń, głównie dotyczących zalanych piwnic i połamanych drzew. Najwięcej, ponad 2700 takich zgłoszeń, odnotowano na Mazowszu. To wojna wypowiedziana patostreamerom. Od dziś obowiązują nowe przepisy kodeksu karnego. Za zarabianie na publikowaniu przemocy grozi kara kilku lat więzienia. O szczegółach Piotr Durys.
1: Przestępstwo jest ścigane z urzędu, a policja może natychmiast wejść do mieszkania patotwórcy i przerwać transmisję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy.
1: Potrzeba też jest edukacji, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
3: To dzieci najmłodsze częściej oglądają tego typu patotreści niż starsze nastolatki. No te dzieci naprawdę jeszcze poznawczo nie są gotowe, żeby móc ocenić, że to jest właśnie niewłaściwe.
1: Sądy zyskały także prawo do konfiskaty całego zysku, jaki twórcy zgromadzili z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Kanada reaguje na amerykańskie cła. W odpowiedzi na 50% stawkę Kanadyjczycy wprowadzają od 8 września cła odwetowe dolar za dolara na amerykańskie towary. Ogłosił to kanadyjski premier Mark Carney. Amerykańskie cła obowiązują od północy i dotyczą między innymi alkoholi, mebli, nabiału, przemysłu odzieżowego, sprzętu hokejowego i sieci rybackich. W piątek po rozmowach handlowych nie doszło do porozumienia między Ottawą a Waszyngtonem. Dziś premier Carney zapowiedział, że będzie chciał chronić swoich rodaków i dlatego wprowadza podobne cła. Zostaną nałożone na amerykańską stal, również nabiał, a także na sprzęt rolniczy, elektronikę, sprzęt AGD, celulozę i papier. Sprawa ceł pogorszyła relacje między premierem Kanady a prezydentem USA. Może też utrudnić rozmowy o odnowieniu porozumienia o wolnym handlu między tymi krajami a Meksykiem. Około 40 poszukiwaczy bierze udział w pracach archeologicznych na polach bitwy pod Grunwaldem. Najważniejsze jest dla nas znalezienie odpowiedzi na największą zagadkę. Tak mówi dr Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
4: Czyli gdzie ta bitwa faktycznie się odbyła, bo tego tak naprawdę do tej pory nie wiedzieliśmy. Na początku chcieliśmy zweryfikować hipotezę profesora Kuczyńskiego, która mówiła, że ta bitwa była pomiędzy wsiami Stembark a Łodwigowo. Okazało się to zupełną nieprawdą. Po tych latach badań, po nagromadzeniu pewnego zabytku, byliśmy w stanie sporządzić mapę tych zabytków i na podstawie tej mapy określić dokładną lokalizację bitwy.
0: Badacze wykorzystują georadary i wykrywacze metali. Przebadają miejsca, które wcześniej nie były dostępne. Badania potrwają do 28 sierpnia. Żegnały go setki osób. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Aleksandra Milinkiewicza. Białoruski opozycjonista zmarł w wieku 79 lat. Był honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi i stał na czele ruchu społecznego O Wolność. W 2006 roku był kontrkandydatem Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich. Dagmara Kęcior.
5: Białorusini biorący udział w uroczystościach podkreślali, że Aleksandr Milinkiewicz był dla nich bardzo ważną osobą. Dawał im nadzieję na zmianę, a ta nadzieja, jak mówił Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, nie zniknęła wraz z jego śmiercią.
6: Przekazał nam również i siłę i moc jako lider narodu białoruskiego walczyć o wolną, demokratyczną, europejską Białoruś.
5: Tatiana Niadbaj z organizacji Białoruski PEN podkreślała, że dzięki działaniom Aleksandra Milinkiewicza wielu Białorusinów mogło studiować w Polsce.
7: Był między innymi założycielem programu Kalinowskiego, co dało niezwykłą możliwość represjonowanym studentom otrzymać europejską wykształcenie.
5: 20 lat temu Aleksandr Milinkiewicz przegrał w wyborach prezydenckich z Aleksandrem Łukaszenką. Wybory te powszechnie uważano za sfałszowane. Wezwał po nich swoich zwolenników do demonstracji, która przerodziła się w protest okupacyjny. Jego uczestnicy zostali po kilku dniach brutalnie zatrzymani przez milicję, a sam Milinkiewicz został aresztowany na 15 dni.
0: Relacjonowała Dagmara Kędzior.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro najwięcej słońca na południu. Na pozostałym obszarze sporo chmur, a miejscami przelotny deszcz. Na

0: Nocy zagrzmi. Termometry pokażą od 17 stopni na Pomorzu do 23 na południowym wschodzie. W centrum będzie około 20 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty.
1: Autopromocja.
2: W niedzielny poranek w Ogrodach Sztuki o 8.30 rozmawiamy o sztuce nieznanych francuskich buntowników, nabistów, którzy odczarowali zwyczajność i wprowadzili piękno w codzienność. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Sześć minut po godzinie 19.
1: Gość Polskiego Radia 24.
4: Dziś zaprosiliśmy do studia pana doktora Konrada Harasim, Centrum Badań i Nauki Biznesu ŻAK. Witam pana bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
4: Panie doktorze, czy ma pan jakiś zawód techniczny, na przykład technik ślusarstwa?
5: Czy ja mam jako, tak, że posiadam?
4: Tak.
5: U siebie w CV moim?
4: Tak.
5: No niestety nie. Nie dał mi los takich zdolności.
4: Dlaczego się pytam? Bo to jest jeden z zawodów, gdzie pracownicy są bardzo poszukiwani. Naprawdę. Ślusarzy nie mamy, spawaczy nie mamy. To są zawody, które na razie nie są zawodami być może modnymi, albo nie ma odpowiednich placówek, które by młodych ludzi uczyły.
5: Placówki polikwidowano, bo one istniały przede wszystkim przy dużych zakładach pracy.
4: Szkoły przyzakładowe.
5: Przyzakładowe tak zwane były. Nie na potrzeby.
4: To dla tych młodszych słuchaczy, którzy
5: tego nie rozumieją, tak? Nie znają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w pewnym momencie 59 albo 1000 reforma edukacji zaproponowała zlikwidowanie w ogóle kształcenia zawodowego, bo okazało się, że jest niepotrzebne. Musimy kształcić ludzi w liceum. I wróciliśmy do tego dosyć nieudolnie w taki sposób, że mamy szkoły wielozawodowe, czyli w jednej klasie jest ileś tam zawodów, na przykład 17. I oni mają 3 dni nauki.
4: I 17 uczniów?
5: Nie, no 30 uczniów, nie, 17 zawodów i tam się to mija. Mają tam 3 dni nauki przedmiotów ogólnych, 2 dni zawodowych i praktykę. I jakie mają te praktyki? Takie, gdzie są okoliczne zakłady pracy. Więc są to piekarze, hotelarze, cukiernicy, ale już nie szewcy, już nie spawacze, już nie tokarze, nie stolarze, bo te zakłady duże poumierały. Więc żeby takie kształcenie prowadzić zgodnie z założeniem ustawy, to trzeba tym ludziom zapewnić praktykę. Nie mamy gdzie tej praktyki zapewniać. Jednocześnie barometr rynku pracy, który wskazuje na zapotrzebowanie zawodów danych, kształcenia w danych zawodach, wskazuje duże zapotrzebowanie na spawaczy, czy na ślusarzy, czy na opiekunów medycznych.
4: Czy hydraulików. Bo teraz doszliśmy do czegoś, co było kiedyś niewyobrażalne, dlatego że zawsze się mówiło w krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych, że hydraulik to jest po prostu książę rzemieślników.
5: Tak jest.
4: Bo zarobki hydraulika są w Stanach, czy w Europie Zachodniej były ogromne. Nagle okazało się, że mamy podobną sytuację teraz w Polsce.
5: No, w Polsce hydraulików nie ma, bo ich nie kształcimy. Ale wie pan, w Polsce też nie ma szklarzy.
4: Aha.
5: Też ich nie kształcimy. Były 2 techniki szklarskie w Polsce, obydwa upadły. Były szkoły przetwórstwa drewnego, też upadły. Były szkoły pielęgniarskie. Też poupadały.
4: No teraz pielęgniarstwo jest po maturze jako studia wyższe.
5: Studia wyższe. Tak samo ratownictwo medyczne. Jako studia wyższe. Natomiast czy to tak zachęca tych ludzi do tych studiów? To
4: chociaż powiem panu tak. No. Czytałem kilka tekstów na ten temat dotyczących właśnie preferencji młodych ludzi. No i okazuje się, że część młodych ludzi, część młodych Polaków, którzy rozważają co dalej po szkole podstawowej, to część Polaków młodych decyduje się na szkołę, która da im konkretny zawód, bo już właściwie wyższe studia no, dają poczucie no, ambicjonalne, takie, że się dobrze czuję, że skończyłem dobre studia, no ale nie dają czegoś, co daje zawód, czyli dobra profesja, czyli

0: szybko pieniędzy.
1: Ja im się nie dziwię. Natomiast problem polega na tym, nawet na terenie tu dużych powiatów okolicy Warszawy, że tych techników wcale dużo nie ma. Tego kształcenia takiego konkretnego, które dawałoby zawód średni, taki klasyczny, tak? Technik tam, nie wiem, kolejarstwa, czy technik maszyn roboczych. No, to po prostu poznikało i odbudować to na powrót jest bardzo ciężko.
0: Ja należę do pokolenia, które jeszcze pamięta zasadnicze szkoły zawodowe, trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe. No i część moich znajomych ze szkoły podstawowej, wczesne lata 70., no właśnie szła do tych zawodówek, bo one dawały szybko zawód. No poza tym niektórzy stwierdzali, a to zobaczymy, co dalej będzie. No potem można było zrobić dwuletnie technikum w różnych trybach, w dziennym albo w zaocznym, czyli wieczorowym właściwie, nie zaocznym. I no a potem no, to matura ewentualnie, ale bardzo wielu wtedy wykwalifikowanych pracowników mieliśmy, chociażby tych ślusarzy, czy tokarzy.
1: Czy budowlańców.
0: Czy budowlańców.
1: Był taki system, ja chodziłem do liceum ogólnokształcącego, ale w zespole szkół, gdzie było właśnie zasadnicza szkoła zawodowa, później można było pójść do technikum, bądź szklarskiego, bądź przemysłu drewnego, bądź budowlanego. I tam bardzo dużo ludzi uczęszczało. I ci ludzie, ja spotykam ich no, gdzieś tam w życiu niektórych i im się wcale źle nie powodzi. No, oni poszli w ten zawód i sobie z nim poradzili. Albo z niego zrezygnowali, ale też im to dawało możliwość takiego mobilnego, dosyć szybkiego przejścia do czego innego.
0: No i mamy teraz problem, dlatego że ceny tych usług są bardzo wysokie, dlatego że tych wykonawców nie ma, więc normalne prawo rynku. No, dotyczy to tak samo lekarzy, prawda?
1: A, oczywiście.
0: Dotyczy to, uwaga, opiekunek osób starszych. Z tym mamy rzeczywiście ogromny problem i ten problem będzie narastał. Gościłem swego czasu panią, która się właśnie zajmuje tym profesjonalnie, ale się też profesjonalnie zajmuje takim stowarzyszeniem firm, które świadczą usługi właśnie opieki nad osobami starszymi. I dwie szybko historie. Jedna historia, gmina jakaś w Polsce zleciła właśnie opiekę nad osobą starszą w takim postpegerowskim osiedlu. Ona nie mogła znaleźć żadnej profesjonalnej opiekunki, bo nikt nie chciał tam dojeżdżać. No a panie siedzące przed tym domkiem, przed tym bloczkiem PGR-owskim komentowały, że ona tam się kręci. No to ona zapytała się, czy może któraś z pań chciałaby za 1000 zł miesięcznie raz dziennie wpaść do tej pani i pomóc. No usłyszała wtedy, że za takie pieniądze to nie ma co.
1: To ich nie interesuje.
0: Nie interesuje, ale te panie nic nie robiły. A druga historia jest taka, że troszkę nasza administracja rządowa utrudnia pracę opiekunek, zwłaszcza za wschodniej granicy, a jest bardzo wiele chętnych, dlatego że wprowadza dość restrykcyjne przepisy administracyjne dotyczące opiekunek i możemy mieć problem, bo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się.
1: A, może to jest jedna rzecz, że się starzejemy. Druga rzecz, mamy lukę kadrową, jeśli chodzi o pielęgniarki. Średnia wiek polskiej pielęgniarki to jest 54 lata. Dziewczyny odchodzą na emerytury, bo to jest ciężka praca, panie pielęgniarki. Trzecia rzecz jest taka, że mamy silver economy, mamy starzejące się społeczeństwo, o czym pan mówi. I teraz tak, to szalenie dziwne ze strony naszego rządu, bo niech pan zobaczy.
0: Rządów
1: wszystkich. No, nie mówmy o polityce.
0: Nie mówmy, nie, ale dlatego poprawiłem. Da, rządów.
1: A dziękuję.
0: Rządów.
1: To słusznie. Bo absolwenci szkół, które ja prowadzę, dostają taki dokument, który uprawnia je do pracy w całej Unii Europejskiej, a nawet w Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. I bardzo dużo osób, które tam się nieprofesjonalnie zajęło opieką medyczną osób starszych, bądź osób niesamodzielnych, wraca do nas, do Polski, bo cykl kształcenia jest super, tylko 1,5 roku. Bardzo szerokie kompetencje. Kwalifikacje dało nowe rozporządzenie. I one mogą tam pracować. Natomiast blokowanie ludzi za wschodniej granicy no niczego dobrego nam nie przyniesie, ponieważ wiemy, że gro polskich opiekunów medycznych wykształconych u nas wyjeżdża do Włoch, wyjeżdża do Niemiec i tam pracują całymi latami.

0: Natomiast kwalifikacje, które zdobywają, są coraz szersze. Co parę lat tym opiekunom dokłada się nowych kwalifikacji. Kiedyś tylko były od tego, żeby ewentualnie dokonać czynności higienicznych czy opiekuńczych, a teraz już mogą nawet pobierać krew, czy jakieś tam prowadzić wstępne próbki do badań pobierać. Także te kompetencje się rozszerzają na skutek tego, że nie ma kto tego wykonywać.
1: I teraz sobie myślę, dlaczego kolejne rządy nie potrafią znaleźć recepty na to, żeby uruchomić z prawdziwego zdarzenia edukację zawodową. Bo przecież to, że brakuje ślusarza, który nam dorobi klucz, ale to przecież ślusarz to nie tylko klucze i zamki, to jest bardzo szeroka profesja. Dlaczego na przykład nie ma tych opiekunów osób starszych i osób, dla osób niepełnosprawnych, kiedy to jest rynek ogromny, gigantyczny. I tu można byłoby wymieniać jeszcze kierowcy ciężarówek, czyli kierowcy tirów, brakuje. Brakuje murarzy, brakuje elektryków, elektromechaników.
0: No i tych hydraulików.
1: I tych hydraulików i brakuje mechaników samochodowych.
0: Oczywiście.
1: I uwaga, brakuje specjalistów IT. I to jest właśnie zastanawiające, dlaczego w dzisiejszych czasach w tych wszystkich informacjach dotyczących zawodów, gdzie są niedobory, specjaliści IT.
0: Specjaliści IT to zależy jak to rozumieć, ale specjalista IT to nie jest ktoś, kto jest konsumentem tego, co mu wypluje konkretny, tam nie będę reklamować, program. Specjalista IT to jest ktoś, kto umie tym zarządzać. I wydaje mi się, że tu chodzi o osoby, które zarządzają IT. Bo wie pan, okazuje się, że 5-letnie dzieci zaczynają być specjalistami IT, jak się tam dorwą do czegoś i sobie takie kompetencje przypisują. Natomiast jeśli chodzi o te, bo pan powiedział o rynku, że rynek jest ogromny na takie usługi, czy na opiekę medyczną, czy na ślusarstwo i tak dalej. Rynek rynkiem.
1: No ale jest, rynek usług.
0: Rynek usług jest ogromny. Tylko, wie pan, to jest jedna rzecz, mówimy o rynku, mówimy o ekonomii, a zapominamy o społeczeństwie. Bo wiemy, że w ekonomii wpisane jest społeczeństwo. Tylko ci rządzący nie widzą potrzeb społeczeństwa w takim wypadku, skoro oni o to nie dbają. Nie słuchają potrzeb. Jeżeli mamy drugiego ślusarza, jeżeli nie mamy opiekunki do osoby starszej, jeżeli nie mamy opiekunki dziecięcej, jeżeli nie mamy hydraulika i płacimy za to krocie i nikt tego nie widzi, to albo my cicho krzyczymy, albo oni tego nie słuchają.
1: No dobrze, ale przed tym, jak zostali politykami, byli takimi normalnymi Kowalskimi, prawda? Więc ten brak tego specjalisty ślusarza, który zamontuje nowe zamki, czy zwiększy nasze bezpieczeństwo naszych zawiasów w naszych drzwiach, no dotykało ich bezpośrednio.
0: No ale widocznie przestało to być dla nich problemem finansowym czy organizacyjnym.
1: No dobrze. A ile mamy szkół tak zwanych zawodowych w Polsce, wiemy?
0: Ale zawodowych, wszystkich zawodowych?
1: Tak.
0: Nie, w tej chwili nie będę panu wymyślać liczby, bo nie pamiętam dokładnie.
1: No dobrze, a...
0: Bo to się zmienia. Każda klasa wielozawodowa jest kolejną szkołą zawodową. To już jest w ten sposób wykrzywione momentami, że w danym zespole szkół jest na przykład 4 czy 5 szkół zarejestrowanych, takich szkół wielozawodowych. Nie wiadomo, w jakim to jest celu robione, ale tak to jest. Dlatego te statystyki też nie mają trochę do końca znaczenia, bo na przykład teraz w czerwcu zlikwidowano 8 zawodów, które były w szkołach policyjnych, przeniesiono je do szkół zawodowych. Zlikwidowano to w czerwcu. Mamy we wrześniu...
1: Ale co, zlikwidowano w ogóle?
0: Zlikwidowano kształcenie pewnych kierunków w szkołach policjalnych.
1: Aha.
0: Przeniesiono je do szkoły właśnie zawodowej. To już to jakby ta idea, o której mówimy, tak?
1: Tak.
0: Tylko wie pan, jeżeli to jest czerwiec, to my musimy do września mieć specjalistów, programy nauczania, podręczniki i tak dalej. To jest nie do zrobienia w tak krótkim czasie na poziomie profesjonalnym. Więc oni trafią znowu do klasy wielozawodowej. Nie będzie na przykład ogrodnika. Kiedyś było tak. Zawodówka ogrodnicza.
1: Była.
0: Nie. A on teraz będzie w szkole wielozawodowej, gdzie będzie miał kucharki.
1: Niedaleko stąd od budynku Polskiego Radia była szkoła ogrodnicza.
0: Tak. Chyba ostała się jeszcze

0: poznańskie gastronomiczne na szczęście, bo to taka też taka dosyć znana szkoła.
1: No i druga taka bardzo znana szkoła była też, była to szkoła krawiecka.

0: ogrodnictwo, architekturę zieloną, no tam sadownictwo, no bo tam przecież w takim ogrodniku to nie jest tylko pielenie grządek, tak, to uprawy i tak dalej. Więc tych specjalistów musi być kilku. Skąd oni się mają wziąć? Przecież osoba, która idzie na kształcenie takie kierunkowe, nie chcę wymienić nazwy szkoły, bo to nie o to chodzi, na ogrodnictwo albo na uprawę roślin tam, nie wiem, pastewnych, czy tam, nie wiem, jakichś innych, to on ma konkretną rzecz do zrobienia. On zarobi większe pieniądze gdzie indziej. Poza tym w tych szkołach już nie ma czegoś takiego, co było za naszych czasów. Panie redaktorze, jak się kończyło studia, to praktycznie na każdym kierunku można było zrobić tak zwane przysposobienie pedagogiczne. I proponowano darmo.
1: Tak, a na niektórych wydziałach był też podział
0: na tych nauczycielską i
1: nie nauczycielską.
0: Nie ma teraz czegoś takiego. Nawet ci ludzie nie mają takiej możliwości. Więc z łapanki będą łapani ludzie do tych szkół zawodowych, do kształcenia zawodowego. Żeby oni tych ludzi kształcili. To będzie duży problem, bo dokładanie nam kolejnych wymogów, które musimy spełnić, jest dosyć takim zachowaniem, czy wręcz topieniem całej idei. No.
1: Ja, pozwoli pan, że się nieco cofnę. Pamiętam, jak byłem w szkole górniczej. To były jako zwiedzający. A to był początek lat 70. I pamiętam, że ta szkoła górnicza to był zespół szkół, czyli było technikum górnicze i zasadnicza szkoła górnicza. Oczywiście w ramach Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, a tak zwana szkoła przykopalniana, tak, oczywiście. To nawet tam było laboratorium, czyli kawałek kopalni, w której ci uczniowie uczyli się obsługi maszyn, obudów i tak dalej. W takim laboratorium pod ziemią, no nie głęboko, no była taka możliwość. Ja myślę, do dzisiaj też szkoły górnicze są, no są.
0: Są.
1: Są, są.
0: Są, ale niech pan sobie teraz wyobrazi, że ma pan klasę 20 osób, jest tam, nie będę złośliwy, 10 zawodów. Ma pan budynek i ma pan przedstawiać 10 pracowni. Skąd pan to weźmie? 10 pracowni. Oddzielna dla fryzjerki, oddzielna dla hotelarki, oddzielna dla recepcjonistki, oddzielna dla ciastkarza i tak dalej. Oni nie, te szkoły już nie mają tych pracowni, o których pan mówi. Ja kończąc liceum ogólnokształcące, ale w zespole szkół były zajęcia i to nikt chciał, jeszcze nie chciałeś, musieli w nich uczestniczyć. Myśmy uczyli się dmuchać bombki, bo była taka możliwość, bo to było technikum szklarskie.
1: Świetny interes.
0: Teraz świetny interes byłby. Nie szło mi to jakoś tak, ale no tak to było. Wie pan, ważne jest też chyba to, że ludzie w pewnym momencie przestali się bać tej edukacji policjalnej, czyli zmieniać tego swojego zawodu, albo tego, że kiedyś tego zawodu nie zdobyli w jakiś sposób. I te szkoły policjalne dają im tą szansę taką bardzo dużą, bo jak czytam raporty NIK-owskie o tym zapotrzebowaniu albo o weryfikacji danych pracowników w danej branży, to tam widzę non stop i kwalifikacje. I faktycznie te kwalifikacje są istotne, ale dużo równie istotne, a nie wiem, czy nie bardziej, są kompetencje. Chodziliśmy obydwaj do szkoły. Miał pan nauczycieli z kwalifikacjami?
1: Miałem.
0: A miał pan takich, którzy mieli kwalifikacje, nie mieli kompetencji? Bo ja miałem.
1: Miałem.
0: No właśnie. Więc to, że ma ktoś kwalifikacje, czyli kwit, to jeszcze nic. To jeszcze musi mieć kompetencje. Musi mieć zdolność wykonywania. I ta zdolność to jest ta funkcja, którą da się regulować, da się ją pogłębiać, da się to rozwijać. I właśnie to kształcenie policjalne daje taką możliwość, kiedy my o te kompetencje też musimy zadbać. Nie tylko o kwalifikacje. Bo to, że ktoś się nauczy, czym jest tętnica, no to fajnie.
1: Ale wie pan co? Ratunkiem pewnie dla niektórych szkół zawodowych, stricte zawodowych, są praktyki. Ja znam z obserwacji praktyki młodych adeptów mechaniki samochodowej u mojego znajomego. Oni są właściwie non-stop, bo ma podpisaną umowę ze szkołą właśnie kształcącą mechaników samochodowych. To są bardzo młodzi ludzie. I oni tam spędzają chyba 3 dni i to przez cały okres trwania nauki, 3 dni w tymże właśnie warsztacie i ów właściciel jako nauczyciel zawodu, chociaż nie jest wykształconym nauczycielem zawodu, jest mistrzem jeszcze w starej nomenklaturze

0: mechaniki samochodowej, bo wisi ma dyplom mistrzowski, bo wisi ten dyplom, no to pan starszej daty. I on rzeczywiście uczy tych młodych, czyli oni terminują.
1: Terminują. To się teraz tak ładnie nazywa instruktor praktycznej nauki zawodu. Ten pan jest instruktorem praktycznej nauki zawodu. Nie musi mieć żadnych kwalifikacji podpiętych dokumentem. On ma wiedzę i to jest to, co on im daje. I ta idea, o której pan mówi, ten system jest super. Ale wie pan, pan mówi o człowieku, który ich chce nauczyć. I są ogromne problemy z przyjęciem na praktyki. Panie fryzjerki, przyjmując na praktyki kandydatów na fryzjerów...
0: Ale tu nie ma problemu podobno. To jest bardzo wiele osób chce.
1: Przyjąć?
0: Na nie, chce być fryzjerami.
1: Tak, ale jak idzie na praktyki i przez 3 lata zamiata podłogę, to się niewiele nauczy. Znam przykład, gdzie moja koleżanka musiała zamknąć kierunek kształcenia optometrysta, ponieważ nie miała gdzie skierować, podpisać z kim umowy na praktyki dla tych ludzi. To nie...
0: Konkurencja rośnie.
1: Konkurencja rośnie. Wie pan, szpitale ze mną chętnie podpiszą praktykę na opiekuna medycznego, czy na technika sterylizacji medycznej, czy na technika, czy na opiekunkę osoby starszej. Nie ma problemu, bo oni mają dodatkowe ręce do pracy. Ale też przychodzą do mnie dziewczyny, że panie dyrektorze, w tym szpitalu bym nie chciała mieć praktyk, bo się niewiele nauczyłam. To, o czym pan mówi, jest sytuacją idealną. Życzę każdemu, kto wysyła na praktyki, żeby wysłał do takiego miejsca.
0: Ja sobie myślę tak, co to będzie, jak nagle nam zabraknie takiego zawodu, który był wieczny, to znaczy od momentu, kiedy wymyślono pierwsze takie urządzenie, czyli zegarmistrz. Bo przecież właściwie te zakłady zegarmistrzowskie nie tylko sprowadzają się do wymiany baterii w tych najnowszych zegarkach.
1: Powiem coś, za co zostanę ścięty pewnie w tym kraju. Połowa dzieci w podstawówce nie wie, co to jest zegarek i nie umie go obsługiwać.
0: Wiem, tylko tak. Wskazówkowy zegarek to jest tabula rasa.
1: W liceum czasami też nie wiedzą. Jak mówię, że kończymy lekcję, bo jest za kwadrans, już nawet nie wiem, za 15 druga. Więc wie pan, powiem panu tyle, nie martwi mnie to. Szkoda mi tylko starych zegarków, bo je bardzo lubię, ale widzę problem gdzie indziej.
0: To może by tak zaapelować do tych, którzy rządzą i zajmują się edukacją, żeby przyjrzeć się temu, żeby się nie zdarzyło tak w przyszłości, że obudzimy się z ręką w nocniku. Ale nocników też nie będzie, bo trzeba będzie być specjalistą.
1: Musi być ktoś, kto je opróżni.
0: Chociażby nakładania emali na ten sprzęt.
1: No teraz są plastikowe, jednorazowe, wie pan, to już nie ma tych emali, ale myślę, że my już się budzimy z ręką w nocniku, niestety, bo wie pan, na przyjęcie do domu opieki czeka się bardzo długo. Rodziny nie mają przestrzeni, umiejętności, zdolności, warunków lokalowych do opieki nad osobą starszą.
0: I jeszcze schorowaną.
1: Wiecie co, no po prostu kraj gubi tych ludzi, którzy dla tego kraju pracowali. Nikt tego nie słyszy. Nikt tego nie widzi. Standard opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi się bardzo w Polsce podniósł. Ponieważ pojawiło się właśnie opiekun medyczny, który gdzieś tam łata te dziury. Ale to jest łatanie dziur. Jak mam zaapelować? Zaapeluję w taki sposób. Niech te osoby usiądą na chwilę bez telefonu i pomyślą, co będzie, jak one będą musiały ten nocnik dostać. Kto im go poda?
0: No i potraktujmy to jako puentę naszej rozmowy. Doktor Konrad Harasim, Centrum Nauki i Biznesu Żak. Pesymistycznie, doktorze, nieco, no ale cóż, takie życie.
1: Takie życie. Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali.

0: tygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką silimaryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Czemu to robisz? Przecież to nie twoja sprawa.
10: Każdy z nas może pomóc. Nie trzeba wielkich gestów. Czasem wystarczy uśmiech, czas, rozmowa, drobna pomoc.
9: I ty zawsze tak robisz?
10: Nauczyłam się tego od ludzi, którzy od lat pokazują, jak działać z sercem. To nie tylko idea, to sposób na życie.
9: Brzmi jak coś wyjątkowego.
10: Bo właśnie takie jest to harcerstwo.
11: Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
12: www.całymżyciem.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
13: 34 minuty po godzinie 19. Nie wiem jak państwo, no ale ja pamiętam, że ja z moją córką lubiłem się bawić, chociaż teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że za mało się bawiłem. Podobno to się nieco zmieniło. A również zmienia się w mieście Łodzi. Bo uwaga, uwaga, mili państwo, rzeka wychodzi z konspiracji. I o tym już za chwilę.
14: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
15: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
16: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
17: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
18: To nie u nas. Zaczynamy.
19: TDI. Tylko dobre informacje.
20: Cały świat dowie się o Polsce. Lewandowski i Kopernik promują nasz kraj. Przeżył 15 dni w zalanej jaskini. Ratownicy mówią o cudzie. Łódź przywraca podziemną rzekę. To coś więcej niż walka z betonozą. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
19: TDI. Tylko dobre informacje.
20: Polska promuje się na świecie. W Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych usłyszą o Chopinie, Koperniku i Lewandowskim. Polska organizacja turystyczna promuje Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Badania pokazują, że osoby, które odwiedziły Polskę, oceniają ją znacznie lepiej niż to wynikało z ich wcześniejszych wyobrażeń lub przekazów medialnych. Ratownicy mówią o cudzie. 31-letni Erasto Cristiano Valdez został odnaleziony żywy po 15 dniach spędzonych w podwodnej jaskini w Meksyku. Mężczyzna zaginął podczas połowu ryb. Przez ponad 2 tygodnie przebywał w całkowitej ciemności. Przeżył dzięki komorze powietrznej i deszczówce. Po uratowaniu

0: przyznał, że myślał, że w jaskini był znacznie krócej. Mężczyzna dochodzi teraz do siebie, jest odwodniony, ale powoli wraca do zdrowia. To coś więcej niż znaleźć skarb pod ziemią. Australijska spółka wydobywcza dokonała przełomowego odkrycia we wschodniej części kraju. W stanie Nowa Południowa Walia, około 300 km na zachód od Sydney, firma natrafiła na imponującą żyłę złota. Według najnowszych doniesień wynika, że złoża rozciągają się na długości aż 6 km, co może oznaczać jedno z największych odkryć ostatnich lat w branży wydobywczej. Australijska gorączka złota rozpoczęła się już w 1851 roku, przyciągając wtedy setki tysięcy poszukiwaczy, którzy przybywali z całego świata, żeby spróbować szczęścia. Firma, która odnalazła złoto, zapowiada kolejne badania w regionie. Jeśli potwierdzą się wstępne szacunki, Australia może być świadkiem nowej fali inwestycji i kolejnej gorączki złota. Młodzi rodzice coraz częściej pojawiają się na placach zabaw i bawią się razem z dziećmi. Przybywa też tych, którzy czas spędzony z dziećmi cenią bardziej od godzin spędzonych na etacie w pracy. Czy rośnie nam pokolenie rodziców, którzy chcą być z dziećmi i mieć dla nich czas? Proszę posłuchać.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: A gościem Tylko Dobrych Informacji jest pani Barbara Wolanin, terapeutka integracji sensorycznej, która prowadzi gabinet terapeutyczny Za Głosem Serca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że pojawiła się pani Tylko o Dobrych Informacjach. Ja jestem pokolenie lat 90., gdzie moi rodzice bardziej mieć niż być, czyli ciężko pracować, żeby dzieciom się żyło jak najlepiej, ale niekoniecznie, żeby ten czas z dzieckiem spędzać. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Czy teraz rodzice są bardziej być niż mieć? Ważniejsze jest teraz to, żeby więcej czasu poświęcać dziecku?
2: Zacznę może od tego, jak pan tutaj powiedział o tym pokoleniu lat 90., to jestem pokoleniem lat 80. Mhm. Więc to też jest bardziej mieć niż być. Teraz, tak jak sobie patrzę na to, to już się powoli zaczyna zmieniać. Mamy już większą taką wrażliwość i świadomość na to, że nie tylko mieć jest ważne z różnych powodów, ale też to być jest wręcz bezcenne.
0: To co się takiego wydarzyło w tych naszych głowach? W sensie, no chyba nie dorobiliśmy się nagle, wszyscy nie stali się milionerami i nie uznali, że już mamy wystarczająco dużo i teraz będziemy tylko i wyłącznie poświęcać się temu dziecku i będziemy to cudowne macierzyństwo tutaj pielęgnować i tak dalej.
2: U każdego to będzie troszkę inaczej. Czym jest dla mnie mieć i czym jest dla mnie być? Czy ja robię wszystko i poświęcam dużo czasu też na to, żeby na przykład mieć wymarzony dom, bo to jest też ważne. Mieć dom, o jakim marzę. Mieć fajną pracę, którą lubię. Mieć jakiś taki poziom finansowy, który będzie mnie satysfakcjonował. Przykładowo, będę mogła nie tylko opłacić swoje rachunki, ale też pojechać na wakacje, nie będę się zastanawiała, czy mi wystarczy na to, czy mam w pierwszej kolejności opłacić to, czy na przykład mogę pozwolić sobie na to i też przy okazji spełniać pasję mojego dziecka, bo one też gdzieś tam są. I też dziecko też ma takie swoje potrzeby.
0: Ja nie bez powodu wspomniałem o tym, że jestem pokoleniem lat 90., ponieważ ja jako rodzic doszedłem do wniosku, że ja będę innym rodzicem. Może na przekór, ale że ja chcę więcej trochę jednak spędzać z czasu z dzieckiem, patrzeć jak ono dorasta, nie wiem, pomagać i tak dalej, niż tylko wieczorem odpytywać, jak było w szkole, czy to można poprawić. Widzimy się jutro.
2: No tak, no bo tutaj już pan dotknął w ważnego tematu, którym jest też spędzanie tego czasu z dziećmi. Dziecko się uczy przede wszystkim od swoich rodziców. I w momencie, kiedy nawet jeżeli tego czasu nie ma aż tak dużo, ale moja mama czy mój tata poświęci mi ten czas, wysłucha mnie, bo ja mam jakiś taki problem, z którym w szkole na przykład nie mogę sobie z tym poradzić i mama albo tata usiądą ze mną, pogadamy o tym, usłyszę jakieś fajne wskazówki, które mi w tym pomogą, to nawet ta godzinka czy pół już będzie dla mnie wartościowa. Ale w momencie, kiedy rodzic przychodzi, jest zmęczony i nie bardzo się może wczuć w to, że ja potrzebuję ten czas spędzić, bo mam ten problem, to może być trudność w tym, żeby w ogóle ten temat, że tak powiem, położyć na tapecie i coś z tym zrobić.
0: Widzi pani

0: po tym młodszym pokoleniu rodziców, że oni chcą rozmawiać ze swoimi dziećmi, że to nie jest, mówię, odpytywanka jak w szkole, w porządku, możesz poprawić, wywiadówka i tak dalej. Czy jest faktycznie jest ta chęć rozmowy z tym młodym człowiekiem, czy to jeszcze wymaga czasu, zmian, trochę jeszcze innego podejścia?
1: Jest już na pewno inaczej, czyli rodzice są bardziej świadomi, że ten komunikat i to, w jaki sposób ja mówię do dziecka, bo to też nie dotyczy tylko rodziców, nawet z takiego mojego miejsca, bo ja nie mam swoich dzieci. Ale ponieważ na co dzień pracuję z dziećmi, sposób, w jaki ja mówię i moja obecność, ona jest ogromnie ważna. Bo to nie jest tylko suchy komunikat, nie wiem, weź to, czy teraz zrobimy to. Ale taka ciekawość, co my możemy teraz zrobić, albo co ty byś chciał zrobić. Bardzo często jeszcze słyszę gdzieś tam, czy w sklepie, czy na ulicy, w takich sytuacjach codziennych, że gdzieś tam te pytania, czy te zdania, jakimi rodzice się posługują w rozmowie z dziećmi, nie zawsze to do dziecka trafi.
0: No dobra, no to idziemy w dobrą stronę. No. Ma pani takie poczucie, że dzisiejsi rodzice są bardziej przewrażliwieni, czy bardziej zainteresowani swoimi dziećmi?
1: To wszystko zależy. Tak. Ja bym powiedziała coś takiego, że...
0: Ja zapytam po ruchu w gabinecie.
1: Po ruchu w gabinecie. Dziecko kilkuletnie, które jest bardzo ruchliwe. Maluszek zaczyna chodzić, to trudno jest zatrzymać takie małe dziecko, bo ono się uczy, ono stawia kroki, ono jak zobaczy, że umie się wdrapać gdzieś, im wyżej, tym lepiej, to będzie to robić. Dla rodzica jest to wyzwanie, zwłaszcza dla mamy, która jest sama z dzieckiem, a jeszcze potrzebuje ugotować coś, uprasować, posprzątać i ma dziecko, które można powiedzieć jest wszędzie. Często to jest problem sam w sobie, bo mama jest przeciążona i chciałaby, żeby to dziecko nie było takie ruchliwe, albo mówiąc tak już bardzo obrazowo, zachowywało się i było spokojniejsze.
0: W trosce, żeby sobie nie zrobiło krzywdy.
1: Tak, żeby sobie nie zrobiło krzywdy. No ale to dziecko w jakiś sposób te umiejętności musi zdobywać. No i mamy konflikt. Ja lubię mówić w ten sposób, żeby ten język był taki prosty i zrozumiały dla dziecka, nieważne w jakim wieku jest. Bo dziecko, jak ja powiem do trzylatka, bądź grzeczny.
0: No to nie skuma, wiadomo.
1: No wiadomo, bo dla mnie słowo grzeczny i niegrzeczny to w ogóle... To
0: czyli
1: słowo nic wszystko, nie znaczy.
0: Czyli musimy nazywać. Żeby skomunikować się z dzieckiem,
1: tak.
0: Musimy po prostu to
1: tak.
0: Nazywać. I rozumiem, że jako to młodsze pokolenie uczymy się tych słów. Coraz więcej.
1: Coraz więcej i ja też częściej słyszę już, że coraz częściej mamy okazję w ten sposób do dziecka mówić.
0: Rozmowa, komunikacja, szanowni państwo. Barbara Wolanin, terapeutka integracji sensorycznej, która prowadzi gabinet terapeutyczny Za Głosem Serca, była gościnią Tylko Dobrych Informacji. Bardzo dziękuję za
1: dziękuję
0: to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Łódź przywraca podziemną rzekę Lamus na powierzchnię. W parku imienia Kilińskiego w Łodzi, pod którym przepływa rzeka, powstanie nowa przestrzeń do wypoczynku i spacerów nad wodą. W parku zasadzonych zostanie 26 nowych drzew, ale to nie koniec zmian. Jak jeszcze zmieni się to miejsce? Proszę posłuchać. Tylko dobre informacje w Polskim Radiu 24. Dr Anna Wierzbicka, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, gościem. Dzień dobry, gościnią.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pani doktor, trochę porozmawiamy o tym, jak to jest, że w Łodzi wydobywa się rzekę z podziemi. O co dokładnie chodzi?
2: W Łodzi nietypowe rzeczy robimy i to nie jest jedyny projekt, który mam nadzieję wyróżnia nas na mapie kraju. Ale faktycznie mało kto wie, że przez Łódź przepływa dzisiaj około 20 większych lub mniejszych rzek, czy też strumieni. Wiele z nich zostało w przeszłości skanalizowanych lub ukrytych pod ziemią. A dzisiaj jesteśmy w takiej fazie, w której staramy się te rzeki, które się da, odzyskać ponownie dla mieszkańców. Jest to taki trochę nietypowy projekt, który myślę, że warto dodać, że uzyskał też bardzo wyjątkowe finansowanie, ponieważ jest to jedyny projekt w Polsce finansowany bezpośrednio z budżetu po przyznaniu w tak zwanej procedurze z Parlamentu Europejskiego, czyli to nie są standardowe źródła finansowania, tylko faktycznie dzięki dyplomacji naszego miasta w Brukseli udało się taką niestandardową procedurą uzyskać 15 milionów złotych właśnie na ten cel. Pomogło nam oczywiście to, że projekt jest innowacyjny, proekologiczny, prośrodowiskowy. No i też jakby w jakim stopniu to nawiązuje do tego dziedzictwa Łodzi.
0: To i tak to wyglądało, no bo wyobrażam sobie, jesteśmy w parku imienia Kilińskiego. To było tak, że kiedyś przez ten park, przez ten teren przepływała rzeka i co, ona została zasypana.

0: Na...
1: została skanalizowana. Znaczy ona została ukryta w kanale. W Łodzi część rzek została włączona w system kanalizacji i z tymi rzekami jest trudniej je odzyskać,
0: Okej.
1: ponieważ no, jest to faktycznie wiąże się wtedy z przebudową i rozdzieleniem całej kanalizacji. Natomiast tutaj Lamus był skanalizowany w takim czystszym, że tak powiem, korycie i dzisiaj to koryto odkrywamy i tym samym przywracamy jakby fragment tego cieku, bo oczywiście do Wisły nam daleko, niemniej jednak mamy swoje własne właśnie cieki wodne, rzeczki, strumyki, które faktycznie też mają zupełnie inny wymiar, są urokliwe, a jednocześnie mimo wszystko dzięki odkryciu tej rzeki tworzymy w tym danym, tej danej przestrzeni taki mikroklimat, stwarzamy uwarunkowania do życia dla nowych roślin wodnych, czy też dla żyjątek.
0: Czyli jeżeli ja dobrze rozumiem, to jest też trochę przywrócenie tego, co było kiedyś, trochę powrót do przeszłości. Udało się okiełznać naturę, a teraz pozwalamy tej naturze trochę wyjść na zewnątrz?
1: Jakby wracając do korzeni, jakby gdzieś tam historycznie, to rzeki chowano jakby ze względów sanitarnych czy higienicznych. One kiedyś pełniły funkcję takich otwartych kanałów ściekowych i no po prostu też były zanieczyszczane przez rozwijający się wówczas przemysł włókienniczy. I niestety w tamtych czasach często traktowane jako taką przeszkodę w rozwoju urbanistycznym i łatwiej było je przykryć niż wkomponować tkankę miasta. A dzisiaj na szczęście zmieniło się to podejście i dzisiaj my rzeki czy w ogóle wodę postrzegamy bardziej jako zasób, a nie problem. Zresztą świadczy o tym różnego rodzaju teraz komunikaty, których nie wiem, mamy problemy z wodą jakby w Dunaju, mamy problemy z niższym stanem wody w Wiśle i różnymi rzekami i faktycznie zupełnie inaczej podchodzi się do tego zasobu i bardziej się to szanuje. I wydaje mi się, że dzisiaj w urbanistyce na szczęście jest taki trend i coraz częściej mówi się o tym, że miasto nie powinno walczyć z naturą, tylko z nią w sumie współpracować. Tak? I my staramy się to właśnie pokazać, że można spróbować odwrócić troszeczkę tą historyczną tutaj sytuację.
0: No właśnie, pani doktor, bo do tej pory, albo inaczej, był taki trend w urbanistyce, w wielkich miastach, że miasta, które chciały pokazać, że się rozwijają, że są nowoczesne, no to stawiały na to, żeby wszystko było od linijki. To jak to jest? Ten beton nagle przestał nam się podobać? Przestało być już podobać się nam to, że jest schludnie?
1: Po pierwsze, faktycznie było łatwiej i dużo też dofinansowań unijnych była szyta na miarę właśnie tego typu rozwiązań. Bardziej się skupiono na tej tak zwanej szarej infrastrukturze. Dzisiaj jest na szczęście bardziej dalekowzroczne spojrzenie na tą infrastrukturę błękitno-zieloną. Według mnie to też jest z perspektywy Łodzi chociażby bardzo istotne, ponieważ my leżymy na tak zwanym wododziale. Czyli mamy sytuację, w której jesteśmy też narażeni na suszę. Mamy tak zwaną też suszę hydrologiczną. My w województwie łódzkim w 2025 roku na 8 z 30 stacji hydrologicznych została ogłoszona susza hydrologiczna. Tak?
0: No i jak to jest możliwe, skoro tyle rzek przepływa, tyle jakby...
1: Ale opuszcza się, obniża się poziom wód gruntowych. Część inwestycji, które na przykład powodują duże, że tak powiem, wykopy, gdzieś wchodzące w głąb, po prostu bardziej ziemi też powodują obniżenie poziomu wód gruntowych. Do tego mamy się mniejsze deszcze, takie systematyczne, bo te deszcze nawalne w postaci takich szybkich burz, czy też szybkich ulew, one tak jak szybko się pojawiają, tak szybko znikają. One wtedy nie mają siły tak regularnie wsiąkać w grunt. Faktycznie one szybciej gdzieś tam odparowują i ta woda nam ucieka. Więcej zabetonowano przestrzeni, a jeśli to są w ogóle przestrzenie, które są zabetonowane bez tak zwanych możliwości retencyjnych, czyli chociażby bez, nie wiem, możliwości odpływu wody w bok z ulicy na zieleńce, to wszystko nam gdzieś powoduje ten deficyt wody, tak? My w skrajnych sytuacjach mamy naprawdę bardzo mały zasób wody, którego nam brakuje i możemy powiedzieć, że mamy faktycznie za mało metrów sześciennych wody wówczas na mieszkańca. Nasz Lamus, oprócz tego, że go odkrywamy, to równolegle prowadzimy takie działanie, które jest drugim etapem tego projektu, a mianowicie planujemy z okolicznych dachów zasilać tą rzekę wodą właśnie z dachów. Szacujemy, że będziemy mieli około 6

0: hektarów dachów, z których będziemy zbierać wodę, a właśnie, żeby zasilić nasz lamus.
1: No dobrze, no ale z drugiej strony, jeżeli ta zieleń będzie wchodzić do miasta coraz bardziej, zaczną się kierowcy denerwować, no bo przecież zabieracie ulicę kierowcom, bo przecież trzeba postawić więcej miejsc zieleni, bo będzie mniej miejsca na inwestycje, no bo powstają kolejne parki i tak dalej. Czy da się pogodzić, może inaczej, czy łatwo jest przekonać władze miasta do tego, żeby inwestować w zieleń, żeby inwestować w to zielone miasto, skoro na tym może w jakiś sposób ucierpieć infrastruktura, która daje też pieniądze do budżetu miasta?
0: Znaczy, to nie jest łatwe zadanie, natomiast chyba dzisiaj nikomu nie trzeba tłumaczyć, że faktycznie te zmiany klimatu postępują. Jest niezbędne wdrożenie interwencji, które mają na celu właśnie adaptację miasta do zmian klimatu. Bo więcej wody czy zieleni w przestrzeni oznacza lepsze chłodzenie, retencję, przeciwdziała suszy, ogranicza miejską wyspę ciepła. Jest to wyzwanie, bo oczywiście na wielu spotkaniach jest zawsze konflikt. Miejsce parkingowe czy drzewo, ale prawda jest taka, że mieszkańcy przekonują się w jakim stopniu. Oczywiście rolą miasta jest tutaj wyważenie, bo no, wiadomo, że mamy parki krajobrazowe, mamy lasy poza miastami. Niemniej jednak miasto też musi być przyjazne do życia, więc to jest rolą włodarzy, rolą jakby urzędników, którzy zajmują się nie wiem, aktywizacją społeczną do tego, żeby faktycznie przekonywać, pokazywać dobre rozwiązania. Dużo jest takich przestrzeni, które faktycznie pokazują, że dało się je zorganizować w taki sposób, że faktycznie nie ma tego uszczerbku w miejscach parkingowych, a z kolei jest fajna przestrzeń publiczna. Natomiast w mojej ocenie najważniejsza jest metoda środka. I faktycznie kiedyś te betonowe place no były z kolei tą drogą w jedną skrajność. Więc dzisiaj myślę, że jeśli gdzieś wypośrodkujemy, to faktycznie będziemy mieli miasto na taką miarę potrzeb każdego człowieka i spacerowicza i kierowcy.
1: Jeżeli będą Państwo w Łodzi, to koniecznie muszą Państwo się pojawić na Placu Wolności. To historia tego placu sięga 1823 roku. To, co jest niespotykane w Europie, to taki ośmioboczny kształt. I kiedy jakby Plac Wolności przechodził wiele różnych etapów w swojej dwustuletniej historii. Natomiast był taki moment, kiedy Plac Wolności był betonowy, a teraz, no właśnie, pani doktor, jak wygląda Plac Wolności w Łodzi?
0: Dzisiaj mam wrażenie, że połączenie historycznego kontekstu z nowoczesną wizją takiego przyjaznego miejsca, ponieważ faktycznie staraliśmy się złapać kompromis pomiędzy tym, że mamy funkcjonującą tam normalnie przestrzeń taką komunikacyjną i tramwaj i samochody, ale z drugiej strony wprowadzona została duża ilość trawników, sadzeń i to pozwala nam na właśnie wydaje mi się taką metodę środka, gdzie zostało to tak wyważone, że plac sam w sobie nie stracił funkcjonalności komunikacyjnej, natomiast zyskał tą przestrzeń do takiej integracji społecznej czy też rekreacyjnej przez mieszkańców. Wystarczy pójść faktycznie w jakiś tam dzień, nawet zwykły, i zobaczyć, że tam faktycznie mieszkańcy z tej zielonej części gdzie korzystają. Zresztą drugim bardzo fajnym przykładem takiego rozwiązania w Łodzi, nieco mniejszym, jest tak zwany Plac Wośp przy Pałacu Poznańskiego, który też był taką betonową przestrzenią, natomiast wprowadzono tam takie wyspy, czyli wyspy zieleni, my to tak o tym mówimy, i po prostu odbetonowaliśmy dosyć dużą przestrzeń, zwiększyliśmy też, co jest istotne, powierzchnię biologicznie czynną 300 metrów właśnie na tym placu, i dzięki temu na przykład funkcjonujący obok hotel zdecydował się na wystawienie w tym miejscu swojej własnej kawiarni, bo miała ona sens, bo faktycznie pojawiły się drzewa, pojawił się cień, pojawiło się mimo otoczenie do tego, żeby móc tam usiąść i spędzać też czas. Więcej ludzi teraz też tam chodzi, spędza czas, siada na ławkach, rozmawia ze znajomymi i widać efekty takich rozwiązań, bo wcześniej te betonowe place po prostu były tylko miejscami do szybkiego przejścia z miejsca do miejsca, a nie spędzania w jakiejś formule czasu w tym danym jakby miejscu, w tej danej przestrzeni.
1: Bardzo temu kibicuję, już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć to na żywo. Pani doktor, bardzo dziękuję również za to spotkanie.

0: A nie, dr Anna Wierzbicka, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, była gościnią Polskiego Radia 24. Pani doktor, wszystkiego, co chłodne, życzę.
1: Dziękuję pięknie i zapraszamy do Łodzi.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
9: Uważam, że reportaż radiowy daje niepowtarzalną możliwość poznania drugiego człowieka, jego losów, życiowych wyborów.
10: To słowa Patrycji Gruszyńskiej-Ruman, której poświęcimy dzisiejszą audycję, co jest na tej taśmie po godzinie 22.
9: Posłuchamy reportażu Patrycji. Fok dla naszych chłopców śpiewał.
10: Z Waldemarem Kasperczakiem, reżyserem dźwięku i reportażystą z Fundacji Głos Ewangelii, powspominamy Patrycję w 10. rocznicę śmierci naszej redakcyjnej koleżanki.
9: Zapraszamy.
10: Dorota Boniecka-Górny
9: i Wiesław Molek.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 7700 razy interweniowali strażacy w związku z frontem burzowym nad Polską, najczęściej na Mazowszu. Pary jednopłciowe będą mogły w Polsce dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów już od jutra. Archeolodzy przekopują pola bitwy pod Grunwaldem. Chcą znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie dokładnie potyczka się odbyła. Minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam. Siedem tysięcy 754 interwencje straży pożarnej po nocnych i porannych nawałnicach w Polsce. Z danych Komendy Głównej wynika, że najwięcej pracy strażacy mieli w województwie mazowieckim. Na Mazowszu interweniowali 2704 razy. 1352 zdarzenia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, 933 w kujawsko-pomorskim, 808 w podlaskim i 479 w łódzkim. Strażacy m.in. usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych dróg i domów. Będą nowe wzory aktów małżeństwa. Rozporządzenie ministra cyfryzacji, które jutro wejdzie w życie, wprowadza trzy różne formularze. Oznacza to, że pary jednopłciowe będą mogły w urzędach stanu cywilnego w Polsce dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów.
2: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach.

0: Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
1: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
0: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
2: Mamy możliwość podejmowania takich działań niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
0: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Coraz więcej łódzkich pacjentów korzysta z opieki koordynowanej w miejskich centrach medycznych. W ubiegłym roku z różnych jej form skorzystało prawie 5 tysięcy osób, a tylko w pierwszej połowie tego roku już prawie 3 tysiące. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób przewlekle chorych, które pozostają pod opieką lekarza rodzinnego. W jednym miejscu mogą uzyskać dostęp do dodatkowych badań oraz konsultacji ze specjalistami.
4: Lekarz rodzinny prowadzi pacjenta wspólnie ze specjalistami, pielęgniarką, dietetykiem i koordynatorem medycznym. Dotyczy to m.in. osób z chorobami serca, cukrzycą, a także schorzeniami tarczycy, płuc czy nerek. W ramach opieki koordynowanej już lekarz POZ może zlecić część badań, które wcześniej dostępne były przede wszystkim u specjalisty, np. echo serca, holter czy spirometrię. Dla pacjenta przygotowywany jest też indywidualny plan leczenia, a koordynator pomaga m.in. w ustalaniu kolejnych terminów wizyt i badań. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
3: To rezultat badań prowadzonych od 15 lat. Około 40 poszukiwaczy bierze udział w pracach archeologicznych na polach bitwy pod Grunwaldem. Najważniejsze jest dla nas ustalenie największej zagadki, mówi dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, dr Szymon Drej.
5: Czyli gdzie ta bitwa faktycznie się odbyła, bo tego tak naprawdę do tej pory nie wiedzieliśmy. Na początku chcieliśmy zweryfikować hipotezę profesora Kuczyńskiego, która mówiła, że ta bitwa była pomiędzy wsiami Stembark a Łodwigowo. Okazało się to zupełną nieprawdą. Po tych latach badań, po nagromadzeniu pewnego zabytku, byliśmy w stanie sporządzić mapę tych zabytków i na podstawie tej mapy określić dokładną lokalizację bitwy.
3: Na badania potrwają do 28 sierpnia. Izraelczycy znaleźli sposób na jedzenie świeżego łososia. Jeśli pomysł się przyjmie, może zupełnie zmienić światową hodowlę tej popularnej ryby.
6: Izraelski startup sprowadza z Islandii ikrę łososia. Wkłada jajeczka ważące po 30 mg do odpowiednio schłodzonego i przygotowanego inkubatora. Warunki wydają się optymalne. Nie wykluwa się w nich tylko około 10% na rybku. Po 1,5 miesiąca w inkubatorze ryby trafiają do zbiornika, w którym przez następne 2 lata mają rosnąć do wagi pozwalającej, by trafiły na stół. Warunki życia stworzone dla łososia w Izraelu przypominają te w Morzu Północnym, z temperaturą około 6 stopni Celsjusza. Wody z takiej hodowli nie wylewa się do ścieków, ale używa ponownie. Właściciele firmy chwalą się, że opracowana przez nich metoda pozwala na wyhodowanie łososia właściwie wszędzie tam, gdzie jest dostęp do wody i energii oraz przyjazna przestrzeń, by łososie mogły się swobodnie rozwijać. Współpracującym z firmą naukowcom udało się na razie pokonać główny problem hodowców łososia, czyli stworzenie środowiska, w którym nie rozwijają się szkodliwe bakterie, a jednocześnie nie stosuje się hormonów i antybiotyków. Dzięki temu ryba z hodowli ma smak praktycznie nieróżniący się od tej dziko żyjącej. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
3: Popularność sushi sprawiła, że spożycie łososia w przeliczeniu na osobę jest w Izraelu jednym z najwyższych na świecie. Według Norweskiej Rady do Spraw Ryb i Owoców Morza przeciętny Izraelczyk zjadł w 2023 roku ponad 3,5 kilo łososia. Statystyczny Polak w tym czasie ledwie 1,5 kilograma.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Jutro w południowej połowie kraju słonecznie, a na północy będzie pochmurno i spadnie deszcz. Od 17 stopni na północy, 20 w centrum do 23 na Podkarpaciu.
8: W Polskim Radiu 24.
9: Sześć minut po godzinie 20.
10: Sylwia Urban, dobry wieczór. Zapraszam na sportowy weekend w Polskim Radiu 24. Dziś będzie prawdziwy kalejdoskop, piłka nożna, siatkówka, tenis, rugby, rajdy, kajakarstwo i królowa sportu, lekkoatletyka. A zaczynamy od serwisu z najnowszymi i najważniejszymi sportowymi wiadomościami dnia.

0: polskie siatkarki wygrały w Stambule z Węgierkami 3-0 w pierwszym grupowym meczu Mistrzostw Europy. W tej samej grupie są także Turczynki, Niemki, Łotyszki i Słowenki. Belg Jasper Philipsen po finiszu z peletonu wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego dookoła krajów Beneluxu i został liderem. A w wyścigu kobiet Tour of Britain czwarty etap wygrała holenderska kolarka Lorena Wiebes. Drugie miejsce zajęła Niemka Liane Lippert, a trzecia była Kimberly LeCourt z Mauritiusa. Ale to wystarczyło, by pozostała na prowadzeniu w wyścigu. Marta Jaskulska jest 34. po etapach. Tymczasem Włoch Giulio Pellizzari wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego dookoła Niemiec. Drugie miejsce zajął nowy lider klasyfikacji generalnej, Meksykanin Isaac Del Toro, a trzeci był Szwajcar Mark Hirschi. Po etapach Del Toro wyprzedza Francuza Louisa Barré i Hirschiego. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał sprint przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Holandii, który będzie 12. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Czwarty był jego kolega z teamu, Włoch Kimi Antonelli, który w klasyfikacji generalnej mistrzostw do 53 punktów powiększył przewagę nad siódmym w sprincie Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Tymczasem Brytyjczyk Lando Norris z McLarena był najszybszy w kwalifikacjach do Grand Prix Holandii. Drugie miejsce zajął George Russell, a trzecie Kimi Antonelli. Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. To nie będzie łatwe spotkanie.
1: Piłka po uderzeniu z jej rakiety leci naprawdę szybko i jest trudna do opanowania. Z pewnością będzie to wyzwanie, podkreśla przed dzisiejszym pojedynkiem Iga Świątek i od razu dodaje, że skupia się jednak w tym przypadku przede wszystkim na sobie. Ja muszę patrzeć przede wszystkim na siebie. Muszę stworzyć sobie taką szansę, aby rozgrywać spotkanie na własnych warunkach. Na pewno to będzie trudny mecz, mówi nasza tenisistka. Iga Świątek jest w znakomitej dyspozycji. Wygrała 10 pojedynków z rzędu. To będzie 13. starcie tych zawodniczek. 7 z nich wygrała Polka. Jedyne dotychczasowe starcie w tym sezonie obu tenisistek zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Świątek w Rzymie w stosunku 6-1, 6-2. Amerykańscy bukmacherzy więcej szans na zwycięstwo dają Polce.
0: Początek tego meczu jest przewidziany na 21 wieczorem czasu w Polsce, a więc już za bardzo niedługo. Natomiast w drugim półfinale w nocy naszego czasu Amerykanka Coco Gauff zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Mateusz Kołodziejski zajął trzecie miejsce w skoku wzwyż podczas mitingu diamentowej ligi na Górnym Śląsku. Dzisiaj na rynku w Katowicach odbyły się dwie oficjalne konkurencje memoriału Kamili Skolimowskiej. Skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. Główna część imprezy odbędzie się jutro na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W skoku wzwyż najlepszy okazał się Włoch Gianmarco Tamberi z wynikiem 2 m 31 cm. Drugie miejsce zajął Jamajczyk Romain Beckford z rezultatem 2 m 29, a na trzeciej ex aequo plasowali się Kołodziejski i Amerykanin Jogun Harrison. Obaj skoczyli po 2 m 26. W skoku w dal najlepsza okazała się Amerykanka Alicia Jones 6 m 96 cm. Na 10. miejscu rywalizację ukończyła Adrian na Sułek-Schubert z wynikiem 5,92. W Akwizgranie trwają Mistrzostwa Świata w jeździectwie. W drużynowym konkursie skoków przez przeszkody triumfowali Niemcy. Srebro dla Belgów, a brąz dla Brytyjczyków. Polacy Jarosław Skrzyczyński na Wałachu Camboy, Marek Lewicki na Quaid Casio, Michał Tyszko na Colinero, Michał Ziembicki na Balboju Batman uplasowali się na 22. pozycji wśród 29 sklasyfikowanych ekip. Na torze Kolna w Krakowie rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w slalomie kajakowym. W stolicy Małopolski popis dała Klaudia Zwolińska, która już pierwszego dnia imprezy zdobyła 3 złote medale. 2 w konkurencjach indywidualnych, kanadyjkach jedynkach i kajakach jedynkach oraz w drużynowych zmaganiach kanadyjkarek.
2: Ciężko było mnie dzisiaj na pewno pokonać, bo te przejazdy, patrząc na Mateusza, który jest kajakarzem tak naprawdę na światowym poziomie, do niego mogę się bardzo mocno porównywać. To procentowo naprawdę były to na bardzo wysokim poziomie przejazdy. Już troje tych tytułów mam i cieszę się, że tym razem w krakowskim klubie kajakowym, reprezentując Kraków tutaj na krakowskim torze, udało się to po prostu utrzymać, bo nie ukrywam, że w tym roku, walcząc o punkty na Igrzyska Olimpijskie i praktycznie na każdym pucharze świata, muszę być w bardzo dobrej dyspozycji. Utrzymać to jeszcze tutaj na Mistrzostwach Polski, gdzie jestem w ciężkim treningu, to nie było takie proste dla mnie, więc to mnie bardzo cieszy i teraz ta taka powtarzalność na wodzie, ten wysoki poziom jest bardzo, bardzo ważny, żeby go utrzymać do końca września.

0: Śmieszne. Ścigają, deptają mi po piętach. Mamy przecież mistrzynię Europy młodzieżowców, Dominikę Brzeską, która chyba jest druga. Jeszcze nie sprawdziłam wyników, więc jest Hania. Ścigają dziewczyny, ale jeszcze muszą troszeczkę popracować.
1: Wśród panów w kajakowych jedynkach zwyciężył Mateusz Polaczyk.
2: Każdy medal mistrzostw Polski bardzo cieszy, bo to jednak, mówię, najważniejsze zawody, jeśli chodzi o arenę krajową. Tym bardziej wygrać w takiej super ekipie, gdzie z Michałem, z Darkiem ścigam się również w reprezentacji na tych głównych zawodach. Plus jeszcze tutaj dochodzą zawodnicy, którzy byli zaraz właśnie za tą grupą kadrowiczów, plus młoda ekipa. Także ja się cieszę, bardzo wysoki poziom w kraju. To jest zawsze taki fajna sprawa, jeśli chodzi o właśnie później to startowanie na tych zawodach najważniejszych. Jeśli mamy mocną ekipę w kraju, to wiadomo, że poziom będzie wysoki i dużo łatwiej nam wtedy jest walczyć po prostu i wracać z imprezy głównej z medalami. Forma jest, teraz tylko wszystko potwierdzić na tych głównych zawodach.
1: W kanadyjkowych jedynkach triumfował Kacper Szuba.
3: Zadanie wykonane, taki był cel, powalczyć tutaj, pokazać się z jak najlepszej strony, oddać solidne przejazdy i pokazać po raz kolejny po prostu to, że jestem liderem i wygrać Mistrzostwa Polski. Mamy akurat, to Mistrzostwa Polski mają to do siebie, że nie ma tutaj tych zawodników aż tak wielu, zwłaszcza tych topowych zawodników. Każdy klub, myślę, ma po jednym takim, może dwóch dobrych zawodników, którzy walczą na arenie nie tylko tutaj polskiej, ale też międzynarodowej. No i ten trzeci zawodnik zawsze gdzieś troszkę odstaje, ale mam nadzieję, że w zespole będziemy mogli go podciągnąć i walczyć tutaj o kolejne złoto.
1: A zatem to było kajakarstwo górskie w Krakowie i Mistrzostwa Polski, a w najbliższą środę w Poznaniu rozpoczną się Mistrzostwa Świata w kajakarskim sprincie. W zawodach wystartuje silna reprezentacja Polski. Najwięcej medalowych szans jest w grupie kajakarek. Trener kobiecej kadry Zbigniew Kowalczuk jest zadowolony z ostatnich treningów.
4: Humory dopisują, właśnie jestem na wodzie z dziewczynami ostatnim. Taki trening robimy. Dziewczyny na razie, że tak powiem, są optymistycznie nastawione do startu. Nie widzę tutaj jakichś takich, żeby były jakieś takie nastroje, że tak powiem, niesprzyjające osiąganiu wyników. Myślę, że to jak będzie forma, no to się okaże, jak inni też pływają.
1: W ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata we Włoszech biało-czerwoni zdobyli 3 medale. W tym roku z Mistrzostw Europy przywieźli aż 7 krążków. Trzykrotnie na drugim miejscu stawały kajakarki z grupy trenera Kowalczuka, który cieszy się, że jego praca przynosi efekt.
4: Realizujemy ten program do igrzysk i myślę, że staram się jakby dosyć maksymalnie szeroko jakąś grupą iść, tak że może ktoś tam mieć takie poczucie, że można by było coś tam mocniej, jakąś mocniejszą osadę zrobić, ale na razie też jest ważne, żeby no jakby jak najszerszą grupą tu jechać, a później same kwalifikacje stwarzają sytuację, że to już później przyjdzie do ograniczenia liczby. Najważniejsze, że jest ten pewien poziom utrzymywany. Biorąc pod uwagę te obecne treningi i ich samopoczucie, no to taki jest ostrożny optymizm, że tak powiem.
1: Przypomnę, Mistrzostwa Świata w kajakarskim sprincie w Poznaniu rozpoczną się 26 sierpnia. I tak jak już mówiłam, polskie siatkarki wygrały dziś w Stambule z Węgierkami 3-0. Za chwilę opowiemy więcej o tym spotkaniu, a konkretnie zrobi to Rafał Bała. Natomiast teraz dowiedzmy się, co dzieje się w Gliwicach, bo tam w meczu 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Piast Gliwice gra z Legią Warszawa, ale to spotkanie ma niecodzienny przebieg. O wszystkim wie Tadeusz Musioł, który jest z nami połączony. Tatku, dobry wieczór, opowiadaj.
5: Dobry wieczór. Rzeczywiście najważniejsze w tym meczu nie jest to, co dzieje się na murawie, o tym może za chwilę. Najważniejsze było to, co działo się na trybunach. 67 minut trwała przerwa w grze podczas tego spotkania, bo dokładnie o 18.58 sędzia nakazał obu drużynom opuścić murawę, dlatego że na trybunach rozpoczęła się akcja reanimacyjna, akcja ratunkowa trwająca właśnie ponad godzinę. Później po komunikacie spikera, że kibic został przetransportowany do szpitala, mieliśmy informację, że mecz zostanie wznowiony i o 25 powrócono do rywalizacji. Rozeszła się po trybunach wieść, że akcja niestety nie zakończyła się powodzeniem, dlatego złość kibiców na wznowienie tego starcia także ma miejsce i tutaj pojawił się protest. Wielu fanów opuściło trybuny, no i ta niecodzienność wciąż się toczy. Atmosfera ciszy. Doping był przez 69 minut do momentu przerwania, a później jak zasiał. Zupełnie zrozumiała sytuacja. Wszyscy wpatrzyli się w trybuny, co tam się działo, no ale już wróciliśmy do gry. To, co dotyczy kwestii sportowych. Legia prowadzi w tym meczu 1-0. Na zegarze 88 minuta tej rywalizacji.

0: Grecji, ale wiemy, że to spotkanie potrwa zdecydowanie dłużej. Szybkie rozpoczęcie przez Legię, zupełnie zasłużone. No o tym może za chwilę, bo teraz kontra Piasta Gliwice. Czwórką atakują Gliwiczanie, już są na wysokości pola karnego, 16 metr, ale Tfumasi zgubił piłkę i nic z tego groźnego dla Piasta nie wyniknie. Legia w pierwszych 10 minutach zagrała koncertowo. Trzy doskonałe szanse, raz strzał niecelny, za drugim razem świetna interwencja Domena Grilla, czyli bramkarza Piasta Gliwice, a w 7 minucie już Grill został pokonany. Rzut z autu Rafała Augustyniaka, piłka posłana w pole karne w okolice 6-7 metra. Mimo asysty dwóch obrońców Zjawiński wyskoczył w powietrze, uderzył po koźle, a Grill tylko spojrzał w lewą stronę, jak ta piłka wturlała mu się do bramki. Później w pierwszej połowie, można powiedzieć, nic ciekawego się nie działo. W drugiej było już zdecydowanie bardziej interesująca, to zasługa potrójnej zmiany w Piaście Gliwice. Rozruszała się gliwicka ofensywa. Była sytuacja Piasta doskonała, ale wybronili ją obrońcy. Później także miała swoją okazję Legia, ale strzał z 7 metrów Sewczyka wybronił Domen Grilna, a następnie nastąpiła ta przerwa, o której już Państwu opowiadałem, a teraz do gry wróciliśmy, ale na razie, jeżeli chodzi o te bardzo groźne sytuacje, to nic się nie wydarzyło i nic się w wyniku nie zmienia. 89. minuta, w teorii Piast przegrywa z Legią 0-1.
1: Tadeusz Musioł, bardzo dziękuję za tę relację i za te informacje. Oczywiście z Tadeuszem będziemy jeszcze się łączyć, a teraz już o siatkarkach, naszych siatkarkach, które udanie rozpoczęły Mistrzostwa Europy. W Stambule wygrały, jeszcze raz powtórzę, z Węgierkami 3-0. No i to spotkanie śledził Rafał Bała. Dobry wieczór, Rafale.
2: Witam cię, Sylwio, witam naszych słuchaczy.
1: Co możesz powiedzieć o grze Polek? Rywalki niewymagające.
2: No tak, powiedziałeś, że udanie rozpoczęły. Rzeczywiście, jak patrzymy na wynik, to jest 3-0, niby łatwo i przyjemnie. 25-12, pierwszy set w drugim na przewagi, do 24, w trzecim do 20. Ale na boisku już tak ładnie nie było. Ten skład wyjściowy, taki jakiego można się było spodziewać, tam no może tylko 19-latka Maja Koput, ona gra już w podstawowym składzie reprezentacji, to jest naprawdę duży talent. No powiedzmy, że ona ma pochodzenie węgierskie też, jej prababcia była Węgierką, rodzice są biznesmenami. No właściwie czuje się na Węgrzech jak ryba w wodzie, a z Węgierkami też bardzo dobrze grała. Podobnie jak Magdalena Stysiak, w pierwszym secie miała 70% skuteczności. No, nasze blokujące, między innymi Maja Koput, 6 bloków w pierwszej partii. Wydawało się, że no tutaj będzie deklasacja. Węgierki właściwie niewiele miały tutaj do powiedzenia, nie kończyły akcji, słabo przyjmowały, no nie radziły sobie także z naszą zagrywką, więc wydawało się, że to wszystko pójdą za ciosem. W drugiej partii trener Stefano Lavarini pozmieniał skład, wprowadził i nową atakującą Julię Szczurowską i rozgrywającą Alicję Grabkę, ale także na przyjęciu pozmieniał. No i się okazało, że Węgierki zaczynają bronić. Poczuły krew, jak to się mówi, w świecie zwierząt. No i prowadziły nawet. Przegrywały co prawda 11-18, później wyrównały, prowadziły 23-22, ale wtedy ich błąd, przejęcie inicjatywy przez Polki, no i wygrana do 24. I w trzeciej partii też było w miarę równo do połowy seta, później Polki odskoczyły i zwyciężyły do 20. Co można powiedzieć po tym meczu? Na pewno niewiele. To jest inauguracja. Wiemy, że te inauguracje w wielu imprezach, jeśli chodzi o polskie siatkarki, bywają różne, no ale tutaj liczy się to, że nie straciły seta, bo rzeczywiście w tej dalszej grze, w fazie grupowej i później walka idzie przecież o 1/8 finału, żeby tam trafić na słabego rywala. Później ćwierćfinał, no to stracony set z takim słabeuszem to rzeczywiście mógł mieć duże konsekwencje, a wiemy już, że spore konsekwencje będzie miała porażka w naszej grupie Niemek. One miały być taką drugą drużyną po Turcji, która będzie dla nas najgroźniejszym rywalem, no i dzisiaj grały ze Słowenkami, przegrały 0-3 i właściwie w żadnym secie nie było na przewagi, także już widzimy tutaj pierwszą niespodziankę, albo nawet powiedziałbym sensację tych mistrzostw.
1: Coś Polki. Takiego, a przecież jeszcze w tej grupie Turczynki są, prawda, też mocne.
2: No tak, Turczynki bardzo mocno. Wczoraj wygrały z Łotyszkami, także tutaj żaden sprawdzian dla nich, wygrywały tam do 16, do 14. My gramy pojutrze z Łotyszkami, to powiedzmy. No i ten mecz powinien być już łatwiejszy. Nie tylko ze względu na klasę zawodniczek, bo Łotwa jest rzeczywiście bardzo słabym zespołem, ale też na to, że już trener Lavarini sprawdził, że już ten pierwszy stres zawodniczek odejdzie, że na pewno Magdalenie Stysiak będzie łatwiej przez cały mecz długo grać. I tak dalej, mógłbym wymieniać.
1: Oby tylko żadnych kontuzji nie było.
2: Tak, wymienia się Polki w gronie faworytek, tych czterech zespołów, które obok Serbii, Włoch i oczywiście no tutaj Turczynek powinny walczyć o medale, ale pamiętajmy, że po drodze gdzieś tam na pewno trafimy na jakieś Belgijki, może Holenderki. Holandia dzisiaj się męczyła, 3-2 tylko z Rumunią. W tej siatkówce żeńskiej naprawdę...
1: Wszystko może się zdarzyć.

turniejów niewiele wiadomo. Przypomnijmy tylko, że Polki w tym roku nie grały po raz pierwszy od 3 lat, nie grały w finałach Ligi Narodów. No to też jest jakiś sygnał. Nie ma Martyny Łukasik kontuzjowanej. Martyna Czerniańska weszła dzisiaj w końcówce meczu, ale ona też przecież miała poważną kontuzję. No i tutaj na pewno też jest to szansa dla innych zawodniczek. Ale czy jesteśmy gotowi?

0: wygrywały, no ale ten mecz najważniejszy, ostatni z Włoszkami, bo to był taki sprawdzian. Włochy są mistrzyniami olimpijskimi, Włochy są tutaj największym faworytem obok Turcji. No to była zdecydowana przegrana 0-3 i chcielibyśmy, żeby gdzieś tam ta iskra się zapaliła u polskich siatkarek. Na razie dzisiaj tej iskry za bardzo widać nie było, bo to było takie rozpalanie ogniska. I rozpalanie się udało, to teraz trzeba podtrzymywać i podsycać jeszcze ten ogień, dodawać rzeczywiście tych...
1: To prawda, ale jeszcze jedna sprawa. Mistrzostwa Europy w tej chwili to bardzo ważny turniej, bo mistrzynie Europy zdobywają od razu kwalifikację olimpijską, tak?
0: No właśnie, Sylwia, pamiętasz, że przez lata w siatkówce było takie, no powiem kolokwialnie, psioczenie na tą federację, prawda, europejską, ale też światową, bo to światowa federacja rozdaje karty, jeśli chodzi o kwalifikacje olimpijskie, że mistrzostwom Europy nadawano taką niską rangę, bo przecież to nie była żadna kwalifikacja olimpijska. Tam dopiero później były turnieje kwalifikacyjne. Wiadomo, że w siatkówce chodzi o zarabianie pieniędzy w tych wielkich federacjach i oni organizowali dodatkowe turnieje kwalifikacyjne. Nie kwalifikowano się z mistrzostw Europy. Właściwie ten mistrz Europy to był takim, no, dodatkiem jakimś, ale nie miał większych konsekwencji, bo i w rankingu tych punktów nie było za dużo przecież tym olimpijskim i światowym. No i tak to się toczyło i dopiero nacisk różnych środowisk, głównie zawodniczych, ale też trenerskich, różnych federacji z Europy, które zaczęły mieć coraz więcej do powiedzenia w Światowej Federacji, spowodowało to, że Mistrzostwa Europy od tego roku właśnie są już kwalifikacją olimpijską. Także ten, kto wygra, będzie miał spokojnie kolejne dwa sezony do Igrzysk Olimpijskich. Jakże byśmy chcieli, żeby nasze panie albo panowie, no oni mają większe szanse, mają za kilkanaście dni Mistrzostwa Europy, żeby wygrali i mieli ten spokój w przygotowaniach do Igrzysk.
1: No i może twoje marzenia się spełnią, czemu nie? Marzyć można i czasami te marzenia wychodzą pozytywnie. Rafał Bała, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: W sportowym weekendzie w Polskim Radiu 24 kilka najbliższych minut poświęcimy piłce nożnej i meczom piątej kolejki Ekstraklasy. Najwcześniej grali dzisiaj w Kielcach. Korona podejmowała Motor Lublin. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów, a o szczegółach opowie Rafał Szymczyk.
2: Korona Kielce zremisowała przed własną publicznością z Motorem Lublin 1-1, a wynik spotkania został ustalony jeszcze przed przerwą. W 19 minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Mariusz Stępiński, który wykorzystał wrzutkę w pole karne Martina Remakla i strzałem głową pokonał bramkarza gości. Do wyrównania, również po bramce zdobytej głową, doprowadził w 30 minucie Karol Czubak po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Portugalczyka Ivo Rodriguesa. W 54 minucie kapitalnym uderzeniem z 25 metrów popisał się dobrze dysponowany w tym meczu Martin Remagl, ale trafił w poprzeczkę. W doliczonym czasie gry strzał Karola Czubaka z pustej bramki wybił skrzydłowy Wiktor Długosz. Z punktu wywalczonego na trudnym terenie zadowolony był trener Motoru Mariusz Misiura.
3: Jesteśmy zadowoleni z tego, jak dzisiaj graliśmy w obronie. Patrząc na ten element gry, to uważam, że byliśmy bardzo skuteczni. W tym roku do naszego meczu Korona z 22 bramek strzeliła 16 stałych fragmentów gry. I dzisiaj wybronić taką dużą liczbę stałych fragmentów, mówię o rzutach wolnych, autów i rzutów rożnych, to naprawdę duży szacunek dla Daniela Kakosińskiego i Krystiana Skłodowskiego, który pracuje w ofensywie, strzeliliśmy bramkę z tego fragmentu gry, więc jakby to nas na pewno cieszy. Dopisujemy punkt w tabeli, bardzo ważny punkt. Jesteśmy świadomi, że z piłką byliśmy dzisiaj na swojej połowie nerwowi. Ogólnego takiego bym powiedział zagrożenia Korona Kielce miała na pewno dzisiaj w meczu więcej. Powiedziałem to trenerowi Zielińskiemu, że doceniam ten punkt tutaj zdobyty i na pewno on był bliżej dzisiaj zwycięstwa, ale w piłce przeżywałem też momenty, gdzie moja drużyna była zdecydowanie lepsza i mecz się kończył zdrowym dorobkiem punktowym, więc dopisujemy punkty, to jest dzisiaj najważniejsze.
2: Pozytywów w grze zespołu szukał trener Korony Jacek Zieliński.
4: Szkoda tego wyniku, bo wiadomo, oczekiwania, marzenia, ambicje były inne, mimo że ten mecz się nam dobrze ułożył, bo strzeliliśmy bramkę, prowadziliśmy, no daliśmy się zaskoczyć po stałym fragmencie, gdzie uczulaliśmy się na to. W drugiej połowie mimo naprawdę dobrej, solidnej gry nie udało się nic trafić, a paradoksem jest, że w końcówce mogliśmy jeszcze dostać bramkę, także nie ma co narzekać. Oczywiście zanalizujemy to sobie wszystko, niedosyt jest, natomiast trzeba już myśleć o następnym meczu. Tego się już nie cofnie, ale myślę, że szczególnie druga połowa w naszym wykonaniu, jeśli chodzi o takie cechy piłkarskie, czysto piłkarskie, odbiór piłki, zebranie drugiej piłki, reakcja po stracie była naprawdę dobra.
2: Obrońca Bartosz Bereszyński uważa, że lubelską drużynę stać na zdecydowanie lepszą grę.
5: Ciężko mi teraz cokolwiek powiedzieć tak na gorąco. Na pewno uważam, że to było nasze najgorsze spotkanie, jeżeli chodzi o taką grę, o tworzenie sytuacji, więc myślę, że musimy patrzeć w kategoriach cenny punkt i wyciągnąć wnioski, bo zaczęliśmy dobrze, fajnie, pierwsze 10-15 minut.

0: Minut potem stracona bramka i mieliśmy swoje okazje w tym spotkaniu, mieliśmy swoje momenty, ale zdecydowanie za mało tych momentów na drużynę. Jak chcemy grać i to, co mieliśmy dzisiaj realizować, myślę, że tych założeń nie do końca zostało spełniona większość. Na pewno nad tym musimy popracować, więc tak z perspektywy meczu myślę, że cenny punkt, ale jest niedosyt z tego, jak graliśmy i myślę, że tak to najlepiej podsumowuje.
1: Rozczarowany rezultatem był Wiktor Długosz.
2: Po drugiej połowie wydaje mi się, że duży niedosyt, bo gdzieś mocno zamknęliśmy motor, czuliśmy mocną przewagę. Na tyle ich zamknęliśmy na ich połowie, żebym skąd gdybym powiedział, że nie czujemy takiego niedosytu.
1: Również pomocnik kieleckiego zespołu Kamil Jakubczyk nie był zadowolony z podziału punktów.
3: No myślę, że na pewno duży niedosyt, bo z przebiegu spotkania na pewno byliśmy taką drużyną dominującą, szczególnie po tej bramce strzelonej na 1-0 gdzieś wydawało się, że mamy kontrolę nad tym spotkaniem. Jeden niepotrzebny stały fragment gry, motor wyrównał, później się cofnął i ciężko nam było jakieś klarowne sytuacje, więc na pewno jest duży niedosyt.
1: Po 5 kolejkach obydwie drużyny mają na kontach po 5 punktów, ale Korona ma jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Z Kielc, Rafał Szymczyk.
4: A w kolejnym spotkaniu, o którym już mówiliśmy, Piast Gliwice chyba jeszcze gra z liderem Legią Warszawa. Sprawdźmy to u Tadeusza Musioła. Tatku?
5: Mija 10:10 doliczonych minut. Rafał Augustyniak na liście strzelców, ale to było trafienie samobójcze i Piast remisuje z Legią Warszawa 1-1. Sanka zrobił znakomitą akcję prawym skrzydłem, złamał akcję do środka, uderzył z narożnika pola karnego, a Augustyniak interweniując głową wpakował piłkę do własnej bramki. Hintrich powędrował w przeciwnym kierunku. No a teraz Legia jeszcze stara się odrobić to, co straciła przed momentem. Wrzutka w okolice pola karnego, ale gliwiczanie już napędzeni, rozkręceni, szukają także swoich szans na to, żeby zamknąć ten mecz jednak zwycięstwem. 1-1. Od ostatnich 6 spotkań Piast z Legią nie przegrał. Co więcej, często zwyciężał, ale teraz Legia w końcówce może zadać ten decydujący cios, bo będzie rzut rożny dla warszawskiej ekipy. 10. Przesuwając się, warszawianie już są w okolicy pola karnego. Tylko bramka Otto Hindrich w tym żółtym stroju pozostał na własnej połowie, a ci w białych koszulkach, czarnych spodenkach i czarnych getrach znajdują się w okolicy pola karnego Piasta Gliwice. Piasta, który całą 11 cofnięty w obręb własnej 16. Na linii bramkowej bramkarz Domenegril tam kotłuje się, ale piłka jeszcze znajduje się w narożniku boiska. Pieczołowicie ustawiana przez zawodnika z czwórką Damiana Szymańskiego. Prawa noga, więc piłka dochodząca do bramki Piasta Gliwice. Potworne zamieszanie w polu karnym już jest. Piłka na 5 metrze. Kto tam ją strąci, kto ją wybije, jeszcze strzał, ale nad poprzeczką piłka przefrunęła i będzie od własnej bramki wprowadzał ją do gry Domenegril. Słoweniec chyba nie będzie się spieszył, mając na uwadze cały scenariusz dzisiejszej rywalizacji, no to ten punkcik dla Piasta też będzie bardzo cenny. Cała ławka rezerwowych gospodarzy na stojąco obserwuje końcowe fragmenty tej rywalizacji. Warszawianie schowani na własnej ławce rezerwowych, a zanim Domenegril kopnął, to już gwizdek arbitra Bartosza Frankowskiego wybrzmiała. Zatem Legia straciła tutaj punkty. Była zespołem lepszym. Trzeba to oddać. Prowadziła do 95. minuty gry, czyli do tej 5. doliczonej. W 10. jeszcze to spotkanie trwało, ale w 13. doliczonej minucie arbiter postanowił tę rywalizację zakończyć. Piast Gliwice, Legia Warszawa 1-1.
4: Tadeusz Musioł, bardzo dziękuję za relację. A w tej chwili trwa mecz Śląska-Wrocław z Widzewem Łódź. Ogląda go Bartosz Tomczak. Dobry wieczór, Bartku.
6: Dobry wieczór.
4: Jaki wynik?
6: Sensacyjnie to spotkanie się rozpoczęło. Najpierw od czerwonej kartki dla Widzewa i wydawało się, że to piłkarze Śląska będą przeważać, ale dosłownie chwilę temu to Widzew wyszedł na prowadzenie. Potem jak Mario Garcia dobił strzał już praktycznie do pustej bramki, bo musiał interweniować Karol Niemczycki. Był już przecież na murawie położony, więc mógł zrobić co chciał z tą piłką zawodnik Widzewa Łódź i strzelił na 1-0. 16 minuta gry i Widzew prowadzi ze Śląskim Wrocław 1-0. Ten mecz zaczął się źle dla drużyny z Łodzi, bo przecież w 3 minucie taka piłka puszczona od Luki Marianaca do Dembele i tam faul w wykonaniu Wiśniewskiego. Arbiter podbiegł, którym jest dzisiaj Marcin Kochanek, i wydawało się, że podyktuje od razu rzut wolny, natomiast podniósł rękę w górę, bo była sygnalizacja spalonego. 3-4 minuty sędziowie naradzali się z centrum VAR, co z tą akcją zrobić. W końcu sędzia Kochanek podbiegł do monitora, sprawdził sobie tę akcję raz jeszcze. Okazało się, że spalonego nie było, a faul Wiśniewskiego owszem była, skoro Dembele wychodził na czystą pozycję, bo to było 22-25 metrów od bramki, to musiała być czerwona kartka i Widzew bardzo szybko po tym faulu z trzeciej minuty, od minuty siódmej, bo tak długo trwało sprawdzanie, grał w tym meczu w dziesiątkę, potem żółtą kartką ukarany został Kapuławi, potem Mateusz Żywo pojawił się na murawie w 11 minucie, zastępując Mariusza Fornalczyka.

0: żeby Aleksander Wukowicz coś pozmieniał w tym składzie, żeby ta linia obrony przynajmniej w tej trójce nie była zachowana, więc wymienił skrzydłowego po to, żeby wstawić po prostu kolejnego zawodnika do bloku obronnego i tak jak mówiłem, wydawało się, że to będzie moment Śląska, że Śląsk przejmie inicjatywę, ale brakowało klarownych sytuacji, no i potem ta jedna akcja w 16 minucie w wykonaniu Widzewa wydawało się z pozoru niegroźna, bo wrócił Dembele przerywając akcję na 22 metrze, piłka powędrowała do Grzegorza Tomasiewicza, ale ten jakby zupełnie odcięło mu prąd, podał po prostu do najbliższego zawodnika Widzewa, no a tam Baena uderzył, obronił ten strzał bramkarz Karol Niemczycki, no ale wobec dobitki Mario Garcia był już bezradny. Widzew ma jednego zawodnika mniej, ale Widzew ma jedną bramkę więcej od Śląska Wrocław, bo prowadzi na Dolnym Śląsku po 18 minutach 1-0.
1: Bartosz Tomczak, bardzo dziękuję za relację i oczywiście do usłyszenia. Iga Świątek zmierzy się dzisiaj z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. To spotkanie powinno rozpocząć się za mniej więcej pół godziny. Łączymy się więc z Janem Pachlowskim. Dobry wieczór, Janku.
2: Kłaniam się nisko.
1: Co mówią bukmacherzy? Komu dają większe szanse na awans do finału? Idze czy Jessice?
2: Większe szanse tutaj amerykańscy bukmacherzy, którzy ponoć się nie mylą i bardzo byśmy chcieli, aby było w tym przypadku, dają tutaj Idze Świątek. Te ostatnie informacje mówią, że mniej więcej za niecałą godzinę to spotkanie jednak powinno się rozpocząć. Teraz te doniesienia mówią, że o godzinie 21:20 czasu polskiego, ale to się jeszcze będzie może zmienić, tak więc musimy się tutaj wykazać cierpliwością. Iga Świątek prezentuje w tej chwili swój najlepszy tenis w tym sezonie. To podkreślają zgodnie amerykańskie media. Po zdobyciu tytułu Toronto w zeszłym tygodniu nie zwalnia tempa. Tutaj dużo się mówi o tym, że Polka imponuje precyzją w doborze zagrań, cierpliwością w ofensywie oraz też solidną grą w obronie. Choć w ogólnym rozrachunku Świątek przegrała 4 z 5 spotkań z Pegulą na kortach twardych, to biorąc pod uwagę prezentowane przez nią ostatnio formy, zapowiada się to starcie bardzo interesująco. Posłuchajmy, co Iga Świątek mówi na temat swojej dzisiejszej przeciwniczce, o swojej dzisiejszej przeciwniczce, Amerykance Jessica Pegula.
3: She's a great competitor. We've been playing many matches where we had
4: Jessie to zawsze wymagająca przeciwniczka. Rozegrałyśmy ze sobą kilka bardzo wyrównanych i zaciętych trzysetowych spotkań. Cieszę się na tę rywalizację. Jest dla mnie wyzwaniem. Jessie świetnie prezentuje się na korcie twardym.
1: Janku, ale ja słyszałam przynajmniej takie dotarły do mnie informacje, że nie wiadomo, czy Jessica Pegula nie podda tego meczu, ponieważ podobno coś ją boli, a chce do końca wyleczyć się i jednocześnie zachować w zdrowiu do US Open.
2: To prawda, takie doniesienia do nas chodziły. Właśnie chciałem o tym mówić zaraz po wypowiedzi Igi Świątek, bo może dojść do podobnej właśnie sytuacji jak w poprzednim spotkaniu ćwierćfinałowym z Jeną Rybakiną, kiedy to przeciwniczka w szóstym gemie, kiedy Iga prowadziła 4-1, musiała się poddać ze względu na kontuzję nogi. I tak jak Iga zaraz właśnie podbiegła swoją przeciwniczkę i pocieszyła, to chwilę później po tej bardzo ładnej scenie na korcie w wywiadzie tutaj po meczu podkreśliła, że oczywiście turniej Cincinnati jest open, ale jest to jednak jeden z etapów przygotowań do US Open. Wszyscy skupiają się na tym meczu i ma nadzieję, że Jelena Rybakina będzie zdrowa. I rzeczywiście dochodzą do nas, ale podkreślam, to są nieoficjalne informacje, że już w pierwszym secie może skreczować Jessica Pegula, ale to są oczywiście na razie takie domysły, nie wiemy nic, chociaż oczywiście wolelibyśmy, aby obie zawodniczki rozegrały pełny mecz i aby Iga pokazała swoją formę i zwyciężyła, bo tutaj w dotychczasowych tych starciach pomiędzy dwiema zawodniczkami to Iga prowadzi 7-5. Co też warte jest podkreślenia już na podsumowanie, wiadomo, że ten mecz odbywa się w Stanach Zjednoczonych, czyli w ojczystym kraju Jessiki Peguli, ale ten kort na pewno zapewni się w bardzo dużej takiej ilości przez tutaj polskich kibiców, bo wiem, że polscy kibice skorzystając z tego, że Iga doszła tak wysoko na broni tytułu w Cincinnati, korzystając, że jest sobota, a wielu poloninnych kibiców kocha tenis, no to w Stanach Zjednoczonych to nie jest dużo odległość, 5-6 godzin więcej do Chicago, z Chicago do Cincinnati, tam, czyli z miejsca, gdzie Chicago Polski, Polaków jest najwięcej w Stanach Zjednoczonych i wiele osób przyjechało właśnie specjalnie.

0: na to spotkanie, aby dopingować ligę i zobaczymy, kogo będzie więcej, bo wcale bym nie przesądzał, że na tym półfinałowym spotkaniu na trybunach więcej będzie Amerykanów niż Polaków. Zobaczymy, te ostatnie informacje mówią, że to spotkanie rozpocznie się około godziny 21:20 czasu polskiego. Według amerykańskich bukmacherów to Iga Świątek jest faworytką. Ona wygrała już 10 spotkań z rzędu. Naprawdę imponująca forma nie tylko w perspektywie właśnie Cincinnati Open, ale przede wszystkim w perspektywie tutaj gry podczas wielkoszlemowego US Open, tak więc czekamy na to spotkanie i miejmy nadzieję, że Jessica jest jednak zdrowa i że to będzie pełne spotkanie, pełne emocji i oczywiście z końcowym zwycięstwem Igi Świątek, a wtedy przed nią niedzielny finał.
1: Oczywiście, że tak. Janek Pachlowski, bardzo ci, Janku, dziękuję za relację, a ja dodam, że w drugim półfinale, ale to będzie w nocy czasu w Polsce, taka niesamowita, młodziutka Czeszka Sara Bejlek zagra z Amerykanką Coco Gauff. Tymczasem w Katowicach odbyła się dzisiaj pierwsza część lekkoatletycznego mitingu Diamentowej Ligi, który jest też memoriałem Kamili Skolimowskiej. O tym Piotr Muszalski.
2: Marek Plawgo, dyrektor do spraw komunikacji tego meetingu, to może wróćmy do zeszłego roku i tego pomysłu na to, żeby lekką atletykę wyprowadzić ze stadionu. Udał się ten pomysł, bo chyba jeżeli jest druga taka edycja, że znowu zaczynamy w sobotę, no to chyba tak.
3: Udał się i żonglujemy trochę, bo zamieniamy tyczkę na skok w dal, żeby też przedstawić mistrzów. No i udał się na tyle, bo też część sezonu zmusza nas do tego, żebyśmy znaleźli trochę więcej przestrzeni, bo w innym wypadku rozwleklibyśmy też program minutowy. Wyniesienie tego do ludzi też powoduje, że wychodzimy trochę spoza bańki. No sport, jak się komunikuje do kibiców sportowych, no to jest trochę zamknięte, a spotykając się z ludźmi, którzy przechodzą i przypadkowo spotykają się z medalistami Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, mistrzami olimpijskimi, no to myślę, że to jest też taki moment, w którym mogą podjąć decyzję, a co to ta lekka atletyka ciekawego pokazuje, może przyjdę i zobaczę. Więc też szukamy takich możliwości, no bo komunikacyjnie rywalizujemy właściwie już z lenistwem, zaniedbaniem, polityką, różnymi wiadomościami, które nas negatywnie elektryzują. Sport jest w swoim charakterze i swoim DNA, jest piękny, ma piękną rywalizację, więc chcemy ludzi trochę odciągnąć od telefonów i pokazać im coś fajnego.
2: Oj, działo się na katowickim rynku. Tylko 3 konkurencje zostały rozegrane w sercu miasta, ale przyniosły one aż 2 rekordy meetingów. Skoków dal panie 6,98 skoczyły Alisa Jones i Agatha de Sousa. Daleko za nimi była Adrianna Sułek-Schubert, która uzyskała tylko 5,92.
4: Myślę, że chciałam jeszcze poćwiczyć po Mistrzostwach Europy ten skok w dal. Nie planowałam powtórzyć scenariusza z Birmingham, więc niestety lekkie niepowodzenie, ale to była też jedyna konkurencja, w której można, że tak powiem, mimo słabszego poziomu nawiązać rywalizację, bo czy w skoku wzwyż, czy w biegu podkarskim, no jednak te różnice są diametralne. No ale była to dla mnie ogromna przyjemność, cenne doświadczenie i myślę, że w przyszłym roku będzie już znacznie, znacznie lepiej.
2: Nasza utytułowana wieloboistka przyznaje, że podobał jej się pomysł przeniesienia zawodów do serca miasta. Na katowickim rynku nie przeszkadzały jej nawet tramwaje, które przerywały kibicowanie publiczności.
4: Nie przeszkadzał mi tramwaj faktycznie, ale widziałam, że kibice, którzy chcieli obserwować nasze próby, musieli schodzić z torów, kiedy on chciał przejechać. Ja lubię bardzo takie inicjatywy, kiedy dzieje się coś innego niż na stadionie, na którym spędzam godziny dziennie. I bardzo się cieszę, kiedy jest tak dużo kibiców, którzy mogą też, nawet nie wiedząc jeszcze do końca, o co chodzi w lekkiej atletyce, doświadczyć tego i mam nadzieję, że zarażamy ich tą naszą pasją. I ja właśnie bardzo lubię taką namacalną rywalizację i taką namacalną atmosferę kibiców i to, że ta korelacja z nimi jest taka bliska, że oni chcą w trakcie gdzieś w konkurs zbijać piątki, czy proszą o zdjęcia i autograf, więc jak najbardziej. Obym była na takim poziomie, że będę jeździła na te diamentowe ligi i na te najlepsze meetingi.
2: Niedzielne zmagania tradycyjnie rozpocznie rywalizacja w konkursie rzutu młotem, a jak rzut młotem to oczywiście Paweł Fajdek, który tutaj wspomina nawet największe z największych swoich wyników.
5: W rzucie młotem akurat mamy co zawody Mistrzostwa Świata, także ja już przywykłem do tego, że muszę startować z najlepszymi. Kiedyś sam byłem najlepszy, więc się trochę mniej bałem. Teraz jest trochę inaczej. Teraz trzeba się bardziej sprężać, żeby do tych młodych gdzieś tam dociągnąć. Natomiast nie popsułem się bardziej niż byłem, także jest okej. Okay.
2: Bez urazy dla tej soboty, wszyscy czekają na niedzielę. Tego chyba już nie trzeba promować, to już jest marka sama w sobie, prawda?
3: Oczywiście, czekamy na niedzielę, czekamy na niektórzy na Mondo Duplantisa, jest Carsten Warholm w gigantycznym pojedynku najlepszych zawodników w historii na 400 metrów przez płotki. Tych highlightów jest mnóstwo, właściwie co konkurencja. To jest jakiś pojedynek, jakiś rewanż za Igrzyska Olimpijskie, za Mistrzostwa Świata, za niedawne Mistrzostwa Europy. Więc tak właściwie moglibyśmy tą narrację prowadzić i zrobić o każdej konkurencji osobny program. A to wszystko dzieje się w takiej pigułce kilkugodzinnej.

0: dla ludzi, dla których Stadion Śląski, super auto Stadion Śląski tutaj jest pewnym symbolem. Pokazujemy, że my też na tą symbolikę mocno teraz pracujemy.
1: W każdej z 26 konkurencji Diamentowej Ligi na Śląsku wystąpią światowe potęgi lekkoatletyki. Wśród nich Ewa Swoboda, która na ostatnich Mistrzostwach Europy zdobyła 2 medale. Obsada biegu na 100 metrów w kotle czarownic to już jednak światowy poziom, o czym mówi nasza sprinterka.
2: Ten sezon jest bardzo wyjątkowy, bo wróciłam po ciężkich 2 latach. Także mnie to bardzo cieszy, jestem bardzo szczęśliwa. Te 2 medale, no to nawet, szczerze mówiąc, nie marzyłam o tym. No ciężko marzyć o takich rzeczach. Ja jestem realistą, ale chyba czasami zacznę już marzyć. No i co no, co było do zrobienia, to zrobiłam, a teraz ja myślę, że jutro to, co zostało z całego sezonu, myślę, że zostawię na bieżni.
1: Wśród plejady gwiazd wystąpi również Natalia Bukowiecka, nasza srebrna medalistka z Birmingham. Przyznaje, że jest w świetnej formie i liczy na dobry występ przed własną publicznością.
3: Na pewno wiem, że jestem dobrze przygotowana, bo Mistrzostwa Europy to pokazały. Mam nadzieję tylko, że pogoda nam jutro dopisze i będzie jednak troszkę cieplejsza niż była w Birmingham. Na pewno nie będzie łatwo, no ale ja jestem u siebie w Polsce, więc mam nadzieję, że po prostu pokażę się z jak najlepszej strony i będę walczyła o jak najwyższe miejsca.
1: O rekord Polski powalczy Klaudia Kazimierska, która nie boi się o tym mówić. Przypomnijmy, nasza wicemistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów również w niedzielę będzie chciała zaskoczyć miejscową publiczność.
4: Z tym memorialem mam dużo dobrych wspomnień. Jak wiemy, pierwszy raz tutaj złamałam właśnie 4 minuty 2 temu po igrzyskach, ale ja też tu biegałam w 2020 i otarłam się rekord polski juniorek Sofii, więc jeszcze to nie była Diamentowa Liga, także dużo tych startów na Stadionie Śląskim i ja zawsze stąd wracam z życiówką, więc miejmy nadzieję, że tym razem też tak będzie.
5: W sportowym weekendzie w Polskim Radiu 24 wracamy do piłki nożnej i dowiedzmy się, czy zmienił się wynik w meczu 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław i Widzewem Łódź. Ponownie łączymy się z Bartoszem Tomczakiem. Bartku, oddaję Ci głos.
6: Pół godziny gry za nami i cały czas to Widzew prowadzi we Wrocławiu 1-0. Ta bramka z 16 minuty, kiedy wydawało się, że to taka niegroźna akcja drużyny gości, którą przeciął przecież Dębel, oddając piłkę do Grzegorza Tomasiewicza. No ale ten zamiast zagrać, wybić ją do przodu, to praktycznie oddał ją Angelowi Baenie. Ten przyjął sobie na 16 metrze, delikatnie trącił piłkę w prawo, strzelił, jego uderzenie obronił Karol Niemczycki, ale wobec dobitki Mario Garcia był bezradny. No i teraz kolejna okazja dla Widzewa i znowu odbija piłkę, nie łapie i golkiper Śląska Wrocław Karol Niemczycki, ale tym razem bez większych konsekwencji jeszcze zacisnął lewą pięść, pokazując, że tym razem się udało. Tym razem Śląsk bramki nie stracił. Przypominam, że Widzew stracił jednego zawodnika na początku tego spotkania. W 7 minucie czerwoną kartką ukarany został Przemysław Wiśniewski za faul, który popełnił 4 minuty wcześniej. Natomiast na warze ta analiza trwała tak długo, bo były tutaj dywagacje, czy był spalony, czy go nie było. Co do faulu nie było żadnej wątpliwości. Po prostu wyciął równo trawą Dembele, który wychodził na czyściutką pozycję po tym, jak zagrał mu Luka Marianac. Śląsk dzisiaj gra na 2 napastników, natomiast po 31 minutach absolutnie tego nie widać. Brak klarownych sytuacji dla drużyny, którą prowadzi Antosz Imundża i widać, że słoweński szkoleniowiec też już ma, tak delikatnie mówiąc, gorąco, bo tutaj zaczęli ten mecz i on i Aleksander Wołkowicz w takich eleganckich marynarkach, natomiast Antosz Imundża, który teraz szaleje przy linii bocznej, poklaskuje do swoich zawodników, zdjął już marynarkę i tylko w samej niebieskiej koszuli prowadzi swój zespół. Aleksander Wukowicz dużo bardziej spokojnie, ale teraz może być niespokojnie pod bramką Widzewa, bo jest Luka Marianac. Z lewej strony to jest wysokość pola karnego, oddaje piłkę do Linaresa. Ten czeka, ma piłkę jeszcze przy lewej nodze, leży jeden z zawodników Widzewa, ale gra Śląsk Wrocław. Takie dośrodkowanie prawie po ziemi w pole karne, ale piłka została wybita i mają teraz pretensje piłkarze gości, że ta akcja nie została przerwana po tym, jak Angel Baena leżał na murawie. Jeszcze łapie się tutaj Angel Baena lewą ręką za kark po tym, jak ucierpiał w starciu z Luką Marianacem. Zatem po 32 minutach gry we Wrocławiu Śląsk Widzew Łódź 0-1.
5: Z Bartkiem oczywiście jeszcze się usłyszymy, a tymczasem bardzo dziękuję za relację. Dziś grała też pierwsza liga piłkarska, również 5. kolejka spotkań. Brukbet Termalika Nieciecza przegrał z Polonią Warszawa 1-3. Podbeskidzie Bielsko-Biała zremisowało z Odrą Opole 1-1 i Polonia Bytom również zremisowała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 2-2. W Anglii rozpoczęła się Premier League. Wczoraj był pierwszy mecz, a dziś kolejne spotkania. i wszystkie już się zakończyły. Hull wygrał z Manchesterem United 2-0. Everton pokonał Crystal Palace.

0: też 2-0. Ipswich wygrał z Sunderlandem 2-1. Nottingham przegrał z Leeds 0-1. I Brentford pokonał Tottenham 3-0. Rozpoczęły się również rozgrywki we Francji, we francuskiej Ligue 1. Zakończyło się na razie jedno spotkanie. Lens wygrał z Auxerre 5-2. A w Hiszpanii to już druga kolejka spotkań. Koniec meczu w Bilbao. Athletic przegrał z Sevillą 1-3. Trwa spotkanie Walencji z Celtą Vigo. 55. minuta, na razie bezbramkowy remis, a o 21.30 swój pierwszy mecz w tym sezonie, mecz ligowy oczywiście, rozegra Real Madryt. Na wyjeździe zmierzy się z Espanyolem. Historia głosi, że piłka nożna była przyczynkiem do powstania rugby. To wszystko działo się w Anglii wiele lat temu. Znudzeni kopaniem piłki studenci postanowili wziąć piłkę w ręce i grać. No i tak rugby istnieje do teraz. Piękny sport, piękna gra, którą od jakiegoś czasu uprawiają także kobiety. Dotyczy to również Polski i właśnie dziś rozpoczął się nowy sezon Ekstraligi Rugby. Na początek Grot Budowlani Łódź wygrali z Juwenią Kraków 32-14 i Ogniwo Sopot rozgromiło Rugby Białystok 124-28. A my mamy połączenie z Robertem Małolepszym, byłym ekstraligowym rugbistą, a obecnie komentatorem Polsatu Sport. Dobry wieczór, Robercie.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: A właściwie chyba mogę powiedzieć do ciebie cześć, Bidon, nie pogniewasz się.
1: Tak, nie pogniewam się, znam.
0: No dobrze. Słuchaj, to tak, Ekstraliga się rozpoczęła. Bardzo wysokie zwycięstwo Ogniwa Sopot nad Rugby Białystok. Natomiast kogo ty w tym sezonie typujesz do zwycięstwa, do zdobycia Mistrzostwa Polski? Znów Pogoń Siedlce, czy może ktoś inny tym razem?
1: Na pewno Pogoń Siedlce będzie znów głównym kandydatem, faworytem do zwycięstwa, no z prostego powodu. Ma ciągle najszerszy skład, ciągle pewnie najwyższy budżet w lidze. Na tyle są mocni Siedlczanie, że podjęli się rozgrywek międzynarodowych, zgłosili się do takich rozgrywek, które zostały zorganizowane przez kluby niemieckie, holenderskie, one się nazywają Ascent Rugby. Dzisiaj zresztą Siedlczanie zainaugurowali w Frankfurcie rozgrywki, pokonali holenderski zespół Inan 66-0, pokazując moc, a jutro grają mecz ligowy i to pokazuje, jaki mają skład, bo ten skład, który zagra jutro ze Spartą Jarocin, naprawdę niemal kompletnie się różni od tego, który dzisiaj wystąpił we Frankfurcie, więc to pokazuje, jaki mają potencjał. Żadna inna polska drużyna nie byłaby w stanie zagrać dwóch meczów dzień po dniu na takim poziomie. Natomiast zeszłoroczne rozgrywki pokazały, że te drużyny, które chcą się bić z Pogonią Aventa Siedlce, mogą to zrobić, bo przecież Ogniwo Sopot w wielkim finale minimalnie, dosłownie w ostatnich minutach uległo Pogoni, a Ogniwo Sopot z kolei w półfinale z Orkanem Sochaczew też tak naprawdę urwało się ze stoliczka, bo 20 minut przed końcem meczu wydawało się, że to Orkan będzie grał w wielkim finale, więc te trzy drużyny na pewno dalej będą mocne, ale myślę, że ten sezon będzie o wiele ciekawszy, bo co najmniej kolejne trzy drużyny zgłaszają bardzo mocny akces do walki o medale, czy o Mistrzostwo Polski, to nie wiem, ale na pewno o medale, tak? I to są zespoły z Lublina, z Łodzi i z Gdyni, więc te sześć drużyn będzie na pewno bardzo mocne.
0: A myślałam, że wymienisz jeszcze swój Sochaczew.
1: A to powiedziałem od razu, że Orkan Sochaczew tak? jest w trójce, tak, to, to wymieniłem coś. Medalistów poprzedniego sezonu, Pogoń Siedlce, Ogniwo Sopot i Orkan Sochaczew, to bezdyskusyjnie. No i właśnie Arka Gdynia, Budowlani Lublin i Budowlani Łódź, to te kolejne trzy drużyny, które na pewno będą miały bardzo duże ambicje.
0: Dobrze, Robercie, to w takim razie powiedz mi teraz o tym, jaki masz pomysł na to, żeby rugby w Polsce stało się zdecydowanie bardziej popularną grą, bo jest to piękna gra, ale niestety chyba wielu kibiców sportowych nawet o tej grze po prostu nic nie wie.
1: No, z całą pewnością nie jesteśmy pierwszym wyborem polskich kibiców, natomiast zostawiłaś mnie tutaj troszkę autoreklamy jako dziennikarza Polsatu Sport, więc rugby wraca na stałe do telewizji. Od tego sezonu będą pokazywane mecze Ekstraligi, więc to na pewno jest jakaś jakaś ścieżka, no nie jedyna, którą musimy tutaj obrać. Ty na początku powiedziałaś o tym, że dziewczyny grają też w rugby i te nasze dziewczyny zdobyły właśnie Mistrzostwa Europy. One teraz po tym Mistrzostwie Europy odbyły tur po wszystkich programach śniadaniowych i to na pewno jest jakaś ścieżka, natomiast nie jest to proste i nie ma łatwych odpowiedzi, ponieważ dzisiaj, no mogę powiedzieć po tym klubie, który reprezentuje też na co dzień Orkan Sochaczew, my jesteśmy

0: od 6 lat nie schodzimy z podium. Na naszych meczach jest komplet publiczności. Gramy w niewielkim miasteczku. Bijemy się o Mistrzostwo Polski. No a nasi piłkarze też z klubu Orkan grają w A-klasie. I wprawdzie na ich mecze nie przychodzi wiele osób, ale kiedy otworzyli Akademię Piłkarską, no to prężnie działa tam 300-400 dzieci. Trudno ściągnąć do rugby taką grupę dzieci, bo rugby jest dużo trudniejszym sportem, więc to jest na pewno bardzo mozolny proces i nie ma łatwych odpowiedzi, co zrobić, żeby rugby stało się popularniejsze.
1: No ja myślę, że przede wszystkim nasza reprezentacja musi być mocniejsza. Ta reprezentacja piętnastek rugby męska, wtedy być może to wszystko jakoś pójdzie do przodu. Więc co z reprezentacją?
0: No to tutaj jest akurat dobry taki moment naszej reprezentacji. Różnie bywało z nią w ostatnich latach, różnie bywało też w Polskim Związku Rugby. Ja myślę, że to też jest ważne, że i to trzeba powiedzieć, te ostatnie lata, jeśli chodzi o zarządzanie polskim rugbym, były bardzo złe. Myślę, że najgorsze w historii tak naprawdę. Ale powoli coś zaczyna się zmieniać. Jest nowy trener reprezentacji, Kamil Bobryk już drugi rok pracuje. Udało mu się odbudować dobrą atmosferę wokół reprezentacji. Ta reprezentacja awansowała na w zasadzie najwyższy możliwy poziom, jaki można awansować w Europie, bo to jest Rugby Europe Championship, czyli taki drugi poziom rozgrywek, to nazwalibyśmy to...
1: Ale ja chcę, żeby grali w Pucharze Świata.
0: A, no to Puchar Świata to nie wiem, czy dożyjemy, bo Puchar Świata to, chociaż z drugiej strony, tak jak i piłkarski mundial został znacznie rozszerzony, taki rugbowy mundial, czyli Puchar Świata właśnie został rozszerzony, ale został rozszerzony do 24 drużyn, bo gdyby były 32, no to byśmy grali w tym Pucharze Świata z całą pewnością. Natomiast na 24 miejsca ciągle jeszcze jesteśmy za słabi. Natomiast myślę, że to, co teraz się dzieje, czyli luty, marzec, będziemy grali na tym zapleczu właśnie tych wielkich. Czyli najpierw jest Puchar Sześciu Narodów, tam grają ci najwięksi uczestnicy Pucharu Świata, a potem jest Rugby Europe Championship i tam też grają uczestnicy Pucharu Świata. Portugalczycy, Hiszpanie, Rumunii i my będziemy się znowu po roku przerwy, bo spadliśmy z tych rozgrywek, byliśmy już w nich dwa sezony temu, będziemy się w tych rozgrywkach znowu bili z tymi najlepszymi, no i celem będzie utrzymanie się i to będzie taki pierwszy krok. Drugi krok to jest taki, że trzeba tę reprezentację pokazywać, sprzedawać, popularyzować. Też było różnie z tym w ostatnich latach, ale teraz mam nadzieję, będzie znów troszkę lepiej, bo człowiek, który był menadżerem tej reprezentacji, odpowiadał za taki naprawdę fajny czas promocyjny tej reprezentacji, kiedy przychodziło po 8-10.
1: To ja ci obiecuję, że będę to robić. Robercie, przepraszam cię bardzo, bo my oczywiście możemy rozmawiać godzinami, natomiast czas jest nieubłagany i kończy się, a musimy jeszcze dowiedzieć się, co dzieje się w meczu Śląska-Wrocław z Widzewem Łódź.
0: Bardzo dobrze.
1: Także nie gniewaj się, dziękuję ci bardzo za rozmowę i będziemy mówić o rugby jak najwięcej. To był Robert Małolepszy, a my rzeczywiście przenieśmy się do Wrocławia. Śląsk kontra Widzew Łódź w piątej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. No i to chyba już ostatnie minuty pierwszej połowy. Bartosz Tomczak.
2: 41. minuta na boiskowym zegarze. Jeśli chodzi o wynik tego spotkania, to Widzew podwyższył prowadzenie i już jest 2-0 dla drużyny z Łodzi. To była 36. minuta. Tym razem nietypowo, jak na siebie w tym spotkaniu, lewą stroną zagrali po kontrze piłkarze gości. Tam Julian Szechu posłał prostopadłą piłkę do Karola Świderskiego w pole karne i Świderski tak czekał delikatnie. Ta piłka się turlała z lewej strony, blisko bramkarskiej piątki, aż była 4 metry od bramki i wtedy Świderski zagrał na 5 metr przed bramkę Karola Niemczyckiego, a tam wbiegł Fran Alvarez i dołożył tylko prawą nogę niczym łopatkę kija hokejowego i tak zrobiło się 2-0 dla Widzewa Łódź. Dla Widzewa, który przypominamy gra w dziesiątkę od 7 minuty tego spotkania. Śląsk nie jest w stanie wykorzystać tej przewagi. To nie jest tylko fakt, że przegrywa 0-2. To też jest taka statystyka z tego meczu, że Śląsk nie oddał jeszcze ani jednego celnego strzału na bramkę, w której dziś jest Bartłomiej Drągowski, pan kapitan, bo dziś z opaską właśnie na swojej lewej ręce. Śląsk nie ma zupełnie pomysłu, jak ma rozbić piłkarzy grających dzisiaj w biało-czerwonych strojach. Śląsk gra w ciemno-zielonych i doprawdy ciemno widzę przyszłość wrocławskiej drużyny w tym meczu. Kolejna żółta kartka Eselachi po stronie Widzewa Łódź. Była ta czerwona kartka dla Przemysława Wiśniewskiego. Potem żółtą dostał Kapładi, więc to już trzeci piłkarz, który został ukarany kartonikiem przez sędziego głównego tego spotkania, Marcina Kochanka. Będzie rzut wolny dla Śląska. Śląska Wrocław w 42 minucie. W zasadzie wydawało się, że może jedyna groźna akcja Śląska to był rzut wolny w tej 7 minucie po tej czerwonej kartce. Wtedy Piotr Samic-Staller, który wiemy, że ma dobre uderzenie z rzutu wolnego, podszedł właśnie do tego stałego fragmentu gry, ale nic z tego nie wyszło, bo uderzona przez niego piłka odbiła się od muru i tyle było z groźnych

0: sytuacji Śląska-Wrocław w tej pierwszej połowie. 43. minuta i jeszcze wrocławianie czekają na to, żeby wznowić grę. Ustawieni już dość głęboko piłkarze Widzewa Łódź. Wszyscy są na własnej połowie, ale nie ma się co dziwić. No, grają jednego mniej, mają znakomity wynik 2-0. Oni tutaj nie wygrali od 2011 roku. Fakt faktem, że nie grali tak wiele ze sobą w Ekstraklasie i jedni i drudzy. Natomiast no, to może być historyczny wynik dla Widzewa Łódź, który prowadzi we Wrocławiu 2-0 po 43 minutach.
1: Bartosz Tomczak, bardzo dziękuję. Końcowy wynik tego spotkania podamy w serwisie. A w sportowym weekendzie dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwie osoby zginęły w Krakowie, zostały potrącone przez samochód na chodniku. Tysiące interwencji strażaków, połamane drzewa, zalane drogi, krajobraz po przejściu frontu burzowego. Wojna celna między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Oba kraje oskarżają się o złą wolę. Minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam. Dwoje dorosłych i dziecko potrąconych przez samochód na chodniku przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie. Kobieta i mężczyzna nie żyją, roczne dziecko jest w szpitalu w stanie zagrażającym życiu. Samochodem, który uczestniczył w zdarzeniu, podróżowały cztery osoby w wieku około 20-25 lat. Na miejscu tragedii jest prokurator. Prawie 8 tysięcy interwencji strażaków i ćwierć miliona odbiorców bez prądu. To bilans nawałnic, które w nocy i nad ranem przetoczyły się przez Polskę. Po południu pogoda się ustabilizowała i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał większość ostrzeżeń. Bez prądu nadal jest około 90 tysięcy odbiorców w środkowej i wschodniej Polsce.
2: W szczytowym okresie po nocnych i porannych nawałnicach bez prądu było ćwierć miliona Polaków. W całej Polsce Straż Pożarna interweniowała prawie 8 tysięcy razy. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że najwięcej interwencji było na Mazowszu.
3: Tam ich było ponad 2700. Z kolei na Warmii i Mazurach tych zdarzeń było ponad 1300. W Kujawsko-Pomorskim było natomiast tych zdarzeń ponad 900, a na Podlasiu ponad 700. W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
2: Strażacy wciąż otrzymują kolejne zgłoszenia, jednak jest ich zdecydowanie mniej. Nie ma informacji, aby ktoś został poszkodowany w wyniku nawałnic. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 nawiedziło wschodnią Japonię, a silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Tokio. Epicentrum znajdowało się na głębokości około 70 km w południowej części prefektury Ibaraki na wschodzie kraju. Ostatnie silne trzęsienie ziemi w Japonii o magnitudzie ponad 7 miało miejsce pod

0: koniec lipca zginęło wtedy 40 osób. Stany Zjednoczone wprowadziły właśnie 50-procentowe cła na większość towarów kanadyjskich, poinformował Biały Dom. To efekt fiaska negocjacji handlowych między tymi krajami. Zarówno przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych, jak i Kanady obarczają drugą stronę winą za niepowodzenie rozmów handlowych.
1: Nowe cła obejmują dziesiątki produktów, od hokejowych kijów po wino. Kanada odmówiła sfinalizowania umowy handlowej na warunkach uzgodnionych wcześniej w tym tygodniu, mimo że Stany Zjednoczone zaoferowały Kanadzie traktowanie na najkorzystniejszych zasadach spośród wszystkich głównych eksporterów na nasz rynek. Nowe żądanie i wycofanie się tego kraju z innych zobowiązań zniweczyły delikatną równowagę wypracowaną w ostatnich dniach, informuje Biały Dom. W odpowiedzi premier Kanady Mark Carney napisał, że wprowadzenie w ostatniej chwili zmiany w amerykańskich propozycjach warunków kanadyjskich rząd uznał za niesprawiedliwe i nieuzasadnione ekonomicznie. Mark Carney poinformował, że 50-procentowe cło zostanie nałożone na kanadyjskie towary o wartości około 28 milionów dolarów, a Kanada odpowie na działania USA środkami o równoważnej wartości. Szczegóły tych kwestii zostaną podane w późniejszym terminie. Mark Carney ponadto wskazał, że jedną z kwestii spornych były proponowane przez Waszyngton zmiany w stawkach celnych na samochody, które jego zdaniem z czasem zaszkodziłyby kanadyjskiej gospodarce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Pierwsze małe żółwie błotne wykluwają się już w inkubatorze w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Kumak. Trafiły tam jaja z czterech naturalnych lęgowisk, które były zagrożone zniszczeniem m.in. przez prace rolnicze, mówi kierownik Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Kumak Grzegorz Górecki.
2: Pierwsze żółwie się od kilku dni wykluwają. Taki okres klucia trwa od kilku dni do nawet dwóch tygodni. Wiem, że jeden lęgowisko całe jest już wszystkie wykluły. Z tych trzech innych, bo razem już cztery mamy, no to jest około na razie 50% wyklutych żółwików.
0: Małe żółwie pozostaną w ośrodku jeszcze przez około miesiąc albo dwa. Później we wrześniu i październiku zostaną wypuszczone w miejsca, z których zabrano ich jaja.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro w południowej połowie kraju słonecznie, a na północy będzie pochmurno i spadnie deszcz. Od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu.
3: Klimat.
0: Ulewne deszcze nie zmieniają hydrologicznej sytuacji Polski. Na znacznym obszarze kraju panuje susza hydrologiczna. W większości kraju jest bardzo dobra jakość powietrza, lokalnie dobra. Energia generowana jest teraz w 32% ze źródeł odnawialnych.
3: Klimat.
4: 5 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Pamiętają Państwo taką piosenkę, gdzie są chłopcy z tamtych lat? No właśnie, i bardzo ciekawe są rozmowy właśnie z takimi chłopcami, którzy 40 lat temu wprowadzali Polskę na zupełnie inne tory.
6: Marzyciele i rzemieślnicy.
7: Właściwie tej audycji nie możemy zacząć inaczej, a nagrywamy ją w piątek 21 sierpnia. Kilka dni temu odeszła od nas pani Wanda Stawska-Traczek, pseudonim Pączek. Wszystkim nam trochę brakuje słów. To była postać fizycznie bardzo drobna, ale jednocześnie monumentalna w wielu wymiarach tego słowa. Postaramy się za tydzień przygotować audycję, która jej dotyczy. Spróbujemy jakoś sportretować we wspomnieniach osób jej bliskich. Bliskich w takim życiu nieomal codziennym. Miałem zaszczyt znać panią Wandę od około 20 lat, a jeszcze większym zaszczytem było towarzyszyć jej w różnych przedsięwzięciach, w szczególności tych, które dotyczyły sprawy cmentarza powstańców Warszawy na warszawskiej Woli. Tak się składa, że prawie dokładnie rok temu wyemitowaliśmy audycję właśnie z udziałem pani Wandy, która opowiada o wysiłkach związanych z tym cmentarzem, godnym upamiętnieniem jej kolegów, koleżanek, żołnierzy, ale także ludności cywilnej, może nawet w szczególności ludności cywilnej i wreszcie stworzenia specjalnej izby pamięci, która tam się znajduje i ściany, na której umieszczono nazwiska około 60 tysięcy poległych, mniej więcej drugie tyle, to są znaki anonimowe. Miałem okazję wiele razy rozmawiać z panią Wandą.

0: będą być przy niej. Szczerze mówiąc, bardzo wiele tych rozmów nagrywałem, oczywiście za jej wiedzą. Miałem od zawsze właściwie wrażenie, że źle by było, gdyby te słowa, które kieruję do mnie, do innych, żeby je jakoś uronić i zmarnować. Z tego powstał dość duży materiał. Jeszcze pewnie będzie czas na różne portrety pani Wandy. Ja obiecuję wspólnie z moim wydawcą, że spróbujemy w ciągu tego tygodnia taką audycję przygotować. Chcę też zapowiedzieć audycję dzisiejszą. To jest rozmowa, dłuższa rozmowa, no tak jak długa jest ta audycja, o długiej trajektorii jednej z osób, ważnych osób, dla tego, co w Polsce się działo w ciągu ostatnich 30 lat. Chodzi o Michała Boniego. Ja miałem znowu okazję poznać go wiele, wiele lat temu i widzieć go w bardzo różnych rolach, jako opozycjonista, jako nauczyciela akademickiego, jako ministra, kogoś, kto zrobił bardzo dużo, a w każdym razie próbował dla modernizacji funkcjonowania polskiego państwa, rzekłem państwowca, później europarlamentarzystę. No i teraz kogoś, kto poświęca dużo czasu z pewnego już dystansu refleksji nad tym, co zdarzyło się przez ostatnie 30 lat i chyba nie mniej temu, co nas czeka. Ma wyjątkową zdolność patrzenia zarówno w tył, ale i w przód. Czasami z obawą zajmuje się kwestiami sztucznej inteligencji, świata cyfrowego. O jednym i o drugim trochę rozmawiamy. Dokonujemy czegoś w rodzaju auto-da-fe jako dziadów, dziadersów. Staramy się nie być zgryźliwi, ale jednak patrzymy na ten świat z pewnej perspektywy, wspominając wspólne różne eskapady. Mam nadzieję, że tę audycję uznacie Państwo za ciekawą. Bardzo zapraszam.
1: Marzyciele i rzemieślnicy.
0: Szanowni Państwo, Kuba Wygnański i ze mną w studio pan Michał Boni.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, ja tak zastanawiam się, mogę do Ciebie mówić tak, panie redaktorze, panie doktorze, panie ministrze, panie pośle.
2: A Michał?
0: Mogę mówić też Michale.
2: To Michale.
0: To będę mówił
2: poproszę
0: Michale.
2: Mnie. Super. Znamy się 40 lat.
0: No, naprawdę?
2: Zawsze
0: no,
2: tak. Byliśmy po imieniu.
0: Tak,
2: wiesz.
0: Tak. Ja sobie musiałem też przypomnieć Twoją trajektorię, jak wiele punktów na tej mapie, powiedziałbym, perspektyw Ty zaliczyłeś i to nie w roli obserwatora, tylko kogoś, kto miał na to pewien wpływ i rozmawiamy o tym, na ile taki wpływ jest realny i co z tego wynika, bo jesteś już takim, rozmawialiśmy trochę przed tą audycją.
2: Nestorem.
0: Nestorem, mentorem. Ja sam pielęgnuję, tak zbliżam się, idę w krok za tobą, chciałbym wypielęgnować taką, no właśnie, żeby ośmieszyć taką pozycję dziada. Zresztą mam młodych ludzi,
2: dobrego dziadersa.
0: Począłem takiego dziadersa. Znaczy kogoś, kto jest, i myślę, że ty jesteś taki, politycznie jest już altruistą raczej. No i jeżeli to jest wielka sztuka, ja zagaduję wszystkich, ale sztuka polega na zadawaniu dobrych pytań, a nie dostarczaniu odpowiedzi. Więc myślę, że to przychodzi z czasem, mam nadzieję. Ty już trochę jesteś chyba w tym miejscu.
2: No trochę może i jestem. Pamiętam, jak zaproponowano mi i zaproszono do Rady Programowej Strajku Kobiet. I byłem tam jednym z niewielu mężczyzn, a po drugie no, miałem wtedy sporo mniej lat, tak, niż teraz, ale jednak byłem już dziadersem, tak? I to wtedy któraś z dziewczyn powiedziała, no tak, ale dziaders to jest stan umysłu, a nie
0: dobra, ja się tym w ogóle, jak się domyślasz, nie przyjmę, nawet się cieszę, jak do mnie tak mówią, pielęgnuję to. Moglibyśmy o tym zresztą porozmawiać. Już nie chodzi tylko o tą rzecz męsko-żeńską i tak dalej. Jaka jest żeńska forma dziaderstwa?
2: No,
0: czy dopracowano się tak? Kobiety żyją
2: babula.
0: Dłużej. Mówią, zaraz będziemy musieli przepraszać na antenie, publiczne radio, tak. Ale ja sobie trochę z tego dworuję, ale na pewno umiem odróżnić wiek.
2: Od ale to jest ciekawe, no. że dominuje przy tym określeniu wersja męska, dlatego że ta wersja męska ma po pierwsze podkreślać taki męski paternalizm,
0: tak jak
2: z którym walczą
0: mansplaining, tak, mansplaining, czyli tak, żeby tak on nam jest. To wyjaśni.
2: A po drugie, to też pokazuje, że kobiety nie mają w sobie ani pierwiastka bycia dziadersuwą, tak? Czyli bycia kimś, kto się starzeje, zrzędzi i chce dostosować cały świat do samego siebie, bo ma tak silne przez lata rozwinięte już ego.
0: No, zakończę takim samym, do prawdy?
2: No, ja myślę, że to jest punkt wyjściowy tego, że w języku nie powstała forma kobieca dziadersa, a męska forma powstała.
0: Nie wiem, nie o tym dzisiaj miała być ta audycja, ale ona jest trochę o czasie, o trajektorii, gdzie żeśmy się znaleźli i jak próbujemy się w tej roli odnaleźć. I o, nawet nie wiem, bo to jest rodzaj takiego specjalnego pogodzenia się z tym, że czas płynie i że to nie jest źle. I że różne etapy w życiu mają różne właściwe sobie, powiedziałbym, adekwatne
3: formę.

0: I na pewno innowacyjność, ciekawość nie jest zarezerwowana. Ja sam mam wrażenie, dużo pracuję, wszyscy właściwie, z którymi pracuję, są znacznie ode mnie młodsi, ale nie mogę powiedzieć, żebym czuł się tak wewnętrznie, jeśli chodzi o skłonność do eksperymentów, ryzyka i tak dalej. Nie czuję się, gdyby założyć, że z wiekiem ona znika, ale tak niekoniecznie jest. No, ale twoja biografia jest bardzo, bardzo, bardzo rozbudowana. Ja ciebie znam rzeczywiście od lat. Możemy od tego zacząć, chyba około 40. Czy ty pamiętasz, jaką jedną organizację założyliśmy razem? To była zresztą pierwsza organizacja chyba formalnie.
1: Chyba zakładem. Bez względu na niepogodę.
0: A, to jest dobra. Wydaje, zawsze taką, tak? Skłonną. Tak, Fundacja Bez Względu na Niepogodę. Ona powstała, ona miała się głównie zajmować i zajmowała się sprawami młodzieży, w szczególności bezrobocia młodzieży. Pamiętasz, prowadziła pierwszą w Polsce.
1: To był rok, końcówka 89, na pewno 90. Tak. I doświadczaliśmy, tak, zaczyna się transformacja, rośnie bezrobocie w różnych grupach wiekowych i w różnych częściach kraju, w różnej zresztą skali, ale zadajemy sobie wtedy też pytanie, co będzie z młodymi ludźmi, którzy zaczynają życie i czy dotychczasowa szkoła daje im umiejętności odnalezienia się na rynku pracy.
0: No ciekawe, że 40 lat właściwie po tym jesteśmy wiele mądrzejsi, ale to była ciekawa intuicja, o to chcę się zaczepić. Powiem tylko, że ta fundacja o nazwie Bez Względu na Niepogodę, ja wtedy byłem młodym i dobrze zapowiadającym się, no też uczestnikiem rozmów okrągłego stołu Stolika Młodzieżowego. I przy tym stoliku spotykały się nadzwyczajne osoby i warto je tutaj wymienić, bo wywarły wielki wpływ na nas. Jednym z nich był nieżyjący już od jakiegoś czasu Paweł Czartoryski, profesor Paweł Czartoryski. Nieprawdopodobna postać.
1: Który miał taką energię w sobie, tak?
0: I no to był, no ta, właśnie, to jest przykład osoby, która...
1: To jest przykład osoby, która była profesorem, była osobą starszą, ale jak się z nim rozmawiało, to właściwie promieniowała taka żywiołowość.
0: Absolutnie. No zresztą on stworzył to, nie, muszę zrobić audycję, Towarzystwo Zjednoczonych Szkół tak. Świata. Czy, to istnieje zresztą, znaczy, ale...
1: Miał też taki pomysł na to, jak ważny jest wątek edukacyjny.
0: Absolutnie.
1: Tak? Że on, zaczynamy jakieś nowe życie, zaczyna się nowy rozdział historii Polski i wszyscy mówią o wielkich zmianach, o długu, o konieczności zmian gospodarczych, o zaciskaniu pasa, różne rzeczy. A on mówił, no nie tylko oczywiście on, ale on bardzo mocno mówił o edukacji, tak? Że kluczem do tego, żeby wejść w ten nowy rozdział rzeczywistości polskiej, jest edukacja, tak? I to edukacja zarówno tej młodzieży, tak, o której zaczęliśmy mówić i myśleliśmy, tworząc Bez Względu na Niepogodę fundację, ale także edukacja wszystkich, także dorosłych. Tak?
0: Tak.
1: I to jest takie zadanie, które moim zdaniem zostało. To znaczy zostało z takim niespełnieniem, bo te potrzeby edukacyjne ciągle są. I gdybym chciał powiedzieć, czy po 40 latach mamy taką klamrę, to bym powiedział, że ona znowu się pojawia. Tą klamrą jest radykalna zmiana świata związana z generatywną sztuczną inteligencją. I pytaniem, które moim zdaniem trzeba sobie dzisiaj zadawać, czy my jesteśmy, tu nie chodzi o proste kompetencje, kwalifikacje, tak, umiejętności, ale czy mentalnie, poznawczo, duchowo, użyję tego określenia, jesteśmy gotowi na to, że wchodzi w nasze życie, w każdy fragmencik tego życia sztuczna inteligencja.
0: Będziemy to rozmawiać, ale ten system edukacji wtedy był tak skonstruowany, zresztą myśmy podróżowali po Polsce pociągiem, jeśli dobrze pamiętasz, takie. No to był taki czas, gdzie wszystko, wiatr frunął nam przez włosy i wszystko było możliwe wtedy. I to działo się szybko,
1: no, łącznie
0: bardzo.
1: Łącznie z tym, że takie duże spotkanie związane z tym pociągiem i początkiem tej inicjatywy odbywało się chyba w sali kongresowej, jak pamiętam.
0: Tego już nie pamiętam. Pamiętam, że byliśmy chyba w Wałbrzychu, ale generalnie było coś takiego, że ta Polska ma się jakoś tak połączyć i od początku, bo tu otworzyłeś dwa wielkie wątki. Jeden to jest wątek ogólnie całej transformacji, jej kosztów, solidarności i spójności społecznej, młodzieży. Jesteś koordynatorem, autorem olbrzymich raportów dotyczących młodzieży. Pewnie dojdziemy, mam nadzieję, jak nie zagadam tej audycji, do kwestii sztucznej inteligencji i co ona nam robi. Ale to była pierwsza nieciągłość świata, która dała nam bardzo dużo nadziei. Zresztą przy okrągłym stole myśmy bardzo dużo rozmawiali o szkolnictwie zawodowym, o szansach młodzieży, o dostępie do mieszkań. Podobnie jak trudno znaleźć twój raport Polska 2030 w internecie. Wcale nie jest łatwo. Książkę, pamiętasz? Ja szukałem tego.
1: Pamiętam, nie, ale w internecie też mi się wydawało, że się znajduje.
0: No tak, ale to jesteśmy w takiej właśnie fazie, że trzeba dobrze poszukać.
1: No tak,
0: i zapewniam państwa, że wydłubiemy gdzieś, ale na stronach rządowych tego ostatnio nie widziałem. No i wtedy powstała fundacja Bez Względu na Niepogodę. Jej założycielką była też, pamiętasz kto? Poza Pawłem Czartoryskim i tobą? Nazwisko arystokratyczne.
1: Tak.
0: Profesor? Minister?
1: Profesor, później minister Radziwiłł.
0: Anna Radziwiłł. Tak. Więc w każdym razie to w takim to składzie, takim dość, nie wiem czy nieoczywistym, ale no jakoś znaczącym, powstała ta fundacja. Zresztą z niej wyrósł, bo wewnątrz niej działał coś, co ludzie

0: ze środowiska pozarządowego pewnie lepiej znają niż Młodzieżową Agencję Pracy, czyli klon Jawor i to, co teraz tak jest NGOPL. To wszystko początki ma w tym dziwnym i burzliwym okresie, w którym, no właśnie to mogłem mieć
1: tych
0: do końca...
1: W pokoikach, nie pamiętam teraz adresu.
0: Na Konopnickiej, tak.
1: Na Konopnickiej, w której siedzieliśmy i była taka nieustanna burza mózgów, tak? Nieustanna refleksja. I Ania Radziwiłł, która już była chyba wtedy wiceministrą, Paweł Czartoryski ze swoją olbrzymią wiedzą, ty ze swoją taką niesłychaną wyobraźnią i taką udzielającą się innym chęcią działania. Bo skoro już tak sobie rozmawiamy, to ja myślę, że czymś, co jest niesłychanie ważne u Kuby Wygnańskiego, to jest to, że przez te całe 40 lat on umie zarażać dobrem. Bo określenie zarażać może mieć różne, tak, konotacje. Umie zarażać dobrem.
0: To wciąga innych w tarapaty.
1: Ale też wciąga innych w przygodę. I mnoży pytania, aż do takiego stopnia, że ten, który nawet nigdy w życiu nie lubił zadawać pytań, zaczyna zadawać pytania. To jest w ogóle wielka twórcza rola, która cały czas istnieje, jest, żyje. I wtedy przy tym bez względu na niepogodę, z taką chęcią wyjścia z tej instytucjonalnej mocno, no bo zakorzenione jeszcze w PRL-owskich instytucjach sali kongresowej, do tego pociągu, który jechał, tak, przez różne tereny Polski. Wałbrzych był wtedy jednym z takich miejsc, o którym się mówiło, że jest najbardziej zagrożona. Tam były kopalnie, bardzo stare kopalnie, co do których zresztą przy pomocy rządu francuskiego pojawiły się w roku 90 i później w najbliższych latach jeszcze pierwsze pieniądze na to, żeby pomóc je restrukturyzować. Tam się zaczęły spotkania z tymi górnikami. Pierwsze debaty, ja wtedy w 90 roku byłem szefem regionu Mazowsze Solidarności i pamiętam kolegów z Solidarności Dolnego Śląska i z Wałbrzycha. Pamiętam Anię Truszkowską z Ministerstwa Pracy, która była takim gejzerem pomysłów, co można zrobić, jeśli zamyka się kopalnie, jak można osłonić byt ludzi, dając im jakieś pieniądze na dłuższe przeżycie, ale jak można myśleć o tym, że oni, ci, którzy będą na to otwarci, przy tym obudzeniu w nich ducha edukacyjnego będą chcieli zdobyć nowe umiejętności i nowe kwalifikacje. I wtedy też po raz pierwszy pojawiło się pytanie, no dobrze, ale jak wygląda teren restrukturyzowany? Bo to jest kopalnia, nad nią jest coś, są jakieś domy, niektóre przez wybrzuszenia pokopalniane trochę się mogą zawalać. Jak będzie zamknięta kopalnia, ta kopalnia do tej pory utrzymywała całe środowisko.
0: No, tak? Ogrzewanie do domów,
1: ogrzewanie
0: wszystko
1: do domów. Tak. Teraz nagle to się wszystko zmienia, tak? Czyli trzeba restrukturyzować całe środowisko społeczne.
0: No ja pamiętam, te nasze środowisko warszawskie i ty też, a ty wnosiłeś do tego, panie doktorze, z Uniwersytetu Warszawskiego, z polonistyki, katedry kultury polskiej, czy coś takiego.
1: Tak,
0: i jednocześnie szef Związku Regionu Mazowsze. To był bardzo moment takiego amalgamatu, gdzie nazwijmy to arystokracja mieszała się z inteligencją i jeszcze dodatkowo właśnie nie tylko Warszawa, ale i Polska. Zresztą do tego Wałbrzycha, czy wtedy już pojechała świętej pamięci, obydwoje są świętej pamięci, Grażyna Gęsicka Janek Lityński, który był posłem.
1: Tak stamtąd. Jest, tamtąd Janek
0: ale
1: był
0: to
1: posłem.
0: Były, to byli ludzie z niezwykłego kruszcu.
1: Grażyna była w naszym regionalnym biurze analiz. Ja bym powiedział tak, bo tematów jest wiele. Bez względu na niepogodę i to myślenie o restrukturyzacji wałbrzyskiej było taką emanacją Solidarności. Bo istotą Solidarności było to, że ludzie, którzy są z bardzo różnych grup społecznych, o często różnych poglądach takich życiowych na różne sprawy, w różnym wieku, o różnych umiejętnościach spotykają się ze sobą, żeby zrealizować jakiś wspólny cel. I dlaczego mówię? Dlatego, że ten duch Solidarności, spotykania ludzi, którzy chcą coś zrobić razem, a są, że tak powiem, z różnych drzew, tak? I mają różne barwy i różne zapachy i tak dalej, że to jest ten duch Solidarności, który pomógł nam po pierwsze przeżyć stan wojenny, bo sobie ludzie pomagali. To nie było tak, że profesor uniwersytetu nie myślał o robotniku, tak?
0: No Czartoryski tam całą miał, jest epizod związany z jego, przy okazji procesu zabójców księdza Popiełuszki.
1: Tak jest.
0: Paweł Czartoryski jeździ tam i spotykał tych, nazwijmy to, strzałowych górników.
1: Tak
0: cała
1: jest.
0: Była historia na temat tego. No próba podłożenia mu, nazwijmy to, linii, czy sposobu interpretacji, czy wariantu prawie terrorystycznego, że ksiądz Jerzy miał materiały wybuchowe od górników, które przemycił mieszkający przy placu Wilsona, zresztą Paweł Czartoryski, co wszystko razem było chore. No, ale takie to były czasy. Tak, pamiętam to, ja zresztą bardzo byłem młodziutki, ale ta audycja mogłaby być tylko

tym, chociaż nie planowałem ani chwili poświęcić temu, bo mamy tyle przecież jeszcze rzeczy, a to jest pierwszy przystanek. Ale muszę powiedzieć, że też, bo też już wspominamy te osoby, no mówiłeś o tej solidarności, no to też jest czas

0: To nawet nie jest koniecznie tak zwana nomenklatura na różne sposoby sobie dawała radę, ale tak zwana wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, i nie boję się użyć tego terminu, ona poniosła olbrzymie koszty z tym związanych. Zresztą przed tobą ministrem, bo później jesteś ministrem, przecież był Jacek Kuroń, i cała ta gra między Balcerowiczem, Kuroniem, nie wiem, teraz film chyba niedługo będzie, pewnie on jakoś będzie opowiadał o tym, w którym miejscu był Jacek, jak się zmieniały jego poglądy, ale ten najtrudniejszy moment wysprzęglenia to był na was, jeszcze był minister Bączkowski, ale cała ta kwestia rozmowy z pracodawcami i całe koszty transformacji, które trzeba było negocjować.
1: Pracodawców jeszcze w ogóle nie było.
0: Tak, byście w ogóle
1: dopiero się rodzili. Ja w 91 roku w lipcu jako minister pracy wprowadzałem ustawę o związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Tak? To były takie zgodne z normami Międzynarodowej Organizacji Pracy, wskazówkami Komisji Europejskiej. To powstało przy wspaniałej pracy polskich prawników pracy. Tak? Ale myśmy się tak naprawdę na żywo uczyli rozwiązywania problemów. Pierwsza rzecz, którą jak zostałem szefem regionu, zacząłem robić i później to się przeniosło na różne inne regiony, to było powołanie biur pracy. Była i wielka inwestycja w służby zatrudnienia, które powstawały od zera. Była wielka pomoc krajów Unii Europejskiej, Belgia, Niemcy, Szwecja, Francja.
0: No w ogóle ta cała solidarność, ta międzynarodówka związków zawodowych,
1: tak,
0: to było potężne. AFL-CIO, przecież amerykańskie.
1: Z uświadomieniem sobie, że sprawa bezrobocia będzie jedną z kluczowych. I z uświadomieniem nam wszystkim też, że ta wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, czyli coś, co wyniosło bunt robotników z dużych zakładów pracy, przemienił Polskę. Pierwszy krok został zrobiony w 1985 roku. Stocznia, Gdańsk, Szczecin, ale przecież Śląsk, kopalnie i huty. A drugi krok został zrobiony wtedy, kiedy dochodzi do zmian i parasol Solidarności powoduje, że jest zaufanie społeczne i że ludzie wierzą, że ktoś im pomoże. Część robotników wtedy, takich z wykształceniem na poziomie średnim, uznała, że to być może jest już czas, żeby poszukać miejsca dla samych siebie. Jest chwala prawdopodobnie według różnych badań około 400 tysięcy wysoko wykwalifikowanych robotników, którzy po 1989 roku poszli zakładać własne małe biznesy. Bo to był też taki wielki rozrost, tak? Przedsiębiorczość, będziemy coś robili i tak dalej. No ale inni niekoniecznie, tak?
0: Tak, niektórzy się, jak nie złapali się, nie wsiedli do pociągu, zostali tam dla różnych powodów. Tak, to jest jeszcze chyba coś, co zawsze będzie, będziemy zaglądać w ten czas, zastanawiać się, co było konieczne, czy wtedy byliśmy, jak to cytując klasyka, byliśmy głupi, czego nie zrozumieliśmy, czy ktoś zrobiłby to inaczej, gdyby wiedział tyle, ile wtedy wiedział.
1: No, nie daj się, że reaguje, ale powiem tak, myśmy byli naprawdę mądrzy na miarę czasu i na miarę wiedzy i umiejętności zanalizowania sytuacji.
0: Nie gniewam się, bo ja nie uważam, żeby ta teza...
1: W tym sensie,
0: łatwo jest oceniać
1: ileś rzeczy zostało niezrobionych, tak, które mogłyby być zrobione, gdybyśmy mieli dzisiejszą wiedzę, tak? O procesach społecznych, o możliwościach pomagania i tak dalej.
0: Tak. No to
1: po drugie, była kompletna, z czego ludzie nie zdają sobie sprawy, była kompletna katastrofa budżetu, finansów publicznych, pieniądza, tak? Polska transformacja zaczynała się od przeszło 300% czy 400% inflacji. Po decyzjach o zniesieniu kartek i uwolnieniu cen na żywność, co nastąpiło w ostatnich drgnieniach rządu Rakowskiego pod sam koniec lipca 1989 roku. I teraz z tą wysoką inflacją, z presją ludzi, tak, że przecież no, chcemy żyć normalnie, zarabiać i tak dalej, ludzie potracili swoje oszczędności całego życia, tak? I była taka zasada, którą Ministerstwo Finansów wprowadziło, popiwek, tak? Czyli że nie może być ponad normatywnego wzrostu wynagrodzeń, to znaczy jeśli firma nie ma wzrostu wydajności, efektywności, to więcej nie może, wynagrodzenia
0: ciekawe,
1: nie mogą.
0: Ciekawe, jakby też miał do obecnych wyzwań służby zdrowia.
1: Ja myślę, że skala była podobna, tylko myśmy mieli odwagę reformowania.
0: Tak. To jest w ogóle o odwadze.
1: Myśmy mieli odwagę reformowania. Koniec stycznia, luty 91 roku. Już jestem ministrem wtedy. Jest po wyborze Wałęsy na prezydenta. Wałęsa mówił, że się wszystko zmieni, bo ten parasol Solidarności funkcjonował tak naprawdę do czasu wyboru Wałęsy. I Wałęsa go jeszcze trzymał i Zjazd Solidarności, który był w kwietniu 90 roku, miał taki plakat. Na tym plakacie był biało-czerwony parasol.
0: Parasol, pamiętam to.
1: Czyli taka ochrona Polski, Solidarność chroni Polskę.
0: Tak, ja to też pamiętam, ale musimy iść dalej, no bo wojna na górze, ten właśnie cały ten spór między tymi różnymi środowiskami,

0: Ale też ciekawe, bo dawno o tym nie myślałem, że dużo osób z tego momentu transformacyjnego, z tej praenergii obywatelskiej, komitetów obywatelskich, też należy im się audycja, zostały rozwiązane, co uważam za wielki transformacyjny, powiedziałbym, błąd, ale ludzie z tych komitetów obywatelskich zasilili między innymi samorząd, tworzący się samorząd, wielu z nich organizacje pozarządowych, wiele tworzący się dopiero polski biznes i dawaliśmy radę, chociaż no, pewnie to wymaga zniuansowanej oceny. Nawet chyba pamiętam taką scenę, w której Jacek Kuroń wychodzi na mównicę Sejmu i to było już tak na grubo i mówi, no bo generalnie próbował no, dać sobie radę z tym, że te reformy, które są proponowane, to nie są popularne reformy. Chyba użył sformułowania, nie wiem czy to jest jego autorstwa, czy cytat, jeśli ktoś chce być lubiany przez wszystkich, niech się zapisze do orkiestry. I że to nie na tym polega. Pamiętam, może go kiedyś namówię na wywiad Jerzego Koźmińskiego, który był bardzo blisko, pracował z Balcerowiczem, a jego pamięć jest taka, że on pamięta dzień po dniu, ale opowiada o tym, Jerzy, przepraszam cię, jeśli, bo to nie było upoważnienie, ale no jak weszły te reformy, próba zobaczenia, jak szybko zareaguje ten mikrorynek. On mówi, że albo on, albo oni jeździli sprawdzać, jak zmieniają się ceny jajek pod Halą Mirowską, czy w jakimś takim miejscu.
1: Od marca 90 roku.
0: I że to jest takie wyświetlenie, że w socjalizmie patrzeć. Można było wszystko ściemnić, wszystko można było wyprodukować na papierze, dodrukować pieniądze, a tu chodziło o to, co
1: no
0: się...
1: No to sprawdzian musiał być realny.
0: Realny. Prawda?
1: Sprawdzian ciekawe. Musiał być realny. Jacek zresztą, moim zdaniem, nie byłoby sukcesu polskiej transformacji i przy tak wielkiej skali zmiany, tak dużego spokoju społecznego. Bo nawet jeśli ten parasol Solidarności, on został zniesiony, tak? I były różnego rodzaju napięcia, dyskusje i tak dalej, i problemy, to nie było rewolucji, tak? Znaczy Solidarność nie zmiotła rządu solidarnościowego, szeroko pojmowanego. I to się stało dlatego, że ludzie pomału zaczynali coraz więcej rozumieć, a po drugie, to było chyba najważniejsze w tym roku, od końcówki 89 roku przez cały 90, jak Jacek był ministrem pracy, czyli jego wtorki i kilkuminutowe do 10 minut takie wypowiedzi, audycje.
0: To zachowanie wszystkich proporcji to jest jak teraz Zełenski. Musisz mieć kontrolę nad informacją i musisz mówić to prosto, że tak powiem, ze źródła.
1: I to teraz by w ogóle nie przeszło, bo gdyby jakiś polityk chciał mieć taką audycję, tak?
0: No tak.
1: To by powiedzieli, dlaczego on, a po co i tak dalej. A Jacek patrzył prosto w kamerę, czyli patrzył prosto w oczy ludzi, którzy go słuchali. Ludzie się gromadzili przy telewizorach i on mówił, że nie będzie łatwo, że będzie ciężko, ale że można próbować zrobić to, że my w Ministerstwie Pracy robimy to, zakłada się różne, powstają różne nowe instytucje.
0: On też sam założył, też byłoby niemożliwe, żeby przy ministerstwie założyć Fundację Pomoc Społeczna SOS, bo teraz sam bym powiedział, z jakiego powodu
1: minister
0: zakłada jakąś fundację.
1: To ale wtedy nie było innego, trzeba było to zrobić tak, jak najszybciej. Tak? Nie mówiąc o tym, że zaraz później zaczął, w tym 90 roku jeszcze, ja później to w 91 rozwijałem, całą triadę, tak? Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
0: Tak, to jest słynna triada FISE-PISE-PISE-PISE-PISE.
1: Tak.
0: Ale to trzeba pozdrowimy go. Nie
1: osobno.
0: Wiem, czy osobno o tej triadzie, ale warto pozdrowić Karola Zaksa.
1: I Karola Zaksa, tak. Który był ojcem tego, ale też i Włodka Grudzińskiego.
0: I Włodka Grudzińskiego, tak.
1: Ułożył wiele pracy.
0: Ale było dużo w tej architekturze, bo dojdziemy do tego, ale to mnie już zaczyna boleć serce. Bo zdaję sobie sprawę, że ten czas właśnie, że on był takim czasem konstytuowania się rzeczy, takiego wyłaniania się i mieliśmy bardzo dużo odwagi w tym. No i takiego myślenia właśnie, że myślisz w kategoriach naprawdę strategicznych.
1: Znaczy myślało się o sprawie, a nie o tym, co się osiągnie samemu przy okazji tej sprawy.
0: A no proszę. Później jesteś ministrem. Zajmujesz się później, bo to jest bardzo ważne, że cały ten wątek mediowania, układania zbiorowych stosunków, zawierania umów społecznych. Moim zdaniem my nie mamy w tej chwili w ogóle aparatury do umów społecznych. Widać, że...
1: I chęci.
0: Reforma służby zdrowia, czy różne rzeczy typu wiek emerytalny. Nikt nie chce tego dotknąć. Tego się nie da rozwiązać w ramach kadencji, a polityka karmi się, jest taka z dnia na dzień czysto oportunistyczna. Ale wtedy był taki moment, że chcieliśmy zawierać takie lepiej lub gorzej. Stajesz się kimś, kto się tym zajmuje. Później masz taki epizod bardziej think tankowy, prawda? Bo jesteś w Instytucie Spraw Publicznych. Zajmujesz się tym. No i później stajesz się po raz kolejny w 2009 roku jesteś ministrem, członkiem Rady Ministrów. Wtedy też mniej więcej powstaje... To są dwa ważne epizody. Jeden to jest Młodzież, raport Młodzi 2011 i później on znajduje swoje następstwo w Młodzi 2018. Jakbyś trochę o tym powiedział. Teraz to widzę, że to jest jakaś konsekwencja w stosunku do tej całej opowieści o Młodzieżowej Agencji Pracy, że to z tą młodzieżą, panie. I w jakich okolicznościach, bo teraz my też w stoczni napisaliśmy ostatnio, oglądałem, nie wiem czy kilka, tak, kilka raportów, wszyscy się troszczą teraz o młodzież. Młodzież na wsi, młodzież w internecie.

0: internecie, młodzież, no i tak dalej, i tak dalej. Skąd było to pierwsze i kto był właściwie politycznym armatorem tego raportu Młodzi 2011?
1: Jakbyśmy pracowali od początku 2008 roku, kiedy powstał zespół doradców strategicznych premiera Tuska nad projektem Polska 2030, to pojawiły się tam wątki dotyczące relacji między pokoleniami. I w związku z tym kwestia starszych, reform emerytalnych, ale też kwestia warunków startu życiowego młodych ludzi. I jak mówimy o starcie życiowym, to mówimy o starcie życiowym, który jest związany nie tylko z umiejętnościami, nie tylko z edukacją, możliwością znalezienia pracy, ale także początkiem budowania jakości życia. Tak? To jest kwestia dostępu do mieszkań, to jest kwestia zdrowotności młodych, to jest kwestia możliwości mobilności, bo z jednej strony wspaniała mobilność, młodzi ludzie wyjeżdżają z różnych małych miasteczek i wiosek, no ale wtedy powstaje tam pustka, pustynia demograficzna, bo nie ma już w ogóle młodego pokolenia. To jest też ten czas, kiedy po 2004 roku, a jeszcze pewnie dwa lata wcześniej to się zaczęło, bo przy wejściu Polski do Unii Europejskiej jakaś część młodych ludzi wyjeżdża z Polski, wyjeżdża za pracą, migruje. I to spowodowało, że trzeba było sobie zacząć zadawać pytania, no dobrze, to jak zrobić, żeby ci młodzi byli tu, żeby się tu mogli rozwijać i żeby oni tworzyli przyszłość, no bo wiadomo, na młodych to się opiera. To był zresztą też ten moment, myślę w okolicach 2010 roku, wtedy kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym raportem Młodzi 2011, kiedy z różnych badań to już wynikało i pani Krysia Szafraniec, pani profesor, która była no, cudowną moderatorką, inspiratorką tego raportu, świętej pamięci nie żyje już, ale była genialna, tak, w takim umiejętnym postrzeganiu różnych rzeczy, kiedy uświadamialiśmy sobie, że jest jeszcze jeden aspekt, a mianowicie jakich wartości ci młodzi ludzie potrzebują. Wtedy po raz pierwszy zaczęło się pojawiać coś takiego, że albo to jest preferencja dla wartości takich mikro, tak, bliscy, rodzina, prywatne kontakty, albo pojawiają się wątki dotyczące tego, jak budować wzorzec patriotyczny, tak?
0: No tak.
1: Do czego się odnosić, tak? Tak naprawdę okazywało się w tych latach, w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku, że z tego etosu Solidarności, przy wszystkich kłótniach i konfliktach, które generację solidarnościową zżerały, dla tych młodych ludzi nie było takiego wzorca, tak, który można było wprost przenieść. Po drugie, oni się czuli przytłoczeni tym, że ci starsi, którzy cały czas byli jeszcze w polityce, do tej pory, do dzisiaj są aktywni, że oni ich przytłaczają, tak? Że oni zamykają im drogę. W związku z tym zaczęli szukać swoich ścieżek. I szukali swoich ścieżek z jednej strony w wartościach, ideach i w chęci powrotu do spraw patriotycznych. To zresztą politycznie bardzo inteligentnie i w dobrej wierze zostało zbudowane w okresie prezydentury warszawskiej Lecha Kaczyńskiego. Myślę o Muzeum Powstania Warszawskiego, bo to jest ważne, tak, żeby taką tożsamość też mieć. Ale z drugiej strony wtedy zadawaliśmy sobie pytanie, szykując się do tego raportu. No dobrze, to znaczy jeśli oni chcą się, młodzi ludzie, chcą się odnosić nie do etosu solidarnościowego, tylko do etosu powstańczego, a zarazem chcą mieć wszystkie możliwości skorzystania z tego skoku cywilizacyjnego, wielki boom edukacyjny lat 90., czyli szansę na dobrą pracę, pieniądze, które się zaczyna pozyskiwać, to czy państwo może w tym pomóc w zdrowy sposób, tak? I tam było mniej więcej 12 czy 15 rekomendacji. Jak to w Polsce bywa, myśmy byli gotowi z tym raportem jesienią we wrześniu 2011 roku. Raport został zaprezentowany, po czym ja usłyszałem od premiera Donalda Tuska i od ministra finansów Jacka Rostowskiego, że ponieważ za chwilę, chyba w październiku 2011 są wybory, a tam są w tym raporcie takie rzeczy, które pokazują w niekoniecznie najlepszy sposób ten stan młodego pokolenia, to może schowajmy ten raport do szuflady.
0: No i one wyskakują później, znaczy, ale to jest bardzo ciekawy moment, bo to jest moment powstania stoczni też, mniej więcej 2010 rok, te okolice. I pamiętam, bo myśmy też wtedy, jakoś zmierzyli się i ostatnio wróciliśmy, chociaż trudno było to znaleźć, do projektu, który był na samym początku stocznie, nazywał się, uwaga, Wędrujące pytanie o wolność. I teraz tymi

0: oświetliłeś to w jakiś sposób, bo wtedy to było tam 20-lecie przemian, coś tam i wszyscy oczywiście kontemplowali całą tą historię od styropianu do, no i tak dalej, i tak dalej. I myśmy się zastanowili, okej, to może my odwrócimy ten wektor i zapytajmy nie co zdarzyło się przez 20 lat, tylko jak wyobrażacie sobie Polskę za lat 20. Powstał z tego film. Byliśmy na Woodstocku, byliśmy na Lednicy, byliśmy, nie wiem czy na Slotarcie, nie pamiętam, ale jeździliśmy z kamerą, ludzie ze stoczni i próbowali zadawać te pytania, bo uznaliśmy, że to pytanie o wolność, co ona oznacza, jest pytaniem, które każde pokolenie musi znaleźć swoją odpowiedź. Poruszający jest ten film, jak ludzie mówią, jak rozumieją wolność. My też podjęliśmy to, teraz możesz to zdemaskować, bo jest mi, jakoś mi to ciąży. Wtedy mieliśmy szalony plan. Pytaliśmy ludzi, od razu uprzedzam, że zgubiliśmy te wypowiedzi, ale pytaliśmy ludzi o to, jakie mają marzenie na 20 lat i tworzyliśmy rodzaj obietnicy łamanej przez przestrogę czy groźbę, że za 20 lat ich znajdziemy, myśleliśmy wtedy, że tak działa internet i wyślemy im tą bombę czasową tak zwaną, żeby zobaczyli, co zrobili ze swoimi marzeniami. Ale to był moment bardzo ważny dla młodzieży właśnie, to, że inne punkty referencji, zgadzam się z tobą, no później inni zagospodarowali to na różne sposoby, bo to nie jest tylko Muzeum Powstania. Nawet raport i to myślenie strategiczne, bo Polska 2030, ja dotarłem do tego raportu, pamiętam go, do tej pory mam, bardzo, on był też edytorsko, to było coś zupełnie nowa jakość tak naprawdę. Poza tym tworzony był przez zespół, który nie wiem, czy był bardzo lubiony w kancelarii premiera, bo to byli ci młodzi, niezwykle zdolni.
1: Świadomie przeze mnie dobierani ludzie, młodsi ode mnie o 20 lat.
0: O 20 lat.
1: Czyli jakieś... o pokolenie. Tak?
0: I oni napisali coś takiego, co w ogóle pochodziło jakby z innego w ogóle rejestru, jeśli mogę tak powiedzieć. To jest inna partytura. I kwestie nie tylko grafiki, myślenia, strukturyzacji tego. 10 wyzwań, które tam są, nie wszystkie przeczytam, ale zastanówcie się Państwo, co udało się. Stabilny, wysoki wzrost gospodarczy, pierwszy, drugi. Sytuacja demograficzna, trzeci, wysoka aktywność zawodowa, czwarty, odpowiedni potencjał infrastruktury, piąty, bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne, szósty, gospodarka oparta o wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego, siódmy, solidarność i konwergencja regionalna, ósmy, poprawa spójności społecznej, dziewiąty, sprawne państwo i dziesiąty, wzrost kapitału społecznego. Dla wielu ludzi z polityki to w ogóle było, co to są za rzeczy? Kapitały społeczne, kapitały ludzkie, w ogóle co to, tutaj nie są wymienione nazwy resortów, rozumiesz? To było tak kompletnie inne, że musiało się chyba tak skończyć. I teraz nawet zastanawiałem się, co
1: ale po tych 10 latach... Ale z resortami. Ja mam takie wrażenie z pracy nad raportem Polska 2030, że myśmy na poziomie dyrektorów, wiceministrów, takich analityków resortowych mieli pełne poparcie, tak? Tylko oczywiście pierwsza przeszkoda, jaka pojawiła się polityczna, była taka, że ze względów demograficznych myśmy tam koniecznie mówili o tym, że trzeba rozwiązać problem długości aktywności zawodowej i stworzyć bodźce do dłuższej aktywności zawodowej. Tak. Po drugie, jako jeden z kluczowych czynników podawaliśmy słabość polskiego kapitału społecznego. Tam była taka analiza pokazująca, że w Polsce jest taki kapitał społeczny podtrzymujący tożsamość oparty na tradycji, który wynieśliśmy z doświadczeń XIX wieku jeszcze. Mówiliśmy tam o kapitale adaptacyjności, to znaczy takim, że trzeba się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. To było to doświadczenie transformacyjne, lepiej lub gorzej przetrawione i zrealizowane przez różne grupy społeczne. I to był kapitał społeczny przyszłości, gdzie skojarzony z tą częścią sprawne państwo, gdzie się mówiło o państwie obywatelskim.
0: Tak,
1: to były czasy, w których i tak u polityków najczęstszym określeniem było tanie państwo. Myśmy wywalili to tanie państwo gdzieś za burtę po to, żeby mówić o sprawnym państwie i o tym, że państwo jest dla obywatela i że obywatel jest centrum państwa. Tam się pojawiło przy tych wątkach rozwojowych, inwestycyjnych, coś co zresztą przeszło i utrwaliło się, myślenie wtedy, kiedy składamy budżet o tym, że nakłady na edukację to jest inwestycja, a nie wydatek budżetowy. To był jeden z kamieni milowych.
0: Tak? Ale w ogóle cały ten projekt, znaczy myślę też, bo spojrzałem na listę autorów i częściowo różne rzeczy mają różne impakty, ale czasami to są trajektorie samych tych osób i tam wśród tych jest kilka osób, które kontynuują karierę w sferze publicznej. Nie wiem, czy było jej pierwsze, ale chyba takie, powiedziałbym, zetknięcie z władzą, łącznie z tym wchodzeniem do kancelarii premiera, tym, znaczy ja byłem raz czy dwa razy na spotkaniach tego zespołu, ale miałeś takie wrażenie, zachowanie wszystkich proporcji, że to był trochę tak, jak teraz jest spór w Ukrainie, czy chłopak, który ma 35 lat, może rządzić armią, czy raczej ten, który jest w moim wieku. I widać, że to było, odwołując się do słów Churchilla, generałowie wygrywają poprzednie wojny, że to było kompletnie nowe pokolenie. Tak jest, i nazwisk, bo to może być, nie wiem, czy kłopotliwe, ale jeśli chcesz wymienić, bo ja pamiętam dużo osób spośród tych, które tam były. Kto pisał kapitał społeczny?
1: Nie, społeczny myślę, że w jakiejś części Alek Tarkowski.
0: Alek Tarkowski.
1: I Lidka Kołucka.
0: Tak. Chyba to jeszcze było sprawy.

0: Będzie napisała Sprawne Państwo.
1: Liczka pisała Sprawne Państwo. Tak. Jeszcze Sprawy Demograficzne pisała Dorota Poznańska,
0: Paweł.
1: I Duszczyk. I Paweł Bochniarz też w to. I Paweł Kaczmarczyk pisał też wątki demograficzne. Paradoks historyczny, po latach to pamiętam. Nam się wydawało, że jedną z rzeczy, która będzie oczywista, jeśli chcemy myśleć o równowadze demograficznej na przyszłość, będzie migracja.
0: Widziałem to.
1: I wtedy, kiedy pracowaliśmy nad estetyką tego przekazu, powiedziałeś, że to było inne, tak? Wykresy, no nie taki tradycyjny papierowy dokument. Dyskutowaliśmy na ten temat, że właściwie byłoby fajnie pokazać zdjęcie, skoro to ma być perspektywa 2030, warszawskiej ulicy, przejście dla pieszych, pasy, i przez to przejście dla pieszych idą osoby o różnych kolorach skóry. Takie londyńskie zdjęcie.
0: Jeszcze, ale nie
1: zawiązała się dyskusja, czy to nie za wcześnie. Aha. Wygrała opcja, że może trochę za wcześnie, ale że... Rozmawialiśmy o tym w 2009 roku, że za te 20 lat to na pewno to nie będzie problem. Jesteśmy w 2026 i się okazuje, że to jest olbrzymi problem.
0: Dobra.
1: No, że nie umieliśmy tym zarządzić.
0: Tutaj z tych rzeczy, które wy tam rekomendujecie, część typu e-administracja, różne rzeczy się udały. Cyfryzacja, ty zresztą powinniśmy przejść do tego etapu, no bo ty później zostałeś pierwszym, w ogóle po raz pierwszy powstało stanowisko ministra cyfryzacji i ty w tym jesteś.
1: Od 2011
0: do dzisiaj, ale wiele rzeczy, w szczególności na oddzielną serię audycji Sprawne Państwo. Bo rozumiem, że się zgodzisz z tym, bo może to jest za dużo powiedziane, że nam brakuje w tej chwili dużych projektów takich właśnie cywilizacyjnych, niekadencyjnych.
1: No wtedy byliśmy w takim przekonaniu, żyliśmy w takim przekonaniu i to zarówno w raporcie o kapitale intelektualnym, jak i w Polsce 2030 się pojawiło, że tak jak powiedziałeś, skończył się okres transformacji, skończył się okres wejścia i wchodzenia, tak, bo rok 2009 to już jesteśmy 5 lat w Unii Europejskiej i że trzeba znaleźć taki wehikuł poruszania się do przodu, tak. I moim zdaniem każdemu państwu i każdemu społeczeństwu coś takiego jest potrzebne. Jak słyszałem nowego premiera, pan Hama w Wielkiej Brytanii 2 tygodnie temu, to mówił o tym, że trzeba rozwinąć perspektywę co najmniej 10 lat. Pewnie, że żyjemy w czasach, w których z dnia na dzień zmieniają się uwarunkowania geopolityczne, więc trudno budować takie pewne strategie, ale scenariusze strategiczne można byłoby budować. Po co one są potrzebne? Dlatego, że moim zdaniem to jest tak, jeśli jest jakaś wizja cywilizacyjna, która mówi o tym, w którą stronę, z kim, jak się mamy łączyć, jaką solidarnościową drogą i wysiłkiem mamy iść, żeby osiągnąć, tak, poprawę jakości życia, najkrócej mówiąc, tak, bo to jest ten w różnych wymiarach. Nie sam wzrost mierników takich jak PKB, tylko poprawę jakości życia. To ważna jest ta droga. Ważny jest ten cel i droga, jaką się chce pójść. Jeśli są tacy, którzy mówią, że te wizje są niepotrzebne, to efektem tego jest to, że żyjemy w doraźności. Znaczy internet, przebodźcowanie informacyjne, to wszystko populizm, to wszystko, w czym jesteśmy od iluś już lat w polityce i w politykach publicznych również, powoduje, że my mamy cele, które realizujemy doraźnie. Znaczy jest potrzebne, bo spadnie rakieta na Lubelszczyźnie, to jest potrzebne, żeby znowu bardzo mocno mówić o tym, czy społeczeństwo jest przygotowane, jak reaguje, czy umie się zachować i czy to bycie przygotowanym umieliśmy wdrożyć, bo jest dokument, już tam 2 lata prawie funkcjonuje, jest europejski, jest krajowy, tak? Ale to jest kawałeczek. I następny fragment.
0: Ale to tak? Wszystko musi być posłem.
1: Nie ma, tak. nie ma całości. I jak nie ma całości, zaryzykuję taką hipotezę, to ludzie idą za tą całością, którą im ktoś serwuje. Którą serwują ci, którzy mówią, naszą całością jest Polska tylko dla Polaków.
0: Tak.
1: Naszą całością jest to, żeby nie było żadnych zobowiązań wobec różnych grup, tylko czysty biznes, tak? Taki wątek w Konfederacji przecież również jest. Naszą całością jest to, że musimy zadbać o tych, którzy myślą tak jak my, a nie o innych. Znaczy kategoria tego drugiego, gorszego, gorszy Polak i tak dalej.
0: my mieliśmy okazję razem pracować, może warto powiedzieć, też z twoimi ludźmi w tym nowym ministerstwie w celu stworzenia czegoś, co formalnie, uwaga, obowiązuje w Polsce, czyli 7 zasad konsultacji. Mamy tą gdzieś tutaj
1: książeczkę. Mam tę książeczkę blisko swojego biurka w mieszkaniu.
0: Ale to było niezwykle 7 zasad konsultacji. I to było ciekawe, bo w tym brał udział, to było wypracowywane. Byli ludzie z ministerstwa, byli ludzie od pracy

0: pracodawców, akademicy, działacze pozarządowi i tak dalej, i tak dalej. I chcieliśmy ustalić, co to znaczy, i to niestety tutaj bardzo niedużo się zmieniło, co to znaczy, że można powiedzieć, że jakiś dokument był konsultowany. Ja prawie by heart, jak to się mówi, z serca, mogę wymienić te zasady, nie wszystkie chyba, ale że to jest transparentne, że to jest powszechne, czyli nie za zaproszeniami, że to jest responsywne, czyli że spodziewajmy się tego, że jest założenie dobrej woli, że ludzie siadają nie po to, żeby coś ukraść tam, że jest założenie, domniemanie pierwszeństwa interesu publicznego, a nie żadnej ze stron, przywództwo, że w ogóle ktoś, no i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, cały czas ministerstwo, do tej pory, to teoretycznie jest obowiązujący dokument, możecie go znaleźć na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, dedykuję go wszystkim, tym w szczególności w rządzie, którzy zajmują się konsultacjami albo powinni się zajmować. Dobry przykład, bo audycja jest trochę na czasie. Mówiłem zresztą o tym, bo część audycji była poświęcona kwestiom bezpieczeństwa, że jest super ważny dokument o nazwie Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To jest programowanie wydatków na najbliższe 5 lat co roku około 20 miliardów złotych. Ten dokument nie był konsultowany. Ministerstwo na otwartym spotkaniu powiedziało, że w lipcu stworzy na to przestrzeń. Nagrywam tą audycję w pierwszych dniach sierpnia. Nikt go nie widział, a praktyki są jak najgorsze, bo bywa, że ministerstwo po prostu w wakacje na 5 dni wysyła do grupy małej organizacji.
1: Więc. To jest to, co państwo polskie dzisiaj straciło. Znaczy straciło przejrzystość swojego działania. I moim zdaniem mówienie o tym, że jest trudna gra polityczna, że wtedy, kiedy robimy konsultacje, to się otwieramy na nieprzewidziane, a musimy wszystko przewidywać i grać w tym wielkim sporze różnych wielkich instytucji władzy, że to wszystko zasypuje te podstawowe obowiązki demokratyczne, które wiążą się z szukaniem wspólnego rozwiązania i z myśleniem o tym, że władza wykonuje różne zadania, ale że obywatel decyduje.
0: To prawda, bo
1: że państwo jest dla obywatela i że musi być do niego zaufanie, tak?
0: No ten koncept państwa obywatelskiego, obywatel nie jako konsument, ja już nie będę się martwił, bo był moment takiego zachłyśnięcia się.
1: No tak, że tego, że państwo jest, że trzeba ich dobrze
0: new
1: obsłużyć.
0: New public tak? management, czytaliśmy te książki i cała ta choroba, no nie byłeś częścią tego, ale tego ohoho, będziemy smart. Smart to mogą być maszyny, natomiast widać o to, że musieliśmy wejść na całkiem inny język, że państwo jest obywatelskie.
1: To wraca teraz ta dyskusja, wtedy kiedy automatyzujemy różne procesy administracyjne i musimy sobie zadać pytanie, czy we wszystkich działaniach administracji to smart ma oznaczać, że odbywa się bez relacji międzyludzkiej.
0: Tak? Czy wszystkiego, od pola walki do decyzji administracyjnych. W ogóle, no gdybyśmy zadali teraz pytanie...
1: Wybory, no przecież... Polityka polega na tym, żeby wybierać między czymś a czymś.
0: No wygląda na to, że my jesteśmy pierwszym krajem, gdzie młodzież ma większe zaufanie. Też dużo robiłeś na ten temat badań. W tej chwili polska młodzież, jedyna w Europie, ma większe zaufanie do czata GTP niż do swoich nauczycieli, więc spodziewajcie się, mili politycy. Zresztą niektórzy to rozumieją, że idąc do następnych wyborów, młodzi ludzie mogą zapytać czata GTP, na kogo głosować. Przedstawią katalog
1: swoich. To nie tylko czat, nie tylko młodzi ludzie, dlatego że mniej więcej do 40 roku życia jest ta duża aktywność internetowa. W Polsce korzysta z czata GPT, czyli z tych najnowszych osiągnięć, to się po angielsku teraz nazywa, żeby nie mówić nazwy, która jest nazwą z firmy pochodzącą, tak. Używa się określenia AI companions, czyli tacy towarzysze, których pytam. I to w Polsce 10 milionów ludzi używa tego na tak. co dzień. I moja obawa jest taka, że jeśli oni 3 miesiące przed wyborami spytają o to, na kogo zagłosować i dostaną odpowiedzi, które ci AI companions będą po pierwsze wyławiali z sieci, analizując to, jak głęboko osiadają treści programów wyborczych w sieci. Analiza zrobiona tam przez Res Futura 2 miesiące temu pokazywała, że po pierwsze Konfederacja ma tu najlepsze usadowienie, druga Konfederacja Brauna, trzeci PiS i dopiero później grupy demokratyczne.
0: No to chyba
1: i
0: czas...
1: do tego jeszcze mogą dojść algorytmy, które w ogóle tak jak przy całej sprawie Maroko-Hiszpania, co Anna Applebaum niedawno opisała, wywołały lawinę, szczególnie TikTok, tak? Sugestie, jak się zachować, jedź do Hiszpanii, będziesz miał darmową drogę do Europy.
0: Michał, musimy kończyć. No, ale jesteś w takiej fazie, że jak powiedziałem, pan doktor, poseł, minister, ekspert, wszystko, pan redaktor.
1: Profesor doktor Traktor.
0: Doktor Traktor, jak to się mówi, więc doktor Traktor. A teraz jesteś...
1: Po tym, jak zakończyłem karierę publiczną, bo też mnie trochę z niej wypchnięto, tak? No, ale... myślę, że do dzisiejszej polityki się nie nadaje, to wróciłem do czegoś, od czego startowałem, czyli do pracy akademickiej. I uważam, że to jest fantastyczne zajęcie. Mam wielką satysfakcję, tak, z zajęć ze studentami. I co jest ważne, bo to nie chodzi o to, że ja ich nauczę, aby

0: B, C, ktoś inny doda D, ktoś inny F. Tylko ja chcę ich nauczyć tego, że w ogóle jest alfabet, są literki, te literki się jakoś ze sobą składa i że od podmiotu, ode mnie, od człowieka zależy, jak ja te litery składam. Czyli chcę ich formować, tak? Formować nie w sensie, że mają być tacy, tylko że mają mieć wolność wyboru, jacy są, ale chcą stawiać sobie pytania, jacy są. Uczę czegoś, co się nazywa prawne i etyczne aspekty sztucznej inteligencji. Uczę czegoś, co się nazywa transformacje kulturowe współczesnego świata. Uczę czegoś, co się nazywa odpowiedzialność społeczna w erze cyfrowej. Też taki przedmiot mikro i makro trendy współczesności. Założyliśmy na Wydziale Prawa, teraz już kto inny tego uczy. Coś, co się nazywało prawo nowych technologii i tak dalej. Chodzi o to, żeby...
1: Możesz wymienić nazwę uczelni.
0: Nazwa uczelni Uniwersytet SWPS. I to jest jedna droga, jedna ścieżka. Druga to są różne aktywności społeczne, tak? W fundacjach, w różnych grupach i tak dalej. Trzecia to jest Społeczno-Ekonomiczny Komitet Europejski, gdzie się dyskutuje o różnych... Pisze się opinie do legislacji, którą Komisja Europejska opracowuje i daje się swój wkład do tych debat, które także w Parlamencie Europejskim się toczą. I wreszcie, ponieważ mam już swoje lata, to jest coś, co uważam za największe zadanie tej fazy swojego życia, a w jakimś sensie finalnej fazy swojego życia. To jest napisanie książki o sobie, ale nie o sobie w sensie założyłem krawat albo muszkę.
1: Od siebie.
0: Tylko książki o świecie, w którym byłem, o ludziach, z którymi byłem, o błędach, jakie popełniłem w życiu, o szansach, które rozwinąłem, o szansach, które zmarnowałem i o tym, co mnie otaczało i co mnie kształtowało. Tak? Jest tam taki rozdział, zastanawialiśmy się z Michałem Cichym, który jest takim rozmówcą i patronem, redaktorem tego. Jest taki rozdział, który się nazywa Lekcja starszego brata. Lekcja starszego brata dotyczy 68 roku. Ja mam lat 14, mój brat ma lat 21, jest na elektronice. Dzwoni z elektroniki do domu, będę na strajku. Tak? I całe przeżycie marca 68 roku, w styczniu byłem z mamą na jednym z ostatnich przedstawień Dziadów. Czyli tak naprawdę okazało się, że tym, co mnie uformowało, było zupełnie inaczej przefiltrowane, bo przez starszego brata, no później te wszystkie wspaniałe osoby, Adam Michnik, Janek Lityński, Sewek Blumstein, tak? Wiele, wiele innych, Henio Wujec już później. Ale że to było to doświadczenie, które mnie uformowało. I drugie doświadczenie, które chcę też opisać, to jest ten nurt solidarności, o którym się trochę zapomina. Ja go nazywam druga solidarność, ponieważ Solidarność roku 80, wielka, wspaniała, wspaniali ludzie, w podziemiu trzeba było wygenerować tych, którzy tak jakby w zamian, tak? No bo ci z pierwszych stron albo się angażowali, ale no musieli też uważać, albo siedzieli w więzieniu właśnie, albo w internacie na samym początku. W związku z tym powstała ta druga fala, która się później złączyła w końcówce lat 80. z NZS-em. Ruch samorządowy, studencki z 81 roku. I to jest tak naprawdę ten dopływ nowego myślenia do polskiej polityki i do myślenia o Polsce ze wspaniałymi ludźmi dzisiaj, z Paulą Sawicką, no, współpracowniczką Jacka Kuronia, Bronka Geremka, opiekunką Marka Edelmana i współpracowniczką. Rozmawialiśmy właśnie o Jacku Kuroniu i o tym, jak mało go jest w naszym życiu. I to nie chodzi o to, żeby był na pomnikach, tylko chodzi o to, żeby był w naszych czynach. Czy mówiąc krótko, żeby mieć świadomość, że trzeba rozmawiać i że trzeba dialogować i że trzeba konsultować, bo tak naprawdę najważniejszy jest ten, dla którego w polityce coś robisz, czyli człowiek.
1: Po takiej puencie to już nic nie powiem, poza tym, że bardzo ci podziękuję. Nie zapomnij w książce mieć chociaż w przypisach, jak to ktoś powiedział, do przysługującego go ubeka. Pan najwyżej znajdzie się w przypisie do mojej biografii, więc proszę bardzo.
0: Ty nie jesteś przypisem, Kuba. Ty
1: no
0: jesteś
1: tak, chodzi o
0: kawałkiem
1: na niepogodę.
0: Osobnej, wspaniałej nie, historii.
1: Słuchaj, bardzo ci za to dziękuję.
0: Dziękuję.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem

0: Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Niedawno ogłosiła zakończenie bogatej sportowej kariery.
3: I była to trudna decyzja, bo lekkoatletyka jest całym jej życiem.
2: Srebro i brąz mistrzostw Europy, występy w Igrzyskach Olimpijskich, walka ze ścisłą światową czołówką.
3: Niesamowity temperament, charyzma i uśmiech, tak kochany przez kibiców.
2: Jak bezboleśnie rozstać się ze sportem?
3: I jak żyje się w Polsce dziewczynie urodzonej w Maroku?
2: W audycji Sport wyjaśnia świat będziemy gościć Sofię Enaoui.
3: Zapraszamy już jutro o 25.
2: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
3: i Filip Jastrzębski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kobieta i mężczyzna zginęli potrąceni na chodniku przez kierowcę. Roczne dziecko trafiło do szpitala. Korea Południowa testuje północny szlak morski, wysłała do Europy kontenerowiec. Ruszył festiwal Sopot Non-Fiction. Na scenie można oglądać spektakle inspirowane faktami. Minęła 22. Michał Przerwa. Zapraszam. Dwie osoby zginęły po potrąceniu przez samochód na chodniku w Krakowie. To dwoje dorosłych, a do szpitala trafiło ich roczne dziecko, które walczyło o życie. Do tragedii doszło przed 18:00, relacjonuje podkomisarz Iwona Szelichowicz z małopolskiej policji.
2: Samochód osobowy, który miał wjechać w trójkę osób, kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy mieli znajdować się na chodniku. Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Z informacji, które już posiadamy, niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny. Na miejscu w tym momencie działa grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, jest również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
1: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Będzie pobrana od niego krew, żeby potwierdzić badanie i sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany. Prawie 8 tysięcy interwencji straży pożarnej po nocnych i porannych nawałnicach w Polsce. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie mazowieckim, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Tam ich było ponad 2700. Z kolei na Warmii i Mazurach tych zdarzeń było ponad 1300. W Kujawsko-Pomorskim było natomiast tych zdarzeń ponad 900, a na Podlasiu ponad 700. W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
1: Według danych strażaków nikt nie został poszkodowany. Pomoc sąsiedzka z dodatkową zachętą. Szczecin promuje pomaganie seniorom z najbliższej okolicy, oferując wynagrodzenie. Do Centrum Usług Społecznych mogą zgłaszać się zarówno osoby wymagające wsparcia, jak i wskazani przez nich sąsiedzi czy znajomi.
4: Pomoc sąsiedzka dotyczy seniorów, ale też osób z niepełnosprawnością, które w najbliższej okolicy mają swojego opiekuna. Taka osoba tylko pozornie robi niewiele, mówi Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw społecznych.
5: Pomaga w takich codziennych czynnościach, pomaga przynieść, zrobić zakupy, przynieść je do domu, czy ugotować posiłek, może pomóc w drobnych porządkach w mieszkaniu, ale jest też osobą, która kontaktuje się z takim seniorem, która spędza z nim wolny czas.
4: Teraz ta rola może być sformalizowana, ale też doceniona.
5: My z taką osobą podpisujemy umowę i ona za swoją usługę, za swoje wsparcie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia godzinowego.
4: Co ważne, urzędnicy nie będą nikomu narzucać osoby do pomocy. Ideą wsparcia sąsiedzkiego jest

0: jest to, by potrzebujący dostawali wsparcie od osób, które już znają i którym ufają. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Korea Południowa to kolejny kraj Azji, który testuje możliwość północnego szlaku morskiego. Dziś w dziewiczy rejs na tej trasie wypłynął kontenerowiec Pan Star Arco. Po 45 dniach ma dotrzeć do Gdańska. To trasa, dzięki której statki mogą zaoszczędzić nawet 2 tygodnie w porównaniu z tradycyjnym szlakiem przez kanał Suezki. Ma ona jednak swoje minusy.
2: Północny szlak morski wiedzie przez tereny o klimacie polarnym. Żegluga tą trasą możliwa jest od wiosny do wczesnej jesieni. Pożądana jest też obecność lodołamaczy. Szybszy szlak do Europy z Azji wiedzie u wybrzeży Rosji, co oznacza, że w przypadku sytuacji awaryjnych statki zdane byłyby na pomoc rosyjskich służb. Na razie nie jest jasne, jak na szerokie plany Koreańczyków dotyczące szlaku północnego zareagują ich zachodni sojusznicy, dla których Rosja to obszar sankcji. Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung uznał transport arktyczny za priorytet w rozwoju logistyki na najbliższe lata. Port Busan do 2030 roku przekształcony ma zostać w port obsługujący połączenia arktyczne. Kontenerowiec Pan Star Arco zawitać ma w Europie m.in. do portów w Rotterdamie i Gdańsku. Na jego pokładzie znajdują się części samochodowe i produkty chemiczne. Próbny rejs współfinansowany jest przez rząd Korei Południowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To pierwszy w Polsce przegląd poświęcony teatrowi faktu. Rozpoczął się festiwal Sopot Nonfiction. Już po raz 15 będzie można oglądać spektakle inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Można będzie zobaczyć sztuki, które były przygotowywane u nas podczas rezydencji artystycznej, mówią organizatorzy przeglądu Sylwia Góra i Adam Nalepa.
3: Mamy 2 spektakle, które miały swój zaczyn i początki w ubiegłym roku. Jest to projekt Lucy w reżyserii Agaty Nierzwickiej i są to Chłopcy w reżyserii Macieja Waltera.
4: Zaprosiliśmy jeszcze Mireczka z teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. Spektakl powstał na podstawie reportażu Mireczek, to opowieść o moim ojcu, Aleksandry Zbroi. To jest opowieść córki alkoholika. Ale mamy także monodram Marzyciel, historia o Juliuszu Osterwie.
1: Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencji Artystycznej Sopot Nonfiction potrwa do 29 sierpnia.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro w południowej połowie kraju słonecznie, na północy będzie pochmurno i spadnie deszcz. Od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu.
6: Sześć minut po godzinie 22.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: No tak, długie lata pracy w Polskim Radiu umożliwiły poznanie bardzo wielu osób, znakomitych dziennikarzy, znakomitych reportażystków i reportażystek. I sobie tak myślę, że bardzo wiele osób z Polskiego Radia, znamienitych osób, no właściwie już ich wśród nas nie ma. No ale zostało po nich co? Oczywiście nagrania, reportaże, audycje dokumentalne, bardzo dobre produkcje. I właśnie o tym już za chwilę.
8: No, były to po prostu całkiem inne czasy.
9: I sala zamarła.
10: Co jest na tej taśmie?
11: Nigdy nie rozstaje się ze sprzętem radiowym. Niekiedy z błahych, zdawałoby się, przypadkowych nagrań rodzą się tematy. Uważam, że reportaż radiowy daje niepowtarzalną możliwość poznania drugiego człowieka, jego losów, życiowych wyborów, takim, jaki jest naprawdę.
12: Silna, skromna, piękna, prawdziwa, wrażliwa, pracowita, tak o niej mówiono, nie bała się trudnych tematów. Taka była Patrycja Kruszyńska-Ruman.
11: W dzisiejszej audycji wspominamy naszą koleżankę redakcyjną. To już 10 lat, kiedy nie ma jej z nami. Dokładnie 26 sierpnia 2016 roku.
12: Dorota Boniecka-Górny
11: i Wiesław Molak.
12: Dobry wieczór. Witamy serdecznie w Polskim Radiu 24 w audycji, w której prezentujemy reportaże i dokumenty radiowe. A z nami w studiu jest Waldemar Kasper.

0: Tarczak, reżyser dźwiękowy, realizator z Fundacji Głos Ewangelii. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Kiedy, Waldku, poznałeś Patrycję?
1: Poznaliśmy się pierwszy raz, pamiętam, w Kazimierzu, na jakichś warsztatach. I zwróciłem uwagę na reportaż, który ona wtedy prezentowała. Ciekawy temat, sprawiała wrażenie wrażliwej osoby, co potem przy bliższym poznaniu okazało się prawdą, że jest niezwykle wrażliwą osobą była Patrycja. I tak jakoś tam żeśmy sobie porozmawiali pierwszy raz. Potem się spotkaliśmy chyba jakoś drugi raz i potem pomyśleliśmy, że warto byłoby mieć w swoim zespole taką osobę o takiej wrażliwości, o takiej umiejętności. I zaproponowaliśmy jej pracę. Henryk jej zaproponował pracę i ona przyjęła.
2: Henryk Dedo.
1: Tak. I ona przyjęła to z radością i z tego, co pamiętam, to chyba u nas pracowała 3 lata.
0: Zanim dopiero przeszła do studia reportażu.
1: Wy podkupiliście ją, tak. No, ale to nie znaczy, że kontakt się urwał, bo my cały czas potem jeszcze współpracowaliśmy ze sobą. Mieliśmy blisko z Myśliwieckiej na Zagórną i...
2: No wszystko w Warszawie, tak?
1: Tak, na Powiślu.
2: Realizowałeś często jej reportaże. Jak to jest realizować czyjeś reportaże? Ktoś przynosi dźwięk, a ty musisz to wszystko złożyć, oprawić muzycznie, później przedstawić autorowi i czekać na to, jak autor powie, no nie tak, Waldek, nie tak miało być.
0: Czy razem jednak pracowaliście?
1: Były prace, gdzie siedzieliśmy razem i współpracowaliśmy bardzo, bardzo blisko, ale były też takie audycje, które ona mi powierzała i mówiła, zrób to, bo ja już lecę na następne nagranie, już mam następne jakieś tam, więc ona cały czas była w biegu. Patrycja nie miała tej predyspozycji montażu. Przygotowywała mi materiał, on był poukładany, ale ociosany siekierą było. No mówi, ty już to wygładzisz, zrobisz, ale dramaturgia tu już jest, kompozycja jest gotowa, wszystko, więc tak mniej więcej dostawałem takie materiały. I rzeczy, które Patrycja przynosiła, to były rzeczy, które no, zmuszały mnie do wysiłku twórczego, a ja uwielbiam takie materiały i uwielbiam bawić się formą, mieszać, tworzyć, dodawać muzykę, dźwięki. No to jest coś, czym po prostu się pasjonuje i po prostu no, wychodzą potem jakieś takie rzeczy, które no chyba są fajne.
2: No powiedziała ci kiedyś, ależ to pięknie zrobiłeś, ależ ty się nad tym napracowałem. Nawet nie wiedziałam, że tak wyjdzie.
1: Zdarzało się, fajnie. No, sugerowałem pewne pomysły, różne rozwiązania. Tak było z audycją Awantura Łaś. Ja przyjechałem z urlopu, on mówi, dobrze, że jesteś, bo słuchaj, mam taki materiał. I zagrała mi to i mówi, tylko słuchaj, no co z tym teraz zrobimy, nie? Mówię, no jak to co, no to zróbmy to w takiej formie telenoweli. No, dodajmy lekkości tej materii, takiej, żeby to było lekko prześpiewcze, zabawne. Dobrałem muzykę odpowiednią i poszło. I stwora wygrała ta audycja. Ale ona miała już gotowe, już wymagało tylko kosmetyki i jakiejś takiej zapowiedzi i ilustracji muzycznej tak naprawdę.
0: Byłeś tym takim pierwszym uchem? Dla tych, co nie wiedzą, co to jest pierwsze ucho, czyli tym pierwszym słuchaczem, takim, który może powiedzieć, słuchaj, ja to tak zrobił jednak.
1: Myślę, że tak. Zresztą Patrycja miała takie wątpliwości, które towarzyszą wszystkim twórcom i artystom, czy aby na pewno to, co robię, jest dobre. Więc...
2: Taka nieskrywana skromność.
1: Nie, to nie była skromność, to była taka niepewność. Przychodzi, ale słuchaj, myślisz, że to jest dobrze? A myślisz, że a może by coś jeszcze tutaj zmienić? A może by jeszcze coś dograć? Więc czasami mówimy, nie, Patrycja, dosyć, już jest dobrze. Także te wszystkie materiały, one były już tak solidnie zdokumentowane i miała praktycznie wszystko, co było potrzebne do gotowego reportażu.
2: No tak jak Dorota powiedziała, poruszała zazwyczaj bardzo trudne tematy w swoich reportażach, na przykład winna, niewinna. No właśnie to jest ten reportaż, za który dostała Pri Italia, czyli największe wyróżnienie reportażystów. Czy na przykład reportaż o Emilu Barchańskim, czy reportaż o kierowcy księdza Jerzego Popiełuszki między prawdą
1: a prawdą.
2: No i są jeszcze inne. No, Awantura Łaś to już powiedzieliśmy, ale jest też taki reportaż Tour de Pologne.
1: Tak.
2: I wcale nie jest to reportaż o kolarzach i o wyścigu, tylko o czym?
1: No z tego co pamiętam, to o turach i to taki

0: Reportaż, który myślę, że brakuje na antenie. Taki zabawny bardzo. Więc okazuje się, że nie tylko ciężki kaliber, nie tylko takie no, pełne dramatyzmu historie, ale też lekkie, zabawne historie.
1: No to posłuchajmy teraz reportażu Patrycji Gruszyńskiej-Ruman, Tour de Pologne. Nie będę opowiadać, po prostu zapraszam.
2: Na pewno nie było to ryczenie takie, jak dziś możemy na pastwisku bydło słyszeć. Raczej były to jakieś takie przeciągłe beczenie bardziej chyba, bo o wyciu też tutaj nie możemy mówić.
3: Był dosyć wysoki, to znaczy 1185 metrów wysokości i 600 kg wagi. Także to był dosyć olbrzymie zwierzę.
4: Tur wielokrotnie stawał na arenie międzynarodowej.
5: Minister środowiska, profesor Jan Szyszko.
4: Wtedy, kiedy komentowałem informacje zawarte w wielu książkach dotyczących ochrony przyrody. W wielu tych książkach jest napisane, że Polacy zastrzelili ostatniego tura. W związku z tym odpowiedzią na to było moje pytanie. Jak to się stało, że w Polsce zastrzelono ostatniego tura? To znaczy, że gdzie indziej, a ten gatunek występował w całej Eurazji, zastrzelono go znacznie wcześniej. I mówię, dokumenty o tym świadczą. To są dokumenty historyczne. Nie zastrzelono, tylko ostatnia krowa zdechła. I tej krowie postawiono pomnik.
3: Nazywam się Jadwiga Milczarek. Jestem sołtysem Jaktorowa A, mieszkanką Jaktorowa. Od 50 lat. No tak. Mamy pomnik uświęcający można powiedzieć, że to jest nie Polek, bo to nie jest człowiek, tylko po prostu został zabity, no tak mogę powiedzieć. Ostatni tur no tak przypuszczają, bo nie ma tych prawidłowych danych no, naturalnych. Prawdopodobnie jest to w 1627 roku i była to turzyca. To nie był mężczyzna, tylko była kobieta.
4: A tym gatunkiem zaczęto się interesować już w Polsce w końcu XVI wieku. Wtedy, kiedy gatunek już nie występował nigdzie w Europie. To była ostatnia grupa zwierząt w Jaktorowie w starostwie sochaczewskim. I tam Zygmunt III Waza zniósł poddaństwo miejscowym chłopom tylko po to, aby opiekowali się ostatnim stadem.
3: Najpierw było udowodnione, że został róg po tym właśnie turze. I on gdzieś najprawdopodobniej, no na pewno jest. Być może, że z tego właśnie rogu będą to robić. No, nie mam w ogóle na tyle świadomości, jakie to doświadczenie później będzie z tego, czy to będzie jakiś inny potwór, no bo wie pani, jak to jest. Bo ludzie i tak się boją chodzić, a jeszcze jak taki kolos by chodził, no przynajmniej no, to jak pani wysoki, no to wie pani. To chyba by pani też się bała.
6: Dzień dobry.
7: Panie ministrze.
6: Proszę o chwilkę uwagi. Jako gospodarz tego obiektu, czyli ogrodu zoologicznego, pozwolę sobie bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa. I teraz oddaję głos członkowi zarządu Fundacji Odtworzenia Tura.
8: Japończycy marzą o odtworzeniu mamuta, Anglicy prawdopodobnie również pracują nad turem. I kto wie, kto jeszcze nad czym pracuje. Odtworzenie tura jest dziś możliwe dzięki przełomowym technikom genetycznym. Na drodze do tego celu...
9: A co tam, kurczę, ten?
10: O tego nie. Tura chciałam się zapytać. Co to jest w ogóle za pomnik?
9: No to pomnik to jest ostatni tur tu w Puszczy, jak to Rosyki zginął. No i pomnik.

0: Pomnik, kurczę, zrobili, kurczę, ten, kurczę, ten pomnik taki jest, kurczę, ten. Ja jestem Jaktorowa, no i Jaktorów ma swój herb taki, kurczę, z turem, no. Puszcza kiedyś była, no teraz od nowa się spuszcza, zaczyna, bo to, ten, zaczyna wszystko, kurczę, te góry zostawiają, zaczyna lasem zarastać, kurczę. Być może za 100 lat, kurczę, będzie z powrotem puszcza, no właśnie, no.
1: Aleksander Maria Dzieduszycki, Fundacja Odtworzenia Tura. Pomysł powstania fundacji, czy w ogóle prac nad odtworzeniem Tura zrodził się w głowie pana profesora Ryby, no już dobrych 20 lat temu, może nawet więcej. No ja jestem członkiem Rady Naukowej Fundacji, której jest jeszcze kilkanaście innych osób, głównie ze świata nauki.
2: Małgorzata Duczkowska-Piasecka, jestem profesorem Szkoły Głównej Handlowej, a w fundacji pełnię funkcję członka zarządu fundacji. Ja mam praktykę ostatnich lat właśnie w pracy z rolnikami na obszarach wiejskich, gdzie jeżeli ludzie chcą coś zrobić, a przede wszystkim porozumieją się po to, żeby to wszystko mogło się udać, właśnie potrzeba współpracy, partnerstwa, a więc zaangażowania wszystkich podmiotów dobrej woli, czy to instytucjonalnych, czy to cywilnych osób.
3: No ja już nie pamiętam, bo już jestem z czasów powojennych, można powiedzieć, no to już... No moje tam pokolenie, babcie, prababcie, to by tam wiedzieli, a ja to tak nie mogę nic naprawdę powiedzieć. No zapamiętałam, że ten tur tu został, znaczy, bo tu była Puszcza Jaktorowska. Ten. Jest jakaś, no, tradycja została z lat powojennych, prawda?
1: To bodajże Herodot opisywał w ten sposób tura, że jest to zwierzę, które jak się pasie, to idzie tyłem, dlatego że nie może iść do przodu, bo właśnie rogi mu przeszkadzają, wbijałyby się w ziemię. Generalnie przyjmuje się, że było to zwierzę mocno zbudowane. Byk ważył do 2 ton, około 1700 kg. Krowa była nieco mniejsza, drobniejsza i lżejsza. Było zwierzęciem umaszczonym ciemno w kierunku czarnego, z jasną pręgą przez grzbiet, jeśli chodzi o byka, i koloru takiego ciemnoczerwonego krowa.
4: Nie sobie nie wyobrażam w tej chwili klonowanie zwierzęcia, które nie istnieje. No, ja sobie nie wyobrażam tego.
5: Gabinet stomatologiczny doktora Marcina Aluchny.
6: W pudełeczku mamy ząb tura dostarczony ostatnio. Ten ząbek przyjechał do nas zaraz, gdzieś mam nawet notatki, z Tucholi. Ząbek ma już swoje lata. Jest mocno sfatygowany, używany za życia. Mam nadzieję, że to, co uda się z niego pobrać, będzie kwalifikowało się do badań, które są zaplanowane. Możemy przystępować do opracowania ząbków. Ważne jest, żeby nie przegrzać tkanek, delikatnie pobrać te wiórki. Sposób, który pozwoli

0: wtedy poprzez technikę klonowania, no niejako podmiany materiału genetycznego w komórce, wyhodować tura.
1: No, obecny stan wiedzy, umiejętności naukowców.
2: Zdzisław Piasecki, członek zarządu Fundacji Odtworzenia Tura.
1: Pozwala podjąć trud odtworzenia genomu tura, a potem poprzez klonowanie. Już w tej chwili, jeżeli się ten jest pewność, że to jest projekt mający zupełnie racjonalny, nie jest to nic. Jest to rzecz pracochłonna, wymagająca oczywiście przestrzegania całej procedury naukowej, ale rzecz absolutnie realna.
3: No jest tych turów tam, jak pokazują nieraz w tej Puszczy Białowieskiej, to tam jest ich.
4: Znaczy, że tam żyją, tak?
3: No żyją, tak. Nawet pokazują w telewizji.
5: A raczej tutaj u nas? To chyba tu nie. Może tam gdzieś w Campinosie. Jak jest Campinos, Leszno, tam o ten. To tam może jeszcze są takie. A tutaj to nie wiem, naprawdę nie wiem, panie, no co mam powiedzieć. Nie wiem.
6: W tej chwili przygotowujemy szczegółowo dalsze etapy tego odtworzenia tura, łącznie nawet już z

0: końcowym zapewniamy siedliska dla przyszłych sztuk, które mamy nadzieję, że jednak w jakimś realnym czasie uda się faktycznie uzyskać.
1: No to przecież wiadomo, że kurczę, trzeba wracać do korzeni, jak to się mówi, nie? No ale na razie tu jest chyba za mało miejsca na takie zwierzę.

0: usystematyzuje się pulę genową pierwotnych ras bydła i różnych ras, które wydają się spokrewnione, bowide. Dalej myślę, że w trakcie całego tego programu badawczego, który składa się z bardzo wielu takich drobniutkich różnych etapów i działań, wszystkie wyniki pośrednie, które zostaną osiągnięte, też przyniosą jakiś wkład do poznania, do nauki różnych dyscyplin, no genetyki, ale nie tylko.
1: Pani dziwność materiału jest dość duża. Mam nadzieję, że będzie to satysfakcjonujące dla naszych kolegów. No jest to chyba znakomity pomysł. Jesteśmy w tej chwili dzięki temu w czołówce światowej w Australii. Próbują odtworzyć wilka tasmańskiego. Są próby odtworzenia mamutów. Tam jeszcze jest kilka innych zwierząt, które staramy się odtworzyć. No ale jest to takie troszkę, z jednej strony cały czas mamy rozszerzającą się ilość gatunków, które są zagrożone wyginięciem. Z drugiej strony przy użyciu ogromnych środków i ogromnego nakładu pracy staramy się odtworzyć to, co zostało zniszczone w końcu w nie tak odległej historii. Także z jednej strony niszczymy, z drugiej strony odtwarzamy. Jakieś takie dziwne te nasze czasy są.
2: Ja bym osobiście wolała sfinansować jakąś naprawdę korzyść, która w tej chwili jest aktualna. Mamy takie problemy z tym przejazdem kolejowym. Jak u nas teraz jest kanalizacja nieodzowna, tu jest teren bardzo niski. Drogi w okropnym stanie drogi są. Także się brnie nieraz po błocie i kilka kilometrów ludzie jednak pracują. To jest, no niby to jest wieś, ale jest taka osada i dużo ludzi pracuje. W ogóle rolnictwo już podupadło tutaj. Rolnictwa nie ma. To jest bardzo potrzeba.
3: Pozostaje nam życzyć sobie, abyśmy mogli sami udowodnić, że człowiek myśliwy nie musi być śmiertelnym zagrożeniem dla gatunku. Dziękujemy wszystkim Państwu za wsparcie w realizacji naszych marzeń. Tak zaczynały się wszystkie najciekawsze przygody człowieka. Zapraszamy też do dalszej szlachetnej współpracy. Dziękuję.
2: No trudno powiedzieć całkowicie, jakie to będą później dalsze losy tego tura.
4: No nie, tak by długo pewnie nie były i tak tam. Nie przeżyłyby.
5: Dlaczego?
4: Nie, tak. Polowaliby na nie. Jak tu zawsze.
6: No, nazywam się Kaczorowska, żeby wiedzieli, kto mówił, dzieciaki. Kaczorowska, Genowefa, zbud Michałowski. No i bardzo, no, bardzo fajnie, no. Bardzo fajnie, jakby tu był właśnie ten tur tutaj, no, u nas.
7: Czy tak będzie brzmiał głos sklonowanego tura? Być może przekonamy się o tym sami już za 15 lat. Spod pomnika ostatniego tura w Jaktorowie Patrycja Gruszyńska-Ruman.
5: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
8: Co jest na tej taśmie?
9: Wysłuchaliśmy reportażu Patrycji Gruszyńskiej-Ruman Tour de Polonie. Z nami w studiu jest dalej Waldemar Kasperczak, reżyser dźwięku z Fundacji Głos Ewangelii, współtwórca wielu reportaży Patrycji Gruszyńskiej-Ruman i pierwsze jej ucho, jak można powiedzieć.
10: To jest fajne, że Patrycja miała tyle zaufania do mnie, że raz, że przynosiła mi te swoje materiały i czasami mnie zostawiała i mówiła, zrób coś z tym, proszę cię, zrób coś z tym, a ja już lecę na następne nagrania. Albo czasami mówię, słuchaj, zróbmy to razem. Zróbmy to razem. To było miłe bardzo.
9: Na początku audycji mówiłam, że Patrycja była silna, skromna, piękna, prawdziwa, wrażliwa, pracowita. No właśnie, a jak ty ją wspominasz? Jaka była Patrycja?
10: Dla mnie była tytanem pracy. To była pierwsza rzecz, która mi się rzucała. Cały czas była w ruchu, cały czas miała gdzieś tam kolejnych bohaterów do nagrywania. Za Waldemarem, tym Chrostowskim, który przeganiał wszystkie media, jej się udało namówić go do nagrania. To jest niesamowite. A druga rzecz taka, pamiętam, typowa dla Patrycji, że ona nie była taką panią z radia. No bo jak ktoś przychodzi z mikrofonem do bohatera, no to oczywiście bohater się spina, no bo jak mikrofon, które będą mnie nagrywać. A tu przychodzi fajna dziewczyna z sąsiedztwa z mikrofonem.

0: mikrofonem i myślę, że to był atut Patrycji, że ludzie się właśnie przed nią otwierali, że jakby nie było dystansu między nią a panią redaktor z radia, tak? Ona nie patowała tym.
1: No i Patrycja też była niesamowita, no bo ona przecież czwórkę dzieci miała i ona cały czas z nimi wszędzie była. W poprzedniej audycji, jak robiłam o Patrycji, twoja, nasza wspólna koleżanka, ale twoja redakcyjna koleżanka z Fundacji Głos Ewangelii, Magda Balcerak, ona właśnie mówiła, że 3 dni po porodzie już przyszła do pracy.
0: Tak, tak, to jest niebywałe. No i pamiętam ją, że po prostu, wiesz, wsiadała w samochód, dziecko w nosidełko i pozostałe dziewczyny były z babcią. I dawała i gnała nam na nagrania, potem przyjeżdżała. Taki mam obraz, jeśli powstała Winna Niewinna. To dzieło, które po prostu zdobywa masę nagród, no i zdobywa tą Prix Italia. No to jest niebywałe. Pamiętam, że w nosidełku dziecko, nie pamiętam imienia, czy to nie była czasem Carmen, najmłodsza.
1: Nie pamiętam już.
0: Tak, i Patrycja przecież jeszcze zmagała się też i z chorobą, ale ta energia, ta twórcza taka potrzeba cały czas ją gnała i dawała ją taką siłę, więc myślę, że to jest bardzo cenne to, co powiedziałeś, że była silna, mimo że drobnej postury, ale silna po prostu, faktycznie. No,
2: no i reportaż, który dzisiaj posłuchamy, Fok dla naszych chłopców śpiewał.
1: Właśnie, bo ona przyszła do ciebie z tym reportażem, tak jak rozmawialiśmy przed anteną jeszcze. To był monolog.
0: Tak, pamiętam, że przyniosła mi ten materiał, już też właśnie tak wstępnie ułożony i mówi, no słuchaj, no ale co z tym zrobimy, no bo ma fantastyczną bohaterkę, która pięknie opowiada o powstaniu i to takie smaczki opowiada, o których nie wiemy. Jedna osoba, no to nawet jeśli pięknie opowiada, jeśli tego nie oprawimy w jakiś sposób ilustracyjny, czy muzyką, czy jakimiś dźwiękami, no to się to nie obroni. No więc zaproponowałem, żeby to właśnie raz, żeby tam użyć Foga, no bo aż się prosiło, skoro ona opowiada, że dla naszych chłopców Fog śpiewał, tak? I to w ambasadzie francuskiej siedzieli na czerwonych dywanach, a wcześniej szli kanałami tam, więc ten dywanik musiał świetnie wyglądać. I no, wyszła, uważam, fajna historia.
1: No to posłuchajmy tego reportażu Patrycji Gruszyńskiej-Ruman. Fog dla naszych chłopców śpiewał.
3: Kanałami, jak padło Stare Miasto, to ze Śródmieścia kanałami przyszli chłopcy do nas, na Marszałkowską tam. No i brudni, śmierdzący, bo to przez te kanały. No i tam trzeba zorganizować dla nich jakieś rozrywki. No więc tam doszli do wniosku, że trzeba sprowadzić Foga. No i to zrobić wszystko w ambasadzie francuskiej. Tam były takie dywany, takie puszyste, jak te chłopaki się tam pokładły na podłodze. No i wtedy pytał Fok, co śpiewać. No ten chce to, ten chce co ta. No i Fok na życzenie, proszę panią, śpiewał.

0: stworzył mar.
1: Poszłam do miasta i byłam koło domu w centrum. I zaczęła się strzelanina i mówią powstanie. No to ja prędko, żeby się dostać do domu. I już przeszłam aleję, przyszłam na drugą stronę Marszałkowskiej i zobaczyłam zabitego człowieka. Może miał 30 kilka, 40 lat. Doszłam tylko do Marszałkowskiej 74. Już wszędzie zaczęli strzelać, tak? Przede wszystkim gołębiarze z okienek tam, ze strychów, że już nie można było nigdzie iść. Gołębiarze to byli Niemcy albo współpracujący z Niemcami, którzy mieli broń i przeważnie się przechowali na strychach i przez te malutkie okienka był obstrzał. Oni do powstańców strzelali. No i zostało.

0: Mam na miejscu, był tam lekarz, apteka w tym domu i od razu tam otworzyli punkt, dawali nam legitymację i już tam zostałam. Urzędowałam Chorza, Wilcza, Klucza, Marszałkowska w tych rejonach. A młodzież była tak napalona, tak naparzona, że jakby to było niekontrolowane, to by nas wszystkich wybili. Wszystkich! Bo nikt nie był w stanie zatrzymać tej młodzieży. Oni chcieli walczyć. Myśmy chcieli koniecznie walczyć. Także dobrze, że ktoś to planował. Ktoś mówił, że ma być tak, tak, tak. Tak by było tragicznie. Także nie można mówić, że winni ci, co powstanie zaczęli. Nie. Tak musiało być całe szczęście, że ktoś tym kierował.
1: I srebro, i złoto to nic. Chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic.
0: Mieliśmy jeńców, których trzymaliśmy w kinie na Chorzej. 11 chłopaków ich pilnowało. Niemcy polecieli bombardować Pragę, ale już samoloty rosyjskie tam ich pogoniły i oni przecież nie mogli tu lądować z bombami, jakie mieli, tylko musieli te bomby wyrzucić, gdzie popadnie. No i tak tragicznie, że te bomby trafiły w to kino na Chorzej, gdzie byli jeńcy niemieccy i nasi chłopcy ich tam pilnowali. To nigdy nie zapomnę tego widoku, jak ja weszłam tam i zobaczyłam tą kupę trupów. Oni się zbiegli wszyscy do środka i na samym środku olbrzymia kupa tych trupów. Część rannych, część impet powietrza porozbierał ich do naga, powyrywane to rękawy, to no straszny widok. My zaczęliśmy wtedy ściągać ich na podwórko na 72, róg Chorzej, ściągać tam tych rannych. Wynieśliśmy te krzesła z kina, oni tak siedzieli na tych krzesłach, krwawili strasznie i wśród nich byli Własowcy. Własowcy to byli Rosjanie, którzy byli w wojsku niemieckim. I tak patrzyłam na to przerażona. Wstał taki Własowiec, jeden, drugi i te buty temu rannemu Niemcowi zdejmował te skórzane, a wkładał mu swoje takie parciane. Przecież wiedział, za chwilę umrze, bo to pali, bo to krwią pluli. Leżał Niemiec, który miał tak odstrzeloną szczękę. Tu mu tu wszystko wisiało, tu. No ja mu to podwiązałam i on tak kalt. Zimno mu. Myślę sobie, gdzie ja go tu położę, przecież nie ma gdzie. No w tym, na klatce schodowej, gdzie znalazłam jakiś worek, podłożyłam mu ten worek, ale on nadal mówi, że mu zimno. No to ja idę na nasz punkt opatrunkowy i mówię do naszego sierżanta trójki. Mówię, panie sierżancie, pan mi da koc? A on mówi, po co ci koc? Ja mówię, mam takiego Niemca, tak mu zimno. Mówi, idiotka, tyle naszych chłopaków zginęło, ona chce kocyk dla Niemca. Poszedł, ja byłam bardzo zmartwiona. Nie minęło 15 minut. Przyszedł, rzucił mi koc na kolana, mówi, idź przykryj swojego Niemca. No szczęśliwa poleciałam, ale on się wykrwawił, już nie żył. Na Poznańskiej mieliśmy barykadę. Z jednej strony byli Niemcy, z drugiej strony były chłopaki. No i w jakiś sposób dogadali się Niemcy z chłopakami i przez dziurę chłopaki dawali im wódkę, oni nam konserwy. I wtedy było zawieszenie broni. Ileś tam godzinę, dwie. Potem mówili koniec, zamykali i wtedy się zaczynało strzelanie.
1: Jestem trochę

0: Zalany, więc wybaczcie panowie, a dlaczego się wlałem, zaraz państwu opowiem.
1: Na Marszałkowskiej, tam gdzie domy centrum, był hotel i w tym hotelu pracował Murzyn przed wojną i w czasie okupacji też. No i też on u nas był w naszym batalionie. I kiedyś chłopaki się dowiedzieli, że na placu Trzech Krzyży Niemcy mają prosiaki. No to oni powiedzieli, za wszelką cenę muszą odbić tego prosiaka. No i to tego wzięli, tego czarnucha i jeszcze kilku tych chłopaków, i pani sobie wyobrazi, poszli na ten plac Trzech Krzyży i tego się odbili tamtego i przynieśli tego prosiaka.
0: Świat się cały zakręcił, świat się cały zweselił, rachuneczek plus minus 500 zł jak celił.
1: Kazali mi na przykład pójść mnie. Tam był lekarz, którego siostra była, miał siostrę, to ona, ja i jeszcze jeden kolega dostaliśmy rozkaz, żeby pójść przez plac Trzech Krzyży, przez ogrody Sejmu i dostać się na Czerniaków, a z Czerniakowa mieliśmy aż na Mokotów Górny się dostać. No i w jedną stronę przeszliśmy i już byliśmy na Czerniakowie, ale już zaczęli, już były rzutki bolszewików. Już AL się pokazał, te wojsko polskie, które już współpracowało z nimi. Rosjanie się pokazali. A myśmy mieli na Barce, na Wiśle, szpital dla powstańców. I proszę pani, jak się pokazali ci Rosjanie i ci wojsko polskie, to zaczęli chłopaków rozbrajać, naszych hakowców. A tutaj, tu Czerniaków, a tu przecież moc Poniatowskiego jak na dłoni. I proszę panią, Niemcy to wszystko widzieli w dzień i w nocy zaczęli wykańczać Czerniaków. A ja wtedy, koleżanka z tym kolegą gdzieś gdzie indziej się znaleźli, nie wiem gdzie, a ja siedziałam, tu był dom, tu byli Niemcy w tym domu, a ja na tej ślepej ścianie tu siedziałam z różańcem całą noc. No przecież w domu nie mieli, gdzie byli Niemcy. I mnie się udało przeżyć to. Potem oni się wycofali. No i ja potem znalazłam tą koleżankę. On zginął, ten kolega. I wracając, proszę panią, już jeszcześmy nie weszły do ogrodów Sejmu, jak ona została ranna, a za mną tak się odbijały od cegieł te pociski, że mnie się nic nie stało. Nie wiem, to był cud widocznie. To ja ją tam do Śródmieścia, tam na moją kwaterę, bo jej brat tam był lekarzem. To ja ją tam aż przyniosłam, żeby on ją mógł ratować.

mają być rzuty. To my olbrzymią piwnicę z dziewuchami żeśmy znalazły, wystawiły na Marszałkowskiej, tak jak są te tory tramwajowe. No ale czym zapalić? Apteka vis-a-vis, myśmy tam zdobyły cały baniak eteru i żeśmy ten eter wlały, zapaliły ognisko olbrzymie to palące się. Ale nikt nie pomyślał, że przecież szpital na Chorzej, że ten eter to będzie potrzebny do usypiania czy znieczulania tych rannych. Potem szukali tego, a tu nie ma. To i były rzuty. I to nie były rzuty angielskie, bo rzuty angielskie wtedy, kiedy były, nie, to były kanadyjskie. Proszę panią, to przyleciało mnóstwo samolotów i myśmy wszyscy i ci ludzie, którzy siedzieli już tyle dni w schronach, nie wychodzili nigdy.

0: bo myśmy się ruszali, powstańcy, ale cywile i to wszystko powychodziło patrzeć. Okazuje się, że był wiatr nieodpowiedni i tę część rzutów wszystko dostało się w ręce niemieckie. Olbrzymie spadochrony, gdzie była i żywność, i broń, i wszystko, to tylko niewiele się do nas dostało, a resztę na stronę niemiecką się dostało. A myśmy odebrały rzut bolszewicki. No i tak jak na ironię, broń ze spadochronem, ale proszę panią, do tego amunicja w worku. To jak spadło z takiej wysokości, to amunicja się wstopiła w jedno. Żaden rusznikarz nie był w stanie tego zreperować. No a chleb rzucony bez spadochronu, to spadło, to był piasek. No i szynka duża. No to też to było tak z takiej wysokości, że to się w tym piachu sklapa i też taka była pomoc z ich strony, bolszewików. Róg Skorupki i Marszałkowskiej strzelili do naszego powstańca. Dostał serię w brzuch i wie pani, to wtedy jeszcze nie było brukowane tak jak teraz. I te wnętrzności wszystkie mu powypływały i tak się tarzał w tym piachu z tymi wnętrznościami. My chcieliśmy koniecznie pomóc mu jakoś, ale bez przerwy ten, kto się tam pokazał bliżej, to strzelał. No i w końcu jakiś kolega wpadł na pomysł, że poleciał i z takim długim bosakiem ściągnął go, ale nim żeśmy go tam dostarczyli do szpitala, już umarł. Także wykrwawił się. Także to straszny widok. Ile razy teraz, bo my mamy tablicę naszą na Marszałkowskiej 74 i jak już 1 sierpnia tam położymy kwiatki, to idziemy Róg Skorupki, jest kawiarnia i tam idziemy do tej kawiarni. To zawsze mamy to przed oczami tego chłopaka, który dostał ten postrzał w brzuch i tak, i że go nie możemy uratować.
1: Popatrz serdecznie w me oczy, chociaż twe serce ból tloczy, nic nie mów, tylko przed łzy uśmiechnij się.
0: Któregoś dnia patrzymy, idzie tłum kobiet, dzieci od Placu Zbawiciela w naszą stronę. Okazuje się, że Niemcy zrobili z naszych żywe tarcze i z tyłu czołgi chcieli zająć dzielnicę. I proszę panią, no nie ma, jak pani będzie strzelać do tych żywych tarcz? I posuwali się do przodu. Także i takie historie też były. No co, i poza tym, jak pani przeszła tą Marszałkowską pod Wórzami, to co dzień, krzyże. Już w końcu nie było miejsca na niektórych tych podwórzach. Ciągle umierali ci po piwnicach, a przede wszystkim umierali powstańcy. Zostali zabici.

0: bezwiędnie chryzantemy kwiat.
1: Wychodząc z ludnością cywilną, koło Politechniki zobaczyłam zabitego Niemca w mundurze. Twarz nie rozłożona, tylko tak przez słońce spalona jak Murzyn, tylko tak bez zmarszczek, bez niczego, wygładzona, wysuszona i czarna. I tak sobie pomyślałam, mój Boże, może tam też ktoś na niego czeka, tak jak na naszych.
0: Lecz czemu to się stanie, czemu niespodzianie zwiądł dziś chryzantemy kwiat?
1: Kanałami, jak padło Stare Miasto, to ze Śródmieścia kanałami przyszli chłopcy do nas, na Marszałkowską tam. No i brudni, śmierdzący.

0: Widzący, bo to przez te kanały. No i tam trzeba zorganizować dla nich jakieś rozrywki. No więc tam doszli do wniosku, że trzeba sprowadzić foga, no i to zrobić wszystko w ambasadzie francuskiej. Tam były takie dywany, takie puszyste, jak te chłopaki się tam pokładły na podłodze. No i wtedy pytał fok, co śpiewać. No ten chce to, ten chce co ta. No i fok na życzenie, proszę panią, śpiewał. I z nim przyjechała dziennikarka. No i pierwszy raz usłyszałam właśnie ten wiersz na bolszewików. Czekamy na ciebie, czerwona zarazo, aż nas uwolnisz od czerwonej śmierci. To potem to było, to nie wolno było tego potem, bo komuchy nie pozwalały, ale pierwszy raz już żeśmy usłyszeli to w powstanie i ta czerwona zaraza przecież za Wisłą stała i patrzyła, jak my krwawimy.
1: Piosenka nieaktualna, naiwna i nierealna. Piosenka, którą zapomniał świat. Piosenka o czymś, co było, minęło i nie wróciło, na którą już wyrok czasu padł. Ktoś może czeka nawet ją, ktoś powie może ladna, ktoś dziś piosenkę malą mą powita może lzą. Choć tak

0: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
1: Co jest na tej taśmie?
2: Wysłuchaliśmy reportażu Patrycji Gruszyńskiej. Roman Fok dla naszych chłopców śpiewał. Z nami w studiu jest dalej Waldemar Kasperczak, reżyser dźwięku z Fundacji Głos Ewangelii.
3: To ja ci zacytuję twoje słowa. Dla mnie reportaż radiowy jest dźwiękową pamięcią świata. Fascynuje nas człowiek i to, co w nim niewidzialne, a co nazywamy duszą. Odkrywamy, że w większości ludzkich historii Pan Bóg zostawia odcisk swojego palca. I jeszcze twoje słowa. Miałem przywilej współpracować z Patrycją Gruszyńską Roman. Wtedy spełniałem się jako reportażysta, realizator i oprawca muzyczny.
4: Tak było. Nie ma tam szczy przesady ani ściemy w tym, co przeczytałeś. Jeśli się robi coś, co jest twoją pasją, to człowiek się w inny sposób męczy. Ja się nie męczę. Nie męczyłem się i myślę, że Patrycja też się nie męczyła, robiąc to. Nam się to wydawało, że to by człowieka zajechało po prostu. Ale ją nie, ona tym żyła, to ją napędzało po prostu i to, ile ona materiału przynosiła po prostu, to było niebywałe naprawdę, niebywałe.
3: A nigdy nie powiedziała ci, źle się czuję, nie dam rady.
4: Nie słyszałem takich słów, ale było widać to po niej. Zwłaszcza wtedy, kiedy było to takie nasilenie tej choroby, to łamało mi się serce widząc i patrząc, jak ją to tam gdzieś zżera, nie? A z drugiej strony widziałem też, że no, ten reportaż, to otworzenie tego reportażu, te nagrywania, to myślę, że może no, dawało jej też jakąś może ulgę. Nie wiem, już nie dowiemy się. Trudno się pogodzić z tym, że niektórzy tak wcześnie odchodzą. Zobacz, przez ten krótki okres, ile ona zdobyła nagród w tak krótkim czasie. To pokazuje też, jak twórczą była postacią, osobą. I jak, no. I jak wiele jeszcze by było pracy, byśmy usłyszeli przepięknych, prawda?
3: Ale powiedziałeś, że ona zawsze była w biegu i chyba nie patrzyła tak za bardzo na te nagrody.
4: Nie, oczywiście, bo nikt nie robi dla nagród w reportażu. To nie są zawody, słuchajcie. No jak się idzie na nagrania, to się nie idzie z nastawieniem, słuchaj, przyszedłem tutaj nagrać ciebie, bo chcę zrobić nagrodę.
2: No tak, nie, przynajmniej. No, chcę usłyszeć.
4: To byłoby

0: naszej ciekawej, ciekawą no, historię pokazać tak, ludziom tak.
1: Poza tym,
0: historię.
1: Mało tego, idziesz i nie wiesz tak naprawdę, co w ogóle z tego wyjdzie. Czy wrócisz syta z nagrań, czy raczej wrócisz no,
0: z niedosytem.
1: Z niedosytem, no, więc to zawsze jest taka, wiesz, wielka niewiadoma.
0: A czy masz jakiś taki swój ulubiony reportaż Patrycji?
1: No powiem wam szczerze, że ten reportaż, który słuchaliśmy, że Fok dla naszych chłopców śpiewał, jest bardzo bliski mojemu sercu. Mam wielki sentyment do tego reportażu. Mimo, że to nie jest jakaś praca nagrodzona. Oczywiście, no winna, niewinna, no to jest górna półka, że tak powiem. I trudno się nie szczycić takim reportażem, który zgarnął tyle nagród. Więc, no i wymagał olbrzymiego wysiłku twórczego, który naprawdę przyniósł nam olbrzymią satysfakcję z Patrycją, w sensie takim, że ja jej pomagałem go zrealizować. Także to cieszę się, że mogłem przyłożyć rękę do tego, żeby ten materiał tak wybrzmiał, tak zabrzmiał. Tym bardziej, że wiesz, masz poczucie takie, że robi pracę stypendialną, więc żeby nie było baboli, żeby nie było skuchy, żeby ktoś nie wytknął, że tutaj gdzieś jakieś coś jest niedoprecyzowane, więc no była taka spora odpowiedzialność przy tej pracy.
0: Magda w ostatniej drodze Patrycji towarzyszyła cały czas. No i tak jak powiedziałam, 2 lata temu gościła tutaj i powiedziała, że Patrycja ją otworzyła, ale w momencie śmierci w Magdzie coś też się zamknęło. Mhm. Jak ty natomiast, czy, no wiadomo, ty nie byłeś aż tak blisko jak Magda, no ale jednak ta przyjaźń jakaś, no taka przynajmniej zawodowa była.
1: Pamiętam, jak dotarła tam do mnie ta wiadomość, że Patrycja doszła, jak jechałem akurat na urlop w tym czasie, w samochodzie zadzwoniła do mnie Magda i powiedziała, że Patrycja doszła. I no dla mnie się świat zatrzymał w tym momencie. Mój świat, bo świat się kręcił dalej, samochody pędziły. Ja musiałem zjechać na stację benzynową i troszeczkę ochłonąć i przetrawić i dojść do siebie. Dociera do ciebie taka informacja, że odchodzi ci no, znana, bliska ci osoba, a jednak świat pędzi dalej, jedzie, wszystko się rusza, wszystko się kręci. We mnie wszystko krzyczało, nie? Że słuchajcie, kurczę, Patrycja nie żyje. Poczekajcie, zatrzymajcie się na chwilę, kurczę, ale...
2: Jak przychodzi takie zwykle pytanie, dlaczego, tak? Prawda?
1: No i powiem ci, że do dzisiaj mam takie pytanie, no, na które nie ma odpowiedzi. No,
2: nie
1: dostaniemy odpowiedzi, ale to jest takie poczucie takiej niesprawiedliwości, nie? Że...
0: Tylko no, musimy sobie mówić, że no, Patrycji no, nie ma już z nami, ale zostały te jej niezwykłe prace i te bardzo ciężkie i trudne, jak również te lżejsze.
1: I właśnie to o tym mówię, że wiesz, fotografia zatrzymuje obraz, historię, natomiast reportaż to jest taka dźwiękowa opowieść. Taka
0: fotografia
1: dźwiękowa. Tak, dźwiękowa. I to, co po nas pozostaje, to pozostają po nas wspomnienia, ale też pozostają po Patrycji na przykład, pozostają też wspomnienia i pozostają jej pracę.
2: Naszym gościem był Waldemar Kasperczak, realizator, reżyser dźwiękowy z Fundacji Głos Ewangelii.
1: A ja jeszcze mam taką ochotę pozdrowić dziewczyny Patrycji. Jeśli słuchają, to bardzo je pozdrawiam i męża Janka Patrycji. Pozdrawiam was bardzo.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dobranoc, my też się kłaniamy.
0: Dorota Boniecka-Górny.
2: Wiesław Molak, do usłyszenia.
3: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
4: Co jest na tej taśmie?
5: Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
9: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy?

0: Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Panorama Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. 8 tysięcy interwencji strażaków, ćwierć miliona ludzi bez prądu to bilans strat po froncie burzowym, który przeszedł przez Polskę minionej doby. Pary jednopłciowe będą mogły w Polsce dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów. Zmiana wejdzie w życie już jutro. Donald Trump mówi, że cieśnina Ormus jest terytorium amerykańskim. Iran oskarża Stany Zjednoczone o wypowiedzenie wojny wszystkim narodom. Michał Przerwa, zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia.
0: Suma wydarzeń.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał już większość ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem. Sytuacja pogodowa uspokaja się, podkreślono w komunikacie IMGW. Wciąż jednak obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części południowo-zachodniej i centralnej Polski. Wczorajsza noc i poranek przyniosły gwałtowne zjawiska pogodowe. Prawie 8 tysięcy interwencji strażaków i ćwierć miliona odbiorców bez prądu. Taki jest ich bilans. A o nim opowie Jolanta Turkowska.
2: W szczytowym okresie ponocnych i porannych nawałnicach bez prądu było ćwierć miliona Polaków. W całej Polsce Straż Pożarna interweniowała prawie 8 tysięcy razy. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że najwięcej interwencji było na Mazowszu.
3: Tam ich było ponad 2700. Z kolei na Warmii i Mazurach tych zdarzeń było ponad 1300. W Kujawsko-Pomorskim było natomiast tych zdarzeń ponad 900, a na Podlasiu ponad 700. W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
2: Strażacy wciąż otrzymują kolejne zgłoszenia, jednak jest ich zdecydowanie mniej. Nie ma informacji, aby ktoś został poszkodowany w wyniku nawałnic. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: W Warmii i Mazurach doszło także do ewakuacji kilku obozów, mówi Łukasz Wróblewski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
4: W związku z tymi trudnymi warunkami pogodowymi trzy obozy podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji uczestników. Dwie ewakuacje przeprowadzono w Ełku i Warchałach, powiat szczeciński, z obozu w Nartach. Łącznie ewakuowało się około 100 osób do miejsca bezpiecznego. Na ten moment nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani uszkodzeń dachów, budynków mieszkalnych czy też gospodarczych.
1: To nie są warunki do żeglowania, ostrzegają przed tym ratownicy, mówi Maciej Żardzin z MOPR-u w Giżycku.
5: Deszcz raz jest, raz go nie ma. Tak naprawdę przewidzieć nie da rady, kiedy będzie nam kapało. Wieje cały czas mocno, w tej chwili 8 metrów na sekundę. Zapowiadany jest do godziny 18 wiatr 7 w skali Beauforta, więc dalej niebezpieczne warunki. Pływamy do zgłoszeń do ludzi, którzy zbagatelizowali pogodę, stając wczoraj w miejscach, które niestety przy dzisiejszych warunkach stają się niebezpieczne.
1: Wielu żeglarzom kończyły się dziś czartery łodzi, ale po porozumieniu z armatorem można było odłożyć powrót na jutro.
0: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Polska zaostrza walkę z patostreamerami. Od dziś obowiązują uderzające w nich nowe przepisy kodeksu karnego. Za zarabianie na publikowaniu przemocy grozi kilka lat więzienia. O szczegółach Piotr Durys.
6: Przestępstwo jest ścigane z urzędu, a policja może natychmiast wejść do mieszkania patotwórcy i przerwać transmisję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu.

0: Jagiellońskiego.
1: Więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy.
0: Potrzeba też jest edukacji, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
2: To dzieci najmłodsze częściej oglądają tego typu patotreści niż starsze nastolatki. No, te dzieci naprawdę jeszcze poznawczo nie są gotowe, żeby móc ocenić, że to jest właśnie niewłaściwe.
0: Sądy zyskały także prawo do konfiskaty całego zysku, jaki twórcy zgromadzili z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Będą nowe wzory aktów małżeństwa. Rozporządzenie ministra cyfryzacji, które jutro wejdzie w życie, wprowadza trzy różne formularze. Oznacza to, że pary jednopłciowe będą mogły w urzędach stanu cywilnego w Polsce dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
4: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
5: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
4: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
6: Mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
4: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Decyzja prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan to element szerszej strategii Karola Nawrockiego. Tak ocenia ją profesor Arkadiusz Modrzejewski. Prezydent w tym tygodniu skierował projekt do Trybunału Konstytucyjnego i złożył własną inicjatywę ustawodawczą. Na antenie Polskiego Radia 24 politolog podkreślał, że jego zdaniem to próba przejmowania kompetencji rządu przez prezydenta.
7: Widzimy tutaj ewidentnie pewną strategię pana prezydenta, czyli budowania tak naprawdę nowego modelu systemu politycznego, gdzie za władzę wykonawczą odpowiedzialny będzie nie rząd i premier, ale prezydent. I tutaj przesunięcie tego akcentu z pałacu prezesa Rady Ministrów do pałacu prezydenckiego jest ewidentne.
3: Politolog Paweł Kowalski dodał z kolei, że jego zdaniem decyzja o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego była dla prezydenta z punktu widzenia marketingu politycznego bezpieczniejsza niż weto.
8: Uważam, że jest to ruch dość zręczny ze strony pana prezydenta, ale obciążony takim dużym ryzykiem wizerunkowym. Prezydent wydaje się, że chce wpisać tę swoją decyzję w taką szerszą narrację pod hasłem broni obywatela przed nadmierną władzą państwa. I tutaj to jest taki klasyczny tak zwany reframing, czyli prezydent przesuwa dyskusję z takiej osi nauka kontra szarlatani na znacznie korzystniejszą dla niego oś wolność obywatela kontra arbitralność urzędnika.
3: Jak poinformował Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta, projekt głowy państwa ma ścigać i karać szarlatanów, którzy cynicznie dla swoich zysków żerują na ludziach chorych. Dodał, że ma również przeciwdziałać szarlatanom politycznym, którzy cynicznie, niekonstytucyjnie chcą odebrać ludziom wolność świadomej decyzji o wyborze sposobów leczenia, które są stosowane w wielu cywilizowanych krajach, oraz wolność prowadzenia uczciwej działalności. W Warszawie miały miejsce uroczystości pogrzebowe Aleksandra Milinkiewicza. Białoruski opozycjonista zmarł w wieku 79 lat. Przez większość swojego życia był związany z Grodnem, stał na czele ruchu społecznego O Wolność i był honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi. Tatiana Niadbaj z organizacji Białoruski PEN powiedziała Polskiemu Radiu, że śmierć Aleksandra Milinkiewicza to ogromna strata dla białoruskiego narodu.
9: Ponieważ brakuje nam głosów, cały czas nam brakuje głosów, które mogą być rozważliwymi głosami, spokojnymi głosami, inteligentnymi. To akurat był taki głos, który mógł rozważnie podejść do skomplikowanych, a innych nie mamy, do skomplikowanych kwestii i wpływać też na innych ludzi.
3: Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, blisko współpracujący ze Światłaną Cichanouską, powiedział Polskiemu Radiu, że Aleksander Milinkiewicz od początku dawał Białorusinom nadzieję na zmianę.
10: W 90-tych latach on został wicemerem Grodna. Wtedy miałem nadzieję na zmiany w naszym kraju. Później, kiedy był kandydatem na stanowisko prezydenta, też miałem nadzieję, że zmiany się odbędą. Dzisiaj zadaję się pytanie,

0: Pytaniem, czy w związku z jego śmiercią utraciliśmy tą nadzieję? Nie, bo on przekazał nam również i siłę, i moc, jako lider narodu białoruskiego, walczyć o to, o co walczył przez całe życie, o wolną, demokratyczną, europejską Białoruś.
1: W 2006 roku Aleksander Milinkiewicz był kontrkandydatem Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich. Przegrał oficjalnie, uzyskując 6% głosów. Wybory te powszechnie uważano za sfałszowane. Po nich wezwał swoich zwolenników do demonstracji, które odbyły się w Mińsku i została uznana przez władze za nielegalną.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Donald Trump uważa cieśninę Ormus za terytorium amerykańskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował także, że Iran chce porozumienia z Waszyngtonem w sprawie swojego programu nuklearnego. Trump mówił o tym wczoraj podczas wiecu w Karolinie Południowej. Ocenił, że Iran chce bardzo zawrzeć umowę, ale zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie zdecydowały jeszcze, czy chcą takiego porozumienia. Powstrzymaliśmy ich, więc nigdy nie będą mieli broni jądrowej. Tak bardzo zależy im na porozumieniu. My wciąż nie wiemy, czego chcemy, bo obecnie uważam cieśninę Ormus za terytorium amerykańskie. To amerykańskie terytorium. Tymczasem Iran oskarża Stany Zjednoczone o wypowiedzenie wojny wszystkim narodom.
3: Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu oświadczył, że najnowsze sankcje gospodarcze przeciwko Iranowi to kolonializm na pełną skalę i próba sprawowania eksterytorialnej suwerenności nad wszystkimi niezależnymi państwami członkowskimi ONZ. Wypowiedź jest reakcją na oświadczenie Trumpa, że każdy kraj, który prowadzi interesy z Iranem, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Jeśli groźba ta zostanie spełniona, dla Iranu oznacza to jeszcze większe kłopoty. Kraj mierzy się z inflacją wynoszącą oficjalnie 66%, a dotychczasowe sankcje i skutki wojny mocno pogorszyły warunki życia Irańczyków. MSZ ogłosił jednak, że nowe sankcje nie wpłyną na stanowisko reżimu, podobnie jak nie zrobiły tego te wprowadzone przez administrację Obamy. Irański MSZ nazywa deklarację Trumpa o cieśninie Ormus urojeniami. Wczoraj Donald Trump powtórzył je po raz kolejny. Trump sugeruje, że podstawą do takiego twierdzenia jest amerykańska blokada irańskich portów. Kontrolę nad cieśniną sprawują jednak Irańczycy, którzy w tej sprawie dogadują się z Omańczykami. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. W normalnych warunkach przepływa przez nią niemal 1/5 światowych dostaw ropy drogą morską. Od lutego, gdy Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły działania militarne przeciw Iranowi, żegluga przez cieśninę jest poważnie ograniczona. Żegluga przez ten kluczowy dla światowego handlu ropą szlak jest właściwie zupełnie wstrzymana. Wczoraj przepłynęły tamtędy tylko 4 statki. Irańczycy zgodzili się przepuścić także kilka irackich tankowców. Przed wojną, która trwa już prawie pół roku, przez cieśninę Ormus przepływało średnio 130-140 statków dziennie. Nie tylko Iran znalazł się na celowniku gospodarczych represji Waszyngtonu. Stany Zjednoczone wprowadziły także właśnie 50% cła na część towarów kanadyjskich, poinformował Biały Dom. To efekt fiaska negocjacji handlowych między tymi krajami. Zarówno przedstawiciele władz amerykańskich, jak i Kanady obarczyli drugą stronę winą za niepowodzenie rozmów handlowych. Jan Pachlowski.
4: Nowe cła obejmują dziesiątki produktów, od hokejowych kijów po wino. Kanada odmówiła sfinalizowania umowy handlowej na warunkach uzgodnionych wcześniej w tym tygodniu, mimo że Stany Zjednoczone zaoferowały Kanadzie traktowanie na najkorzystniejszych zasadach spośród wszystkich głównych eksporterów na nasz rynek. Nowe żądanie i wycofanie się tego kraju z innych zobowiązań zniweczyły delikatną równowagę wypracowaną w ostatnich dniach, informuje Biały Dom. W odpowiedzi premier Kanady Mark Carney napisał, że wprowadzenie w ostatniej chwili zmiany w amerykańskich propozycjach warunków kanadyjskich rząd uznał za niesprawiedliwe i nieuzasadnione ekonomicznie. Mark Carney poinformował, że 50% cło zostanie nałożone na kanadyjskie towary o wartości około 28 milionów dolarów, a Kanada odpowie na działania USA środkami o równoważnej wartości. Szczegóły tych kwestii zostaną podane w późniejszym terminie. Mark Carney ponadto wskazał, że jedną z kwestii spornych były proponowane przez Waszyngton zmiany w stawkach celnych na samochody, które jego zdaniem z czasem zaszkodziłyby kanadyjskiej gospodarce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Na sabotaże z udziałem dronów trzeba reagować, ocenili Niemcy i od tego tygodnia naukowcy za Odrą mają do dyspozycji Centrum Technologii Bezpieczeństwa Dronowego. W ośrodku poszukiwane będą odpowiedzi na zagrożenie ze strony bezzałogowców, coraz częściej pojawiających się nad obiektami niemieckiej infrastruktury. Adam Górczewski.
5: Nowa placówka badawcza to kilkadziesiąt etatów obok już istniejących w Kochstedt w ramach niemieckiej agencji kosmicznej, skupionej dotąd na cywilnym wykorzystaniu badań. To, czego potrzebujemy w przyszłości, to umiejętność rozpoznawania nowych technologii dronowych, by móc szybko przeciw nim reagować, podkreśliła ministra nauki i kosmosu Dorothea Bär.

0: Szef niemieckiego MSW podkreślił konieczność intensywnych badań. Nasi partnerzy, którzy mierzą się z obroną przed dronami i sami też je wykorzystują, czyli Izrael i Ukraina, wskazują, że tylko 8 do 12 tygodni zajmuje obecnie dopasowanie systemów obronnych do nowo wprowadzanych technologii. Przekazał minister Aleksander Dobrindt. Centrum Technologii Bezpieczeństwa Dronowego otwarto 10 dni po pierwszym w Niemczech przypadku sabotażu z użyciem uzbrojonego drona. Nieskuteczny ostatecznie atak został przeprowadzony na lotnisku w Lipsku w pobliżu wypełnionego amunicją ukraińskiego samolotu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Francuskie media informują o kolejnych przypadkach rosyjskiej ingerencji w kampanię prezydencką. Chodzi o rozpowszechnianie fałszywych informacji dotyczących kandydatów na prezydenta. W ostatnich tygodniach do takich przypadków dochodzi coraz częściej. Stefan Folzer.
2: Według stacji BFM ofiarą rosyjskiej dezinformacji padł były premier Francji i przedstawiciel obozu prezydenta Macrona Gabriel Attal. W mediach społecznościowych pojawiły się fałszywe materiały prasowe i okładki gazet zawierające nieprawdziwe informacje o stanie zdrowia polityka oraz oskarżenia o korupcję. Udostępniono również nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na którym przedstawiono karykatury byłego premiera oraz obraźliwe treści. Wcześniej podobne ataki dotknęły nie tylko Attala, ale także byłego premiera Edwarda Filipa oraz potencjalnego kandydata centrolewicy Rafaela Glucksmana. Paryska prokuratura, która wszczęła śledztwo w tej sprawie, podejrzewa, że Rosja próbuje w ten sposób uderzać w osoby krytyczne wobec polityki Kremla i deklarujące wsparcie dla Ukrainy. Przed wakacjami francuski rząd zapowiedział podjęcie działań mających zabezpieczyć kampanię prezydencką przed zagranicznymi ingerencjami. Jesienią do parlamentu ma trafić projekt ustawy w tej sprawie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: 7 osób nie żyje po czołowym zderzeniu uciekającego przed policją auta z radiowozem w północno-wschodniej Anglii. Ścigany samochód jechał drogą ekspresową pod prąd. Wśród ofiar jest 2 funkcjonariuszy pełniących służbę. Anna Rączkowska.
3: Niezależny urząd, który kontroluje działania brytyjskiej policji, rozpoczął już dochodzenie. Z jego pierwszych ustaleń wynika, że funkcjonariusze zauważyli samochód, który wzbudził ich podejrzenia. Ruszyli za nim w pościg. Chwilę później auto wjechało na drogę szybkiego ruchu. Do zderzenia doszło nad ranem w miejscowości Southbank pod miastem Middlesbrough. W radiowozie było 2 funkcjonariuszy policji z Cleveland. Volkswagenem jechał kierowca i 4 pasażerów. Ratownicy na miejscu stwierdzili śmierć wszystkich 7 osób. Służby nadal ustalają tożsamość pasażerów uciekającego przed policją auta. Na miejsce wypadku wysłano 14 zespołów pogotowia. W akcji wzięli udział ratownicy medyczni, specjalista do działań w trudnych warunkach oraz lekarz z lotniczego pogotowia. Trasa w rejonie wypadku została zamknięta w obu kierunkach. Na miejscu nadal pracują policjanci. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Utrudnienia mogą potrwać nawet do północy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Dwie osoby zginęły po potrąceniu przez samochód w Krakowie. To 2 dorosłych, a do szpitala trafiło około roczne dziecko, które walczy o życie. Do potrącenia na chodniku doszło przed 18:00, relacjonuje podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
5: Samochód osobowy, który miał wjechać w 3 osób, kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy mieli znajdować się na chodniku. Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Z informacji, które już posiadamy, niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny. Na miejscu w tym momencie działa grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, jest również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
1: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Będzie pobrana od niego krew, żeby potwierdzić badanie i sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Kierowca został zatrzymany. Pomoc sąsiedzka z dodatkową zachętą. Szczecin promuje pomaganie seniorom z najbliższej okolicy, oferując wynagrodzenie. Do Centrum Usług Społecznych mogą zgłaszać się zarówno osoby wymagające wsparcia, jak i wskazani przez nich sąsiedzi czy znajomi. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
6: Pomoc sąsiedzka dotyczy seniorów, ale też osób z niepełnosprawnością, które w najbliższej okolicy mają swojego opiekuna. Taka osoba tylko pozornie robi niewiele, mówi Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw społecznych.
7: Pomaga w takich codziennych czynnościach, pomaga przynieść, zrobić zakupy, przynieść je do domu, czy ugotować posiłek, może pomóc w drobnych porządkach w mieszkaniu, ale jest też osobą, która kontaktuje się z takim seniorem, która spędza z nim wolny czas.
6: Teraz ta rola może być sformalizowana, ale też doceniona.
7: My z taką osobą podpisujemy umowę i ona za swoją usługę, za swoje wsparcie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnego.

0: wynagrodzenia godzinowego.
1: Co ważne, urzędnicy nie będą nikomu narzucać osoby do pomocy. Ideą wsparcia sąsiedzkiego jest to, by potrzebujący dostawali wsparcie od osób, które już znają i którym ufają. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Ludzie radia, muzyka, audycje na żywo. Lato z radiem i telewizją polską zawitało dziś do Tarnowa. Uczestnicy mieli okazję ciekawie spędzić przedostatni weekend wakacji i podejrzeć pracę przy popularnych audycjach radiowych.
3: Zupełnie inaczej człowiek układa sobie w głowie, kiedy tylko słucha, a zupełnie inaczej wygląda to, kiedy widzi się wszystko na żywo, także jest jakby odbiór 3D. Choćby nie wyobrażałem sobie na przykład państwa siedzących przy stoliku, patrzących w laptopy i studyjna atmosfera audycji radiowych mi utkwiła w głowie, a tutaj ludzie normalnie siedzą sobie przy stoliczku, rozmawiają.
2: Uczestnicy pikniku mogli też liczyć na inne atrakcje.
4: Wspaniałe, dostałyśmy kapelusze, rekwizyty, humor dopisuje, wnuki szczęśliwe, bo już brały udział w kilku konkurencjach i jest super, no, cieszymy się i mamy pamiątkowe fajne zdjęcie. Czego ujęcia, i co prawda tutaj już dzieci były znużone na ostatnim, ale wyszło fajnie, jest pamiątka.
2: A podczas wieczornego koncertu wystąpili m.in. Dawid Kwiatkowski, Chłopcy z Placu Broni czy Kuba i Kuba. Zamiast wakacji na indonezyjskiej wyspie Bali 26-letni Szwajcar spędzi rok w tamtejszym więzieniu. Sąd uznał go winnym obrazy uczuć wyznawców hinduizmu i naruszenia zasad dnia ciszy. Więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza.
5: W tym roku 26-letni turysta ze Szwajcarii w mediach społecznościowych pochwalił się nagraniem, że podczas dnia ciszy poszedł na plażę. Krytykował też miejscowe zwyczaje. Nagranie było szeroko komentowane na Bali i stało się powodem jego aresztowania. W sądzie mężczyzna argumentował, że wyrażał złość, szukając miejsca, w którym mógłby coś zjeść. Prokurator stwierdził zaś, że młody Szwajcar został pouczony przez personel hotelu, w którym się zatrzymał, o specjalnych warunkach obowiązujących tego dnia. Od czasu aresztowania 26-latek spędził 5 miesięcy w areszcie tymczasowym. Czas ten zostanie odliczony od jego rocznego wyroku więzienia. Władze Szwajcarii poinformowały, że zapewniły mu pomoc konsularną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: To już wszystko w wieczornej sumie wydarzeń. Magazyn przygotował Andrzej Abgarowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Michał Przerwa, do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Po reklamie.
11: 22 minuty po godzinie 23.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: Nieubłaganie zbliża się koniec sierpnia. Zaczyna się zaraz za kilka dni wrzesień. No tak, jak będą wyglądały dożynki w tym roku? Chyba nie wszyscy będą zadowoleni z plonów tegorocznych.
6: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
13: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Bazarki, targowiska czy zwykłe warzywniaki uginają się pod sporą ilością plonów. Ale to może być złudne, bo zbiory zbóż są zdecydowanie niższe niż przed rokiem, a zbiory owoców według szacunków będą też nieco mniejsze. To wyjątkowo trudny rok dla rolników i sadowników. Jakie mogą być przyczyny takich słabych zbiorów? Między innymi o tym rozmawiała z Patrykiem Michalskim dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych GRUNT.
14: GUS pokazuje nam już, chociaż to są wstępne szacunki, że te zbiory będą w tym roku

0: u niższe. I co gorsze, to nie dotyczy jakiejś jednej kategorii produktu, warzywa, owocu, tylko można powiedzieć właśnie, że straty są wszędzie.
1: Na straganie tego nie widać, ale jak jest w skali makro? I to już pokazują pierwsze informacje, które spływają z różnych regionów. Rolnicy alarmują, że te plony mogą być nawet o połowę niższe.

0: Nie, rzepak też to jest 14% mniej niż w ubiegłych latach. Więc widzimy, że no, ta skala strat jest powszechna. To właściwie ten sezon rolniczy w tym roku, tak na dobrą sprawę, trwa kilka miesięcy, a w tym czasie wydarzyło się tak wiele, że no, ta niestabilność sprawia, że no właśnie, te zbiory są niższe. No bo co się działo, tak? Najpierw mieliśmy gwałtowne przejście z bardzo niskich temperatur do bardzo wysokich temperatur. Potem była bardzo sucha wiosna. Potem z kolei pod koniec czerwca, na przełomie czerwca i lipca, fala upałów, która sprawiła,
1: a jeszcze
0: że...
1: wcześniej kwiecień, maj i przymrozki, które przecież występowały nawet w drugiej połowie maja.
0: Dokładnie. Fale upałów, potem też gwałtowne zjawiska pogodowe, gradobicia. No widzimy, że po prostu naprawdę rolnictwo w tym roku bardzo mocno doświadczyło no, zmiany klimatu, tak? Bo trzeba powiedzieć sobie wprost, że to, co się dzieje, to pierwotną jakby przyczyną tego jest no, nagromadzenie coraz większej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, które działają jak taka kołdra, tak obrazowo mówiąc, nie pozwalają tej energii uwolnić się z Ziemi w kosmos.
1: I to, to eksperci mówią, że z jednej strony rośnie nam temperatura, ale z drugiej strony rośnie też intensywność tych zjawisk ekstremalnych, na przykład bardzo groźnych nawałnic, ulewnych deszczy, które no przecież dla upraw są bardzo niszczycielskie.
0: Tak, no mamy zaburzenia obiegu wody w przyrodzie, mamy szoki termiczne, mamy problemy u roślin, no to załamuje się fotosynteza, czyli ten podstawowy proces, który umożliwia i wzrost roślin i uwalnianie się tlenu. I to wszystko razem jakby sprawia, że te plony są coraz mniejsze. Bo mamy dane, mówimy o danych dotyczących Polski, ale to samo dzieje się w tej perspektywie globalnej. Są dane chociażby FAO, czyli Organizacji do Spraw Rolnictwa Międzynarodowej, która pokazuje, że jeżeli będzie rosła nam temperatura, tak jak teraz, to wraz z każdym wzrostem tej temperatury no, te zbiory będą malały i są takie szacunki, że już wzrost o 1 stopień, który już przekroczyliśmy jakiś czas temu, to jest w przypadku pszenicy gorsze zbiory około 6%, w przypadku kukurydzy nawet ponad 7%. Czyli ten problem związany z produkcją żywności będzie występował na całym świecie. Oczywiście to, co się będzie działo, no zależy od tego, w którym momencie jakieś zjawisko takie ekstremalne dotknie daną roślinę, tak? Dlatego, że roślina jest wrażliwa nie zawsze tak samo. Są pewne takie szczególne momenty, na przykład okres kwitnienia, no kiedy na przykład, tak jak w tym roku mieliśmy pojawienie się przymrozków, które po prostu zniszczyły te zawiązki kwiatów i doprowadziły już na starcie, tak, do ogromnych strat. Także sytuacja w Europie, to co o czym w ogóle piszą też media we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, pokazują, że i tam jest problem i niższe zbiory warzyw gruntowych. Dużo się mówi o brokułach, o grochu, o marchwi. Także no jest to niestety problem, który dotyka całej też Europy i świata. I warto dodać tutaj jeszcze ten kontekst pożarów, które miały miejsce ostatnio. No bo wiemy, że uległy spaleniu też część zbiorów, winnic, ale straty te w plonach to jest jedno, a musimy pamiętać, że płonie też cała ta infrastruktura, wszystko to, co służy tamtejszym producentom, rolnikom do wytwarzania żywności. Także
1: straty to nie tylko same uprawy.
0: Tak, nie tylko same plony.
1: Wracając na polski nomen omen grunt, rolnicy też mówią o tym, że ziarno, które zbierają, jest dosyć słabej jakości i na przykład pszenica, którą zbierają, ma zbyt mało białka i może być klasyfikowana jako pszenica paszowa, a nie jako konsumpcyjna. Czy to też jest efekt właśnie tych bardzo niespokojnych warunków, nierównych warunków wzrostu?
0: Tak, tak. To też jest efekt przede wszystkim problemów z wysokimi temperaturami i z brakiem wody. Brak wody w ogóle to jest, czy niewystarczająca ilość wody, to jest podstawowy problem, z jakim boryka się teraz rolnictwo. My tego problemu nie rozwiązaliśmy, zresztą znowu widzimy, nie tylko w Polsce, też w Europie, że wysychają nam rzeki. Susza ma kilka stadiów, tak? Najpierw obserwujemy, że jest trochę mniej opadów, potem mamy suszę glebową, hydrogeologiczną i tak dalej, tak? No i u nas jest już nie tylko ten problem z jakby z glebą, ale też mamy niskie stany wód w rzekach. To wszystko wpływa na produkcję rolną. I tak naprawdę, tak na krótką metę, to znaczy chodzi mi o zareagowanie w momencie, kiedy mamy ten kryzys, to niewiele da się zrobić. Oczywiście możemy nawadniać. I były takie doświadczenia prowadzone na

0: na przykład na buraku cukrowym w Polsce, że w przypadku suchego lata, jeżeli nawadniamy dodatkowo właśnie buraki, to ta wysokość plonów różni się nawet o 70%, więc to pokazuje, jak ogromne znaczenie mają te zasoby wodne, ich niedobór czy brak.
1: A prosto z pól i sadów przenosimy się do miejsca, które jeszcze tętni życiem, ponieważ trwają wakacje, więc w Gdyni mnóstwo turystów. Często spędzamy czas w tym mieście na plaży, ale jeżeli poszukamy zielonych terenów, to okazuje się, że jest ich bardzo dużo. Na spacer po zielonej Gdyni zabrał mnie Tadeusz Szenk, ogrodnik miejski.
2: Rzeczywiście znajdujemy się w pięknych okolicznościach przyrody, jeszcze do tego pogoda nam tutaj pięknie sprzyja. No jakieś 300 metrów od samego morza, jednej z najfajniejszych plaż tutaj, jakie mamy w Gdyni w Orłowie. Także rzeczywiście tak, jesteśmy na terenie Kolibek. Tutaj mieści się siedziba nasza Wydziału Ogrodnika Miasta i no jest to miejsce usiane zielenią, tak jak cała Gdynia zresztą.
1: No właśnie, jak cała Gdynia. My kojarzymy miejscowości nadmorskie z tą linią brzegową, z piaskiem, plażą, ewentualnie wydmami, czyli tam już ta zieleń. No ale jak już tak o mieście całym się pomyśli, to już niekoniecznie wiemy, czy jest zielona, czy nie. A Gdynia jest zielona?
2: Gdynia jest zielona, jest bardzo zielona. Można by było zacząć od warunków takich samych geograficznych, które tutaj mamy. No to raz, że mamy dosyć duże ukształtowanie terenu pod względem, no tutaj morena, że tak powiem, nie pożałowała. Natomiast około 45% to są lasy dookoła, więc zielono już jest chociażby z tego samego tytułu. Natomiast to, czym my się zajmujemy, to upiększaniem i dbaniem o zieleń w samym centrum naszego miasta, czyli w tej przestrzeni miejskiej. Chcemy, żeby Gdynia była pięknym miejscem, takim pozostającym dobre wrażenie dla turystów, zwłaszcza w sezonie letnim, ale nie tylko w sezonie letnim. Stąd mamy bardzo dużo takich realizacji przemyślanych, które mają cieszyć oko przez cały rok. Tak? Jeżeli są miejsca, które są na przykład niewykoszone, to rzeczywiście pozostawiamy takie miejsce, gdzie mamy jakieś cenne rośliny, które są z punktu widzenia chociażby z perspektywy zapylaczy do pozostawienia. Natomiast no, wizytówka naszego miasta, tak jak to jest ścisłe centrum, jak Świętojańska, jak Piłsudskiego, jak nasze tutaj molo południowe, czy bulwar nadmorski, to są takie miejsca, które mają mieć tą zieleń jednak zadbaną, tętniącą kolorami, tętniącą życiem i pozostawiającą dobre wrażenia z Gdyni.
1: Jakie tu są atrakcje, jeśli chodzi właśnie o tę zieleń? Skwery, parki, czego tu jest najwięcej i w ogóle co tu jest?
2: Takim must have'em moim zdaniem, który trzeba odwiedzić w Gdyni, jeżeli chce się w ogóle porozmawiać o zieleni, no to jest rzeczywiście Park Centralny, tak, gdzie są trzy strefy tematyczne i tak naprawdę idąc od ulicy Świętojańskiej w kierunku morza, idziemy tak naprawdę wzdłuż cały czas przygotowaną przestrzenią parkową, gdzie są te wszystkie funkcje po drodze realizowane. Od takich przestrzeni, gdzie można się wyciszyć, posiedzieć przez takie polany, gdzie można, cały czas mówimy o ścisłym centrum miasta, gdzie można po prostu odpocząć. Jest po drodze skatepark, więc jest to taki naprawdę wielofunkcyjny park, który dzięki temu, że jest parkiem liniowym, jest zagospodarowany w różnych przestrzeniach, w różny sposób i każdy znajdzie tam coś atrakcyjnego. Więc Park Centralny na 100%. Wspaniałym miejscem jest ten tutaj jeszcze dziko właśnie wyglądający nasz park w Kolibkach. Natomiast ja bym też zachęcał, jak już jesteśmy w tej Gdyni, no to wejść na przykład na takie naturalne tereny, jak mamy na przykład w Orłowie, molo w Orłowie i słynny klif Orłowski, no to jest taka wizytówka, którą trzeba zobaczyć. Zresztą jest tam również szlak poprowadzony, który warto zobaczyć. Ale zachęcałbym też, zwłaszcza o tej porze roku, do po prostu przejścia się po ścisłym centrum naszego miasta, dlatego że taką dumą naszą są na przykład łódki na Świętojańskiej, gdzie mamy w przeciągu sezonu trzy zmiany takich nasadzeń kwiatowych i one są zawsze kolorowe, zawsze cieszą oko i rzeczywiście zachwycają nie tylko turystów, ale i mieszkańców od lat i to jest coś takiego, co mieszkańcy, gdyby łódki nie wydarzyły się w którymś roku, no to byłoby bardzo, bardzo źle i mieszkańcy byliby na pewno zawiedzeni, więc staramy się, żeby w każdym miejscu było coś ciekawego. Mamy również coś, co w Gdyni nam się bardzo przyjęło, takie parki kieszonkowe, czyli na jakichś małych powierzchniach, gdzie są tereny takie zdegradowane, czy jakieś takie, nazwijmy to klepiska, no to po prostu wchodzimy i przeobrażamy zupełnie tą przestrzeń, proponując tam jakieś formy wypoczynku, ale to wszystko jest w otoczeniu nowo stworzonej zieleni.
1: Jest co zwiedzać, jest gdzie odpoczywać, no, jest jak i czym oddychać. A w jakie rośliny idziecie? Bo jesteśmy na Pomorzu. Czy tu jest trochę inna roślinność? Zawsze się mówi, że te drzewa są takie trochę niższe, bo bryza od morza trochę warunkuje to, czy mogą się piąć w górę, czy się wyginają trochę. Ale ta roślinność w mieście, to jest to samo co wszędzie? Czy specjalne nadmorskie jakieś odmiany, które lepiej sobie tutaj radzą?
2: Jest różnica w samej Gdyni.

0: Gdyni chociażby, jak się niektóre rośliny zachowują, z tego względu, że Gdynia jest tak specyficznie położona, że mamy tą Gdynię, która jest na tej półce, jak gdyby tutaj nadmorskiej, i mamy Gdynię, która jest położona kilkadziesiąt metrów wyżej. I już chociażby z samego tego tytułu różnice są, gdzie na przykład dany gatunek zupełnie nam się zachowuje tutaj w centrum, na tej, nazwijmy to, części nizinnej Gdyni, i tam, gdzie mamy tą wysoczyznę, no to tam już te same gatunki zachowują się w zupełnie inny sposób. Więc tak naprawdę dobierając gatunki, które w Gdyni, no chociażby tutaj jarząb szwedzki na przykład jest takim stricte gatunkiem kojarzonym z Gdynią mocno, to musimy zwracać uwagę na to, gdzie sadzimy, bo my już na przykład wiemy, w której części Gdyni on nam da sukces, a w którym no po prostu będzie klapa, tak? Więc to są lata doświadczeń z doborem nie tylko samych gatunków, ale też i odmian. W tej chwili bardzo mocno eksperymentujemy z związami, które są takim troszkę zapomnianym gatunkiem w Polsce, a przyjmują nam tutaj się świetnie, więc obok lip, klonów, grabów czy dębów, no graby na Piłsudskiego, to też jest taka nasza wizytówka, no to te wiązy w tej chwili też są takim gatunkiem, na który stawiamy mocno. Bardzo dużo też gatunków owocowych, ale tutaj uwaga, to są gatunki owocowe tylko z nazwy, ozdobne jabłonie, ozdobne wiśnie, to właśnie to nasze molo południowe, czyli Duma, no takie jedno z najpiękniejszych tych gdyńskich miejsc. W tym roku w ogóle całkowicie odmieniliśmy obraz tego miejsca, dlatego że posadziliśmy tam ponad 150 sztuk wiśni piłkowanych Sunset Boulevard i one mają taki aspekt wiosenny, że takim bladoróżowym kwiatem obsypują się wiosną, to jest, no to miejsce będzie, to jest posadzone w tym roku i powiem szczerze, że no nie możemy się doczekać już sami, jak to będzie wyglądać, jak to po prostu wybuchnie ta cała przestrzeń, taka aleja obsypana tymi kwiatami na wiosnę. Także robimy te nasze nasadzenia w taki sposób, żeby one były atrakcyjne dla mieszkańców, żeby o każdej porze były atrakcyjne, i tutaj ten dobór gatunków, no bardzo mocno zależy w tych, cały czas mówimy o utrudnionych warunkach i glebowych, i właśnie wilgotnościowych, które mamy w mieście. I cały czas musimy dbać o to, żeby i szukać jakichś takich gatunków, które nam tutaj dadzą no, fajny efekt, ale nie na od razu, ale na długie, długie lata.
1: Zaproszeniem do odwiedzenia tego pięknego miasta. I jak się okazuje, o każdej porze roku kończymy dzisiejsze wydanie. Marta Hoppe, miłego dnia, do usłyszenia.
2: I mamy klimat. Powtórka programu.
3: Zanim przedstawimy Państwu świeżą audycję powtórkową, to warto powiedzieć, że trwa drugi set półfinałowego meczu tenisowego w turnieju w Cincinnati. A Iga Świątek mierzy się z Jessicą Pegulą. W pierwszym secie górą była Amerykanka. W drugiej partii jest 2-1 dla naszej Igi. I właśnie też za chwilę będziemy mówili o kobietach, ale o kobietach w średniowieczu. Ciekawe, jak żyły nasze, a właściwie naszych pań, antenatki.
2: Powtórka programu. Turbo Historia.
4: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia naprzeciw mnie i nie ukrywam, że bardzo się z tego faktu cieszę. Naprzeciw mnie pani Anna Brzezińska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: I teraz tak, pisarka mediewistka czy mediewistka pisarka? To ma znaczenie?
5: Mogłoby mieć znaczenie, gdybym wciąż była taką aktywną badaczką, a teraz jestem przede wszystkim pisarką, natomiast to wykształcenie mediewistyczne i miłość do średniowiecza zostaje bardzo silne, więc pisarka mediewistka.
4: To średniowieczem jeszcze się zajmiemy, natomiast dodajemy jeszcze kilka tytułów, chyba tych najbardziej znanych. Córki Wawelu, Zmierzchy świata rycerzy i genialny rozdział poświęcony Burgundii. No i oczywiście Mgła. To przynajmniej jeżeli chodzi o takie bardzo, bardzo moje subiektywne wybory. Teraz kolejna książka, Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. No to ja zacznę tak. te kobiety rzeczywiście są takie zwykłe, jeżeli chodzi o średniowiecze? Bo można odnieść wrażenie, że chyba nie, że niekoniecznie.
5: No ale żadna z nich nie jest królową ani wielką świętą, więc fakt. Pod tym względem są tymi kobietami, które na kartach kronik pojawiają się stosunkowo rzadko i zazwyczaj w jakichś didaskaliach. Bo tu założenie było takie, że unikamy tych kobiet. No ja się o nich już też trochę napisałam, także przy okazji córek

0: Wawelu, bo to rodzina królewska Zygmunta Starego. Więc oczywiście są tutaj kobiety niezwykłe, także pod tym względem, że nawet jeżeli były to takie zupełne plebejuszki, to zapisały się jakoś w źródłach, a to nie jest taka typowa okoliczność, jeśli
1: Szczególnie będąc plebejuszką.
0: Prawda? Jeżeli jesteś jakąś trzynastowieczną chłopką i zostaje po tobie choćby ślad w postaci imienia, jakkolwiek zaczynamy od dzieweczki, prawdopodobnie z IX wieku, bo tutaj nawet ta datacja taka szeroka jest niepewna, która jest zupełnie bezimienna, a jednak stworzyła ego źródło, czyli napisała coś własnymi słowami. To jest niezwykłe.
1: No to być może pani już odpowiedziała na pytanie, które miało paść, ale skoro tak, to niech ono padnie teraz i zobaczymy. Bo akurat ta pierwsza bohaterka, ona jest trochę zaskakująca. Bo mam wrażenie, że na tej długiej liście kolejnych bohaterek, które się pojawiają, no właściwie każda z nich jest jednak bardziej spektakularna, być może bardziej nawet interesująca. A tu właściwie mamy jakąś młodą dziewczynę i jedną wzmiankę na jej temat. I to wszystko.
0: Ale napisano jej własną ręką.
1: I to ma znaczenie.
0: I to ma znaczenie, ale dla mnie osobiście to jest jedno z najbardziej wzruszających źródeł w tym tekście. Dlatego, że widzimy młodą dziewczynę na początku swojego życia, zupełnie bezimienną, która w opactwie kanoniczek w Essen, prawdopodobnie jeszcze jako uczennica, pisze prośbę, żeby pozwolono jej przez całą noc modlić się, śpiewać i czytać na chwałę Pana. I dla mnie to świadectwo jest o tyle wzruszające, że ono pokazuje, że już tak dawno, tyle wieków temu, były dziewczyny, dla których wiedza i wiara były ważne. I moim zdaniem przeszłość nieustannie dostarcza nam narzędzi do interpretacji teraźniejszości. Ale też chciałam tą książką, i dlatego sięgnęłam po narzędzia literackie, bo przecież można było to napisać w typowo historycznej formie. Chciałam tą książką przerzucić trochę takie emocjonalne mosty pomiędzy nami i przeszłością i sprawić, żebyśmy w pragnieniu tej dziewczyny zobaczyły same siebie. No, która z nas nie czytała całą noc?
1: No, ale pytanie, czy musiała występować o zgodę?
0: Nie, ale czasami tę zgodę trzeba jednak samej sobie udzielić, dlatego że noce, nie wiem, dla mnie noce, zwłaszcza kiedy dzieci były małe, były taką przestrzenią wolności wykradanej całemu światu i wykradanej codzienności, więc pod tym względem dla mnie ta bohaterka jest niezmiernie ważna.
1: No bo ja nie ukrywam, zastanawiałem się, szczególnie gdy pokonywałem kolejne rozdziały, poznawałem kolejne bohaterki, tym bardziej zastanawiałem się, dlaczego akurat ona jako ten pierwszy wybór, jako ta postać, która otwiera pani książkę. No i kombinowałem, że być może chodzi o czas, czyli IX wiek. To robi wrażenie. Druga kwestia to oczywiście to, o czym pani powiedziała, że to jest ślad pozostawiony jej własną ręką. Ale trzecie przypuszczenie, jakie przyszło mi do głowy, to opactwo w Essen. Jak pani pisze, miejsce niezwykłe.
0: Takich miejsc niezwykłych trochę jednak było, ale znowu, to jest taka wiedza antyintuicyjna, bo wydaje nam się, że skoro znamy te klasztory w formie potrydenckiej, w zasadzie takie mocno odizolowane od świata, to wcześniej, cofając się wiek po wieku, będziemy widzieli klasztory podobne, tylko bardziej. Tymczasem one były niezwykle odmienne. I to, co jest takie właśnie antyintuicyjne, to, że w IX wieku, zresztą też w wiekach okolicznych, jesteśmy w epoce, kiedy żeńskie klasztory są potężne. Kiedy opatki tych klasztorów, czy to gromadzących mniszki, czy kanoniczki, bo to jest jednak różnica w tamtej epoce, ale one mają ogromną władzę, także polityczną, gospodarczą, ale też polityczną, bo to nie jest przypadek, że kiedy Otton III wyrusza do Italii, to jednak władzę między innymi powierza swojej ciotce, opatce. I nigdy później żeńskie klasztory nie będą tak potężne. Więc pod tym względem to jest ciekawe, ale ciekawe jest też to, że te kobiety piszą. I chciałam ten wątek w Essen, mimo że w czasach naszej bezimiennej uczennicy w Essen prawdopodobnie skryptorium jeszcze nie było. Ono prawdopodobnie powstało później. Natomiast pewne jest to, że w tych klasztorach przepisywano księgi.
1: I to jest rzecz ciekawa, bo nasze skojarzenia, no to dotyczą tylko mnichów. Tam nie ma miejsca dla mniszek, czy też na mniszki.
0: Tak. I nie mamy też takiej powszechnej wiedzy o tym, jak dalece w tych pierwszych heroicznych wiekach ewangelizacji naszej części Europy istotną rolę pełniły kobiety, jak często zdarzało

0: okazało się, że no, może nie w tej pierwszej fali ewangelizacji, ale dość szybko zaczynały zakładać wspólnoty klasztorne, wspólnoty kanoniczek i też wspomagać wielkich apostołów kolejnych narodów i kolejnych właściwie plemion bardziej jeszcze.
1: My tak naprawdę powinniśmy napisać historię średniowiecza od nowa, od początku?
0: Każde pokolenie pisze tę historię od nowa. Każde pokolenie zadaje nowe pytania badawcze, bo my się zmieniamy, zmienia się świat, zmienia się to, co uważamy za ważne. Natomiast historia nie należy do nauk, w których dochodzi do gwałtownego wywrócenia paradygmatu. My mamy to szczęście, że wiedza narasta. I nieustannie korzystamy z dorobku dawnych mistrzów, więc tutaj nie ma tego momentu ojcobójstwa, że uznajemy to, co zrobili nasi poprzednicy za nieistotne i nieważne. Korygujemy różne rzeczy, oczywiście. Nie pisze się już historii tak jak w XIX wieku. Natomiast dorobek wielkich historyków pozostaje czytany i aktualny.
1: No to jeszcze jedno pytanie, które musi się pojawić i pytanie jak najbardziej oczywiste, jeżeli chodzi o pani książki, bo ponownie wracamy do kobiet. Nawet, jeżeli dobrze pamiętam, kilka lat minęło, ale nawet w tej książce, o której wspomniałem, czyli naprawdę polecam wszystkim, bo to jest kapitalna lektura, Zmierzch świata rycerzy. No, nawet tam, za każdym tym rycerzem, stoi bardzo ważna kobieta, bardzo wpływowa kobieta, bardzo istotna dla danej historii, które pani opisuje.
0: Specjalizuję się w historii kobiet. Od tego zaczynałam swoją ścieżkę naukową, więc jest to dla mnie taki temat naturalny i stosunkowo jednak słabo nadal poznany, mimo wysypu rozmaitych prac na temat kobiet.
1: No, czego więc dowodem jest najnowsza książka.
0: Więc mam wrażenie, że wciąż przynajmniej w popularyzacji, bo ja jednak i to też nie jest przypadek, że w tej książce jest 60 stron bibliografii, więc bardzo mocno korzystam z dorobku naukowców, korzystam ze źródeł, ale jakby staram się czytać to, co wychodzi na bieżąco, nie tylko w Polsce. Natomiast wydawało mi się, że jeśli chodzi o popularyzację, to jest bardzo wiele rzeczy, które wciąż warto powiedzieć, starając się też, i to było dla mnie ważne, nie upraszczając obrazu kobiet w przeszłości do jednego wątku.
1: No tu właściwie każda z tych kobiet jest kompletnie inna, kompletnie inne są jej doświadczenia, kompletnie inne potrafią być również finały tych historii.
0: No jak w życiu, jak we współczesności. Przeszłość nie jest ani odrobinę mniej skomplikowana od naszych czasów. I osobiście popadam w irytację, kiedy słyszę zwroty w rodzaju, ach, w średniowieczu było tak albo inaczej. No, zazwyczaj było i tak, i inaczej, czyli była jakaś dominująca idea, dominujący pogląd, ale też były poglądy może mniej centralne, ale jednak opozycyjne do tego dominującego, dokładnie tak jak w naszych czasach. Więc tę mozaikowość doświadczeń, ale też pragnień i okoliczności prawnych, okoliczności stanowych, zwyczajowych chciałam pokazać. Stąd taka konstrukcja tej książki.
2: Turbo Historia.
1: A jak wyglądał dobór bohaterek? Czym trzeba było sobie zasłużyć, żeby trafić do najnowszej książki Anny Brzezińskiej?
0: Coś we mnie poruszyć. Każda z tych bohaterek z jakiegoś powodu była dla mnie ważna i niektóre rzeczywiście są znane, przynajmniej w kręgach naukowych są świetnie znane, czyli na przykład błogosławiona Dorota z Montowów, wielka krzyżacka święta, która teraz jest po wielokroć opisywana jako mistyczka i taka kobieta bardzo w bardzo ciekawy sposób, mimo że niewykształcona, mimo że córka chłopa, dążąca do świętości poprzez naśladowanie Chrystusa w swoim własnym życiu, a jednocześnie nie z własnej woli wydana za mąż, uwikłana w małżeństwo. I ja właśnie chciałam pokazać tę zwykłą, codzienną Dorotę, czyli niewielką świętą, nie mistyczkę, nie poprzez pisma, które napisał jej hagiograf, tylko właśnie wyciągając z tych pism te okruchy codzienności i takiej tworząc obraz szamoczącej się kobiety pomiędzy macierzyństwem, pomiędzy obowiązkami domowymi, które wypełniała, no powiedzmy, z oględnym entuzjazmem i tym nieustannym pragnieniem rozmowy z Chrystusem. Więc za każdym razem coś musiało mnie zaintrygować.
1: Ja mam też takie wrażenie, że ta książka paradoksalnie z jednej strony

0: łamie te stereotypy, te nasze wyobrażenia dotyczące średniowiecza, roli kobiet w średniowieczu, to tego, kim kobiety mogły być, jakie mogły pełnić funkcje, jak ważne role mogły odgrywać, ale jednocześnie, paradoksalnie, te historie, które pokazują, że kobiety mogły być kimś ważnym, jednocześnie te historie bardzo często pokazują też, że mogły, ale nie za bardzo. Nie wiem, jak to inaczej ująć.
1: Bo dla historyka za każdym razem istotne jest...
0: Bo tam nigdy nie jest na 100%.
1: No bo nie jest. Jakby płeć ma znaczenie. Każda jest córką Ewy. Ale przy opisywaniu tych historii dość trudne było szacowanie, jak dalece ich doświadczenie każdej z bohaterek jest wyjątkowe. A to jest kluczowe. Dlatego, że jeżeli znajdujemy kobietę, która w średniowieczu odmówiła karmienia piersią własnego dziecka i zażądała za to pieniędzy, to jest to dość zaskakująca historia, prawda?
0: Mówimy o średniowieczu.
1: Tak, mówimy o średniowieczu. I tu może opowiem, bo to jest ta historia, która chyba mnie najbardziej zaskoczyła. Jesteśmy w współczesnej Hiszpanii, czyli w tamtych czasach jesteśmy sobie na Półwyspie Iberyjskim i pewna pani była łaskawa zajść w ciążę z Dominikaninem. Jak można się domyślać, nie ma tutaj możliwego happy endu, natomiast Dominikanin w momencie porodu całkowicie jest już nieobecny i odmawia jakiegokolwiek udziału w utrzymaniu dzieciątka, które powołał na świat. I pani twierdzi, pokrzykując wesoło podczas porodu, że w takim razie ona też nie będzie delikwenta, czyli noworodka, karmić piersią. Nie ma mowy. No i ta jej deklaracja musi być na tyle głośna, że kobiety z jej sąsiedztwa, zamiast tam egzorcyzmować i histeryzować, zaczynają szukać po prostu mamki dla tego dziecka. No bo jednak dziecka wszystkim szkoda. Przychodzi krewna inkryminowanego Dominikanina i mówi, dobra, no to jak nie chcesz go karmić jako matka, to nakarm go jako płatna mamka. No
0: ale i... przepraszam, bo to jest historia znów, która kompletnie obala te nasze wyobrażenia o średniowieczu, bo pokazuje, że owszem, w tej epoce, i pani to zresztą też bardzo mocno podkreśla w większości tych historii, religia jest niezwykle istotna, mniej, bardziej, ale ona się w każdej z tych opowieści musi przynajmniej na moment pojawić. Ale jednocześnie, no chociażby ta historia, to jest dowód na to, jak bardzo ci ludzie przy okazji potrafili być pragmatyczni.
1: Byli pragmatyczni. Życie moim zdaniem wymagało bardzo dużej dozy pragmatyzmu, bo trzeba było po prostu przetrwać. I rzeczywiście wiara... Ja opisuję tutaj głównie historie chrześcijańskie. W zasadzie tylko jedna jest historią żydowskiej położnej, bo po prostu słabo znam kulturę żydowską. Ale wiara przesyca każdy aspekt życia. Natomiast to nie znaczy, że wszyscy przestrzegają 10 przykazań i nasza bohaterka Lukrecja akurat nie. No bo inaczej dzieciątka nieślubnego by nie było. I ta historia kończy się w sądzie, dlatego że pani, która obiecała zapłacić jej po wykarmieniu tego noworodka, no nie chce zapłacić. A matka mówi, ale hola hola, ja tu nie robiłam tego z miłości, tylko jako wynajęta pracownica.
0: Na ile te opowieści, te kobiety, to być może nie zabrzmi nazbyt elegancko, z góry przepraszam, są momentami tylko pretekstem do tego, żeby pokazać właśnie to średniowieczne życie. Okiem kobiet... Z perspektywy kobiet, bo być może ona jest właśnie bardziej interesująca, bo mniej znana, nieoczywista i czasami potrafi być naprawdę absolutnie zaskakująca. Ale mamy tu na przykład przy okazji jednego z rozdziałów, gdzie dochodzi do gwałtu, mamy opis procesu sądowego. Procesu sądowego, to jest chyba Bolonia, jeżeli dobrze pamiętam, tak, którego nie powstydziłby się żaden współczesny sąd.
1: Tutaj akurat tło nie jest aż tak istotne, dlatego że rzeczywiście zachował się ten proces, on został świetnie przeanalizowany, więc właściwie wszystko o nim wiemy. Natomiast chyba nie obraziłabym się na określenie, że po części te kobiety były pretekstem, żeby pokazać tło historyczne.
0: Pretekst nie najlepiej brzmi.
1: Powiedzmy takim haczykiem na wyobraźnię.
0: Jest wiele historii, choćby ta z dziećmi, które są historiami nie do końca dopowiedzianymi. I myślę sobie, że nie jeden autor na pani miejscu nie wahałby się ani chwili, żeby włożyć w usta swoich bohaterów jakieś emocje, intencje, wytłumaczyć ich. A pani czasami tak zostawia tę historię bez tej ostatecznej kropki.
1: No ufam swoim czytelnikom i

0: Myślę, że zostawienie takiej przestrzeni interpretacyjnej jest też wyrazem szacunku dla osób, które będą czytały książkę, bo mogą dopełnić tę historię własnymi emocjami, własnymi interpretacjami.
1: A to nie jest kwestia uczciwości wobec źródeł i wobec tych bohaterów, bohaterek? Żeby nie za bardzo wchodzić w ich głowy?
0: Gdyby to była książka fabularna, nie miałabym żadnych skrupułów, bo przecież pisałam książki, w których fabularyzuję. Natomiast ta rzeczywiście nie jest fabularyzowana, więc wydawało mi się, że trzeba jasno zakreślić przestrzenie wiedzy i przestrzenie niewiedzy. A zazwyczaj emocje i intencje słabo się w źródłach, zwłaszcza prawnych, zapisują. Również dlatego, że ludzie po prostu kłamią w tych źródłach. Źródła z procesów to są perswazyjne opowieści przefiltrowane kilkakrotnie, bo ktoś zapisuje, nie zawsze w języku, w jakim złożone jest zeznanie. Ktoś podpowiada tym, którzy zeznają albo mają jakieś inne doświadczenia i jakby oskarżeni tworzą swoją opowieść, oskarżyciel tworzy własną.
1: To przepraszam, wracając do tego śledztwa w sprawie gwałtu, tam jest też taki bardzo ciekawy wątek, że bardzo rozmowne i bardzo szczere były kobiety, które zeznawały w tym procesie. Natomiast mężczyźni, nieważne czy to byli podejrzani, świadkowie i tak dalej, przeważnie zasłaniali się brakiem pamięci.
0: Wyczuwa się tam takie, no nie chciałam tego tak zupełnie wprost dopowiadać, no bo my nie wiemy dlaczego.
1: Tak, to natomiast jest niedopowiedziane, ale wybrzmiewa.
0: Ale jest pewna prawidłowość i odnosi się wrażenie, że mężczyźni postanowili się nie mieszać do sprawy gwałtu na kobiecie, która nosiła przydomek Muta, czyli prawdopodobnie była niema i która była ubogą żebraczką. Natomiast kobiety, plebejuszki, czasami przydybane przez sędziego w zeznaniach w takich niezbyt sprzyjających okolicznościach, bo na przykład zeznawała pani, która nie wahała się powiedzieć, że akurat spędzała tę noc z kochankiem, ale nie powstrzymało jej to przed stanięciem w obronie tej brutalnie zbiorowo zgwałconej żebraczki.
1: Zupełnie różne spojrzenia kobiet i mężczyzn na to samo zdarzenie.
0: W tym procesie akurat tak. Ale to też nie jest norma. Dlatego, że to chyba zupełnie wprost gdzieś napisałam, że wspólnota płci nie oznacza wspólnoty losów. Że oprócz płci bardzo istotne jest na przykład to, w jakim stanie społecznym w średniowieczu osoba przyszła na świat. Innymi słowy, arystokratka ma więcej wspólnego z arystokratą niż z niewolną chłopką z posiadłości, którą zarządza. Stan posiadania jest również bardzo istotny, bo przecież nie każdy szlachetnie urodzony opływał w dostatki i nie każdy chłop przymierał głodem. Więc życie jest skomplikowane. Czy to w IX, czy w XXI wieku?
1: Życie jest skomplikowane, bez wątpienia, bardzo skomplikowane, ale dzięki temu fascynujący jest obraz tego średniowiecznego życia, szczególnie gdy na to życie patrzymy z perspektywy kobiet. Kobiet, które jeżeli chodzi o te średniowieczne przekazy, bardzo często pozostają gdzieś w cieniu, na drugim planie, albo bardzo często w ogóle się nie pojawiają, a okazuje się, że ich rola, ich znaczenie bywało, były zupełnie inne od naszych współczesnych wyobrażeń. Anna Brzezińska, pisarka, mediewistka, rozmawiamy o najnowszej książce Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. To była pierwsza część naszej rozmowy. Na ciąg dalszy zapraszam do podcastu Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: A kobiety za cięcie walczą. Iga Świątek, Jessica Pegula, 4-4. To już koniec naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Dziękujemy Państwu za uwagę. W imieniu całego zespołu Paweł Wojewódka. Spokojnej nocy, ale słuchajcie Polskiego Radia 24.
2: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kierowca wjechał autem na chodnik w Krakowie, zginęły dwie osoby. Rosną kary za patostreaming, weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego. Bilety łódzkiej kolei aglomeracyjnej w M-Obywatelu, program działa od piątku. Minęła północ, Michał Przerwa, zapraszam. Tragiczny wypadek w Krakowie. Dwie osoby zginęły po potrąceniu przez samochód. To dwoje dorosłych, a do szpitala trafiło okołoroczne dziecko, które walczy o życie.
2: Do potrącenia doszło przed godziną 18. Podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji relacjonuje, że samochód wjechał w pieszych idących chodnikiem.
3: Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Z informacji, które już posiadamy, niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny. Na miejscu w tym momencie działa grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, jest również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
2: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Będzie pobrana od niego krew, by potwierdzić badanie i sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Kierowca został zatrzymany. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Lekarze walczą o życie 17-latka, który trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim z poparzeniami połowy ciała. To nastolatek, który w Jaworznie podczas swoich urodzin został oblany benzyną i podpalony. Pacjent nadal przebywa na intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki, mówi kierownik centrum Witold Miaśkiewicz.
4: Zaparzenie ogniem, podpalenie. Pacjent jest po zabiegu operacyjnym, pierwszym zabiegu operacyjnym. On jest w tym momencie, że tak powiem, na części intensywnej terapii, także nie ma oczywiście pacjentów w dobrym stanie, jeżeli oni są wentylowani mechanicznie. Natomiast jakby jest koncepcja na dalsze leczenie, on w kolejnym tygodniu będzie ponownie operowany.
1: Trzy osoby usłyszały w tej sprawie zarzut usiłowania zabójstwa. To mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Wszyscy trafili do aresztu. Nie dla patostreamingu weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego. Wprowadza karę do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku albo popularności. Nowe przepisy pozwolą surowiej karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie.
5: Nowe paragrafy uderzają w patotwórców, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6: Ciekawym przepisem jest penalizacja udawanego patostreamingu, to znaczy udawanej przemocy, inscenizacji, a więc taka wymówka, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
5: Pan Paweł z warszawskiego Grochowa wypowiada się o nowym prawie bardzo pozytywnie i dodaje, nareszcie.
7: Powinno to zadziałać, jeśli rzeczywiście te przepisy będą respektowane i ktoś będzie wyciągał konsekwencje.
5: W podobnym tonie wypowiadają się też inne osoby, z którymi rozmawialiśmy.
8: Mam nadzieję, że to coś da, bo jednak młodzi ludzie są bardzo wrażliwi na wszystko, co zobaczą w internecie, więc mam nadzieję, że to posłuży na dobro młodzieży.
5: Nowelizacja przewiduje karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści o przemocy, znęcanie się nad zwierzęciem lub poniżanie innej osoby. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
1: Bilety na pociąg w M-Obywatelu. Takie rozwiązanie wprowadziła łódzka kolej aglomeracyjna. Od piątku jej pasażerowie kupujący bilet za pośrednictwem portalu Koleo mogą okazywać je w aplikacji M-Obywatel. To jeden z pierwszych przewoźników, który dołączył do programu Ministerstwa Cyfryzacji. Dzięki temu kontrole będą przebiegały sprawniej, mówi Iwona Borowińska z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
9: Nowa usługa pozwoli znacznie szybciej potwierdzić tożsamość pasażera oraz przysługujące mu zniżki. Podróżni nie będą musieli okazywać żadnych dodatkowych dokumentów. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które znacznie skróci czas kontroli biletów.
1: W ubiegłym roku z przewozów łódzką koleją aglomeracyjną skorzystało 12 milionów pasażerów, z czego niemal 5 milionów bilety kupiło przez internet. Rozpoczął się festiwal Warszawa Singera. To święto kultury żydowskiej organizowane po raz 23. To spotkanie kultur, historii i współczesności. Festiwal to spotkanie literackie, koncerty, w tym klezmerskie, spektakle, wystawy, warsztaty, na przykład kulinarne, no, ale także spacery tematyczne. To wydarzenie, które buduje mosty, podkreślają jego organizatorzy. Autor programu literackiego Remigiusz Grzela mówi, że od początku festiwalu w jego ramach odbyło się prawie 3100 wydarzeń.
10: I 54 lokalizacje, bo jesteśmy naprawdę w całej Warszawie, nie mówiąc też o Biłgoraju, w tym roku Radzymin i Leoncin, ale w tych różnych latach jesteśmy też w miejscach, z którymi związany był Itzhok Baszewicz Singer. Ponad 3850 artystów. Festiwal trwa łącznie, gdyby zliczyć tę edycję, 212 dni, a zaśpiewało na nim 29 kantorów i 265 osób w chórach. Przez 22 lata ponad 1 300 000 widzów.
1: Organizatorem festiwalu jest Fundacja Szalom.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: W ciągu dnia w południowej połowie kraju będzie słonecznie, na północy pochmurno i spadnie deszcz. Od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu. Jest 6 minut po północy.
0: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
0: Gość Polskiego Radia 24.
2: W Polskim Radiu 24 gość Miko Czerwiński, osoba dyrektorska Kampania Przeciw Homofobii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać o tym, co jutro się stanie faktem, bo od 23 sierpnia wchodzą nowe zasady dla par jednopłciowych. W każdym urzędzie cywilnym, Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce, teoretycznie będzie możliwa transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Mówię teoretycznie, bo mam takie przeczucie, że w praktyce to wcale nie musi być norma.
3: Mamy nadzieję, że faktycznie jutro, a tak naprawdę od poniedziałku, kiedy urzędy stanu cywilnego ruszą z nowymi dokumentami, z nowymi systemami, będą w stanie i będą chętne faktycznie przeprowadzić transkrypcję parom jednopłciowym. Jednakże widzimy, że jest tu grupa upolitycznionych w jakiś sposób urzędów, które mówią wprost, że nie będą takich aktów transkrybować albo że będą utrudniać te transkrypcje, z czym już widzimy na przykład, że dzieje się to chociażby w Lublinie.
2: Bo nawet kiedy słyszę premiera Donalda Tuska w tym tygodniu, który no może nie zachęca, ale wskazuje, że jest taka możliwość, że nie trzeba tej procedury, tej transkrypcji wykonywać w miejscu swojego zamieszkania, tylko no, podejrzewa, że będzie takie zjawisko jak ta turystyka, prawda, transkrypcyjna, bo nie chcę powiedzieć turystyka małżeńska. No to już daje nam sygnał, że nie w każdym urzędzie stanu cywilnego, nie w każdym samorządzie, nie w każdej gminie w Polsce to będzie mile widziane.
3: Owszem, możemy tak mówić i faktycznie nie ma regionalizacji, więc tutaj jeśli są przetarte te szlaki, to też na pewno urzędnicy w tych miastach będą bardziej skorzy i bardziej świadomi, ale jednocześnie też słyszymy dużo głosów ze strony urzędników, że jak już będzie, będą wprowadzone te nowe formularze, to też dla nich jest jasność, jak oni mają robić, bo w tym momencie, jak próbują transkrybować nawet, no to wyskakują błędy w systemie i to jest ten kluczowa zmiana, do której tutaj dochodzimy. Ważne jest, żeby faktycznie coraz więcej osób transkrybowało swoje małżeństwa, żeby urzędnicy mogli się z tym oswoić, żeby państwo mogło się z tym oswoić. Już w tej chwili mamy ponad 180 par jednopłciowych zarejestrowanych w Polsce.
2: Jaka może być skala tego zjawiska?
3: Myślę, wiem, że kilkadziesiąt co najmniej par też zawiesiło swoją transkrypcję i planuje ją złożyć właśnie ponownie w przyszłym tygodniu. Czyli już w sierpniu na pewno przebijemy 200 par. To z każdym dniem dowiaduje się o kolejnych ślubach, o kolejnych osobach, które chcą zawrzeć swój związek, które czekały kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet na swoje małżeństwo i teraz czują, że to jest moment, w którym mogą pokazać sobie, pokazać światu, ale też pokazać państwu, że istnieją i nie wiem, może dobijamy do 1000 w tym roku.
2: No tylko, że pozostaje taki pewien, wyobrażam sobie, niedosyt, bo na ślub za granicą pewnie mogą pozwolić sobie nieliczni.
3: Zdecydowanie to prawda. I tutaj zarówno jest problem językowy, jak i finansowy. Nie ukrywajmy, że ślub za granicą często jest dużo droższy niż ślub w Polsce. Ale też to jest często ślub samotny. I dużo osób mówi o tym, że jedzie nawet zrobić ten ślub, ale czuje się samotnie, bo nie może zabrać ze sobą rodziny, nie ma pieniędzy, żeby te osoby bliskie z nimi były, a chcą celebrować to, chcą celebrować z rodzinami, z bliskimi, ze znajomymi, z sąsiadami i niestety jest to im odbierane, więc tutaj wiele problemów się nakłada, ale widzimy też, że osoby już nie chcą czekać na kolejną ustawę, nie chcą czekać

0: czekać na kolejne rozwiązanie. Starają się faktycznie jak najszybciej, jak najłatwiej to zorganizować. No i dlatego też nie oszukujmy się, że miasta przygraniczne niemieckie na przykład są tak popularne.
1: Na ile to jest rozwiązanie tymczasowe? Na ile to jest swego rodzaju proteza rozwiązania docelowego?
0: Na tyle, na ile polscy politycy będą odważni, żeby wprowadzić równość małżeńską w Polsce. Jest to rozwiązanie tymczasowe, dlatego że jednak jest to rozwiązanie, które pokazuje trochę tu, trochę tam. Mamy gwarancję od NFZ-u, mamy gwarancję od ZUS-u, ale jeszcze nie wiemy, co będzie w przypadku podatków i cały czas minister Domański i Ministerstwo Finansów mówi, że analizuje sytuację. Więc to wszystko jest w takiej zawieszeniu, w takiej tymczasowości, ale ludzie jasno też mówią, że przynajmniej czują, że idą do przodu. Że po 20 latach związku mogą gdzieś pójść do przodu, mogą chociażby ubezpieczyć drugą osobę zdrowotnie na wypadek jakiegoś problemu.
1: Co transkrypcja zmienia?
0: Na ten moment transkrypcja zmienia po pierwsze takie uznanie, taką godność, że państwo polskie widzi ten związek, ale też zmienia bardzo przyziemne rzeczy. Już w tej chwili właśnie chociażby mamy sytuację, gdzie osoba może swojego małżonka, małżonkę zapisać do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli w razie gdyby były jakieś problemy ze zdrowiem, to ta osoba będzie chroniona. Może już w tym momencie zadbać o to, żeby w ZUS-ie ta osoba była także wpisana, czy tu w przypadku wypadku przy pracy, czy opieki w związku z jakąś sytuacją. Różne kwestie tego zabezpieczenia społecznego już są gwarantowane. I to jest ten początek. Dalej jest kwestia tego, czy podatki będą mogły być wspólnie rozliczane, czy w końcu ta absurdalna sytuacja, że wspólne mieszkanie trzeba będzie zapłacić podatek za to, że się odziedziczyło po zmarłym partnerze. To są kwestie, które poznamy zapewne w najbliższych miesiącach.
1: Co by było, gdyby? Co by było, gdyby był podpis prezydenta pod ustawą o statusie osoby najbliższej? Czym różniłaby się ta sytuacja osób decydujących się na transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą od tego statusu, który był zapisany w ustawie o statusie właśnie osoby najbliższej?
0: Przede wszystkim różniłaby się tym, że z jednej strony ustawa dawałaby jasność tej podstawy prawnej, która na pewno będzie gwarantowana. Czyli w tym momencie te wszystkie pary, które za granicą wzięły ślub, miałyby pewność, że to, co jest w ustawie o statusie osoby najbliższej, na pewno będzie gwarantowane. Ale jednocześnie wiemy, że małżeństwo idzie dalej i małżeństwo jest szerszym zakresem praw i obowiązków niż ustawa o statusie osoby najbliższej. I w tym momencie te pary będą żądać właśnie takiego szerokiego wachlarza praw i obowiązków dla siebie w Polsce.
1: Środowisko osób, których dotyczy to prawo, o których rozmawiamy, przyjmuje ten stan dzisiejszy z satysfakcją, czy jednak towarzyszy wam rozczarowanie?
0: Satysfakcją na pewno przyjęta by była znowu ustawa o równości małżeńskiej. Na pewno jest to jakieś rozwiązanie, które zadowala. Też mówiąc tak osobiście, jest to rozwiązanie, które pomaga na co dzień, ale to cały czas nie jest koniec tej sprawy. To cały czas nie jest pełne uznanie przez państwo. To cały czas jest trochę praca na jakimś tutaj orzeczeniu sądu, tutaj jakimś rozporządzeniu, na ulotności chwili, ale to jest też to, na co musimy w tej chwili, z czego musimy skorzystać, bo nie mamy innej opcji.
1: No właśnie, nie byłoby tej naszej rozmowy, nie byłoby tej zmiany prawa, zmiany rozporządzenia, jeśli chodzi o transkrypcję aktów małżeństwa, gdyby nie orzecznictwo sądowe. Czyli można powiedzieć, tak w skrócie i kolokwialnie, że to sądy załatwiły parom jednopłciowym to rozwiązanie, bo woli politycznej cały czas, jeśli o to chodzi, nie widać, nie ma.
0: Tak, jakby zdecydowanie sądy odegrały tu kluczową rolę.
1: I te europejskie, i te krajowe.
0: Tak, i Naczelny Sąd Administracyjny, jeszcze wyznaczając termin wdrożenia wyroków,

0: także pokazał, jak szybko musi rząd pracować, żeby wdrożyć jakieś rozwiązania. Przypomnijmy, że pierwotne rozmowy o rozporządzeniu zakładały dużo dłuższe vacatio legis. Natomiast tutaj myślę, że jest bardzo duża różnica w zależności od tego, gdzie spojrzymy na to spektrum polityczne i słyszymy już chociażby od lewicy, która wcześniej próbowała tą szerszą ustawę o związkach partnerskich zaproponować, później ustawę o statusie osoby najbliższej, że te kroki idą do przodu. Jednocześnie cały czas mamy prezydentów, którzy tego typu rozwiązania blokują. I to są rozwiązania, które ułatwiłyby życie tysiącom Polaków. Czemu chcemy to blokować?
1: Akceptacja społeczna?
0: Akceptacja społeczna dla związków partnerskich już dawno przebiła wszelkie możliwe góry i mamy tutaj 70-80% zależności od sondaży. Dla równości małżeńskiej już jesteśmy na etapie powyżej 50%. To jest moment, w którym Włochy zdecydowały się całkowicie zmienić prawo, tak żeby rozpoznawać te pary. To jest moment, w którym Polska też powinna zmienić to prawo. Jednocześnie, co jest ciekawe, weto prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej jest jednym z najbardziej krytykowanych społecznie wet i w badaniach opinii publicznej wychodzi, że to była zła decyzja.
1: Skąd ten opór?
0: Ciężko to powiedzieć, bo ten opór przestaje wyglądać jako sensowny ze względów politycznych, ze względów jakiegoś elektoratu, bo ten elektorat wcale nie jest tak twardy i tak homofobiczny, jak mogłoby się wydawać. Raczej są to jakieś ostatnie podrygi tradycjonalizmu, ostatnie wspomnienia o tym, że tutaj są jakieś myśli o tym, czy czym jest rodzina, ale rodziny się zmieniają. Ile mamy w tej chwili rodzin, gdzie samotna mama wychowuje dziecko z babcią? Ile mamy rodzin, gdzie osoby nie mają małżeństwa, bo nie czują, że to jest rozwiązanie dla nich? Polska się zmienia, Polacy i Polki się zmieniają. Politycy też powinni się zmienić.
1: No, rozmawiamy na ten temat tuż przed rozpoczęciem no, takiej faktycznej kampanii wyborczej. Może nie takiej już ogłoszonej przez Państwową Komisję Wyborczą. No ale wszyscy zdajemy sobie sprawę i wszyscy przeczuwamy, że kiedy skończą się wakacje, zacznie się wrzesień, zacznie się nowy sezon polityczny, no to zaczniemy funkcjonować w tych realiach już kampanijnych przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Czy to również będzie jeden z tematów tej kampanii i czy to dobrze, gdyby tak się stało?
0: Jeśli to będzie temat kampanii, że politycy wyciągną wnioski i zauważą, że źle było, że atakowali osoby LGBT i że w tej chwili polskie społeczeństwo chce rozwiązań prawnych dla swoich bliskich, dla swoich przyjaciół, sąsiadów, to byłaby warta ta refleksja. Niestety obawiam się, że cały czas klasa polityczna funkcjonuje w takiej narracji budowania wroga, narracji tworzenia konfliktu, która tylko dzieli nas jako społeczeństwo. I tutaj na ten moment nie czuję, że widzą tą kalkulację polityczną, że atakowanie osób LGBT znowu może im coś dać, ale niestety często chwytają po najniższe narzędzia do tworzenia tego konfliktu.
1: Czyli to jest znowu i to może być znowu temat, który będzie polaryzował wyborców, polaryzował polskie społeczeństwo.
0: Myślę, że będą próbować. Badania mówią, że ten temat już w żaden sposób nie polaryzuje, ale trochę właśnie chwytając się brzytwy, niektórzy, szczególnie bardziej radykalni politycy, mogą próbować wykorzystywać ten temat dla tej polaryzacji, dla tak naprawdę kłócenia nas ze sobą w społeczeństwie.
1: To jak o tym mówić, żeby tego celu nie osiągnąć negatywnego?
0: Myślę, że mówić o tym przez pryzmat faktycznych doświadczeń i faktycznych żyć osób. Mówić o rodzinach tęczowych, które już żyją pomiędzy nami, o swoich sąsiadach i bliskich, dla których te sprawy są ich codziennością i też trudami życia codziennego. Mówić o tym, jak brak rozwiązań prawnych w tej chwili utrudnia chociażby zadbanie o bezpieczeństwo, zadbanie o zdrowie osób, które żyjemy. Ale jeśli ktoś na przykład bardziej ceni sobie gospodarkę polską i cieszy się, że gospodarka polska się rozwija, to zwróci też uwagę, że Polska

0: traci miliardy na homofobii.
1: Nie wolno o tym mówić biało-czarno, ale też nie można mówić tylko w różowych barwach, prawda? Trzeba do tego tematu podchodzić odpowiedzialnie i też, no właśnie, nie w taki cukierkowy, różowy sposób, bo mówimy o konkretnych problemach konkretnych osób. Czy z tym się wiążą też jakieś zagrożenia, jakieś wyzwania?
0: Czy z miłością dwóch osób mogą się wiązać jakieś zagrożenia? Jakoś nie wyobrażam sobie, że w tym momencie te zagrożenia są faktyczne. Nie wyobrażam sobie, że te zagrożenia stojące i tworzone przez polityków są prawdziwe. Aczkolwiek faktycznie warto opowiadać o prawdziwych historiach i o tym, jak to wpływa na codzienne życie.
1: Niko Czerwiński, osoba dyrektorska kampania Przeciw Homofobii, był z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Dziś zaprosiliśmy do studia pana doktora Konrada Harasim, Centrum Badań i Nauki Biznesu ŻAK. Witam pana bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
3: Panie doktorze, czy ma pan jakiś zawód techniczny, na przykład technik ślusarstwa?
4: Czy ja mam jako, tak, że posiadam,
3: tak,
4: u siebie w CV moim?
3: Tak.
4: No niestety nie. Nie dał mi los takich zdolności.
3: Dlaczego się pytam? Bo to jest jeden z zawodów, gdzie pracownicy są bardzo poszukiwani. Naprawdę. Ślusarzy nie mamy, spawaczy nie mamy. To są zawody, które na razie nie są zawodami być może modnymi, albo nie ma odpowiednich placówek, które by młodych ludzi uczyły.
4: Placówki polikwidowano, bo one istniały przede wszystkim przy dużych zakładach pracy.
3: Szkoły przyzakładowe.
4: Przyzakładowe tak zwane. Nie na potrzeby.
3: To dla tych młodszych słuchaczy, którzy
4: tego nie rozumieją, tak, nie znają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w pewnym momencie 59 albo 1000 reforma edukacji zaproponowała zlikwidowanie w ogóle kształcenia zawodowego, bo okazało się, że jest niepotrzebne, musimy kształcić ludzi w liceum. I wróciliśmy do tego dosyć nieudolnie w taki sposób, że mamy szkoły wielozawodowe, czyli w jednej klasie jest ileś tam zawodów, na przykład 17. I oni mają 3 dni nauki.
3: I 17 uczniów?
4: Nie, no 30 uczniów, nie, 17 zawodów i tam się to mija. Mają tam 3 dni nauki przedmiotów ogólnych, 2 dni zawodowych i praktykę. I jakie mają te praktyki? Takie, gdzie są okoliczne zakłady pracy. Więc są to piekarze, hotelarze, cukiernicy, ale już nie szewcy, już nie spawacze, już nie tokarze, nie stolarze, bo te zakłady duże poumierały. Więc żeby takie kształcenie prowadzić zgodnie z założeniem ustawy, to trzeba tym ludziom zapewnić praktykę. Nie mamy gdzie tej praktyki zapewniać. Jednocześnie barometr rynku pracy, który wskazuje na zapotrzebowanie zawodów danych, kształcenia w danych zawodach, wskazuje duże zapotrzebowanie na spawaczy, czy na ślusarzy, czy na opiekunów medycznych.
3: Czy hydraulików. Bo teraz doszliśmy do czegoś, co było kiedyś niewyobrażalne, dlatego że zawsze się mówiło w krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych, że hydraulik to jest po prostu książę rzemieślników.
4: Tak jest.
3: Bo zarobki hydraulika są w Stanach, czy w Europie Zachodniej, były ogromne. Nagle okazało się, że mamy podobną sytuację teraz w Polsce.
4: No, w Polsce hydraulików nie ma, bo ich nie kształcimy. Ale wie pan, w Polsce też nie ma szklarzy.
3: Aha.
4: Też ich nie kształcimy. Były 2 techniki szklarskie w Polsce, obydwa upadły. Były szkoły przetwórstwa drewnego, też upadły. Były szkoły pielęgniarskie. Też poupadały.
3: No teraz pielęgniarstwo jest po maturze jako studia wyższe.
4: Studia wyższe. Tak samo ratownictwo medyczne jako studia wyższe. Natomiast czy to tak zachęca tych ludzi do tych studiów, to...
3: Chociaż powiem panu tak, czytałem kilka tekstów na ten temat dotyczących właśnie preferencji młodych ludzi. No i okazuje się, że część młodych ludzi, część młodych Polaków, którzy rozważają, co dalej po szkole podstawowej, to część Polaków młodych decyduje się

na szkołę, która da im konkretny zawód, bo już właściwie wyższe studia no, dają poczucie no, ambicjonalne, takie, że się dobrze czuję, że skończyłem dobre studia, no ale nie dają czegoś, co daje zawód, czyli dobra

0: poznikało i odbudować to na powrót jest bardzo ciężko.
1: Ja należę do pokolenia, które jeszcze pamięta zasadnicze szkoły zawodowe, trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe. No i część moich znajomych ze szkoły podstawowej, wczesne lata 70. No właśnie szła do tych zawodówek, bo one dawały szybko zawód. No poza tym niektórzy stwierdzali, a to zobaczymy, co dalej będzie. No potem można było zrobić dwuletnie technikum w różnych trybach, w dziennym albo w zaocznym, czyli wieczorowym właściwie, nie zaocznym. I no a potem no, to matura ewentualnie, ale bardzo wielu wtedy wykwalifikowanych pracowników mieliśmy, chociażby tych ślusarzy, czy tokarzy.
0: Czy budowlańców.
1: Czy budowlańców.
0: Był taki system, ja chodziłem do liceum ogólnokształcącego, ale w zespole szkół, gdzie było właśnie zasadnicza szkoła zawodowa, później można było pójść do technikum, bądź szklarskiego, bądź przemysłu drewnego, bądź budowlanego. I tam bardzo dużo ludzi uczęszczało. I ci ludzie, ja spotykam ich no, gdzieś tam w życiu niektórych i im się wcale źle nie powodzi. No, oni poszli w ten zawód i sobie z nim poradzili. Albo z niego zrezygnowali, ale też im to dawało możliwość takiego mobilnego, dosyć szybkiego przejścia do czego innego.
1: No i mamy teraz problem, dlatego że ceny tych usług są bardzo wysokie, dlatego że tych wykonawców nie ma, więc normalne prawo rynku. No, dotyczy to tak samo lekarzy, prawda?
0: A, oczywiście.
1: Dotyczy to, uwaga, opiekunek osób starszych. Z tym mamy rzeczywiście ogromny problem i ten problem będzie narastał. Gościłem swego czasu panią, która się właśnie zajmuje tym profesjonalnie, ale się też profesjonalnie zajmuje takim stowarzyszeniem firm, które świadczą usługi właśnie opieki nad osobami starszymi. I dwie szybko historie. Jedna historia, gmina jakaś w Polsce zleciła właśnie opiekę nad osobą starszą w takim postpegerowskim osiedlu. Ona nie mogła znaleźć żadnej profesjonalnej opiekunki, bo nikt nie chciał tam dojeżdżać. No a panie siedzące przed tym domkiem, przed tym bloczkiem PGR-owskim komentowały, że ona tam się kręci. No to ona zapytała się, czy może któraś z pań chciałaby za 1000 zł miesięcznie raz dziennie wpaść do tej pani i pomóc. No usłyszała wtedy, że za takie pieniądze to nie ma co.
0: To ich nie interesuje.
1: Nie interesuje, ale te panie nic nie robiły. A druga historia jest taka, że troszkę nasza administracja rządowa utrudnia pracę opiekunek, zwłaszcza za wschodniej granicy, a jest bardzo wiele chętnych, dlatego że wprowadza dość restrykcyjne przepisy administracyjne dotyczące opiekunek i możemy mieć problem, bo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się.
0: A, może to jest jedna rzecz, że się starzejemy. Druga rzecz, mamy lukę kadrową, jeśli chodzi o pielęgniarki. Średnia wiek polskiej pielęgniarki to jest 54 lata. Dziewczyny odchodzą na emerytury, bo to jest ciężka praca, panie pielęgniarki. Trzecia rzecz jest taka, że mamy silver economy, mamy starzejące się społeczeństwo, o czym pan mówi. I teraz tak, to szalenie dziwne ze strony naszego rządu, bo niech pan zobaczy.
1: Rządów
0: wszystkich. No, nie mówmy o polityce.
1: Nie mówmy, nie, ale dlatego poprawiłem. Da, rządów.
0: A dziękuję. Rządów. To słusznie. Bo absolwenci szkół, które ja prowadzę, dostają taki dokument, który uprawnia je do pracy w całej Unii Europejskiej, a nawet w Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. I bardzo dużo osób, które tam się nieprofesjonalnie zajęło opieką medyczną osób starszych, bądź osób niesamodzielnych, wraca do nas, do Polski, bo cykl kształcenia jest super, tylko 1,5 roku. Bardzo szerokie kompetencje. Kwalifikacje dało nowe rozporządzenie. I one mogą tam pracować. Natomiast blokowanie ludzi za wschodniej granicy no niczego dobrego nam nie przyniesie, ponieważ wiemy, że gro polskich opiekunów medycznych wykształconych u nas wyjeżdża do Włoch, wyjeżdża do Niemiec i tam pracują całymi latami. Natomiast kwalifikacje, które zdobywają, są coraz szersze. Co parę lat tym opiekunom dokłada się nowych kwalifikacji. Kiedyś tylko były od tego, żeby ewentualnie dokonać czynności higienicznych czy opiekuńczych, a teraz już mogą nawet pobierać krew, czy jakieś tam prowadzić wstępne próbki do badań pobierać. Także te kompetencje się rozszerzają na skutek tego, że nie ma kto tego wykonywać.

0: I teraz sobie myślę, dlaczego kolejne rządy nie potrafią znaleźć recepty na to, żeby uruchomić z prawdziwego zdarzenia edukację zawodową. Bo przecież to, że brakuje ślusarza, który nam dorobi klucz, ale to przecież ślusarz to nie tylko klucze i zamki, to jest bardzo szeroka profesja. Dlaczego na przykład no, nie ma tych opiekunów osób starszych i osób, dla osób niepełnosprawnych, kiedy to jest rynek ogromny, gigantyczny. I tu można byłoby wymieniać jeszcze kierowcy ciężarówek, czyli kierowcy tirów, brakuje murarzy, brakuje elektryków, elektromechaników
1: no i tych hydraulików.
0: I tych hydraulików i brakuje mechaników samochodowych. No i uwaga, brakuje specjalistów IT. I to jest właśnie zastanawiające, dlaczego w dzisiejszych czasach w tych wszystkich informacjach dotyczących zawodów, gdzie są niedobory, specjaliści IT.
1: Specjaliści IT to zależy jak to rozumieć, ale specjalista IT to nie jest ktoś, kto jest konsumentem tego, co mu wypluje jakiś konkretny, tam nie będę reklamować, program. Specjalista IT to jest ktoś, kto umie tym zarządzać. I wydaje mi się, że tu chodzi o osoby, które zarządzają IT. Bo wie pan, okazuje się, że 5-letnie dzieci zaczynają być specjalistami IT, jak się tam dorwą do czegoś i sobie takie kompetencje przypisują. Natomiast jeśli chodzi o te... Bo pan powiedział o rynku, że rynek jest ogromny na takie usługi, czy na opiekę medyczną, czy na ślusarstwo i tak dalej. Rynek rynkiem.
0: No ale rynek usług jest ogromny.
1: Tylko wie pan, to jest jedna rzecz, mówimy o rynku, mówimy o ekonomii, a zapominamy o społeczeństwie. Bo wiemy, że w ekonomii wpisane jest społeczeństwo. Tylko ci rządzący nie widzą potrzeb społeczeństwa w takim wypadku, skoro oni o to nie dbają. Nie słuchają potrzeb, bo jeżeli mamy drugiego ślusarza, jeżeli nie mamy opiekunki do osoby starszej, jeżeli nie mamy opiekunki dziecięcej, jeżeli nie mamy hydraulika i płacimy za to krocie i nikt tego nie widzi, to albo my cicho krzyczymy, albo oni tego nie słuchają.
0: No dobrze, ale przed tym jak zostali politykami, byli takimi normalnymi Kowalskimi, prawda? Więc ten brak tego specjalisty ślusarza, który zamontuje nowe zamki, czy zwiększy nasze bezpieczeństwo naszych zawiasów w naszych drzwiach, no dotykało ich bezpośrednio.
1: No ale widocznie przestało to być dla nich problemem finansowym czy organizacyjnym.
0: No dobrze, a ile mamy szkół tak zwanych zawodowych w Polsce, wiemy?
1: Ale zawodowych, wszystkich zawodowych?
0: Tak.
1: Nie, w tej chwili nie będę panu wymyślać liczby, bo nie pamiętam dokładnie.
0: No dobrze, a...
1: No na pewno... Bo to się zmienia. Każda klasa wielozawodowa jest kolejną szkołą zawodową. To już jest w ten sposób wykrzywione momentami, że w danym zespole szkół jest na przykład 4 czy 5 szkół zarejestrowanych, takich szkół wielozawodowych. Nie wiadomo, w jakim to jest celu robione, ale tak to jest. Dlatego te statystyki też nie mają trochę do końca znaczenia, bo na przykład teraz w czerwcu zlikwidowano 8 zawodów, które były w szkołach policyjnych, przeniesiono je do szkół zawodowych. Zlikwidowano to w czerwcu. Mamy we wrześniu...
0: Ale co, zlikwidowano w ogóle?
1: W ogóle zlikwidowano kształcenie pewnych kierunków w szkołach policjalnych.
0: Aha.
1: Przeniesiono je do szkoły właśnie zawodowej. To już to jakby ta idea, o której mówimy, tak?
0: Tak.
1: Tylko wie pan, jeżeli to jest czerwiec, to my musimy do września mieć specjalistów, programy nauczania, podręczniki i tak dalej. To jest nie do zrobienia w tak krótkim czasie na poziomie profesjonalnym. Więc oni trafią znowu do klasy wielozawodowej. Nie będzie na przykład ogrodnika. Kiedyś było tak. Zawodówka ogrodnicza.
0: Była.
1: Nie. A on teraz będzie w szkole wielozawodowej, gdzie będzie miał kucharki.
0: Niedaleko stąd od budynku Polskiego Radia była szkoła ogrodnicza.
1: Tak. Chyba ostała się jeszcze na Poznańskiej gastronomiczna na szczęście, bo to taka też taka dosyć znana szkoła.
0: No i druga taka bardzo znana szkoła była też, była to szkoła krawiecka.
1: Tak.
0: Na Mokotowie.
1: Na Mokotowie. Ale to po prostu upadło. I teraz te osoby, które się chcą w tym zawodzie kształcić, trafią znowu do klas wielozawodowych.
0: No dobrze, ale teraz to są uczniowie.
1: Tak.
0: A nauczyciele są?
1: No właśnie.

0: Właśnie, bo to jeszcze chodzi o nauczycieli.
1: Znaczy ja nie mówię nauczyciel polskiego czy matematyki, ale nauczyciel zawodu.
0: Ale skąd ma być? Skąd on ma się wziąć? Jeżeli mamy, jeżeli zostanie przy tym ogrodniku, no to takim nauczycielem powinien być ktoś, kto skończył jakąś tam, no rolnictwo, tak, już nie chcę
1: wymienić. Ogrodnictwo.
0: Ogrodnictwo, architekturę zieloną, no tam sadownictwo, no bo tam przecież w takim ogrodniku to nie jest tylko pielęgniarek grządek, tak, tam uprawy i tak dalej. Więc tych specjalistów musi być kilku. Skąd oni się mają wziąć? Przecież osoba, która idzie na kształcenie takie kierunkowe, nie chcę wymienić nazwy szkoły, bo to nie o to chodzi, na ogrodnictwo albo na uprawę roślin tam, nie wiem, pastewnych, czy tam, nie wiem, jakichś innych, to on ma konkretną rzecz do zrobienia. On zrobi większe pieniądze gdzie indziej. Poza tym w tych szkołach już nie ma czegoś takiego, co było za naszych czasów. Panie redaktorze, jak się kończyło studia, to praktycznie na każdym kierunku można było zrobić tak zwane przysposobienie pedagogiczne. I proponowano darmo.
1: Tak, a na niektórych wydziałach był też podział
0: na tych nauczycielską i
1: nie nauczycielską.
0: Nie ma teraz czegoś takiego. Nawet ci ludzie nie mają takiej możliwości. Więc z łapanki będą łapani ludzie do tych szkół zawodowych, do kształcenia zawodowego, żeby oni tych ludzi kształcili. To będzie duży problem, bo dokładanie nam kolejnych wymogów, które musimy spełnić, jest dosyć takim zachowaniem, czy wręcz topieniem całej idei. No.
1: Ja, pozwoli pan, że się nieco cofnę. Pamiętam, jak byłem w szkole górniczej. To były jako zwiedzający. A to był początek lat 70. I pamiętam, że ta szkoła górnicza to był zespół szkół, czyli było technikum górnicze i zasadnicza szkoła górnicza. Oczywiście w ramach Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, a tak zwana szkoła przykopalniana, tak, oczywiście. To nawet tam było laboratorium, czyli kawałek kopalni, w której ci uczniowie uczyli się obsługi maszyn, obudów i tak dalej. W takim laboratorium pod ziemią, no nie głęboko, no była taka możliwość. Ja myślę, do dzisiaj też szkoły górnicze są, no są.
0: Są.
1: Są, są.
0: Są, ale niech pan sobie teraz wyobrazi, że ma pan klasę 20 osób, jest tam, nie będę złośliwy, 10 zawodów. Ma pan budynek i ma pan przedstawiać 10 pracowni. Skąd pan to weźmie? 10 pracowni. Oddzielna dla fryzjerki, oddzielna dla hotelarki, oddzielna dla recepcjonistki, oddzielna dla ciastkarza i tak dalej. Oni nie, te szkoły już nie mają tych pracowni, o których pan mówi. Ja kończąc liceum ogólnokształcące, ale w zespole szkół były zajęcia i to nie chciałeś, czy nie chciałeś, musieli w nich uczestniczyć. Myśmy uczyli się dmuchać bombki, bo była taka możliwość, bo to było technikum szklarskie.
1: Świetny interes.
0: Teraz świetny interes byłby. Nie szło mi to jakoś tak, ale no tak to było. Wie pan, ważne jest też chyba to, że ludzie w pewnym momencie przestali się bać tej edukacji policjalnej, czyli zmieniać tego swojego zawodu, albo tego, że kiedyś tego zawodu nie zdobyli w jakiś sposób. I te szkoły policjalne dają im tą szansę taką bardzo dużą, bo jak czytam raporty NIK-owskie o tym zapotrzebowaniu albo o weryfikacji danych pracowników w danej branży, to tam widzę non-stop i kwalifikacje. I faktycznie te kwalifikacje są istotne, ale dużo równie istotne, a nie wiem, czy nie bardziej są kompetencje. Chodziliśmy obydwaj do szkoły. Miał pan nauczycieli z kwalifikacjami?
1: Miałem.
0: A miał pan takich, którzy mieli kwalifikacje, nie mieli kompetencji? Bo ja miałem.
1: Miałem.
0: No właśnie. Więc to, że ma ktoś kwalifikacje, czyli kwit, to jeszcze nic. To jeszcze musi mieć kompetencje. Musi mieć zdolność wykonywania. I ta zdolność to jest ta funkcja, którą da się regulować, da się ją pogłębiać, da się to rozwijać. I właśnie to kształcenie policjalne daje taką możliwość, kiedy my o te kompetencje też musimy zadbać. Nie tylko kwalifikacje.
1: Ja sobie myślę tak, co to będzie, jak nagle nam zabraknie takiego zawodu, który był wieczny, to znaczy od momentu, kiedy wymyślono pierwsze takie urządzenie, czyli zegarmistrz. Bo przecież właściwie te zakłady zegarmistrzowskie nie tylko sprowadzają się do wymiany baterii w tych najnowszych zegarkach.
0: Powiem coś, za co zostanę ścięty pewnie w tym kraju. Połowa dzieci w podstawówce nie wie, co to jest zegarek i nie umie go obsługiwać.
1: Wiem, tylko tak.

0: Tak. Wskazówkowy zegarek to jest tabula rasa.
1: W liceum czasami też nie wiedzą. Jak mówię, że kończymy lekcję, bo jest za kwadrans, to już nawet nie wiem, za 15 druga. Więc wie pan, powiem panu tyle, nie martwi mnie to. Szkoda mi tylko starych zegarków, bo je bardzo lubię, ale widzę problem gdzie indziej.
0: To może by tak zaapelować do tych, którzy rządzą i zajmują się edukacją, żeby przyjrzeć się temu, żeby się nie zdarzyło tak w przyszłości, że obudzimy się z ręką w nocniku. Ale nocników też nie będzie, bo trzeba będzie być specjalistą.
1: Musi być ktoś, kto je opróżni.
0: Chociażby nakładania emali na ten sprzęt. Na
1: te, no teraz są plastikowe, jednorazowe, wie pan, to już nie ma tych emali, ale myślę, że my już się budzimy z ręką w nocniku, niestety, bo wie pan, na przyjęcie do domu opieki czeka się bardzo długo. Rodziny nie mają przestrzeni, umiejętności, zdolności, warunków lokalowych do opieki nad osobą starszą.
0: I jeszcze schorowaną.
1: Wiecie co, no po prostu kraj gubi tych ludzi. Ludzi, którzy dla tego kraju pracowali. Nikt tego nie słyszy. Nikt tego nie widzi. Standard opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi się bardzo w Polsce podniósł. Ponieważ pojawiło się właśnie opiekun medyczny, który gdzieś tam łata te dziury. Ale to jest łatanie dziur. Jak mam zaapelować? Zaapeluję w taki sposób. Niech te osoby usiądą na chwilę bez telefonu i pomyślą, co będzie, jak one będą musiały ten nocnik dostać. Kto im go poda?
0: No i potraktujmy taką puentę naszej rozmowy. Dr Konrad Harasim, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK. Pesymistycznie, doktorze, nieco, no ale cóż, takie życie.
1: Takie życie. Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Razem z nami wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia, pan Paweł Płomian. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry.
3: Panie prezesie, no nie da się ukryć, że widzimy w lasach i na plażach i w rzekach zresztą też jest czyściej. No, to dzięki temu, że nie widzimy tam puszek, nie widzimy tam plastikowych butelek, oczywiście tych, które w systemie kaucyjnym są. Ale czy ten wizualny sukces znajduje potwierdzenie w twardych danych od operatorów systemu? Jaki procent plastiku i tych puszek faktycznie wraca dziś do obrotu?
4: Tak, dane, które mamy, ale też obserwacje, które mamy również z takich społecznych zbiórek, potwierdzają to, że faktycznie tych opakowań objętych systemem kaucyjnym nie widać, czyli nie widać plastikowych butelek i puszek w przestrzeni publicznej. Takie dane potwierdzają choćby Lasy Państwowe, które wydają co roku olbrzymie kwoty na sprzątanie. W 2025 roku Lasy Państwowe wydały 30 milionów złotych na sprzątanie. I tutaj taka kwota pozwoliłaby na zakup 44 w pełni wyposażonych karetek pogotowia. Także mówimy tutaj o olbrzymich kosztach sprzątania, które musimy ponosić my wszyscy, czy to spółki, takie jak Lasy Państwowe, czy to samorządy, tak? Te na przykład górskie, nadmorskie, tam gdzie ten ruch turystyczny jest wzmożony i szczególnie wakacje pokazały dobrze to, z czym sobie radzimy, z czym sobie nie radzimy. Dane z systemu kaucyjnego pokazują, że Polacy zaczęli faktycznie korzystać. Według badań opinii publicznej, no to już ponad 60% regularnie korzysta z systemu kaucyjnego. I to przekłada się na konkretne liczby. Do lipca zwrócono 3,2 miliarda opakowań, a w samym lipcu zwrócono 900 milionów opakowań. Także z miesiąca na miesiąc teraz ten wzrost jest dużo większy niż obserwowaliśmy to, jak system wystartował.
3: A czy ten system kaucyjny zmienił mentalność konsumentów, zmienił ich nawyki i jak się ma szybkość, z jaką on te nawyki zmienia do wcześniejszych szacunków?

0: No zdecydowanie, no tutaj ta zachęta ekonomiczna, tak, ta kaucja, która została nałożona na opakowania, jest głównym takim motorem, który napędza ten system, bo nawet jeżeli ktoś takie opakowanie wyrzuci gdzieś w przestrzeni publicznej, czego nie powinien robić, no to jest duża szansa, że ktoś inny, chcąc zarobić, to opakowanie podniesie i zaniesie do butelkomatu. Także ma ten system takie duże zadanie edukujące poprzez to, że pokazuje nam, że śmieci, które zostawiamy, mogą być cenne, mogą stać się cennym surowcem, który jeżeli trafi do recyklingu, tak, jeżeli zaniesiemy go do butelkomatu, to mamy bardzo czysty surowiec, dużo czystszy niż wyrzucając taką butelkę czy puszkę do kontenera, choćby na odpady, te takie do żółtego kontenera, tak? Także tutaj mamy w 100% w zasadzie czysty surowiec, który może trafić bezpośrednio do recyklingu, a nie trafi do spalarni, jak większość odpadów zmieszanych, czy nie zostanie wyrzucony do lasu, czy do rzeki.
1: A ja pamiętam, panie prezesie, że jeszcze zanim ten system kaucyjny wprowadzono, to branża handlowa bardzo narzekała na duże koszty wprowadzania butelkomatów. Czy z perspektywy czasu te inwestycje już się zaczynają zwracać i biznesowo, i wizerunkowo?
0: No tak, no oczywiście te butelkomaty zaoszczędzają wiele pracy z sklepą, pracownikom, ale też dane pokazują, że tych butelkomatów bardzo szybko przybywa. Mamy 60 tysięcy punktów zbiórki w Polsce, mamy już 17 tysięcy automatów i 88% opakowań oddawanych jest właśnie w automatach. To pokazuje, że konsumenci cenią sobie tą wygodę. Oczywiście tych butelkomatów wciąż jest za mało. No i jest oczywiście też ten problem, że teraz będziemy dyskutować o tym, czy wprowadzić również szkło do tego, tak? Także
1: Automaty
0: będą musiały być w przyszłości również dostosowane do zbierania szkła.
1: A no właśnie, panie prezesie, no bo w sumie to doszliśmy do momentu, w którym szkło, w teorii materiał najbardziej szlachetny i przyjazny środowisku, stał się jego najgorszym wrogiem, no, odpadem w przestrzeni publicznej. To świadczy o tym, że nie przemyślano tego na początku, to była jakaś dziura w legislacji, czy może, biorąc pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia, jaką jest system kaucyjny, no inaczej się nie dało, trzeba było to robić stopniowo, krokami.
0: No właśnie, o ile tutaj dochodzimy do ciekawych wniosków, o ile te opakowania objęte systemem kaucyjnym, czyli puszki i butelki plastikowe, zostały objęte systemem i faktycznie zniknęły z przestrzeni publicznej, o tyle obserwuje się coraz więcej porzuconego szkła. Szkła jednorazowego, czyli takiego, które w większości występuje na rynku. Butelki po piwie, butelki te małe po alkoholu, słynne małpki, tak, które konsumenci często wybijają na miejscu i one lądują gdzieś w krzakach, w parkach, w lasach. Jest to gigantyczny problem i z wielu względów, choćby z tego, że szkło jest ciężkie, tak? Ciężkie, no ale no, to jest olbrzymia luka i tutaj ewidentnie ustawodawcy, tak, ministerstwo od początku wiedzieli, że to jest duży problem i organizacje ekologiczne bardzo mocno tutaj zabiegały, żeby włączyć szkło. Niestety, jak wiemy, w butelkach szklanych bardzo często jest to sprzedawany alkohol, czyli branża alkoholowa, browary, no i niestety wylobowały sobie tutaj mocne wsparcie ze strony tego prawa w postaci właśnie nieobjęcia tego szkła systemem kaucyjnym. Prace mają ruszyć na jesieni, aczkolwiek obawiam się, że będą trwały one zbyt wolno w stosunku do tego, jak wielki mamy problem ze szkłem jednorazowym.
1: Bo pan już poruszył ten wątek, ale jeszcze chciałbym wejść w to nieco głębiej, no bo główny argument przeciwko kaucjonowaniu szkła jednorazowego, no to jest waga surowca i problemy z jego magazynowaniem. Podobne były, jeśli chodzi o miejsce, podobne były obiekcje przed wprowadzeniem tej kaucji na butelki plastikowe, no ale rzeczywiście tu jeszcze dochodzi do tego waga i fakt, że to szkło

0: szkło może się rozbić. No to biorąc pod uwagę to, jak działa dzisiejsza technologia logistyczna, to jest wciąż argument nie do przeskoczenia. To też będzie jeden z tych argumentów, które będą spowalniały dołączenie tych szklanych butelek. I czy rzeczywiście logistycznie, no weźmy pod uwagę sieć popularnych sklepów z zielonym logiem, które można spotkać na każdym rogu. Czy tam się jeszcze uda zmieścić albo rozbudować te butelkomaty tak, żeby przyjmowały rzeczywiście szklane butelki?
1: No, przede wszystkim małe sklepy dołączyły do tego na zasadzie dobrowolności, czyli to, co pan redaktor tutaj mówi, że te małe sieciowe sklepy bardzo chętnie do systemu dołączyły i dobrze, aczkolwiek trzeba pamiętać, że te małe sklepy nie muszą dołączać do systemu kaucyjnego, ale dobrze, jeżeli to robią, bo budują taką więź z konsumentem, że możemy w sklepie, który jest najbliżej, oddać, a nie musimy gdzieś daleko jechać, szczególnie jeżeli ktoś nie ma na przykład samochodu. Uważam, że system bez problemu można rozbudować o szkło. Szczególnie te większe sklepy mogłyby przyjmować butelki szklane, a już teraz część przecież butelek wielorazowych jest objęte systemem. No i to też jest to, że ważne jest, żeby myśleć o tym, jak to dobrze logistycznie rozwiązać. No mamy tu dwa typy takich opakowań szklanych. Pierwsze to są opakowania wielorazowe i tutaj producenci jak najbardziej mogliby wejść mocniej w ten sektor opakowań szklanych wielorazowych, czyli takich z porządniejszego szkła, które można odebrać, umyć i ponownie napełnić napojem. To jest najbardziej ekologiczne, tak, bo wielokrotnie wykorzystujemy te same opakowanie i takie butelki już funkcjonują w części browarów. No i mamy drugą możliwość, czyli wszystkie opakowania szklane wrzucamy i tam w żaden sposób nie przeszkadza to, że takie opakowanie zostanie potłuczone, bo i tak w procesie ponownego przetopienia, no to w zasadzie ta stłuczka szklana jest nam konieczna, tak, żeby wyprodukować nowe opakowanie szklane.
0: Jeszcze jeden jest argument przeciw, na który wskazują ci, którzy nie chcą dołączenia szklanych opakowań do tego systemu. No i to rzeczywiście jest argument natury tego, że już mówiliśmy o wadze i o innej charakterystyce tych szklanych opakowań, no ale do odbioru nawet tej szklanej stłuczki tak zwanej potrzebna jest inna flota pojazdów. To kto zapłaci za ten dodatkowy łańcuch logistyczny? To będą producenci albo kto powinien zapłacić? Producenci, sieci handlowe? Czy my ostatecznie przypadkiem nie zapłacimy tego w cenie produktu? Oprócz tej kaucji, no to zapłacimy jeszcze koszt tego, że no rzeczywiście jest to o wiele bardziej kosztowne. Odwiezienie tego typu opakowań.
1: No tak, jest oczywiście szereg wyzwań logistycznych związanych z tym systemem, ale trzeba pamiętać, że nasz w ogóle system gospodarki odpadami jest robiony tak fragmentarycznie, tak? Przede wszystkim brakuje nam najważniejszej ustawy, prawa związanego z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, tak? Unia wymaga od tego, żebyśmy takie prawo przyjęli i wtedy byłoby dużo bardziej jasne i klarowne, kto ponosi koszty danych procesów, tak? Mamy system kaucyjny, mamy nowe rozporządzenie PPWR, które od sierpnia zaczyna obowiązywać i one dotyczy tego, że producent ma obowiązek pomyśleć, zanim wprowadzi opakowanie na rynek, jak zrobić, żeby było one najbardziej przyjazne do recyklingu lub do ponownego wykorzystania, tak? A brakuje tego takiego parasola w postaci ROP-u, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która właśnie obejmowałaby to, że producenci również partycypowaliby w kosztach opakowań, tak? Czyli ci, którzy faktycznie wprowadzają opakowania na rynek, ponosiliby tego koszty i byłoby to dużo bardziej udokumentowane i dużo mniejsza szansa przerzucenia kosztów na konsumenta.
0: No to spójrzmy teraz na kolejne argumenty i kolejne jakieś nieszczelności tego systemu, bo o tym zrobiło się

0: głośno. To przedwczoraj i wczoraj zresztą też o tym głośno mówiono, pisała o tym Rzeczpospolita, mianowicie o omijaniu systemu kaucyjnego. Czy to też nie jest problem, bo choćby policja, która pilnowania porządku powinna strzec, no to policjanci zamawiają butelki, które są poza systemem kaucyjnym. Wszystko oczywiście odbywa się zgodnie z prawem, choć pokazuje, jakie problemy generuje system kaucyjny, bo tutaj chodzi o kwestie rozliczania, kwestie faktur, które to komendy wojewódzkie zwykle, które zamawiają takie duże partie wody, mają później. Czy nie dałoby się tego jakoś uszczelnić na tyle, żeby takich fiskalnych problemów nie było, a co za tym idzie, nie było też opakowań, których zwrócić się nie da w taki sposób przez te butelkomaty?
1: No myślę, że jak najbardziej to wymaga uszczegółowienia. Ostatnio też czytałem jakąś interpretację, czy jeżeli firma na przykład kupuje na jakąś konferencję czy na jakiś wyjazd studyjny butelki z wodą i później rozdaje je uczestnikom, no to co z kosztami tej kaucji, tak? Czy oni mają tą kaucję odliczyć, czy mają te butelki później zebrać? No nie, no tutaj stanowisko Urzędu Skarbowego jest jasne, że jeżeli dają taką butelkę, no to mogą koszty kaucji również wliczyć w koszty. Myślę, że podobnie może postąpić policja, tak? Czy inne instytucje, czyli te koszty kaucji wliczyć w koszt. Oczywiście to wymaga jakiegoś jednolitego stanowiska. Trzeba pamiętać, że jeżeli producent produkuje wodę w butelkach, które nie są objęte systemem kaucyjnym, ma do tego prawo, ale wówczas on ponosi tego koszty, co przekłada się też na cenę ostateczną produktu, tak? Czyli że ten koszt środowiskowy i tak jest wliczony, tylko jego forma jest i rozliczenie jest inne. Oczywiście im bardziej będzie powszechny ten system kaucyjny, im więcej typów opakowań, czy to właśnie szkło jednorazowe włączymy, czy też opakowania kartonowe, te tak zwane tetrapaki wielowarstwowe po sokach, po napojach. No tutaj też obserwujemy, że część producentów sklepów, drogerie przerzuciły się na te opakowania kartonowe. Warto rozważyć również włączenie ich do systemu kaucyjnego i wiem, że takie rozważania ministerstwo prowadziło. Nie wiem, czy trafią na jesień.
0: I tak w Polskim Radiu 24 mówił wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia, pan Paweł Pomian. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To koniec bezkarności patocelebrytów. W życie weszły nowe przepisy kodeksu karnego wprowadzające zakaz patostreamingu. Do 3 lat więzienia grozi za publikowanie w internecie materiałów pokazujących przemoc, poniżanie człowieka czy dręczenie zwierząt. Gdy w procederze bierze udział małoletni, kara może wzrosnąć nawet do 5 lat.
1: To koniec z tłumaczeniami o rzekomej inscenizacji czy materiałach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za patostreaming. Taka wymówka patostreamerów, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.

0: Dla najmłodszych odbiorców powszechność agresji w sieci oznacza oswajanie zła, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
1: Dzieci, kiedy widzą, że jest to tak powszechne w internecie, to zaczynają mieć takie mniemanie, że to jest normalne, że to jest akceptowalne, że to jest społecznie do przyjęcia.
0: Nowe przestępstwo będzie ścigane z urzędu, a sądy zyskają prawo konfiskaty całego zysku z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Stany Zjednoczone wprowadziły 50% cła na części towarów kanadyjskich. To efekt nieudanych negocjacji handlowych między tymi krajami. Zarówno przedstawiciele amerykańskich władz, jak i Kanady obarczają drugą stronę winą za fiasko rozmów handlowych.
3: Nowe cła obejmują dziesiątki produktów, od hokejowych kijów po wino. Kanada odmówiła sfinalizowania umowy handlowej na warunkach uzgodnionych wcześniej w tym tygodniu. Mimo że Stany Zjednoczone zaoferowały Kanadzie traktowanie na najkorzystniejszych zasadach spośród wszystkich głównych eksporterów na nasz rynek, nowe żądanie i wycofanie się tego kraju z innych zobowiązań zniweczyły delikatną równowagę wypracowaną w ostatnich dniach, informuje Biały Dom. W odpowiedzi premier Kanady Mark Carney napisał, że wprowadzenie w ostatniej chwili zmiany w amerykańskich propozycjach warunków kanadyjskich rząd uznał za niesprawiedliwe i nieuzasadnione ekonomicznie. Mark Carney poinformował, że 50% cło zostanie nałożone na kanadyjskie towary o wartości około 28 milionów dolarów, a Kanada odpowie na działania USA środkami o równoważnej wartości. Jedną z kwestii spornych były proponowane przez Waszyngton zmiany w stawkach celnych na samochody, które jego zdaniem z czasem zaszkodziłyby kanadyjskiej gospodarce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: W odpowiedzi na amerykańskie cła Kanada odpowiedziała własnymi, mają obowiązywać od 8 września. W aktualnościach powracamy do kraju i sprawdzamy, jak rodzicom i ich podopiecznym idzie kompletowanie szkolnej wyprawki. Mieszkańcy Białegostoku przyznają, że ceny artykułów rosną.
4: W tym centrum handlowym nie jest drożej, ale ceny powalają. Przygotowałam 1000 zł i to pójdzie. Jak są dzieci, są i wydatki.
5: Mamy całą listę.
6: Nożyczki, tabelówka, kierka, gumka, bloki, farby, pędzele.
7: Najgorsze są te maluszki, gdzie trzeba tych farb, plastelin 5 rodzajów, bloków pełno, a już te starsze to zeszyty, długopis i tyle.
2: Według ostatnich badań ponad połowa rodziców przeznaczy na wyprawkę szkolną ponad 500 zł.
8: To są aktualności jedynki.
2: Polskie siatkarki wygrały z Węgierkami 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Grałyśmy dobrze od początku i udało się utrzymać dobre tempo, przyznaje druga libero Justyna Łysiak.
9: Myślę, że na pewno na początku trochę nerw, bo to jest pierwszy mecz, też chciałyśmy dobrze wejść w ten turniej i z dobrej strony się pokazać. Myślę, że na pewno od początku tego meczu zaprezentowałyśmy się dobrze. W tym pierwszym secie pokazałyśmy, że no taką dominację myślę. Bardzo dobry ten pierwszy set w naszym wykonaniu. Potem myślę, że miałyśmy trochę więcej problemów. Też przeciwniczki zaczęły grać trochę lepiej, no ale na koniec się 3-0 dla nas. Przetrzymałyśmy te ciężkie momenty meczu i cieszę, że w tych końcówkach byłyśmy lepsze.
2: W kolejnym spotkaniu w poniedziałek o 15 Polki zmierzą się z Łotyszkami. A na koniec Szczecin. Miasto promuje pomaganie seniorom i proponuje za to wynagrodzenie. Do Centrum Usług Społecznych mogą zgłaszać się osoby wymagające wsparcia i wskazani przez nich sąsiedzi czy znajomi.
10: Pomoc sąsiedzka dotyczy seniorów, ale też osób z niepełnosprawnością, które w najbliższej okolicy mają swojego opiekuna. Taka osoba tylko pozornie robi niewiele, mówi Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw społecznych.
11: Pomaga w takich codziennych czynnościach, pomaga przynieść zrobić zakupy, przynieść je do domu, czy ugotować posiłek, może pomóc w drobnych porządkach w mieszkaniu, ale jest też osobą, która kontaktuje się z takim seniorem, która spędza z nim wolny czas.
10: Teraz ta rola może być sformalizowana, ale też doceniona.
11: My z taką osobą podpisujemy umowę i ona za swoją usługę, za swoje wsparcie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia godzinowego.
10: Co ważne, urzędnicy nie będą nikomu narzucać osoby do pomocy. Ideą wsparcia sąsiedzkiego jest to, by potrzebujący dostawali wsparcie od osób, które już znają i którym ufają. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
2: W nocy może przelotnie popadać. Temperatura minimalna to tylko kilka stopni w większości regionów. Niedziela deszczowa, ale dość ciepła. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, około 20 w centrum i do 23 stopni na południowym wschodzie.
8: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.

0: Zapakowani. Poradnik turystyczny.
1: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dzisiaj zabieramy Państwa do Hiszpanii, ale nie tej strawionej pożarami. Do takiej zielonej, mokrej i absolutnie niepodrabialnej. Galicja to Hiszpania, której nie znacie. Odkryjemy ją z Anną Szenk z Biura Radcy do Spraw Turystyki w Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie. Zajrzymy nie tylko do Santiago de Compostela, na finiszu słynnych szlaków Świętego Jakuba przecinających Europę, ale także do Pontevedry, gdzie ukrywano siostry Łucję, Świadka Objawień Fatimskich, do Bajony, miejsca, w którym mieszkańcy pierwsi dowiedzieli się o odkryciu Ameryki, i do Ogrowe, stolicy owoców morza. A na koniec zagramy w rosyjską ruletkę z papryczkami z Padron. Dzień dobry, pani Anno.
2: Dzień dobry. Słusznie pan powiedział, że Galicja to nie tylko Santiago de Compostela, ale rozmawiając o Galicji absolutnie nie możemy zapomnieć o drodze świętego Jakuba i o Santiago de Compostela, które jest docelowym miejscem dla pielgrzymów wędrujących różnymi szlakami tej drogi świętego Jakuba. Natomiast Santiago de Compostela to jest nie tylko ten punkt, w którym pielgrzymi kończą swoją wędrówkę. Dochodzą na plac Obrareiro i widzą fasadę przepięknej, wspaniałej katedry. To jest ich cel. Wyróżnia się tysiącem różnych bardzo ciekawych rzeczy. Ja tylko chciałabym zwrócić Państwa uwagę na bardzo ciekawą, imponującą kadzielnicę Botafumeiro. Kadzielnica, która jest największą kadzielnicą na świecie.
1: Ona chyba 60...
2: 63 kilogramy z kadzidłem i węglem, a unosi się na wysokość 20 metrów w momencie jej używania. Musi być rozbujana przez 6 księży. Ciekawe jest, dlaczego tak wysoko ta kadzielnica musi się prawie do sufitu podnosić. Jak pielgrzymi zaczęli docierać do Santiago de Compostela, to byli spoceni, zmęczeni, nie mieli po drodze takiego wspaniałego zakwaterowania, jakie mają teraz pielgrzymi, i po prostu trzeba było jakoś ten zapach w katedrze zmienić. To taki bardzo praktyczne. Oczywiście jak się jest w Santiago de Compostela i w katedrze, trzeba zobaczyć ruch świętego Jakuba.
1: Camino i Santiago de Compostela to jest legenda, ale pielgrzymi często mówią, że najciekawsze są rzeczy obok szlaku. I taka na przykład Pontevedra. Miasto, które wygląda jakby ktoś zaprojektował je dla pieszych, ale tam, co często pielgrzymi jeżdżący z Polski do Fatimy omijają i nie wiedzą, że to właśnie w katedrze w Pontevedrze przez lata ukrywano siostry Łucję z Fatimy, tą, która była świadkiem objawień.
2: A tutaj muszę dodać, że szlak świętego Jakuba prowadzi również przez Pontevedrę. Jest to ta część szlaku świętego Jakuba, która prowadzi z Portugalii. Miasto jest przepiękne, jest o bogatej historii pieckiej, tradycjach morskich. Posiada jedną z najważniejszych i najlepszych starówek w Galicji. Wąskie uliczki, wiele domków na tych uliczkach z arkadami, pałace kryjące ważne historyczne zabytki religijne i świeckie. Miasto jest położone na wspaniałym wybrzeżu riasowym.
1: No właśnie, powiedzmy troszeczkę o tych riasach, bo to są takie hiszpańskie, a właściwie galicyjskie fiordy.
2: Całe wybrzeże Galicji jest pokryte riasami. Tutaj działalność przez miliony lat Atlantyku, wody stworzyło przepiękny krajobraz. Atlantyk rzeźbił ziemię, ten brzeg, z którym się stykał, do tego stopnia, że zaczął wpływać do rzek uchodzących do Atlantyku. I w ten sposób powstały te riasy, bardzo ważne, dlatego że woda w tych riasach się miesza. I jest trochę wody słodkiej, trochę wody słonej. I dlatego w tych riasach można spotkać przecudowne, wspaniałe owoce morza. O takim smaku, o którym nie spotkacie nigdzie indziej, dlatego że nigdzie indziej one nie mają takich warunków jak tutaj.
1: O owocach morza jeszcze będziemy za chwilę mówić, bo to jest jeden z takich punktów honoru mieszkańców Galicji, którzy

0: twierdzą, że Frutti di Mare to jest włoska podróbka tego, co tutaj powstawało, ale zanim jeszcze dojdziemy do tych owoców morza hodowanych w Riasach, to powiedzmy o innym zjawiskowym miejscu oprócz Pontevedry. Dla mnie przynajmniej jest to najpiękniejsze miejsce, jakie widziałem w Galicji. I o dziwo, nie jest to ani Santiago de Compostela, nie jest to La Coruña z najstarszą latarnią morską na świecie, ale taka miejscowość, która nazywa się Bayona. To jest miejscowość, do której okręty z Ameryki powracające, okręty Kolumba, zawinęły najpierw, zanim popłynęły dalej na południe wzdłuż portugalskiego wybrzeża. Bayona to miasto, które, jak wcześniej powiedziałem, pierwsze dowiedziało się o odkryciu Ameryki. I teraz też jest tam taka ogromna, gigantyczna figura Matki Boskiej, która, no, nie wiem, czy jest wyższa niż figura Chrystusa w Rio albo w Świebodzinie, ale co ciekawe, tam się wjeżdża aż pod jej pachę, bo pod tą pachą Matka Boska trzyma ogromny okręt, który jest tarasem widokowym.
1: To prawda. Rzeczywiście ta figura, gigantyczna figura Matki Boskiej stanowi taki swoisty punkt widokowy. Tak jak pan wspomniał, rzeczywiście ta Matka Boska trzyma w ręku pintę, czyli tę kamarelę Krzysztofa Kolumba, która właśnie przybyła do wybrzeżu Hiszpanii, wracając z jego pierwszej wyprawy. I to właśnie mieszkańcy Bajony dowiedzieli się, że Krzysztof Kolumb odkrył nowy ląd, Amerykę. W związku z powyższym w porcie w Bajonie można znaleźć rekonstrukcję pinty, tej karaweli, przepraszam. Rekonstrukcja jest wspaniała i przyznam się szczerze, że jak tam byłam i ją oglądałam, to się zastanawiałam nad odwagą ludzi, którzy na nią wsiedli i popłynęli w świat nieznany i w taką podróż ruszyli.
0: Ale tam jest jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, tam jest historyczna studnia, bo mieszkańcy Bajony jako pierwsi zobaczyli, w cudzysłowie oczywiście, Amerykę i tych w cudzysłowie Amerykanów, natomiast ci żeglarze napili się tutaj na europejskim lądzie po raz pierwszy słodkiej wody właśnie ze studni i tam jest tak, ta studnia jest specjalnie nawet oznakowana. Wspominaliśmy o La Coruni, to jest miejscowość na północy Galicji z najstarszą latarnią morską świata. Polakom, zwłaszcza tym, którzy pamiętają Mistrzostwa Świata z roku 82, kojarzy się z fantastycznym zwycięstwem polskich piłkarzy. Natomiast wszystkim innym kojarzy się z latarnią morską najstarszą na świecie, najstarszą działającą. I ona, zdaje się, ma coś wspólnego z Herkulesem.
1: Rzeczywiście nazywana jest latarnią wieżą Herkulesa. Jest to najstarsza na świecie działająca latarnia morska wzniesiona przez Rzymian, więc jest to bardzo, bardzo stary obiekt. Datuje się na drugi wiek naszej ery. Jest działająca, można ją odwiedzić, zbudowana na planie kwadratu i jest symbolem La Coruni. Z tamtego miejsca widać fasady budynków przy porcie w La Coruni z typowymi oszklonymi balkonami, żeby chronić mieszkańców od wiatru. Również stamtąd widać Paseo Maritimo, czyli nadmorską aleję, przy której można zobaczyć pomnik ośmiornicy. Cóż by innego. Światło wysyłane przez tą latarnię o wysokości 68 metrów jest widoczne przez żeglarzy z morza z odległości 32 mil, więc ta latarnia jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla żeglarzy na Atlantyku.
0: Pomnik ośmiornicy jest też bardzo ważnym odniesieniem do takiego dziedzictwa w ogóle Galicji, bo to jest ojczyzna mariscos, czyli owoców morza i często spotykałem się z takim troszeczkę smutkiem i pretensjami, może w żartobliwym tonie, ale jednak coś tam przebijało, że mieszkańcy Galicji uważają, że Włosi podkradli im Frutti di Mare, bo taką prawdziwą ojczyzną Frutti di Mare nie są Włochy i to w ogóle nie są Frutti di Mare, tylko mariscos.
1: No to pewnie ta dyskusja między Włochami a Hiszpanami będzie wiecznie trwała. Natomiast rzeczywiście dla Galicji owoce morza to

0: jest bardzo, bardzo ważne danie. Oni się bardzo szczycą owocami morza, bo tak jak już miałam okazję wspomnieć, ponieważ bardzo wiele muszli jest hodowanych w tych ich riasach. Jakość tych muszli, która jest wyłowiana i hodowana w riasach, i smak jest zupełnie inny od tych, które żyją normalnie w słonych wodach morskich. Dlatego mieszkańcy Galicji tak bardzo się szczycą swoimi owocami morza, bo rzeczywiście mają one cudowny smak, są przepyszne. Różnorodność muszli, które można skosztować, jest niesamowita. Produkcja tych owoców morza jest bardzo ważna. Trzeba tutaj absolutnie wspomnieć o wszystkich w zasadzie owocach morza. Na pewno trzeba wspomnieć o ośmiornicy, która jest uważana za najlepszą w Hiszpanii i w Europie. Nigdy ta ośmiornica nie jest gumowata, jest zawsze przepyszna, mięciutka. Oczywiście oliwa z olimp, spruszkowana czerwona papryka. Nazywa się ją pulpo alla gallega lub pulpo alla feira. Polecam do spróbowania, bo jest to naprawdę wspaniałe danie i wspaniała ośmiornica.
1: Owoców morza można w Galicji próbować na tysiąc sposobów. Najlepiej pojechać na taką wielką, jeśli nie największą na świecie, Festa do Marisco, czyli Fiestę Owoców Morza, która odbywa się na południu Galicji, właściwie już na granicy hiszpańsko-portugalskiej w miejscowości Ogrowe.
0: Słusznie. Słusznie, w miejscowości Obrowe, która znowu jest położona przy Riasach i która koncentrowała się na produkcji owoców morza przez całe swoje wieki, tam się odbywa co roku festiwal owoców morza. Oczywiście nie żadnych innych produktów, tylko i wyłącznie owoców morza, takich, których nie znajdziecie w żadnym innym miejscu. Znajdziecie tam takie żyjątka wyciągnięte z morza, których nie podejrzewalibyście o istnienie, a już o tym, żeby je spróbować zjeść, tym bardziej ze względu na ich wygląd. Wszelkie ryby, persebe, które jest delikatesem wśród owoców morza, uznawane za najsmaczniejsze, za delicje, jest niesamowicie drogie, dlatego że jest zbierane w bardzo ekstremalnych warunkach, bo persebe rośnie na ścianach skalnych, pionowych, o które się rozwija Atlantyk.
1: Czyli na tym festiwalu nie spróbujemy papryczek z Padron, równie słynnych jak owoce morza, mariscos, ale kojarzących się tym, którzy próbowali tego, z rosyjską ruletką.
0: Oczywiście w Ogrowie na Festiwalu Owoców Morza nie spróbujemy papryczek de Padron, ale jest to wspaniała tapa, typowa tapa hiszpańska. Najbardziej typowa oczywiście dla regionu Galicji, małe zielone papryczki, a są tak słynne, bo po pierwsze są bardzo, bardzo dobre. To się podgrzewa na bardzo gorącej oliwie na króciutko i podaje takie gorące. I teraz jemy papryczki, jemy, tylko co któraś z nich jest niesamowicie pikantna. Ale oczywiście nie wiemy, która, bo nie widać po wyglądzie, bo niczym się między sobą absolutnie nie różnią. Więc siedzimy na tapas z winem, jemy papryczki, które są przepyszne, więc się objadamy i nagle ktoś krzyczy: wody, wody, wody, dlatego że jedna z tych papryczek była niesamowicie ostra.
1: Tak wygląda Galicja, zielona, tajemnicza, przepiękna, zaskakująca, a naszą przewodniczką w podróży po tym bardzo ciekawym zakątku Hiszpanii była Anna Szenk z Biura Radcy do Spraw Turystyki w Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Powtórka programu. Kierunek kino.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy Państwa w naszej audycji zatytułowanej Kierunek Kino. Przed mikrofonem Andrzej Sołtysik, wydawcą programu jest jak zawsze Paulina Olak i zapraszamy dzisiaj spotkanie z niezwykle utalentowanym i ciekawym człowiekiem Sebastianem Stankiewiczem. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Cześć. Jak Cześć. Twoja forma w te wakacyjne miesiące?
2: Moja forma wakacyjne miesiące jest bardzo dobra, ponieważ ja bardzo lubię

0: słońce. I to narzekanie czasami u nas, wiadomo jak to jest w tej naszej Polsce, jest no tak, że ta pogoda jest taka w kratkę, nie? Więc my też często jesteśmy w kratkę i jak jest ciepło, to narzekamy na to, że jest ciepło, a jak jest listopad i cały czas jest plucha, to potem narzekamy na to, że jest plucha, nie?
1: Więc, w ogóle cali z narzekania
0: tak,
1: się składamy.
0: Ja staram się nie narzekać po prostu na to słońce. Lubię słońce. Miałem też wakacje jakieś. Mhm. Byłem z moim przyjacielem, z Miśkiem Koterskim, byliśmy kilka dni na tam w Hiszpanii, było bardzo fajnie.
1: Nie za gorąco?
0: Okazuje się, nie, było bardzo gorąco.
1: Pożary ale was nie złapały?
0: Tak, ale okazało się, że lubimy ze sobą podróżować, bo to moim zdaniem w podróży zawsze ten kompan jest bardzo ważny. I ostatnio w ogóle, jak tak myślę o tych wszystkich rzeczach, które zrobiłem i które zrobiłem ostatnio, że kiedyś Brad Pitt właśnie powiedział, że dla niektórych droga jest ważna, dla innych jest cel ważny, a on po latach uważa, że najważniejsze jest towarzystwo.
1: Okej, warto podróżować, warto z kimś, ale też nie jesteś gościem, który sam nie wyruszy w podróż długą i z plecakiem.
0: Tak, no nie, no podróżowałem sam też. Byłem kiedyś, pamiętam, i to była jedna z najpiękniejszych podróży w Tajlandii. I po prostu, no naprawdę, takie samemu podróżowanie to jest... nigdy nie jesteś sam, nie? Bo to tak trochę jak było w filmie razem z Forrestem Gumpem, nie? Aha. Jak on opowiadał taką historię o tej swojej dziewczynie, że on zawsze gdzieś patrzył na gwiazdy, zawsze był wtedy gdzieś sam, siedział, patrzył na te gwiazdy, na ten księżyc, to tak naprawdę zawsze w tych gwiazdach była ta gdzieś jego ukochana, ale wydaje mi się, że ta natura jest tak piękna, że pamiętam, jak siedziałem sobie i był taki jakiś zachód słońca i był tak taki szum tego całego wokół tej dżungli,
1: tej
0: takiej,
1: natury, nie,
0: tej
1: po
0: natury
1: prostu.
0: Po prostu. Tak, to jest tak niesamowite.
1: Tam jest to intensywne.
0: Jest to intensywne bardzo, więc człowiek sobie wtedy myśli, nie, ja nie jestem sam. Aha. Zawsze jest wokół jednak ta natura, jest to życie, prawda? I to jest właśnie piękne. Nawet jak się patrzy na gwiazdy, bo u nas żyjąc, mi się wydaje, zapominamy o takich bardzo prostych rzeczach czasami. Mhm. Szczególnie tu w dużych miastach, jak Warszawa, gdzie tego oczywiście po prostu technicznie światła jest bardzo dużo, ale jeśli chodzi o te gwiazdy, to tych gwiazd nie widać. Dopiero jak pojedziemy gdzieś poza miasto, gdzie nie ma takiego dodatkowego światła, wtedy jak człowiek sobie usiądzie i popatrzy tak w te gwiazdy, to sobie myśli, wow, nie? Jakie to jest piękne po prostu.
1: Tak, i czujesz się wtedy małą, ale ważną częścią tego całego wszechświata.
0: Ekosystemu. No.
1: No właśnie. Ale też rozumiem, że takie podróżowanie to jest oderwanie od takiego codziennego twojego znoju i trudu aktorskiego, bo jesteś aktorem, który bardzo dużo gra.
0: Tak, ale ostatnio właśnie od jakiegoś czasu już zwolniłem tempo i też chodzi o to, że staram się jakby już filtrować te propozycje, które do mnie dochodzą, przychodzą i oczywiście no, brać rzeczy, które wiem, że rokują, że jest dobry scenariusz, że jest fajna ekipa, że jest dobry reżyser, bo uważam szczególnie, jeśli chodzi na przykład o komediowe rzeczy, no to kiedyś robiłem wszystko, tak jak szło, nie? I nawet potem było takie powiedzenie, dobra, weźmy Stankiego, to będzie fajnie.
1: On
0: nie?
1: Nam to ale, uzupełni.
0: Tak, on nam to uzupełni. No i czasami się udawało uzupełnić jakiś takie epizody, że tam wpadałem, zawsze sobie coś wymyśliłem, ale potem no nie, z niektórych rzeczy nie byłem tak bardzo zadowolony. No i też sobie pomyślałem, że tak, że to o to chodzi, żeby to było po prostu naprawdę dobrze napisane, szczególnie komedia, bo to musi mieć rytm, to musi mieć frazę, to musi mieć punchline dobry, więc staram się teraz jak gdyby dobierać te gdzieś rzeczy. No i nie ukrywam, na pewno było tak, że przez lata po prostu pracowałem bardzo intensywnie, bardzo dużo. Teraz diagnozując jeszcze ADHD, teraz mi się wszystko od dzieciństwa połączyło. Dlaczego byłem taki rozbisurmaniony, nadaktywny i tak dalej. Dlaczego lubiłem tak grać, lubiłem robić różne rzeczy, bo po prostu cały czas potrzebowałem czegoś nowego, prawda? Tak. Więc no taki już okazuje się

0: ten charakter.
1: Aha.
0: Więc no teraz mam tak, że staram się właśnie wchodzić w takie rzeczy, które mnie naprawdę gdzieś tam porwą, pociągną i w których nie będę się powtarzał.
1: To dobrze. Gratuluję ci tego statusu, że możesz właśnie wybierać. Szukasz

0: ale nie wiem, mam jakiś taki głód tego, żeby jednak coś z tego kina wynosić, prawda? Jakąś myśl, że jakiś film ze mną zarezonuje, wejdzie trochę głębiej pod skórę, niż tak po prostu po wierzchu tylko, bo tych produkcji naprawdę jest mnóstwo, a kiedyś było i mniej i wydaje mi się, że ja teraz też zaglądam, chodząc właśnie do kina, czy tam Muranów, czy Iluzjon, żeby sobie oglądać stare rzeczy.
1: Brawo.
0: To też jest naprawdę super, nie? Zobaczyć sobie, a teraz akurat tak jest, że jest taki czas, że te filmy są wznawiane.
1: Tak, to prawda.
0: Więc no, chodzę na dobre kino, przypominam sobie też pewne filmy. Poza tym, jakby byliśmy w tym roku w Cannes razem z Michałem Toczkiem i ze studiem Munka właśnie, które wyprodukowało film Spiritus Sanctus, no to też okazuje się, że oprócz tego całego blichtru, jaki tam jest, tych czerwonych dywanów, tego wszystkiego, prawda, to i tych gwiazd, które są zapraszane na te premiery, to przede wszystkim tam jest kino naprawdę takie artystyczne, autorskie, wyznaczające, wydaje mi się, cały czas jeszcze drogę i trendy i poszukiwania w kinie, prawda?
1: To prawda, tam zawsze było to doceniane.
0: Tak, i po prostu tam też oglądając te kilka rzeczy ostatnio, tak jak widziałem Krystiana Mundziu film, na przykład Fjord, czy na przykład Zwagincewa, teraz nowy film, czy Minotaur, czy na przykład no, Pawła naszego Pawlikowskiego, prawda, Ojczyznę. No to są bardzo, bardzo po prostu dobre rzeczy i człowiek ma taki głód, chciałby grać w czymś takim, prawda, w takich
1: Tak
0: filmach,
1: jest.
0: które naprawdę coś, co, że tak powiem, o czymś mówią nam, o świecie i tak dalej.
1: Czyli to co powiedziałeś, że film, który zarezonuje, albo postać, albo opowiadanie, które odniesie jakiś skutek, będzie miało znaczenie.
0: Tak, no właśnie coś takiego, nie? Jakby wiadomo też, no, jeśli chodzi o te postaci, no to grać takie postaci, których wcześniej gdzieś nie udało mi się zagrać, ale tak jak mówię, mi blisko jest ostatnio do takiej tragikomedii, wydaje mi się, że to, że w ogóle życie jest takie nasze, tragikomiczne.
1: Tak jak twój bohater w Spiritus Sanctus,
0: tak jak
1: prawda?
0: Bohater w Spiritus Sanctus gdzieś, czy...
1: Michała Toczka.
0: Tak.
1: Zresztą razem zrobiliście już 3 filmy.
0: Tak.
1: Co jeden to lepszy. Michał Toczek ma taki swój własny rys charakteru, bo przypomnijmy sytuację wyjściową w Spiritus Sanctus, tak? Rok 99, papież w Polsce, prohibicja, zakaz sprzedaży alkoholu i bohater wyrusza po to, żeby nabyć to, co ma nabyć na imieniny żony. Ale to nie jest taka zwykła, komiczna tylko przejażdżka do sklepu i z powrotem, tylko właśnie się robi metafora.
0: Metafora,
1: robi się
0: dokładnie.
1: Coś więcej. Z takiego komediowego podejścia robi się tragikomedia.
0: No,
1: prawda?
0: Jest to też właśnie film, gdzie główny bohater jakby spotyka się z metafizyką, i potem właśnie to jest to, że nie wie dokładnie, co z tym zrobić. Poruszamy tam taki trochę właśnie też to sakrum i profanum. Nie chcieliśmy, żeby to oczywiście był film o jakiś takim też religijny, czy taki z tezą, prawda? Więc tutaj bardzo dużo jakby Michał razem ze scenarzystą i z Adamem Porębowiczem, który przyniósł tą historię, plus z Sławkiem Łoniskiem, który był producentem kreatywnym i też ze mną gdzieś myśleliśmy o tym, jaki ma być ten bohater, jaka to ma być do końca historia, żeby to nie było takie jednoznaczne, żeby...
1: Tak.
0: I faktycznie jest to odbierane w kategorię, czy to był cud, a może to nie był cud, a co znaczy, co jest cudem, a może zwykłe życie jest cudem i tak dalej.
1: Tak,
0: czyli
1: to prawda.
0: Coś takiego, że jednak zadaje ten film jakieś tam pytania, że zwykły... Bo mi się podoba to u Michała Toczka, że on... faktycznie zrobiliśmy trzy filmy, w których zagrałem główne role i chodzi o to, że on takich bohaterów też buduje, że ja się wpisałem w jego everymana, w takiego...
1: Tak,
0: człowieka,
1: ale
0: który gdzieś zawsze jest w tle, zawsze jest z boku.
1: Tak.
0: Że jakbyś przechodził, to byś nawet na niego nie spojrzał, prawda? Albo mamy to, co Michał mówił, że u niego też profesorowie tak też mówili o tym, że jeśli jeśli masz jakąś dużą historię, to opowiedz ją na przykład z punktu widzenia portiera, prawda? Albo sprzątaczki, albo jakiejś jakby osoby, która

0: jest gdzieś w tej całym mechanizmie, ale gdzieś z boku, nie? Jakby, ale też bierze w tym udział, też tak, jest tak uczestnikiem.
1: Tak jak w Martwym Małżeństwie, twój bohater to zwykły statysta.
0: Statysta, tak.
1: W tłumie wielu innych tak. Aktorów, tak. Czy też statystów statystujących przy dużej tak. scenie.
0: W być kimś?
1: W być kimś, no
0: na
1: właśnie.
0: Na przykład
1: też...
0: jest zwykłym elektrykiem, który zderza się z wielką ikoną, z mitem, czyli z Lechem Wałęsą,
1: tak.
0: prawda?
1: I znowu nie wie, co z tym zrobić.
0: Dokładnie.
1: Potem kombinuje po swojemu, tak. nie wychodzi, ale...
0: Ale też uważa się, że jest bohaterem zwykłego, codziennego życia. Każdy z nas jest bohaterem swojego życia.
1: A powiedz, czy na festiwalu w Cannes, jak już o tym wspomnieliśmy i waszym pokazie Spiritus Sanctus, spotkałeś się z jakimiś dobrymi opiniami? Spotkałeś kogoś, kto coś zauważył w tym kinie?
0: To znaczy, na pewno bardzo się cieszyliśmy z tego, bo to było naprawdę 10 filmów, tak. bardzo różnorodnych, bardzo dobrych. Też był tam animacje, dokument, który wygrał i zdobył Złotą Palmę. I byliśmy w tej dziesiątce, a nadesłanych filmów było około 2860 chyba 60, czy coś takiego, więc to było jednak sporo tego.
1: Wyróżnienie na wejście.
0: Tak, no nam w ogóle tak tam, kiedy przyjechaliśmy, zostaliśmy zaproszeni na taką, na taki wieczór właśnie z tymi wszystkimi ludźmi i to nam też właśnie powiedzieli, że z tego festiwalu tam zastępca dyrektora, który zajmował się też krótkim metrażem, powiedział, że no, że ma nadzieję, że to znowu będą jakieś otwarcie jakichś drzwi dla polskiej kinematografii, tak naprawdę krótkiego metrażu, który jest pokazywany. Bardzo im się to podoba, że to jest komedia, bo oni bardzo rzadko mają jakiekolwiek komedie, tak. a nie mówiąc już o komediach dobrych i zabawnych, więc tak. mówi...
1: Które są przy okazji mądre.
0: Które są przy okazji mądre.
1: Czyli drugi... niosą jakieś tak. przesłanie. No
0: mają też jakąś formę filmową, bo trzeba sobie to powiedzieć, że tamte filmy, które oglądałem, każdy z tych filmów ma swoją też specyficzną formę filmową. Praca kamery i tak dalej. Jak opowiadana jest ta historia. Naprawdę te filmy są różnorodne, więc też słyszeliśmy, że przez to, że pomimo tego, że jest tam papież, chociaż Francuzi, wiadomo, no to z Polską mają jednak blisko, jednak znają te nasze przewroty, prawda, to wszystko, co się tam...
1: Trochę nas łączy.
0: Trochę tak. nas łączy, więc i Wałęsę, myślę, i jakby wiadomo, postać Jana Pawła II, ale też powiedzieli nam, że właśnie ta uniwersalność tego ich jakby też wzięła, nie? Tak. Czyli po prostu, że faktycznie uniwersalny jest no, ten bohater też, nie?
1: Tak jest. Drodzy Państwo, Spiritus Sanctus to jest film z tego roku właściwie, prawda, tak można tak. powiedzieć. Wciąż jest gdzieś tam dostępny.
0: Tak, będzie na pewno na festiwalu jeszcze w Gdyni do pokazania i wydaje mi się, że wcześniej czy później, jakby po tym swoim całym, że tak powiem, objeździe biegu, festiwalowym, bo i teraz też jeszcze będzie w Quebecu, w Kanadzie, potem ma być jeszcze gdzieś we Francji, więc wydaje mi się, że tak jak te wcześniejsze filmy, co nas bardzo cieszyło, też trafiły, jako krótkie metraże trafiły na streamingi, to wydaje nam się, że będzie podobnie ze Spiritus Sanctus i będzie go można obejrzeć. Słyszałem też, że są takie zakusy, żeby puszczać go przed w niektórych wybranych kinach, przed po prostu tymi
1: głównymi
0: tak, filmami.
1: To by było nieźle. Bo jeśli chodzi o ciebie i Michała Toszka, to składa wam się to na niezłą trylogię. Może warto by spakować i zrobić taki jeden seans Spiritus Sanctus, być kimś tak. i Martwe Małżeństwo. Zrobicie jeszcze jakieś kino?
0: No, mam nadzieję, że tak. To znaczy, no, my nie zakładamy tego, że po prostu jak będzie kolejny duży film i tak jak mówię, jeśli ja się znowu gdzieś tam wpiszę Michałowi w jakiegoś bohatera, to na pewno zrobimy. Jeśli nie, no to nie. To, ale najważniejsza jest przyjaźń, wydaje mi się, wyniesiona z tego. I my nawet ostatnio, jak Michał mi opowiada różne pomysły na te nowe rzeczy, i to fajne jest to, że my możemy sobie, jeżdżąc na przykład na te festiwale czy coś, gadać o tym wszystkim. Więc i ja uważam też jedną rzecz do moich takich znajomych, z którymi pracowałem ostatnio właśnie z takim kolegą robił kolejny krótki metraż. We wcześniejszym jego zagrałem główną rolę i on mówi, no wiesz, zrobimy casting i

0: Ten, ja mówię, spoko, nie ma problemu. I też nie czułem akurat, że mi to siadło. A tam na przykład Andrzej Kłak i on mówi, wiesz, no bo Andrzejek by, bo on tam... Ja mówię, stary, no to nie ma problemu. To nie jest tak, że ja muszę w każdym filmie
1: mam
0: zagrać. Nie, że mam wyłączność.
1: Ale to wspaniałe.
0: I tak samo mam z Michałem. Ale co prawda to jest śmieszne, że faktycznie, no nawet jak byliśmy właśnie na festiwalu w Cannes, to na którym była też Grażyna Torbicka, zaprosiła nas na festiwal Dwa Brzegi. Teraz byłem na tym festiwalu, tak.
1: Chciałem cię o to zapytać.
0: Właśnie, no? i było mnóstwo filmów też, które ona sprowadziła z Cannes, więc to było super. Tam był ten line-up cały. Tak. Naprawdę można było dużo, dużo fajnych rzeczy zobaczyć.
1: Ale ty zostałeś zaproszony jako artysta, twórca filmowy, ale też zaciągnęła cię do jury.
0: Tak, tak, no. Tak. Więc my, zrobiła nam pokaz tych trzech filmów, czyli śmialiśmy się, że Michał ma taką pierwszą swoją retrospektywę, prawda? Więc te filmy chcą nam teraz pokazywać gdzieś takim setem, żeby puszczać je trzy na raz. No jednak są łączone z jakby też z głównym aktorem, więc
1: to prawda,
0: jest
1: to
0: jakaś
1: prawda.
0: Taka okoliczność na to. A oprócz tego byłem w jury i faktycznie obejrzałem 30 parę filmów.
1: Jak jurorowanie?
0: No bardzo okej. Okay. No, wydaje mi się, że fajnie, fajnie tak sobie pooglądać filmy i potem z kolegami. Oczywiście to ja mówię, nagrody to są zawsze wisionką na torcie, dlatego że poza tym, że my faktycznie gdzieś oceniamy, no jak ta historia jest opowiadana, jakie są środki filmowe użyte, czy ona się czyta
1: i tak dalej. Bo ty byłeś w jury przeglądu filmów krótkometrażowych
0: międzynarodowych,
1: prawie 30 filmów, tak? I zacne towarzystwo w jury.
0: No tak, bo był Kordian Kondziela, z którym
1: czyli
0: się znamy z 1670.
1: Tak jest.
0: No i Olga Hajdas.
1: Tak jest, no. Dobre nazwiska.
0: Bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie nam się obradowało, rozmawiało na temat tych filmów. No ale koniec końców, no to jest tak, jeśli jakieś filmy się wybijają, no to wtedy wiadomo, że to się każdemu podoba.
1: Kłóciliście się o jakiś tytuł?
0: O pierwsze miejsce akurat nie, ale o jakieś inne się kłóciliśmy. Bo to jest też kwestia gustu, moim zdaniem.
1: No jasne, jasne. A taka decyzja, żeby komuś jednak przyznać, a komuś nie, jest dla ciebie trudna?
0: No jest trudna, na pewno, bo jak jest kilka fajnych rzeczy i komuś się jeden film bardziej podoba, drugiemu jakby, no to wiadomo, nas tam było trzy osoby, no to zawsze może być 2-1, ale zawsze stwierdziliśmy, że o każdym jakby z tych filmów musimy jakby porozmawiać.
1: Tak.
0: Ale tak jak mówię, no to już jest taka kwestia czasami gustu, ale też nie kierowaliśmy się żadnymi takimi, że a dobra, tu trzeba dać tym, bo to musi być jakiś parytet. I tak nam w sumie wszystko dobrze wyszło, ale że albo na przykład, no nie wiem, no, że trzeba dać komuś innemu.
1: Jasne.
0: Bo ci już mają nagrodę.
1: Czyli
0: na przykład,
1: nie ma nacisków, nie ma lobbingu.
0: Po prostu to, co nam się podobało, to po prostu to poszło na pierwsze trzy miejsca.
1: Czyli pełna wolność, a to też jest ciekawe zagadnienie i warte podkreślenia to, że mogłeś sobie skorzystać z takiej wolności swojej, właśnie swojego wyboru.
0: Tak, tak.
1: To też jest zacne i jak rozumiem, tym się też cechował festiwal Dwa Brzegi. To ci tego gratulujemy. Wspomniałeś Kordiana Kondzielę i 1670. Twoja, co tu dużo mówić, nie duża, ale znacząca rola chłopa Mirka. Tak, w 1670. Jak po premierze trzeciego sezonu?
0: No wiesz co, można powiedzieć, że to jest taki kultowy już powoli serial, który jakby przeniknął do po prostu przestrzeni publicznej i do kultury i jakby jest mnóstwo memów, innych rzeczy robionych. Naprawdę jest bardzo duży odzew publiczności. Ludzie cytują tekst, wiadomo, no, mają swoich ulubieńców i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych planów, na których byłem. Naprawdę tam ta rodzina 1670.
1: A to wszyscy
0: podkreślają. Którzy tam pracują, są naprawdę no świetni. To są świetni ludzie, profesjonaliści w każdym calu. Oprócz tego no też zawsze trochę śmiechu tam jest. Wspaniali partnerzy też do grania, bo tutaj tutaj akurat też grałem razem z Klarą Bielawką, z którą właśnie w Być Kimś też graliśmy, więc było nam na pewno od razu jakby łatwiej, raźniej.
1: A pamiętasz swoje pierwsze wrażenie, jak dostałeś propozycję zagrania tego chłopa, Mirka, który ma polecieć wiadomo gdzie?
0: Tak, nie ukrywam, jakby cieszyłem, wiadomo.

0: że będę mógł wziąć w tym udział, a potem jak jeszcze zobaczyłem, jak Jakub Różyło to jakby z tą ekipą scenarzystów to napisał, no to naprawdę to były świetnie napisane też sceny, nie? To jakby, to czasami jak masz tak dobrze napisane, to no to trzeba się tylko po prostu, wiesz, dobrze tak podać i ten, ale reżyserzy też świetni, czujni bardzo, mówię, Kordian Kądziela i Maciej Buchwald, nie? Tak. No też obdarzenie niesamowitym właśnie wyczuciem, poczuciem humoru, taką lekkością, takim zawadiackim okiem, spojrzeniem na to wszystko, dający czasami, wiesz, trochę też luzu. Nie, no naprawdę super, ta cała scenografia, kostiumy, charakter.
1: Spodziewałeś się, że powrócisz w trzeciej serii? Spodziewałeś się? To było już mówione przy realizacji drugiej?
0: Nie. No właśnie. To jakby nie było nic takiego. Ja byłem po prostu tam na castingu, pamiętam, do wcześniejszego sezonu, do jakiejś innej roli, ale się okazało, że potem tam jakby też terminowo coś się też nam nie zgrało, nie. Aha. Ten, ale potem jak rozmawiałem właśnie z Maćkiem Buchwaldem, to Maciek Buchwald mówi: słuchaj, bardzo dobrze się stało, bo tamtą rolę dostał kolega, który bardzo do tego pasował, a tutaj chłop Mirek, to wydaje mi się, że to będzie dla ciebie, nie?
1: Tak. I w trzecim sezonie też jesteś. Nie zdradzamy tajemnicy, bo serial jest przecież dostępny. Ale warto, żeby państwo zobaczyli, cóż to za rola, cóż to za postać, kiedy się pojawia, w jakim momencie i co mówi, jaka jest jego kwestia. Prawda? To bardzo interesujące. Bardzo ci tego gratuluję. W Omnibusie program telewizyjnym pojawisz się jako Loża Szyderców?
0: A w kolejnym sezonie nie. Będzie nowy zestaw.
1: Aha. Ale też się tam
0: w Loży Szyderców, ale tak. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do tego razem z Krzysiem Czeczotem, z którym mi się wydaje, mamy naprawdę dobry flow. Naprawdę ten teleturniej, tak jak dostawałem też odzew, że jest po prostu fajny, mądry też.
1: Rozkręca się, zabawny. Trzeba przyznać,
0: wiadomo, i z tego co wiem, to właśnie teraz będzie też, nie będę zdradzał oczywiście, bo państwo się na pewno o tym oczywiście dowiedzą, ale
1: tak jest.
0: Będą też wspaniałe osoby w tym jury tak zwanym.
1: Godni następcy Sebastiana Stankiewicza. Sebastian Stankiewicz, gość audycji Kierunek Kino, gratuluję ci tych licznych podróży i podróży filmowych i tych geograficznych. I życzę ci, żeby było ich jeszcze więcej, żeby każda była ciekawa, tak jak ta podróż chłopa Mirka tam i z powrotem.
0: Dzięki wielkie.
1: Pozdrawiamy, dziękujemy. Audycja Kierunek Kino powraca za tydzień o tej samej porze w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński w Polskim Radiu 24. Teraz arcyciekawy temat przed zbliżającą się zimą. No bo kiedy patrzymy na oficjalne wskaźniki naszych krajowych magazynów gazu, to możemy odetchnąć z ulgą. Prawie 90% napełnienia. Bezpieczeństwo. Problem w tym, że w wielkiej energetyce pozory często mylą.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: I o tym wszystkim będziemy już teraz rozmawiali z ekspertką do spraw klimatu i gazu kopalnego z Polskiej Zielonej Sieci Koalicji Klimatycznej, panią Dianą Maciągą. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Tak spoglądam na te komunikaty, które wysyłają nam rządzący i odpowiedzialni za surowce energetyczne w kraju. No i teoretycznie na pierwszy rzut oka wszystko jest super, bo prawie 90% napełnienia mamy, ale pojemność polskich magazynów to jest pełna 20% naszego rocznego zużycia. Czy traktowanie tych magazynów jako pełnego gwaranta bezpieczeństwa energetycznego to nie jest pewne nadużycie?
4: Trafił pan w sedno. Rzeczywiście lepiej, żeby magazyny były napełnione w 100%, niż żeby nie były. Natomiast w rzeczywistości ta ilość gazu wystarczy nam na kilka tygodni. Więc poza tą ilością zmagazynowaną, oczywiście musimy wciąż gaz kupować i w ramach kontraktów, ale też można powiedzieć na takiej giełdzie, na której gaz jest po prostu dużo, dużo droższy, a ze względu na trwający cały czas konflikt w Iranie, te ceny znów szybują. Więc ja nie mam wątpliwości, gazu nam nie zabraknie. Natomiast pytanie, ile my za ten gaz zapłacimy? Bo konkurencja o gaz na globalnym rynku rośnie. Ten rynek jest tak naprawdę

0: takim systemem naczyń połączonych, więc nawet jeżeli my mamy nasze zapasy zapewnione, to ceny i tak z tego globalnego rynku na nas wpływają. I teraz możemy się zastanawiać, jaka będzie ta zima. Ceny gazu będą zależeć, uwaga, od ostrości zimy nie tylko w Europie, ale na przykład w Azji. Bo tu właśnie rynek azjatycki jest największym konkurentem o gaz skroplony, ten, który do nas przypływa na statkach, właśnie z globalnego rynku.
1: No właśnie, to jeszcze tak nawiązując do pojemności tych magazynów, zanim przejdziemy do szczegółów tego, jak to może wyglądać, jeśli chodzi o ceny, jeśli chodzi o sprowadzanie tego surowca na nasz kontynent i konkretnie do naszego kraju, bo my lubimy się porównywać zawsze w różnych kwestiach. Jak my jako Polska wypadamy pod względem stosunku potencjału magazynowania do zużycia na tle innych państw europejskich i czy te inwestycje, które przez lata podejmowano, no bo podejmowano zawsze z wielką pompą, przynajmniej w mediach rządzący tak to przedstawiali, to one, te inwestycje w odpowiednim tempie były realizowane?
0: Bardziej powinniśmy zadać pytanie, które inwestycje? Dlatego, że przez ostatnie kilkanaście lat olbrzymi nacisk i wielkie pieniądze zostały wydane na budowę naszych możliwości importowych gazu, a więc na terminal LNG, który jest w tej chwili w budowie, na gazociągi takie jak Baltic Pipe i gazociągi, którymi gaz jest transportowany przez Polskę. Natomiast jeśli chodzi o nasze moce magazynowe, to rzeczywiście to zostały zaniedbane i w porównaniu z innymi krajami unijnymi nie prezentujemy się tutaj najlepiej. Dość powiedzieć, że w momencie, kiedy Polska chyba w lipcu miała już dość wysoki stopień zapełnienia. Ukraina była na poziomie powiedzmy 22% swojej pojemności, a i tak te magazyny gazu wystarczyłyby temu krajowi na dużo więcej niż wtedy polskie nam.
1: Mówiła pani o gazociągu Baltic Pipe między innymi. Ja tak się zastanawiam w obliczu tego, co dzieje się i na rynku, i na świecie, i w geopolityce. Czy w obliczu takiej rosnącej europejskiej konkurencji o norweski gaz, to my jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o ciągłość importu?
0: Jeśli chodzi o gaz, który importujemy z Norwegii przez Danię, przez Baltic Pipe, to o to bym się nie martwiła. Natomiast rzeczywiście dużo większa konkurencja dotyczy gazu skroplonego, który dostajemy drogą morską do naszego terminalu w Świnoujściu. I tutaj problem polega przede wszystkim na tym, że przez wojnę w Iranie dosłownie z dnia na dzień z rynku zniknęło 20% LNG, który był sprzedawany przede wszystkim przez Katar. My co prawda jako Polska nie byliśmy aż tak bardzo uzależnieni od katarskiego LNG, to było około 20% naszego transportu drogą morską, czyli około 10% krajowego importu. Natomiast tą dziurę trzeba zapełnić. I w zasadzie jedyną w tej chwili drogą jest kupowanie jeszcze większej ilości gazu ze Stanów Zjednoczonych. A to wcale nie służy naszemu bezpieczeństwu.
1: Ale nie służy naszemu bezpieczeństwu ze względu na możliwość tego, że ten gaz podrożeje jeszcze bardziej, czy ze względu na to, że Amerykanie są niestabilnym partnerem? Czemu akurat ten kierunek jest takim wątpliwym i ma pani więcej wątpliwości co do tego kierunku niż na przykład do Norwegii już wspomnianej?
0: Kierunek norweski jest zdecydowanie kierunkiem stabilnym. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tutaj mamy wręcz cały wachlarz zagrożeń. Trzeba powiedzieć, że Polska do tej pory nigdy nie była tak uzależniona od jednego dostawcy LNG. W zeszłym roku ze Stanów Zjednoczonych sprowadziliśmy już 75% tego gazu. I w Unii Europejskiej są tylko cztery kraje, w których ten procent był ponad 70%. Więc Polska była tutaj w niechlubnej czołówce, a jeśli sytuacja dalej będzie taka, jak jest w tej chwili, to możemy ten rok skończyć nawet z 90% uzależnieniem. I jest to o tyle symptomatyczne, że przez ostatnie kilkanaście lat w Polsce przez wszystkie przypadki odmieniana była dywersyfikacja dostaw gazu, podczas gdy okazało się, że ona wcale nas nie chroni, bo wystarczył jeden, drugi konflikt i już jesteśmy skazani na jednego dostawcę, który pod wieloma względami jest niewiarygodny. I to uzależnienie absolutnie nam nie służy. I nam jako Polsce, i Unii Europejskiej, bo Unia też coraz bardziej uzależnia się od gazu ze Stanów.
1: To jakie kroki i wspólnota, i Polska podjąć powinny, żeby to uzależnienie nieco zluzować? I czy w ogóle to jest prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę właśnie sytuację geopolityczną?

0: No i pewnie jakieś takie, może nie strach, ale podejście Stanów Zjednoczonych do biznesu z Europą i gdzieś może z tyłu głowy wiszące cła amerykańskie, jeśli byśmy zrezygnowali z tego gazu.
1: Tak, tutaj chciałabym jeszcze wrócić do tych zagrożeń, dlatego że administracja Donalda Trumpa, która najbardziej naciska na to, żeby Europę dosłownie uzależnić i przywiązać do swojego sektora gazowego, już wykorzystywała to uzależnienie przez ostatnie lata do szantażowania Unii Europejskiej. Za każdym razem, kiedy Unia miała wprowadzać nowe prawo czy regulacje niekorzystne dla wielkich amerykańskich firm, czy to z sektora gazowego, czy na przykład dla big techów, z Waszyngtonu płynął przekaz, jeżeli to zrobicie, jeżeli nie zgodzicie się na nasze warunki, to możecie mieć problem z dostępem do naszego gazu. To jest niesamowicie silny argument negocjacyjny. Dosłownie tak, jakby nam ktoś pistolet przyłożył do schroni, jeśli chodzi o energetykę. Więc z jednej strony ten problem. Z drugiej, amerykański gaz LNG już jest najdroższy ze wszystkich dostaw. A sytuacja ta może się jeszcze pogorszyć ze względu na to, że nie jest powiedziane, że cały ten gaz będzie w takiej ilości do Europy płynął. W każdej chwili może nam grozić przerwanie łańcucha dostaw. Przerabiamy to, jeśli chodzi o Katar i Iran, ale ze Stanów może, tam może dojść do tego samego. To mogą być rzeczy prozaiczne, takie jak na przykład awaria terminala wysyłkowego LNG, która może wyłączyć tego typu infrastrukturę na całe miesiące. To już miało miejsce. Te terminale są budowane na brzegach Zatoki Meksykańskiej, w regionach najbardziej narażonych na coraz silniejsze katastrofy związane ze zmianami klimatu, przede wszystkim na huragany. Coraz bardziej mówi się właśnie o tym niebezpieczeństwie przerwania łańcucha dostaw. Ale może być też tak prozaiczna jak nieuczciwość eksporterów, co niestety już przerobiliśmy na własnej skórze, gdyż jeden z amerykańskich eksporterów, firma Venture Global, z którą ma podpisany kontrakt Orlen, przez 2 lata nie realizowała tego kontraktu, dlatego że wolała sprzedawać ten gaz na rynku spot, czyli na tym, gdzie osiągała dużo wyższe ceny ze względu na sytuację wojenną, niż wysyłać po niższych cenach w ramach kontraktów. To kosztowało Orlen około 900 milionów dolarów. Sprawa jest w toku. Oczywiście toczy się arbitraż międzynarodowy. Nie tylko Orlen był poszkodowany. Inne firmy takie jak BP czy Shell również. BP wygrał sprawę, Shell przegrał. Zobaczymy, co się stanie z Orlenem. Problem w tym, że ten sam eksporter ma podpisany jeszcze jeden kontrakt z Orlenem i także go w tej chwili nie realizuje. Więc polegamy na niestabilnym dostawcy, na kraju, który w tej chwili nas szantażuje i oddajemy tak naprawdę bezpieczeństwo energetyczne w obce ręce. A może się też okazać, że kiedy demokraci wygrają teraz wybory połówkowe do Senatu, sami przykręcą śrubę i zmniejszą eksport amerykańskiego gazu ze względu na to, że amerykański odbiorca gazu, amerykańskie gospodarstwa domowe w tej chwili płacą takie gigantyczne ceny, że wielu nie stać na opłacenie rachunku. Właśnie dlatego, że koncerny gazowe postanowiły ten gaz przede wszystkim wysyłać tam, gdzie więcej zyskają, kto więcej zapłaci, do Europy i do Azji.
0: To jaki kierunek mógłby być tym bezpiecznym?
1: Jedyny bezpieczny gaz to jest ten gaz, którego my nie potrzebujemy. I nie jest to już tylko postulat organizacji takiej jak moje organizacje ekologiczne czy klimatyczne. Na poziomie brukselskim to już zostało zrozumiane. W bardzo wielu dokumentach wydanych przez ostatnie lata takim głównym postulatem jest to, aby skończyć z importem paliw kopalnych do Unii Europejskiej. Gdyż my jako kontynent, jako wspólnota jesteśmy szalenie uzależnieni właśnie od importowanych paliw. I tutaj wprost jest powiedziane, że fundamentem tej strategii ma być transformacja energetyczna. Odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, przebudowa systemu i elektryfikacja. Czyli tam, gdzie tylko gazu nie musimy potrzebować, bo są alternatywy, tam zmniejszajmy jego zużycie. I niestety Polska na tym tle wygląda bardzo źle. Jesteśmy jednym z 3 krajów, tylko 3 krajów Unii Europejskiej, które w zeszłym roku zwiększyć

0: zwiększyły zużycie gazu w porównaniu z średnią sprzed wybuchem otwartej fazy wojny w Ukrainie. W Unii zużycie gazu wciąż było o 17% niższe niż wtedy, w Polsce wzrosło o 3%. Co więcej, unijna polityka, jeżeli zostanie dobrze przeprowadzona, może doprowadzić do tego, że to zużycie gazu, zapotrzebowanie na gaz we wspólnocie spadnie nawet o 1/3 do 2030 roku. W Polsce to zapotrzebowanie na gaz ma rosnąć, ale potem także spadać. Ale tutaj wchodzi kolejna pułapka, dlatego że obecnie jesteśmy na etapie olbrzymiej rozbudowy możliwości eksportowych, znaczy importowych, przepraszam, tego gazu LNG, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Jeden terminal taki odbiorczy w Gdańsku jest budowany. O budowie drugiego, tak samo dużego, właśnie zapadła decyzja. I teraz powstaje pytanie, po co jest budowana ta infrastruktura, skoro wiemy, że popyt na ten gaz będzie drastycznie spadał. My mamy już podpisane 4 kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi. To są kontrakty, które zobowiązują nas do odbioru gazu przez kolejne 20 kilka lat. A eksportera nie obchodzi, czy my będziemy tego gazu potrzebować, czy będziemy mieli go komu odsprzedać. To już jest nasza sprawa. I może się okazać, że teraz głównym naszym pytaniem jest nie to, czy my mamy za mało gazu, tylko jak szybko okaże się, że my go mamy za dużo i nie będziemy mieli z nim co zrobić, a kupić go trzeba. Dlatego najważniejszym postulatem, jaki teraz powinniśmy powtarzać i kierować do naszego rządu, jest ten o opracowanie planu zmniejszenia uzależnienia, zmniejszenia zapotrzebowania na gaz, tak żeby przede wszystkim w pierwszej kolejności wycinać ten gaz, który w tej chwili importujemy. Ja bym sugerowała właśnie ten ze Stanów Zjednoczonych. Bo dopiero to nam zapewni prawdziwą odporność, suwerenność, bezpieczeństwo, odporność na te globalne kryzysy, które niestety dotkną nas, czy tego chcemy, czy nie, tak długo jak będziemy od gazu uzależnieni.
1: Trudny czas wymagający przed nami, a o tym, jak to może wyglądać i jak powinno wyglądać, mówiła w Polskim Radiu 24 ekspertka do spraw klimatu i gazu kopalnego z Polskiej Zielonej Sieci Koalicji Klimatycznej, pani Diana Maciąga. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Będą nowe wzory aktów małżeństwa. Wchodzące dzisiaj w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji wprowadza trzy różne formularze. Oznacza to, że pary jednopłciowe będą mogły dokonać się w polskich urzędach stanu cywilnego transkrypcji zagranicznych dokumentów.
1: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
2: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
1: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
3: Mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
1: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: 2 osoby zginęły potrącone przez samochód na chodniku w Krakowie, a do szpitala trafiło roczne dziecko walczące o życie. Kierowca jest już w rękach policji.
4: Do potrącenia doszło przed godziną 18. Podkomisarz